0: założona, to na pewno już było wiadomo od dłuższego czasu. I dlatego to tak wygląda, no wiecie, nie chcę sugerować, że na pewno Sting, czy też osoby z jego otoczenia stwierdziły, że może lepiej się nie będzie w to mieszać, albo rzeczywiście stwierdziły, o, TVP jest złe. Ale to tłumaczenie też nie jest takie super moim zdaniem wiarygodne, szczególnie właśnie w kontekście tej trasy koncertowej, bo na pewno kiedy był rezerwowany termin występu Stinga w Polsce, to już było wiadomo, że ta trasa będzie.
1: Oczywiście.
0: Więc takie to jest. No sami sobie przeanalizujcie, prawda?
1: Nie będziemy nic sugerować, ale jakby poszlaki są widoczne gołym okiem.
0: Tak, no ale też nie chcemy tego w tę drugą stronę przekręcać, że to na pewno dlatego, że dał się przekonać, bo tutaj mamy na to dowodów, nie? Także bądźmy tutaj ostrożni w tej sprawie. Znacie wszystkie stanowiska, wiecie kto co powiedział. To, co się natomiast nie zmieni, to to, kto galę poprowadzi, a w tej roli wystąpią prezenterka Telewizji Polskiej Agata Konarska i aktor Marek Bukowski. A skoro Wiktory wracają po tylu latach, to warto jeszcze tak historycznie przypomnieć, że do tej pory odbyło się 30 rozdań nagród, a pierwsze miało miejsce w 1986 roku. No i teraz mamy właśnie ten powrót po 7 latach. Myślę, że fajnie, no bo co, telekamery są wciąż co roku przejęte przez telewizję Puls. No ale kiedyś mieliśmy dwa plebiscyty, no to czemu teraz nie miałoby być podobnie? Zawsze to gdzieś tam jest możliwość docenienia innych osób, bo każdą z tych nagród kieruje jakaś inna kapituła, więc czemu nie? No to skoro Stinga nie będzie w Telewizji Polskiej, a skoro już press serwis pisze w takim tonie, że nie wiadomo, czy w związku z tym gala się w ogóle odbędzie, a w zasadzie
1: czułoby
0: się nie odbyć.
1: Właśnie.
0: Oczywiście nie jest też wykluczone, że znajdą jakąś kolejną gwiazdę specjalną. Także no czekajmy po prostu na występ Zenka Martyniuka w czwartek. Myślę, że to jest niemalże pewne.
1: Tak. Taki polski Sting?
0: No tak, podobny trochę z głosu, tak. No będziecie mogli, jak bardzo
1: naraziłaś
0: podobny,
1: się w tym momencie. Naraziłaś się w tym momencie, myślę, że wielu osobom.
0: Oj, tam na pewno wyczuwają ten element ironii w moich wypowiedziach, przynajmniej w to wierzę, a tymczasem u nas, no ten, którego w Telewizji Polskiej nie będzie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby u nas wystąpił. Mieliśmy w planie zagrać jeden z singli z jego najnowszej płyty, ale skoro wydał tę szczególną, charytatywną wersję swojego singla Russians, no to myślę, że to jest dobra okazja, żeby ten utwór wyemitować, a mogę zdradzić, że wątki ukraińskie jeszcze dzisiaj do nas wrócą.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I po takiej oto spokojnej piosence zaśpiewanej i chyba zagranej też zresztą przez Stinga wracamy do was. Tym razem będzie na filmowo, bo Oscary będą rozdawać.
0: Kolejne nagrody z imionami, tak. Wiktory, Oscary, szkoda, że jeszcze Fryderyków teraz nie ma, to jakoś zdaje się, że później w kwietniu, a teraz jak wspomniałeś Oscary, czyli filmy, czyli to, na czym się znamy najlepiej zaraz obok sportu.
1: Oczywiście, że tak. 94. już galę Oscarową będzie można obejrzeć, jak to zwykle bywa, w serwisie Canal Plus online i w Canal Plus Premium dostępnym na satelicie. Podobnie jak w poprzednim roku, Oscarowe studio poprowadzi dziennikarka i krytyczka filmowa Karolina Korwin-Piotrowska, która ostatnio była u Kuby Wojewódzkiego.
0: O, tak, i było dużo dymu w tej sprawie.
1: Dokładnie.
0: Był jakiś film na Instagramie sugerujący,
1: że ona wyszła
0: z tego studia obrażona, nic takiego nie miało miejsca, no ale nie ma tak różne metody promocji książki, a temat książki poważny, bo mobbing, więc szkoda, że trzeba się uciekać do takich środków, ale to.
1: To tak tylko nawiasem, tak. A pani Karolina nie będziesz sama, bo towarzyszyć jej będzie Błażej Chrapkowicz, krytyk filmowy i prezenter prowadzący Kino Mówi na antenie stacji Ale Kino Plus. Początek transmisji Oscarów 2022 na antenie Canal Plus. No i tu rozbieżności pewne były, bo na przykład serwis Plejada informował o tym, że będzie ta transmisja rozpoczynała się o godzinie drugiej, równo o godzinie drugiej, natomiast ja znalazłem w programie telewizyjnym informację, że o godzinie 1:35, więc ja bym jednak mimo wszystko sugerował, żebyście nastawili sobie budziki wcześniej, jeżeli macie ochotę. Transmisja...
0: No bo druga to pewnie się zacznie jakby sama gala,
1: tak,
0: a 1:35 to mogą być takie komentarze przed studium.
1: Dokładnie, także lepiej sobie jednak wstać troszeczkę wcześniej albo w ogóle się nie kłaść spać. Bo to z niedzieli na poniedziałek będzie, no więc jeżeli ktoś do pracy idzie, to będzie miał większy problem, natomiast jeżeli ktoś na przykład sobie jakiś, nie wiem, tam urlop zapewnił albo ma taką pracę, że nie musi się zrywać, skoro świt, no to jest szansa, żeby sobie Oscary pooglądać. Ale jeżeli ktoś będzie miał z tym problem, to będzie relacja jeszcze w późniejszych godzinach, natomiast o tym za moment. Teraz jeszcze słów kilka o tym, co będzie w ogóle w trakcie tej gali. Transmisja jak zawsze otworzy relacja z czerwonego dywanu, a następnie po ogłoszeniu wyników w danych kategoriach prowadzący wraz z zaproszonymi do studia gośćmi będą na bieżąco omawiać ogłoszone werdykty Akademii. Zakończenie relacji planowane jest na godzinę 5, więc no cóż, parę godzin sobie z tej nocy trzeba będzie uszczknąć. A jeżeli ktoś nie może zarwać nocki, to o godzinie 21.45 na antenie Canal Plus Premium, a i godzinę później w Canal Plus 1 będzie specjalny skrót, jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć sobie te gale, to będzie coś takiego. Domyślam się, że jakąś godzinę ten skrót będzie trwał.
0: Prawdopodobnie tak, bo zawsze tak było. Natomiast wspomniałeś, że to jest jedyna stacja, która transmituje galę i to rzeczywiście prawda. No ale oczywiście to nie jest jedyne miejsce, z którego można będzie czerpać wiedzę w trakcie nocy oscarowej dotyczącą tego, co się tam dzieje, jak te gwiazdy na czerwonym dywanie i kto otrzymuje kolejne statuetki. No przypuszczam, że takich mediów, które będą aktywne tej nocy, będzie sporo, ale o tej swojej aktywności dużo mówi program Trzeci Polskiego Radia, który zaplanował specjalny 4-godzinny blok pod nazwą Noc Oscarów w Trójce. No jak Trójka i jak filmy, to wiadomo, pan Ryszard Jaźwiński się objawi w roli prowadzącego tej nocy. Mamy zapowiedź z jego strony, co się tam pojawi. Będziemy w Dolby Theatre w Los Angeles nie tylko podczas całej gali, ale również zrelacjonujemy wydarzenia z tak zwanego czerwonego dywanu. Dziennikarz zapewnia, że w czasie Nocy Oscarów w Trójce pojawią się bieżące informacje o nagradzanych w poszczególnych kategoriach, a także komentarze na gorąco. Szeroko omówione zostaną filmy, które miała już okazję zobaczyć polska publiczność, ale nie zabraknie również wiadomości o tytułach, które nie miały jeszcze w Polsce premiery. Zaplanowaliśmy łączenia na żywo z ludźmi kina, krytykami, aktorami i reżyserami. Planujemy również połączyć się z naszym wysłannikiem w Stanach Zjednoczonych. Trójka podczas nocnego filmowego maratonu zaprezentuje także specjalną oscarową oprawę muzyczną z kompozycjami nominowanymi w tym roku, jak i nagrodzonymi utworami z poprzednich lat. No jak już nas znacie, kojarzycie nasze nawiązania do tematu nocy oscarowej, to wiecie, że my również ilustrujemy to muzycznie w odpowiedni sposób i dzisiaj będzie
1: zagramy.
0: A wracając do tego, co w Trójce, będą również nagrane i emitowane już wcześniej w Trójce rozmowy z artystami, reżyserami, producentami, aktorami oraz krytykami. To wszystko ma trwać przez 4 godziny od 2 do 6. Natomiast dla tych wszystkich, którzy nie zdecydują się tej nocy zarwać, a będą chcieli po przebudzeniu dowiedzieć się, co się tam konkretnie wydarzyło, no to będą, jak sądzę, obszerne podsumowania w poniedziałkowej odsłonie programu Pora na Trójkę od 6 do 9 oraz w Trójce przed południem od 9 do 12. No i w tych rozmowach też są takie zapowiedzi, że będą akcenty polskie, bo w tym roku, no właśnie zawsze jest to pytanie, czy my mamy jako Polska szansę na jakiekolwiek statuetki i w tym roku tak właśnie jest.
1: Tak, owszem, bo są polskie akcenty. Otóż szanse na Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski ma film Sukienka. To jest produkcja Tadeusza Łysiaka z Anną Dzieduszycką w roli głównej. No i też jeszcze mamy polskiego twórcę, który został nominowany. Otóż jest to operator Janusz Kamiński, który odpowiadał za zdjęcia do remake'u musicalu West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga. No i teraz, jeżeli chodzi o nominacje, kto najwięcej ich uzyskał, no to najwięcej, bo aż 12 nominacji otrzymały filmy Psie, Pazury i Duna. Po 7 nominacji zgarnęły z kolei filmy Belfast oraz West Side Story.
0: No i to jest tyle od nas w kwestii takich przewidywań, bo skoro mają najwięcej nominacji, to można przypuszczać, że...
1: Że faktycznie dostaną całkiem sporo.
0: Chociaż to różnie bywa. Chyba był jakiś taki przypadek, że film miał 10 nominacji, a nie dostał niczego. No ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest bardzo prawdopodobne. Nie będziemy już tutaj się wgłębiać w te notowania bukmacherów, bo nie możemy się do tego nijak odnieść.
1: Bo jak tak byśmy przejrzeli listę, to by się nagle mogło okazać, żeby w sumie to praktycznie żadnego filmu nie widzieliśmy. To
0: no ja nie
1: niestety.
0: Widziałam żadnego filmu, nie będę się z tym kryć. Jeżeli wy jesteście bardziej zorientowani od nas, to piszcie do nas, może macie swoich faworytów w poszczególnych kategoriach, lepiej się orientujecie w tym wszystkim od nas. Przypomnę, nasz Facebook i nasza strona internetowa stoją przed wami otworem. No a teraz my zagramy, czy jednego z naszych faworytów w kategorii muzycznej? Może, bo no przyznam, że w tym roku chyba nie było jakichś takich piosenek, które by mnie rzeczywiście rzuciły na kolana. Przejrzałam, wysłuchałam 5 kompozycji nominowanych w tej kategorii najlepszej filmowej piosenki. No i tak taki ukłon w stronę Michała trochę z mojej strony. No, co
1: tak, bo sobie zagramy ładne country. No, właśnie.
0: Piosenkę z filmu Four Good Days, tyle wam mogę powiedzieć, i wykonają, jak Michał mówi, znana reprezentantka tego nurtu. Zobaczymy, czy przyniesiemy jej szczęście, bo kilkakrotnie się tak chyba zdarzyło, że my zagraliśmy utwór, który gdzieś tam przewidywaliśmy, że może zostać nagrodzony, albo najbardziej nam się podobał, i rzeczywiście tak potem się działo. Tak było między innymi z Szalu, z czymś chyba jeszcze, a zobaczymy, czy ta pani będzie miała tyle samo szczęścia, a ta pani to...
1: Reba McEntire z piosenką Somehow You Do. Przyjemna piosenka country w wykonaniu Reba McEntire za nami, a teraz przenosimy się na wschód.
0: Tak, i będzie dalej muzycznie, ale będzie, tak jak wspomniałam, nawiązanie do wątku ukraińskiego, bo no, mieliśmy już co prawda koncerty poświęcone tej tematyce, służące okazaniu wsparcia narodowi ukraińskiemu, jak i zbieraniu środków finansowych. I jeden taki koncert zorganizowała już Telewizja Polska, ale teraz, konkretnie jutro, będziemy mogli zobaczyć w TVP kolejne tego typu wydarzenie, o którym mam wrażenie mówi się trochę mniej, a jest no czymś na pewno wyjątkowym, innym od tego, co mieliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o właśnie takie koncerty. No, sami za chwilę się przekonacie. Już właśnie jutro, czyli w niedzielę 27 marca, to informacja dla tych, którzy nie słuchają nas na żywo, tylko z któregoś źródeł, gdzie dostępne są nagrania naszych audycji. A więc w niedzielę 27 marca odbędzie się wielki ogólnoeuropejski koncert pod nazwą Save Ukraine, Stop War, który jest organizowany przez szereg ukraińskich nadawców telewizyjnych przy bardzo dużym wsparciu Telewizji Polskiej. Widowisko nazywane koncertowym maratonem będzie organizowane zarówno na żywo w Warszawie, jak i zdalnie przez różnego rodzaju materiały wideo nadesłane przez wielu wykonawców z całej Europy. Dodatkowo koncert połączony będzie z manifestacjami poparcia dla Ukrainy, które o tej porze odbędą się w wielu europejskich miastach, w tym w stolicy Polski. Międzynarodowy koncert charytatywny ma potrwać 2 godziny i dostępny będzie zarówno na kanałach telewizji ukraińskich, czyli chyba tych wszystkich kanałach, które teraz nadają wspólny program, bo tam tak teraz jest, o czym chyba nie wspominaliśmy, w telewizji polskiej, to będzie telewizyjna jedynka, TVP Polonia i chyba TVP World, ale także w wielu innych krajach, w tym w Estonii, Gruzji, na Litwie, w Słowacji czy w Albanii. Na Słowacji właśnie, bo z tą Słowacją to też jest chyba jakieś takie podchwytliwe, że by się wydawało, że też by należało o tym mówić wy, tak jak z Ukrainą, bo to też gdzieś tam podobna zaszłość historyczna, ale oni sami mówią o swoim kraju na, więc raczej byłoby też dziwne, gdybyśmy tutaj używali tego wy. Więc w tej kwestii nie zmieniamy, ale dla Ukrainy zachowujemy tę grzeczność i staramy się mówić w, jeżeli tego jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. W każdym razie ma to być łącznie chyba 20 państw, które pokażą te transmisje. I celem tego właśnie dwugodzinnego wydarzenia jest okazanie poparcia Ukraińcom, a wielu artystów, działaczy społecznych, liderów opinii, sportowców i wolontariuszy zaangażowanych jest w całe przedsięwzięcie. Organizatorzy liczą nie tylko na rzeszy widzów przed telewizorami, ale też w specjalnych strefach w centrach europejskich miast, gdzie będzie można śledzić to wydarzenie. Zarówno w tych strefach, jak i wirtualnie zbierane będą środki na rozwiązanie problemów humanitarnych spowodowanych wojną. To do tej pory największe tego typu medialne wydarzenie od rozpoczęcia rosyjskiej agresji, bo to nie jest tak, że tylko w Polsce mieliśmy dwa koncerty. Inne kraje też z podobnymi inicjatywami wychodziły, ale to jest rzeczywiście największa rzecz porównywalna do innych koncertowych maratonów, które przy okazji jakichś klęsk żywiołowych czy innych ciężkich sytuacji były już na świecie przed laty organizowane. No i jak to przy tego rodzaju okazjach angażuje się plejada gwiazd i tak będzie również i tym razem. No i to jest, myślę, że spora rzecz. Co prawda, no, większość z tych gwiazd zaprezentuje się właśnie przy pomocy wcześniej dokonanych nagrań, no ale jednak jest, no, sporą sprawą, że w ogóle zdecydowali się do tej inicjatywy dołączyć. A wśród nich znaleźli się Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, Brainstorm, więc rzeczywiście, no, duże popularne nazwiska i zespoły dla muzyki współczesnej. Będzie też Salvador Sobral, a więc zwycięzca Eurowizji sprzed kilku lat i kolejna zwyciężczyni, czyli Netta. I będą artyści z Ukrainy oczywiście. Nie zabraknie również tych wątków eurowizyjnych. I to tych artystów pozwolę sobie przedstawić, bo ich kojarzę i przynajmniej umiem ich przeczytać. Ale będzie tych wykonawców jeszcze więcej. A więc skoro Eurowizja i Ukraina, to przede wszystkim kto?
1: Ruslana.
0: No oczywiście, że Ruslana, więc zwyciężczyni z 2004 roku i Jamala, zwyciężczyni z 2016 roku. Będzie też zespół Go Away, ten, który zyskał wielką sympatię fanów konkursu na Eurowizji w zeszłym roku i wywalczył sobie wysokie 5. miejsce. Będzie też Alina Pasz, która, no, mało brakowała również na Eurowizji, by się pojawiła Eurowizji tegorocznej, ale tam był ten wątek, o którym też już wspominałam, złamania przez nią regulaminu ukraińskich preselekcji, bo tam jest tak, że artyści, którzy się decydują na udział w preselekcjach, nie mogą nigdy wcześniej, nie mogli wystąpić na Krymie, czy też w zasadzie w ogóle przybywać na Krymie, ale z tym zastrzeżeniem, że nie mogli się tam dostać od strony rosyjskiej. A Alina to zrobiła, pojechała tam, twierdzi, że prywatnie, ale no właśnie chodzi o to, żeby nie wspierać agresora, żeby tam w ogóle nie występować i tak dalej. Była kwestia fałszerstwa dokumentów, no bo ona twierdziła, że się tam dostała autobusem, a jednak się właśnie okazało, że dostała się samolotem z Moskwy. Także gruba sprawa, ją zdyskwalifikowała. Na Eurowizji ma się pojawić zespół Kalusz Orkestra. Jak to będzie z ich pojawieniem się, zobaczymy, bo to jest zespół o wyłącznie męskim składzie, więc panowie walczą. Aczkolwiek jeżeli im się nie uda pojawić na żywo, to mają się pojawić za sprawą również nagranego występu i niedługo mają go nagrywać we Lwowie, nie w Kijowie, bo tam bezpieczniej, ale jednak, a jeżeli się uda tę wojnę wygrać do maja, czego oczywiście życzymy, to polecą do Turynu. A w czasie koncertu jutrzejszego, tak jak wspomniałam, pani Alina Pasz z całkiem przyjemną piosenką, no bo tak przypuszczam, że zaprezentuje ten właśnie utwór, który miała na Eurowizji pokazać, czyli Shadows of Forgotten Ancestors, Cień niezapomnianych przodków, tak się to chyba tłumaczy. Całkiem dobry utwór, ale niewykluczone, że coś jeszcze nam innego pokaże, bo jest chyba całkiem znaną ukraińską wokalistką. Jeżeli chodzi o to, kto to poprowadzi, to też będą to prezenterzy właśnie związani z Ukrainą i również takie eurowizyjne tutaj kręgi, bo ten, nie będę się porywała na czytanie ich personaliów, ale ten pan prowadził Eurowizję Junior, kiedy była w Ukrainie, i Eurowizję w 2016 roku, 17. A prezenterka również prowadziła Eurowizję w 2005 roku, więc to rzeczywiście mogą być już znane twarze całej Europie i przypuszczam, że właśnie to wszystko sprawiło, że to głównie właśnie środowiska około eurowizyjne jakoś mówią o tym koncercie. Mam wrażenie, że reszta go trochę omija, pisze się o nim, ale może mniej niż można by. Ale
1: no tak, bo sporo odniesień do Eurowizji jest, więc tak, też sobie nie dziwi.
0: Tak, ale to nagromadzenie, tak. to nagromadzenie eurowizyjnych nazwisk właśnie pewnie sprawia, że te, a nie inne osoby się tym interesują. Ja właśnie przygotowując te informacje dla Was nie bazowałam wyjątkowo na informacji z żadnego portalu medialnego, chociaż one też tam były, tylko na dzienniku eurowizyjnym, bo tam to zostało najlepiej przez autora tej strony, Macieja Błażewicza, najlepiej opisane. A od której to będzie można wszystko oglądać? Od 17.30 przez 2 godziny, jak wspomniałam, w telewizyjnej jedynce w TVP Polonia i TVP World. No co jeszcze do tego artystycznego składu? No rzeczywiście jest on, przyznasz, imponujący, chociaż skoro Telewizja Polska ma tutaj taki duży udział, to może szkoda, że nie będzie, a przynajmniej nie mówi się na razie o tym, żeby miał być jakikolwiek artysta z Polski. No ktoś by mógł jednak wesprzeć. Nie mówię, oczywiście, żebyśmy tutaj dominowali, ale jakaś
1: jakieś akcenty
0: czerpie,
1: mogłyby się pojawić. Tak,
0: żeby dołączyć, żeby również w tym geście solidarności ponownie wystąpić, to myślę, że byłoby fajnie. Być może jeszcze nie odsłonięto wszystkich kart, albo nie znalazło się miejsca dla wszystkich, żeby ten koncert nie trwał nie wiadomo jak długo. Tak więc myślę, że wydarzenie całkiem oryginalne, warte uwagi, kolejna okazja, żeby wesprzeć i tę solidarność okazać. No to nie mogło być inaczej, musieliśmy wybrać utwór jednego z artystów ukraińskich, który w czasie koncertu się zaprezentuje i będzie to wspomniany przeze mnie zespół Go Away. No słuchajcie, no przyznam szczerze, nie jestem fanką takiej muzyki na co dzień. Wszelkie około elektroniczne brzmienia, muzyka, gdzie jest, że tak powiem, cytując jeden z utworów Maryli Rodowicz, tłusty beat, to nie jest to, co lubię najbardziej, ale w piosence Szum, odkąd ją usłyszałam w czasie konkursu piosenki Eurowizji, rzeczywiście coś jest, wokalistka śpiewa świetnie, jest to fajne połączenie brzmień ludowych właśnie z tymi brzmieniami nowoczesnymi. Ten utwór to chyba był w ogóle pierwszy ukraiński utwór, który się znalazł gdzieś tam na Billboardzie, także no rzeczywiście to chyba świadczy o tym, że zyskał sporą sympatię, a więc teraz zostawiamy was właśnie na 3 minuty z tą piosenką o psianiu konopi, czy tam czego innego, i o wiośnie, bo to tam chyba jest taki przekaz, to właśnie gdzieś tam na bazie ludowej ukraińskiej piosenki w pewien sposób kreatywny przez zespół przetworzony. A więc zachęcamy do oglądania koncertu jutro, a tymczasem u nas Go Away i Szum.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Oj, sieją i to nieźle sieją, a teraz my będziemy do was długo mówić, ale spokojnie, piosenki też jeszcze w dzisiejszym programie będą.
0: Tak, to wejście poświęcimy różnym sprawom związanym ze stacjami telewizyjnymi, sprawom różnego gatunku i typu i wszystkiego. I zaczniemy od tych kwestii, które u nas z reguły są na koniec, bo to takie technikalia, ale w tym szczególnym przypadku to są technikalia bardzo ważne, bo to już też zapowiadaliśmy od dłuższego czasu. I jak się nie przygotujemy właściwie na zmiany w sprawie tychże technikaliów, no to możemy mieć problemy z odbiorem naszych ulubionych kanałów.
1: Ale nie takie duże, jakbyśmy się jeszcze jakiś czas temu mogli spodziewać. Tak, do tego też dojdziemy.
0: Wszystko zaraz wyjaśnimy. Na początek to, co wspominałam tydzień temu, że wspomnimy wam o harmonogramie przejścia na nowy standard nadawania na DVB-T2, bo to, że te zmiany będą, to już było sygnalizowane od dawna. Testowe multipleksy różnych podmiotów też już było od jakiegoś czasu i w różnych regionach. Był kanał Sprawdzam TV, który umożliwiał nam, no właśnie, sprawdzenie, zweryfikowanie, czy nasz sprzęt jest gotowy na nowy standard. No to już było wiele okazji, żeby się przygotować. Ale no, jeżeli nie wszyscy z was zdążyli takie przygotowanie poczynić, no to część z was ma jeszcze trochę czasu, no ale na pewno nie ci, którzy zamieszkują województwo dolnośląskie i lubuskie, bo to właśnie to województwo jako pierwsze będzie przychodziło na nowy standard. Zanim wam zaprezentuję ten właśnie harmonogram, to jeszcze kilka informacji technicznych, bo na razie na DVB-T2 Hevc nie przejdzie multiplex 8, a więc ten, który nadaje TVP Kultura HD, Nową TV, Metro, Zoom TV, WP i TVP Kobieta. Niewykluczone jednak, że to się stanie w niedalekiej przyszłości. Tam chodzi o to, że oni wykorzystują, to znaczy ten multiplex wykorzystuje częstotliwości z innego przedziału i te częstotliwości, które są wykorzystywane przez pozostałe multiplexy, mają być zwolnione po to, aby zostały udostępnione dla szerokopasmowego chyba internetu, a właśnie te częstotliwości multiplexu 8 są zupełnie gdzie indziej, więc po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby oni to teraz zmieniali, ale no tam gdzieś tam są jeszcze różne plany i zapowiedzi, więc też może coś się zmienić, jeżeli chodzi o ich nadawanie, ale jeszcze nie teraz. Co dalej? Spośród lokalnych multiplexów obowiązek przejścia na DVB-T2 ma tylko spółka MWE Teleport Michała Winnickiego w przypadku MUX-u dostępnego w Jeleniej Górze i okolicach. MWE na pozostałych multiplexach lokalnych chce kontynuować emisję w starym standardzie DVB-T. Tak będzie m.in. we Wrocławiu i w Świdnicy. Natomiast multiplexy lokalne działają także w Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Częstochowie, Głogowie, Lubinie, Lubaniu, Bolesławcu i Rybniku i to od ich operatorów zależy, czy szybko wdrożą standard DVB-T2. No, ale teraz możemy właśnie przejść do tego, co oficjalne, bo to przejście na nowy standard zgodnie z zapowiedziami będzie mieć 4 etapy i skończy się w czerwcu. I pierwszy etap mamy no już niebawem. On obejmie, tak jak wspomniałam, województwa dolnośląskie i lubuskie i przejście na DVB-T2 w tych regionach odbędzie się już 28 marca, a więc w najbliższy poniedziałek, to już. Także jak nie wymieniliście sprzętów, to na co wy czekacie jeszcze? Ja sobie wynotowałam miejscowości, w których znajdują się nadajniki, których będą dotyczyły te zmiany w pierwszym etapie, tylko że to trochę straciło na aktualności, o czym wam za chwilę Michał opowie, więc w zasadzie nie ma sensu, żebym to czytała, no wszyscy raczej wiecie, jeżeli znajdujecie się na terenie tych województw, ale no jeżeli odbieracie telewizję z Jeleniej Góry, z Wrocławia na przykład, z Wałbrzycha, no to jest prawdopodobne, że jest w zasadzie pewne, że ta zmiana będzie was dotyczyła. Całej tej listy nie będę wymieniać, za chwilę się wytłumaczę dlaczego. Pokrótce teraz tylko jeszcze powiem, jakie będą kolejne etapy, ale myślę, że będziemy do tego wracać, jeżeli będziemy oczywiście o tym pamiętać, a postaramy się i co miesiąc wam o tym przypominać, aby osoby, których zmiany będą dotyczyły, wiedziały, że to już. A więc etap drugi to jest północno-zachodnia Polska i to będzie dotyczyło chyba mnie, bo chyba właśnie Gdańsk wchodzi w ten obszar i tutaj przejście na DVB-T2 będzie miało miejsce 25 kwietnia. Etap trzeci to są województwa podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, śląskie, opolskie i południowa Wielkopolska, więc bardzo dużo i to wszystko 23 maja i etap czwarty to są województwa mazowieckie, warmińsko-mazurskie, więc ty, podlaskie i tutaj chyba mam jakiś błąd w notatkach, bo mam zapisane lubuskie, ale lubuskie to przecież już w tym pierwszym etapie, więc przypuszczam, że chodziło o lubelskie.
1: Lubelskie może właśnie.
0: Tak, i przejście na DVB-T2 właśnie w tym ostatnim etapie, który zakończy wszystko, chociaż czy wszystko, o tym za chwilę wam Michał powie, 28 czerwca to będzie miało miejsce. No właśnie, i dlaczego tak tutaj robię jakieś takie adnotacje i dygresje, dlaczego mówię, że to tak wszystko nie do końca? No bo pewne plany uległy zmianie, pewne bardzo istotne plany.
1: Dokładnie, otóż Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że trzeci multiplex naziemnej telewizji cyfrowej będzie mógł po 28 czerwca nadal nadawać w standardzie DVB-T, czyli tym starszym, z którego teraz się wycofujemy. Zgodzono się na nadawanie w tym standardzie do końca 2023 roku. No i Telewizja Polska dzięki temu będzie mogła nadawać swój multiplex w standardzie DVB-T do 31 grudnia 2023 roku, ale jednocześnie nadawca będzie mógł w dowolnie wybranym przez siebie momencie zmienić standard nadawania multiplexu wcześniej, uzyskując nowe pozwolenia radiowe. Oznacza to, że multiplexy pierwszy i drugi z kanałami nadawców komercyjnych będą nadawały w standardzie DVB-T 2 Hz, a trzeci nadal w DVB-T, o ile nadawca nie przełączy go do nowego standardu. No i dlaczego w ogóle tak? Ano o utrzymanie standardu DVB-T wnioskował minister spraw wewnętrznych i administracji. W swoim piśmie skierowanym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzasadniał to rosyjską agresją na Ukrainę. No i tak to, no jest taki zapis w prawie telekomunikacyjnym, że w szczególnych przypadkach no, można się na to powołać. Tam była cytowana dokładnie ta ustawa i konkretne zapisy, na które się minister powoływał. Ja teraz wam tego nie będę cytował, bo nie ma to chyba najmniejszego sensu. Efekt jest taki, że nawet jeżeli nie wymienicie sobie telewizora, to będziecie mogli cały czas odbierać i telewizyjną jedynkę, dwójkę, telewizję regionalną, TVP Info, historię i sport. No i oczywiście, jak ja to tylko przeczytałem, to pomyślałem sobie, jak ja bym był nadawcą komercyjnym, to bym się, i teraz nie mogę powiedzieć, co bym się, bo jest jeszcze wczesna pora. W tym momencie.
0: Nie minął jeden dzień.
1: Tak, nie minął jeden dzień, no i podniosły się głosy nadawców odpowiedzialnych chociażby za telewizję Puls czy Stop Klatka TV, że jest to no skandal tak naprawdę, że wszyscy nadawcy powinni być traktowani tak samo, nie tylko TVP, bo w tym momencie jest wyraźne faworyzowanie nadawcy publicznego, który to no będzie w stanie docierać do znacznie większej ilości odbiorców. Którzy sobie na przykład nie wymienią tego telewizora na nowy, który wspiera DVB-T2 Hz, bo ich na to albo nie stać, albo zapomnieli, albo coś. Teraz zresztą oczywiście TVP też dość intensywnie namawiało na wymianę tego odbiornika, ale ja jestem ciekaw i wcale się nie zdziwię, jeżeli teraz te apele o wymianę odbiorników tak jakoś spadną, tak się trochę będą mogli z tego wycofać, no bo będą mogli poczekać. No i oczywiście cała sprawa ma aspekt polityczny dotyczący wyborów w 2023 roku. No i tu chyba wiele wyjaśniać nie trzeba, że w tym momencie ktoś na przykład przez pewien czas, dłuższy lub krótszy, bo to pozwolenie to też jest tylko do końca roku, no ale to 2023, no ale to wystarczy. Na przykład z programów informacyjnych będzie miał tylko do swojej dyspozycji powiedzmy TVP Info, a z serwisów informacyjnych będzie miał do dyspozycji wiadomości TVP1. No... tak, a nie inaczej to wygląda. Mi tu też bardzo zgrzyta powoływanie się na tę rosyjską agresję
0: no właśnie,
1: na Ukrainę.
0: To czy to jest dobry argument taki?
1: No,
0: tak trochę, bo
1: taki, powiem szczerze, ja czuję niesmak przy powoływaniu się na coś takiego.
0: A jeśli rzeczywiście się powołano, no to okej, niech to dotyczy wszystkich nadawców.
1: Oczywiście,
0: oczywiście. Żadnego.
1: Bo przecież nie tylko Telewizja Polska przekazuje informacje dotyczące tego, co się dzieje w Ukrainie, jak to wszystko wygląda. Są różne stacje, które wysyłają swoich reporterów, którzy z narażeniem życia relacjonują to wszystko. To nie jest tylko zasługa TVP, więc no, jak wszystkich traktować równo, to wszystkich, a nie tylko nadawcę publicznego. I teraz zresztą w ogóle też gdzieś tam spotkałem się z takimi informacjami, że nawet gdyby tak rzutem na taśmę okazało się, że no w sumie to wszyscy byliby upoważnieni do tego, żeby nie przełączać się na to DVB-T2 Hz. To trochę jest już jednak za późno. Pewne ustalenia techniczne zostały już podjęte i to ponoć nie jest takie bardzo proste, żeby już w tym momencie, no kiedy tak naprawdę pierwsze przełączenia muszą się dokonać w poniedziałek, żeby tej wajchy nie przestawić. Mhm. Także no jest to sytuacja myślę, że bardzo niekorzystna dla nadawców komercyjnych, którzy, no ja tu się w pełni z tobą zgadzam, powinni być traktowani tak samo jak no jak po prostu nadawca publiczny.
0: Oczywiście, że tak, i też dlatego właśnie nie wymieniam wam tych wszystkich miejscowości, które zostało wymienione w tym pierwotnym harmonogramie przejścia na DVB-T2, bo ten multiplex trzeci to chyba ma jakoś trochę więcej tych nadajników niż pozostałe, bo na tej liście były takie miejscowości, w których znajduje się zarówno multiplex pierwszy, drugi i trzeci, ale też takie, w których jest tylko trzeci. Być może to jest tam kwestia tego, że one wtedy są z jakąś mniejszą mocą, kwestia jakiegoś ukształtowania
1: terenu. Jakieś doświetlenia być może to są.
0: Tak, tak, może. Więc no, te miejscowości, które miałam właśnie wymienić, które były na mojej liście, no to ich teraz zmiana nie będzie dotyczyła, bo się nie będą tam przełączać. No ale wy, jeżeli jesteście z tych województw, to, no to już wiecie o co chodzi i wiecie, że to o was, ale no wy wszyscy wiecie, że no, mimo tego, iż właśnie zmiany się miały dokonać do końca czerwca, no to są w tej kwestii równi i równiejsi. A będąc w okolicach telewizji naziemnej i tego, co w jej ofercie, i nadawców komercyjnych, to jestem wam winna małe sprostowanie i jestem aż zdziwiona, że nikt na mnie nie nakrzyczał. Ale może to dlatego, że program, który ostatnio prezentowałam, czyli Power of Love, jakoś, nie wiem, nie zainteresował was, nie znalazł potencjalnych widzów i może nie znaleźli się wśród was tacy, którzy włączyli telewizję Zoom TV w niedzielę po naszym programie o godzinie 18. Ja włączyłam i się okazało, że to jest no też dla mnie taka nauczka na przyszłość, dla naszej dwójki również, aby zawsze jednak weryfikować każdą nowość i to, że pojawiają się informacje w portalach medialnych, że ona będzie w jakimś tam terminie, to jeszcze należałoby to potwierdzić w ramówce danej stacji, co oczywiście też nie znaczy, że ta ramówka jest aktualna, bo to różnie bywa, nadawca, jak jest na przykład prezesem Jackiem, to może zmienić zdanie 5 minut przed, ale mimo to warto te rzeczy sprawdzać. Otóż przypominam, że Power of Love Polska miało zadebiutować 13 marca, potem przesunięto to o tydzień na 20 marca i za tym jeszcze nadążyłam. Tymczasem właśnie w niedzielę 20 marca, no owszem, coś się zaczęło, ale pokazano reportaż pod tytułem bodajże Power of Love Polska, wielkie odliczanie i to były takie rozmowy z twórcami programu, z tą panią prowadzącą, ale jeszcze na tej podstawie trudno było wywnioskować, czego się można po niej spodziewać. Były też rozmowy z twórcami w języku angielskim, z osobami, które pracowały przy edycjach już poprzednich dla innych krajów i będą też kierować tą produkcją dla Polski, więc mają już w tej kwestii doświadczenie, jacyś tam makijażyści i inni tacy, także przyznam szczerze, że nie było to dla mnie zbyt ciekawe. Trwało to pół godziny chyba i gdzieś tam w międzyczasie, w trakcie bloków reklamowych zaczął się pojawiać taki zwiastun, że Power of Love start już za tydzień, więc oni to wszystko przesunęli o tydzień, także wychodzi na to, że start jest jutro o godzinie 18 i potem to już będzie emitowane tak jak wam mówiłam w tych godzinach, które wymieniałam w poprzednim programie, a więc w tygodniu o godzinie 21, w niedzielę o godzinie 18, ale jak już zerknęłam do tej ramówki, no to też rzucił mi się w oczy czas trwania tego programu, tych odcinków i to jest, słuchajcie, jakieś dziwne, bo to wygląda w ten sposób, że na przykład jutro mamy o 18 Power of Love część pierwsza i potem przy niej cyferki od 1 do 4 i każde z tych takich pomniejszych odcineczków ma pół godziny, czyli ten cały blok będzie trwał aż 2 godziny, potem mamy znowu tam część drugą w poniedziałek. To jakieś jest dziwne dla mnie trochę. Ten podział jest jakiś taki nieintuicyjny i to, że te bloki będą trwały 2 godziny, czy to nie jest aż za długie? Czy wy naprawdę macie aż tyle kontentu na to? No, aż
1: kontentu jak kontentu, ale czy ludzie po prostu przed telewizorem wytrzymają aż tyle?
0: No właśnie, bo nikt do tego nie nawykł. Takie programy z reguły trwają godzinę. Ewentualnie program trwający 1,5 godziny, jak tam czasami się to zdarza, no to może byłby maks, ale aż 2 wydaje mi się to dużo i nie zdziwię się, jeżeli to będzie miało jakiś wpływ na oglądalność programu, że to po prostu może będzie niestrawne, no chyba, że będzie tak interesujące, że aż te 2 godziny to będzie za mało. Będzie się można o tym przekonać od jutra, aż zerknę, chociaż będzie się ta premiera pokrywała z koncertem Save Ukraine, o którym wspominałam, ale jakoś postaram się ogarniać jedno i drugie. Was za wprowadzenie w błąd mogę przeprosić. jeżeli nie wiecie, o jakim ja programie mówię, to więcej informacji o tym, na czym będzie polegał ten nowy format, znajdziecie w poprzednim wydaniu programu RTV, 146, tak? Nie pomijam jeszcze liczby, tak. Zgadza się. Więc tam to wszystko jest wyjaśnione. No i wciąż pozostaje aktualne to, że no, jak już się usłyszymy następnym razem, no to będziemy już po emisji tych kolejnych bloków, w zasadzie bym powiedziała, bo to nawet słowo odcinki, to już jest za mało tych bloków z tej willi w Stambule, więc na tej podstawie będziemy mogli już coś ocenić i będę ciekawa oczywiście waszych poglądów na temat samego formatu i tego, czy to nie jest dla was za długo, czy za krótko może, czy w sam raz, czy jak w ogóle to oceniacie. Także czekam na opinie potencjalnych widzów, wśród których być może się znajdę przynajmniej na początku. A teraz przejść możemy do nowości na antenie TVN Style. O nich było u nas mało tej wiosny, żeby nie powiedzieć, że wcale, bo tak jakoś z nowościami u nich marnie. Te produkcje, które są już znane, też jakoś tak powracają w różnych momentach i trudno za tym nadążyć, ale mamy właśnie nowość zatytułowaną Skarby z szafy. No i jak to często przy takich programach, mamy oficjalną zapowiedź tego programu, więc pozwolę sobie ją odczytać i na pewno jakoś ją skomentujemy. Świat jest dosłownie zalewany ciuchami. No nie da się zaprzeczyć. Nowe kolekcje sklepów odzieżowych są wypuszczane co 2 tygodnie. To jest taka zasada, nie wiedziałam. A modowe trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Kiedyś skupiałaś się, droga słuchaczko nasza, skusiłaś się tak bardzo na modzie, że się skusiłaś na piękny zielony sweter, ale w końcu nigdy nie miałaś go na sobie.

0: będą zachęcać uczestników, twórcy programu. W każdym odcinku pomogą swoim bohaterom pozbyć się z domu niepotrzebnych rzeczy i sprzedać je na platformie internetowej. Nie mówię jeszcze tego, co chcesz powiedzieć.
1: Dobrze.
0: Pieniądze.
1: Nie mam mówić o pobieraniu apki.
0: Pieniądze za ubrania i rzeczy ze swojej szafy każdy z uczestników będzie mógł wydać na spełnienie jakiegoś marzenia. Skarby z szafy to także spora dawka wiedzy na temat sprzedawania w internecie. No bo wiecie, trzeba uważać, żeby nie zostać oszukanym, się nie naciąć na coś, nie klikać w jakieś podejrzane linki. A sponsorem programu, no, którzy by się mógł spodziewać, są właśnie ci, którzy proszą nas o pobieranie apki, czyli serwis Vinted. Ale słuchajcie, oni tutaj tak mówią o tym, że no, pomogą w pozbyciu się tych rzeczy, które ci ludzie mają przez rok w swojej szafie, bo się tam pani skusiła na jakiś sweterek i już go więcej nie założy. Ale no, myślę, że warto sobie uświadomić, że taka sprzedaż w internecie to nie jest tylko dla takich osób i ten element walki z konsumpcjonizmem i tej mody zrównoważonej to jest jedno, ale podobne serwisy jak Vinted, jak i ono samo mogą się przydać w różnych okolicznościach, na przykład wtedy, kiedy potrzebujemy zmienić naszą garderobę, bo zmieniła się nasza sylwetka. Jeżeli na przykład straciliśmy na wadze, no to potrzebujemy zapewne wymienić to, co w naszej szafie się znajduje, pozbyć się tych rzeczy, które są już dla nas za duże, no i nabyć jakieś takie, które będą na nas teraz pasowały. To jest jedno. Drugi segment, którego jest tam bardzo dużo, no to są rzeczy dla dzieci. Przecież małe dzieci bardzo szybko wyrastają z tych ubrań, one się nie zdążą zniszczyć. Więc co stoi na przeszkodzie, żeby nadać tym ubraniom drugie życie, skoro są one w dobrym stanie i żeby jakaś mama mogła sobie to kupić taniej. Także no, jak najbardziej oczywiście idea jest słuszna, ale myślę, że właśnie to, w jakim kontekście oni to przedstawiają, że pozbycie się tego sweterka, który gdzieś tam się kupiło, jednak się okazał nietrafionym wyborem, no to jest właśnie jedno, a warto sobie uświadomić, że taka sprzedaż może być dla nas nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy skłonni do konsumpcjonizmu i do kompulsywnego robienia odzieżowych zakupów. A o tym wszystkim będzie się można dowiedzieć w premierowych odcinkach programu Skarby z Szafy, które będą emitowane od jutra w każdą niedzielę od 27 marca o godzinie 10.50. Pozostając w grupie TVN, mamy teraz dla Was informacje o powrotach do tej stacji, a wraca już dziś, już w zasadzie za chwilę, program Mądrzejemy z Katarzyną Bosacką, który zadebiutuje ze swoim trzecim sezonem i tak jak to było poprzednio, będzie go można oglądać również w stacji TTV oraz na platformie player.pl. Podobnie jak w poprzednich sezonach, Bartek Jędrzejak będzie towarzyszył prowadzącej, będzie przeprowadzał jakieś rozmowy dotyczące tych żywieniowych spraw. Będą nowi bohaterowie odcinków, którzy gdzieś tam może popełniają jakieś błędy na tej swojej żywieniowej drodze i warto jakieś tam swoje przyzwyczajenia zakupowe zmienić i pani Bosacka im w tym pomoże. No i pomogą też na pewno goście specjalni, którymi będą Magda Gessler i Michelle Moron. Seria liczy 10 odcinków. Co do tego, o czym wspomniałam, że to już za chwilę, w zapowiedziach pojawiła się taka informacja, że to o godzinie 17.15 w soboty ruszy, ale widziałam wpis pani Katarzyny Bosackiej, że premierowa godzina to jest 17.25, a teraz mamy 17.23. Także no, na waszym miejscu bym przemyślała to, co wybrać, ale podpowiem, że TTV i Player to też są źródła dostępne. No
1: oczywiście.
0: Co tam, że za Playera trzeba płacić. Jakoś powtórki znajdziecie, a z nami możecie zostać do końca, bo jeszcze sporo ciekawostek dla Was mamy. Chociaż no, program pani Katarzyny Bosackiej gdzieś tam zdarzało mi się oglądać w tym drugim sezonie i naprawdę myślę, że warto, szczególnie właśnie dla osób, które z takich czy innych powodów zwracają uwagę na zdrowe odżywianie, na ograniczanie, na przykład cukru w diecie, był taki odcinek na temat bardzo mi bliski. Czy na przykład dzisiaj tematem tego pierwszego odcinka miała być odporność, co jeść, żeby tę odporność naszą poprawiać. No to myślę, że są takie warte uwagi tematy i można gdzieś tam, nawet nie oczywiście, nie przesadzając w kwestiach tego zdrowego odżywiania, bo też nie można tutaj przegiąć i nie warto, bo to też jest rodzajem zaburzeń odżywiania, ale jakimiś małymi kroczkami i małymi zmianami można te nasze dietetyczne przyzwyczajenia poprawiać, a na pewno będzie to korzystne dla nas, dla naszego zdrowia i dla naszego

0: samopoczucia. I mamy jeszcze jeden powrót na antenę TVN, który już był zapowiadany, że się wydarzy właśnie teraz. Tak to już jest, że ramówka wiosenna TVN-u startuje z początkiem marca, a zawsze nieco później przychodzi nowy sezon programu Totalne Remonty Szelongowskiej. I to jest właśnie ten moment. Zawsze Wam, kiedy mówię na początku marca o momencie, w którym pojawią się Totalne Remonty Szelongowskiej, to mu daje znać, że jeżeli sobie przypomnimy w okolicach premiery tego nowego sezonu, to Wam damy jeszcze raz znać, kiedy to premiera będzie miała dokładnie miejsce. No i może nie tyle my sobie przypomnieliśmy, ale portale medialne przypomniały nam, że właśnie w poniedziałek 28 marca telewizja TVN rozpocznie emisję czwartego już sezonu programu Totalne Remonty Szelongowskiej. Prowadząca wyremontuje mieszkania kolejnych, jak to określono, skromnych bohaterów. I mamy taką zapowiedź, co się w tym sezonie pojawi i kto się pojawi, komu pani Dorota pomoże. I wiemy, że główną rolę w jednym z odcinków nowej edycji programu odegra Marcin Borkowski. I tutaj tak napisano, że to jest znany wszystkim jako Borkoś. No, ja chyba nie należę do wszystkich, bo nie znałam Borkosia wcześniej, ale może Wy kojarzycie. To jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych podobno ratowników medycznych, który od lat dzieli się z widzami swoją wiedzą i doświadczeniem. No więc rzeczywiście, skoro jest znany w tej dziedzinie, no to być może Wy go kojarzycie, akurat do mojej świadomości się jeszcze nie przebił. Marcin po regularnych dyżurach jeździł do wypadków jako motoambulans. Za własne pieniądze kupił motor i wyposażył go w sprzęt medyczny. Kilka miesięcy temu w trakcie przejazdu do kolejnego zdarzenia drogowego miał wypadek. Niedługo na świat przyjdzie jego drugie dziecko, jednak wszystkie pieniądze odłożone na remont mieszkania poszły na leczenie Marcina. Dorota Szelongowska odwiedzi medyka, aby w niewielkim pomieszczeniu w bloku z wielkiej płyty znaleźć miejsce na dwa dziecięce pokoje i komfortową strefę dla ich rodziców. No to rzeczywiście spore wyzwanie, ale przypuszczam, że co to dla pani Doroty. I w czwartym sezonie Totalnych Remontów Szelongowskiej znalazło się też miejsce dla Krzyśka, którego największą pasją jest muzyka. Jako raper ST od lat organizuje lokalne imprezy, żeby zbierać pieniądze na cele charytatywne. Niedawno dostał lokal komunalny od miasta pod warunkiem, że w ciągu 18 miesięcy go wyremontuje. Mimo początkowego entuzjazmu sytuacja go przerosła. Mieszkanie jest w tragicznym stanie, no ale znów powtórzę, prawdopodobnie co to dla pani Doroty. Jak sobie poradzi z tymi wyzwaniami? Będziecie mogli się o tym przekonać, oglądając kolejne odcinki Totalnych Remontów, emitowane, przypomnę, od najbliższego poniedziałku 28 marca o godzinie 21:35 na antenie telewizji TVN.
1: A teraz zmieniamy stację, bo przenosimy się do kanału Biznes24, który to też ma na wiosnę to i owo do zaoferowania swoim widzom, a myślę, że kilka rzeczy jest tu dość ciekawych, jeżeli Was interesuje ta tematyka. Od minionego poniedziałku, czyli 21 marca, Biznes24 oferuje swoim widzom cotygodniowe debaty tematyczne z udziałem ekspertów. Pierwszą debatę, której tytuł był następujący: jak być pracodawcą, dla którego chce się pracować, poprowadziła Donata Herman, autorka kadr w pigułce. A już w nadchodzącym tygodniu widzowie Biznes24 będą mogli obejrzeć debatę o perspektywach cen paliw. W przygotowaniu są kolejne debaty z udziałem ekspertów na temat chociażby nowych technologii. ESG, czyli zrównoważonego rozwoju, to jest między innymi chociażby społeczna odpowiedzialność biznesu i te inne czynniki, które wchodzą w skład tego tajemniczego skrótu. Będą debaty o marketingu, cyberbezpieczeństwie, edukacji i finansach. Na antenie w najbliższym czasie pojawią się również regularne transmisje konferencji na temat kwartalnych sprawozdań spółek giełdowych, których organizację umożliwiać będzie dział sprzedaży specjalnej Biznes24. Oprócz transmisji planowane są też materiały z wizyt w siedzibach spółek i wywiady z kadrą zarządzającą. Redakcja będzie także kontynuowała relacje z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych, takich jak chociażby Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach czy Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. W ciągu najbliższych 3 miesięcy stacja skupi się na rozbudowaniu zespołów newsroomowego oraz prezenterów w celu zwiększania atrakcyjności ramówki, no i tego, żeby tych programów było jak najwięcej. W miniony poniedziałek również stacja Biznes24 uruchomiła radio internetowe, którego można słuchać z poziomu przeglądarki internetowej. Rozgłośnia jak na razie jest przekazem audiotelewizyjnego kanału, ale docelowo ma nadawać nieco odrębny przekaz od Biznes24. I przy tym się chwilę zatrzymam, bo z tym radiem to nie jest tak łatwo. Nie wiem, czy próbowałaś wejść na stronę Biznes24.
0: Nie, przyznam, że nie miałam czasu.
1: To już mówię, że nie masz po co, bo w momencie, kiedy wejdziesz z komputera stacjonarnego na stronę Biznes24, to w momencie spróbowania uruchomienia tego radia otrzymasz taki komunikat, że dostęp tylko z przeglądarki mobilnej. Aha, z przeglądarki mobilnej nie wchodziłem, więc nie wiem, jak to działa, ale dla naszych słuchaczy mam ciekawostkę i ja ją umieszczę w komentarzu, mianowicie odnośnik do strumienia radia Biznes24, który możecie sobie wkleić do dowolnego odtwarzacza i sobie tego radia słuchać. Wyłuskałem go po prostu, analizując źródło strony Biznes24, więc będziecie sobie mogli bez problemu posłuchać tego, co tam jest. No, zwłaszcza, że jeżeli na przykład nie macie nigdzie pod ręką tego Biznes24 i chcielibyście oglądać przez internet, to ten dostęp jest płatny. On tam kosztuje jakieś 9 zł, ale no, dla nas to myślę, że sam przekaz audio to w zupełności wystarczy.
0: Pewnie.
1: Jest za darmo.
0: Jest tyle gadanych treści,
1: oczywiście,
0: że to w ogóle jest wystarczające.
1: Oczywiście, że tak. Na razie, tak jak zaobserwowałem, to to radio nie cieszy się jakąś mega popularnością. Tam, zdaje się, był jeden słuchacz. Jak ja się włączyłem, to było dwóch i to był rekord serwera, także do tak tego.
0: No też nie jestem zaskoczona, no bo jeśli ono nie ma żadnej oferty takiej dodatkowej, pytanie też, jak jest reklamowany na samej antenie, no to tak, dopiero nowy produkt.
1: Dokładnie, to jest taki przekaz, to mówię, dla nas na razie fajnie, bo można sobie posłuchać i wyznam szczerze, że po raz pierwszy tak na dłużej zatrzymałem się przy Biznes24, bo co prawda mam ich dostępnych z telewizji, ale stwierdziłem, że to okej, okay, robię coś przy komputerze, włączę sobie ich. No i jak kogoś interesuje tematyka biznesowa, to ja nie jestem może jakimś przedsiębiorcą, który zarządza z wielką firmą, ale czasem lubię posłuchać o tym, co się gdzieś tam dzieje w biznesie, a epizod z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej też miałem w życiu, więc fajnie sobie o tym posłuchać. No więc myślę, że coś takiego może być interesujące, także będzie link w komentarzu, zamieszczę go pod tym odcinkiem programu RTV w Tyflo Podcaście, bo to myślę, że głównie dla naszych niewidomych słuchaczy może być istotne, żeby sobie to radio uruchomić. A jeszcze powracając do oferty telewizyjnej Biznes24, to w najbliższych tygodniach do redakcji tej stacji dołączą kolejni dziennikarze oraz eksperci. Pierwszym z nich będzie Marcin Podlacki, analityk i inwestor, który będzie stałym prowadzącym Biznes24. Było takie słowo w tym artykule, z którego biorę te informacje, kontrybutorem.
0: Jezus
1: tak,
0: Maria,
1: kontrybutorem Biznes24. No, jest jakieś nowe. Znaczy, ja wiem, z czego to się wzięło, bo to jest jakby no, z angielskiego taka kalka, ale nie wiem, może po prostu no, bardziej komentatorem można by powiedzieć, tak mi się wydaje, że to będzie lepsze słowo. Co do pana Marcina, to widzowie zobaczą go codziennie w podsumowaniu otwarcia rynku i z prognozą zamknięcia. Do zespołu dołączy także nowa prezenterka newsów, która została wyłoniona w rekrutacji. Dzięki temu zwiększy się oferta biznesowych programów informacyjnych na żywo w ciągu dnia, ale kto to będzie, to na razie nie wiadomo, bo to tajemnica jest. Biznes 24 uruchomi także nową serię specjalnych autorskich programów dedykowanych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, który będzie miał charakter publicystyki ekonomicznej z silnym komponentem poradnikowym. W tym oto pakiecie szykuje się także silne wzmocnienie ze strony współpracującego z Biznes 24 eksperta. W sumie na antenie Biznes 24 będzie się pojawiało na stałe 10 autorów programów, wśród których są też m.in. pani Monika Pereira, autorka autorka audycji Dobra Franczyza, Donata Herman, autorka audycji i bloga Kadry w pigułce, Bartłomiej Machnik, to jest autor programu Twój Branding, no czy na przykład Maciej Filipkowski, autor rozmów z przedsiębiorcami i menedżerami Zaprojektuj swoje życie. Także sporo różnego rodzaju nowości na antenie Biznes 24. Też warto wspomnieć o tym, że Biznes 24 ma w ogóle nowego inwestora. Także to też zostało podkreślone ileś razy w tym artykule, z którego tu cytaty tylko przekazywałem, nie czytałem tego w całości, bo tam bardzo mocno było to wyeksponowane, że to nowy inwestor, dzięki nowemu inwestorowi, który pieniądze bardzo intensywnie tam wkłada w rozwój telewizji, no to jest możliwa taka ekspansja. No ale to dobrze, bo pan Michał Winnicki tu się wycofuje z biznesu, na jego miejsce przychodzi ktoś inny i chyba z grubszym portfelem.
0: Na to wygląda, a teraz na koniec już tego obszernego dosyć wejścia temat telewizyjno-internetowy, chociaż internet tutaj powinien być na pierwszym miejscu, bo na razie tam będzie można oglądać nowy serial, który do telewizji również trafi. Serial HBO, tak możemy to określić. Do samego HBO trafi nieco później, teraz dostępny będzie dla tych, którzy preferują, mogą i chcą oglądać w internecie. Nosi tytuł Odwilż. To zacznijmy może od fabuły i wtedy ty mi powiesz, czy w ogóle ci to interesuje i jeżeli odpowiedź będzie brzmiała, że tak, to wtedy ci powiem, gdzie to możesz oglądać okay. I od kiedy. A jak powiesz, że nie, to i tak ci powiem, bo naszych słuchaczy,
1: bo to naszych słuchaczy może interesować, no oczywiście.
0: Tak. Szczecin. Przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Katarzyna Zawieja, w tej roli Katarzyna Wajda. 30-kilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną. Szybko okazuje się, że w śledztwie nie chodzi wyłącznie o zabójstwo. Niedługo przed śmiercią kobieta urodziła dziecko. Pytanie, gdzie ono się znajduje? Czy żyje? Poszukiwania niemowlęcia stają się dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją samotnej matki, perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim kobiety w momencie kryzysu po śmierci męża. Walka o dziecko okaże się dla niej walką o samą siebie. W pozostałych rolach obok wspominanej już pani Wajdy wystąpią też Bartłomiej Kotrzedow, Juliusz Chrząstowski, Cezary Łukaszewicz, Sebastian Fabiański, on jest jakimś bardziej chyba, myślałam, że internetowym twórcą, a nie aktorem, ale okej.
1: Może teraz Bogusław, już jest aktorem.
0: Tak, Bogusław Linda, Andrzej Grabowski, Małgorzata Gorol, Agnieszka Pilaszewska, Monika Krzywkowska, Piotr Żurawski, Ewa Skibińska i Marcelina Stępkowska. Serial wyreżyserował Ksawery Żuławski, to też mówię nie bez powodu, no bo to wydaje mi się znane nazwisko w tym świecie. I co, zachęcił cię ten opis?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że może być interesujące, ale trochę się obawiam tego, że to może być taka produkcja, z której znowu niewiele wyniesiemy.
0: Tak, może być ten element, że audiodeskrypcja byłaby potrzebna, a tutaj trudno przewidywać chyba, czy ona będzie. Natomiast sama fabuła rzeczywiście się wydaje czymś interesującym. Produkcja ma liczyć 6 odcinków i w piątek 1 kwietnia w HBO Max pojawią się 2 pierwsze, a kolejne będą debiutowały po 2 co tydzień. Natomiast na telewizyjnej antenie HBO serial pojawi się 1 maja.
1: W Tyflo Przeglądzie dostaliśmy takie sygnały od naszego słuchacza, że tam audiodeskrypcja się pojawia. Co prawda nie po polsku, ale w różnych, no szczególnie angielskich produkcjach, angielska audiodeskrypcja w aplikacji HBO Max jest dostępna, więc być może będzie.
0: Bo przyznam, że nie pamiętam, jak to było z tymi wcześniejszymi polskimi produkcjami, które były gdzieś tam w HBO. Czy tam coś już miało audiodeskrypcję kiedyś, czy nie? Możecie tutaj mnie poprawiać i uzupełniać nasze komentarze w tej sprawie. Nasz Facebook, przypominam, nasza strona internetowa wciąż czekają na wasze wpisy. Natomiast co do odwilży, no to jest to rzeczywiście rzecz nie byle jakiego kalibru, bo to jest pierwsza produkcja Max Original zrealizowana w Polsce i po raz pierwszy polski serial będzie miał premierę we wszystkich krajach, w których jest dostępne HBO Max. No i ta premiera rzeczywiście będzie właśnie w tym samym momencie dostępna, także no awansujemy, słuchajcie, bo mamy nadzieję, że rzeczywiście świadczy to o tym, że udało się Polakom przygotować dobry serial. Czekamy na opinię, jeżeli wam się już go uda zobaczyć, czy to teraz, czy to na antenie telewizyjnej, a pewnie w okolicach maja, bliżej tej telewizyjnej premiery, jeżeli nie zapomnimy, to przypomnimy, aby te osoby, które premierują właśnie oglądanie w telewizji, mogły do tej premiery się przygotować i śledzić serial za pośrednictwem wygodnego dla nich kanału. Uff, no to chyba wszystkie tematy w tym wejściu naszym. No to wychodzi na to, że trzeba je jeszcze czymś muzycznie spuentować i nawiążemy do skarbów z szafy. Tak. Chociaż ta piosenka, którą teraz zagramy, to mogłaby bardziej się jeszcze nawet odnosić do serialu Klan, bo teraz tam jest taki wątek, że jedna z młodych bohaterek, Anula, zostaje szafiarką. I to właśnie o szafiarce.
1: Kasa.
0: Tak, ja w ogóle nie wiedziałam, że on istnieje jeszcze i coś nagrywa, a to musi to być całkiem nowy utwór, bo szafiarka to też dosyć nowy trend, jak mi się wydaje.
1: Tak, i pomyśleć, że Kasa zaczynał jako raper, a teraz śpiewa takie piosenki. A jakie? Posłuchajcie sami. DHT. Taka celebrycka piosenka nam się pojawiła.
0: No tak, komentarz do tej rzeczywistości celebryckiej, która gdzieś tam próbuje wchodzić do nas, jak nie drzwiami, to oknami.
1: Albo szafą.
0: Tak, rzeczywiście tak jest, bo szafiarka to jest chyba popularny istotnie trend i pan Kasa to skomentował, a teraz zgodnie z zapowiedzią będzie wreszcie radiowo, bo to jest nasze ostatnie wejście, w którym zbierzemy różnego typu radiowe wątki i zaczniemy od radia internetowego, bo te motywy u nas są oczywiście częste, bo radio internetowe jest w obecnych czasach ważne i popularne i się rozwija. Tak też jest z projektem Nuance Radio, w którym mamy nową wiosenną ramówkę i właśnie ją sobie teraz omówimy. Ona wystartowała w miniony poniedziałek, 21 marca. Jest właśnie określana jako sezon wiosenny i w nowej ramówce znalazło się ponad 40 formatów, w tym 10 premierowych, a także podkreśla się tutaj rolę istotną nowych kanałów komunikacji. Radio stawia na treści wideo i rozbudowane audio. Radio się dorobiło w ogóle nowej siedziby i możecie sobie pomyśleć, kogo to obchodzi. Przecież najważniejsze jest to, że możemy ich słuchać i jakich możemy słuchać, co kogo obchodzi, skąd nadają. A no, istotne to jest w tym kontekście, że w tej nowej siedzibie mają 2 studia transmisyjno-nagraniowe i to im pozwala na realizację 2 programów jednocześnie. I jedno z tych studiów będzie służyć jako przestrzeń do realizacji live streamów na Twitchu, który to kanał przejmuje kilka formatów wcześniej obecnych na antenie radia. Ma to pozwolić na lepsze dopasowanie i dotarcie treści do grupy docelowej. Ta sama motywacja stoi za wydłużeniem pasma dziennego DJ-skiego radia do godziny 16, kiedy to będą się zaczynać audycje autorskie. No i to chyba jest trochę pójście po rozum do głowy, bo ja to rozumiem w ten sposób, chociaż no nie jestem fanką, jak wiecie, Nuance'a, tak całościowo raczej wybranych programów. Ale rozumiem to jako uporządkowanie ramówki, że rzeczywiście audycje, że tak powiem, gadane, jakkolwiek to rozumieć, publicystyczne, będą się pojawiały bardziej po południu, czy
1: a nie w środku
0: wieczorem,
1: dnia.
0: A nie w środku dnia, bo proszę wybaczyć, ale audycja dawno temu w telewizji, emitowana w poniedziałki o 12:00,
1: to nie.
0: Jakkolwiek bardzo tę audycję lubię, tak to chyba nie była godzina na ten program. O tym, kiedy go będzie można słuchać, kiedy go można w zasadzie słuchać, bo mieliśmy pierwszy odcinek w nowym sezonie, to powiem wam później, bo no, czas przede wszystkim omówić to, co nowe na antenie. A wśród nowych nazwisk, które pojawiają się w Nuans od wiosny, znalazły się takie osoby, jak zdobywający ogromną popularność muzycy bracia Kacperczyk, którzy będą prowadzić program Brejdaki. Jakbyście się zastanawiali, co to znaczy, to Brejdaki to jest w okolicach Lublina takie słowo, którego się używa w znaczeniu słowa bracia. I powiem więcej, bracia Kacperczyk nagrali piosenkę pod tytułem Brejdaki, więc już się możecie domyślić, co zwieńczy to wejście, jak i nasz cały dzisiejszy program. Idąc dalej, dziennikarka OKO.press Dominika Sitnicka razem z Lechem Podhaliczem będzie prowadzić publicystyczny Status. Aktorka Vanessa Aleksander i TikToker Tyszka, o czym już mówiliśmy, oboje dołączyli do składu Bolesnych Poranków. Maciej Buchwald, reżyser filmów i teledysków, scenarzysta i stand-uper, poprowadzi autorski program satyryczny. Maciej Lorenz, aktor i tłumacz książek poświęconych substancjom psychodelicznym, tak, jasne, to już ja chyba się nałykałam jakiejś substancji. On prowadzi program Psychodelicje. Będzie też TikToker Alvaro Soares, którego zobaczymy i usłyszymy na Twitchu. Do współpracy z Nuance wraca także Michał Kępa, który razem z Bartkiem Czarkowskim poprowadzi program o zmianach na rynku pracy. Na ogłoszenie czeka jeszcze kilka zupełnie nowych multimedialnych formatów, o których Nuance będzie informować wkrótce. W sezonie wiosennym w Nuans w dalszym ciągu będą obecne takie programy jak wspominany już prowadzony przez Kamila Bałuka dawno temu w telewizji i teraz zamiast poniedziałki o 12:00 można tego słuchać w czwartki o 20:00. Na pewno przyznasz, że
1: no
0: to
1: już
0: jest
1: lepiej.
0: Lepsza pora
1: na
0: taki program. Mieliśmy już pierwszy odcinek, którego gościnią była Barbara Włodarczyk. No to takie połączenie tych wątków, tego co w telewizji dawno, no ale też niedawno, przecież pani Barbara wciąż jest aktywna dziennikarsko, no z tą obecną sytuacją, no bo jej specjalnością właśnie jest obszar byłego Związku Radzieckiego. Jest też program Przemka Rudzkiego Futbol i cała reszta z Arkiem Sitarzem i Kick-off z Michałem Gutką. Jest Agnieszka Szydłowska, która prowadzi Godzinę Czasu z Dorotą Masłowską oraz autorskie programy 8 Kobiet, PS Gra i Tygodnik, ale tu jest dodane, że w nowej formule. Jest Aleksandra Przegalińska z programem Coś Osobliwego, a więc taki program naukowy chyba. Joanna Podgórska, również właśnie w tym kontekście Podgórska ogólnie. Jest Bartek Czarkowski z Jackiem Sobczyńskim, którzy prowadzą Nevermind. Są Ola Kluczyk i Julia Trump z programem Dwie dupy o dupie i tutaj jest zmiana, bo one w poprzednim sezonie doszły z Nuansem do takiego porozumienia, że te odcinki, które prowadziły same, mogły zamieszczać również w innych serwisach podcastowych w całości, natomiast tylko te z gośćmi trafiały do Nuance Clubu, do tej płatnej oferty, a teraz darmowy jest wyłącznie pierwszy odcinek sezonu, jako takie wprowadzenie, a cała reszta będzie już właśnie w Nuance Club dla tych, którzy chcą za ten cały pakiet treści płacić. Jest też Tycjana z audycją Girls in the Hood, jest Marek Fal z programem Dragon Fall, z Tomaszem Smokowskim prowadzi właśnie te audycje, ale też solo ma program pod tytułem Default. Jest Max Cegielski z programem TXT, jest Łukasz Juras Jurkowski, który prowadzi Jurasówkę. Jest Michał Walkiewicz ze swoim programem Walkie Talkie, jest Filip Skrońca z programem Dokumentnie, jest Macie Moretti i jego Jezioro Łabędzie. To jest Jezioro, przecinek Łabędzie, żeby nie było, że ja nie wiem, gdzie się stawia przecinki. On tutaj jest. I jest nasz były Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar z programem Prawy Adam. Tak więc, jeżeli wśród tych programów, które wymieniłam, są takie, które lubicie, to upewnijcie się w ramówce niuanse co do pory ich emisji i dnia, bo to się mogło zmienić. Na przykład pora emisji programu Dwie dupy o dupie się nie zmieniła. To jest co drugą środę o 22:00. Ale dawno temu w telewizji, no to jest inny dzień i inna godzina, jak wspomniałam, więc pozostałe programy, które Was interesują, musicie sobie zweryfikować, a na stronie niuansa to się całkiem wygodnie czyta, więc myślę, że zainteresowani znajdą potrzebne informacje.
1: Bo przypomnijmy, że jak nie posłuchacie na żywo, to za odtworzenie z podcastów to trzeba będzie płacić, a w dodatku to jest tylko dostępne w aplikacji Nuance, która to tak dla naszych słuchaczy niewidomych, no nie jest najbardziej przyjazną aplikacją, tak, z jakiej można by chcieć korzystać.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Też jak pan tam coś odtwarzać w tej aplikacji, nawet samo radio włączyć po prostu, to gdzieś tam...
1: To już jest problem, tak.
0: Tak, i chcę to zrobić gdzieś tam jakoś jak najszybciej, bo właśnie jest audycja, która mnie interesuje, to mam jakiś taki element stresu właśnie, czy się nie spóźnię, szukając tego przycisku. I wspomniany już przeze mnie wątek kanału na Twitchu, który jest pierwszym łączonym profilem Nuance i Nuance Sport, bo dotychczas te profile były prowadzone osobno w innych portalach, w mediach społecznościowych i będą na nim transmitowane znane wcześniej z anteny programy, takie jak Psycho Radio, La Polemika, Daj Wariata czy Klub Menu. W nowych formułach pojawią się również zupełnie nowe formaty, które Nuance zaprezentuje już wkrótce. No to dzieje się.
1: Dzieje się i to rzeczywiście, no jak mają dwa studia, to teraz będą w stanie jeszcze bardziej tę swoją ofertę rozbudować. Także możemy się w przyszłości spodziewać kolejnych formatów.
0: Tak jest. I z nowościami przychodzi do nas również Radio Nowy Świat, które postanowiło nie pozostawać w tyle za innymi kolegami na radiowym rynku, bo nie chcę mówić, że konkurencją, za Radiem 357, które ma swoją listę przebojów i oni stwierdzili, że też. I wprowadzają do ramówki już tak naprawdę od dzisiaj Tip Top Lista, tak to się nazywa, i poprowadzi ją Michał Porycki, a więc dziennikarz związany dotychczas, wciąż będzie związany z programem popołudniowym Nowy Świat po południu, ale no, można powiedzieć, że w innej roli, bo co innego prowadzić popołudniówkę taką informacyjną, a co innego prowadzić listę przebojów. Tak więc zobaczymy, jak się w tym odnajdzie, no ale pan Łukawski przecież też prowadzi i poranki, i listę przebojów, i w tych dwóch rolach odnajduje się świetnie. Tip Top Lista nadawana będzie w soboty między 20 a 22. Przy czym no tutaj mamy właśnie podobnie jak u kolegów, bo aby oddać głos na listę, trzeba być patronem stacji. W każdym tygodniu będzie można zagłosować po zalogowaniu się na stronie www.radia i tam też udostępniana jest lista piosenek, na które można oddawać głosy. Przy czym nie sprawdziłam, bo nie mam cierpliwości do strony Radia Nowy Świat, czy my nie będąc patronami, to może chociaż byśmy sobie mogli podejrzeć te listy, żeby je zorientować, ale pewnie to tak nie działa. Pewnie wszystko jest dostępne po zapłaceniu i po zalogowaniu. Głosowanie będzie aktywne zawsze po audycji, czyli od soboty od godziny 22 do piątku w następnym tygodniu do godziny 17. A przed listą będzie można słuchać godzinnej, zmodyfikowanej, związanej z nią audycji Szczyt Wszystkiego. I tutaj mamy zapowiedź ze strony Magdy Jeton, którą pozwolę sobie zacytować, aby niczego nie przekręcić. Patroni mogą głosować na obie listy, ale, no bo właśnie, bo tam ten szczyt też był jakąś formą listy w zasadzie, ale takiej bardziej nietypowej, ale co tydzień młodzi autorzy będą musieli w cudzysłowie, to jest tak napisane, ona sama podkreśla, że to jest cudzysłów, oddać piosenkę z pierwszego miejsca szczytu. Utwór trafi więc do Tip Top Listy Radia Nowy Świat. No, jest to jakiś chyba złożony proces, nie mam pewności, czy go dobrze rozumiem, tak to zostawmy, będzie można się przekonać, myślę, już dzisiaj, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Czyli to taka trochę ten Szczyt Wszystkiego ma być taką poczekalnią i sposobem na to, ja to tak rozumiem, bo jak dobrze pamiętam, Szczyt Wszystkiego to jest lista piosenek ze świata.
0: Ze świata, tak.
1: I to ma na celu chyba właśnie zróżnicowanie tej listy, żeby to nie była taka lista tych najczęściej pojawiających się piosenek na antenie Radia Nowy Świat, ale też żeby dodać tam czasem coś świeżego, a w zasadzie to praktycznie co tydzień, żeby dodać coś świeżego. Jak jakiś taki trochę egzotycznej przyprawy, więc może o to tu chodzi.
0: I może w tym szaleństwie jest metoda. Ale to nie jest jedyna nowa propozycja Radia Nowy Świat na tę wiosnę, bo inną nowością jest audycja Bartka Winczewskiego z coverami. Ona nazywa się Rewersje i jest emitowana od marca w poniedziałki od 10 do 11. Pan Bartek właśnie zapowiada, że to będą różne zaskakujące wersje znanych piosenek. No i w ramówce też doszło do kilku przesunięć, o których Wam wspominałam, wiecie, bo to ten efekt domina poszedł za rezygnacją Kuby Badacha z prowadzenia audycji, więc już nie będę tych wszystkich zmian przypominała, o których mówiłam. Dam tylko znać, że audycji Soulówka, do tej pory nadawanej chyba w sobotę, audycji Mikołaja Tyczyńskiego, można teraz słuchać we wtorki o godzinie 15. No tam się rzeczywiście to troszeczkę poprzestawiało. I jeszcze jedna taka mała zmiana. No pan Porycki będzie pracował jeden w dzień tygodniu dodatkowo, czyli w sobotę prowadząc listę przebojów. Dotychczas przecież w sobotę miał wolne, ale za to teraz wolne będzie miał w poniedziałek, bo w poniedziałki w audycji Nowy Świat po południu przed mikrofonem zasiądzie Ksenia Maćczak-Szumska. Do tej pory obecna tak gdzieś tam bardziej poza antenowo, tworząca audycję właśnie z tej drugiej strony, ale też się pojawiała czasami w ramach jakichś zastępstw, chyba teraz jak widać bardziej na stałe co tydzień. Opuszczamy ten kręg internetowy, przechodzimy do tego, co w radiofonii tradycyjnej, co lokalnie i co znowu, że tak to ujmę, tymczasowo.
1: Tak, tymczasowo i z sieci, bo oto działające od sierpnia 2018 roku internetowe radio Zawiercie to kolejna stacja, która zaistniała w eterze dzięki pozwoleniu na emisję okolicznościową. Wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dokument ważny jest od 11 marca do 9 maja. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 105,4. W związku z pojawieniem się rozgłośni w radioodbiornikach poprzez profil facebookowy stacji prowadzony jest nabór wolontariuszy. No, tak trochę późno wydawało mi się, że można byłoby o to zadbać wcześniej, zanim to pozwolenie się pojawi, żeby już mieć z czym ruszać, a teraz pozwolenie tak naprawdę na jakieś tam 2 miesiące, a teraz dopiero kompletujemy ekipę. No można i tak, ale no, wydawało mi się, że
0: pytanie,
1: to
0: pytanie, od kiedy to ogłoszenie tam wisi, nie? Może
1: no też prawda.
0: Było wcześniej i wciąż jest aktualne, na zasadzie mamy jeszcze miejsce, jak chcecie to przychodźcie, aż tak tego nie sprawdzaliśmy. Czytałam już o audycjach, które się tam odbyły, więc rzeczywiście starają się relacjonować te sprawy ważne dla regionu, no i podkreślamy znów to, co mówimy zawsze przy takich okazjach. Fajnie, bo z takich okolicznościowych emisji często bierze się coś na dłużej.
1: A przy okazji też kilka osób być może zachęcona tymi komunikatami na Facebooku przyjdzie i zobaczy, jak się robi radio i może ktoś tam połknie bakcyla. Zawsze to fajnie.
0: Oczywiście, że tak, jest to możliwe, mamy taką nadzieję i właśnie kto wie, że im dobrze pójdzie samym twórcom i się zainteresują tworzeniem radia na stałe, to być może właśnie będą chcieli to przekuć w dłuższą inicjatywę i gdzieś tam postarają się o częstotliwość w Zawierciu, aby już się zajmować jako koncesjonariusz. I a propos koncesjonariuszy, no to mamy nowych, bowiem rozstrzygnięto konkursy na nadawanie na kolejnych częstotliwościach. Konkretnie chodzi o 3 częstotliwości w 3 miastach, co do których już wiemy, jakie rozgłośnie tam zagrają, chociaż no jak już wiecie, słuchając nas i orientując się trochę w tym radiowym świecie, od rozstrzygnięcia konkursu do zaistnienia stacji w eterze jeszcze z reguły trochę musi minąć, bo trochę tam trzeba papierków popodpisywać i innych rzeczy pozałatwiać, ale już mieszkańcy tych miast mogą się przygotować na to, co u siebie usłyszą. A więc najpierw, uwaga, uwaga, czy jest z nami Sandomierz, ręce do góry. A więc wy na częstotliwości 99,7 będziecie mogli słuchać Radia Rekord, które po prostu rośnie, jakimś imperium się staje, bo już będzie niedługo wszędzie.
1: Natomiast mieszkańcy Stalowej Woli na
0: czy
1: równym...
0: Czy jest z nami Stalowa Wola?
1: No właśnie, na równym 105 będą mogli usłyszeć Radio Supernowa.
0: A czy jest z nami Tarnobrzeg? Czy jest z nami Tarnobrzeg? Proszę pisać, bo może naprawdę są ludzie z tych miejscowości. Wy z kolei za jakiś czas na 99,1 będziecie mogli słuchać Meloradia. No serio, to jest dobre pytanie, czy są z nami mieszkańcy tych miejscowości? No bo pytanie jest przede wszystkim takie, czy jesteście zadowoleni? Czy może wolibyście, żeby tutaj kto inny wygrał te
1: Może na przykład
0: konkursy?
1: Wszyscy by chcieli słuchać Radia Rekord, żeby u nich też już tam było.
0: No właśnie dziwne, że nie dostali tej stalowej. Nie pamiętam co prawda, czy się starali, ale rzeczywiście tych częstotliwości mają coraz to więcej. W tych Kielcach przecież jeszcze, no tam chyba nie nadają jeszcze w eterze internetowo na razie, na pewno wam damy znać, kiedy pojawią się na kieleckiej częstotliwości, ale no pomyśleć, że to kiedyś było takie radio, które tylko w tym Radomiu i to przez taki długi czas w ostatnich latach stwierdzili, że trzeba się rozrastać i rosnąć w siłę.
1: Widać, pan Maciej Dobrowolski robi dobrą robotę tam, bo on chyba znowu z nimi.
0: Znowu?
1: Zdaje się, że tak. Ostatnio gdzieś tam no coś widziałem, że Maciej Dobrowolski znowu powrócił, czyli pan, który określa się Magdą Gessler polskich stacji radiowych.
0: Oglądałabym taki program z nim, tak jak z Magdą, jak przychodzi, jak rozwala mikrofony, bo się irytuje.
1: Dlaczego wy trujecie ludzi, tak? No, ciekawe,
0: tą muzyką złą.
1: Tą muzyką złą, a tu trzeba grać dużo disco polo i dance'u i będzie fajnie.
0: Tak jest. Wspomniałam, że Radio Rekord rośnie w siłę, jako i my rośniemy za waszą sprawą, waszych komentarzy. Liczymy, że tak też będzie w kolejnym wydaniu naszego programu, które pojawi się, mamy nadzieję, za tydzień, ale przekonamy się o tym, bo to nie zależy oczywiście od nas, a przede wszystkim od mediów, od tego, ile nam dostarczą informacji, ale myślę, że trochę informacji się zbierze, bo szykuje się choćby nowy serial telewizji Puls, wiosenna ramówka Super Polsatu, no i też będzie na pewno okazja, aby podsumować galę Wiktorów i przedstawić wam nagrodzonych i to, czy pokryły się te przyznane nagrody z naszymi typami, kto otrzymał nagrodę publiczności i czy rzeczywiście Stinga godnie zastąpił Zenek Martyniuk, czy też może była to na przykład Maryla Rodowicz.
1: O tym wszystkim być może za tydzień, a być może za dwa. Zapraszamy serdecznie, śledźcie naszego Facebooka, bo to na pewno tam pojawi się informacja, kiedy będziecie mogli nas usłyszeć. A na dziś to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz, a na koniec wspominane już nowe gwiazdy Nuance Radio i nowe gwiazdy polskiej muzyki, bracia Kacperczyk, czyli jak to się mówi w okolicach Lublina, Brejdaki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.com.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Nowy miesiąc nam się zaczął, mamy październik w kalendarzu, konkretnie drugi dzień października, mamy wtorek. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, tym razem jest to spotkanie na żywo, pierwsze w tym tygodniu zresztą. Zatem jeżeli macie ochotę zadzwonić i zapytać o coś związanego z tematem dzisiejszej audycji, czyli serwisem RWTXT, to ja bardzo serdecznie was zapraszam do kontaktu 123 834 835, 123 834 835. Jeszcze pewnie nieraz ten numer powtórzę w trakcie trwania dzisiejszej audycji, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy będę miał na to czas, bo dziś audycja raczej przynajmniej w teorii powinna być krótka, bo też o czym tu mówić? Serwis RWTXT, serwis bardzo prosty, bardzo moim zdaniem może też okazać się przydatny, a może się okazać przydatny z kilku względów. Chociaż zanim, dlaczego może ten serwis się okazać przydatny, może wyjaśnijmy sobie, co to w ogóle właściwie ten serwis RWTXT jest. Jest to bardzo prosty serwis, za pomocą którego możemy tworzyć różnego rodzaju notatki tekstowe, ale co ważne, te notatki tekstowe mogą być formatowane. Możemy tam dorzucać na przykład nagłówki różnego stopnia, możemy tam tworzyć chociażby listy wypunktowane, możemy także dodawać odnośniki i jeszcze kilka innych rzeczy, także możemy dodawać za pomocą tak zwanych znaczników markdown. Pisze się to markdown. Jeżeli ktokolwiek miał kiedykolwiek do czynienia chociażby z różnego rodzaju platformami blogowymi albo miał kiedyś możliwość tworzenia różnego rodzaju dokumentacji programistycznej, no to myślę, że wie, czym jest Markdown, a jeżeli ktoś nie wie, to już szybciutko wyjaśniam. To jest po prostu taki zestaw znaczników, za pomocą którego możemy w prosty sposób formatować tekst. Oczywiście możemy formatować tekst na wiele sposobów, jest wiele różnego rodzaju znaczników. Takim podstawowym sposobem formatowania tekstu, jaki z pewnością co niektórzy znają, jest chociażby struktura HTML, czyli te wszystkie H1 w nawiasach ostrych ze znaku mniejszości i większości stworzonych, czy P, czy inne rzeczy tego typu. Oczywiście, ale to jest trochę bardziej skomplikowane. W Markdownie na przykład, żeby stworzyć nagłówek pierwszego poziomu, wystarczy wstawić jeden znaczek hash i już mamy nagłówek pierwszego poziomu i już możemy coś pisać. Jeżeli chcemy na przykład wstawić listę wypunktowaną, to każdy element tej listy poprzedzamy po prostu gwiazdką. Jeżeli chcecie się dowiedzieć na temat Markdowna więcej, to zapraszam bardzo serdecznie do szukania w sieci, bo tam znajdziecie na pewno dużo różnego rodzaju poradników, informacji, jak z tego Markdowna korzystać i myślę, że każdy we własnym zakresie będzie w stanie się chociażby tych podstawowych znaczników nauczyć. A czym jest RWTXT? Tak jak wspomniałem, to jest miejsce, które możemy wykorzystywać właśnie do tworzenia różnego rodzaju takich sformatowanych w podstawowym stopniu notatek. Do czego nam się to może przydać? Ano załóżmy, że chcemy się podzielić z kimś jakąś dłuższą porcją tekstu. No i często jest tak, że możemy to rzecz jasna wkleić komuś na komunikatorze, czy to na Skype'ie, czy to na Messengerze, czy to na gadu-gadu, albo w inny sposób, no ale dajmy na to, że nam po prostu całość nie przechodzi, bo to jest jakiś dłuższy cytat. No to możemy sobie za pomocą serwisu RWTXT stworzyć taki dokument i podesłać komuś link, żeby on sobie to przeczytał, a przy okazji będzie też miał wtedy możliwość przeczytania tego w nieco bardziej strukturalnej formie, bo możemy ten tekst podzielić na sekcje za pomocą nagłówków. Jeżeli coś będzie wymagało wypunktowania, to możemy to wypunktować. Jeżeli w treści będą jakieś adresy internetowe, to te adresy możemy uczynić klikalnymi za pomocą odpowiednich znaczników Markdown. Tak naprawdę to dzięki pewnej funkcji serwisu RWTXT możemy stworzyć z niego takiego naszego nawet bloga, bo za pomocą RWTXT możemy stworzyć tak zwane domeny, czyli nasz jakby podfolder w tym serwisie. I tam w obrębie tego naszego podfolderu, który możemy mieć jeden, możemy mieć też kilka, możemy sobie tworzyć na przykład nasze notatki. Tam nie ma co prawda funkcji komentarzy, ale jeżeli komuś nie zależy na tym, żeby ten jego blog był komentowalny, albo na przykład chce go po prostu tylko udostępniać w sieciach społecznościowych, typu jakiś Twitter, Facebook, i tam prowadzić dyskusję na temat tego, co opublikował, no to jest idealne miejsce. Tym bardziej, że RWTXT jest prosty do bólu. Tu, no, jak ja na to spojrzałem, to stwierdziłem, prościej się nie da. Bo istotnie prościej się nie da. A dlaczego, to już za moment pokażę. Na dobry początek ja może otworzę w ogóle serwis RWTXT. Tylko jeszcze pozwólcie, że zmienię kartę, żebyście mogli sobie posłuchać tego serwisu, jak on brzmi. Więc już zmieniam kartę. Proszę bardzo, mam nadzieję, że zmieniłem na dobrą. Okej, mamy. Więc otwieram sobie serwis rwtxt.com. Otwieram w trybie incognito, żeby wam pokazać pełen wygląd tego serwisu, tak jak zobaczycie go na początku swojej z nim przygody. Dodam jeszcze tylko tyle, że serwis jest w języku angielskim, ale to jest bardzo podstawowy język angielski, więc myślę, że nikomu nie będzie to sprawiało jakichkolwiek kłopotów, nawet jeżeli języka angielskiego się nie uczył, bo się w szkole na przykład uczył niemieckiego albo jakiegoś innego języka obcego. I co my tu mamy? No właśnie, czyli jest na samej górze opis. Co to w ogóle jest? Jest to miejsce, którego możemy używać jako blok. Możemy używać go jako tak zwany paste bin, czyli to jest bardzo często używane tego typu serwisy przez programistów. Na przykład, kiedy pracujemy nad jakimś wycinkiem kodu i mamy z nim problem, no to możemy sobie wkleić na takiego właśnie paste bina albo podobny serwis tego typu fragment kodu i możemy, albo jakiś plik konfiguracyjny, z którym mamy problem i możemy podzielić się zawartością tego pliku z mądrzejszymi od nas, którzy być może coś tam nam podpowiedzą, co właściwie powinniśmy zmienić, co robimy źle, że na przykład ta funkcja no, nie ma prawa działać, bo coś tam, albo ten parametr w tym pliku konfiguracyjnym jest przecież niepoprawny, trzeba zmienić, no nie wiem, znak dużej litery na dużą literę na małą, albo dodać średnik na końcu linijki, bo czasem możemy tego nie zauważyć. No właśnie, i tu dochodzimy do tak zwanych domen. Domena to jest po prostu to, co mamy za adresem rwtxt, więc .com, więc możemy sobie założyć adres internetowy rwtxt.com/, no na przykład Michał Dziwisz, albo cokolwiek możemy tam, jakkolwiek możemy nazwać ten nasz serwis. Ja stworzyłem sobie taką domenę, którą nazwałem Tyflo Podcast i za chwileczkę pokażę, jak to wtedy wygląda, ale jeżeli zakładamy, że z rwtxt będziemy korzystać tylko od wielkiego dzwonu, my tu nie chcemy żadnego serwisu tworzyć za pomocą tej usługi, to możemy po prostu kliknąć sobie Create a Page. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli coś takiego stworzymy, jeżeli stworzymy taką stronę w domenie publicznej, wówczas każdy będzie miał dostęp do tego serwisu, do tej naszej podstrony. Jeżeli chcemy mieć dostęp do tych naszych zapisków tylko my, no to tworzymy taką swoją domenę i nie udostępniamy jej publicznie. I wtedy możemy się zalogować tylko i wyłącznie, jeżeli znamy hasło do tej domeny. Więc ja na dobry początek pokażę, jak to w ogóle wygląda i jak to działa, że to takie proste. Więc ja klikam sobie w ten link Create a Page. I to pojawiło się tu takie dziwne coś tam, PG8 i tak dalej, to jest adres naszej tej podstrony w serwisie rwtxt. Pusta. I co? I enter. I teraz przełączyliśmy się w tryb formularzy. Mamy tu do czynienia z polem tekstowym, za pomocą którego po prostu będziemy wprowadzać tekst naszej notatki. No to ważne jest przede wszystkim to, co my wpiszemy w pierwszej linijce. Więc wpisuję audycja na żywo. Audycja na żywo, naciskam enter. I teraz naciskam insert T, żeby sprawdzić tytuł okna. Audycja na Iwo, Google, Chrome, Incognito. No właśnie, audycja na Iwo. Niestety, polskie litery to jest jakiś problem z tym. Audycja na żywo. Bo tu mam audycja na żywo, a tu mam audycja na Iwo, więc jak widać z polskimi literami to tak nie najlepiej sobie radzi ten serwis, jeżeli chodzi o tytuły. No ale dobrze, może to już trudno, powiedzmy, adresy internetowe to nigdy nie lubiły się z polskimi znaczkami, ani w ogóle z jakimikolwiek innymi znaczkami narodowymi. Ale dajmy na to, że chciałbym na przykład teraz napisać jakiś tekst i zacząć go formatować. Więc na przykład na przykład w wpisuję sobie nagłówek witam.
5: Witam. Pusta.
1: Chociaż tak się ponoć nie powinno. Za specjalnie do ludzi witam, witam. A przynajmniej nie w każdej sytuacji. I ludzie tego nadużywają, tak na marginesie. To jest ten nagłówek, witam, nagłówek poziomu pierwszego. Teraz na przykład chciałbym nadać jakiś tekst z nagłówkiem poziomu drugiego, więc wpisuję sobie dwa hasze. Witam znowu. I tak dalej, i tak dalej. No ja tu teraz nie będę pokazywał dokładnie wszelkiego rodzaju formatowań Markdowna, ale chcę pokazać, że to działa. Mamy...
5: Audycja na żywo. Has, witam. Has, witam znowu.
1: No właśnie. I mamy taki, powiedzmy sobie, tekst. I załóżmy, że teraz ja chciałbym przekazać komuś ten tekst, bo on jest taki fajny, on jest taki super i na pewno wszyscy będą to czytać. Więc przechodzę sobie teraz do paska adresu i zaznaczam to, co tu mam. Właśnie. Audycja na żywo, czyli taki będzie adres tego odnośnika. Co ja teraz mogę z tym zrobić? Mogę to sobie skopiować, mogę to sobie wrzucić gdzieś na Facebooka, wysłać komuś mailem, no jakkolwiek ten adres rozpowszechnić. A mogę też nacisnąć na tym po prostu Enter.
5: Oznaczono audycja na żywo, link back. Link back. Klikalny edit. Audycja na żywo. Nagłówek poziom 1, witam. Nagłówek poziom 2, witam znowu. Pusta. Pusta.
1: No właśnie, pusta. Witam, witam znowu. Mam opcję edit. Mam opcję edit, ale czy to znaczy, że zawsze będę w stanie edytować ten odnośnik? No, zamknijmy. Zamknijmy okno przeglądarki Google Chrome, otwórzmy je znowu. I wklejmy ten adres ponownie.
5: Zaznacz audycja na żywo, dokument, link back, link edit. Audycja na żywo, nagłówek poziom 1, witam, nagłówek poziom 2, witam znowu, pusta.
1: No właśnie,
5: pusta,
1: witam,
5: pusta.
1: Witam znowu, mam odnośnik edit.
5: Link edit, click here and start reading pole edit.
1: Więc wygląda na to, że jeżeli mamy tekst publiczny, to możemy sobie współpracować nad tym tekstem w kilka osób. Przy czym jedna ważna rzecz, jedna ważna uwaga, mianowicie taka, że jeżeli nawet będziemy, czy to w obrębie jakiejś domeny, czy to w obrębie właśnie takiego jakiegoś tekstu, który udostępnimy komukolwiek pracować nad tym tekstem razem, to nie zadziała to niestety tak, to nie jest narzędzie do współpracy właśnie na żywo, tak, że otwieramy sobie w kilka osób jeden dokument, coś ktoś zmienia, potem ktoś coś zmienia i jeszcze zmienia coś tam trzecia osoba. Nie, tak to niestety nie działa, nie są wyświetlane na bieżąco zmiany w momencie, kiedy ktoś coś wpisuje. Etherpad, który zresztą też kiedyś opisywałem na antenie Tyflo Podcastu, radził sobie z tym lepiej. Ten program, ten serwis RWTXT jest troszeczkę jednak mimo wszystko do czegoś innego. No dobrze, to teraz przejdźmy sobie znowu na stronę główną. Na stronę RWTXT.
5: Nagłówek poziom 1 welcome.
1: No właśnie. No mam, to już znamy. I teraz login to your own domain. Mamy taki odnośnik. Możemy sobie go aktywować.
5: Enter domain, pole edycji, wymagany nieprawidłowy wpis.
1: Enter domain. I to jest takie trochę mylące, ale to już mówiłem, więc myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę, o co tu chodzi. Domain to nie jest domena internetowa, to nie jest na przykład domena wp.pl, dziwisz.net, tyflopodcast.net. Nie, nie. To po prostu jakaś nasza nazwa, którą sobie tu wprowadzamy w to pole.
5: Enter password, pole edycji, zabezpieczone, wymagane, nieprawidłowy wpis.
1: Enter password, czyli po prostu wpisujemy tu hasło. Hasło do naszej domeny, do naszego miejsca w serwisie RWTXT. I mamy login i to tyle. Logowanie pierwszy raz do nieutworzonej domeny to tak naprawdę oznacza jej utworzenie. Od i tyle. Tak to właśnie wygląda. Teraz zamkniemy sobie RWTXT, zamkniemy sobie to okienko w trybie incognito i teraz przejdę sobie do RWTXT, kiedy jestem zalogowany na danej domenie. Jak to wygląda?
5: RWTXT dokument pusta. Link brite. Pusta. Nagłówek poziom 1 Tyflo Podcast.
1: No właśnie, jestem zalogowany do domeny Tyflo Podcast, więc automatycznie strona rwtxt.com przeniosła mnie do domeny Tyflo Podcast.
5: Pisiste Tyflo Podcast do main peahta bevil bekin bit slash Tyflo Podcast on lyouca medit abes. Cince laura relog bekin lokout. Link here on lyouca medit abes. Cince laur do main is private.
1: Tu mogę się wylogować.
5: Laure currently signet into. Odwiedzony link public. Odwiedzony link Tyflo Podcast Domains Lowcam Skill. Link login to per domains.
1: No właśnie, i tu jest też jeszcze bardzo ważna informacja. Pokazał mi serwis rwtxt.com inform taką wiadomość, że jestem w tym momencie zalogowany do dwóch domen. Do domeny publicznej, domeny public. No, do domeny public to jestem zalogowany zawsze, nawet jeżeli nie jestem zalogowany nigdzie. Ale oprócz tego, jeżeli bym chciał, to mogę sobie utworzyć jeszcze jakąś domenę i jeszcze jakąś domenę i ile tam bym chciał tych domen i przełączać się po prostu między nimi, bo mogę być zalogowany do kilku domen naraz. Na przykład, no nie wiem, michal.dziwisz.notatki dom, Michal Dziwisz notatki praca, Michał Dziwisz notatki coś tam. Jeżeli chciałbym sobie to podzielić na kategorie, bo ważna rzecz, tu nie ma jakiegokolwiek

0: mieć problem, to działa w zasadzie na wszystkim. Ja testowałem to, teraz nie będę tego już pokazywał, bo po prostu najzwyczajniej w świecie zajęłoby to chwilę czasu, bo wiecie, jak to z wprowadzaniem tekstu na urządzeniu mobilnym, to jednak trochę wolniejsze jest niż wprowadzanie za pomocą zwykłej fizycznej klawiatury, co by kto nie mówił, no chyba, że pisze Braillem. Natomiast ja testowałem to na Safari, działa bez problemu. Mogę się zalogować, mogę pisać notatki i jeżeli mam taką potrzebę, to po prostu mogę pracować nad takim tekstem, na przykład w podróży, będąc tylko i wyłącznie w posiadaniu mojego telefonu. Ja podejrzewam, że skoro działa na Safari, to i z Androidem też nie będzie miało to najmniejszych problemów. Możecie sprawdzić, przetestować i jeżeli macie ochotę coś powiedzieć, to po prostu możecie się podzielić taką informacją. Tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy ten telefon. Halo, kogo witamy? Jak rozumiem, Patryk do nas się dodzwonił.
1: Tak.
0: No witaj, tak, Patryku. Ja... Witaj. Słucham.
1: Ja mam takie w zasadzie dwa pytania. Bo jedno mnie zastanawia, bo no ty zrobiłeś taką notatkę przykładową, tam to jest test i tam wiadomo, aha, coś tam napisałeś. No i jest do tego link tam, że HTTP, ogólnie z adresem URL, tak, tego. Ja się zastanawiam teraz nad jedną rzeczą. Gdzie, czy ta notatka, skoro ty byłeś w stanie zamknąć tego ten serwis i otworzyć, tak, ponownie, i jeżeli byłeś w stanie wkleić tą notatkę, to gdzie ona jest zapisywana?
0: Ona jest, zapisywana... Ta notatka jest na serwerze. Ta notatka jest na serwerze.
1: A jak, czy można taką notatkę na przykład, nie wiem, przypuśćmy, no napisaliśmy coś, czego jednak nie chcemy, żeby na przykład, a wysłaliśmy komuś na przykład link, no a jednak stwierdzamy, kurczę, że coś jest nie tak i jednak nie chcemy, żeby ktoś miał dostęp do tego linku. Czy my możemy coś z tym zrobić? Czy to jest, czy serwer to jakoś usuwa po jakimś czasie, czy to po prostu
0: nie,
1: to jest?
0: Nie, usuwa, jest, ale tam jak widziałeś, jest link edit, więc po prostu możesz skasować treść tej notatki.
1: A to znaczy, że ta notatka po prostu jest... tak długo jak... ona nie jest usuwana.
0: Wyglądało, jest wygląda, prostu... też na, wygląda też na to, bo ja to sprawdzałem w trybie incognito, więc wygląda też na to, że każdy tak naprawdę może nam skasować treść tej notatki. Tak swoją drogą. Więc jeżeli chcemy na przykład udostępniać komuś, to możemy stworzyć jakąś domenę na przykład. I w obrębie tej domeny, jeżeli chcemy udostępniać notatki tylko do odczytu, więc możemy sobie stworzyć taką domenę, otworzyć ją, co ja zaraz pokażę, jak to zrobić na przykładzie domeny Tyflo Podcast.
1: Zobacz, ja się to chciałem zapytać, jak się tworzy taką domenę?
0: Pokazywałem przed momentem.
1: To znaczy, tak? Znaczy ja, tak, pamiętam, akurat zakładowałem, że pokazywałeś logowanie się.
0: Logowanie do domeny, której nie ma, i o tym mówiłem, logowanie do domeny, której nie ma, jest równoznaczne z jej utworzeniem. To jest trochę mylące, ale tak jest.
1: Aha. Rozumiem. No to chyba dla mnie, jeżeli ja miałbym używać tego, to dla mnie jednak bezpieczniejsze byłyby te domeny.
0: No to wiesz, właśnie o to chodzi, masz wybór. Możesz tak jednorazowo gdzieś tam wrzucić taką notatkę, a możesz też oczywiście stworzyć sobie taką notatkę w obrębie swojej domeny. A możesz mieć też kilka domen, co zresztą przed momentem też pokazywałem.
1: No dobrze. No to tyle w takim razie.
0: Okej, okay, to bardzo ci dziękuję, Patryku, za telefon i pytania.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Jeżeli wy również macie jakieś pytania, to zapraszam bardzo serdecznie. 123 834 835. Nasz telefon jest do waszej dyspozycji. Tak jak mówiłem, mam opcję Write. No właśnie, only you can edit pages, czyli tylko ty możesz edytować strony internetowe będące w tej domenie. Ale ta domena to jest na razie domena prywatna. No i co teraz? Właśnie, to już pokazywałem. Odwiedzony link, drugi tekst, most recent, czyli najnowsze. Mogę

0: wyświetlić wszystkie posty w tej domenie, mogę, a tu mam najnowsze, no tu mam dwa. Search domain, czyli fajna rzecz, bo mogę przeszukiwać te notatki pod kątem różnych słów kluczowych. Jeżeli miałbym ich naprawdę dużo i chciał szukać, no to za pomocą tego mogę przeprowadzać wyszukiwanie.
1: Przycisk search, nagłówek, poziom 2 opcjons.
0: I tu mamy opcję tej domeny.
1: Pole wyboru nieoznaczone make domain publicy or post-peron public agenta reserchable.
0: No właśnie, make domain public. Jeżeli to zaznaczę, to domena Tyflo Podcast będzie domeną publiczną, więc wszyscy będą mogli sobie oglądać to, co ja tu piszę. Mogę też zmienić hasło. Załóżmy, że moje hasło było zbyt proste albo zbyt trudne. Mogę zmienić, żaden problem. A jak to teraz działa z tą domeną publiczną Tyflo Podcastu? Na razie jest to domena prywatna. Więc znowu wchodzimy sobie w tryb incognito przeglądarki Google Chrome i wpisujemy sobie rwtxt.com / tyflopodcast. I co my tu mamy? No właśnie, nie mogę, bo domena jest przecież domeną prywatną, ale mogę sobie tu zaznaczyć to pole wyboru, które nazywa się, przypomnijmy, make domain public i zatwierdzam to przyciskiem, który nazywa się submit. Dobrze, no to teraz sprawdźmy, co się stało, czy zadziałało. No właśnie, teraz się trochę zmieniło, bo tu wcześniej nie miałem możliwości podglądania tych tekstów. Teraz mogę je podejrzeć, ale nie mogę ich edytować, bo tu mamy jeszcze taki opis, co tu właściwie się dzieje, więc ja może to przeczytam.
1: Nagłówek poziom 1, tyflopodcast. Pisist, tyflopodcast, domain, pahabedilbekin, bit, slash, tyflopodcast, pyoremotlogbekinant, sannotedritabes.
0: No właśnie, a było, że nie mogę ani otwierać, ani edytować stron, ale także nie mogę ich otwierać. Teraz zaznaczyłem to pole wyboru, jako właściciel domeny miałem prawo to zrobić. No i proszę, zmieniło się i mogę w tym momencie edytować strony jako właściciel, natomiast mogę je przeglądać także jako gość. Więc mam takiego swojego, powiedzmy, mikrobloga. Nawet nie tyle, że mikro, że niewiele tekstu mogę tu zamieścić, ale takiego bardzo, bardzo minimalistycznego. Ale być może naprawdę niektórym to wystarczy. Wiadomo, są różnego rodzaju platformy blogowe, jest WordPress, mamy blogi teraz na Eltenie, ale na przykład na Eltenie nie ma sprawdzania pisowni. Mnie to osobiście trochę przeszkadza, że nie ma tego sprawdzania pisowni. Przeglądarki mają sprawdzanie pisowni, więc jeżeli chcemy pisać jakieś teksty i nie chcemy robić błędów, no to możemy sobie zastosować właśnie takie rwtxt. Otwiera nam się pole, w które wprowadzamy tekst i wszystko fajnie działa. Więc mamy to sprawdzanie pisowni. Nie mamy co prawda na przykład komentarzy, ani postów głosowych też nie możemy zamieszczać. No ale to już jest inna rzecz. WordPress, wiadomo, daje nam o wiele większe możliwości, ale też powiedzmy sobie szczerze, nauczenie się WordPressa jest do zrobienia. Pewnie, że jest, ale jest to sztuka jednak trochę bardziej skomplikowana. Trzeba się nauczyć pracować z edytorem, ewentualnie gdzieś tam, powiedzmy, o pewnych rzeczach też pamiętać, jakieś aktualizacje, konserwacje, baza danych i tak dalej, albo po prostu no, mamy jednak więcej do czynienia z większą ilością linków, z większą ilością ustawień, które musimy zrealizować, a być może komuś właśnie taki bardzo, ale to bardzo minimalistyczny interfejs w zupełności wystarczy. I tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o serwis RWTXT. Przypominam, że RWTXT obsługuje znaczniki Markdown, więc jeżeli macie ochotę tworzyć różnego rodzaju proste formatowanie, to zapraszam, jest to możliwe. rwtxt.com, rwtxt.com, adres strony internetowej tego serwisu. Jeszcze jedna rzecz w sumie, którą powinienem pokazać, a której nie pokazałem. Mianowicie chodzi mi o odnośnik, który jest na samym dole naszej strony internetowej, naszego RWTXT, kiedy jesteśmy zalogowani do tej domeny. Mamy tu ten update password, mamy submit, ale mamy na samym dole odnośnik, który nazywa się download data, download data. Ten odnośnik powoduje pobranie naszej całej zawartości, naszej domeny. Domeny, dajmy na to w tym przypadku Tyflo Podcast, no tu nie ma wiele tego. Ale mimo wszystko jednak coś mamy i możemy ją pobrać na nasz własny dysk. To jest jeden plik. Plik zapisywany jest w formacie JSON, rozszerzenie JSON. Dość popularne obecnie rozszerzenie, zwłaszcza w świecie informatyki, taki format do wymiany danych różnego rodzaju, ostatnio bardzo, bardzo popularny. Więc możemy kliknąć na samym dole, jeżeli dajmy na to nie chcemy już korzystać z RWTXT, no możemy sobie taki właśnie plik JSON pobrać na dysk naszego komputera. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie RWTXT także możemy zainstalować u siebie. Jest to dostępne na GitHubie, całość jest, jak dobrze pamiętam, napisana w języku Go. Próbowałem, coś mi nie chciało to niestety pod Windowsem działać. Przypuszczam, że pod Linuxem będzie to zdecydowanie prostsze. Są różnego rodzaju forki, ja właściwie znalazłem jeden fork RWTXT. RWTXT Crypt, który wspiera szyfrowanie i wspiera publikowanie w sieci Tor. Nie bawiłem się, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to można, bo RWTXT Crypt jest to wersja skompilowana do postaci plików binarnych, na pewno działa pod Linuxem, na pewno działa pod Windowsem, tak przynajmniej deklaruje autor, pod Maciem, dla Maca nie ma wersji skompilowanej, więc można popróbować i się tym pobawić. I teraz to już jest naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o serwis RWTXT. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem w miarę prosto, w miarę przystępnie i że komuś ten serwis się spodoba. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu mamy środę, to jest 16 dzień listopada 2022 roku, a zatem rozpoczynamy już 160. wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyfloradia. Dziś w takim składzie nie bardzo ubogim, ale nie też bardzo mocnym, ale za to mamy dla Was szereg różnego rodzaju ciekawych informacji. Witamy Was bardzo serdecznie przy mikrofonach Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk.
3: Witajcie.
0: I mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy Was bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, tak jak wspominałem. A o jakich? No to proszę bardzo, posłuchajcie i na pewno wszystkiego dowiecie się już teraz. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. TW Blue pracuje nad wsparciem do Mastodona. Nowe API dostępnościowe oficjalnie włączone w Firefoxie Nightly. Jak efektywnie zgłaszać błędy dostępności? Ruszył sklep Fundacji Prowadnica. iSpeak oficjalnie w App Store. twórcy Kaniut z nowym urządzeniem. Tym razem to brajlowska konsola do gier. Buzz, czyli próba zaprzęgnięcia Whispera do rozpoznawania na żywo. Gdy oczy zawiodły, poradnik dla osób tracących wzrok od fundacji Wismajor. Microsoft wprowadza dostępność w LiveShare. Taksówki rowerowe dostępne dla niewidomych w Paryżu. LG rozdaje darmowe naklejki brajlowskie na sprzęt AGD, na razie w Korei. Lepsza obsługa klientów z dysfunkcją wzroku na lotniskach w Chorwacji i Czarnogórze. Klawiatura zachowuje się niepoprawnie w przeglądarce internetowej. Winna jest jedna z funkcji pakietu Asset Internet Security. Ruszyła aplikacja mobilna ZUS. Campus FM. Posłuchajmy studentów. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Po notatkach widzę, że zdecydowanie więcej będzie różnych ciekawych informacji, które koledzy przygotowali, a jeżeli wy chcecie również coś od siebie dorzucić, jeżeli macie ochotę odnieść się do tego, o czym będziemy mówić, to nic prostszego, wystarczy po prostu do nas napisać lub zadzwonić. Napisać można aż w trzy miejsca, bo możecie napisać na kontakt.tyflopodcast.net, możecie skomentować to, o czym mówimy, albo dorzucić coś od siebie na Facebooku bądź YouTubie, a zadzwonić możecie na Zoomie. tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy was bardzo serdecznie do kontaktu z nami, do tego, żeby się dzielić różnymi informacjami, których być może w których posiadaniu wy jesteście, a my jeszcze nie. No ale od czegóż my tu wszyscy jesteśmy? Właśnie od tego, żeby się wymieniać różnymi ciekawymi informacjami i dzięki temu ta audycja powstaje. A teraz już przechodzimy do tematów, do konkretnych punktów naszej dzisiejszej audycji. Na początek kilka odniesień do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. No między innymi sporo mówiliśmy o Mastodonie i o tym, że mogą być tu dosyć ciekawe szanse dla osób niewidomych, żeby sobie z tego pokorzystać. Na pewno do tematu jeszcze wrócimy. Tak nieco szerzej to pewnie w przyszłym tygodniu, a tak na moment to już teraz, bo Mastodon doczekał się wsparcia, a właściwie doczeka się niebawem wsparcia w kolejnym programie.
3: Tak, w ogóle zauważam, że no, on się przyjął, on się wśród niewidomych po prostu przyjął. Tam, gdzie wśród widzących, to nie jest jeszcze jednak to i to jest bardziej ciekawostka i gdzieś tam niby ludzie mają, migrują, jakby są oczywiście osoby, które używają, to nie jest tak, że wszyscy celebryci i cały Twitter albo nie wiem, kilkadziesiąt jego procent się nagle wyniosło. No nie, to jeszcze nie ma wrażenia, nie jest ten moment. A wśród niewidomych no mam wrażenie, że spora naprawdę część osób albo używa tylko, albo używa równolegle z Twitterem, bo to też nie jest tak, że Twitter wymarł, on jeszcze absolutnie jeszcze żyje. No ale przyjęła się, nie wiem w sumie dlaczego, ale przyjęła się ostatnio ta sieć społecznościowa wśród niewidomych. Zwłaszcza gdzieś tam na zachodzie, ale ja mam wrażenie, że w Polsce, tak teraz mi właśnie przyszło do głowy, że polski Twitter, jeżeli chodzi o osoby niewidome, nie wiem czy ty się Pawle ze mną zgodzisz, to chyba już nie jest to samo, że kilka lat temu jakoś tak, no moje czasy to był rok powiedzmy, nie wiem, 2014 i później, ty pamiętasz tego trochę wcześniej,
4: tak.
3: Tej aktywności, jeżeli chodzi o naszą polską społeczność niewidomych, było sporo więcej.
4: Myślę, że tak. To znaczy, to jest trochę też efekt tych wszystkich klientów tutaj, który rozbujało troszeczkę Klango. Myślę, że na tamten czas, bo Klango było jednym z pierwszych, nie pierwszym, ale jednym z pierwszych projektów, który wprowadził klienta Twittera, który po prostu był tam, gdzie był, czyli był pod ręką, w pakiecie, był przetłumaczony na język polski i nie wymagał instalacji niczego, plus to, że Klango było z tym Twitterem też dość sprytnie zintegrowane na tamte czasy, czyli synchronizacja statusów, jeżeli ustawialiśmy status na Klango, on równocześnie lądował na Twitterze, postowania automatyczne naszych wpisów z blogów, naszych wątków z forum, no najróżniejsze rzeczy można było tam z tym Twitterem robić i chyba wtedy był taki troszeczkę rozpęd w tym roku 2010, że dużo tych osób się porejestrowało, część została oczywiście na klientach typu Twitter, No a potem dopiero się zainteresował jakoś polski mainstream i tak się to jakoś rozkręciło.
0: Tak, ja pamiętam, że Twitter na samym początku dość mocno mnie wciągnął. Jeszcze korzystałem z takiego programu jak MacTweet, to Jamal Masri napisał go. Ten klient był naprawdę dziwny, ale jak się popracowało na nim trochę, to można było zrozumieć jego logikę i naprawdę całkiem fajnie później można było z niego korzystać, ale jakoś później po jakimś czasie Twittera zacząłem używać tak na zasadzie po prostu przeglądania różnych rzeczy, mniej do wchodzenia w jakieś interakcje, do tego używam bardziej Facebooka.
3: No i widzisz, a jakoś ta zachodnia społeczność niewidomych mam wrażenie, że bardziej została. Ja zresztą też jakby no używałem i używam oczywiście nadal. Ja absolutnie nie rezygnuję. No póki będzie ten serwis działał, to podejrzewam, że ja tam będę. I no właśnie teraz mam wrażenie, że właśnie dużo tych osób, które było kiedyś na Twitterze niewidomych, mówię teraz konkretnie o społeczności niewidomych, no właśnie migruje. No i co? I TV Blue, wracając jakby już do tematu, o którym mieliśmy mówić, ogłasza, że będzie miało to wsparcie. Na razie ogłoszono, że no zaczynają się prace, te prace są na razie na GitHubie, zainteresowani mogą sobie pobrać i skompilować sami, bo to jest na takim etapie, że nie nadaje się to jeszcze do jakichś szerszych testów. Za czas jakiś spodziewajmy się tych zmian w wersjach, jakichś snapshots w wersjach testowych, no a za czas jakiś oczywiście trafią one również do wersji stabilnych i tam je znajdziemy. No oczywiście do tej pory mamy też inne klienty, desktopowy Twistcake, webowy Pinafore, jest tego trochę, mówiliśmy o tym zresztą w zeszłym tygodniu. No i jakby co by nie mówić, ale no braku dostępności to temu serwisowi nie można zarzucić, zwłaszcza jeżeli ktoś jest gotowy skorzystać z nieoficjalnych apek, które w przeciwieństwie do Twittera nie mają żadnych ograniczeń. W sensie tam oficjalna aplikacja korzysta z dokładnie tych samych praw i przywilejów praktycznie co aplikacja nieoficjalna i nie ma czegoś takiego jak na przykład na Twitterze, że o, bo oficjalna aplikacja ma to, a nieoficjalna aplikacja tego nie ma i mieć nie będzie. Nie. Tam jest API i my sobie tym API możemy robić tak naprawdę co zechcemy.
0: No to jest rzeczywiście ciekawe. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy Mastodona i różnego rodzaju innych tego typu usług, bo Mastodon nie jest jedyną usługą taką z tego tak zwanego Fediverse, czy Fediversum nawet, więc no, pojawia się tego coraz więcej. Dziś na przykład widziałem jakąś usługę, która jest takim otwartym klonem Reddita.
4: Lemmy,
0: tak.
4: Tylko
0: tak.
4: Czy Lemmy jest też częścią Fediverse, czy to jest osobny protokół?
0: Wydaje mi się, że czytałem, że to jest część Fediverse, ale nie mam tu pewności.
4: Są platformy do podcastów na Fediverse. Nawet jest Owncast, czyli platforma do streamingu na żywo.
0: Tak.
4: Zdecentralizowana.
0: Więc jest tego coraz więcej, no i zobaczymy, jakie będą losy tego wszystkiego. Tak jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, ta historia trochę tak zatacza koło, gdzie ja tu wyczuwam pewną analogię do poczty elektronicznej, oczywiście, o której mówiliśmy też i w zeszłym tygodniu, że to tak trochę działa, no tylko, że z drugiej strony, no to mamy, co z pocztą elektroniczną mamy w dzisiejszych czasach, że tak naprawdę nie masz konta na Gmailu albo w Microsoftcie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że twój mail wyląduje w spamie. I oby to tych wszystkich serwisów w taki czy inny sposób prędzej czy później nie spotkało. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i że rzeczywiście będzie tu jakaś przeciwwaga dla dużych serwisów społecznościowych, dla Facebooka, dla Twittera i innych. No ale to czas pokaże, jak to, co obecnie Elon Musk wyczynia, czy zapowiada, że czynić będzie, jakie to będzie miało przełożenie na popularność alternatywnych serwisów. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do tego, o czym też już kiedyś było, czyli Cache the World, nowe API dostępnościowe Firefoxa, o którym to swego czasu już mówiliśmy i mówiliśmy o tym, że żeby ono działało, żeby można było z niego korzystać, w Firefoxie Nightly, no to trzeba je sobie włączyć, że to nie jest wszystko takie proste, że ono dopiero wychodzi z jakichś takich pieluch koncepcyjnych, no i jest testowane. Na razie jeszcze oficjalnie sobie go nie potestujecie, oczywiście w głównym wydaniu Firefoxa, ale został poczyniony kolejny krok na drodze ku temu, żeby rzeczywiście Cache the World stał się takim podstawowym API dostępnościowym, takim podstawowym API, za pomocą którego przeglądarka będzie komunikować się z czytnikiem ekranu. Mianowicie jest to API włączone domyślnie w Firefoxie Nightly, więc nie trzeba już nigdzie wchodzić, nie trzeba niczego przełączać w About Config. Jeżeli korzystacie z Firefoxa Nightly, a ja tu od razu zastrzegę, jeżeli macie ochotę, aby tego dokonywać, to pamiętajcie, że lepiej mieć i tak obok zainstalowanego stabilnego Firefoxa i po prostu tego Nightly używać tak przy okazji do testowania różnych rzeczy. Jeżeli na przykład wykorzystujecie przeglądarkę w pracy, no to nie używajcie tych wersji Nightly, jak to się mawia, produkcyjnie, bo to są wersje bardzo, bardzo testowe, aktualizujące się bodajże dwa razy w ciągu dnia. Także no, tam się sporo dzieje pod maską. Niemniej jednak to API dostępnościowe zyskało już trochę większy kredyt zaufania, bo jest domyślnie włączone. Ja mam wrażenie, bo zainstalowałem sobie Firefoxa Nightly i trochę się tym znowu pobawiłem, mam wrażenie, że działa lepiej. Na pewno działa lepiej niż działało na samym początku, kiedy to testowałem. Więc no, istnieje spore prawdopodobieństwo, że wszystko idzie ku lepszemu i że Firefox naprawdę, mimo tego, że obecnie no nie jest najszybciej działającą przeglądarką z NVDA chociażby, bo Chrome i przeglądarki bazujące na Chromie, mam wrażenie, że tu sporo biją liska na głowę, to z tym API, jeżeli ono zostanie dopracowane, to rzeczywiście istnieje spora szansa, że będzie to działało naprawdę, naprawdę lepiej. To tyle nowości dotyczących Firefoxa. Tymczasem mamy słuchacza na linii. Połączył się z nami Witold. Witamy cię, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, słychać mnie?
0: Słychać cię głośno i wyraźnie. Z czym do nas przybywasz?
5: Chciałem zapytać odnośnie aplikacji Sync Assistant Movie i prowadzenia po nagranej trasie.
6: Nie wiem, czy ktoś z nas używa jakoś bardziej.
4: To znaczy, jakie jest konkretnie pytanie? To może zobaczymy. Wyjdźmy od tego, to zobaczymy, czy ktoś z nas tutaj obecnych będzie w stanie pomóc. Bo ja współprowadziłem audycję o Sync Assistant Move i też troszkę używałem, nie konkretnie tej funkcji, ale gdzieś tej nawigacji używałem, to zobaczmy.
0: Swoją drogą, ktoś... Witoldzie, słuchałeś tej audycji? Tak.
4: Właśnie.
0: W ogóle?
5: Tak, słuchałem. Też sobie słucham za jakiś czas po znacznikach i nastawiam ją sobie powoli. I nie wiem, czy ja coś źle robię, czy to jest wina aplikacji, bo właśnie nagrałem sobie trasę i teraz wszedłem w punkty, w listę tras. Dwa razy kliknąłem na tej trasie, tak, żeby zaznaczyć. Później w lewo do śledź trasę poszedłem i właśnie tak różnie on mówi. Na przykład nic nie mówi w punkcie, który zaznaczyłem, tak, bo tam można na przykład przez potrząsanie zapisywać punkt.
4: Tak, tak, jest taka funkcja.
5: Albo na przykład jak jest skręt w lewo, to on mówi, żeby skręcić w prawo.
4: No, może się coś rozkalibrowało w kwestii gdzieś tam, nie wiem, czy kompasowej, czy jakiejś innej. A na pewno startujesz też z tego samego miejsca. To nie jest tak, że trasa jest nagle...
5: Tak, idę z instruktorem, żeby to dobrze przetestować i mnie ustawiał w tym miejscu, gdzie zaczęliśmy nagrywanie.
4: Okej. No to jedyne, co ci mogę na ten moment polecić, to na pewno wysłać maila do firmy Seeing Assistant, znaczy przepraszam.
0: Do Transition Technologies.
4: Tak, tak, firmy zajmującej się Seeing Assistant Move'em i no mieć nadzieję, że uzyskasz szybko odpowiedź na twoje pytanie. Najlepiej też fajnie jakieś nagranie dołączyć, może jak próbujesz to osiągnąć, bo może wtedy wyniknie jakaś drobnostka w tym, jak aplikacji używasz albo jakich elementów tam, z jakich elementów korzystasz.
5: No i właśnie o to mi chodzi, czy ja czegoś źle nie robię. Może no, to nie jest śledź trasę, tylko jeszcze coś innego, tak? Bo tam jest dużo opcji, ja nie wiem.
4: To jest jeszcze w ogóle iPhone czy Android?
5: iPhone. iPhone 13 mini,
4: a patrzyłeś dokładnie. Na trasie, na samej trasie, nie szukając przycisków, pod pokrętłem, na czynnościach?
5: Nie szukałem na pokrętle
4: no
5: nic.
4: No popatrz, bardzo często na czynnościach są poukrywane różne przydatne opcje i wcale nie musisz nigdzie w lewo szukać ani nic kombinować, więc zobacz sobie, czy na pokrętle przypadkiem nie masz tej opcji, żeby tą trasę odpalić. Ewentualnie, tak jak mówię, napisz do wsparcia i możliwe, że ktoś ci odpowie, znaczy na pewno, bo to jest w końcu wsparcie techniczne, a możliwe, że odpowie ci ktoś też z naszych słuchaczy, kto też używa tej aplikacji.
5: Tak, jak próbowałem, żeby on wyznaczył trasę, zakręt po zakręcie, to ładnie prowadził.
4: No tak, to jest prawda. Ja się tam troszkę gubię czasem z tymi jego wskazówkami takimi rozszerzonymi, bo one mi się wydają być troszeczkę niestosowne do trasy, jaka jest, czyli powiedzmy, powiedziane mam, żeby gdzieś odbić w prawo, w lewo, po czym jak idę po prostu przed siebie, na wprost, to nagle okazuje się, że ten punkt zaliczyłem, więc troszkę nie rozumiem czasem logiki generowania tych punktów, ale zasadniczo tak, działa, ja już miałem to szczęście, że trafiłem od A do B właśnie z tym generowaniem tras w Seeing Assistant Move.
5: To znaczy ja to też na razie testuję, tak, na znanej trasie.
4: No tak, najlepiej zawsze się tak zacząć, pewnie.
5: Wypuszczam. I też na przykład ja sobie wchodzę tak głębiej przy przechodzeniu przez ulicę, a on mnie chciał wyprowadzić właśnie bardziej na ulicę, ale to minimalnie.
4: Mhm. No, te trasy są często tak generowane według tego algorytmu, co jest najkrótsze, to możesz zresztą zdefiniować, generując trasę.
0: No i pamiętaj też, że jeżeli to są jakieś minimalne odchylenia, to może być sam problem z GPS-em jako takim. On nie jest super dokładny. Zawsze jest ten błąd i może występować błąd dokładności kilku metrów.
5: Ale na nagranej trasie też.
0: Nawet na nagranej trasie, bo to wszystko zależy od tego, jaki mamy zasięg tych satelitów. To się może zmieniać tak. Troszeczkę, więc to nie będzie tak, że zawsze ten GPS doprowadzi nas z dokładnością co do centymetra. No, moglibyśmy sobie tego życzyć, ale to niestety no, nie działa aż tak dokładnie.
4: Tak. Można liczyć na większą dokładność w naszych trasach, które sami robimy, niż na przykład w trasach generowanych, bo OpenStreetMap bazuje na punktach dodawanych również przez społeczność.
0: A to często są kierowcy też, którzy z trochę też innej perspektywy dodają te
4: no
0: punkty.
4: I mogła być inna dokładność GPS-u u osoby dodającej niż my mamy teraz, więc to są wszystko czynniki, które wpływają, więc tu przy trasach, które robisz sam, jest duże prawdopodobieństwo, że ta trasa będzie dokładniejsza, ale też nie można na to postawić 100%, bo tak jak mówił Michał, dokładność GPS-a może w tym punkcie, kiedy robiliśmy trasę i w obecnym, no jednak się wahać.
0: To jest tak, Witoldzie, że GPS doprowadzi cię do budynku, ale nie doprowadzi cię do drzwi. Jak tak. Na przykład masz w tym budynku kilka, dajmy na to, drzwi albo kilka klatek, no to z tym może być różnie. I tu na GPS, no niestety, nie da się, na GPS-ie nie da się tak w 100% polegać.
5: Tak, a przychodzą wam do głowy jakieś ustawienia teraz, na które szczególnie zwrócić uwagę? Może coś pominąłem, czy...
4: Nie, no raczej nie. To jest kwestia przede wszystkim tego, czy klikasz w właściwą opcję, a po drugie... No, co tam konkretnie się dzieje, czy kwestia dokładności GPS, czy to jest kwestia może jeszcze twojego przyzwyczajenia się trochę do tego, jak działa w ogóle nawigacja na telefonie. Ciężko w tym momencie naprawdę stwierdzić. Ja mówię, ja polecałbym kontakt z producentem, bo
5: Tak zrobię.
4: Tak, bo to oni najlepiej wiedzą, z czego ich aplikacja się składa i tak naprawdę na czym może polegać twój problem, że te punkty nie odzywają się tam, gdzie powinny. I zobacz sobie te czynności. Może na czynnościach znajdziesz jakąś opcję, która ci pomoże.
5: Tak, dobrze. Mam jeszcze pytanie odnośnie Worda na iPhone'ie. Czy można przypiąć chmurę Google'a?
4: Worda, czyli masz aplikację Worda, ale chciałbyś zapisywać na dysku Google, tak? Pliki wordowskie.
5: Dokładnie tak.
4: Microsoftu. Nie wiem, czy ktoś z was się w ogóle tym bawił, bo mi na logikę się wydaje, że jeżeli podłączymy dysk Google po prostu jako aplikację, no to jest ona dostępna w tym magazynie plików na iPhone.
5: Tak, tak jest, tylko że tutaj jest problem, bo właśnie jak chciałem zapisać plik, to wyszedł błąd. Też tam mi mówił, żebym spróbował ponownie i wyświetlił ten plik tak normalnie, jakbym chciał pisać. No to ja kliknąłem zamknij, nawet nie zapisz już i nie chciał go w ogóle zamknąć. Musiałem wtedy zamknąć całą aplikację, bo się nic nie dało zrobić.
0: Witoldzie, skoro masz Worda, to domyślam się, że masz też OneDrive'a. To, co ja bym ci radził spróbować, to zapisywać może jednak mimo wszystko w OneDrive'ie, bo tam będzie lepsza integracja.
5: Tak na razie robię.
0: A potem sobie po prostu kopiować to do Google Drive'a, jeżeli bardzo zależy ci na tym, żeby mieć to na dysku Google.
5: Może nawet nie na tym, tylko że tam jest dobra wyszukiwarka. Jak się naciśnie na Windowsie Ctrl Alt G, to wtedy włącza się ta aplikacja dysku Google właśnie z wyszukiwaniem.
0: A zależy ci na szukaniu w nazwach plików czy w treści?
5: Właśnie. Ona szuka i w jednym, i w drugim ten dysk Google.
0: Okej, bo jeżeli chodzi o szukanie po nazwach plików, to ja ci polecam natywnie dla Windowsa Everything. Nie wiem, czy używasz. Ja z tego korzystam i sobie bardzo chwalę, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę. Niestety on nie potrafi szukać, przynajmniej nie potrafi szukać, nie potrafił kiedyś szukać. Teraz ponoć w plikach tekstowych już potrafi szukać, ale chyba nie w innych typach plików. Więc ja szczerze
5: nawet
0: mówiąc...
5: Nawet w plikach PDF jakby mi szukał.
0: Więc ja na chwilę obecną cały czas używam go do wyszukiwania w nazwach plików po prostu.
5: A ten, mówiłem o Google'u. Że Google, mam wrażenie, że nawet w plikach PDF
0: całkiem możliwe,
5: szukał.
0: Tak, bo on sobie to wszystko indeksuje.
6: No i też Everything ma ograniczenia, chociażby jeżeli mamy jakiś większy dysk Google, który jest, nie mamy go na własnym naszym komputerze jako folder, tylko on jest tam podpięty jako tam powiedzmy G, no to już Everything sobie z tym nie za bardzo poradzi.
0: A nieprawda.
6: Okej, okay, jest lepiej.
0: Ja używałem swego czasu w ten sposób. W zeszłym roku tak korzystałem z dysku Google. Trzeba go sobie, co prawda, on nie indeksuje go automatycznie, trzeba go sobie dodać i tam ustawić indeksowanie co jakiś czas. Ale ja ustawiłem to, szczerze mówiąc, na jakieś naprawdę niskie wartości. On to sobie indeksował i naprawdę ładnie wyszukiwał.
5: Ale dysk Google ma własną wyszukiwarkę. Bardzo fajnie to działa, to po co używać wtedy tej w Windowsie
6: tak,
5: tego programu?
6: Przeglądarki, a jeżeli ktoś używa bardziej z komputera bezpośrednio, to wtedy...
5: Właśnie z komputera bezpośrednio, tylko po przyciśnięciu skrótu...
0: Tak, ja to w tym momencie widzę, Witoldzie, rzeczywiście, Ctrl-Alt-G, przywołuje takie coś jak, no to jest w formie takiej trochę strony internetowej, takiego okna. Ale dzięki za ten skrót, bo ja szczerze mówiąc go nie znałem, że można odpalić w ten sposób wyszukiwarkę. No to jest rzeczywiście dosyć ciekawa sprawa.
5: Tak, bo właśnie na iPhonie... W OneDrive'ie mam przycisk szukaj. Jeszcze nie testowałem, czy to szuka na tyle dobrze to Google, ale jak to z Windowsa zrobić, bo właśnie chodzi mi, żeby na jednym i na drugim można sobie było fajnie wyszukiwać. Łatwo. Już może być OneDrive nawet.
0: Szczerze mówiąc, no ja tu za wiele nie będę w stanie niestety pomóc, bo ja z dysków współdzielonych, no to używam głównie właśnie Google'a. I akurat też nie do wyszukiwania, bardziej do przechowywania plików, a szukam sobie everythingiem. więc tu niestety nie pomogę w tej kwestii.
5: Można odinstalować Microsoft Edge'a?
0: Na pewno to się kiedyś przynajmniej dało zrobić. Czy teraz jeszcze to jest możliwe? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo ten Edge coraz bardziej się integruje z systemem. Więc to może być trochę ryzykowne.
3: Nawet jeżeli się będzie dało, to teraz tak naprawdę duża część Edge'a to jest poniekąd część systemu i to będzie bardziej jakby usunięcie tego Edge'a, że my nie będziemy widzieć, a nie pozbycie się tak naprawdę tego Edge'a z dysku.
0: I na przykład niektóre programy wykorzystują Edge'a jako przeglądarkę do różnych rzeczy, to znaczy ten Edge uruchamia się w programie. Chociażby taki program pocztowy, z którego ja korzystam, Becky, on używa Edge'a do, albo może używać Edge'a, do wyświetlania różnych komponentów wiadomości w HTML. Więc ja się trochę obawiam, że nawet jeżeli to się da zrobić, a kiedyś dało się na pewno na Windowsie 10, no to może być z tego więcej szkody niż pożytku.
5: A szukanie folderów przez menu start, bo w siódemce właśnie jakby lepiej on to przeszukuje, szybciej mogę się dostać do nawet do danego folderu czy pliku, jak tam wpiszę, a w dziesiątce jakoś gorzej.
0: To ja właśnie do tego używam everythinga.
5: I nie ma jakiegoś ustawienia, którym sobie jeszcze to można ulepszyć właśnie w tym menu start?
0: Jeżeli jest, to szczerze powiedziawszy go nie znam. Być może coś związanego z jakimiś opcjami indeksowania, ale tu nie chcę strzelać, bo ja, no powiem szczerze, nie znam wyszukiwarki działającej szybciej pod tym względem, jeżeli chcesz znaleźć na przykład jakiś folder albo plik na dysku lokalnym niż everything, więc ja specjalnie nie korzystam.
5: I skomplikowane to jest? Albo jest podcast jak nastawić?
0: Jest podcast o everythingu. Co prawda sprzed paru lat, ale ten program akurat się niewiele zmienia, tam co najwyżej jakieś opcje dochodzą.
5: No to będę testować. Pewnie.
0: Okej. Dobrze, Witoldzie, czy do nas jeszcze masz jakieś pytania? Możemy jakoś pomóc?
5: Nie, to już tyle. Dziękuję.
0: Dzięki również za telefon. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
0: A teraz przechodzimy do kolejnych tematów, już tym razem do głównej części dzisiejszego 160. wydania Tyflo Przeglądu. Na dobry początek będzie o mówionych językach programowania. No to jest ciekawa rzecz. A co to właściwie będą te mówione języki programowania? Czy to jakieś odniesienie do tradycyjnych języków programowania, czy zupełnie coś nowego? O tym teraz Paweł.
4: To jest ciekawostka, którą znalazłem przez Hacker Newsa, ale jest to artykuł w serwisie Substack. Artykuł autorstwa Charlesa Rosenbauera, który z tego co pisze o sobie jest na poły programistą, na poły interesuje się takimi naukami z pogranicza psychologii, lingwistyki, gdzieś neurolingwistyki, czyli troszkę komputery, troszkę zachowania ludzkie. I on wpadł na taki pomysł, że przecież no, skąd się wzięło sformułowanie język programowania, tak? No, bazuje to na tym, że język jest tym, czym komunikują się ludzie i my przeszczepiliśmy to na komputery. No więc skoro język w takiej formie istnieje, no to skoro w programowaniu przyjęła się forma pisemna, a ludzie od już tysięcy lat, odkąd istnieją, mówią bardziej niż piszą, w sensie mowa była przed pismem, no to czy nie byłoby przez logikę możliwe zaaplikowanie tego w programowaniu? No i ja też na początku się zastanawiałem, o co człowiekowi chodzi, co on w sumie chce tym osiągnąć, czy on po prostu chce, to nie wiem, żeby była składnia wprowadzana głosem, przecież to już było. Chociażby różne eksperymenty z Dragon Dictation i innymi programami, teraz GitHub z czymś eksperymentuje, ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że pan sobie wymyślił w ogóle zupełnie nowy taki abstrakcyjny koncept, żeby stworzyć no, język, który nie jest takim tradycyjnym, powiedzmy jakąś bardziej udźwiękowioną czy przekształconą na mowę wersją, nie wiem, C++ czy Pythona, tylko żeby u podstaw tego języka z samego założenia była mowa. No i na razie to jest tylko sobie taki artykuł z rozważaniami. Autor stwierdza co prawda, że planuje w jakiejś tam przyszłości coś takiego stworzyć, ale na razie to jednak sobie troszkę pofilozofuje, porozważa i może zostawić pewne podwaliny i pomysły dla śmiałków, którzy chcieliby spróbować. No i opowiada o tym, jakie z jego perspektywy, jakie mu się wydaje, byłyby szanse, ale też poniekąd wyzwania z tym związane. No szanse oczywiście takie, i dlatego to jest w tych powieściach, że dla osób niewidomych byłoby to trochę łatwiej. Ale z drugiej strony, bo no, reprezentacja taka, jaka teraz jest, czyli w sumie screen reader, który się dostosowuje do tego wizualnego świata, no to nie jest ideał. Można by składnie programu trochę inaczej przedstawiać, kod jakoś inaczej prezentować. Ale też no, on się rozwodzi nad tym, że no skąd się bierze to, że my lubimy słuchać sobie muzyki w czasie pracy? No to nie jest tak, że muzyka jakoś magicznie sprawia, że my jesteśmy bardziej produktywni, tylko my mamy tak, że lubimy sobie dostarczać bodźców z różnych zmysłów. I to, że patrzymy sobie na komputer pracując, to jest za mało. My jeszcze potrzebujemy czymś więcej się rozpraszać, żeby jakieś uzyskać uczucie takiej kompletności. No i dlatego puszczamy sobie muzykę. Muzyka jest, jak on to porównał, takim fast foodem dla naszych zmysłów, żeby czymś zapełniać jakąś taką pustkę, którą czujemy. No i z tego wychodząc on stwierdził, że może gdybyśmy zamiast programując, zamiast pisać, zamiast stukać w klawiaturę, mówili, rozmawiali z komputerem, no to może by nam było lepiej i może bardziej produktywnie moglibyśmy programować. No i on tu nawet mówił, że to nie mógłby być taki tradycyjny język, o jakim my myślimy, że tu linijka kodu, tu jakaś funkcja, tu coś zamykamy. Z jednej strony to byłaby taka rozmowa z komputerem, w ramach której my byśmy opisywali temu komputerowi, czego my się od kodu spodziewamy, ale z drugiej strony zadawalibyśmy pytania. Czyli formowalibyśmy zapytania, co zawiera ta funkcja, co oferuje, jaką funkcję mogę wyciągnąć z tej biblioteki. Różne takie pytania i w ten sposób tworzyłoby się syntaks, tworzyłoby się składnie i kod programu. Co więcej, komputer by nam odpowiadał na te nasze zapytania, również jak rozumiem w formie mowy. No i tutaj już wszedł jakiś drugi poziom rozważań, jakie to za sobą niesie implikacje. Bo z jednej strony no, wyzwaniem byłoby na przykład ogarnianie większej ilości kodu naraz, bo patrząc na kod źródłowy aplikacji pisanej tradycyjnie, czyli wizualnie rozłożony kod, no jesteśmy w stanie jakieś tam paręset, może nawet linijek kodu ogarnąć wzrokiem. Ale no jak stwierdza autor, no to też nie jest do końca doskonałe, bo nie ogarniamy całego kodu, ogarniamy tylko tą część, którą aktualnie widzimy na ekranie. No więc też nie jest to rozwiązanie idealne, więc jeżeli tu jest to niedoskonałe, to pewnie z niedoskonałością tego systemu mowy też dałoby się albo jakoś żyć, albo sobie poradzić. Natomiast kolejne implikacje, no to mowa jest taka, że dużo można wywnioskować z kontekstu, że my coś mówimy i to, co mówimy, ma nagle sens, bo jest odpowiedzią na coś, co powiedzieliśmy wcześniej, więc to i nasz ton głosu i jakieś takie nasze wypowiedzi potoczne, takie mówione, dlatego się mówi o języku mówionym i pisanym, mogą być trochę takie no, niekompletne, trochę takie urwane. No, poczytajcie sobie na przykład transkrypty chociażby z Whispera, naszych podcastów, to się w mig zorientujecie, że to nie są, nie wiem, ładne, formalne wypowiedzi, tylko ta nasza mowa się urywa, gdzieś tam z czymś przecina, wchodzimy sobie w słowo. I tak samo z tym programowaniem, więc jakie to ma znaczenie w tym programowaniu, trzeba by się nad tym skupić. Ale też autor zwraca uwagę na to, że no mając do dyspozycji całą paletę dźwięku i tego, co dźwiękiem da się osiągnąć, no to można by wejść w zupełnie nowe wymiary tworzenia i prezentacji tego kodu, bo na przykład tu autor sugeruje, że dużą różnicę mogłoby uczynić to, jak intonujemy głos i intonacja mogłaby już spowodować trochę inną reakcję, jakby zachowanie kodu, niż jakaś tam inna albo jej brak. No, na przykład takie rzeczy jak wyróżnianie kodów, cięcia, taka jakaś estetyka, która zazwyczaj towarzyszy programowaniu pisanemu, mogłaby zostać zastąpiona przykładowo odgłosami, które możemy z siebie wydawać jakimś dźwiękiem w tle.
0: Można czyli na przykład co? Chrząknięcie na wcięcie.
4: Chrząknięcie na wcięcie, tak. Dokładnie. Ziewnięcie na jakąś tam przerwę. No, najróżniejsze rzeczy można by, tu już kreatywność jest po stronie autora takiego języka. No więc właśnie, i tu można by jeszcze coś manipulować jakimś dźwiękiem w tle, którym by się trochę zniekształcało, zakłócało te fale dźwiękowe. No bo tu można by pobawić się w taką rzecz, jak właśnie to, że słuch ludzki jest w stanie pewne dźwięki odfiltrować. Jesteśmy w stanie odfiltrować na przykład głos ludzki w tłumie albo w takim stosunkowo hałaśliwym otoczeniu. Więc może tu można by tą właściwość dźwięku wykorzystać też w kompozycji, prawda, kodu. Jest to, tak jak mówię, dość ciekawe rozważanie. Autor chce w najbliższej przyszłości jakiś związany z tym projekt opublikować, ale nie będzie to język cały. No i jakieś tam, powiedzmy, no, przemyśleniami się podzielił. Pytanie, czy takie eksperymentalne języki programowania komuś by rzeczywiście pomogły? Ja też jestem ciekaw, na ile by ważył taki kod źródłowy. Znaczy, no nie zakładam, że kod źródłowy takiej aplikacji w ten sposób napisanej zawierałby te odgłosy tych naszych różnych, nagrania tych naszych różnych zapytań, tylko to byłoby jakoś przetworzone, no ale właśnie na co? Jakby to było prezentowane? To musiały być chyba autentycznie sample kodem źródłowym naszej mowy i tych odgłosów i tak dalej.
0: To znaczy, wiecie, programowanie z użyciem mowy, z użyciem głosu nie jest nowością. Ja jakiś czas temu oglądałem taki filmik, w którym było pokazane, jak jeden z deweloperów właśnie tworzy z użyciem głosu, z użyciem mowy, no dlatego, że on po prostu nie miał innego wyjścia, bo miał, zdaje się, niesprawne ręce i to mu przeszkadzało w pisaniu na klawiaturze, a chyba też z nogami był jakiś problem, więc tak naprawdę dla niego głos i dyktowanie, następnie wskazywanie jakiejś partii kodu, jakieś uzupełnianie, to było jedno, co możliwe. Ponoć jak się tego człowiek nauczył, to no, był w stanie w miarę szybko tworzyć kod, ale to nie było w formie takiej, że no, można było to porównać z wpisywaniem tekstu na klawiaturze. Szło to wolniej. I ja się właśnie, tak jak ty, Pawle, opowiadałeś, jakby to można rozwiązać, zacząłem zastanawiać się nad jednym, mianowicie nad tym naszym dialogiem z komputerem. Ze mnie programista żaden i tu Mikołaj na pewno więcej będzie w stanie powiedzieć na ten temat, ale ja się zastanawiam właśnie nad wyborem tych różnych funkcji, tych różnych rzeczy z konkretnych bibliotek, no bo zazwyczaj w dzisiejszych czasach to programowanie polega na dopisywaniu jakichś fragmentów kodu łączących większe całości, czyli my na przykład wybieramy sobie jakąś bibliotekę, korzystamy z jakiejś funkcji i pół biedy, jak dana biblioteka ma tych funkcji kilka, z których możemy sobie wybrać. Gorzej, jak ona ma ich na przykład kilkaset. I my teraz chcemy się poprosić komputer o zaprezentowanie nam tych funkcji. No, to będzie spory problem na przykład.
6: W danym kontekście najczęściej nie mamy tych możliwości, nie wiadomo ile. I te wszelkiego rodzaju silniki do tego autouzupełnienia tak zwanego, one wiedzą mniej więcej, co w danym momencie
3: może nas tego wszystkiego interesować.
0: Czyli to wygląda, Mikołaju, często jak takie drzewko, tak? Że ono ma wielopoziomową strukturę i po prostu są jakby pewne grupy tych funkcji, potem funkcje i, no
3: są moduły,
0: i sobie coś
3: tak,
0: wybieramy.
3: Są moduły, to jest jedna sprawa, ale jakby samo to uzupełnianie po prostu działa tak, że no on wie, w którym miejscu my jesteśmy i on wie, gdzie my to wpisujemy i on na podstawie tego, gdzie my to wpisujemy, jest w stanie bardzo często zawęzić nam listę tych sugestii, które on nam proponuje. Albo jeżeli nie zawęzić, to pewne rzeczy wypchnąć na początek tej listy. Bo tam, gdzie on powiedzmy wie, że on w tym miejscu chce liczbę, to on już nie będzie nam pokazywał rzeczy, które dają nam na przykład tekst. Bo no po co? Bo one nas w tym momencie nie interesują, bo on wie, że w tym momencie, w tym miejscu ma pójść jakby liczba. Więc tak, te listy są długie, ale bardzo często jak wpiszemy kilka znaków, no to on wie jakby już co nas interesuje. No i druga sprawa, że teraz istnieją te wszystkie rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, które myślę, że w takiej sytuacji mogą dużo przyspieszyć, bo właśnie bardzo często sposobem, w jaki to rozwiązanie się wykorzystuje, jest to, że pisze się taką anotację, komentarz tak zwany, co my chcemy zrobić, i pozwala się temu rozwiązaniu zadziałać, że tak powiem.
0: To gdzieś ostatnio widziałem, że ktoś napisał sobie taki malutki programik, w którym po prostu w terminalu, tak, pytał sztucznej inteligencji.
3: Sam taki mam.
0: A widzisz, jak, to może powiem, o co chodzi. Że ktoś napisał taki programik, za pomocą którego pyta sztuczną inteligencję, jak rozwiązać dany problem. O, i ktoś ponoć jest bardzo zadowolony, skoro ty też z tego korzystasz, to może się wrażeniami podzielisz, jak
3: tak,
0: to ci się sprawdza.
3: GPT-3, bo tego używa pod maską moje rozwiązanie i no to jest takie w tym momencie najpopularniejsze narzędzie tego typu. Ja uważam, że ono sprawdza się bardzo fajnie do różnych rzeczy. No bardzo żałuję, że nie miałem tego narzędzia w gimnazjum i liceum, bo oszczędziłoby mi to dużo pisania, jakby nie było, bo do zadania typu napisz na temat, no po polsku troszkę mniej niż po angielsku, ale nadal, no a zwłaszcza po angielsku, to GPT sprawdza się super. To już kiedyś mówiłem o tym artykule, na przykład, który kazałem mu napisać. Napisz artykuł na temat polscy licealiści, czy polscy uczniowie wynajdują białą laskę, która tam elektronicznie wyklewa przeszkody. Czyli taki po prostu najbardziej typowy artykuł o niewidomych, który się pisze w mainstreamowej prasie technologicznej. No i on wymyślił imiona, nazwiska normalnie polskie, szkołę normalnie polską, jakąś nazwę. Ja jeszcze szukałem potem tej szkoły, jej nie było za bardzo, ale no była jakaś wymyślona. I no ten artykuł miał po prostu sens, ten artykuł był sensowny. Ostatnio na przykład go zapytałem, wymień mi listę wszystkich prezydentów Polski od upadku komunizmu wraz z latami, w których rządzili oraz partiami, z których zostali wybrani. No i dostałem piękną listę. Zgadzała się oczywiście z rzeczywistością.
0: Jak to jest w ogóle z tym GPT-3 za korzystanie z tego, coś się płaci? To jest darmowe? Czy to jakiś wolumin zapytań mamy?
3: Tam się płaci, tam dostajemy na 3 miesiące $18, a potem płacimy, ale przy naszym osobistym użytku to są kwoty dosłownie groszowe. Ja przez moje te testy w ciągu tych 3 miesięcy łącznie wykorzystałem chyba $1.18, $1.80. Były to no, małe kwoty, Więc no, nawet jakby, jeżeli ma mnie to kosztować 10 zł na miesiąc, to ilość pracy, jaką to potrafi oszczędzić, bo czasami zanim się wyszuka jakieś odpowiedzi w Google, to szybciej jest po prostu zrobić to w ten sposób, zwłaszcza dla nas, gdzie różnie z tą dostępnością stron jednak bywa i my no, nie jesteśmy zwłaszcza na nowych stronach i nigdy nie będziemy tak szybcy jak osoby widzące, gdzie tutaj po prostu wpisujemy pytanie i dostajemy odpowiedź. Tylko no tutaj niestety trzeba wiedzieć o tym, że te rozwiązania, one przewidują tekst. Czyli one się nauczyły w internecie, co to znaczy język ludzki i przewidują, co będzie dalej na to, co my napisaliśmy. Czyli my możemy napisać: amerykańscy naukowcy odkryli, że, i on na podstawie tego, co zna z internetu, wypisze nam, co według niego jest jakby najprawdopodobniejszą kontynuacją zdania: amerykańscy naukowcy odkryli, że. W związku z czym

0: Takie pytanie, które ludzie zadają w internecie, no raczej odpowiedzi są konkretne, bo nikt nie zadaje pytania, w jaki sposób zamachowiec kogoś zabił, jeżeli ktoś żyje, dostaniemy jakąś kompletnie zmyśloną i wyssaną z palca historyjkę o tym, że użył broni i zrobił to na wiecu w takim i takim, a takim mieście. Więc na to też trzeba uważać, że on te rozwiązania nie mają czegoś takiego, jak nie wiem. One wypiszą to, co według nich byłoby jakby najprawdopodobniejszą odpowiedzią na takie pytanie, jeżeli pojawiłoby się ono w internecie. I najpopularniejszą odpowiedzią na pytanie, jak zabił zamachowiec, zawsze będzie bombą, pistoletem, czymkolwiek, czym zabił zamachowiec. Nie będzie, ej, w ogóle, co ty za pytanie zadajesz, przecież ten człowiek jeszcze żyje. Więc o tym trzeba pamiętać, że te rozwiązania nie mają takiej świadomości do końca tego, co one robią.
1: Tu nie ma żadnego sprawdzania faktów.
0: Tak. I o ile, jeżeli te fakty są, jeżeli one te fakty mają, to najczęściej te fakty będą faktycznie sensowne. No ale zdarza się nam na przykład, i były podane takie przykłady, że ktoś próbował stworzyć czat jakiegoś wsparcia klienta. I że na przykład przez to, że to jest wytrenowane na internecie, to na taką dość zirytowaną kwestię, że no przestał mi działać internet i prosiłem techników i nikt nie przyjechał i mówiliście wczoraj, że ktoś będzie, a nikogo nie ma, coś tam, taki no dość zirytowany klient, była odpowiedź, no tak, jakby my wiemy, w tej chwili musimy się uporać z apokalipsą nuklearną, mamy tutaj zombie wokół siedziby, ale tak, jaśnie panie, postaramy się do pana przyjechać, skoro wasz mości sobie tego życzy. Taka była mniej więcej odpowiedź. Jeszcze oczywiście upstrzona słowami, które tutaj na antenie nie wypada cytować. Więc no na to trzeba uważać, że to jest tylko robot i on może zrobić czasem dziwne rzeczy.
1: No cóż, ale to rzeczywiście no, całkiem interesujące wykorzystanie i w pewnych kwestiach, na pewno takich typowo związanych z informatyką, z szukaniem różnych rzeczy, do których mielibyśmy problem dotrzeć, no, to może być przydatne.
0: Ja myślę, że tak szczerze, i to takie trochę smutne, ale tak szczerze, to w obecnej chwili najprzydatniejszym właśnie miejscem, gdzie takie rozwiązanie można wykorzystać, jest szkoła. I to im mniej specjalistyczna, tym lepiej.
1: Czyli klasówka i szukanie.
0: Klasówka jak klasówka. Ale napisz na temat, rozważ. Ja mu dawałem jakieś klasyczne zdania maturowo-gimnazjalne. Napisz list do kolegi z Londynu, w którym opiszesz, wiadomo jak to zawsze na angielskim było. Pięknie. To po prostu wychodzi cudownie. To jest robione. I to jest robione dobrze.
1: Podejrzewam, że to może być karmione też i na pewno było wszelkiego rodzaju takimi tekstami z różnych serwisów typu ściąga.pl i inne takie. No a tam przecież gotowców też jest całkiem sporo, a skoro no to może też się uczyć, to też i nie wypluje tekstu bliźniaczo podobnego do tego, tylko stworzy na bazie tych tekstów coś swojego.
0: Tak, no i właśnie, to takich tekstów można szukać w Google i tego tekstu nie znajdziemy. W sensie to nie jest plagiat i to jest problem, bo to jest naprawdę nie do odróżnienia, czy ten tekst pochodzi z człowieka, czy nie.
1: No, w ciekawych czasach żyjemy, a będą one na pewno jeszcze ciekawsze. No teraz kontynuując kwestie technologiczne i skoro Mikołaju jesteś przy mikrofonie, to powiedz nam, jak skutecznie, efektywnie zgłaszać problemy z brakiem dostępności czegoś.
0: Tak, bo mi się ostatnio przewinął przez Twittera taki wątek a propos wyszukiwania ludzi i czegoś, co się OSINT nazywa w branży cyberbezpieczeństwa, czyli
1: biały wywiad tak zwany.
0: Biały
1: tak?
0: wywiad, dokładnie, czyli no, wyszukiwania

0: pewnych informacji, dochodzenia do pewnych informacji za pomocą publicznie dostępnych źródeł, ale źródeł i trików i sztuczek, o których nie wszyscy mogą wiedzieć. I takie rozwiązanie bardzo często przydaje się, jeżeli chodzi o dostępność, no bo pamiętajmy o tym, że w wielu firmach wsparcie klienta nie za bardzo ma jakikolwiek kontakt z deweloperami i czasami nawet nie za bardzo ma opcję zgłoszenia gdzieś błędu. Bardzo często jest tak, że wsparcie klienta jest po to, żeby poprawiać, jakby pomagać w konkretnych problemach, które są do rozwiązania, a nie żeby rozwiązywać problemy z systemem. Czyli wsparcie klienta nam pomoże w kwestii, gdzie w tym systemie pobrać sobie ostatnią fakturę, jak zmienić hasło, ojej, zapomniałem hasła, zresetujcie mi Państwo hasło, bo jakby to jest opcja w tym systemie, która jest i wsparcie klienta jest wyszkolone, jak klientowi te opcje pokazać. A czasami jest tak, zwłaszcza w dużych firmach, że no te błędy nie są zgłaszane, a jeżeli to jest zgłaszane, to jest zgłaszane na zasadzie x osób zgłasza i brane są pod uwagę tylko te rzeczy, które zgłasza jak najwięcej osób. Do tego mamy tak zwane skrypty, czyli wsparcie klienta, zanim w ogóle przystąpi do jakichkolwiek własnych działań, musi przejść przez, czy zrestartował pan komputer, czy ma pan aktualny system, czy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście poziom wiedzy jest bardzo często zerowy, więc komentarze w rodzaju to niech sobie pan kupi lepszą lupę, autentyk, wystąpił taki, nie są wcale jakby niczym niezwykłym. No i teraz, czy można zrobić coś lepiej? No okazuje się, że można zrobić coś lepiej. Bardzo często można się skontaktować, no właśnie, z kim? I tutaj są dwie opcje. Albo z deweloperem, albo z adresami, które mają prawo reagować. I teraz tak. Pierwsza rzecz. Kim są adresy, które mają prawo reagować? To są najczęściej centra prasowe i to są najczęściej adresy związane z obsługą prawną. Bo no nie można sobie pozwolić na to, że jeżeli jakaś gazeta lub jakieś wielkie medium lub prawnicy napiszą do danej firmy, żeby to zignorować i żeby to trafiło do jakiejś niekompetentnej osoby, no bo konsekwencje takiego działania dla firmy mogą być katastrofalne. Więc na takich adresach, na tych skrzynkach siedzą ludzie bardzo często kompetentni i ludzie, którzy bardzo często są w stanie poruszyć dość dużo w tej firmie, są na jakimś wyższym lub niższym, ale jednak w sensownym stanowisku i są w stanie się do kogoś zwrócić. I jeżeli my im napiszemy, że nie mogliśmy się skontaktować z firmą w żaden inny sposób, więc piszemy tutaj, na któryś z takich adresów, to są w ogóle bardzo często adresy mailowe, gdzie wsparcie klienta to jest w ogóle jakiś formularz, który może być dostępny bardziej lub mniej i mieć kategorię bardziej lub mniej odpowiednią dla naszego problemu, to jest no może nie jakaś nie wiadomo jak duża, ale jednak całkiem istniejąca szansa, że któryś z tych adresów no odpowie nam na to, przez to, że tam jest żywy, kompetentny, myślący człowiek, to mówi, aha, no dobra, jest taki problem, jest szansa na to, że ta wiadomość zostanie przekazana faktycznie do odpowiedniej osoby. I mi się kiedyś zdarzyło właśnie kontaktować z jedną firmą, z dyrektorem prasowym, bo to był w sumie u nich jedyny adres do kontaktu, bo tam nie było za bardzo nawet wsparcia klienta. I ja dostałem informację, że to temu i temu należy przekazać, bo to jakby akurat i to taki był fakt, nie był problem po ich stronie, to był problem po stronie tego i tego konkretnego podmiotu. I z nimi się tam należy potem kontaktować. Druga sprawa, druga kwestia, drugi typ osoby, której można taką informację przekazać, to są programiści bezpośrednio. No i teraz tak, jak dostać się do programistów bezpośrednio? Możemy ich wyszukać we wszelkiego rodzaju serwisach. Jak sobie wyszukamy, zwłaszcza no, naszym takim słowem kluczowym jest frontend developer, czyli człowiek, który pracuje no, nad tą częścią związaną z interfejsem użytkownika, jeżeli chodzi o strony internetowe, lub powiedzmy mobile application developer, iOS application developer, Android application developer, czyli developer aplikacji mobilnych, aplikacji na iOS-a albo na Androida, jeżeli to tych aplikacji się tyczy nasz problem. Wyszukamy sobie ich z daną firmą, czyli powiedzmy, że nasz problem dotyczy jakiegoś banku, mojego banku, powiedzmy mój bank się tak nazywa. No to sobie wpisujemy mój bank, mobile application developer, mój bank, programista aplikacji iOS, i jest duża szansa, że znajdziemy go na wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych. Na serwisie LinkedIn poświęconym szukaniu pracy jest duża szansa, że go znajdziemy. No i teraz tak, jeżeli znajdziemy go na LinkedInie, mamy jego imię i nazwisko, możemy spróbować do niego bezpośrednio napisać na LinkedInie, chociaż to wymaga konta premium, więc nie jest to najlepsza opcja. Możemy za to spróbować znaleźć po imieniu i nazwisku tego człowieka w internecie i znaleźć do niego jakieś dane kontaktowe, czy to Twittera, czy to Facebooka, czy to inne media społecznościowe. I tutaj ostatni trik. Bardzo często, jeżeli chodzi o programistów, znajdziemy ich konto w serwisie GitHub. To jest serwis, gdzie programiści umieszczają wszelkiego rodzaju kod i pracują nad kodem. I jest duża szansa na to, że znajdziemy chociaż jedno otwarte, dostępne dla nas repozytorium, do którego ten programista miał jakiś wkład, czy to jego projekt z lat X temu ze studiów, czy to jakiś patch, który wysłał, bo akurat w firmie z jednego projektu, z którego korzystali, okazało się, że mają błąd i po prostu wysłał im poprawkę tego błędu. I jeżeli taki patch znajdziemy, to w każdym patchu, który jest wysyłany, w każdym tak zwanym commicie, który jest wysyłany na GitHuba, który jest wysyłany w ogóle w tym samym systemie Git, jest adres e-mail. I na GitHubie mamy możliwość zamaskowania sobie tego adresu e-mail i ustawienia go w taki sposób, żeby nie był widoczny nasz prawdziwy, prywatny adres, tylko adres GitHubowy. Ale nie wszyscy to robią i nie jest to wcale takie proste, no, ze względu na specyfikę tego, jak to tam wszystko działa. Wymaga to troszkę konfiguracji i wielu osobom się po prostu nie chce, albo nie wiedzą w ogóle, że można, i nie wiedzą w ogóle, że trzeba. No więc w taki sposób jesteśmy w stanie bardzo często, patrząc na te właśnie nasze komity, dotrzeć do czyjegoś adresu e-mail, no a mając adres e-mail możemy się z tą osobą skontaktować. I nawet jeżeli ta osoba, powiedzmy, już tam nie pracuje, nawet jeżeli ta osoba nie jest bezpośrednio powiązana z tym konkretnym teamem, z tą konkretną częścią aplikacji, która nas interesuje, bo powiedzmy, nie wiem, pozostając przy temacie banku, nas interesuje kwestia zakładania konta, a ta osoba pracuje nad, powiedzmy, modułem maklerskim i giełdowym, no to ta osoba bardzo często, będąc już w takiej firmie i będąc deweloperem, ma pojęcie o tym, do kogo bezpośrednio można napisać, do którego z deweloperów, do którego z menedżerów, do którego teamu, żeby coś załatwić w tej sprawie. I to w taki sposób jest większa szansa, że takie błędy po prostu rozwiążemy. Oczywiście warto też korzystać z wszelkiego rodzaju wsparcia klienta jako takiej pierwszej linii, że tak powiem, ale jeżeli to no, nie zadziała, zwłaszcza w dużych firmach, to warto również skorzystać z tych innych dróg kontaktu.
1: Ja może jeszcze dodam tylko, jakiś czas temu w Tyflo-przeglądzie też to przedstawiałem, jest to Chroma dodatek, który pozwala na wyławianie adresów mailowych z GitHuba. Czyli otwieramy sobie profil GitHuba albo danej osoby, albo jakieś repozytorium i na pasku chromowym wybieramy ten dodatek i on wyszukuje nam to, co uważa za najbardziej prawdopodobne maile. Skąd on je wyciąga? Na pewno z tego, o czym mówił Mikołaj, czyli z wrzutek na repozytoria, gdzie ten e-mail został ujawniony, ale też chyba z kilku innych źródeł, bo kiedyś mi bardzo ładnie rozczytał czyjś adres e-mail i ja się nawet zastanawiam, czy to nie było tak zrobione, jak ja myślę, bo ta osoba istotnie miała jedno repozytorium. W tym repozytorium niestety zamaskowany był adres we wrzutkach. Natomiast ja sobie to repozytorium sklonowałem. Otwarłem plik któryś tam XML, po prostu przeglądałem, jakie tam są różne pliki. No i tam był jakiś właśnie XML, jakieś takie, no takie pliki już z konkretnym kodem. I w metadanych tego pliku bardzo często ludzie piszą autor Jan Kowalski, autor e-mail jankowalski@gmail.com. I ja nie wiem, czy ten dodatek czegoś też nie robi, że skanuje te pliki pod kątem jakichś metadanych, bo mimo, że zamaskowany był adres tej osoby w wrzutkach, to on go skądś rozczytał i ten adres rzeczywiście się zgadzał. Więc nawet tak głęboko możemy wejść, jak jesteśmy aż tak zdeterminowani, aczkolwiek prawdopodobnie wtedy dotrzemy do prywatnego adresu tej osoby i tu pewnie warto zadać sobie pytanie, czy wypada nachodzić gdzieś takie osoby na adresie prywatnym.
0: No, ale to jest właśnie bardzo często jedyna opcja i właśnie, no, właśnie o to, tak, nam chodzi.
1: Taki mam też z tym problem, natomiast...
0: Że z prywatnego adresu... Prywatny adres, punkt zaczepienia, tak? Napiszemy na prywatny adres i z niego możemy zrobić coś więcej, poprosić o kontakt do osoby odpowiedzialnej, której można taki problem przedstawić w firmie.
2: Poza tym pamiętajcie o jednej rzeczy, która myślę, że też jest warta podkreślenia, że bardzo często prywatny adres jest tak naprawdę adresem służbowym poniekąd. Dlaczego? Dlatego, że sporo osób pracuje na różnego rodzaju kontraktach, umowach, nie są często de facto pracownikami konkretnej firmy w takim dosłownym sensie tego znaczenia, mają po prostu jakąś umowę jako programista. W tym miesiącu tu, za parę miesięcy gdzieś zupełnie indziej tworzą kod. I bardzo często jest tak, że takie osoby, kiedy są podpinane do jakiegoś projektu jako programista, to nawet nie zakłada im się kont w domenach firmowych, tylko po prostu doczepia się ich konto w serwisie GitHub, jeżeli się pracuje oczywiście na GitHubie nad danym kodem, to po prostu się doczepia to ich prywatne konto. Oni tam sobie tworzą kod, działają, wysyłają odpowiednie paczki danych, a kiedy przestają być pracownikami, czy przestaje obowiązywać jakaś umowa, to po prostu im się ten dostęp zabiera. Dlatego ja bym się aż tak bardzo nie przejmował, że naruszamy tu czyjś spokój, bo tak naprawdę bardzo często to te osoby wykorzystują ten adres mailowy w celach służbowych.
1: Tak. No i to, co mówił Mikołaj, czyli szukanie profili publicznych w różnych portalach, właśnie typu Twitter, Facebook. Szukanie, czy te osoby przypadkiem o tej swojej pracy gdzieś nie piszą, bo jest możliwe, że prowadzą jakiś blog. I może nawet ten blog dotyczył po części doświadczeń z tworzeniem tej aplikacji, z którą mamy problem. I wtedy można na przykład, chociaż to jest dość odważne, bo to w sferze publicznej, zostawić komentarz pod takim wpisem. Mam takie doświadczenie na koncie.
0: Tak, ale też tak. Możemy stworzyć taką poniekąd pajęczynę powiązań, czyli znajdziemy kogoś, powiedzmy, na GitHubie. Z tego GitHuba nie jesteśmy za bardzo w stanie czegokolwiek wyciągnąć, bo no nie ma za bardzo żadnych informacji, ale na GitHubie mamy jedną bardzo ważną informację, mamy nazwę użytkownika, nie tylko imię i nazwisko, ale znajdziemy, powiedzmy, nazwę użytkownika. To my teraz po tej nazwie użytkownika jesteśmy w stanie szukać profili w innych serwisach z tą samą nazwą użytkownika. Jest szansa na przykład, że znajdziemy tę osobę na Instagramie, my nawet nie będziemy do końca może wiedzieć, czy to jest ta osoba, ale no w ten czy inny sposób gdzieś też przy pomocy może osoby widzącej, co jest na tych zdjęciach, mamy jakieś pojęcie, czy to jest albo może być ta osoba i wtedy na przykład tą czy inną wiadomością prywatną na ten czy inny serwis społecznościowy jest też sposób.
1: To prawda. Coś, co też raz zrobiłem takie doświadczenie, czy polecam, ciężko mi powiedzieć, ale to była już naprawdę determinacja na najwyższym poziomie, żeby załatwić sprawę, którą chciałem załatwić, a naprawdę nie widziałem innej opcji. Ja wysłałem po prostu tej osobie, do której chciałem mieć kontakt na LinkedInie, spersonalizowane zaproszenie, w którym wyjaśniłem, tam jest niewiele przestrzeni, bo 300 znaków, w jakiej sprawie się kontaktuję i o czym chciałbym porozmawiać. I rzeczywiście ta osoba, no akurat ja tam wcześniej też wysyłałem maila, zareagowała, widząc to zaproszenie na mojego maila wtedy.
2: Czy ja wiem, czy to jest taki rzeczywiście ostateczny krok? Ostatecznym to byś było, jakbyś wysłał tej osobie, mam wrażenie, jednak mimo wszystko zaproszenie na Facebooku.
1: No możliwe, okej, okay, dobrze, ale to no mimo wszystko jakby... no nie wiem, jakie są jakby prawidła na LinkedInie, tak? A propos kontaktów zawodowych.
2: Nie, no to jest portal nastawiony typowo na biznes i na kontakty właśnie zawodowe w różnych sprawach.
0: Portal on po to istnieje, żeby na nim tych ludzi trochę nękać i on po to jest, żeby właśnie ludzie z naszej branży szeroko pojętej się z nami kontaktowali w sprawach przeróżnych, jeżeli coś do nas mają.
1: No i jeszcze ostatnia rzecz, jaką zawsze można spróbować. Jak już mamy czyjeś imię, nazwisko, no to można próbować maila pod tytułem imię.nazwisko@domenafirmy.com.pl i tak dalej.
0: Względnie.
1: Bo to są dość schematyczne adresy, raczej w takich firmach.
0: Tak, względnie, jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć czyjegokolwiek innego maila w tej firmie, a bardzo często jesteśmy w stanie to zrobić, zwłaszcza w kwestiach jakichś prasowych, to widząc, że typ maila to jest joanna.n.kowalska@coś-tam.pl, to widzimy, ok, aha, taki jest schemat, i widząc, że ktoś tam nazywa się Jacek Adam Nowak, to sobie wtedy jesteśmy w stanie no, z tego schematu wyciągnąć, że będzie ok, Jacek.a.Nowak. Więc też warto zerknąć sobie na adresy po prostu innych osób i spróbować taki schemat gdzieś tam poznać, jeżeli nam się to uda.
2: Tak jest, więc kilka sposobów macie, być może do czegoś wam się przydadzą, a teraz odbieramy kolejne połączenie, dzwonicie do nas, Witold jakiś czas temu dzwonił, teraz dzwoni do nas Patryk, no i pewnie ma dla nas albo jakieś informacje o grach, pewnie, znając Patryka, albo może jakieś pytania. Ja w międzyczasie zajrzę może jeszcze do naszych źródeł kontaktu, czy do nas piszecie w jakiejś sprawie, ale chyba nie, chociaż nie, jest. Jest jedna wypowiedź. Wypowiedź jest od Tomka, naszego współprowadzącego, którego dziś z nami nie ma, ale słucha nas. No i bardzo się z tego cieszymy, a Tomek napisał do nas tak. Z drugiej strony, jeśli ktoś podaje adres mailowy w pliku w repozytorium, no to chyba powinien się liczyć z tym, że ktoś tam coś napisze. No, pewnie i tak. Zresztą zazwyczaj podaje się adresy mailowe po to, żeby jakiś kontakt był, zwłaszcza jeżeli to nie jest na przykład login w jakimś serwisie, do którego podania jesteśmy zobligowani, tylko właśnie tak jak wspomniał Tomek, no w pliku. Czy Patryk się z nami połączył? Jeszcze się nie połączył, więc coś tam się u Patryka dzieje niedobrego z dźwiękiem, więc ja teraz może przeczytam informację, którą otrzymałem dziś od... A nie, nie przeczytam tej informacji, przeczytam za moment, bo teraz już mamy połączenie z Patrykiem. Witamy cię.
3: Witam bardzo serdecznie. Nie wiem, czy słychać.
2: Słychać. To i my słuchamy.
3: No to tak. Pierwsza informacja z kategorii rozrywkowej, czyli growej, a w zasadzie jedna z dwóch. Produkcja 1428 Shadows Over Silesia od dzisiaj aż do końca tygodnia jest na Steamie obniżona o 90%. To taka informacja. Nie wiem, ile ona kosztowała normalnie, chyba jakieś 130 zł, tak mi się wydaje, albo 120, no to teraz jest 90% obniżki. To już tam na Steamie będzie jakby napisane. Jak to do końca tygodnia możecie kupować po niższej cenie, a uważam, że warto. Druga rzecz też dotycząca gier. Jeżeli ktoś z was tęsknił za Slay the Spire, za tą grą, a w zasadzie chciałby sobie powrócić do niej w nieco lepszej formie i pograć sobie z innymi, to jest taka możliwość, ponieważ jest taki mod, który się nazywa Slay to Together the Spire chyba. Natomiast na Audio Games Net w wątku New Release Room, znaczy na forum New Release Room, jest oficjalna informacja podana, że ten mod doczekał się pełnego wsparcia z modem Slay the Spire, który udostępnia grę Slay the Spire. Czyli jeżeli sobie zasubskrybujemy tego moda, to będziemy mogli zagrać w Slay the Spire w trybie tak zwanym multiplayer, czyli z innymi graczami. Jak to działa, nie wiem, nie testowałem tego jeszcze, natomiast taka możliwość jak najbardziej istnieje, można pograć. No, ja teraz z pytaniem, ponieważ często się mówi teraz o tym Mastodonie, ja tak akurat mam dość małe doświadczenie z tym no, serwisem społecznościowym, jeśli to tak można nazwać. Po pierwsze, nie bardzo rozumiem właśnie jak to działa i tu by się przydał jakiś taki podcast może, który by tego Mastodona jakoś pokazał.
2: Myślę, że coś w najbliższym czasie, Patryku, pojawi się na naszej
3: jak
2: antenie.
3: Jak jest właśnie, jeżeli chodzi o klienta iOS, czy w ogóle Mastodon ma jakąś... Jest jakaś oficjalna aplikacja tego Mastodona na iOSie?
0: Jest i nikt jej nie lubi. W sensie ona nie ma dostępności jeszcze, tam są zmiany na lepsze, które czekają na aprobatę twórców, ale na razie no, wszyscy mówią, że nie warto oficjalnej.
1: To jest metatekst, który jest nieoficjalnym klientem.
2: No
1: jest
2: właśnie,
1: bardzo
2: jest
1: dostępny.
2: Bardzo dostępny.
1: Jest nawet po polsku.
3: Jak on się nazywa?
1: Metatekst.
3: Metatekst. I czy jest darmowe, płatne?
1: Darmowe. Po polsku, tłumaczony przez Jacka Zadrożnego. I ma wszystkie funkcje, których byś potrzebował i jest bardzo, bardzo dostępny.
3: A powiadomienia też są?
1: Są jak najbardziej.
0: Są.
3: Metatekst po prostu tak. Się pisze i jak wpiszę w App Store, to powinno...
2: Znajdziesz.
3: Przez X. A ze spacją czy pisane razem?
0: Razem.
1: Ciekawe, czy teraz, bo to zastanawialiśmy się przed audycją, czy na te nasze instrukcje takie właśnie, jak coś pisać, zwraca uwagę Whisper przy transkrypcjach i kierując się tym, co my teraz mówimy, pisze te różne dziwne nazwy poprawnie.
0: Bo wychodzi na to, że tak.
2: No a właśnie. Przynajmniej w niektórych przypadkach.
1: Tak.
3: Jak to jest z tym Whisperem, Basie? Bo ja mam kartę, ja mam laptopa już trochę takiego starszego z 2016 roku i on ma kartę GeForce'a z tym, to jest GeForce z końcówką MX. To nie jest GTX ani RTX, to jest MX. Może być problem.
2: Raczej
0: może
2: nie.
0: Na jakimś tam smolu, tym takim słabej jakości to jakoś pójdzie, ale no nie. To ten Whisper, którego my tutaj mamy...
3: Bo cudaka to raczej nie wspiera, nie? W sensie cudę od...
2: To znaczy, no to twoja karta musi mieć dla cudy wsparcie, żeby w ogóle to ruszyło na karcie graficznej, bo w przeciwnym razie...
3: Musiałbym sprawdzić, czy moja ma.
2: W przeciwnym razie, Patryku, będzie to działało na procesorze, a to będzie bardzo wolno. To znaczy, gdzieś tam widziałem w tych dyskusjach na GitHubie, że ktoś coś kombinował, żeby działało na procesorze szybciej i udało się to jakoś zrównoleglić, przyspieszyć. Są jakieś skrypty, ale powiem szczerze, nie bawiłem się tym, no bo nie było mi to potrzebne i nie wiem, na ile to jest proste, a na ile trudne do uruchomienia, więc tu nic więcej nie powiem, jedynie tyle, że widziałem, że ktoś nad tym pracował.
3: A jakby jeszcze tak wrócę do tego Mastodona, bo jednak chciałbym spróbować coś testować, a ja właśnie Pawle, ja dostałem maila, bo kiedyś tam zakładałem tego Mastodona OID bardzo dawno temu, że właśnie masz taką chęć, żeby mnie śledzić na Mastodonie, czy żebym to ja cię dodał do śledzonych, teraz nie pamiętam, jak to tam było. I właśnie jest takie pytanie, nie bardzo właśnie wiem, jak zacząć z tym Mastodonem w ogóle, co właściwie, czym on się różni od takiego Twittera?
0: To będzie podcast, myślę, że takie pytanie to na podcast najlepiej zostawić.
1: Myślę też, z drugiej strony, jak jesteś niecierpliwy i chciałbyś już, Patryku, to pogugluj troszkę temat, bo teraz przez to, że ten portal się stał taki popularny i jest poniekąd na świeczniku, to nawet w polskich mediach takiego głównego nurtu, tylko tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo niestety te artykuły bywają różnej jakości i no nie do końca uchwytują to, czym Mastodon jest. ale poszukaj w internecie, pogugluj temat, bo bardzo dużo powstaje teraz zarówno takich artykułów objaśniających, czym Mastodon i Fediversum w ogóle jest.
3: W ogóle... No to drugie? Jakie drugie słowo?
1: Fediversum, czyli jakby to szersze, tak, zagadnienie szersze, czyli jakby sieć wszystkich sfederowanych portali społecznościowych. W dużym skrócie Mastodon jest dla portali społecznościowych czy dla Twittera tym, czym Jabber był dla komunikatorów, jeżeli Jabbera używałeś.
3: A swoją drogą istnieje jeszcze Jabber?
1: No to jest protokół, więc ciężko, żeby przestał istnieć. On nie może przestać istnieć. Pytanie, czy go ktoś używa i czy jeszcze stoją serwery.
3: I bardzo jestem ciekaw w ogóle, jak tak. się... Miranda w ogóle, bo...
1: Ja już coś tam się dzieje, ale żeby to było jakieś rewolucyjne i dużo naprzód, to chyba...
2: Pojawiają się aktualizacje wtyczek. Ja cały czas używam Mirandy do GG, używam jej do Facebooka. No i one się tam aktualizują, te różne wtyczki. Zwłaszcza w rozwojowej wersji.
1: Nie przeze mnie, a chyba nawet nie przez nikogo innego. Chociaż nie wiem, tu nie mam pewności. Ale Patryku, wracając do tematu. Nawet po angielsku, bo z tego co wiem, ty językiem władasz. Wpisz sobie nawet po angielsku przewodnik tam Guide for Screen Reader Users. Znajdziesz pięknie przewodnik prawdopodobnie Roberta Kingetta na temat tego.
3: Ja wiem, co to jest Robert Kinget.
1: Tak. On napisał cały taki przewodnik screenreaderowy o Mastodonie. Jeżeli jesteś niecierpliwy, chciałbyś już dziś, to sobie poszukaj po internecie właśnie, czy Mastodon, poczytaj trochę, bo teraz naprawdę masa jest tych materiałów różnych pomocniczych. No a jak możesz chwilę poczekać, no to mamy nadzieję, że będziemy w stanie dostarczyć ciekawy materiał o tym.
0: Tak, no i z perspektywy dostępnościowej, no to te trzy rzeczy, które możemy powiedzieć, no to Pinafore, Twistcake i Metatekst.
3: A to
0: no Pinafore na web, przeglądarkę internetową, Twistcake'a wszyscy znamy, Metatekst na iOS-a i Tusky na Androida.
3: No właśnie chyba wczoraj albo dzisiaj się pojawiła aktualizacja Twistcake'a i chyba wszystko, co tam widziałem w change logu, dotyczy Mastodona, więc chyba wygląda to, że twórcy się bardzo chcą...
1: Tak, teraz masz
0: to wodzie tak, i
1: jest priorytetem.
3: Dobrze, to w takim razie dziękuję. To tyle ode mnie.
2: Dzięki Patryku za telefon, pozdrawiamy. No i do usłyszenia i powodzenia z Mastodonem w takim razie.
3: Do usłyszenia.
2: Trzymaj się. A teraz przechodzimy do tego, o czym chciałem powiedzieć już chwilę temu, ale Patrykowi udało się wcześniej z nami połączyć. Informacja, którą otrzymałem dziś od Dawida Piepera, prezesa Fundacji Prowadnica, dotyczy tego, że Fundacja Prowadnica uruchomiła swój własny sklep internetowy. I cóż tam właściwie można w tym sklepie kupić? Ano, można kupić kilka rzeczy wydrukowanych na drukarce 3D, więc są to rzeczy, myślę, że dosyć interesujące. Czytając tu notatkę od Dawida, oferta na razie liczy 6 produktów, a są to kostka do gry, ramka do podpisów, kółko i krzyżyk rewersji, skrable oraz domino do nauki liter. W drodze są kolejne produkty, jak chociażby gra w czwórki, linijki, kontomierze i tak dalej, ale od tej szóstki zaczniemy i regularnie będziemy poszerzać ofertę. Każdy produkt w sklepie będzie także udostępniony jako open source. W opisach są linki do odpowiednich repozytoriów. Wszystko wykonujemy na zlecenie, więc niestety czas oczekiwania jest dość znaczny, ale planujemy zdążyć z zamówieniami złożonymi w najbliższych dniach przed świętami. No i rzeczywiście tam na stronie sklepu jest odpowiednia adnotacja, a adres sklepu to sklep.prowadnica.org, sklep.prowadnica.org i rzeczywiście, jeżeli macie własną drukarkę 3D, no to możecie sobie te modele także sami wydrukować, bo przy każdym produkcie jest odpowiedni odnośnik do GitHuba i tam są pliki modeli. Na stronie przy opisie produktu jest informacja odnośnie materiału, z jakiego każdy z nich został wykonany, także wszystkie informacje są. A jeżeli nie macie drukarki, nie chcecie się męczyć, no to możecie po prostu dokonać zakupu.
0: Tak, Tyflo Podcast, słuchajcie, to jednak jest kawał historii, kawał archiwum, bo jak zajrzymy sobie w fragmenty naszych przeszłych audycji, to znajdziemy audycję o bodajże grze Srebrny Labirynt, zrobioną lat temu ileś, gdzie tutaj Dawid Pieper, obecnie prezes fundacji, miał głos, no jeszcze przed mutacją.
2: To prawda.
0: A teraz, no prawda, prezes fundacji, no więc... I tak je znajdziemy.
2: No cóż, no, po prostu to jest im, ja tak tylko patrzę na kolejne lata, jak się człowiek starzeje. No.
0: Ja przecież to jest dobry przykład, bo ja uważam się za drugie pokolenie Tyflopodcastu, bo ja się na Tyflopodcaście wychowałem. Ja tak naprawdę zacząłem swoją przygodę z komputerem, no, z Windowsem, takim już prawdziwym, od podcastu Rafała Kiwaka, początki z Windows XP, i to mi tak naprawdę otworzyło w ogóle jakieś horyzonty i to mi dało taką informację w ogóle, co to jest okno dialogowe i co to jest pole wyboru i jak tego wszystkiego należy używać. Potem też troszkę podcasty Janusza Rutkiewicza o JOSie, zwłaszcza ten o pomocy JOSa, no a potem to już poszło. No i ja, który w wieku lat, powiedzmy 8-9, się na Tyflopodcaście wychowywał i któremu ten Tyflopodcast sporo pomógł, no teraz sam ten Tyflopodcast prowadzę.
2: To zobaczymy, jakie będzie następne pokolenie Tyflopodcastu, bo mam nadzieję, że tu nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i że przed nami jeszcze dużo, dużo audycji. I oby tak faktycznie było. A teraz kolejna informacja, którą ma dla nas Mikołaj. eSpeak, no, trafił oficjalnie do App Store'a.
0: Tak, eSpeak trafił do App Store'a. Mówimy, śpieszcie się pobierać aplikacje, bo tak szybko, szybko odchodzą. Ile ten eSpeak w App Store zostanie, tego nie wiemy. Tutaj już o kwestii GPL-a mówiliśmy parę razy i może być z tym różnie, ale na razie nikt się do Apple'a nie zgłosił, żeby ten eSpeak z tego App Store'a wyleciał, więc z tego App Store'a jeszcze eSpeak nie wyleciał. Więc jeżeli mamy taką chęć, to no pobierajmy sobie tego eSpeaka. Bo no, synteza jest, syntezę wielu ludzi lubi i można ją teraz używać, można jej właściwie teraz używać na iOS-ie w wersji stabilnej. I jest to no, pierwsza, przynajmniej według moich informacji, zewnętrzna synteza, która trafiła na iOS-a, która w wersji testowej działa na Macu i działa, ja uważam, że naprawdę fajnie. Więc jeżeli chcecie, no to pobierajcie.
2: A teraz, tak jeszcze Mikołaju,
1: a patrzyłeś z ciekawości na licencję, którą opublikował autor? Na jakiej licencji on to udostępnił?
0: Nie patrzyłem, nie patrzyłem.
1: Ja widziałem na GitHubie, że on te pliki licencyjne tam też dodał, więc jakbyś chciał, to możesz się zapoznać. Można zobaczyć, co tam, jak on to... No przynajmniej na ten moment, jak próbował z tego wybrnąć, z tego dylematu. Ja bym poczekał na miejscu autora troszkę jeszcze z publikacją do App Store'a, bo no, eSpeak ma chociażby ten poważny błąd, ten oficjalny, na ten moment, że dalej są dość duże przerwy. Nie są tak duże jak w pierwszych wersjach, ale dalej są dość odczuwalne przerwy w, no, pomiędzy ciągami, które są odtwarzane przez tą syntezę. Było takie wydanie, gdzie po ustawieniu prędkości 460 słów te przerwy zniknęły i to było najlepsze wydanie, jakie było. Ono nie miało tych wszystkich funkcji, które ma obecne, ale było super. No a potem znowu przyszły kolejne wydania i to zostało gdzieś zabrane. Ja wiem, że autor pracuje nad jakimś alternatywnym mechanizmem tego przyspieszania, natomiast no ja bym poczekał na wydanie, zwłaszcza, że to już było pokazane, że się da zrobić to poprawnie. Ja bym poczekał na wydanie, no ale autor nie poczekał, wydał, ale i tak ludzie się cieszą, więc to chyba jest najważniejsze, że użytkownicy są zadowoleni w większości.
2: A jak z obciążaniem pozostałych syntez? Dalej to występuje, czy już nie?
1: Nie próbowałem. Domyślam się, że tak, bo to jest pewnie błąd po stronie Apple. Tak się obawiam i tej implementacji tego w systemie.
0: Ale pamiętajmy o tym, że tego speaker jednak trochę zoptymalizowano ostatnio, bo tam kiedyś on dodawał wszystkie języki, a on teraz dodaje tylko te, które my wybierzemy, więc tych eSpeaków jest tam mniej.
1: No i on się teraz ładnie przeładowuje. Pamiętajcie, że kiedyś po każdej aktualizacji trzeba było restartować VoiceOver. Po każdej zmianie prędkości w aplikacji Inspeak trzeba było restartować VoiceOver. No prawie po każdej zmianie, którą w tym syntezatorze przeprowadziliśmy. Aktualnie jesteśmy już na etapie, gdzie ja przeprowadzałem jeszcze test flightową aktualizację i wyglądało to mniej więcej tak, że no oczywiście mówił, Inspeak był moim ustawionym głosem, więc mówił, miałem pobierz tam zaktualizuj przycisk, uaktualnij, stuknąłem dwa razy, przełączyło się na Zosię, Zosia mówiła tam anuluj pobieranie przycisk, po czym Zosia otwórz Inspeak przycisk. Tak szybko było to przeładowanie, więc już jesteśmy na tym etapie.
2: No i oby dalej to się rozwijało, żebyśmy faktycznie mogli się cieszyć w pełni tą syntezą. Tego myślę, że część użytkowników, która Inspeaka po prostu lubi, sobie tego by życzyła. No to teraz kolejna informacja, tym razem coś dla tych wszystkich, którzy chcieliby sobie pograć w gry. No pytanie tylko jakie, bo to nowa konsola do gier nam na horyzoncie zaświtała.
1: Tak, i to nie od byle kogo, bo od Bristol Braille, czyli twórców rozwiązania, którym dużo się słyszy, a jeszcze nikt go nie posiada, czyli Canute 360, czyli wieloliniowy taki jakby czytnik e-booków, się o nim mówi, ale to jest monitor brajlowski wieloliniowy, który ma właśnie służyć do czytania książek głównie. No i twórcy tego rozwiązania, czyli właśnie firma Bristol Braille, eksperymentując z tym Canutem, próbując mu dodać różne nowe zastosowania, doszła do etapu, w którym najpierw zainstalowała pewien dodatek, pewną przystawkę, a z czasem stwierdzili, że w sumie po co się bawić w przystawki, jakieś półśrodki, zróbmy osobne urządzenie i tak powstał Canute Game Dock. I to jest urządzenie, które aktualnie jest prototypem. Firma aktualnie wybiera się w podróż po Wielkiej Brytanii i będzie demonstrować to swoje rozwiązanie na żywo osobom zainteresowanym, które się tam pojawią na tych ich prezentacjach. Natomiast w najbliższym czasie rozpocznie się kampania crowdfundingowa i wszyscy będziemy mogli się zrzucić na to, by to urządzenie mogło powstać. Urządzenie na ten moment jest w stanie odpalać dość proste gry, bo jest tam Wąż, popularna gra, Snake, Wisielec, z tego co pamiętam, jeszcze jakaś jedna gra taka bardziej chyba przygodowa. No więc takie gry, powiedzmy, na ten moment dość proste, ale które wymagają już jakiejś grafiki, jakiegoś układu, planszy i tak dalej. No i założenie jest takie, że w te gry będziemy grać sobie, prawda, w Braille'u, czyli już nie będziemy słuchać dźwięków, a będziemy mogli palcami dotykać tej wirtualnej planszy i tam jakieś działania podejmować. No ciekawe, co z tego wyjdzie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wymiar tych gier. Zobaczymy. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie.
2: No ciekawe. I ciekawe też, jak bardzo złożone gry będzie potrafiła obsługiwać ta konsola. Podejrzewam, że będą one raczej proste, no ale może i dla kogoś nawet takie proste gry będą atrakcyjne, bo to zawsze jakiś nowy wymiar rozrywki, który możemy dosłownie poczuć. A teraz moja informacja. Informacja o programie Buzz, który znalazłem przeglądając z GitHuba w okolicach Whispera, że tak powiem, bo postanowiłem sobie przejrzeć, jakie w ogóle są już narzędzia, które tego Whispera wykorzystują. I trochę tych narzędzi jest. Na razie większość to są różnego rodzaju prototypy. Część to skrypty w Pythonie, które u autora działają, u innych gorzej, bo wymagają jednak jakichś, obawiam się, przeróbek, żeby działały prawidłowo i nie zawsze te przeróbki chcą się udać. Natomiast wśród tego wszystkiego znalazłem jedno narzędzie, które przynajmniej wygląda obiecująco. Dlatego, że z jego działaniem no to już jest gorzej. Mowa o narzędziu Buzz, piszemy Buzz, i to narzędzie to taka jakby graficzna nakładka na Whispera. Mianowicie możemy sobie rozpoznać za jego pomocą plik, który wczytamy do tego programu, ale oprócz tego możemy także przynajmniej teoretycznie bawić się w transkrypcję na żywo. No i właśnie, dlaczego teoretycznie? Dlatego, że to po prostu nie do końca działa. Możemy wybrać oczywiście dowolny język, możemy także zdecydować się, żeby rozpoznał go automatycznie, możemy wybrać dokładność rozpoznawania, natomiast no, im wyższa dokładność, tym większe opóźnienia. I te opóźnienia są naprawdę duże. Tak jak na przykład ja na swojej konfiguracji sprzętowej wczytuję jakiś plik i widzę, jak wyskakują szybko teksty, które rozpoznaję za pomocą Whispera, oczywiście ze statycznego pliku. No to jest, tam powiedzmy, co parę sekund w zasadzie wyskakuje coś nowego, bo mniej więcej ten Whisper na mojej karcie graficznej osiąga czterokrotną prędkość. No, niestety w przypadku najwyższej dokładności i wpuszczenia mu czegoś na żywo, bo on potrafi pobierać sygnał z karty dźwiękowej i możemy tam, co ciekawe, wybrać kartę, na której chcemy działać, no to tempo jest bardzo wolne. Tam i takie mam wrażenie, że bardzo nierównomierne. Od czasu do czasu to jest co kilka sekund pojawia się jakiś tekst, a na przykład po jakimś czasie on zaczyna bardzo mocno zwalniać i te nowe fragmenty tekstu pojawiają się co mniej więcej minutę. Więc do rozpoznawania na żywo nie nadaje się to niestety. Niemniej jednak koncepcja jest ciekawa i podaję to tu tylko dlatego, że jeżeli ktoś by chciał, to może się po pierwsze pobawić, po drugie na mniejszych modelach działa to też i lepiej, oczywiście mniej dokładnie, więc być może komuś się to przyda. No a po trzecie, to też warto po prostu przyglądać się rozwojowi tego narzędzia, bo autor cały czas je udoskonala, cały czas coś tam nad nim pracuje, cały czas coś w nim poprawia i być może za jakiś czas będziemy mieli naprawdę fajną graficzną nakładkę na Whispera, to po pierwsze, a po drugie to narzędzie, które da nam kolejną funkcję, nad którą wiele osób się zastanawia, bo jak czytałem dyskusję na GitHubie wokół Whispera, to były dwie kwestie bardzo często podnoszone. Po pierwsze, czy można rozpoznawać mówców? Ktoś też już coś z tym robi. Na razie efekty są różne, jest jakieś narzędzie, które można spiąć z Whisperem, przynajmniej teoretycznie, i najpierw przepuścić plik audio przez to narzędzie, które jakby wyodrębni frazy mówione przez poszczególne osoby, a potem to przepuścić przez Whispera. Takie próby były, natomiast to jeszcze nie działa do końca i to wszystko no, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć. Ty, Mikołaju, zdaje się, miałeś okazję testować chyba jakiś prototyp, prawda, działający w ten sposób? Czy coś mylę? Chyba Mikołaj nam...
0: Nie, jesteś. Aha. Mógłbyś powtórzyć, Michał, bo to tak chyba troszkę lekko problem z internetem.
2: Mówię, że ty, zdaje się, miałeś okazję testować narzędzie, które... jakiś taki prototyp, prawda? Który pozwalał na wyodrębnienie mówców i rozpoznanie tekstu z użyciem Whispera.
0: Tak, tylko że to był prototyp, który działał na jednym konkretnym podcaście. On był... na hama ustawiony po prostu pod jakby konkretny scenariusz do tego stopnia, że on miał wpisane na sztywno w ten kod, jak ci mówcy się mają nazywać. Więc to jest idea, to jest pomysł, ale to jest na razie chyba tylko pomysł i pokazanie, że można, a nie narzędzie, które możemy wykorzystać.
2: Tak, no i też spotkałem się z takimi komentarzami, że takie dzielenie tego tekstu na poszczególne fragmenty i przepuszczanie ich przez Whispera może trochę zmniejszyć dokładność rozpoznawania tej mowy, że tam wtedy może utracić się kontekst, że trochę ten Whisper nie został pomyślany do końca z uwzględnieniem tego, no ale zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Ja przeglądam sobie tam co jakiś czas dyskusje dotyczące Whispera, bo naprawdę tu sporo osób się tym zainteresowało, do tego stopnia, że powstają już jakieś aplikacje nawet na systemy mobilne, na iOS-a i na Androida z wykorzystaniem tego, że ktoś zbudował jakiegoś bota, który jest w stanie odpowiadać na pytania, które wysyłamy do niego głosowo. Jest też jakiś bot twitterowy, do którego możemy wysłać jakiś materiał na YouTube'a, z YouTube'a, a on nam odeśle transkrypt. Oczywiście ja podejrzewam, że no to niekoniecznie bazuje na tych największych modelach, które mają tę dokładność najlepszą, czyli na modelu Large. Natomiast tak czy inaczej jest to coś, co ludzi zainteresowało, jest to coś, wokół czego toczy się sporo dyskusji i co naprawdę może za jakiś czas nas jeszcze zaskoczyć niejedną implementacją. Więc tyle. O.
0: Ja myślę, że tutaj implementacje chmurowe jednak będą miały pole do popisu i przez to, że ten Whisper działa sensownie i szybko i jest otwarty, to tutaj może być też fajna konkurencja cenowa.
2: To też prawda. To też prawda. Za jakiś czas zobaczymy, jak jacyś więksi gracze zdecydują się na implementację tego. No, ciekawe. Ciekawe. Czy taki Google na przykład byłby tym zainteresowany, żeby silnik rozpoznawania mowy o to oprzeć? Kto wie. Pożyjemy, zobaczymy, a tymczasem no, taka trochę smutna tematyka, bowiem tematyka tracenia wzroku. No nie jest to z pewnością nic przyjemnego. Ja nie widzę od urodzenia, to mogę sobie tylko wyobrażać, jaka to jest dla ludzi tragedia. No niemniej jednak, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, żyć trzeba dalej. A jak żyć i jak sobie z tym wszystkim poradzić? W tym może pomóc poradnik opublikowany przez Fundację Wismajor.
1: Tak, ja tutaj zacytuję za Piotrem Witkiem, który dołożył swoją cegiełkę do tego, by ten poradnik powstał. Jego wpis z jego bloga Moja Szuflada, w którym on o tym poradniku pisze tak. Pod koniec października Fundacja Wismajor wydała publikację Gdy oczy zawiodły, poradnik dla osób niewidomych i tracących wzrok. Myślę, że warto o tym napisać w Mojej Szufladzie i to nie tylko dlatego, że sam miałem niewielki wkład w jej powstanie. Publikację można bezpłatnie pobrać, korzystając z poniższych odnośników. Można również ją więcej o niej poczytać, odwiedzając stronę Fundacji Wismajor. No i ja na tą stronę Fundacji Wismajor się udam. Ja już troszkę czytałem o tym poradniku. No on przechodzi przez te takie właśnie najważniejsze zagadnienia trochę, czyli no jak zacząć, kiedy to się już wydarzy, co robić dalej, tak? Gdzie się zwrócić, co można robić w ogóle tak w życiu, o jakie obszary życia warto się zatroszczyć i tak dalej. No i tutaj pisze Wismajor już o tym poradniku tak. Kiedy traci się wzrok, często traci się również marzenia i plany. W głowie mnożą się pytania, na które nie można znaleźć odpowiedzi. Narasta lęk o swoją przyszłość, a poczucie pewności maleje wraz z ostrością widzenia. Dokładnie znamy ten stan. Już 20 lat wspieramy osoby niewidome i słabowidzące. Z okazji naszego jubileuszu mamy dla Was prezent. W oparciu o nasze doświadczenia powstało coś wyjątkowego. Gdy oczy zawiodły, poradnik dla osób niewidomych i tracących wzrok jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Możecie pobrać go bezpłatnie w formacie PDF lub jako audiobook czytany przez Joannę Domańską. Poradnik dostępny jest również w formacie HTML. Znajdziecie w nim wskazówki, które przydadzą się w momencie utraty wzroku. Poznacie historię innych osób niewidomych oraz listę instytucji, do których warto się udać po pomoc. To oczywiście nie wszystko, ale więcej dowiecie się już czytając naszą publikację. No i tu jest też odezwa o darowiznę dla fundacji, tak w formie prezentu na 20. rocznicę powstania. No więc jeżeli znacie kogoś przede wszystkim, bo myślę, że prawdopodobnie większość z osób nas słuchających już doświadczenie z brakiem wzroku ma prawdopodobnie, choć nigdy nie wiadomo, kto do nas trafił. Natomiast bardzo prawdopodobne, że kogoś może macie w swoim otoczeniu, albo w jakiejś organizacji, w której działacie, albo kogoś znacie, albo ktoś ostatnio was o to pytał. No podajcie dalej, bo bardzo możliwe, że ktoś z tego skorzysta i dzięki temu będzie się czuł chociaż troszkę mniej w tej sytuacji zagubiony.
2: A teraz przechodzimy do kolejnych wieści, już takich typowo technologicznych. Mikołaju, czym jest LiveShare od Microsoftu?
0: LiveShare jest rozwiązaniem znowu tutaj programistycznym, który się w Visual Studio Code pojawił już dłuższy czas temu i pozwala nam on nie mniej, nie więcej na to, że udostępniamy swoją sesję komuś i inne osoby są w stanie z nami współpracować na bieżąco, albo edytując, albo podążając za nami i patrząc na to, co my robimy. No i teraz dostała ta funkcjonalność dostępność i to sporo tej dostępności. Ja myślę, że tutaj nawet Google, jeżeli chodzi o swoje dokumenty, mógłby się sporo nauczyć od Microsoftu. I no co mamy? Mamy dużo dźwięków, mamy dźwięki na to, że ktoś edytuje, jakby wchodzi w naszej linii, my wchodzimy do kogoś w linię, wychodzimy. Ktoś pisze w naszej linii, w tej, w której my jesteśmy i to słyszymy, jak zaczyna pisać, to słyszymy dźwięk i nam zaczyna o tym mówić i za każdym wciśniętym klawiszem już nie mówi, tylko słyszymy po prostu dźwięk, że ktoś pisze. I możemy też słyszeć, jak ktoś pisze w pobliżu i to jest ciekawe, że on potrafi nam głośnością głośność regulować na podstawie tego, jak daleko od nas ktoś jest. Czyli jesteśmy w stanie jakby stwierdzić, no czy ktoś w pobliżu nas się znajduje i jak daleko ten ktoś pisze ten kod. Jeżeli mamy właśnie włączony tryb follow, czyli podążania za kimś, to słyszymy też dźwięki na konkretne akcje typu ktoś przeszedł do nowej linii, ktoś przeszedł o więcej niż jedną linię, ktoś zmienił plik, ktoś przeszedł do jakiegoś konkretnego miejsca jakimś poleceniem typu przejdź do, ktoś zaznaczył, ktoś wpisał, ktoś usunął i oczywiście o wszystkim tym jesteśmy sensownie, żeby nie za dużo, ale też żeby nie za mało informowani za pomocą naszego czytnika ekranu, tak abyśmy mogli śledzić to, co dana osoba w danym momencie robi.
2: Mikołaju, ale to jest jakaś osobna usługa Microsoftu, czy to jest element VS Code?
0: To jest element VS Code, ale to jest element tylko i wyłącznie VS Code, a nie tych open source'owych implementacji, tych open source'owych forków. Co ciekawe, tam jest używana synteza Azure'a, tam nie jest używana synteza naszego czytnika ekranu. Ja się chyba domyślam dlaczego, bo jeżeli chodzi o nasz czytnik ekranu, nie ma aż takiej kontroli, zwłaszcza jeżeli chodzi o aplikacje przeglądarkowe, nad tym, co ten czytnik robi, co on w danej chwili czyta i dlatego no, takie rozwiązanie zostało zastosowane.
2: Ale to jest tak, że wtedy dobrze jest, kiedy pracujemy w tym, w ogóle wyłączyć czytnik ekranu, czy po prostu
0: chyba
2: to jest uzupełniane?
0: Nie, to jest uzupełnienie raczej, to jest raczej uzupełnienie. Ja tego nie miałem jeszcze okazji przetestować, po prostu nie mam z kim, więc ja donoszę o tym, że to jest, ale no nie miałem się jeszcze z kim tym bardziej pobawić. No jedyne, o czym Microsoft donosi i to jest zrozumiałe niestety, bo czytniki ekranu nie dają nam takiej władzy, to jest to, że to jeszcze nie działa dobrze z Braille'em, więc użytkownicy głuchoniewidomi mają problem i będą go mieli, bo przeglądarki internetowe nie mają za bardzo możliwości bezpośredniego wpływu na zawartość monitora Braille'owskiego i bezpośredniego przechwytywania skrótów z tegoż monitora Braille'owskiego. No a że to ta aplikacja jest no, poniekąd w takim widoku web, w widoku przeglądarki internetowej wyświetlana, no to niestety będzie z tym problem i nie za bardzo po prostu na razie jest opcja tego Braille'a technicznie w ogóle wprowadzić.
2: Myślisz, że bo skoro wspomniałeś, że Google sporo mógłby się nauczyć, to myślisz, że byłby sens wykorzystać to jako taki edytor w tym momencie wspólny nie tylko do kodowania, ale też do tworzenia jakichś swoich notatek, chociażby wspólnych, pracy nad jakimś projektem, czy jednak nie?
0: Nie do końca, bo to jest trochę jednak inne rozwiązanie, bo tam jest, z tego co wiem, jeden taki lider, u którego to się wszystko dzieje na dysku, który ma te pliki i cała reszta się

0: jeżeli nie mają zalogowanego w aktualnym momencie swojego konta, ale nie mamy właśnie tych dźwięków, nie mamy tych informacji, jak daleko ktoś od nas jest, czy ludzie faktycznie piszą w naszym pobliżu i tak dalej.
1: Rozumiem. No zobaczymy w takim razie, czy ktoś zaczerpnie inspiracji od Microsoftu. Być może stworzy jakieś takie narzędzie też i do pracy nad tekstami. A kto wie, może Microsoft Word doczeka się chociażby takich funkcji, ten online'owy chociażby. Zobaczymy. Czas pokaże, a teraz czas na garść wieści ze świata. Pawle, słuchamy.
2: No dzisiaj was zabiorę troszkę na taką podróż po świecie, bo wybierzemy się aż do no, czterech w sumie krajów. I pierwszym z tych krajów będzie Francja, czyli jesteśmy na razie blisko, bo w Europie. I tutaj musiałem się zaśmiać, kiedy dowiedziałem się o tym, o czym wam za chwilkę powiem, bo pisałem zresztą o tym na moim Twitterze i na moim teraz już Mastodonie, że ktoś ewidentnie ukradł mi pomysł na startup, bo gdyby ktoś mnie zapytał, jaki chciałbym założyć tak w życiu startup, no to bym powiedział, że no wiecie, teraz mamy, że tak powiem, cele zielone do spełnienia w Unii, jeśli chodzi o transport i emisję różnych, prawda, gazów. I no ja jak najbardziej jestem za tym, żeby trochę dać planecie odetchnąć, ale jestem też za tym, żeby w tych działaniach włączyć jakoś osoby niepełnosprawne, bo jakby tutaj tok rozumowania jest taki, że no samochody najbardziej, więc lepszy byłby transport publiczny, ale jeszcze lepszy byłby rower. I ja na to mówię okej, bardzo chętnie, natomiast chciałbym na tym rowerze móc też ja jeździć, a no jedynym rowerem, na jakim ja jestem w stanie jeździć, jest tandem. Więc moim pomysłem na startup w duchu zielonej gospodarki byłby tandem na żądanie, czyli taki jakby Uber, aplikacja, którą zamawiamy sobie przejazd tandemem. I oczywiście ten pilot przyjeżdża, ja wiem, no to byłoby pewnie ciężko zorganizować, tak, bo gdzie on by jeździł sam tym tandemem, skąd wziąć tyle tandemów, skąd wziąć tylu kierowców, czy to jest w ogóle optymalne. Natomiast we Francji coś już koło tego kombinują. To nie jest tandem, ale jest taksówka, rower taksówka, bike taxi tak zwane, czyli coś, co no mniej więcej w podobnej formie jest popularne na przykład w Indiach albo w Tajlandii, w krajach właśnie szeroko pojętej Azji, czy jako riksza, czy jako tuk-tuk, czy w jakiejś, pod jakąś inną nazwą i pewnie trochę inaczej wyglądające. Czyli jest pojazd napędzany nogami osoby kierującej i prowadzącej ten pojazd, który z tyłu ma doczepioną jakąś kabinę, czy jakieś takie no, no miejsce, w którym można posadzić pasażerów, którzy nie muszą już pedałować i można sobie jechać przez miasto. No i w Paryżu powstało coś takiego, nazywa się to Bim Bum, więc taka bardzo nazwa pocieszna. I jest to nie mniej, nie więcej tylko właśnie to, czyli serwis taksówki rowerowej dedykowanej osobom z dysfunkcją wzroku. Z tego co widzę na stronie tej firmy, działa ona na ten moment jedynie w Paryżu. Rowery elektryczne są to, które jeżdżą z prędkością do 25 km na godzinę. Przez to, że mogą jeździć ścieżkami rowerowymi, omijają korki w Paryżu. No i z tego, co jest napisane na stronie, na ten moment z uwagi na brak po prostu zasobów, już nie przyjmują nowych zgłoszeń. Tych klientów, których mają już zarejestrowanych w bazie, bardzo chętnie zawiozą, gdzie trzeba. Natomiast nowi będą musieli poczekać, aż startup będzie miał okazję rozwinąć skrzydła. Tutaj liczą na dofinansowanie ze strony miasta. Natomiast chwalą się, że są to rowery produkowane w Ile-de-France, w okolicach Paryża, we Francji, więc jak najbardziej z lokalnych części. Są ekologiczne, są też wygodne i tutaj mamy informacje nawet o tym, jak te rowery są zorganizowane. Ja tu już sobie patrzę, bo to jest bardzo interesujące. Cennik przykładowo takich przejazdów, bo to jest też bardzo ciekawe.

0: Cennik jest ustalany według czasu przewidywanego, czasu przejazdu. I jeżeli by się to wydłużyło i jakieś opóźnienie by nastąpiło lub z winy kierowcy lub dostawców usługi coś by poszło nie tak, to bynajmniej nie jesteśmy obciążani tymi dodatkowymi kosztami. Taki czas, jaki jest zadeklarowany podczas rezerwacji przejazdu, za taki czas będziemy płacić. I cennik wygląda następująco. 8,20 euro za dystans do 15 minut, 12 euro od 15 do 25 minut, 18 euro od 25 do 35 minut i wszystko co więcej 25 euro. Tak, psy przewodniki są jak najbardziej bez dodatkowej opłaty akceptowane. I na stacji kierowca może odprowadzić do Access Plus. Nie wiem, czy tu chodzi o jakieś specjalne punkty dostępności. Nie wiem, na dworcach może takie punkty kontaktu z klientem, gdzie asysta przychodzi. Bezpłatna anulacja do godziny przed odjazdem. Odroczenie również. Przesunięcie możliwe do godziny w zależności od naszej dostępności. Czyli można też zmienić ten czas. I
1: ja się tylko zastanawiam, Pawle, jak te psy przewodniki na tych tandemach jeżdżą.
0: Nie. Ja już zaraz to opiszę. To nie jest tandem. To, co ja wyjaśniałem, to jest rower taki właśnie, jak są te tuktuki czy riksza, czyli z przodu siedzi kierowca i on operuje rowerem.
1: A, i tam jest z tyłu taka ławeczka.
0: A z tyłu jest ławeczka, tak. I to jest na dwie osoby, ewentualnie na osobę i psa.
1: No tak, to faktycznie.
0: Jest też bagażnik, można włożyć dwie paliski takie kabinowe. No i można też wziąć jakiś bagaż na nogi. Serwis jest czynny od 7 do północy, od poniedziałku do soboty. A centrala, czyli rezerwacja, jakby chodzi o to, kiedy jeździ serwis. A centrala, czyli możliwość rezerwacji, od 8 do 20. I rezerwacji trzeba dokonać do 24 godzin wcześniej, czyli jest ten sam motyw, który ja opisywałem w naszej audycji o Luksemburgu z Adapto. Te wszystkie serwisy transportu od drzwi do drzwi wymagają rezerwacji z wyprzedzeniem. No i rezerwacje składa się telefonicznie bądź mailowo. Nie jest to jeszcze żadną aplikacją skoordynowane. Natomiast jeszcze mogę poczytać wam często zadawane pytania, bo tutaj jest też dość dużo ciekawych informacji, takich trochę od kuchni. I tu na przykład, czy to jest wygodne? Zaprojektowany i zbudowany w Ile-de-France, nasz pojazd jest wygodny i bezpieczny. Wewnątrz znajdziesz wydzieloną strefę z kanapą dla dwóch osób i pasem. Przednia szyba i wyjmowane oknia zapewniają elastyczny komfort i pełną ochronę w przypadku deszczu. Pod względem wrażeń i akustyki zbliża się do jazdy na rowerze. Niemniej jednak pracujemy nad zawieszeniami, aby poprawić amortyzację, zmniejszyć wstrząsy i zbliżyć się do Mercedesa.
1: Wow.
0: Ambitny cel. Życzymy powodzenia. Jak działa pojazd? Nasz pojazd składa się z przyczepki przymocowanej do roweru elektrycznego. Przyczepka ma mocny silnik i niezależne akumulatory, które rekompensują jej wagę za motocyklem. To tak jakbyśmy jechali bez silnika, bez motocykla z przodu.
1: Chyba bez motocykla po prostu.
0: Tak.
1: Że ta przyczepka jest w zasadzie samowystarczalna, a ten kierowca na tym motorowerze to jest potrzebny tylko do tego, żeby kierować.
0: Tak, prawdopodobnie o to tutaj chodzi. Możemy więc pożyczać na ścieżkach rowerowych i jechać do 25 km na godzinę. Czy możemy zamówić bimbo na przejazd w ostatniej chwili? Zawsze możesz skontaktować się z nami natychmiast, ale nie możemy zagwarantować naszej natychmiastowej dostępności. Chcemy być jak najbardziej elastyczni i skrócić czas rezerwacji. Jednak nasza flota pozostaje niewielka, więc ciężko obiecać natychmiastowe rezultaty na ten moment. Ale mamy ambicje. No, to dobrze. Ile bagażu jest akceptowane? Nasze pojazdy wyposażone są w bagażniki, które pomieszczą do dwóch walizek kabinowych. Jeśli jesteś sam, możesz także nosić rzeczy u swoich stóp. Jakie rodzaje płatności są akceptowane? Możesz zapłacić za przejazd bezpośrednio u kierowcy, kartą kredytową lub gotówką, lub podczas dokonywania rezerwacji u naszego partnera płatniczego Stripe. Czy kierowca nie cierpi za bardzo? Takie rzeczy też są tu ujęte. I tu chyba jest tu napisane, że jest jakaś dodatkowa elektryczna instalacja, która albo w jakiś sposób podgrzewa to siedzenie, albo w jakiś sposób sprawia, że jest ono dla kierowcy wygodne. Czy przyjmują Państwo grupy 3 lub 4 osobowe? Możemy przewieźć więcej niż 2 osoby, wtedy konieczne będzie wynajęcie konwoju kilku kierowców. Prosimy o kontakt, abyśmy mogli to zorganizować. I to wszystko, co na temat tych rowerów wiemy. No, ciekawe rozwiązanie. Chętnie bym się czymś takim przejechał, ale obawiam się, że nawet jako turysta póki co nie mam szans. Natomiast z Paryża przenosimy się do Seulu, więc dość daleko, Korea Południowa. Z tego właśnie kraju pochodzą takie firmy jak Samsung czy LG. I to właśnie firma LG jest bohaterem dzisiejszego newsa, bo firma LG ogłosiła, że zaczyna wydawać za darmo osobom niewidomym naklejki brajlowskie, dotykowe, które pomogą w odnalezieniu kluczowych elementów na obudowie ich sprzętów. W zeszłym roku już rozpoczęła firma LG testy takich naklejek dla swoich 20 wybranych produktów, natomiast aktualnie mowa o jednej uniwersalnej naklejce, która ma takie oznaczenia jak przycisk włącznika, głośność, stop, i kilka innych najpopularniejszych gdzieś tam przycisków na różnych urządzeniach. I taką naklejkę mogą wydawać. Ja skontaktowałem się z firmą LG w Polsce, żeby zapytać, czy taka naklejka dotarła już do Polski, czy może na razie jest to tylko rzecz w Korei Południowej. I pani konsultantka, no niestety nie była mi w stanie powiedzieć wiele, natomiast była bardzo entuzjastycznie nastawiona do pomysłu, powiedziała, że skontaktowała się, z kim trzeba, zapytała, na razie tego nie ma, ale powiedziała, że sama złoży takie zgłoszenie gdzieś tam do góry, a ja mam niezależnie też skorzystać z formularza i taką prośbę zgłosić, co też niniejszym uczyniłem i no, z formularza wynika, że do 24 godzin powinienem otrzymać odpowiedź. No, odpowiedź pewnie nie będzie z gatunku takich, że mamy to albo zaraz to będziemy mieli, ale przynajmniej coś zadziałaliśmy, żeby takowe nalepki się pojawiły. No, dobrze, że firma myśli o tych rzeczach. Mam nadzieję, że nalepki są użyteczne, bo no, brzmi to troszkę tak, jak gdyby to było uniwersalne dla wszystkich urządzeń, a LG przecież produkuje no, telewizory, lodówki, piekarniki, pralki, głośniki.
1: No właśnie, bo głośność, na przykład tam wspominałeś o regulacji głośności albo play pauza, tak? No w pralce tego raczej nie ma, więc pytanie, co ta naklejka będzie obsługiwać?
0: Znaczy tak, to jest może nie głośność, ale strzałki góra-dół tu jest napisane.
1: Aha,
0: więc
1: czyli no faktycznie można by tu jakoś, ale pralka ma jednak trochę więcej tych przycisków, zazwyczaj. Tak. No więc tak. Pytanie, co tam będzie?
0: Zobaczymy. Możliwe, że to są też takie uniwersalne naklejka, ale na niej są różne wzory powiedzmy no, kształtów i my możemy sobie je dostosować do naszych potrzeb, jak nam się podoba, czyli możemy tym oznaczyć właśnie pralkę, nie wiem, telewizor, tylko że na każdym z tych urządzeń będzie to oznaczało coś innego. Może tam tych kształtów jest troszkę więcej. No nic, to trzeba będzie poczekać, aż dostaniemy jakieś wieści konkretniejsze od firmy LG w Polsce. No i tyle mogę wam powiedzieć o kwestii LG. Natomiast to nie wszystko, jeśli chodzi o wieści ze świata, bo no, okazuje się, że też kraje różne inwestują w obsługę osób z dysfunkcją wzroku. No i tutaj przykładem są kraje takie jak Chorwacja czy Czarnogóra. Są to kraje bardzo turystyczne, dlatego też o tym wspominam, bo być może ktoś z was wybierze się tam w przyszłym sezonie na wakacje i w takiej sytuacji będziecie chcieli wiedzieć, że w ramach projektów Dunaju, to była taka seria projektów, znaczy w zasadzie to był taki konkurs, w ramach którego kraje z tej strefy właśnie Dunaju, czyli właśnie Austria, Węgry, niektóre z tych krajów właśnie były Jugosławii, mogły zgłaszać swoje pomysły na jakby rozwiązania, które miałyby zwiększać mobilność osób niewidomych. No i trochę tych rozwiązań wygrało, ja o niektórych z nich opowiadałem jakoś bliżej w lata. Natomiast okazuje się, że w ramach środków gdzieś z tych tu programów Chorwacja zorganizowała na przykład szkolenia dla pracowników lotnisk. No i dowiemy się, że że tak, że Związek Niewidomych Chorwacki zorganizował szkolenie, które no właśnie ma zniwelować negatywne podejście do osób niepełnosprawnych w instytucjach transportu publicznego i zorganizowano międzynarodowe i lokalne szkolenie co do właściwego podejścia do klientów z dysfunkcją wzroku. Przeprowadzono najpierw Związek Niewidomych przeprowadził takie szkolenia z zarządami tego typu instytucji. Natomiast oni potem dalej powinni te różne umiejętności i to, czego się nauczyli, przekazywać dalej. Także Związek Chorwacki Niewidomych przeprowadził takie szkolenia w Dubrowniku, czyli to Chorwacja, na kilku lotniskach Czarnogóry, no i w Bośni i Hercegowinie, w Sarajewie, żeby osoby, które będą w bezpośrednim kontakcie z pasażerami, zwłaszcza z pasażerami z dysfunkcją wzroku, mogli takie szkolenie przejść. Takie szkolenie składało się z części teoretycznej, w których były typy i powody różnych niepełnosprawności wzroku oraz praktyczna część, w której wykorzystywano już okulary symulujące, no i rozwiązywanie zadań w takich okularach. Wiem, że tego typu praktyki spotykają się często z dość szeroką krytyką, że to no, nie stwarza tak naprawdę poczucia, jakby to było mieć taką niepełnosprawność wzroku. Można sobie po prostu no, wyobrazić, jak to działa. Natomiast są bardzo częstym elementem tego typu szkoleń. No i celem było wyeliminowanie różnych uprzedzeń i stereotypów na temat tego, jak osoby niewidome sobie radzą z różnymi problemami życia codziennego. Pokazywane były też sposoby, jak się poruszają, różne pomoce specjalistyczne. No i była też kolejna część praktyczna, gdzie uczono się, jak właściwie prowadzić i podchodzić w ogóle do pasażerów z dysfunkcją wzroku. I to działo się w takiej formie rozbudowanej w Chorwacji. Natomiast jeszcze dodatkowo lotnisko w Podgoricy zainstalowało także tablice informacyjne z wysokim kontrastem, linie prowadzące, no i również odbyły się tam te szkolenia, o których była przed chwilą mowa. No więc miejmy nadzieję, że jeżeli zdecydujecie się na wakacje w tych właśnie krajach na przykład za rok i postanowicie tam podróżować samolotem, to traficie już na przeszkoloną obsługę, która będzie wiedziała, jak z wami postąpić.
1: A teraz pora na kilka wieści drobnych, które przygotował Mikołaj.
2: Tak, i dwie takie informacje. Są doniesienia, ja je uznam na razie za niezweryfikowane, no, bo to nie jest do końca źródło, któremu można ufać, że podobno ludzie byli blokowani, jeżeli używali Twistcake'a na Telegramie, a właściwie Telegrama w Twistcake'u. Mam z drugiego źródła informację, że jakieś problemy typu po użyciu Twistcake'a możemy tylko odzywać się do ludzi, którzy mają nas też w kontaktach, a jakby nie możemy do nowych osób pisać wiadomości, jakby Twistcake był wykrywany jako spam. Pytanie, na ile to dotyczy tylko jednej aplikacji, a na ile to jest szerszy problem, bo też była informacja kiedyś, że powstał jakiś skrypt, jakaś aplikacja do tworzenia archiwum czatu, do archiwizowania jakiegoś czatu i po tej aplikacji też mieliśmy kompletną blokadę na przykład konta, więc nie mamy na razie żadnych takich raportów dotyczących Unigrama. Pytanie, czy to nie jest też na przykład kwestia czasu. No właśnie, pytanie, na ile to jest coś konkretnego, jednego, co robi Twistcake, a na ile to jest kwestia w ogóle aplikacji firm trzecich, z którymi zaczynają bywać problemy. Myślę, że zobaczymy, co z tego będzie, ale jeżeli to się potwierdzi, to może być to duży problem. No i druga rzecz, Jest na Maca aplikacja Atext, która ja jeszcze jej nie testowałem, ale ludzie mówią, że jest podobno fajna. Kolejne rozwiązanie do rozwijania skrótów, wszelkiego rodzaju wstawienia tekstu, szablonów i innych podobnych, emojis, tekstu i no, tego typu rzeczy. Wstawienie daty, godziny i innych różnych zmiennych, tak, że my wpisujemy jakąś krótką frazę i coś, co bardzo często wstawiamy, jest wstawiane automatycznie dla nas.
1: Krótka informacja od naszego słuchacza Dawida, który otrzymał aktualizację do telefonu Blindshell. Tym razem dla tych, którzy teksty niemieckie mieliby zamiar na tym telefonie wprowadzać, pojawiły się poprawki. Dziękujemy Ci, Dawidzie, za te informacje. A teraz też a propos wpisywania, a propos korzystania z klawiatury, ale w przeglądarce internetowej. Mogą być problemy. I Paweł wie dlaczego.
0: Tak, i to jest informacja, którą jako pierwszy przekazał mi nasz słuchacz Roberto. Myślałem też, że będzie się z tym do nas zgłaszał. Natomiast okazało się, że problem nie dotyczy tylko Roberta, a denerwuje dość dużą część społeczności osób niewidomych. Chodzi o to, że pewnego dnia ludzie zaczęli otwierać przeglądarki internetowe i okazało się, że to, co piszą na stronach, to, co naciskają, te klawisze do nawigacji po nagłówkach, po czymkolwiek, no, coś się nie zgadza. Jakieś losowe klawisze się naciskają, wpisują dane w polach edycji i wpisują się zupełnie jakieś inne rzeczy, niż powinny się wpisywać. No i zaczęli ludzie dochodzić, co tu mogło się wydarzyć, i się okazało, że wszystkie te osoby, które ten problem miały, łączy jeden fakt. Wszyscy używają ESET, Internet Smart Security, czyli pakietu bezpieczeństwa firmy ESET, w którym od którejś z aktualizacji automatycznie włączył się tryb tak zwany ochrony płatności, czyli taki zestaw narzędzi, który ma dbać o nasze bezpieczeństwo w internecie, zwłaszcza pod kątem dokonywania jakichś transakcji bankowych. No i jednym z elementów tych zabezpieczeń jest taki no, randomizer naciśniętych klawiszy na klawiaturze. Chodzi o to, że przy sytuacji, kiedy jakiś inny program chciałby przechwycić lokalnie na naszym komputerze to, co my na klawiaturze piszemy, a coś takiego robi czytnik ekranu, no to ESET krzyżuje takiemu programowi szyki, myśląc, że to oczywiście keylogger, czyli aplikacja złośliwa rejestrująca nasze naciskane klawisze, która mogłaby na przykład sobie chcieć odpisać jakieś nasze dane karty czy jakieś hasło. I takiemu programowi trzeciemu sprzedaje się losowe naciśnięcia klawiszy, w wyniku czego screen reader szaleje i reaguje jak chce. Czy można coś z tym zrobić? No, sposoby są dwa. Można albo kompletnie pozbyć się tego modułu płatności, ochrony płatności, albo zdezaktywować w tym module płatności jedynie tą część odpowiedzialną za klawiaturę, za no, losowanie naciśnięć klawiatury. I jak robimy każdą z tych dwóch rzeczy? Jeżeli chcemy zdeaktywować cały moduł ochrony płatności, udajemy się do ustawień ESET-a, szukamy tam narzędzi bezpieczeństwa i aktywujemy spacją. Przechodzimy tam tabulatorem do ochrona płatności online. I kiedy tam spacją wybierzemy tą opcję, pojawi się okno dialogowe, w którym można zdefiniować, na jak długo chcielibyśmy taki moduł wyłączyć. Istnieje też opcja na zawsze, więc można to zrobić. No i klikamy przycisk Zastosuj. I jeżeli tak mamy skonstruowany, znaczy skonfigurowany system i jego zabezpieczenia, no to jeszcze można czekać potwierdzenie tych zmian w kontroli konta użytkownika. No, ale możemy chcieć używać dalej innych jakby mechanizmów bezpieczeństwa, tylko nie tego z klawiaturą. I co możemy tu zrobić? Otwieramy ustawienia ESET-a ponownie. Tabulatorem szukamy ustawień zaawansowanych. W nich szukamy internet i e-mail. I tam znajdujemy ochrona płatności online, ochrona klawiatury i spacją odhaczamy i aktywujemy przycisk OK. I Alt A skrótem pozwalamy ESET-owi wprowadzić zmiany. No i to są takie instrukcje. Tu podziękowania dla portalu Technologie bez zraku słowackiego, ale też wspominał o tym w najnowszym Mosen at Large Jonathan Mosen, więc problem jest jak najbardziej globalny.
1: No to tyle, jeżeli chodzi o tyflo aktualności, które dla Was mamy, ale to nie znaczy, że to tyle, jeżeli chodzi o nasze wszelkie informacje, bo jeszcze mamy dwie rzeczy w technikaliach. Pierwszą rzeczą, którą ja się z Wami chciałbym podzielić, to strona campusfm.com. To coś dla miłośników radia i to dla miłośników radia, które zaskoczy Was interesującą muzyką. Bo teraz się tak mówi dosyć często, że w radiu to nie ma czego słuchać, że to wszędzie to ta sama muzyka, te piosenki gdzieś tam się powtarzają, ale pamiętajcie, że jeszcze istnieje coś takiego jak rozgłośnie studenckie. W Polsce też są, mają się nie najgorzej, część z nich nawet nadaje z powietrza, można ich słuchać na standardowych radioodbiornikach. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to tam jest tego naprawdę dużo. Co ciekawe, te rozgłośnie nadają bardzo zróżnicowany muzycznie materiał. No, głównie muzykę nadają, to prawda. Jak wczoraj przeglądałem wieczorem te stacje, to tam jest przede wszystkim muzyka, natomiast bardzo różna. Niektóre rozgłośnie studenckie są studenckie tylko z nazwy, to znaczy dana uczelnia amerykańska ma koncesję, a stacja decyduje się na tworzenie takiego, no powiedzmy sobie, że komercyjnego programu, ale może o niszowym formacie albo o szerokiej bazie muzycznej. Więc na takie też możecie natrafić. Wchodzimy na stronę campusfm.com, zaczytuje nam się tam domyślnie bodaj 10 stacji. Możemy wczytać kolejne, możemy wybrać, które będą nam wyświetlane na tej stronie. Możemy wybrać 10 losowych stacji, możemy dodać jakieś konkretne, a całą resztę uzupełnić losowymi stacjami, ale nie może być ich więcej niż 10. Swoją drogą szkoda, ja to bym chciał, żeby ta strona była całkowicie wypełniona tymi stacjami studenckimi i żeby można było je sobie tak przełączać, wybierać kolejne po prostu za pomocą przycisków, bo działa to naprawdę bardzo fajnie i te 10 przycisków, które mamy na stronie i między którymi możemy się przełączać, to naprawdę działa tak, jakbyśmy zmieniali zaprogramowane stacje w radioodbiorniku. To jest mniej więcej taka prędkość działania i reakcji. No czasem oczywiście wiadomo, zdarzy się tak, że po prostu nie działa strumień danej stacji. No i wtedy nie usłyszymy niczego, ale zazwyczaj to wszystko działa, a muzycznie jest naprawdę różnorodnie, także ja Wam serdecznie polecam campusfm.com. Można sobie poprzeglądać, można się zapoznać naprawdę z dosyć ciekawym dorobkiem stacji amerykańskich. No właśnie, głównie amerykańskich, ja tam nie znalazłem żadnych innych, ale z racji tego, że Stany Zjednoczone są naprawdę duże, to i słuchać będzie czego, to i będziecie mogli się trochę muzycznie poinspirować. A tymczasem o wilku mowa chciałoby się powiedzieć, bo wspominaliśmy o Robercie i Roberto do nas dzwoni. Witaj.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Że mi słychać.
1: Słychać.
3: O, no to super. Dobrze wiedzieć, że opanowałem tutaj, prawda, postęp, jak się do was dostać, czyli God Eat przycisk, tak?
1: Dokładnie.
3: No Windowsie. Wyście mówili o mnie, ale ja teraz nie jestem pewien w jakim kontekście.
1: W kontekście seta.
3: Tak? Aha. No to w sumie dlatego właśnie dzwonię, bo ja przez chwilkę tu nie miałem łącza. I potem jak włączyłem sobie, no to właśnie był eset. Słuchajcie, Jeśli pozwolicie, to wam opowiem po prostu jak to u mnie było, nie? Bo to ja nie wiem, nie wiedziałem co myśleć o tym.
1: A opowiedz.
3: Przyjeżdżam do... wracam do akademika z domu po wszystkich świętych. Na początku listopada, to był chyba drugi, trzeci, no w każdym razie ta środa to była. No dokładnie dwa tygodnie temu, czyli drugi. I teraz właśnie otwieram Chroma. Coś tam sobie chcę posprawdzać, chyba nawet na Tyflo Podcaście. No i nagle widzę, że skróty kompletnie się nie zgadzają z tym, co naciskam. Do tego stopnia, że na przykład insert T mi naciskało insert i tam jakieś różne inne klawisze. I to po kolei, jak się właśnie potem okazało, żebyście rozumieli, jak ten mechanizm działa, on naciska po kolei, albo zaczyna od cyfr, albo od Q, W, E, R, T, Y, U, I, O i po prostu naciska, o ile nie jesteśmy w polu edycji, to naciska wszystkie klawisze po kolei jakby obok siebie i tak w kółko. No i jak nie lubię traktować ludzi jako helpdeska, tak tutaj, czyli jako pomocy technicznej, tak tutaj akurat no na tyle mnie to przestraszyło, że akurat miałem szczęście, że na naszym czacie głosowym na TeamTalku byli ludzie i Pauliny nie ma, rozumiem, z nami dzisiaj, tak?
1: Nie.
3: No, ona by potwierdziła, jak to było. Myśmy próbowali jeszcze tam z parą, jeszcze z Marcelem tutaj Kardaszem, który dzwoni do Tyflo Podcastu dosyć często, i z paroma innymi, z Krzysztofem Bruzdą, tutaj kolegą redakcyjnym, i Robertem Łabęckim, i tam jeszcze paroma, próbowaliśmy dojść do tego, co to jest. Co ciekawe, ESET ewidentnie wykrywa nazwę pliku .exe, bo kiedy zmieniliśmy nazwę Google Chrome, czy tam chrome.exe na jakąś inną, to już to nagle przestawało działać ten mechanizm i było wszystko dobrze. I w przeglądarce Basilisk, w tej chwili ponoć już nie wspieranej, no ale ja ją nadal mam, też to nie działało. Natomiast działa w Google, w Chromie, w Firefoxie, w Edge'u.
0: Internet Explorerze jeszcze ponoć też, jak ktoś ma.
3: Aha, okej. No i myśmy próbowali już znaleźć jakiś malware na moim komputerze. Czy to jakiś wirus nie jest przypadkiem? Ale ja potem stwierdziłem, no słuchajcie, no wiem, że ESET ma jakąś taką właśnie, taki moduł do ochrony bankowości. I wyinstalowałem po prostu kompletnie ESET-a na razie. I teraz, słuchajcie, rozwiązuję to z ze wsparciem technicznym ESET-a, więc bardzo dobrze, dzięki Paweł, że powiedziałeś o tym. Bo jest jeszcze jeden sposób, najbardziej oczywisty, jak wejść w konfigurację tej ochrony bankowości, ale on jest dla nas niedostępny. Czyli od razu w oknie ESET-a narzędzia bezpieczeństwa, tam ochrona bankowości i tam się otwiera wtedy właśnie ta bezpieczna przeglądarka. Ale w niej jest napisane, że do konfiguracji można wejść klikając w ikonę ESET-a, która znajduje się na krawędzi, jak to się nazywa po polsku, jak to się mówi po polsku ładnie, na krawędzi tego okna, jakby chyba w którymś rogu w każdym razie tego okna, tej przeglądarki. No ale my ze screenreaderem do niej dostępu nie mamy, tak, do tego logo ESET-a ze screenreaderem. Więc jakby, bo to jest takie okno Chroma albo naszej domyślnej przeglądarki, ale właśnie, no, więc dzięki wielkie, że powiedziałeś o tym, Paweł, ja tutaj już zaraz to wyłączam i na razie pani, z którą pisałem ze wsparcia, powiedziała mi wcześniej jeszcze, żebym przełączył sobie, zmienił sobie uaktualnienia na powiedzmy rozwojowe. Tak zrobiłem, no ale prawie byłem pewien, że to nie zadziała, no i rzeczywiście nie zadziałało.
0: Tak, bo sprawa jest ponoć zgłoszona do supportu jakby i tam już jakby ESET firma została powiadomiona, że to sprawia problem użytkownikom z dysfunkcją wzroku.
2: Aha, ale im więcej ludzi, tym lepiej, bo wiadomo, że na zgłoszenie, które spływa z jednej strony, to się uznaje, że to jeden użytkownik,
3: tak.
2: A na zgłoszenie, które spływa z kilku różnych stron, z kilku różnych jeszcze stron świata, to się uznaje, że no coś żeśmy zepsuli.
3: Tak, bo ta ochrona bankowości, ona wcześniej działała, ale ona działała tylko na stronach rzeczywiście banków, czyli na przykład mój polski Santander, czyli czeski bank mój, czeska spożytelna, PayPal i różne inne takie strony związane z płatnością, Payu, tak, jak płaciłem blikiem gdzieś tam czy cokolwiek, to chyba też, ale on mnie wtedy zawsze pytał, I ja wtedy... Teraz już nawet ta bezpieczna przeglądarka działała, ale tam wcześniej się pojawiało Chrome Legacy Window, jak się włączało tą bezpieczną przeglądarkę. Teraz już to działa, ale do niedawna po prostu było tak, że nie działały skróty do nawigacji w NVDA. Czyli hasła tak, wszystko tak, ale pola już żeśmy sobie literą E nie znaleźli. No i jeszcze tylko bym cię zapytał, Paweł, ty mówiłeś o tym, który program to powoduje? Jakby co zdaniem Esseta jest keylogerem? Czy nie? Czy nie wiadomo?
0: Nie, bo to chyba nie robi różnicy. To jest taka prewencja, że naprawdę. Po prostu jak coś wykrywa, jak wykrywa po prostu, że cokolwiek miesza w skrótach klawiszowych, przechwytuje skróty klawiszowe, jakiś proces, no to jemu się... Także ja domyślam się, że Esset to wstrzykuje na takim poziomie, że gdyby któryś program próbował, no to spotka się po prostu z oporem, tak? Nawet nie jest wymierzone w konkretny proces, tylko tam jest prewencyjnie zastosowany taki mechanizm, no i po prostu program się na niego natyka.
2: No bo to jest właśnie ten problem, z którym się od zawsze mierzą twórcy programów antywirusowych, że jest bardzo dużo cech wspólnych czytnika ekranu i złośliwego oprogramowania.
3: Tak jest.
2: Że tak naprawdę jedyną różnicą, jak to ktoś kiedyś powiedział, między czytnikiem a złośliwym oprogramowaniem jest to, że czytnik zbiera wszystkie informacje o tym, co my robimy na komputerze i czyta je nam, a złośliwe oprogramowanie wysyła je po internecie przestępcom.
3: Tak jest.
2: I no to jest jakby wszystko ten sam mechanizm, to co myśmy kiedyś mówili też na przykład o usługach dostępności. Że dużo antywirusów, przez to antywirusy mają takie problemy często z dostępnością, że jeżeli oprogramowanie ma prawo mieć wgląd w to, co się w tym antywirusie dzieje za pomocą tych funkcji dostępności, to no, wszelkiego rodzaju złośliwe oprogramowanie, udając screen reader, może sobie sprawdzić, jak jest ustawiony nasz antywirus. No bo przecież skoro screen readerowi antywirus te informacje poda, to temu oprogramowaniu tak. też poda. Tak. A jeżeli to oprogramowanie jest zrobione kompletnie niedostępnie i ono wyświetla te informacje tylko na ekranie, no to wtedy oprogramowanie złośliwe sobie tych informacji nie zczyta, bo nie ma za bardzo jak, ale tych informacji też nie zczyta screen reader. No i to jest właśnie wielki problem, to co chociażby ostatnio mieliśmy też temat wśród, że tak powiem, mojej grupki znajomych. Jak jako osoba niewidoma należy konfigurować WhatsAppa na komputerze bez ekranu?
3: A jak należy?
1: Ja wam powiem.
3: Się chyba, nie?
1: Ja wam powiem. Za pomocą drugiego urządzenia, które ekran ma, plus na przykład TeamViewer.
2: Czyli jednak to działa na WhatsAppie?
1: Tak. Sprawdzone.
2: Okay. Bo wiem, że na którejś aplikacji nie działało, bo wyświetlał się drugi kod QR i on się wyświetlał na tyle szybko, że on wykrywał latencję.
1: Nie. To aż tak szybko się nie zmieniają te kody. To jest tam ileś czasu, więc spokojnie można, przerabiane ostatnio, bo właśnie w ten sposób sobie to konfigurowałem. Miałem podpiętego laptopa po TeamViewerze do swojej stacjonarki, którą już mam tu w docelowym miejscu ustawioną, a tu na biurku nie mam monitora, więc...
2: WhatsApp z ciekawości?
1: Ten WhatsApp, który instalujemy ze sklepu.
2: Okej, dobra, bo ja wiem, że taki problem był na webie.
1: Ale z Signalem też jest to samo, bo Signal też wymaga podania kodu i z Signalem też sobie w ten sposób poradzimy.
3: No teraz, Mikołaju, pamiętaj, że WhatsApp już ten nawet stabilny jest w tym nowym interfejsie.
2: Okej, to ja wiem, że takie problemy były na webie i to faktycznie nie chciało za bardzo działać, ale no skoro mówicie, że na wersji desktopowej to działa, to dobrze, że na wersji desktopowej działa.
3: Aha, nie potwierdzam. Przepraszam. Jasne, no dobrze. I jeszcze w sumie takie mam pytanko, bym mógł zapytać w sumie w którymkolwiek innym źródle iPhone'owym, ale jak już was mam na łączach, to... no jak to się mówi, kiedy mam słuchawki Bluetooth, to zauważyłem już parę razy takie zachowanie, że mi się nie włączają na połączenie, tylko po prostu mi to zaczyna z iPhone'a dzwonić i też potem rozmawiam z iPhone'a i przełączę, muszę sobie przełączyć w audio. Jeszcze nie grzebałem w ustawieniach, więc podejrzewam, że to gdzieś w dostępności jest, prawda?
2: Też mam taki problem, nie wiem co z tym zrobić.
3: Aha, rozumiem.
2: To okay. U mnie to jest na Aftershocksach na przykład.
3: Tak, no właśnie o tym no, mówię, ale mam też kosporty pro bluetoothowe i tam też tak właśnie jest.
2: Okej.
1: Okay. Tak naprawdę jedyne z czym można by było się próbować pobawić, to może zmiana typu urządzenia bluetooth. To chyba jedyne, co można próbować zmienić. I liczyć, że zadziała. Okej, okay. Roberto, czy coś jeszcze w takim razie? No chyba... Chyba Roberto nam zniknął z sieci, złącza. No więc dobrze, więc w takim razie... No to ciekawe, bo jeszcze cały czas Roberta widzę. Przyjmijmy jeszcze jedno połączenie od jeszcze jednego słuchacza, mianowicie od Rafała, który się do nas dodzwonił i już czeka jakiś czas, więc witamy cię, Rafale. Tylko jeszcze zezwól na nagrywanie, pamiętaj o tym, no bo bez tego nie porozmawiamy, jak nie zmienisz...
4: Słuchacza, mianowicie...
1: Tylko jeszcze prosimy wyłączyć radio.
5: Spacja.
1: O, super, słuchamy.
6: No, po kolei, bo to trzeba było zrobić jedno, a za chwilę drugie. No, wiem. No dobra, już mówię do rzeczy. Mam takie pytanie, jak można synchronizować na przykład... Halo, jestem?
1: Jesteś.
6: Bo coś tam, bo tu mi telefon coś tu przymówił i tak zwątpiłem. Synchronizować temp kluczy do, na przykład do przeglądarki Chrome, bo chodzi mi dokładnie, interesuje mi menedżer hasłem, bo ja miałem kiedyś wtyczkę hasła iCloud, wtyczkę, no i to nie działało. No a czy jakiś macie na te pomysł na jakiś menedżer hasła, bo mam w temp kluczu, a chciałbym mieć no jakoś komputerze ten menedżer jakiś hasło, najlepiej w przeglądarce Chrome, żeby można było jakoś tak synchronizować.
1: To znaczy Chrome ma swój menedżer haseł
6: no
1: jako
6: właśnie,
1: taki.
6: No wiem właśnie, no i tu można jakoś tak synchronizować wstęp kluczy do przeglądarki?
1: To jest ciekawe pytanie, bo na pewno możesz synchronizować sobie to znaczy nie wiem czy pęk kluczy akurat, ale na pewno możesz synchronizować sobie hasła między Chrome'em na Windowsie a Chrome'em na iOS-ie. To na pewno da się zrobić. I
6: no właśnie.
1: Z tym problemów nie ma. Natomiast i Chrome też potrafi, zdaje się, czytać hasła z pęku kluczy, ale czy to działa w drugą stronę, w sensie, że możesz te hasła przerzucić z pęku kluczy do Chroma? Chyba nie.
6: To niedobrze.
1: Tu nie mam pewności co do tego. Powiem szczerze, ja większości haseł no, mam zdublowane po prostu.
6: No bo kurczę, no bo była ta wtyczka, była to kiedyś taka wtyczka, to nie wiem, kiedyś podawaliście hasła i cloud, no ale to nie działało tam, nie chciało działać niestety. Zainstalowałem to rozszerzenie do wtedy przeglądarki, ale niestety i tak to nie działało. To chyba w tamtym roku wymyślili, czy 2 lata temu i niestety i tak nie działało.
1: No niestety ja wiele więcej nie będę w stanie pomóc, obawiam się. Czy...
6: Czyli co, najlepiej ręcznie wprowadzić do menedżer hasło do przeglądarki i tyle, tak?
1: Chyba tak, tak mi się wydaje, że to niestety będzie jedyna opcja.
6: Bo ja wpadłem taki pomysł, że mówię, kurczę, ale mówię, zapytam, że kurczę, może zaloguję się do Chroma na tym, na iPhone'ie i tego.
1: No to no wtedy, jeżeli zalogujesz się do Chroma, to na pewno przejdą te hasła, które są zapisane na koncie Google. To na pewno.
6: Ale akurat haseł na koncie Google nie mam żadnych, tylko chodziło mi w tamtą stronę, z powrotem. No, nie?
1: Rozumiem.
6: Tam kluczy, no, to tak nie za bardzo, nie zadziała. To niedobrze. No to ja tylko właśnie o to chciałem tylko zapytać.
1: Ale wiesz, zawsze możesz popróbować, bo ja tu nie mam 100% pewności, w którą stronę będzie chciało to działać. Zdaje się, że w Chromie tam też trzeba chyba włączyć w ogóle dostęp do haseł. Tak z pamięci, no to też nie powiem dokładnie jak i co tam wygląda, ale ja też radziłbym przejrzeć te ustawienia.
6: Ale gdzie tu trzeba włączyć?
1: Tak, na iOSie. Tam na przejrzyj iOSie. Sobie dobrze te ustawienia dotyczące haseł.
6: Okej, no to sprawdzę i to by było wszystko.
1: Okej, okay, Rafale, to w takim razie dziękujemy ci za telefon, pozdrawiamy, no i do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
1: Trzymaj się, hej. No i teraz kolejna informacja dotycząca aplikacji. Nowa aplikacja na horyzoncie, aplikacja ZUS-u.
0: MZUS, tak jest, już się ukazała na iPhone'a i Androida. Na ten moment można w niej starać się jedynie i składać wnioski o świadczenia rodzinne. Na razie jest to dobry start i 500+. Natomiast w planach są kolejne RKO i dofinansowanie do żłobków. I to tyle, co na ten moment wiemy. Bardzo jest podkreślany ten aspekt rodzinny, tych świadczeń rodzinnych, że to o te świadczenia w pierwszej linii w tej aplikacji chodzi. Choć wydawałoby się, że skoro ZUS, no to pewnie jakieś takie świadczenia, na przykład nasza renta, czy 500+ dla osób niepełnosprawnych, czy może z czasem też inne kwestie ZUS-owe, może jakieś kwestie albo legitymacji, albo...
1: Załatwianie różnych spraw,
0: orzeczeń,
1: tak? Z ZUS-em, bo to jest ta aplikacja, ta strona internetowa ZUS-u. Ją się da obsłużyć, ale ona jest taka dość toporna, moim zdaniem. Ciężko tak, tam cokolwiek znaleźć.
0: No a pytanie, bo ja jeszcze niestety tej przyjemności nie miałem. Czy ktoś już miał okazję testować tę aplikację MZUS? Możecie się z nami podzielić w komentarzach, albo jak jeszcze zdążycie, to możecie zadzwonić, napisać, bo może macie jakieś doświadczenia. Ale jest, no i dobrze, że tak się nam cyfrowo państwo rozwija.
1: A propos dostępności... To cyfrowe państwo nam się z jednej strony rozwija, ale z drugiej to z tą dostępnością to tak bywa różnie, bo ostatnio przesiadałem się na nowy telefon, w związku z czym konieczna była rejestracja ponownie w mObywatelu. W sensie trzeba było się tam zalogować. No i popsuli i to bardzo... Jakoś mi się to kiedyś udało, ale teraz to niestety graniczy z cudem. To jest po prostu loteria. To trzeba zapamiętać chyba układ tych przycisków, bo czy to kiedyś iOS wykrywał, jakie tam jest logo, ale teraz jest z tym gorzej. No w każdym razie, jeżeli logujemy się przez bankowość elektroniczną, no to mamy przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk i przycisk. I no i zgaduj, zgadula, jak masz odpowiednio dużo czasu, cierpliwości, to się w końcu wbijesz na swój bank.
0: Aha.
1: Także no, to tak to z tą dostępnością i elektronicznym państwem.
0: Z tymi bankami to jest wszędzie jakiś problem, bo w Bilkomie też był problem z bankami, też były niezaetykietowane. No nie wiem, czy gdzieś jeszcze, ale to jest taki chyba powtarzający się motyw z tymi niezaetykietowanymi bankami.
1: Ale za to mogę potwierdzić, że aplikacja Koleo działa. Ostatnio miałem okazję zamawiać bilet na pociąg Intercity i co prawda miejsc dalej nie da się wybrać i to chyba jest jeszcze taki proces, na który sobie poczekamy dłuższą chwilę. No i tam cały czas jeszcze dopinają te systemy jeden z drugim. Natomiast zakupić bez problemu się dało, te bilety się pojawiły, no i można było sobie z nich skorzystać bez wielkiego problemu. Można było pokazać kontrolerowi, no i po prostu cieszyć się podróżą. Także w praktyce przetestowane.
2: I jest to bardzo fajne, bo ta aplikacja naprawdę dobrze działa i jest bardzo dostępna. Jest też nowy Bilkom od jakiegoś czasu i on też jest, no nie tak jak Koleo, to nie tak jak Koleo, ale da się go używać.
1: To prawda.
2: Jest on mało wygodny, bardzo mało. Ja nie lubię go, ale no jak ktoś musi, ja akurat musiałem, nie pamiętam, czy tam ze Skycashem nie działało, ale coś nie działało. Koleo mi jeszcze wtedy nie chciało kupić tego biletu, no na Bilkomie zadziałało.
1: Nie, z Koleo to jesteś w stanie kupić bilet, będąc na dworcu na kilka minut przed odjazdem pociągu tak naprawdę. Bo to jest na tyle dostępna aplikacja, że tam nie ma żadnych problemów. Z Bilkomem ja bym tego nie ryzykował.
2: Ja to generalnie robię na Regio, bo ja bardzo często przewozami regionalnymi jeżdżę i ja jestem fanem tej aplikacji. Ja bardzo często tak robię, żeby mi się nawet w pociągu zdarzało ten bilet kupować, bo u nas one sobie lubią stanąć ileś minut zanim sobie pojadą. Więc ja jakby no, uwielbiam tę apkę, jestem w stanie kupić bilet w 2 minutki. Otwieram aplikację, stacja od... Pierwsza mi się pokazuje sugestia tam skąd najczęściej jeżdżę, stacja do, pierwsza mi się pokazuje sugestia, dokąd najczęściej jeżdżę, szukaj, pociąg, dalej, konto Koleo, kup bilet i bilet kupiony i to tyle.
1: To ja bym tylko tak przestrzegał przed takim kupowaniem, kiedy już jesteśmy w pociągu z użyciem Koleo, tylko z jednego powodu. Być może to jest kwestia danego przewoźnika, ale nie na wszystkie połączenia... coś takiego zrobić się da, bo ja już tak właśnie z ciekawości miałem kupiony bilet, ale chciałem sobie to sprawdzić, czy będę w stanie. I na Intercity nie było takiej możliwości. Kiedy wybrałem sobie ten dany rozkład, siedząc już w pociągu i tak naprawdę tam ze 2 minuty właśnie po wyruszeniu ze stacji.
2: Po wyruszeniu.
1: Tak, to już była, to już była informacja mówiąca o tym, że ten pociąg już odjechał. Więc...
2: Nie, a to ja mówię o sytuacji, gdzie ten pociąg stoi i on sobie stoi czasem 20 minut, bo te regionalne pociągi tak lubią sobie stać.
1: Tak, oczywiście.
2: I ja sobie do niego wsiądę, powiedzmy, jak on przyjedzie na tę stację i tam jeszcze 15 minut mu zostało do wyruszenia. I wtedy jestem sobie w stanie bez problemu kupić.
1: Tak, tylko wolałem to zaznaczyć, no bo to wiadomo, różnie może być, a ktoś mógł zrozumieć, że a, to jak wsiądę do pociągu, to sobie mogę kupić ten bilet. No, jak stoi na stacji, to jeszcze tak, ale jak ten pociąg już planowo powinien jechać, to będzie problem. Także też zwracajcie na to uwagę, bo możecie się po prostu zdziwić. No, a też i kwestia internetu w pociągach różnie bywa z jego zasięgiem, także to też tak na marginesie.
2: No, ale aplikacja jest super, tak. No, tylko ja wtedy miałem ten problem właśnie ostatnio, że jakiś błąd mi wyskakiwał i nie za bardzo mi chciało zabukować ten bilet na Intercity. Nie wiem dlaczego.
1: Tak,
2: ale
1: bo oni jeszcze dopinali te systemy. Ja nie sprawdzałem Pendolino, bo to było takie standardowe Intercity, standardowy pociąg, to nie było Pendolino. A kiedy testowałem właśnie próbę zakupu biletu na Pendolino, to się pojawiła informacja jeszcze jakiś czas temu, że tego biletu kupić się nie da. Więc tam myślę, że to jeszcze, no te systemy muszą się dotrzeć. Tak. Programiści z jednej, jak i drugiej firmy, no muszą po prostu pokodować, co trzeba, żeby to po prostu działało.
2: Fajne jest to, i to jest chyba jedyna aplikacja, która to robi, że ona zapamiętuje wszystko i ona zapamiętuje nam ulgi.
1: Tak.
2: I jak ona wie, że my jesteśmy osobą niewidomą, to ona między przewoźnikami sobie ogarnie, że okej, ten przewoźnik to jest 93%, ten przewoźnik to jest 51% i to jest robione.
1: Zgadza się. To jest naprawdę bardzo fajna aplikacja, także jeżeli jeszcze nie macie Koleo, to naprawdę warto. Teraz warto tym bardziej mieć Koleo. Tak. Jeszcze widzę, że w poczekalni czeka Milena, żeby z nami porozmawiać, więc już odbieramy połączenie. Miejmy nadzieję, że się uda połączyć. O, jeszcze tylko zgoda na nagrywanie i będziemy mogli rozmawiać. O, jesteśmy. Słyszymy się.
7: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
7: Ja mam takie pytanie, ponieważ ostatnio zaobserwowałam, no dokładnie w tamtym tygodniu albo 2 tygodnie temu, tak mniej więcej w tym czasie, taką rzecz na Zoomie, na komputerze, że nie mogę włączyć oryginalnego jakby dźwięku.
1: To znaczy, tam się troszeczkę pozmieniały te ustawienia. Trzeba w interfejsie Zooma, w głównym oknie Zooma, powinien być przycisk. Niestety on jest... Niestety on jest bardzo często teraz nie włączony domyślnie. I on jest opisany jako oryginalny dźwięk dla muzyków. I trzeba go za każdym razem niestety kliknąć.
7: Ja wiem. Tylko ja właśnie tego przycisku nie mam, tylko mam jako link. Czyli żeby wyjaśnienie było, o co tam chodzi, a właśnie tego przycisku w ogóle nie ma.
1: A to ciekawe. To...
7: No, od najnowszej wersji 5.12 zaobserwowałam właśnie te kwestie.
0: A masz wszystkie inne kontrolki pod tabem, wrócisz wideo i tak dalej?
7: Tak, tak.
0: Bo możliwe,
7: tylko tej jednej opcji nie ma.
0: Bo możliwe, że jak naciśniesz Alt, to tam się pewne rzeczy chowają. Możesz spróbować, czy jak naciśniesz Alt, czy się nie pojawią.
7: Aha, no może, ewentualnie. To mogę.
0: A w ustawieniach patrzyłaś, jak rozumiem, i masz zaznaczone te wszystkie pola.
1: I tam są takie dwa przyciski opcji dotyczące profilu, bo to się też ostatnio zmieniło. Tam jest właśnie profil oryginalny, oryginalny dźwięk dla muzyków i jeszcze ten drugi, tam z tymi tłumieniami. I warto sobie zaznaczyć...
7: Tak, to miałam zaznaczone.
1: To spróbuj właśnie zaznaczyć ten drugi przycisk i być może wtedy to się uaktywni. To jest w Zoomie... W changelogu, w informacjach o zmianach napisali, że oni teraz właśnie uczynili ten interfejs bardziej klarownym. Nie wiem dla kogo, szczerze mówiąc. Dla mnie to oni tam bardziej namieszali.
7: Namieszali właśnie.
1: Niż
7: tak
1: cokolwiek wyjaśnili i zabrali jedną opcję, która dla mnie była bardzo fajna. Być może trzeba to jeszcze gdzieś włączyć w ustawieniach Zooma, ale tych rozszerzonych, webowych. Bo ja teraz nie mogę wybrać urządzenia, dla którego ten oryginalny dźwięk będzie zawsze włączony. Kiedyś było to możliwe, teraz no niestety, jak zaczęli upraszczać, to tak uprościli, że to zabrali.
7: No, bo na telefonie normalnie, w aplikacji na telefonie, to normalnie ta opcja jest, a na komputerze no to nie ma, ale spróbuję pod altem zobaczyć, czy coś tam
1: i w ustawieniach
7: będzie.
1: Ja proponuję właśnie przełączyć sobie ten profil, tam są te dwa przyciski opcji, ten drugi przycisk po prostu zaznaczyć spacją i może wtedy ten przycisk się w głównym oknie pojawi.
7: No dobrze, zobaczę, co z tego mi wyjdzie, czy coś to da, czy nie, i będę dawać znać.
1: Jasne.
7: No to tyle właśnie, chciałam właśnie powiedzieć.
1: Dobrze.
7: To wszystko ode mnie. Dziękuję.
1: Dzięki za telefon i dobrej nocy.
7: Dobrej nocy.
1: No to cóż, pytanie w takim razie tradycyjne na koniec naszej audycji, bo tak to się już nasza audycja kończy, więc pytanie, czy ktoś jeszcze jakieś informacje ma?
0: Ja może dwie szybko. Jedna krótka rzecz na pewno jest taka, że mówiłem jakiś czas temu o kliencie Telegrama Telelite. On kiedyś, my robiliśmy o nim nawet podcast, on tam przeobraził się wiele razy, a ostatecznie wylądował już oficjalnie w sklepie Play, więc nie trzeba go pobierać z jakichś stronek internetowych i wgrywać z APK, a co ważniejsze, nie trzeba go już kupować PayPalem, można go kupić normalnie w sklepie Play. Tenże klient teraz doczekał się tłumaczenia na język polski, co zawdzięczamy Zwonimirowi Stanisiczowi. Dzięki wielkie. Natomiast też pod kątem naszego rynku polskiego została dostosowana dla nas tu w Polsce cena tego klienta. Chodzi pewnie o przeliczniki walut i tak dalej, żeby to nie było takie, że powiem, twarde przeliczenie z obcej waluty, tylko żeby to była równowartość tego, co autor rzeczywiście chciał pobrać. Warto sprawdzić sobie, jaka ta cena teraz jest w tej wersji pełnej. Ja niestety tego zrobić nie mogę chwilowo, więc jeżeli macie jakieś doświadczenia, Telelite, nieoficjalny klient Telegrama na Androida, możecie przetestować. To jest rzecz pierwsza, natomiast rzecz druga. Na prośbę jednego z naszych słuchaczy, demonstracja krótka, bo to może, ja też byłem dość mocno zagubiony, to może być dla kogoś istotne. Jak w iOSie 16 nagrywać wiadomości głosowe w iMessage? Ja w tym momencie odblokuję mój telefon.
1: Jakbyś troszeczkę, Pawle, głośniej zrobił.
0: Głośniej czy zwolnić też?
1: Zwolnić też możesz, ale przede wszystkim głośniej. O!
0: Mam tutaj rozmowę z Michałem Kasperczakiem, który myślę, że nie obrazi się, jak sobie go tu potraktujemy testowo.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Michała jak najbardziej. No i tak. Normalnie tak, jesteśmy u dołu ekranu i tu, gdzie mamy pole do pisania wiadomości. Kiedyś był przycisk audio, czy tam wiadomość, audio chyba się nazywał, i czy nagraj wiadomość głosową. Można było w każdym razie nagrać wiadomość w iOSie 15 i niżej, a w 16 nowe czasy, nowe obyczaje i teraz mamy... Zdjęcia, Mamy przycisk aplikację, który u mnie się już rozwinął domyślnie. Ale ja go nacisnę. I on się zwinął. I on tak domyślnie jest. On jest domyślnie taki zwinięty, więc domyślnie mamy tylko przycisk aplikację. I tutaj wiadomość iMessage.
2: I mamy przycisk dyktuj, którego chyba kiedyś nie było. I mam wrażenie, że on zastąpił trochę ten mikrofon.
0: Tak, bardzo możliwe. Natomiast jak chcemy tą wiadomość

0: No, po zwolnieniu tego przycisku lub po naciśnięciu stop, oczywiście wiadomość się wyśle. Na szczęście sama, nie trzeba jeszcze klikać wyślij osobno. Mimo to odnoszę wrażenie, że Apple bardzo chce, żebyśmy nie korzystali z tych wiadomości głosowych. Oni chyba zrobili tą funkcję specjalnie dla niewidomych.
1: No właśnie, ja się zastanawiam, jaki jest sens zakopania tego w takim miejscu, chyba rzeczywiście po to, żeby tego nikt nie używał, żeby było to ciężko znaleźć. I tak naprawdę ja nie znam osoby, która aktywnie by z tego korzystała, a przynajmniej nie wymienia tych wiadomości głosowych ze mną, bo jeżeli już, no to Signal, jeżeli już to WhatsApp, Messenger, no ostatecznie Telegram, który z dostępnością na iOS-ie ma coraz mniej wspólnego, no ale też się da.
2: My nie mamy w Polsce kultury iMessage, bo u nas nie ma tylu iPhone'ów, żeby to miało sens.
1: No tak, u nas to, bardziej WhatsApp.
2: Tak, to trochę Ameryka gdzieś bardziej.
0: Mi się w ogóle wydawało, że iMessage kiedyś miał wiadomości głosowe przez przyłożenie do ucha, ale...
2: Ma. Jest to do włączenia, jest to chyba nawet domyślnie włączone i jest to.
0: Okej, okay. No to jest też jakaś opcja.
1: I może dlatego ten przycisk jest tak schowany, bo teraz pytanie, czy samo przyłożenie do ucha powoduje nagranie tej wiadomości.
0: No ja testowałem właśnie u siebie i chyba mi to jakoś nie chciało aż tak działać. Albo to z voiceoverem się jakoś gryzie, albo mam to wyłączone po prostu. Albo coś nie działa w 16, nie wiem.
1: No to jest ciekawe.
2: Może się to gryźć, ale mi się to kiedyś udało wywołać i to raczej mniej chcąc niż bardziej.
0: Okej, okay. No dobra. No to taki krótki poradnik, bo ktoś prosił, więc my takie życzenia bardzo chętnie spełniamy.
1: Tak jest. I cóż, tyle? Tyle chyba.
0: A tyle.
1: W 160. wydaniu Tyflo Przeglądu. Dziś w nieco szczuplejszym składzie, ale za to ze sporą dawką newsów dla was byliśmy. Kolejny Tyflo Przegląd za tydzień. Dziękujemy na dziś i na teraz za uwagę. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam wszystkich w kolejnym Tyflopodcaście. Piotr Witek się kłania. W ostatnim czasie docierało do nas wiele sygnałów o waszym zainteresowaniu urządzeniami Apple, iPhone, iPad i iPod Touch. Prosiliście o nagranie jednej audycji, która w całości byłaby poświęcona samym tylko gestom wykorzystywanym w tych urządzeniach. Ponieważ Tyflopodcast jest waszym podcastem i audycje nagrywamy tylko o tym, co was najbardziej interesuje, dzisiejszy odcinek poświęcony będzie tylko i wyłącznie samym gestom. Spróbuję wam zademonstrować zdecydowaną większość gestów i zrobić to w taki sposób, żebyście mogli się przekonać, że korzystanie z urządzeń dotykowych Apple jest naprawdę proste, łatwe i przyjemne. Jeszcze tylko w kwestii wyjaśnienia, wszystkie wspomniane dzisiaj urządzenia, telefon iPhone, tablet iPad i odtwarzacz iPod Touch posiadają ten sam system operacyjny, a więc gesty, które wam za chwilę zademonstruję, działają dokładnie tak samo na tych wszystkich trzech wymienionych urządzeniach. Jeszcze, żeby nam się nic nie myliło, ponieważ tablet iPad i odtwarzacz iPod Touch często się ludziom mylą. W audycji naszej odtwarzacz iPod Touch będziemy nazywać tak, jak to robią prawdziwi Amerykanie, po prostu iTouch. Tak więc iPhone, iPad i iTouch posiadają ten sam system i sterujemy nimi, wykorzystując dokładnie te same gesty. Zatem, skoro wiemy już, o czym będzie mowa, bierzemy do ręki odtwarzacz iTouch i przechodzimy do meritum sprawy. Zaczynamy oczywiście od palca jednego i gestów wykonywanych jednym palcem. To na razie, co robię, jest nieistotne, bo do tego wszystkiego dojdziemy. Zaczynamy od początku. Jeden palec. W momencie, gdy dotykamy palcem ekranu,
6: App Store. Ustawienia. Stok. Józefa Gujka.

0: iPod czyta nam dokładnie ten element, który znajduje się pod naszym palcem na ekranie. Możemy sobie w ten sposób przeglądać zawartość całego ekranu, co gdzie się znajduje. W momencie, gdy raz sobie klikniemy w jakiś element, na przykład w rozkład jazdy, w tym momencie ja tylko go podświetliłem. iPod sugeruje nam, żeby stuknąć dwukrotnie. Czemu nie? Stukamy dwukrotnie. To jest drugi gest. W momencie, gdy dany element mamy podświetlony, na przykład rozkład jazdy, obojętne gdzie na ekranie stukniemy dwukrotnie palcem, otwiera nam się dany element. Albo powiedzmy pole edycyjne, albo tak jak w tym momencie ikonka. My ją sobie zminimalizujemy w tym momencie. Otwiera nam się katalog na przykład.
1: Otwieram katalog społeczności.
0: Stuknąłem dwukrotnie i otworzył nam się katalog.
1: Zamykam katalog społeczności.
0: Jeszcze raz. W tym momencie katalog społeczności znajduje się w lewym górnym rogu. Jest on podświetlony, a ja sobie stukam dwukrotnie w środek ekranu.
1: Otwieram katalog społeczności.
0: Mimo to katalog społeczności zostaje otwarty. Oprócz pojedynczego, podwójnego tapnięcia, mamy także tapnięcie trzykrotne jednym palcem. One wywołuje tak zwany dwuklik. To jest dokładnie tak samo jak z myszką. Tutaj w momencie, gdy klikamy sobie dwa razy palcem w dany element, czyli robimy podwójne tapnięcie, to tak jakbyśmy na komputerowej myszce raz klikali lewym klawiszem. Trzykrotne tapnięcie powoduje taki sam efekt, jakbyśmy na komputerowej myszce dwukrotnie kliknęli lewym klawiszem. Oczywiście te wszystkie funkcje, które ja teraz Wam pokazuję, są to funkcje charakterystyczne dla programu VoiceOver. W momencie, gdy VoiceOver zostaje włączony w urządzeniu Apple, obojętne, czy jest to iPad, iTouch, czy jest to iPhone, po prostu gesty zostają zmienione. W momencie, gdyby VoiceOver był wyłączony, wystarczyłoby, abym raz dotknął jakiegoś elementu i w tym momencie na przykład katalog byłby otwarty. To specjalnie po to, aby nam było wygodniej, musimy sobie najpierw podświetlić dany katalog i teraz stuknąć dwukrotnie. Wszystko po to, aby nie otwierać co chwilę jakichś ikonek, jakichś katalogów przez przypadek. Tyle jeśli chodzi o tapanie jednym palcem. Teraz gest takiego przesuwania palcem w lewo i w prawo. W tym momencie, gdy przesuwam palcem sobie w prawo, posłuchajcie, co się dzieje. Przesuwam palcem w prawo. Teraz przesuwam palcem w lewo. W poprzek ekranu. Gest przesuwania palcem w lewo lub w prawo powoduje, że przesuwamy się po jednym elemencie na ekranie. Słyszymy taki charakterystyczny odgłos, to jest przejście jak gdyby do nowej linii. I teraz będzie ten odgłos. I tak dalej. Na tej zasadzie poruszamy się po jednym elemencie. Przesuwanie palcem w górę i w dół ma generalnie dwie funkcje i zależy od sytuacji, w której będziemy używać przesuwania palcem w górę i w dół. Pierwsza i podstawowa funkcja to jest funkcja związana z pokrętłem, dlatego niestety przy jednym palcu muszę teraz Wam jak gdyby skoczyć kawałek dalej z opisywaniem gestów i powiedzieć, czym jest pokrętło. Pokrętło jest to, dokładnie rzecz ujmując, wirtualne pokrętło. Jest to gest, który polega na tym, że przykładamy sobie dwa palce do ekranu urządzenia i przekręcamy je tak, jakbyśmy obracali
1: szybkość mowy
0: wirtualną gałkę.
1: Szybkość mowy.
0: I w tym momencie mamy do wyboru różne opcje. W różnych miejscach mamy różne opcje dostępne. I między tymi opcjami właśnie, w momencie, gdy na przykład wybierzemy sobie
1: szybkość mowy, wyrazy,
0: wyrazy czy
1: znaki,
0: w tym momencie przesuwając palcem góra-dół, mogę sobie czytać daną pozycję, na której jestem ustawiony.
1: Strona 1 z 2, katalog,
0: powiedzmy
1: rozkład jazdy.
0: Rozkład jazdy, ikonka rozkład jazdy. W tym momencie, jak będę palcem przesuwał w dół, to będę czytał po literce w przód.
1: Duże R, O, Z, K, L, A, D. Duże J, A, Z, D, Y.
0: Jeśli pójdę w górę palcem, będę przesuwał.
1: Y, D, Z, A, duże J,
0: to czytam po literce wstecz. I analogicznie mogę sobie przejść na inną ikonkę. Tutaj mam na przykład angielską nazwę ikonki i nie wiem, dokładnie nie rozumiem, co VoiceOver do mnie gada, więc spokojnie mogę sobie przeliterować tą nazwę.
1: Duże C, O, L, O, R, E, D, duże E, Y, E.
0: I na tej zasadzie możemy sobie przeglądać. Oczywiście mogę sobie przeglądać to. Wybierzemy sobie zaraz po klęto jakąś inną opcję, na przykład otworzymy sobie jakąś gazetę, żeby wam zobrazować, o co chodzi. W tym momencie pod pokrętłem mamy znacznie więcej opcji.
1: Włącza. Narzędzia, formularze, tabele, listy, pola tekstowe, szybkość mowy, znaki, wyrazy, wiersze, nagłówki.
0: Nagłówki. Powiedzmy, będziemy sobie chodzić po nagłówkach. Teraz przesuwając palcem w górę i w dół, najpierw z góry na dół po ekranie.
1: Coś z życia, robocze diamenty z Sassy Gabor. Nagłówek, coś z życia, królowie gadki.
0: Mogę sobie
1: fusy, plusy i minusy.
0: Przeglądać po prostu teraz w górę palcem, pocieram po ekranie.
1: Kultura, odlotowi nie chcą
0: przyjąć. I po prostu skaczę sobie po
1: kultura, nie chcę do szufladki.
0: Nagłówkach.
1: Afisz premiery wydarzenia, zapowiedzi.
0: No więc powiedzmy, nie chcemy po nagłówkach, a chcemy po, powiedzmy, przejrzeć sobie po linijce dany tekst. Wybieram wiersze i palcem pocieram z góry na dół.
1: Nagłówek poziomu 1. Osobowości starzejącej się 40-paroletniej sekretarki, która nie potrafi ułożyć sobie życia, wybitna rola Leslie Manville, kobieta. Mieszka sama w ciasnym wynajętym mieszkaniu, wdaje się beznadziejne romanse z żonatymi, dużo starszymi mężczyznami. Otrzymuje żałośnie niską pensję, ale wciąż uważa,
0: że... I na tej zasadzie linia po linii mogę się poruszać. Oczywiście możemy sobie przestawić na wyrazy na przykład i poruszać je po wyrazie.
1: Autor sekretów i kłamstw dokonuje w kolejnym roku wiwisekcji osobowości.
0: I tak dalej, i tak dalej. Także to jest jedna funkcja poruszania palcem w górę i w dół. Druga funkcja to jest przestawianie suwaków. W tym momencie ja sobie przestawiłem na pokrętle, żeby nam było najwygodniej. Na pulpicie wybrałem szybkość mowy, ale to dotyczy wszystkich suwaków, które dostępne są w systemie na urządzeniach Apple. Wszystkie suwaki właśnie przestawiamy w ten sposób. W momencie, gdy ustawimy się na takim suwaku, pocieranie palcem z góry na dół lub z dołu do góry przestawia nam czy to głośność, czy to tempo i tak dalej.
1: 35%, 30%, 20%, 15%,
0: 10%,
1: 5%, 0%.
0: Tempo mowy. No ale chcemy przyspieszyć.
1: 20, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 8.
0: Powiedzmy, że do tych 100.
1: Czytnik RSS, katalog, multimedia, katalog, TVUIDBL, fotoID, katalog, stupnik, ustawień, stupnik dwukrotnie, aby otworzyć.
0: Okej, zwolnimy sobie do standardowego w tym przypadku
1: 40%.
0: Tyle jeśli chodzi o jeden palec. Teraz zajmiemy się gestami przyporządkowanymi do dwóch palców. Tych gestów jest odrobinkę mniej, więc co możemy robić? Może najlepiej będzie wam zaprezentować to ponownie na jakimś dokumencie. Otworzymy sobie gazetę. I tak, przede wszystkim dwoma palcami możemy rozpocząć czytanie całego okna, całego dokumentu. Nieważne, czy to będzie pulpit, czy to będzie jakiś, tak, w tym momencie mamy otwarte czasopismo. Dwa palce przeciągam nimi z dołu ekranu w górę.
1: Wi-Fi FTP, przycisk wróć. Polityka numer 8.
0: W tym momencie rozpoczyna urządzenie Apple odczyt całego okna i całego dokumentu. W momencie, gdy on sobie czyta, gdy włączone jest ciągłe czytanie, dwoma palcami, wykonując jedno tapnięcie, zatrzymujemy ciągły odczyt. Analogicznie, kolejny raz, pojedyncze tapnięcie dwoma palcami włącza z powrotem ciągłe czytanie od miejsca, w którym przerwaliśmy.
1: Wycofanie z obrotu. Łączę na stronie. Flash. Ludzie i wydarzenia.
0: I ponownie zatrzymujemy. Flash. I włączamy.
1: Ludzie i wydarzenia. Świat. Łączę na stronie. Temat tygodnia.
0: Oczywiście, jak już wiemy, że jednym palcem możemy się poruszać po na przykład nagłówkach, wybieramy sobie jakiś tam konkretny artykuł. I co w momencie, jeśli chcemy rozpocząć czytanie od tego miejsca? Wystarczy w tym celu przeciągnąć dwoma palcami w dół ekranu.
1: Rynek, zapracenie płaca, nagłówek poziom.
0: Krótki gest, przejeżdżam po ekranie mniej więcej centymetr i artykuł jest czytany od miejsca, w którym byliśmy akurat ustawieni. Analogicznie idę sobie do kolejnego artykułu.
1: Rynek, nieboszczyk na zasiłku.
0: I rozpoczynam czytanie, dwoma palcami przeciągam w dół po ekranie.
1: Rynek, nieboszczyk na zasiłku, nagłówek poziomu 1, Wojciech Markiewicz. Od 1 marca zostanie wypłata niższa.
0: Ok, zatrzymujemy, dwoma palcami raz tapię w ekran i zatrzymujemy czytanie. Kolejny gest, jaki przyporządkowany jest do dwóch palców, jest to gest, który umożliwia nam zwijanie czegokolwiek, czy to otwartych dokumentów. Tak, w tym przypadku pocieram dwoma palcami po ekranie i dana gazetka została zamknięta, ale lepiej to zobaczycie na przykładzie katalogu. Otwieram sobie katalog jakiś na pulpicie i teraz, aby go zamknąć, wystarczy, że potrę dwoma palcami po ekranie.
1: Zamykam katalog społeczności, nowych rzeczy, tvguide.pl, foto wideo.
0: Jeszcze raz, katalog, powiedzmy, foto wideo. I aby go zamknąć, wystarczy, że dwoma palcami potrę po ekranie.
1: Zamykam katalog foto wideo, foto wideo.
0: I na tej samej zasadzie możemy zwijać maile, pojedyncze maile, wątki, wychodzić z katalogów w programie pocztowym. W przypadku przeglądarki internetowej Safari, wykonując ten gest, wracamy na wcześniej odwiedzaną stronę, czyli gest ten odpowiada klasycznemu przyciskowi wróć w naszej przeglądarce. Ostatnim gestem przypisanym do dwóch palców jest gest podwójnego tapnięcia, który już demonstrowaliśmy w podcastach o multimediach. Mianowicie podwójne tapnięcie uruchamia odtwarzanie muzyki domyślnie. Już demonstruję, klikam dwukrotnie dwoma palcami. I muzyczka jest odtwarzana. Analogicznie dwoma palcami tapię dwukrotnie i muzyka jest zatrzymywana. Jeszcze raz. Oczywiście zatrzymuje się i zaczyna odtwarzanie w miejscu, w którym skończyło. Oczywiście ten gest wykorzystywany jest także na przykład w aplikacji dyktafon. Tak samo tapnięcie dwoma palcami dwukrotne powoduje rozpoczęcie nagrywania i tak samo zatrzymuje nagrywanie. Tak samo jest w aplikacji Stopper, gdzie tak jak tutaj rozpoczynamy odtwarzanie, tam rozpoczynamy i zatrzymujemy mierzenie czasu. Skoro dwa palce mamy omówione, przechodzimy do palców trzech. Najprostszy gest, czyli tapnięcie trzema palcami.
1: Strona 1 z 2.
0: Dostajemy informację, na której stronie lub na którym ekranie się znajdujemy. Otworzymy sobie może dla lepszego zobrazowania, jak to działa, przeglądarkę internetową. I mamy otwartą stronę Google. Klikam w nią trzema palcami. Raz.
1: strona 5 z 5.
0: I słyszymy strona 5 z 5. Co to oznacza? Oznacza to, że na ekranie nie mieści nam się cała przeglądarka, tylko 1/5 całej strony. Jeszcze raz klikam. W tym momencie przesunę się na sam początek.
1: Strona 1 z 5.
0: Czyli jestem na początku samej strony Google, która wyświetla nam się w 1/5 na ekranie. Co zrobić, jeśli chcemy zajrzeć, co jest na pozostałych ekranach, które nam się nie wyświetlają? W tym celu wykorzystujemy potarcie trzema palcami w górę lub w dół. Już sprawdzamy. Pocieramy palcami w górę.
1: Strona 2 z 5.
0: Mamy ekran drugi.
1: Strona 3 z 5.
0: Trzeci.
1: Strona 4 z 5.
0: I na tej zasadzie możemy się za każdym razem przekonać, klikając trzy razy palcami.
1: Strona 4 z 5.
0: Na którym ekranie się znajdujemy.
1: Strona 4 z 5.
0: Gdy przesuniemy trzema palcami z góry na dół.
1: Strona 3 z 5.
0: To przesuwamy się.
1: Strona 2 z 5.
0: W górę.
1: Strona 1 z 5.
0: Okej, okay, tyle jeśli chodzi o przesuwanie w górę i w dół. Tak samo działają trzy palce w momencie na przykład, gdy początek. Jesteśmy w katalogu z pocztą i chcemy szybko przejrzeć wątki, skoczyć, nie wiem, na sam dół listy wiadomości. Tak samo wykorzystujemy do tego trzy palce, pocierając nimi w górę lub w dół, w zależności, w którą stronę chcemy się przesunąć. Nieco inna sytuacja jest w momencie, gdy znajdujemy się na ekranie, nazwijmy to na pulpicie samego urządzenia. Naciskam trzy palce.
1: Strona 1 z 2.
0: Trzema palcami na pulpicie i słyszymy, na której jestem stronie.
1: Strona
0: na którym
1: 1,
0: jestem ekranie. Na ekranie urządzeń iPhone i iTouch mieści się 16 ikon. Jeśli mamy jakąś kolejną ikonę z kolejną aplikacją czy kolejnym katalogiem, ona lokalizuje się na kolejnym ekranie. Między ekranami przełączamy się pocierając trzema palcami w lewo lub w prawo.
1: Strona 2 z 2. Strona 1 z 2. Strona 2 z 2. Strona 1 z 2.
0: Na tej samej zasadzie, jak tam pocieraliśmy w przeglądarce, czy w każdym innym programie, edytorze i tak dalej, trzema palcami w górę i w dół, tutaj trzema palcami przesuwamy w lewo i w prawo. Jest tutaj bardzo ciekawa funkcja. Te same trzy palce i przesuwanie w lewo i w prawo wykorzystujemy w zasobniku systemowym, o którym za chwilę. Teraz tylko Wam zademonstruję, że po wejściu do zasobnika, do ekranu przełączania programów, tutaj tak samo przełączamy się trzema palcami w lewo i w prawo.
1: Strona 2 z 3. Strona 1 z 3.
0: I tu na przykład mamy do dyspozycji głośność, mamy suwak, regulacja głośności. I też palcem, to o czym wcześniej mówiłem, teraz góra-dół, ponieważ jestem na suwaku, jednym palcem z góry na dół i teraz z dołu do góry podgłaśniamy. Nic nie przestawiałem, żadnego pokrętła, po prostu w momencie, gdy wszedłem na suwak, to uaktywniła się opcja zmiany wartości suwaka poprzez pocieranie palcem z góry na dół. Wracamy sobie na pulpit. Przypominam, trzy palce. Raz, stukamy w ekran.
1: Strona 2 z 2.
0: Dowiadujemy się, gdzie się znajdujemy.
1: Strona 2 z 2. Strona 1 z 2.
0: Teraz, ile elementów.
1: Strona 1 z 2.
0: Przesuniemy się na ikonkę jakąś i teraz będzie komunikat.
1: Pogoda. Strona 1 z 2. Strona 1 z 2.
0: 1 z 2.
1: Strona 1 z 2.
0: Trzy palce w bok.
1: Strona 2 z 2. Safari.
0: I tutaj przesuwamy się na kolejny ekran. Jeśli przesuniemy się maksymalnie w prawo, to wejdziemy sobie na ekran wyszukiwania w iPodzie. Jest to funkcja, która umożliwia nam przeszukanie samego iPoda albo od razu wejście do na przykład wyszukiwania w Wikipedii. To oczywiście już polecam użytkownikom, którzy będą się chcieli więcej pobawić. Skoro wiemy już, co powoduje przesuwanie palcami w dowolnym kierunku trzema, tapnięcie jednokrotne, w tym momencie trzeba się dowiedzieć, co powoduje dwukrotne tapnięcie. Dwukrotne tapnięcie trzema palcami wyłącza nam mowę voice-over.
1: Strona 1 z 2. Mowa wyłączona. Mowa włączona. Mowa wyłączona. Mowa włączona.
0: Nie wyłącza się program voice-over, wyłącza się tylko i wyłącznie mowa. To jest istotna różnica, ponieważ program voice-over wyłączamy w inny sposób. W momencie, gdy wyłączamy mowę, klikając trzema palcami dwukrotnie,
1: strona 1 z 2.
0: Gesty voice-over pozostają aktywne, czyli tak samo klikanie dwukrotne, a nie jednokrotne. Mowa jak włączona. Ma to miejsce w momencie, gdy wyłączymy voice-over. Oczywiście teraz trzy tapnięcia włączają i wyłączają kurtynę.
1: Strona 1 z 2. Kurtyna wyłączona.
0: Kurtyna wyłączona. W tym momencie ekran mojego urządzenia się rozświetlił. Widać wszystkie znajdujące się na nim ikonki, więc w chwili, gdy kliknę trzy razy palcami w ekran, tapnę.
1: Kurtyna wyłączona. Kurtyna włączona.
0: Kurtyna włączona. W tym momencie ekran zgasł. Wygląda tak, jakby urządzenie było wyłączone. Dzięki temu nasze urządzenie oszczędza energię. Bateria wytrzymuje na dłużej, co jest istotne, na przykład jeśli korzystamy z Wi-Fi i wtedy znacznie szybciej bateria się wyczerpuje. W momencie, gdy ekran jest wyłączony, my oczywiście normalnie możemy korzystać ze wszystkich opcji voice-over. Nikt z boku nie widzi, czym się zajmujemy. Jeśli mamy słuchawki, to nawet nie słyszy, czym się zajmujemy. Po prostu wygląda to tak, jakbyśmy sobie smerali palcem po wyłączonym urządzeniu. Przypominam, trzy tapnięcia.
1: Mowa wyłączona.
0: No niestety tu trzeba dojść do pewnej wprawy.
1: Kurtyna wyłączona.
0: Kurtyna wyłączona.
1: Kurtyna włączona.
0: Kurtyna włączona. Im więcej palców, tym jest potem problem z tym, żeby one w tym samym czasie równo dotykały ekranu po to, aby wywołać konkretne funkcje voice-over. Skoro wiemy już, do czego wykorzystujemy trzy palce, nie ma innych funkcji, przynajmniej mnie o nich nic nie wiadomo, do których można by wykorzystać w urządzeniach Apple trzy palce, pozostały nam palce cztery. Cztery palce wykorzystywane są tylko w dwóch gestach, czyli potarcie czterema palcami w górę ekranu i potarcie czterema palcami w dół ekranu. Opcja jest, że tak powiem, analogiczna. Potarcie czterema palcami w górę powoduje, że podświetlenie przesuwa się na pierwszą pozycję na ekranie.
1: Społeczności, nowych rzeczy.
0: W moim przypadku społeczności. I teraz w dół. Notatki. Jest to ostatnia pozycja w doku, czyli wśród tych czterech ikonek znajdujących się najniżej. Ponownie czterema palcami w górę.
1: Społeczności.
0: Społeczności i w dół.
1: Notatki.
0: Notatki. Jest to bardzo wygodne, szczególnie na przykład, gdy mamy listę wiadomości, czy jakąkolwiek listę w programie, czy gdziekolwiek indziej. Właśnie wskakiwać sobie na początek dokumentu, czy początek listy i analogicznie oczywiście na koniec listy. Pozostały nam zatem do omówienia tylko i wyłącznie funkcje klawisza Home. Klawisz Home przede wszystkim służy jak gdyby do uaktywniania naszego urządzenia. Ja w tym momencie zablokowałem ekran. Ekran możemy uaktywnić w urządzeniu albo klawiszem Power, albo właśnie klawiszem Home, czyli tym okrągłym u dołu ekranu. Ja go sobie naciskam.
1: 13.32.
0: W tym momencie jak gdyby wyłącza się pierwsza jak gdyby blokada dezaktywująca wrażliwość czy czułość ekranu na dotyk i zawsze urządzenie oznajmia nam godzinę. Czyli w momencie, gdy naciskam Home, ekran się nie odblokowuje, tylko urządzenie informuje nas o godzinie.
1: 13.32.
0: I teraz dopiero jak przejeżdżam palcem po ekranie, to słyszę odblokuj i tapię dwukrotnie, odblokowując ekran.
1: Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. wybrać.
0: Cóż więcej robi klawisz Home? Przede wszystkim jedno naciśnięcie klawisza Home w momencie, gdy znajdujemy się na którymś z ekranów pulpitu, powoduje przejście do funkcji wyszukiwania. Wyszukiwania, o którym wspominałem przed chwileczką.
1: Szukaj ten iPod. Pole wyszukiwania, edycja.
0: I w tym momencie możemy sobie wyszukiwać. Tylko działa to w momencie, gdy wchodzimy, próbujemy włączyć wyszukiwanie z poziomu pulpitu. Druga funkcja, która tak samo działa poprzez jednokrotne naciśnięcie tego klawisza, powoduje minimalizację aplikacji. W tej chwili mamy włączone opcję wyszukiwania. Ja naciskam klawisz Home raz. I wyszukiwanie jest akurat zamykane, ale każda inna aplikacja czy katalog, powiedzmy, uruchomimy sobie aplikację, może notatki, uruchamiamy notatki, w tym momencie one są otwarte, podwójne potarcie palcami nie powoduje, że nam się zamkną notatki. Zwinie nam się tylko ostatnio edytowana notatka, jeśli była otwarta. Teraz, jeśli chcemy zamknąć tą aplikację, nie możemy tego dokonać, jak gdyby zamykając aplikację na stałe. Możemy aplikację tylko zminimalizować. Zminimalizować ją do zasobnika systemowego i to robimy naciskając klawisz Home. Naciśnięcie tego klawisza powoduje, że wracamy na pulpit. Tyle, jeśli chodzi o jednokrotne naciśnięcie klawisza Home, co powoduje dwukrotne wciśnięcie. Dzięki tej operacji, dwukrotnemu naciśnięciu klawisza Home, wchodzimy właśnie do wspomnianego już zasobnika systemowego. Naciskam dwukrotnie. Nazywa się ta opcja ekranem przełączania programów, bo teraz przesuwając się po jednym elemencie, czyli jednym palcem w lewo lub w prawo, mogę przechodzić po elementach, które były wcześniej uruchamiane i ciągle są gdzieś aktywne w tle. Na przykład notatki. Ten element nie został zamknięty, on po prostu został zminimalizowany. W tym miejscu, jeśli stuknę sobie dwukrotnie, to po prostu otwieram dany element z zasobnika. Minimalizuję go. Ponownie wchodzę do zasobnika. I teraz poruszając się po jednym elemencie, ponownie mogę wybierać aplikację, którą chciałbym uruchomić. Przypominam, w tym miejscu, w zasobniku, przesuwamy się po ekranach trzy palce w lewo, w prawo. Dzięki temu mamy dostęp do kilku opcji, na przykład zmiana orientacji. Możemy sobie zmienić tutaj orientację, czyli w momencie, gdybym obrócił odtwarzacz iTouch do poziomu, wszystkie klawisze by mi się przestawiły do poziomu i wtedy musiałbym korzystać z niego w inny sposób. Ja mam tą opcję wyłączoną, ponieważ mnie osobiście ona akurat irytowała, ale tak samo w tym miejscu przechodząc
1: Strona 1 z 4.
0: Odpowiednio w bok możemy, tak jak już pokazywałem wcześniej, regulować głośność.
1: Pasek przełączania programów.
0: Dodatkowym skrótem, istotnym gestem jest gest, który umożliwia nam zamykanie aplikacji otwartych. Przykładowo mamy tu program FTP. Urządzenie informuje nas tylko, co zrobić, aby otworzyć daną aplikację, a my chcemy ją zamknąć definitywnie. Aby to zrobić, musimy dwukrotnie tapnąć jednym palcem, przy czym drugi raz przytrzymujemy palec, aż usłyszymy komunikat edycja.
1: Edycja programów. Zamknij pasek przełączania.
0: Edycja programów. I teraz możemy kliknąć. Oj, przełączyło nam się jeszcze raz.
1: Dwukrotnie, aby otworzyć.
0: Czyli musimy zamknąć w takim razie jeszcze raz pasek. notatki. Otworzyć go jeszcze raz.
1: Ekran przełączania program. Safari.
0: Ustawić się na danym elemencie.
1: Edycja programów. Zamknij pasek przełączania program. Notatki.
0: I teraz można mi się uda zamknąć.
1: Safari.
0: Dokładnie. Po kolei teraz tapię dwukrotnie palcem na każdym elemencie.
1: FTP.
0: I
1: zamknij pasek przełączania FTP. Rozkład jazdy.
0: Aplikacje znikają z paska.
1: Ekran przełączania programów jest pusty.
0: W tym momencie ekran przełączania programów,
1: programów
0: jest pusty. Stuknij. Możemy tu go zamknąć sobie.
1: Zamknij pasek notatki. Stuknij dwukrotnie.
0: Normalnie nie jest szczególnie ważne, żebyśmy każdą aplikację zamykali, ale na przykład w momencie, gdy mamy takie aplikacje, na przykład jak Skype czy FaceTime, lepiej jest aplikacje te zamykać po to, aby nie były one cały czas aktywne, aby nie łączyły się cały czas z internetem. Tyle jeśli chodzi o dwukrotne naciśnięcie klawisza Home, co powoduje trzykrotne naciśnięcie. Ta funkcja generalnie jest do ustawienia, ale większość ludzi korzystających z programu VoiceOver ustawia sobie tę samą funkcję, czyli
1: opcja VoiceOver wyłączona.
0: Wyłącza się program VoiceOver. Ponownie włączam trzykrotnie, naciskam klawisz Home.
1: Opcja VoiceOver włączona.
0: Wyłączenie VoiceOver powoduje, iż wszystkie gesty w urządzeniu wracają do podstawowej formy, czyli dotknięcie jednym palcem aktywuje ikony, katalogi itd., itd. Po prostu gesty VoiceOver są wyłączane. Na przykład jeśli ktoś z domowników chciałby sobie zagrać w jakąś grę, czy tak jak demonstrowałem w audycji iPod Touch 4G i gry, w przypadku kilku gier najwygodniej jest wyłączyć sobie VoiceOver właśnie tym skrótem, trzy razy naciskając klawisz Home, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać gesty, które przewidział programista, autor danej gry. Generalnie opcje włączania, wyłączania VoiceOvera trzykrotnym naciśnięciem ustawia się w ustawieniach. W ustawieniach ogólnych.
1: Powiadomienia, Wi-Fi, dźwięki, jasność, tapeta, ogólne, przycisk. Ogólne, ustawienia, przycisk, ogólne, to urządzenie, sieć, bluetooth, usługi, wyszukiwanie, autoblokada, kod blokady, ograniczenia, data i czas, klawiatura, narodowa, dostępność, przycisk.
0: Opcje dostępności.
1: Dostępność, ogólne, przycisk, wróć, dostępność, nagłówek, voiceover, WL, przycisk.
0: VoiceOver włączony.
1: VoiceOver.
0: Tutaj też możemy włączyć sobie zoom, czyli powiększenie. W tym momencie VoiceOver byłby wyłączony, a mielibyśmy włączone powiększenie, które korzysta z tych samych gestów, co VoiceOver. Duża czcionka, białe na czarnym.
1: Dźwięk mono.
0: Czytaj tekst automatyczny.
1: Wyłączone. Sugestie autokorekty i wielkie litery są automatycznie odczytywane. Trzy wciśnięcia początek. VoiceOver. Przycisk.
0: Trzy wciśnięcia początek VoiceOver. Teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam pokazać. Jeśli przerażają was wszystkie te gesty, które dzisiaj wam pokazywałem, w momencie, gdy wejdziemy sobie w opcję samego VoiceOvera, mamy tutaj samouczek. Samouczek, gdzie mamy pewien zasób informacji i też mamy tutaj ćwiczenie VoiceOver, które pozwala nam poćwiczyć gesty, o których dzisiaj mówiłem. Mamy tu oczywiście przycisk gotowe.
1: Na tym obszarze możesz ćwiczyć gesty VoiceOver, wydawanie poleceń i wpisywanie. Wybierz przycisk gotowe w prawym górnym rogu i stuknij dwa razy, aby wyjść. Przesunięcie w prawo.
0: I teraz
1: do następnej rzeczy.
0: VoiceOver komentuje gesty, które ja wykonuję na ekranie.
1: Przesunięcie w prawo. Przesun do następnej rzeczy.
0: Przesuwam teraz palcem w lewo.
1: Przesunięcie w lewo. Przesun do poprzedniej rzeczy.
0: Teraz palcem przejadę z góry na dół.
1: Przesunięcie w dół. Przesun do następnej rzeczy za pomocą ustawień pokrętła.
0: Teraz palcem w górę.
1: Przesunięcie w górę. Przesun do poprzedniej rzeczy za pomocą ustawień pokrętła.
0: Dwoma palcami w dół.
1: Przesunięcie w dół. Dwa palce. Przeczytaj stronę od zaznaczonej rzeczy.
0: Dwoma palcami w górę.
1: Przesunięcie w górę. Dwa palce. Przeczytaj stronę od góry.
0: Teraz potrę dwoma palcami.
1: Potarcie dwoma palcami. Aktywuję przycisk wstecz, jeśli jest obecny.
0: Jednym palcem dotykam.
1: Dotknięcie. Zaznacz rzecz wskazaną palcem.
0: Dwoma.
1: Podwójne stuknięcie. Aktywuję zaznaczoną rzecz.
0: Dwa stuknięcia jednym palcem były, oczywiście. Teraz trzy razy.
1: Podwójne stuknięcie. Stuknij dwukrotnie w zaznaczoną rzecz.
0: Teraz pojedyncze tapnięcie dwoma palcami.
1: Jedno stuknięcie, dwa palce. Wstrzymaj lub kontynuuj mówienie.
0: Podwójne tapnięcie dwoma.
1: Podwójne stuknięcie, dwa palce. Uruchom lub zatrzymaj bieżącą czynność. Przykłady, rozpocznij lub zakończ odtwarzanie muzyki lub wideo. Uruchom lub zatrzymaj stoper. Rozpocznij lub zakończ nagrywanie notatki głosowej.
0: Trzema palcami pojedyncze tapnięcie.
1: Jedno stuknięcie, trzy palce. Powiedz numer strony lub wyświetlonych wierszy. Przesunięcie w prawo, trzy palce. Przewin w lewo o jedną stronę. Przesunięcie w lewo, trzy palce. Przewin w prawo o jedną stronę. Przesunięcie w górę, trzy palce. Przewin w dół o jedną stronę. Przesunięcie w dół, trzy palce. Przewin w górę o jedną stronę. Podwójne stuknięcie, trzy palce. Włącz lub wyłącz mowę. Potrójne stuknięcie, trzy palce. Włącz lub wyłącz kurtynę. Przesunięcie czterema palcami w dół. Przejdź do ostatniego elementu. Przesunięcie czterema palcami w górę. Przejdź do pierwszego elementu.
0: Jak widzicie, jest to dosyć prosta sprawa.
1: Ćwiczenie gotowe. Przycisk.
0: Więc jak mi nie wierzycie na słowo, mogliście przekonać się, że VoiceOver twierdzi dokładnie to samo, co ja wam mówiłem. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić wam sens działania gestów w urządzeniach Apple. Oczywiście naturalne jest, że po wzięciu pierwszy raz urządzenia do ręki nie będziecie w stanie od razu wykonać precyzyjnie wszystkich gestów. Wydaje mi się, że jednak z każdą minutą będziecie zauważać rosnącą łatwość posługiwania się ekranem dotykowym. System gestów naprawdę został przemyślany bardzo gruntownie i to widać przy korzystaniu z tych urządzeń. Wydaje mi się, że po kilku dniach zabawy tym urządzeniem prezentowane dzisiaj gesty będziecie wykonywać zupełnie odruchowo, bez jakiejkolwiek chwili zastanowienia. Dzięki temu obsługa tych urządzeń po kilku dniach staje się bardzo płynna i nie ma praktycznie żadnej różnicy, czy korzystamy z tych urządzeń jako osoba widząca, czy też nie. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dziś wtorek, to 27 dzień września 2022 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, kolejne spotkanie na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, witam serdecznie i witam mojego dzisiejszego gościa współprowadzącego, jak zwał, tak zwał, Arkadiusz Świętnicki po drugiej stronie. Cześć,
5: tak,
4: Arku.
5: Dzień dobry, to ja. Witam wszystkich serdecznie.
4: I spełniamy obietnicę sprzed tygodnia.
5: Tak, i nawet częściowo z wczoraj, bo też o tym była mowa.
4: Tak jest.
5: Dziś będziemy sobie omawiali, co tam nowego w siostrzanym do iOS-a systemie, czyli w systemie macOS, w systemie dla komputerów Mac, jak sama nazwa mówi. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co nowego w 13 wersji tego systemu. W tamtym tygodniu skupiłem się typowo na omówieniu aplikacji ustawienia, a dziś tak bardziej przekrojowo porozmawiamy sobie o tym, jakie zmiany zeszły, jakie głównie nowości zostały wprowadzone, bo jest ich trochę i warto by o nich powiedzieć.
4: To jest swoją drogą paradoks, popatrz, bo iOS doczekał się już 16 wersji, a macOS no to jest jednak system dłuższy stażem, bo przecież komputery Apple są z nami dłużej, zdecydowanie dłużej niż iPhone, a on dopiero 13 wersji się doczekał.
5: No tak, macOS bardzo długo był na wersji 10, chyba 10, 16, jakoś tak, 10, 15, chyba 10, 16 to była ostatnia wersja. No tak się jakoś poukładało, że tutaj ludzie, którzy projektowali to wszystko, stwierdzili, że na tej dziesiątce się zatrzymają na bardzo długi czas i dopiero jak pojawiły się procesory M1, to wtedy zmienili ten numerek na 11. No, tak to było.
4: Tak to było. Nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami połączyć i coś do tej audycji dodać albo o coś zapytać, bo na przykład zastanawiacie się, jak to będzie z tą aktualizacją na macOS-a 13 i macie jakieś wątpliwości, jakieś obawy, no to rzecz jasna możecie do nas albo zadzwonić, albo napisać. Zadzwonić możecie na tyflopodcast.net/zoom, tam znajdziecie wszystkie linki do tego, żeby się z nami połączyć. Natomiast jeżeli chodzi o formę tekstową, to kontakt.tyflopodcast.net. No i Facebook również jest do waszej dyspozycji. Transmitujemy na fejsie na żywo. Możecie do nas pod transmisją pisać. Ja tam będę zaglądał i oczywiście o tym wszystkim mówił, czytał to wszystko, co będziecie do nas pisać. A teraz już bez zbędnego przedłużania tego teoretycznego wstępu przechodzimy do praktyki i na dobry początek o zegarze i o pogodzie, prawda?
5: Tak. Paradoksem jest to, że w systemie macOS w Windowsie 10, w Windowsie chyba od wersji 8 mieliśmy już dostęp do pogody, a w macOSie dopiero teraz Apple wpadło na to, że w sumie fajnie byłoby wprowadzić do systemu aplikację pogodową, a właściwie przeportować aplikację pogodową znaną nam z systemu iOS. Ona oczywiście wygląda troszeczkę inaczej jak na telefonie, no bo tego wymaga interfejs Maca, żeby te aplikacje jednak wyglądały troszkę inaczej, ale funkcjonalnością jest zbliżona do swojego mobilnego odpowiednika. I tak samo z aplikacją zegar możemy teraz na Macu sobie dodawać alarmy, zarządzać nimi i w bardzo fajny, prosty sposób przeglądać sobie różne strefy czasowe. To są małe, proste aplikacje, no ale są to aplikacje zupełnie nowe, które są preinstalowane na wersji 13 systemu macOS. Oczywiście możemy je znaleźć w folderze z aplikacjami i prawie jak w systemie iOS nie możemy ich usunąć, ale są to aplikacje bardzo małe, bardzo fajne, więc nie ma tutaj problemu. Ja zacznę może omawiać od aplikacji zegar. Uruchomimy sobie aplikację zegar.
6: Zegar aplikacja. 16 września 2000. Otwórz zaznaczenie. Zegar. Zegar okno. Mapa świata. Nagłówek. Za dnia.
5: I zacznę może od początku. Tutaj ustawiło się w takim dziwnym troszkę miejscu. Zaczniemy sobie od początku. Wejdziemy z interakcji z tą mapą świata i cofniemy się do początku okna.
6: Zamknij mini pełny ekran, pasek narzędzi.
5: Zaczynamy od paska narzędzi.
6: W, pasek narzędzi. 5 rzeczy, zegar świata, zaznaczony przycisk wyboru, 1 z 4, budzik, przycisk wyboru, 2 stoper, przycisk wyboru, minutnik, przycisk wyboru, 4, dodaj zegar.
5: Mamy tutaj 4 przyciski, które w iOSie byłyby prawdopodobnie kartami. I jeden przycisk, który służy do dodania zegara świata. O tym za chwilę, jak to się robi. Jeżeli ktoś korzystał jakiś czas chociaż z systemu iOS, to wie, o co w tym chodzi. Ale dla tych, którzy może nie wiedzą albo nie potrzebowali, wytłumaczę za chwilę, na czym polega cała rzecz. Tymczasem przejdźmy sobie dalej poza pasek narzędzi.
6: Czas na świecie, zbiór. W, czas na Warszawie, usuń zegar, przycisk.
5: Mamy przycisk usuń zegar, który jest tak tutaj losowo troszkę wsadzony. Nie polecam go naciskać. W sumie nie wiem, który zegar by mi usunął. Jest inny sposób na usuwanie zegarów. Idziemy sobie dalej.
6: Warszawa, 20.12, w nocy, dzisiaj, plus 0 godzin, wschód słońca, 6.31, zachód słońca, 18.20. No. Dostępne czynności.
5: Tak, mamy tutaj naszą, moją właściwie rodzimą strefę czasową, czyli Warszawę.
6: Menu usuń zegar. Naciśnij. Pokaż menu. Usuń zegar.
5: I z tego menu, z menu czynności W plus command plus spacja menu czynności możemy usunąć sobie zegar.
6: Usuń zegar. Pokaż menu.
5: Możemy też pokazać menu kontekstowe.
6: Pokaż menu. Usuń zegar.
5: Ale w tym menu kontekstowym znajduje się tylko opcja usunięcia zegara.
4: Czyli tak trochę zdublowali to wszystko.
5: Tak, bo to osoby widzące nie mają czynności, no nie? Więc
4: no
5: dlatego
4: też
5: czynność... Czynność pokaż menu jest tożsama z Ctrl-Shift-M po prostu.
6: Mapa świata, nagłówek. Warszawa, 20. Usuń mapa świata.
5: No i tutaj jest tyle. Jak widać, ta mapa świata jest sobie, ale z nią wejście w interakcję kończy się tym samym. Przechodzimy sobie.
6: Pozek pasek narzędzi. Budzik.
5: Do następnej zakładki budzik.
6: Zaznacz opcję brak alarmów. Brak alarmów.
5: No, brak alarmów.
6: Pasek pełny ekran. Pasek dodaj alarm. Przycisk.
5: I tutaj ten ostatni przycisk, jak widzicie na pasku narzędzi, to już nie jest dodaj zegar, a dodaj alarm. Tak to jest zrobione. Niestety dodaj nie działa command N, a szkoda, w sumie fajnie by to było, jakby zadziałało. Ale nic.
6: Dodaj alarm.
5: Klikamy sobie dodaj alarm.
6: W, okno dialogowe. 20.14. Obszar czasu.
5: I mamy.
6: Powtarzaj. Nie, 20.
5: Obszar czasu. Kontrolka, która została obiekt. Wprowadzona całkiem niedawno, bo wcześniej to się nazywało chyba selektor dat, jakoś tak dziwnie. A teraz jest to obszar czasu.
6: 20 godzin. 21, 20.
5: Przechodzimy sobie w prawo-lewo po jednostkach, a w ogóle-dół sobie dostosowujemy. To powiedzmy, że ustawimy sobie alarm. Teraz mamy godzinę.
6: Menu statu. Wtorek 27 września 2014.
5: 2014.
6: 20 godzin.
5: No to ustawimy sobie na 20, powiedzmy 18.
6: 18 minut. 20 godzin. 18 minut. 18 minut. Uzeo. Powtarzaj. Niezaznaczony P. Przełącz przycisk. W. Przełącz. Duże S. Przełącz przycisk.
5: Tutaj bardzo niefortunnie.
6: WP.
5: Dni tygodnia. PWS.
6: Duże S.
5: Poniedziałek, wtorek, środa.
6: C. Przełącz przycisk. P. S. N. Etykieta. Alarm edycja tekstu.
5: Etykieta. Tyflo podcast.
6: Dźwięk. Radar. Domyślny. Przy. Grzemka. Zaznaczone pole. Anuluj. Przy. Zachowaj. Domyślny przycisk. Alarmy. Zbiór.
5: Mamy zachowanie.
6: Alarmy,
5: już.
6: Pasek na alarmy, tyflo podcast.
4: Swoją
6: 2018.
4: Drogą, jak zachowuje się drzemka na macOSie?
5: Po prostu mamy pop-up i jak go zamkniemy escape'em...
4: To będzie dzwonić jeszcze raz.
5: Będzie dzwonić jeszcze raz po prostu. Ale okay. Chcę to po prostu pokazać.
6: Tyflo, powtarzaj. Dźwięk, jeden z przejściem. No tak. Dostępne czynności.
5: Jeden z przejściem, czyli znaczy, że włączony, bo zero to jest wyłączony, jeden to jest włączony. Ktoś bardzo lubił chyba w Apple'u. Chciał ktoś nauczyć, jak działa komputer na najniższym możliwym poziomie i zamiast włączone i wyłączone mamy 0 i 1. Żarty na bok, idziemy sobie dalej.
6: Poza pasek narzędzi. Zegar, stoper, przycisk zaznaczone. Dodaj, wyszerzony przycisk, minutnik.
5: Stoper. Stoper, jak widać przycisk ten się wygasza, no bo nie ma co tutaj dodawać.
6: Poza pasek, 0 sekund. Numer rundy. Pośredni. Łączny. Pusta lista,
5: stoper,
6: tabela.
5: To stoper.
6: Runda, wyszerzony przycisk, start, przycisk.
5: Mamy nawet
6: start.
5: Rundy, jak widać, możemy na przykład sobie zrobić...
6: Stop, 3, 0 sekund.
5: O, jedna runda.
6: Numer rundy, 3 sekundy.
5: Idzie.
6: No, 4 sekundy.
5: Powiedzmy, że koniec.
6: Stop, przycisk, start, przycisk, wyzeruj, przycisk, tabela.
5: W, tabela.
6: Runda 1, 8 sekund, 8 sekund, upłynęło.
5: Pojawia się nam...
6: W, runda.
5: Runda pierwsza.
6: Runda, 8 sekund. 8 sekund. Uzetek łączny. Pośredni, numer rundy.
5: Numer rundy.
6: Pośredni.
5: Pośredni czas łączny, czas pośredni to czas średni.
6: Pośredni 8 sekund.
5: Zaraz
6: pasek narzędzi.
5: Udowodnię. Start. Jeszcze raz włączymy jakby drugą rundę.
6: Stop, przycisk. Ruta łącz pośredni. Troszkę. Numer 10 sekund. Pasek na 11 sekund.
5: O, teraz się dodaje. Do
6: numer 13
5: rundy.
6: Sekund. Stop, start, start. Wyzeruj, przycisk, tabela. Łączny.
5: Dodaliśmy do tej rundy.
6: Wyzeruj, przycisk, tabela. Pośredni. Numer 14 sekund. Pasek narzędzi. Numer rundy. Numer rundy. Pośredni. Łączny. Tabela. Wyzeruj, start.
5: Możemy
6: wyzeruj,
5: wyzerować.
6: Przycisk. Runda, wyszerzony przycisk. Start, przycisk. Runda, wyszerzone. Pusta lista, tabel, łączny.
5: I
6: pośredni. Numer rundy. 0 sekund. Start.
5: Na tyle. Tutaj te rundy. Powinien być tu przycisk do dodania rundy.
6: Stop,
5: był
6: przycisk.
5: W poprzedniej becie jeszcze w tej chyba albo został przeniesiony, albo
6: stop, pasek narzędzi.
5: Po prostu.
6: Dodaj, wyszerzony przycisk.
5: No
6: wyszerzony.
5: Tutaj dodać, ten przycisk powinien nam dodać rundę. No ale w każdym razie tak to działa, mamy całkiem fajny stoper. W sumie można by też, fajnie by było jakbyśmy mogli dodawać jakieś notatki.
6: Zapad start, wyzeruj tabela.
5: Czasów. Bo zdaje
6: menu,
5: się,
6: naciśnij,
5: że...
6: pokaż menu. Runda 1, 5 sekund, upłynęło.
5: Możemy tylko sobie tak robić. No ale
6: runda 1.
5: Komuś pusek może się taki stoper przydać.
6: Pasek na wyzeruj, przy start, pasek narzędzi, do minutnik, przy zaznacz, dodaj, do pusek, minutnik. 12:15 w nocy i 0 sekund.
5: O.
6: Wybór czasu.
4: I w międzyczasie odezwał się alarm.
6: Minut, radar, gotowe, przycisk, radar, do start.
5: I tutaj powinien się pojawić pop-up, ale jest tam w aplikacji zegar i się zbugowało.
6: Powiadomienia, lista. Zegar, tyflo podcast. Menu, zamknij, drzemka, wyłącz.
5: I wyłącz z czynności sobie wybieramy.
6: Wyłącz zegar, obszar przewijania.
5: I obszar alarmie.
6: Pasek narzędzi.
5: Tak to wygląda.
6: Minutnik, po obliczeniu. Minutnik, zaznaczone. 0 godzin, zaznaczone. 0 godzin, zaznaczone. 15 minut, zaznaczone. 0 sekund.
5: Nie,
6: zaznaczone.
5: Ustawimy na 30 sekund.
6: Zaznaczone.
5: Nie ma co.
6: W, 14, 13 minut. 0 minut.
5: Zero minut.
6: Zaznaczone. 0 sekund, bu, 1 sekunda, 2 sekundy.
5: Troszkę inna kontrolka 23 sekundy. Po prostu wchodzimy w interakcję z jednostką i
6: 27 sekund, 30 sekund, zasuwak. Dostępne czynności. Zaznaczone. Po obliczeniu. Radar, gotowe, start, start, przycisk.
4: Arku,
6: gotowe, przycisk.
4: Od razu zapytam, czy można zrobić to samo, co w przypadku budzika, właściwie minutnika na iOS-ie, czyli czy można mu nakazać wyłączenie odtwarzania?
5: W sensie wyłączenie odtwarzania czego?
4: Muzyki. Czy po prostu jakiegoś audio, bo tutaj też mamy po odliczeniu i czy mamy jakieś czynności?
6: Radar, powit, radar, menu, apex, znak wyłącz odtwarzanie, klasyczne, menu,
4: jest.
6: Zabawa.
5: Nigdy, zawsze myślałem, że klasyczne to koniec opcji i tyle.
4: Nie, ja i nie tylko ja podejrzewam, że używam właśnie do tego minutnika w przypadku odtwarzania czegoś, co w jakiejś aplikacji, która nie ma sleep timera. To się bardzo akurat sprawdza. Na przykład, kiedy słucham sobie jakiejś audioksiążki za pomocą Fubara i wrzucam sobie po prostu minutnik, ustawiam mu czas zdecydowanie nie na minutę, ale na jakąś tam godzinkę, żeby sobie grał.
5: Bardzo
4: no,
5: dziękuję
4: po,
5: za to.
4: Po zakończeniu
5: wyłącz odtwarzanie. Nie wiedziałem, to jest schowane.
6: Gotowe, radar, domyślny, gotowe, przycisk, start, przycisk. Pauza, przycisk, pauza, przycisk. Gotowe, radar, domyślny, po obliczeniu. 12:26 w nocy.
5: Idzie.
6: Po 12:22 w nocy.
5: No damy mu się odliczyć.
4: Niech odliczy.
5: Damy mu się odliczyć. Ja sobie tu poczekam chwileczkę, że tak, żebyśmy zobaczyli. Przejdę sobie może do innej aplikacji.
6: Finder.
5: O, na przykład do Findera, tak żeby nie być w zegarze. I za chwilę powinniśmy... nie wiem, co powinniśmy, bo chyba coś przestawiłem tam.
6: Po 12:01 w nocy.
5: Po
6: dostępne czynności.
4: Jest.
5: Woła, po prostu.
6: Zaznaczone.
5: Znowu byłem niestety w zegarze, bo chciałem sprawdzić, co ustawiłem i znowu nie
6: pokazałem
5: tego pop-upa.
6: Powiadomienia. Zegar. Zatrzymaj. Powtórz. Naciśnij. Naciśnij zamknij. Naciśnij opcję przycisk. Zamknij. Zamknij zegar. Obszar przewijany. Obszar
5: zegar.
6: Obszar przed. Zaznaczone.
5: Także aplikacja z iPhone'a.
6: Pasek narzędzi. Dodaj. Minutnik. Stopek. Budź. Zegar świata. Przycisk wyboru. 1 z 4.
5: I teraz przejdziemy do tych zegarów świata. Ja zostawiłem sobie na koniec. Przejdziemy sobie tutaj.
6: Zaznaczone. Dodaj zegar. Przycisk.
5: I dodamy sobie jakiś zegar.
6: W. Wybierz miasto.
5: Wybierz miasto.
6: Wybierz miasto. Szukaj. Pole wyszukiwania tekstu.
5: Interesuje nas, na przykład prowadzimy handel z jakimś krajem innym albo jakieś korespondencje i interesuje nas, która tam jest godzina. No to
6: szukaj.
5: Mnie interesuje.
6: Wybierz miasto. Wybierz miasto. Szukaj.
5: Tak zwana północna stolica.
6: Zaznaczenie zastąpione. Anuluj. Tabela. W. Beirut. Liba. Pekin. Chiny kontynentalne.
5: O, tak. I mamy tutaj tabelę z wynikami. Ja sobie wpisałem Bei jak Beijing. Jak widać też to działa, możemy wpisywać oryginalne jakby nazwy miast i mamy tutaj
6: Pekin,
5: tenże Pekin.
6: Mapa świat, Warszawa, 20 za dnia, Warszawa, 20.
5: Teraz
6: za dnia, pasek narzędzi, czas na świecie, zbiór.
5: W tym zbiorze czasu na świecie
6: Warszawa, usun zegar, przycisk, dwa rzecz, Warszawa, 20 Pekin, drugi usun zegar, Pekin, druga 20, Warszawa, 20:21, w nocy, dzisiaj,
5: jak i Pekin.
6: Pekin, 2:21, w nocy, jutro, plus 6 godzin, wschód słońca, 6:07, zachód słońca, 18:02.
5: O,
6: dostępne
5: tak
6: czynności.
5: To wygląda, plus 6 godzin, po prostu bierze system, naszą rodzimą strefę czasową i na tej podstawie ustala, ile godzin jest. Na przykład dodamy sobie Sydney, dla porównania
6: zegar.
5: Jeszcze,
6: usun zegar.
5: Żebyście zobaczyli, jak to wygląda.
6: Pasek pełny, pasek, dodaj zegar. W, szukaj, wybierz mi, szukaj, pole wyszukiwania tekstu, szukaj, pole, zaznaczenie zastąpione, Sydney, wymaj, anuluj, ustalista, tabel, anuluj, wybierz, wybierz,
5: Sydney,
6: wymaj, anuluj, ustalista, anuluj, wymaj, Sydney, wymaj, tekst, Sydney,
5: nieważne, coś to,
6: szuk, wybierz miasto, szukaj, pole wyszukiwania tekstu, szukaj, pole wyszukiwania tekstu,
5: o,
6: także, wybierz miasto, anuluj, tabela, anuluj, tabel,
5: w,
6: tekst, Melbourne, Australia, poza te, Pekin, 2:20, Warszawa, 20, Warszawa, Pek, Melbourne, 4:22. Z, Warszawa,
5: tutaj nam nie pokazuje
6: Pekin.
5: Nic, bo jak jesteśmy w interakcji z tym zbiorem, to nie mówi tych
6: Melbourne,
5: informacji.
6: 4:23, w nocy, jutro, plus 8 godzin, wschód słońca, 6:00, zachód słońca, 18:21. Dostępne czynności.
5: Jest troszkę inaczej, jak w przypadku Pekinu, tam jest 6, tu jest 8. Jeżeli chcemy się pozbyć jakiegoś zegara,
6: Pekin,
5: no to wchodzimy sobie w czynności
6: zegar.
5: I usuwamy zegar.
6: Melbourne, 4:23, Warszawa, 20.
5: VoiceOver nam jeszcze przeczyta, ale już nie ma tego Melbourne tutaj. bo zostało ono usunięte. To by było na tyle, jeśli chodzi o aplikację zegara.
4: W sumie ona... tak jak sobie porównuję ten ekran Zegary Świata, to bardziej mi się podoba ten, który widzę w tym momencie na macOSie, bo na iOSie nie masz aż tylu informacji. Nie masz informacji chociażby o wschodzie słońca i tak dalej,
5: nie,
4: i tak dalej.
5: Nie, to jest w pogodzie chyba. Na iOSie to jest trochę rozbite między pogodę, a...
4: Tak, a to by się czasem rzeczywiście przydało, żeby wiedzieć,

0: ktoś tam powiedział.
1: No być może właśnie natomiast... z tego to wynika. W końcu iPhone to jest mniejszy ekran, mniejsza przekątna, więc i siłą rzeczy mniej informacji. Dla nas to bez różnicy, ale dla osoby widzącej, no to jednak też trzeba się z nimi liczyć, bo to są większościowi klienci i odpowiednią paczkę informacji im serwować. I pewnie dlatego
0: tak,
1: tak jest.
0: Mogliby zrobić jakoś, nie wiem, więcej, że może kliknięcie, no ale to i tak już nie to samo. No mi na macOSie trochę brakuje, że nie możemy sobie w pasku menu ustawić na przykład kilku stref, no ale do tego są zewnętrzne aplikacje, w sumie system nie może odpowiadać za wszystko, bo wtedy nie byłoby potrzeby pisać aplikacji zewnętrznych, tak z drugiej strony.
1: To prawda.
0: Ale dobrze, że jest coś takiego. Także to jest zegar.
1: To pogoda teraz, tak?
0: Teraz pora na pogodę.
2: Zegar, szkwet, Finder, aplikacja, pogoda, app, aplikacja, 16, otwórz zaznaczenie, pogoda, pogoda, okno, pasek narzędzi. Pełny ekran, minimalizuj.
0: Wygląda pełny pasek troszkę podobnie.
2: Szukaj pole, pasek boczny, przycisk.
0: Mamy pasek boczny.
2: Ta rzecz ma dymek pomocy.
0: O, ta rzecz ma dymek pomocy, posłuchamy sobie.
2: Ukryj pasek boczny.
0: O, to jest dymek pomocy, możemy ukryć pasek boczny. Nie wiem, czemu to jest w dymku, a nie w nazwie przycisku.
2: Szukaj pole, wyszukaj.
0: Ale ten pasek boczny.
2: Pasek boczny. Szukaj pasek, pasek boczny, poza pasek kraków, jest pasek narzędzi. W, pasek boczny, poza pasek, lista miejsc, grupa.
0: Jeżeli jest pokazany, to mamy listę miejsc, czyli miejsca, no po prostu, które mamy dodane.
2: W, pasek boczny, pasek boczny, pasek boczny, zbiór, zaznaczone, zaznaczone, Kraków, 20-26, 11 stopni, pochmurnie, maksymalnie 17 stopni, minimalnie 6 stopni, przycisk grupa. W Milano, 20-26, 18 stopni, no, pogodnie, maksymalnie 23 stopnie, minimalnie 14 stopni, przycisk.
0: Lokacje, włoski, dostępne czynności. Żeby wam pokazać, jak to wygląda, też oczywiście pokażę, jak dodawać sobie lokalizację. Powiedzmy, że
2: zaznaczone.
0: Wejdziemy sobie w ten Kraków, czyli w moje aktualne położenie.
2: Zaznaczony
0: jest wybrany. Powodem, dla którego możemy wybierać konkretne miasta z listy jest to,
2: co
0: zobaczymy za chwilkę.
2: Pasek boczny, poza pionowy element Kraków, 11 stopni, pochmurnie, maksymalnie 17 stopni, minimalnie 6 stopni. Hebron Compact Left, obraz, grupa Hebron Compact Left, obraz, grupa.
0: No tak, oczywiście.
2: Deszczowo od 20, Hebron Compact Left, obraz.
0: Szef,
2: zaznaczone, zaznaczone, Kraków.
0: Compact Left to znaczy, że możemy w lewo przewinąć, czyli do poprzedniego czasu jak było, a right to, że w prawo.
2: Brak pasek boczny, zbiór, pasek boczny, w Milano, 20, zaznacz, poza listami.
0: Skaczę tutaj kursor i jak nie chcemy, żeby nam skakał, to robimy w Shift F3.
2: Śledzenie kursora wyłączone. Pogoda, Kraków.
0: O, i
2: pogoda, ciśnienie, grupa. Wilgotność, wilgotność, odczuwa, deszcz, wiatr, wschód słońca, indeks UV, grupa, o, grupa, pasek narzędzi. Pionowy element od Kraków, chylącą palc left, prognoza, 10 dni, grupa.
0: Prognoza.
2: W, prognoza, środa, trochę chmur, maksymalnie 15, minimalnie 6. Kliknij, aby uzyskać więcej szczegółów. Zamknij, przycisk, czwartek, mrzawka, zamknij.
0: Klikniemy.
2: W, grupa, 7 rzeczy, temperatura. Kalendarz. Środa, 20, poprzedni dzień, przycisk. Następny trochę chmur, temperatura od 6 stopni do 15 stopni stopni Celsjusza. Wykres, temperatura 14, maksymalnie 13 stopni. Wykres audio, ten wykres przedstawia zmiany temperatury w czasie.
0: I tu mamy wykresy audio w aplikacji Pogoda na macOSie.
2: Obiekt, w którym się znajdujesz, to grupa. Aby opuścić tę grupę, tekst, kalendarz, poprzedni dzień, następny trochę chmur, wykres, temperatura 14.
0: Moglibyśmy sobie posłuchać, temperatura, kalendarz, poprzedni dzień,
2: śledzenie kursora, następny trochę chmur, grupa oznaczona do przeciągnięcia i opuszczenia. Kalendarz. Następny trochę chmur. Temperatura. Następny dzień. Trochę chmur. Wykres. Temperatura. 14. Menu. Pokaż menu. Pokaż menu.
0: Ale niestety się nie uda. Przeskakuje mi kursor. Szkoda, bo to by było fajne miejsce, żeby pokazać wykresy audio.
1: A jak się w ogóle na macOSie odtwarza te wykresy audio? To już wiadomo?
0: Tak, z czynności. A możemy też przesuwać się po wykresie. Wo command przecinek i wo command kropka. Zaraz spróbuję tam jeszcze zrobić.
2: Menu, wybór rzeczy, 7, grup, lista miejsc, moje położenie, 20-23, 1, szukaj pole wyszukiwania tekst, szukaj pole wyszukiwania, szukaj pole, zamykam, menu, wybór rzeczy, list, pogoda, Kraków, ciśnienie, grupa, widok, wilgotno, od, de, wie, indek, opady, op, prognoza, chylącą, piątek, czwartek, no, środa, dziś, środa, środa, trogu, grupa, dziś, kalendarz, poprzedni, następny, ale... trochę chmur, wykres, temperatura, 14, o, maksymalnie 13,
0: skoczyło.
2: Podsumować temperatura, kalendarz, poprzedni, następny, trochę chmur, wykres, temperatura, 14.
0: No niestety.
2: W, wykres,
0: o,
2: 14, maksymalnie 13 stopni. Pusty grupa, lista miejsc.
0: Ale nie odtwarza się.
2: Element.
0: Nie wiem, coś popsuło się.
1: Wniosek z tego arku jest prosty, nie może być wszystko idealnie i tak jak zdecydowanie fajniejsza wydawała mi się ta aplikacja zegara na macOSie, tak pogoda, pogoda to jednak, no, w iOSie jest
2: Kraków,
1: zdecydowanie 11. Lepsza.
0: W iOSie ten kursor jest element,
2: lista miejsc,
0: w,
2: poza pionek krak, chylący prognoza, 10 dni, grupa,
0: no tak,
2: środa, trochę chmur, max dziś, mrzawka, 4, środa, trochę kalendarz, poprzedni dzień, następny dzień, trochę chmur, wykres, temperatura 14.

0: Menu czyn, temperatura, pokaż menu. SCP grupa, pokaż, pokaż, SCP grupa, SCP wykres, temperatura, wykres audio, ten wykres przedstawia zmianę temperatury.
1: I?
0: Temperatura.
1: Temperatura, no i?
0: Menu, naciśnij, pokaż menu, pokaż menu, pokaż menu, temperatura.
1: Otworzyć go, ale się nie da. No nie wiem, co się stało, może dlatego, że mam system po polsku, a w angielskiej wersji działa,
0: bo... Command. Przecinek, audiograf, przeciąganie w lewo, global audiograf scroople w description, ESC, zaznaczony, lista
1: mnie jest... Mielibyśmy wykres, no nie mamy niestety, nie jestem w stanie tego pokazać, nie jest to zależne ode mnie. W każdym razie mamy tutaj to tak zrobione, mamy...
0: Pionowy element pod kraków,
1: pokażę, jak wygląda...
0: Hebron compact flat, śledzenie kursora, prognoza, 10 opady, grupa...
1: Przykład opady...
0: W, opady, grupa pochmurnie, pochmurnie,
1: no pochmurnie, czyli że...
0: Poza opa, indeks UV, grupa W, indeks UV, grupa 0, niski, niski do końca dnia, wartość minimalna, 1, wartość maksymalna, 11 plus. 0, niski, poza wschód słońca, grupa W, 6.35, zachód, 18.25. Poza wiatr, grupa W, wiatr z zachód, 12 km na godzinę.
2: I tu jakby w każdą tę grupę trzeba wejść w interakcję, żeby to odczytać. Też to takie średnio wygodne jest.
0: Pogoda,
2: jakby nie dało się tego, wiesz, od razu przeczytać.
1: Od razu, no tak, bo tam jest po jednym elemencie.
2: Dokładnie.
1: Poza tym nieszczęsnym wykresem, który...
0: Grup, pasek narzędzi.
1: Zepsuł mi
0: śledzenie kursu. Pionowy element, lista mi.
1: Szkoda, bo wykresy są naprawdę fajnie zrobione przez Apple i zastanawiam się, dlaczego oni tak mocno popsuli ten wykres w pogodzie.
2: Pozostaje mieć nadzieję, że w stabilnej wersji macOS-a 13, która w październiku ujrzy światło dzienne, no zostanie to naprawione.
1: A czy w październiku? Chyba wydaje mi się, że może się opóźnić, bo osoby widzące też trochę narzekają na różne losowe rzeczy związane z tym systemem. No w każdym razie, tak czasami jest. To korzystam z wersji beta oprogramowania, bo macOS 13 jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Też zapomnieliśmy o tym powiedzieć na początku, bo macOS wychodzi trochę później niż iOS. iOS już wyszedł, macOS jeszcze nie. No nic, ale aplikacja pogoda tak wygląda. Jeszcze pokażę tylko, jak możemy dodać miejsce, bo to też wygląda troszeczkę inaczej jak w zegarze.
0: Szukaj pole wyszukiwania tekstu. Puste.
1: Znowu sobie wyszukamy, na przykład check-in.
0: Wyświetlono wyniki wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania, tabela.
1: Wyniki Pekin. Się pokazują obok.
0: W Pekin, Pekin, Jan Stany Zjednoczone Ameryki, Pekin, Chiny.
1: No nie.
0: Pekin, Chiny. Pekin, Pekin. Zawartość zaznaczona w Pekin. Zawartość zapasek. Lista mi jest. Grupa.
2: Pionowy element Pekin.
0: 16
2: życie.
0: Stopni. Głównie chmury. Maksymalnie no. 29 stopni. Minimalnie 14 stopni.
2: Nie wiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych jest Pekin.
1: Też nie wiedziałem, ale już wiem. Także w Pekinie cieplutko.
0: Jakość powietrza. Grupa. W. Jakość powietrza. Grupa. 62 dobra. Bieżąca wartość jaki? CN to 62.
1: Ciekawe. To akurat też mnie zaskoczyło.
0: Poza jak Hebron compact left, obraz grupa, mapa, jakość powietrza, grupa. Prognoza, prognoza, 10 dni, grupa. W, czwartek, pogodnie, maksymalnie 30, minimalnie 15. Czwartek, W, grupa, kalendarz.
1: I znowu
0: czwartek,
1: mamy
0: poprzedni dzień,
1: przy... interfejs.
0: Następny, pogodnie, temperatura od 15, wykres, temperatura, 0,9, maksymalnie 30 stopni. Wykres audio, ten wykres przedstawia zmianę temperatury w czasie. Obiekt, w którym się znajdujesz, to grupa. Aby opuścić tę grupę, naciśnij kon.
1: Pusty
0: grupa, czwartek, pogodnie, maksymalnie 30, minimalnie 15.
1: Nie odgrywa tych zmian, niestety.
0: Piątek, sobotnie, poniedziałek, 40% szansy na deszcz, maksymalnie 21, minimalnie 13.
1: Taki sam mamy interfejs. Chiny mogą się pojawić w menu
0: pasek narzędzi.
1: Z tymi miejscami.
0: Dodaj Pekin, dodaj, nie zaznacz.
1: Na pasku narzędzi się nam pokazuje.
0: Pasek, dodaj, niezaznaczone pole wyboru.
1: Koło paczka bocznego, przycisk dodaj, jak sobie klikniemy.
0: Zaznaczone, pas, dodano, zaznaczone pole
1: wyboru. Nazwa się zmieni na dodano.
0: Pekin, Pekin,
1: i teraz
0: dodano.
1: Na liście miejsc.
0: Poza pasek, lista mieje, w, pasek boczny, z... Brak widocznego tytułu. Milano, 20, Kraków, 2.32, 11 stopni, pochmurnie, maksymalnie, Milano, 20.32, zaznaczone, Pekin, 2.32, 6...
1: I jak widać jeszcze jeden śmieszny błąd, że w Krakowie mi pokazało, że jest 2.32, tak jak w Chinach.
2: No właśnie, coś się jakby nie odświeżyło.
1: Coś się popsuło troszkę.
0: Moje położenie, 2.32.
1: O, także teraz magicznie przeskoczyliśmy w czasie o kilka godzin. Ja tej aplikacji nie pisałem, że tak powiem, to nie ja. No, ale jak widać, wersja beta jest całkiem zabawna. To jest na tyle, jeśli chodzi o aplikację pogoda. Mamy jeszcze proste ustawienia, komand przecinek.
0: Teraz w ustawienia, jeśli włączysz aplikację pogoda, może wysyłać ci powiadomienia o intensywnych opadach deszczu i śniegu oraz określonych ważnych alertach pogodowych. Jeśli w bieżące miejsce, trudne warunki pogodowe, wyszarzone zero z przejściem.
1: No, jak to mówią, nie dla oślego pyska nic stworzono, w Polsce to nie działa.
0: Nawigacja, bieżące miejsce.
1: Wszędzie, gdzie sprawdzałem, nie działa, także to chyba tylko za oceanem.
0: Trudne warunki pogodowe, wyszarzone zero z przejściem. Opady, nas godzina, wyszarzone zero z przejściem. Twoje miejsca. Zbiór. Trudne warunki pogodowe, wyszarzone zero z przejściem. Kraków. Opady, Milano.
1: W Krakowie nic nie działa.
0: Trudne warunki pogodowe, wyszarzone zero z przejściem.
1: We Włoszech też nic nie działa.
0: Opady, nas godzina, wyszarzone zero. Poza tekst,
1: powiadomienia nie są obsługiwane. Także w Chinach też nie działa, bo sprawdzałem przed audycją. Więc no niestety nie pokażę, jak to działa, bo... No bo nie, no chyba to działa tylko w Stanach Zjednoczonych. No,
2: tak więc to wydaje. Dla nas i tak średnio przydatne przynajmniej
1: a,
2: na razie.
1: Szkoda, bo fajnie by było, jakby mogło to informować. Są te aplikacje chyba Weather Gods, można zainstalować na Macu i też będzie nam mówiło, ale fajnie by to było mieć w systemie. Także zegar i pogoda, dwie bardzo fajne aplikacje, z tym, że pogoda jest zabagowana. No, miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Teraz...
2: Continuity, tak?
1: Teraz Continuity, czyli opowiem Państwu historię o tym, jak to iPhone może być kamerą i mikrofonem dla naszego Maca.
2: A to się przydaje czasem, bo jednak co by nie mówić, iOS, właściwie iPhone, mimo tego, że te Maci mają jak na laptopy całkiem przyzwoite mikrofony, no to jednak bije moim zdaniem na głowę ten mikrofon. Chyba z kamerą jest podobnie. Zresztą.
1: Kamery w Macach są podobno bardzo złej jakości.
2: No
1: tak słyszałem, no nie wiem, czy to prawda. To jest tylko z obserwacji moich, z tego co gdzieś przeczytałem. Dobrze, teraz jeżeli chcemy sobie włączyć, ta opcja jest domyślnie włączona na nowych instalacjach iOS 16, ale ja dla komplementarności pokażę. Zrobimy sobie mowę, spokojnie. O. I wchodzimy sobie w aplikację ustawienia. I w ogólne. I w AirPlay i handoff.
3: AirPlay i handoff. CarPlay. Obraz w obraz. AirPlay i handoff. Autoodtwarzanie AirPlay na TV. Automaty. Używaj swojego info. Kamera continuity. Włączone.
1: Na końcu opcja kamera continuity, która musi być oczywiście włączona. I wtedy będziemy mogli korzystać z tego. Warto powiedzieć, że jak wyłączymy tę opcję i włączymy, to wówczas musimy jednorazowo połączyć naszego iPhone'a z Maciem za pomocą kabla. Nie wiem, czy to jest błąd, czy tak ma być. No natomiast tak to wygląda. Tymczasem ja może spróbuję się na Zoomie przełączyć na mikrofon iPhone'a, jakby.
0: Zomus.
1: Tak, żeby po prostu pokazać, chociaż w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może w systemie przestawię i nagram jakąś na przykład notatkę głosową.
2: No możesz chyba spróbować.
1: Chyba tak będzie lepiej, bo...
0: Spotlaj, wyszukiwanie, spotlaj, okno, pole wyszukiwania, tekst,
1: powiem tak, puste. Zakulisowo troszkę, że...
2: Zoom nam trochę spłatał figla.
0: Zoom, ustawienia systemu.
1: Straciłem mowę, musiałem restartować komputer i takie tam...
0: Pionowo, tabela, wygląd, dostępność, centrum, dostępno, drukarki i skanery, klat, dekont, ha, użyt, has, blok, poszcze, wygadka, te, wyśpij, już, prywacji, list, centrum, dostęp, wyg, ogólny, skrypt, zoomus, zoom, szare, to, zabezpieczenia, menu podrzędne, uruchom wideo, przycisk, finder, zoom, safa, fin, zoom, safa, fin.
1: I aplikacja ustawienia postanowiła się skraszować.
0: Finder, app, ustawienia systemu, ulewy, szuk, tabela, wygląd, w, ogólny, skręt, in, ob, wyg, dost, centrum, cilis, prywat, biurko, idu, poziom 1, ark, rodzic, wifi, bl, sieć, powiat, dwie, tryks, skręt, tryks, dźwięk,
1: uzatakionowo,
0: dźwięk, w, pomoc, poziom, mac, 8, głośno, tabela, komentarze, pomoc, przycisk, komentarze, zwinięty trójkącik zamykania. Aplikacja system settings nieoczekiwanie zakończyła pracę. Aby otworzyć aplikację, kliknij w otwórz ponownie. Otwórz ponownie. No. Ustawienia systemowe. Głośność wejścia. Tabela. Yeti stereo mikrofony.
1: Mamy wejście i zmieniamy sobie w systemie na...
0: Mikrofon iPhone Arkadiusz. Kamera continuity.
1: O. I teraz z mojego iPhone'a wydobył się taki oto dźwięk, który oznacza, że... czy mnie słychać?
2: Słychać.
1: O. Który oznacza, że mój iPhone jest połączony z Maciem. I teraz w momencie, tak długo jak iPhone jest zablokowany, to będziemy mieli połączenie, kiedy spróbujemy odblokować iPhone'a, to połączenie utracimy. Warto pamiętać o tym, że jeżeli odblokujemy sobie iPhone'a, to już nie będzie to tak fajnie działało.
2: A to szkoda, to szkoda, bo to no, czasem może się pojawić przecież jakieś powiadomienie i co wtedy?
1: A nie, nie, nie, to jak my odblokujemy.
2: Aha. Okay.
1: Tylko w momencie, kiedy my ręcznie odblokujemy, czy to Touch ID, czy to
0: aplikacja.
1: Face ID.
0: Notatki, app, podpad, no, na lep, distur, app, doma, dyktat, facet,
1: dyktafon.
0: Otwórz zaznaczenie. Dyktafon, dyktafon, ok, dyktafon, witamy. Te, dyktat, twój, szybkość, szybkość odtwarzania, pomij, dalej, dalej, grupa, w, pomoc, aplikacja, nazw, nie, ok, dyktafon, dykt, anuluj, anuluj, włącz, przycisk, pusty, grupa, kliknij w przycisk, nagraj, pionowy element, nagraj, przycisk.
1: Rekordowa, szybka konfiguracja dyktafonu, nagrywamy sobie, żeby sprawdzić, jak to działa. Klikamy sobie w przycisk, nagraj. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Świętnicki. O, znowu iPhone pyknął, czyli pewnie dopiero teraz się połączył. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Świętnicki i w dzisiejszym Tyflo Podcaście omawiam, co tam nowego w systemie macOS 13, naciskając przy tym przycisk głośności w górę swojego iPhone'a, tak żeby pokazać, że nie blefuje i faktycznie ta funkcja działa. Mam nadzieję, że technologia postanowi tym razem nie spłatać mi figla i że wszystko nagra się tak, jak powinno. Okej, okay, tak sobie powiedziałem.
0: 30, wstrzymaj, szybko do tyłu, odtwórz, szybko, gotowe, przycisk.
1: O.
0: Szybko do przodu, od, szybko, zero, szybko,
1: od. Uwaga, tam się Arkadiusz Świętnicki. O, znowu iPhone pyknął, czyli pewnie dopiero teraz się połączył. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Świętnicki i w dzisiejszym Tyflo Podcaście omawiam, co tam nowego.
2: Słychać, że iPhone.
1: Słychać przycisk, słychać, że iPhone. Także wszystko działa, no tylko jak widać trochę z opóźnieniem, z opóźnionym zapłonem ten dyktafon ruszył, że tak powiem. Ale jeżeli na przykład mamy Maca Mini, tak jak ja, i nie chcemy kupować zewnętrznego mikrofonu, albo nie wiem, mamy Maca Studio i też nie mamy mikrofonu w nim, no to jak najbardziej wówczas iPhone może za taki mikrofon służyć. Szkoda tylko, że nie mamy dostępu do mikrofonu stereo w iPhone'ie, bo taki mikrofon tam też się znajduje, ale rozumiem, dlaczego tak jest. No raczej w stereo nagrywamy w terenie, a nie stacjonarnie. Raczej. A jak jesteśmy na Macu, no to jesteśmy mniej lub bardziej stacjonarni. Czyli ta funkcja jakby no działa w taki sposób, jaki działa i to jest zrozumiałe. Uważam, że to jest bardzo, bardzo naprawdę fajna rzecz, jeżeli potrzebujemy tego.
2: A co w przypadku, jak ktoś do nas zadzwoni?
1: Wiesz, że nie próbowałem? Możesz spróbować. Na FaceTime na przykład.
2: To czekaj, zaraz spróbuję do ciebie zadzwonić.
1: To ja odpalę nagrywanie, żeby się szybko nagrywało.
2: Poczekaj sekundkę, muszę cię najpierw znaleźć.
1: Rozumiem, tylko chodzi o to, że wiesz, ja już włączę sobie nagrywanie i...
0: Pionowo nagraj.
1: Żeby tam on sobie nagrywał i zobaczymy, co on z tym nagrywaniem...
2: Aha. Już cię tutaj i już cię mam i już dzwonimy na FaceTime'ie. Dobrze.
1: Aha, ja teraz mam nie przeszkadzać włączony, moment.
2: Aha.
0: Aplikacja Zoom Wi-Fi, nie przeszkadzać, przy... Byłem tryb skupienia.
1: O.
0: Dostęp włączony.
1: Nie.
0: Dostępne czynności, przez jeden, nie przeszkadzać, zaznaczone przez... Nie przeszkadzać, przełącz przycisk.
1: O, teraz. Wcześniej to by nie dotarło.
2: Teoretycznie dzwonię, ale...
1: Aha, dostałem po prostu powiadomienie.
2: A spróbujemy jeszcze raz może.
1: Może się coś...
2: Bo może to nie przeszkadzać, nie chciało przejść. Ale spróbujemy połączyć jeszcze raz i zobaczymy.
1: 48 miliardów. Wiadomości, informacje prywatne, przepraszam bardzo. No,
2: akurat ten numer jest znany wszystkim w zasadzie, więc to nie jest problem. Ale co się teraz...
1: A co się teraz dzieje z moim nagrywaniem?
2: Właśnie.
0: 15, gotowe.
1: Już teraz sprawdzimy.
0: Wszystkie nagrania, szybko do przodu, szybko odtwórz, szybko do przodu.
2: Ja już
0: do przodu.
2: Wyłączam.
0: Szybko do przodu. Odtwórz, szybko do przodu. Wstrzymaj, przycisk.
1: Jest cisza.
0: Szybko wstrzymaj.
2: Aha.
0: Szybko do tyłu. Szybko do tyłu. Wstrzymaj. Szybko do tyłu.
1: Aha, dostałem.
2: Poczekaj.
0: Szybko.
1: Ciężko.
0: Szybko do przodu.
1: Sterować tym. Poczekamy sobie chwilkę.
2: Tak. Nie? Tak będzie najlepiej chyba.
1: Gra?
0: Wstrzymaj.
2: Gra.
1: Gra. Okej.
3: Okay. 48 miliardów 699 milionów 918 tysięcy.
1: Okej, czyli ała. To bolało, jak ktoś ma mniejsze słuchawki, to zaboli. Okej, czyli tak to działa. No nie powinno tak być moim zdaniem, bo... No właśnie dlatego.
2: No jest to, szczególnie w przypadku voiceovera, no zdecydowanie mogą być zakłócenia, więc chyba w takim przypadku, jeżeli decydujemy się na używanie tej funkcji, to najlepiej
1: tak
2: po prostu...
1: Ja
2: tak, tryb nie przeszkadzać.
0: Aplikacja, tryb mikrofonu, tryb skupienia, przycisk. Nie przeszkadzać, przełącz przycisk, zaznaczone, pusty obszar przewijania.
1: Co ciekawe, jako że włączyłem ten continuity, to pojawił mi się tryb mikrofonu, którego boję się ruszać, bo boję się, że skraszuję nim zooma, bo ja nie wiem, jak ta opcja działa wewnętrznie, że tak powiem, ale tutaj mamy opcje, które w iPhone'ie też są znane z FaceTime'a, możemy na przykład sobie włączyć jakiś odszumiacz i tak dalej. i to sobie tak o działa jakoś. Lepiej lub gorzej. Ja może spróbuję pokazać, co tam jest.
0: Zomus, GIF, nie przy tryb mikrofonu, przełącz przycisk. Zomus, nagłówek, tryb mikrofonu, zom, standardowy, zaznacz, izolacja głosu, przełącz przycisk. Izolacja głosu, przełącz...
1: Tylko izolacja głosu.
0: Centrum powiadomień.
2: Tak, ewentualnie to by sobie można próbować włączyć. Może to uchroniłoby nas od takiego głośnego voice-overa, tak? To jeszcze ewentualnie ktoś mógłby sobie z tym poeksperymentować.
1: Można też wyciszyć po prostu voice-overa.
3: 20:45.
1: O, w taki sposób, no ale wiadomo, że to też nie jest praktyczne.
2: No bo, tak.
1: Bo możemy potrzebować. Także continuity, fajna opcja, naprawdę. A wielu z was pewnie może się zastanawiać, jak to wpływa na czas pracy na baterii, bo to jest moim zdaniem ważna rzecz. Wpływa i nie wpływa, w sensie, jeżeli na przykład cały czas robimy sesję, gdzie nagrywamy coś, tak jak, nie wiem, no Reaperem, albo rozmawiamy na TeamTalku, to wówczas zużycie baterii jest całkiem spore, porównywalne do zużycia przez hotspota. Natomiast, gdy nagrywamy coś sporadycznie, albo odbieramy rozmowy na FaceTime tylko, to wtedy zużycie nie jest wiele większe, bo to działa na takiej zasadzie, że to nie jest cały czas aktywne połączenie. Na przykład, jeżeli ustawimy sobie ten mikrofon Continuity, to wówczas nie możemy używać Hey Siri na Macu, bo ten mikrofon nie jest cały czas aktywny. On się aktywuje tylko w momencie, gdy dzieje się coś z dźwiękiem. Czyli gdy na przykład nagrywamy, tak jak ja, gdy przyjdzie nam połączenie FaceTime albo telefoniczne, albo gdy jakaś aplikacja, nie wiem, na przykład Reaper będzie chciała uzyskać dostęp do urządzenia wejściowego, czyli do mikrofonu, to dopiero wtedy ta funkcja zacznie działać, wybudzi powiedzmy telefon i dopiero wtedy będziemy mogli sobie mówić. Działa to też dla kamery oczywiście, no ale tego siłą rzeczy nie pokażę.
2: To co, to teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Rzeczy tak naprawdę bliźniaczej z tym, co wczoraj Maciek prezentował na iOS-ie, czyli nowe funkcje maila.
1: Nowe funkcje maila Maciek pokazywał. Tutaj to wygląda w sumie podobnie, aczkolwiek no wiadomo, na komputerze raczej moim zdaniem przynajmniej wygodniej się obsługuje pocztę. Zacznijmy może od...
0: Spotlight, centrum powiadomień,
1: otwarcie
0: okno,
1: aplikacji. Teraz ważna i nieważna zmiana. No, ja się troszkę zdziwiłem, jak na iPhone'ie w bibliotece aplikacji nie miałem pod mmaila. Aplikacja zmieniła nazwę na pocztę. Może mała zmiana. Nie wiem, co kto myśli.
0: 6000.
1: Natomiast tak to teraz jest. Dobrze, zacznijmy sobie może od ekranu nowej wiadomości.
0: Teraz nowa wiadomość, okno, do edycja tekstu.
1: I napiszemy wiadomość do Michała.
0: Zaznaczenie zastąpione. Michał, do, dodaj kontakty, przycisk. DW, edycja tekst. DW, dodaj temat, edycja tekstu.
1: Oczywiście, test.
0: Arkadiusz.
1: I tutaj mamy
0: brak
1: poczty.
0: Brak, podpis, przycisk.
1: Podpis, oczywiście, to są opcje, które już były zawsze. I napiszemy sobie, kto jest testowa wiadomość. Wysłana przy pomocy.
0: Zaznaczenie zastąpione.
1: Aplikacji.
0: Spacja. Y. Koniec tekstu. To jest spa y.
1: Aplikacji poczta. No i co my tutaj mamy w poza tym ekranie, jak sobie nie będziemy chodzić tabem, tylko interagować.
0: Pasek narzędzi. W ogóle nagłówka. Wyślij. Grupa.
1: Wyślij jest teraz grupą, a nie przyciskiem. Dlaczego?
0: Zaplanuj wysyłkę wiadomości. Przycisk menu. Wyślij, przycisk.
1: Dlatego, że mamy
0: ta rzecz ma dymek pomocy.
1: W możliwość wysłania wiadomości.
0: Pozwala wysłać wiadomość.
1: Natychmiastowo.
0: Zaplanuj wysyłkę wiadomości. Przycisk menu.
1: Ale możemy też zaplanować wysłanie wiadomości.
0: Zaplanuj wysyłkę wiadomości.
1: Ja pokażę, jak to wygląda na Macu.
0: Menu. Trzy rzeczy. Wyślij teraz. Wyślij jutro. 8:00. Wyślij później wielokropek.
1: Wyślij później. Opcja wyślij później po prostu pozwoli nam wybrać, za jaki czas mamy tę wiadomość wysłać?
0: Wyślij
1: no,
0: później.
1: Na przykład ja wyślę ją za 5 minut.
0: W, okno dialogowe. Wyślij później. Twoja wiadomość zostanie dostarczona przez to urządzenie o wskazanym przez ciebie czasie. Upewnij się, że urządzenie będzie miało wtedy połączenie z siecią.
1: No oczywiście.
0: 27 września 2022 roku. Obszar daty. 20:50. Obszar czasu. W, 50 minut. 51, 55 minut.
1: 55.
0: 27 września 2025. Anuluj. Zaplanuj. Przycisk.
1: Zaplanuj.
0: Wszystkie 6700.
1: I jak widać już to poszło, prawda? Dobrze, to jest taka najważniejsza funkcja, jeśli chodzi o edytor wiadomości. Tam się troszkę zmieniło, jak działają załączniki. To są takie drobniuteńkie, bym powiedział, zmiany. Ale teraz warto powiedzieć o tym, co się zmieniło na pasku narzędzi.
0: Pasek narzędzi.
1: Głównym.
0: Pobierz, filtruj, przycisk menu, grupa.
1: Aplikacji. A no właśnie, pojawiło się nam fajne filtrowanie.
0: Filtruj, przycisk menu.
1: Który z jakiegoś powodu jest grupą, a w środku jest przycisk, ale możemy też kliknąć.
0: Filtruj, przycisk menu.
1: Zabierz,
0: filtruj.
1: Grupę.
0: Szukaj, więcej elementów, wyłącz wyciszenie, flaga, odpowiedz, filtruj, przycisk menu, grupa.
1: Sobie właściwie w to filtruj.
0: Zapasek na skrzynki, nowy element podziału. Skrzynki.
1: Wydać,
0: iCloud,
1: wybrać
0: wszystkie.
1: Skrzynkę.
0: iCloud, Google, nieczytanych.
1: Ja sobie wybiorę, powiedzmy, Gmaila.
0: Pasek narzędzi. Filtruj, pobierz pocztę, nowa wiadomość, archiwizuj, usuń, niech od przejść flag, wyłącz wycisz, więcej, szukaj, więcej, menu, jeden rzecz przenieś, podmenu,
1: i
0: zamykanie menu, filtruj, przycisk menu, grupa, w, filtruj, filtruj,
1: filtry i
0: menu, dziewięć rzecz, wyłącz filtr wiadomości.
1: Możemy wyłączyć filtr wiadomości.
0: Znak oznaczenia, nieczytane, z flagu, do, ja, dw, ja, tylko poczta z załącznikami, tylko z listy VIP, wyłącz filtr wiadomości, znak od flagu, do, ja,
1: na przykład,
0: zamykanie menu, filtruj,
1: do,
0: przycisk
1: ja?
0: Menu.
1: Czyli to jest filtr, który pozwala nam filtrować wiadomości, które są typowo do nas, czyli odfiltrowujemy wszelkie listy
0: menu. Wyłącz filtr wiadomości.
2: I jakąś grupową korespondencję na przykład.
1: No tak.
0: Zamykanie menu, filtruj.
1: Zaznaczymy sobie
0: menu, wyłącz znak oznaczenia, nieczytane.
1: Ja mam zaznaczone, że tylko nieprzeczytane wiadomości mi się pokazują.
0: Było tylko z listy VIP, tylko poczta z załącznikami. DW, ja. Do, ja. Zamykaj poza filtr. Szukaj, przenieś. Wyłącz poza pad. Nie zapionowo wiadomości. Tabela. Gokcon. Nie. Blizzard.
2: A
0: enter,
2: czy
0: celice,
2: można blizzard sobie ustawić jednocześnie na przykład taki filtr, w którym jestem ja albo do, albo DW? Czy te dwie opcje można łączyć?
1: Można. Super. Już pokażę, jak to działa.
2: Super.
0: Pasek narzędzi. W. Szukaj. Przycisk. Przenieś. Filtru. Pobierz. Filtruj. Przycisk menu. Menu. Dziewięć rzeczy. Wyłącz znak oznaczenia. Nieczytane. Slagu. Do, ja. Filtruj, przycisk menu, menu, wyłącz znak oznaczenia, slagu, znak oznaczenia, do, ja, DW, ja. Zamykanie menu, menu, wyłącz znak, slag, znak oznaczenia, DW, ja, znak oznaczenia, do, ja.
1: O, jak widać mamy.
2: Świetnie, bo każdy, kto gdzieś, powiedzmy, korespondencję pocztową stosuje w pracy, ten dobrze wie, że no akurat w pracy bardzo często używane jest pole DW, pole do też, no ale to DW to też jest dosyć częsta praktyka, że kogoś jeszcze dołącza się do tej wiadomości, do tej korespondencji, no i fajnie jest faktycznie widzieć te maile, które się pojawiają.
1: Więcej o różnych polach pocztowych, to odsyłam do naszych audycji o debacie i o Beki, bo tam Michał więcej na ten temat opowiadał, z tego
2: tak
1: co
2: jest.
1: Pamiętam, bo to też jest bardzo ciekawy temat. Także wreszcie, po tych wszystkich latach, aplikacja Mail na macOSie i na iOSie doczekała się faktycznie fajnych.
0: Do, ja, znak oznaczę, tylko
1: to odznaczę.
0: Zamykanie menu. Pobierz pocztę. Przy. Nowa wiadomość. Archiwizuj. Usuń. Nie chciał. Odpowiedz. Odpowiedz wszystko. Prześlij flag. Wyłącz wyprzeń. Szukaj.
1: Dalej.
0: Szukaj. Poza pad. Pionowo element. Wiadomości. Tabela. Gokcon. Blizz. Serwit. Bido Defender. Kwora Bide. I Buk. Van. Reuters. Aleg. Wiz.
1: Ja sobie NV. Dam przykład. Tą wiadomość. I co tam w menu kontekstowym.
0: Menu. 18. No. Zastosuj regułę. Kopiuj do. Podmenu. Zastosuj
1: regułę. Zastosuj się na reguły. Takie jak w Outlooku.
0: Zamykanie menu, wiadomości, tabela, wisa Olga Gabriela Bal.
1: Ale ja nie mam tych, nie mam na tych reguł.
0: Menu, zastosuj, kopiuj do podmenu, przenieś do podmenu, archiwizuj.
1: O, dobrze, trochę się.
0: Flaga, interaktywnie.
1: Flaga, możemy sobie dodać flagę.
0: Anuluj subskrypcję.
1: Możemy anulować subskrypcję listy mailingowej, to chyba było już wcześniej, jeżeli on wykryje, że w... Ale nie, tego chyba nie było. Że jeżeli on wykryje... że jest jakiś mail w liście mailingowej albo jakiś link, w który można kliknąć, tam spróbuje nam odsubskrybować te
2: Tak, to nawet dość często bazuje na nagłówkach, bo te systemy do list mailingowych mają takie specjalne nagłówki w sobie i po prostu wystarczy, żeby program pocztowy potrafił z nich korzystać.
1: No tak, bo tam jest ta specyfikacja cała.
2: Tak jest.
0: Kontakt. Usuń, wycisz, przenieś do niechcianych, oznacz jako nieczytane, przypomnij, podmenu.
1: Właśnie, opcja przypomnij.
0: Przypomnij, przypomnij jutro, przypomnij za godzinę, przypomnij później wielokropek, przypomnij jutro.
1: I tak samo mamy tutaj przypomnienia odnośnie tych wiadomości, kiedy chcielibyśmy, żeby nam przypomniało. No na przykład ja sobie wybiorę, że chcielibyśmy,
0: przypomnij za godzinę.
1: Mi przypomniało za godzinę o tym mailu.
0: Wiadomości, tabela, Reuters Technology Room.
1: Reuters i niestety nam VoiceOver nie czyta.
0: Wiadomości, tabela, Reuters Technology Roundup, Celsius CEO z dobnymi bankructwy, Reuters Technology, przypomnij mi. Wisi Reuters, przypomnij mi.
1: tutaj, gdzieś daleko jest zakopana ta wiadomość. No niestety brakuje, chyba że istnieje jakaś możliwość przeciągania tych kolumn.
0: Żaden nagłówek nie jest dostępny.
1: Nie, niestety nie można przeciągać kolumn. A więc on to mówi dopiero po temacie, po treści, późno. W każdym razie za tą godzinę po prostu przyjdzie mi wiadomość od jakby systemu, żebym zareagował na tę wiadomość. Także to jest chyba aplikacja Mail. Zastanawiam się, czy jeszcze coś w mailu takiego bardzo ciekawego. Chyba nie.
2: A jak jest z cofaniem wysyłki?
1: A, z cofaniem wysyłki. To jeżeli chcemy tą opcję włączyć, ja ją mam wyłączoną.
0: Poza.
1: Właśnie, cofanie wysyłki. Możemy sobie wejść w preferencje maila.
0: Teraz w ogólne okno, pasek narzędzi. W ogólne konta, poczta niechciana, czcionki, kolory, widok, redagowanie, podpisy, reguły, przycisk.
1: I tutaj mamy redagowanie.
0: Poza, tworzenie wiadomości, format wiadomości, tekst, sprawdzaj pisownie. Gdy wysyłaj mi niezaznaczone DW, automatycznie. Adresowanie. Pokazuj wszystkie oznaczaj adresy, domena elekt, wysyłaj nowe wiadomości z. Automatycznie wybierz najlepsze konto. Wysyłanie. Opóźnienie cofania wysyłki. 10 sekund. Opóźnienie cofania wysyłki, przycisk.
1: O, nawet tego nie wyłączyłem. Czyli mamy 10 sekund, aby cofnąć wysyłanie wiadomości. Robimy to, ciężko jest to zrobić, no bo to trzeba wejść w folder wysłane i stamtąd cofnąć. Nie wiem, czy w 10 sekund to jest takie fajne do zrobienia.
0: Odpowiadanie.
1: Ale można.
0: Używaj tego samego formatu wiadomości co oryginał, niezaznaczone pole wyboru.
2: Lepiej się nie mylić po prostu.
1: Dokładnie, no to
0: 10 sekund. Menu.
1: Niestety mail działa w taki sposób, to cofanie wysyłki, że on po prostu z opóźnieniem wysyła.
0: Wyłączone.
1: Wiadomość, tak jak Gmail.
0: Znak oznacz 20, 30, wyłączone, 30 sekund.
1: No ale maksymalnie 30 sekund, w sumie szkoda, że nie mamy jakiejś takiej opcji niestandardowego ustawienia, jakby ktoś potrzebował.
2: Czyli tu chyba to też działa, wniosek z tego taki lepiej na iOS-ie, bo Maćkowi jakoś tam się to dość szybko i sprawnie udało wczoraj cofnąć tę wysyłkę tej wiadomości.
1: Bo ja oczywiście też wszystkiego nie wiem, bo możliwe, że jest jakiś prostszy, nie wiem, jakiś skrót, cofnij ostatnio wysłaną wiadomość, czy jak. Natomiast no... Ja jak wysyłam przez Command Shift D, czyli pewnie możliwe, że istnieje jakaś możliwość wysłania wiadomości nie zamykając edytora.
2: Swoją drogą, Arku, dopiero teraz dotarła do mnie twoja wiadomość. Z takim pewnym opóźnieniem, ale jest.
1: Ale ja jej kazałem dotrzeć do... Aha, ja chyba wybrałem 5 minut, a to minęło trochę ponad 5 minut.
2: A faktycznie, okej, no teraz tak, bo to... w każdym razie teraz przyszła.
1: Bo to do tego służyło.
0: 20 sekund. 30, wyłącz, znak oznacz.
2: No tak, wyślij zamykanie menu. Później, tak, ta opcja.
1: Jeszcze pokażę te reguły, jak już tu
0: pasek narzędzi,
1: się pojawiły.
0: Pasek narzędzi, prost, reguły, podklik, reguły, poza reguły, tabela, niezaznaczone pole wyboru, news from Apple, zaznaczone.
1: No, mamy regułę news from Apple, jak widać nawet jest po angielsku.
0: News from Apple, aktywne, niezaznaczone pole wyboru, o, news, poza, dodaj regułę, edycja, przycisk, i powiel, usun, pomoc,
1: możemy sobie
0: powiel,
1: regułę edytować.
0: Edycja, W, okno dialog, opis, op, news from, gd, dowolne, przycisk, z poniższych warunków są spełnione. Kryteria, obszar przewijania, W, zawiera, od, przycisk, zawiera, norepl, małpa m, kropka, com, zawartość zaznaczona, edycja tekstu, usuń, przycisk, dodaj, przycisk, od, przycisk, zawiera, przycisk, eplasia, kropka, com, za, ust, do, od, zawiera, euromailer list, apple, kropka, co, ust, do, od, zawiera, przyniósł apple, co, jp, ust, do, od, zawiera, ad, ust, do, od, zawiera.
1: Wygląda to bardzo podobnie, jeżeli ktoś wie, jak pokazywałem wyszukiwanie w macOSie, to wygląda to bardzo podobnie.
0: NFC.ust do od. Dodaj, usuń, klient, zawiera, przycisk, od, dodaj, przycisk, wykonaj poniższe czynności. Czynności, obszar przewijania, w, tła, ustaw kolor, przycisk, tła, przycisk, inny, przycisk, usuń, przycisk, dodaj, zakończ przetwarzanie reguł, usuń, dodaj, przycisk.
1: Także jak widać mamy tutaj znowu Apple, no trochę jak nie Apple, mamy tutaj takie coś, możemy tutaj całkiem rozbudowane sobie rzeczy robić.
0: Uzak pomoc, anuluj pomoc, okej, domyślny
1: ja
0: przycisk,
1: nie
0: stosuj,
1: aż...
0: na pewno zastosowanie reguł do wszystkich skrzynek może zmienić ich zawartość. Aktywne reguły będą zawsze stosowane do nowych wiadomości. Czy na pewno chcesz zastosować reguły do wiadomości w obecnie zaznaczonych skrzynkach pocztowych? Zastosuj, edycja, przycisk,
1: no,
0: zamykanie
1: tak,
0: okna dialogowego.
1: No możemy sobie utworzyć reguły. Ja może pokażę.
0: Dodaj regułę.
1: Tak proste, jak to wygląda.
0: Dodaj regułę.
1: Dodaj regułę.
0: Okno dialogowe. Anuluj. Przy pomoc. Opis. Regułę 2. Zawartość zaznaczona.
1: Test.
0: Gd. Test. Gd. Dowolne. Przycisk. Z poniższych warunków są spełnione. Kryteria. Obszar przewijania. W. Zawiera. Od. Przy. Od. Newsletters. Małpa email. Kropka. Reuters. Kropka. Com. Zawartość zaznaczona.
1: Tutaj domyślnie mi dla zaznaczonej wiadomości przeniosło. No ale powiedzmy.
0: Newsletters. Usuń. Wysz. Dodaj. Przycisk. Wykonaj poniższe czynności. Do skrzynki. Przenieś wiadomość. Do skrzynki. Nie wybrano żadnej skrzynki. Przycisk usuń, dodaj.
1: Mamy tutaj domyślnie już jeden warunek ustawiony.
0: Przenieść wiadomość.
1: Możemy sobie ten przycisk pierwszy kliknąć.
0: Menu, 14 rzeczy, kopiuj wiadomość. Ustaw kolor wiadomości, zagraj dźwięk. Podrzucaj ikonę w docku. Wyślij powiadomienie. Odpowiedz na wiadomość. Prześlij dalej wiadomość. Przekieruj wiadomość. Usuń wiadomość. Oznacz jako czytane. Oznacz flagu. Uruchom Apple Script. Zakończ przetwarzanie reguł. Znak oznaczenia, przenieść wiadomość.
1: Zakończ przetwarzanie reguł to po prostu end. Jakbyśmy robili jakieś instrukcje warunkowe czy coś, możemy nawet Apple skrypty wykonywać.
2: Jeżeli na przykład mielibyśmy kilka reguł i niekoniecznie chcemy, żeby do danej wiadomości wszystkie reguły, bo one podejrzewam, że są wykonywane od góry do dołu.
1: Tak, od góry do dołu,
2: tak jak w większości programów pocztowych i po prostu możemy sobie na przykład nie życzyć, żeby pewne wiadomości były poddawane wszystkim regułom, ale reszta na przykład tak, no i wtedy to się przydaje.
1: Także to jest w ogóle kosmos jak na Apple dla mnie, bo oni raczej nie słyną z robienia takich rzeczy. A tutaj możemy sobie na przykład wykonywać Apple Script, czyli możemy, nie wiem, zachowywać te wiadomości w jakimś pliku, z jakiegoś folderu, bo możemy Apple Scriptowi powiedzieć, żeby... No to już są takie bardzo rozbudowane funkcje, o których tutaj ciężko byłoby mówić.
2: Przypominają mi się czasy naprawdę tych zaawansowanych programów pocztowych w rodzaju Debata i Beki, o których to kiedyś mówiliśmy, a one no tak bardzo, bardzo używane to były gdzieś tam powiedzmy w latach 90. i pierwszej połowie, pierwszej dziesięciolatce XXI wieku, tak bym powiedział, bo wtedy wiele różnych rzeczy wykonywało się po stronie klienta, teraz to większość rzeczy ze względu na rozproszenie poczty wykonuje się po stronie serwera z tą pocztą, żeby to się potem synchronizowało. No ale można też, jeżeli na przykład tylko z Maca korzystamy.
1: Albo ogólnie z ekosystemu Apple, bo to się wszystko synchronizuje chyba z naszym iCloudem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem jak te reguły. To jest w sumie ciekawe. Nie wiem.
2: No i czy poczta Macowa też ma tożsame reguły? To jest też pytanie.
1: Poczta iOS-owa.
2: No, właśnie, tak. iOS-owa.
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek te aplikacje są raczej dość podobne do siebie.
0: Zamykanie menu.
1: No aczkolwiek też bym się nie zdziwił, gdyby nie miała.
0: Reguły.
1: Także tak wyglądają reguły.
0: Reguły, Newsroom Apple, aktywne, zaznaczone, opis, Newsroom Apple.
1: Mamy ten News from Apple, możemy sobie tworzyć bardzo takie fajne regułki. Okej, okay, dalej mamy...
0: Teraz...
1: Co takiego?
0: Reuters.
1: Dalej mamy chyba Safari, tak?
2: To nie, mamy wiadomości.
1: A, wiadomości mamy... Jakbyś mógł, Michale, coś do mnie napisać na szybko.
2: A to już za chwileczkę do ciebie napiszę, nie ma najmniejszego problemu. Już szukam jakiejś tutaj, gdzie my tutaj, gdzie ja tu mam ciebie chyba właśnie w kontaktach.
1: Bo ty masz iOS 16, mam rozumieć, tak?
2: Tak,
1: bo
2: tak,
1: to
2: tak.
1: Jest wymagane, warto powiedzieć.
2: Dobrze, to już... Do ciebie wysyłam wiadomość. No to proszę bardzo. Cyk. I mam nadzieję, że coś przyszło.
1: A no to zaraz zobaczymy.
0: Spotlight, wyszukiwanie wiadomości app. Uzupełnianie poczta, przychodzącego do 6 wiadomości. Pasek narzędzi. Szukaj, pole rozmowy, zbiór W, plus 48, 600,
1: tak,
0: zaznaczone
1: tak,
0: plus, poza rozmowy, wybór emoji, nagraj out, iMessage.
1: No i
0: wiadomość iMessage, edycja tekstu, edytuję.
1: Ja teraz też coś podpiszę. To
0: zaznaczenie zastąpione.
1: To na przykład.
0: To jest test.
1: Wysłało się. I teraz...
0: Aplikacja, wiadomość, plus, wiadomość, W, twoja wiadomość iMessage, to jest test, menu, 8 rzeczy. Tabbac wielokropek. Odpowiedz wielokropek. Tabbac, odcofnij wysłanie, edytuj.
1: Właśnie.
0: Co od tabbac, wiadomość, serce, przycisk.
1: Pasek narzędzi,
2: serce, to są te reakcje.
0: Też zamknij okno. Wiadomości nie ma.
1: Aż sobie z wrażenia zamknąłem.
0: Poczta, wiadomości app. Poczta,
1: no,
0: przychodzącego do 6 wiadomości.
1: Ja pokazać.
0: Wiadomość iMessage, wiadomości, twoja wiadomość iMessage, to jest menu, 8 rzeczy.
1: Mamy.
0: Tak bardzo wie, odpowiedz wielokropek. Cofnij wysłanie, edytuj.
1: Możliwość cofnięcia wysłania, czyli jak możesz, to może zwolnij troszkę mowę, żebyśmy pokazali, jak to wygląda. Chyba, że to pokazywaliście już wczoraj, no to nie musimy.
2: To znaczy tak, to już pokazywaliśmy, okay. Pokazywaliśmy, jak to wygląda po stronie iOS-a, więc teraz po prostu po stronie Maca.
1: Okej, okay, no to...
0: Przekaż wielokropek, edyt, cofnij wysłanie.
1: Cofnięcie wysłania, mamy 2 minuty na to. Możemy cofnąć wysłanie wiadomości. Możemy też edytować wiadomość.
0: Przekaż wielokrotnie, kopiuj, usuń wielokrotnie, pokaż czas, ukop, edytuj.
1: I na przykład edytujemy sobie wiadomość.
0: iMessage, zaznaczone, twoja wiadomość.
1: To jednak nie jest test,
0: spacja,
1: tylko to jest ostateczna próba.
0: Wiadomość iMessage, edycja.
1: Enterem, tudzież returnem potwierdzam.
0: Aplikacja wiadomości dostarczona, edytowana. Twoja wiadomość iMessage to jest ostateczna próba, 21.03, grupa.
2: Tak,
1: o właśnie.
0: Dostęp, dostarczona,
2: mamy.
0: Edytowana, przycisk.
1: Dostarczona, edytowana, przycisk. I teraz, gdy klikniemy sobie w ten przycisk.
0: Dostarczona, edytowana, przycisk. Twoja wiadomość iMessage, tekst,
1: to
0: tekst.
1: To się zamieni, to jest ostateczna próba, w której mamy...
0: Odpowiedź, aplikacja, wiadomość, wybór emoji, pasek narzędzi.
1: Powinniśmy mieć przynajmniej oryginalną wiadomość.
0: Plus 40, plus 40, wiadomość iMessage, wiadomości, dostarczona, twoja wiadomość, plus twoja wiadomość iMessage, to jest test.
1: Tak to wygląda. Mamy grupę, ale nie możemy i z nią wejść w interakcję, bo to nam nic nie da, tylko po lewej stronie się nam pokazują poprzednie wersje jakby wiadomości. Już chyba minął nam czas na cofnięcie wysłania, zobaczę.
0: Twoja wiadomość menu, 7 rzecz, tak, bardzo, odpowiedz, edytuj, przekaż, wie, kopuj.
1: Tak, już minął czas, już nie możemy cofnąć wysłania, nie możemy usunąć wiadomości, na to są tylko 2 minuty ze względu na chyba jakieś względy bezpieczeństwa.
2: Tak, żeby potem się ktoś na przykład po iluś godzinach nie rozmyślił, że a no w sumie ja tego nie chciałem powiedzieć jednak, albo nie chciałem tego napisać, a w międzyczasie już jakiś tam dłuższy wątek w tej kwestii się rozwinął na przykład.
1: No dlatego dobre zabezpieczenie, fajnie, że jest coś takiego, fajnie, że jest ta edycja, bo czasami na przykład możemy chcieć coś zedytować po prostu, bo się pomyliliśmy. Nawet
2: dokładnie, jakaś
1: usunąć.
2: Literówka, a jest to wiadomość no, na tyle, powiedzmy sobie, oficjalna, albo no, chcemy najzwyczajniej w świecie pisać poprawnie, więc czasem fajnie jest mieć.
1: Mamy dostęp do historii tych edycji, no tylko mówię, to tak trochę dziwnie wygląda, bo jak klikniemy sobie w ten przycisk, to po prostu nam się to pokazuje jako osobna wiadomość. I tak samo, jeżeli ktoś korzysta ze starszej wersji macOS-a czy iOS-a, no to wtedy, prawda, też będzie miał, że tak powiem, lekki problem, no bo...
2: on nie będzie miał problemu, on będzie doskonale znaczy, wiedział, że ta wiadomość jest no, edytowana.
1: Mi chodziło o to, że osoba, która wysyła, będzie mieć problem, bo
2: tak,
1: iOS,
2: to prawda.
1: Starszy iOS czy starszy macOS po prostu będzie wysyłał kolejną wiadomość, gdzie będzie pisało, że tam... ktoś tam edytował.
2: To takie trochę zachowanie podobne do tego, co niektóre klienty Twittera robią. Jak na przykład mamy jakiegoś tweeta i chcemy go edytować, to niektóre klienty, szczególnie te dedykowane dla nas, pokazują 2 tweety obok siebie. One nie aktualizują tego.
1: Tak, no bo no, takie głupotki tutaj związane po prostu z tym, że ta inna troszkę jednak infrastruktura powiedzmy tego wszystkiego.
2: No dobrze, i to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o iMessage, to może skupmy się na VoiceOverze teraz jako takim. Co nowego?
1: Na VoiceOverze, co nowego w VoiceOverze? Co nowego w VoiceOverze? Zacznijmy może od rzeczy, która mnie osobiście bardzo denerwowała, bo maksymalna prędkość VoiceOvera na Macu kiedyś to było mniej więcej
0: 60-70%.
1: Coś takiego.
0: Zaznaczone. Poczta, 402 nowe rzeczy.
1: A teraz maksymalna poczta. Szybkość VoiceOvera na Macu to jest...
0: Szybkość 7%. Lubię tego lądu. Chcesz sobie zadać zakusy? Oczekujemy. Wiadomość, dyktafon, finder, aplikacja.
1: I z tego się faktycznie teraz da korzystać.
2: Zgadza się.
1: Szybkości zostały zrównane z tymi z iOS-a.
0: 60%. Polecenia klawiszowe włączone.
1: Dalej mamy coś, taką nową funkcję w VoiceOverze, która się nazywa...
0: Spotlight, uruchom kontrol, option, D, otwórz funkcję sprawdzania tekstu, wywołuj okrętło funkcji sprawdzania tekstu, które pozwala wyświetlić problemy w tekście w fokusie.
1: O właśnie.
0: SC.
1: I ja sobie otworzę tą wiadomość, którą wysłałem do nich.
0: Aplikacja.
1: Specjalnie z myślą o tej funkcji zrobiłem jeden błąd.
0: Finder, aplikacja poczta.
1: Aplikację pocztową.
0: 6 przychodzące Google. Pełny ekran, 6 pasek, skrzynki pocztowe, tab, przypomnij, wszystko, import, przychodząc, robot, wysłane, niechciane, wysłane, nieczytanych, pionów, wiadomości, Michal, ma... To jest kopiuj.
1: Skopiujemy sobie to
0: Spotlight, wyszukiwanie z poczta, tekst edit, otwórz okno, widok, teraz początek, koniec tekst,
1: i
0: poczta.
1: I naciskamy jest... sobie domyślnie, to jest, i musimy mieć włączone polecenia klawiatury, czyli Shift-K i wtedy skrót prawy Option plus D otworzy nam ten, to sprawdzenie tekstu. Uwaga.
0: Menu znak niedrukowany, 1 rzecz, na rzecz 2 odstępy, w zdaniu. To jest testowa wiadomość wysłana przy pomocy 2 spacji aplikacji poczta.
1: O właśnie, Słucham?
0: 2 odstępy. 2 odstępy.
1: Aha, znak niedrukowany. No chodzi o to, że są dwie spacje po prostu. I teraz...
0: Dwa odstępy. Dwa odstępy w zdaniu. To jest testowa wiadomość wysłana przy pomocy dwa spacji aplikacji poczta.
1: I teraz jeżeli dam Enter...
0: Y, spa, A.
1: To zostanę...
2: Przenosi cię od razu tam.
1: Przeniesiony. Także fajna rzecz. Tutaj jeżeli nie mamy jakiegoś typu błędu, to po prostu nam nie pokaże. Ja spróbuję popełnić tutaj jakiś większy błąd. Na przykład nie wiem, to jest test pisania w języku polskim.
0: Spacja.
1: Oj, on już poprawił. Nie masz tego poprawiać.
0: Menu znak niedrukowany, 1, menu nieprawidłowa pisownia, 2 rzeczy, na rzeczy języku, J, polskim to, P, O, L, S, K, I, M, T, O, w zdaniu. To jest test pisania w języku polskim, to jest testowa wiadomość wysłana przy pomocy aplikacji poczta.
1: O.
0: Menu znak niedrukowany, menu nieprawidłowa języku, J, E, N, Z, Y, K, U, w zdaniu. To jest...
1: Języku? Damy sobie Enter na tym języku.
0: Języku.
1: O.
0: J, E, N, Z,
1: I ląduje na początku tego wyrazu. Tak samo, jeżeli na przykład sobie zrobimy... Ala, Enter, Tab, Ma, Enter, Kota, bez tego, Tab, Tab, Test.
0: E, I, T.
1: To chyba też powinno mówić, że są nieregularne wcięcia.
0: Dwa wcięcia, T.
1: A nie, nie mówi. Nie wykrywa tego jako błąd. Ale a propos wcięć, jest kolejna funkcja w VoiceOverze.
0: Kota, jeden wcięcie ma. Ala, jeden wcięcie ma. Kota, dwa wcięcia, Test.
1: VoiceOver teraz może nas informować o tym, jak tekst jest wcięty.
2: A co to jest właśnie to jeden wcięcie, dwa wcięcia? To jest...
1: Czyli, że jeden tab, dwa taby.
2: Dwa taby, okej, okay, okej. Okay.
1: Wcięcia są przydatne, ale co ciekawe, jeszcze zanim...
0: Tabu, usunę te taby
1: i...
0: Jeden wcięcie, Test.
1: Cztery spacje zrobiłem i też są czytane jako jedno wcięcie. Także zrobili to inteligentniej niż ja w swojej wtyczce do ZDSR-a.
0: Spacja.
1: W programowaniu cztery, czy w ogóle w edycji tekstu mówi się, że tab to cztery spacje, więc mamy tutaj te wcięcia. O tych wcięciach już za chwilkę opowiem, bo tutaj możemy sobie dostosować parę rzeczy. Ja szybko przejdę do narzędzia VoiceOver.
2: To zanim przejdziesz, to może przeczytam jedno pytanie od Mateusza, bo się pojawiło. Witajcie, mam pytanie odnośnie nagrywania dźwięku na Macu. W jaki sposób ustawić syntezę, żeby była ona przechwytywana podczas nagrywania audio? Z góry dzięki za odpowiedź.
1: Loopback albo Audio Hijack. Niestety potrzebujesz do tego aplikacji zewnętrznych. Z tego co wiem, QuickTime Player potrafi nagrywać, ale on będzie nagrywał wideo. Potrafi nagrywać dźwięk systemu, ale szczerze powiem, że próbowałem to zrobić i nie udało mi się, więc nie wiem, jak to zrobić. Ja osobiście do tego używam aplikacji Loopback lub Audio Hijack od firmy Rogue Ameba, która robi naprawdę świetne aplikacje do zarządzania, do wszelkiego rodzaju zarządzania dźwiękiem, jaki wchodzi i wychodzi z naszego komputera. Jeżeli jest zapotrzebowanie, to bardzo chętnie zrobię podcast zarówno o Audio Hijacku, jak i o Loopbacku, bo to są programy, które towarzyszą mi w sumie na co dzień. Także jeżeli chcecie taki podcast, to ja bardzo chętnie podejmę się jego zrobienia.
2: A jeżeli o obecną konfigurację chodzi, bo jeżeli Mateusz u ciebie interesuje to, jak my to w tym momencie robimy, to po prostu Arek udostępnia dźwięk na Zoomie.
1: Dźwięk na Zoomie.
2: Tak, bo wtedy... Zoom ma możliwość udostępniania dźwięku, całego dźwięku z komputera, więc po prostu w ten sposób w przypadku Tyflo Podcastu właśnie realizujemy to udostępnienie i ten dźwięk nawet jest w stereo.
1: No tak. Także dalej mamy... W VoiceOverze wcięcia.
0: Narzędzie, kategorii narzędzi.
1: Jesteśmy już w narzędziu VoiceOver, przechodzimy sobie do...
0: Szczegółowo, mowa, szczegółowości.
1: Oj, polski interfejs VoiceOvera, dawno go nie widziałem. Szczegółowości.
0: Mowa, pismo, tekst, karta.
1: I przejdziemy sobie do tekstu.
0: Zaznaczone, tekst, podpowiedzi, znaki interpunkcyjne. Brak, powtarzanie interpunkcji. Pierwszy, powtórzone spacja. Nic nie rób. Wcięcia tabulatorów i spacji. Mów z poziomem, cztery spacje na wcięcie. Wcięcia tabulatorów i spacji, przycisk.
1: Jak to ma działać? Mamy...
0: Menu, sześć, dźwięk z poziomem, dwa spacje, nic nie rób.
1: Możemy... Tak jak to było kiedyś, nie reagować na to.
0: Mów liczbę spacji i tabulatorów.
1: Możemy po prostu mówić liczbę.
0: Mów z poziomem, dwa spacje na wcięcie.
1: Poziom, dwie spacje na wcięcie. Niektóre edytory na przykład tak mają, że dwie spacje to jedno wcięcie, powiedzmy.
0: Znak oznaczenia, mów z poziomem, cztery spacje na wcięcie.
1: Możemy mówić z poziomem, cztery spacje na wcięcie, tak jak ja to mam zrobione.
0: Dźwięk z poziomem, dwa spacje na wcięcie.
1: I możemy też mieć dźwięk.
0: Dźwięk
1: z poziomem. Tylko z dźwiękiem jest jeden zasadniczy problem. Przejdziemy sobie z powrotem do tekst edita.
0: Tekst edit. Tekst edit. Wprowadzanie tekstu. Ma. Ala. Kota. Test. Nowy wiek. Koniec tekstu. Kota. Tabulator. Tabulator. Kot. Test. Kot. Ale. Początek. Ma.
1: Synteza musi, znaczy dźwięk musi skończyć się odtwarzać i dopiero wtedy
0: ale. Ma.
1: Słyszymy, co nam mówi synteza.
2: I ten dźwięk wcale nie jest krótki.
1: Ja to może pokażę, dlaczego to jest problem, może na tak krótkim tekście tego nie widać. Ja otworzę sobie jakieś coś poważniejszego, powiedzmy.
0: Spotlight. Spotlight. Wyszukiwanie. Spotlight. Okno. Pole wyszukiwania. Wordenstein. Arkadiusz Świetnik. Wordenstein. Wordenstein. Zawartość zaznaczona. Wordenstein 1.06. For iOS is notified. App Store Connect. Version 1. Wordenstein 1.0. Wordenstein.
1: Poważniejszego, żeby pokazać, dlaczego dokument. To jest tak
0: naprawdę folder. Widoki. Mnonomiczne pisanie. Swift folder. Tyflo. Learning Swift.
1: Mój desk tak bomba minowa.
0: Learning Swift. Mało multi. Learning Swift. Wordenstein.
1: O, no
0: otworzymy sobie.
1: Będziemy programować, ale to proszę się nie bać. Chodzi tylko o to, żeby pokazać, dlaczego to jest problem, bo niestety inżynierowie Apple chyba nie rozumieją, do czego ta funkcja ma się przydać. Czekamy, aż się załaduje program.
0: Widok listy, tabel, Finder, Safari, Xcode Beta. Xcode, Bordenstein, Jung Bar, Grup, Debug Bar, Grup, poza pionowo, Navigator, Grup,
1: otworzymy sobie
0: Navigator,
1: projekt.
0: Projekt, zaznaczony radiobut, brak widocznego, poza Navigator, Inspec, Pion, Editorela, Jung Bar, poza pionowo, Navigator, Grup, projekt, menu, projekt, Bordenstein, projekt.
1: Ale już zrobiłem.
0: Xcode nie odpowiada.
1: Xcode nie odpowiada. Skończę tak to robić.
0: Finder, gotowe, Bordenstein folder, czwartek.
1: Xcode nie odpowiada. Nie, dalej nie odpowiada.
0: Bordenstein folder, asset, są ten dwie,
1: otworzymy sobie w normalnym edytorze.
0: Utwórz alias, szybko, udo, tagi, szybko, archiwizuj, otwórz, renemedia, otwórz w programie, renemedia, otwórz, otwórz w aplikacji, otwórz w aplikacji, instrument, notatki, apps, app, text edit, app,
1: text edit, uwaga,
0: są ten, bo, cre, no, nowy wier, strukt, nowy, input, no,
1: ale teraz, niestety nie wiem, po czym chodzę, muszę, z drugiej strony może tak miało być, w sensie, no bo ja wiem, jakie jest wcięcie, może oni wyszli z założenia, że
2: jest, ale tak,
1: że
2: ale gdyby
1: blok?
2: Tak, że nie ten wiem, że no. Ten dźwięk po prostu jakby on ma być dla ciebie słyszalny i ty w momencie tego dźwięku, który cię interesuje, to się zatrzymasz, ale ja no moim zdaniem to okej, okay, niech ten początek sobie wybrzmiewa bez tej syntezy, ale już nie. Koniec tego dźwięku mógłby spokojnie się miksować z początkiem wypowiedzi syntezy, albo tak. Ten dźwięk powinien być krótszy, po prostu jakieś bez tego echa takiego, bez tego pogłosu, tak. Który kończy.
1: O, bo tutaj na przykład ta linijka. To ja zanim do tego dojdę, co to jest za linijka, bo na przykład tu jest błąd, no to trochę to czasu zajmie, także to jest
2: dokładnie.
1: Naprawdę dziwne. Dalej, w VoiceOverze mamy. A ciekawe co.
0: Menu nieprawidłowa pisownia, 64 rzeczy, na rzeczy Word, G, U, A, R, D, w zdaniu.
1: Tak, z ciekawości.
0: Autoconnect, A, U, T, O, C, O, N, N, E, C, T, w zdaniu. Let timer równa się timer publis hever, 1, on, main, in, on, autoconnect.
1: Tak dla testu chciałem sprawdzić.
2: Zdecydowanie lepiej nie stosować żadnej korekty na kodzie,
1: tak,
2: bo się można zdziwić.
1: No.
0: Edycja tekst.
1: Tak, żeby też troszkę rozluźnić. To jest właśnie prezentacja wcięć. Teraz największa dla mnie nowość w VoiceOverze.
0: Edycja tekst, linijka.
1: Straszne, że ja to muszę mówić.
0: Usun, przycisk.
1: Ale doczekaliśmy się czegoś takiego. Uwaga, chwila ciszy, WF7.
0: 21.18, 27 września 2022 roku.
2: Wow, i bez Apple Scriptu to działa.
1: Tak, naprawdę nie mam Apple Scriptu, udowodnię.
0: Uruchamiam po F7, mów czas i datę, mówi czas i datę.
1: A jak dwa razy naciśniemy?
0: Option, F7, mów status baterii, mówi status baterii. F7, mów status Wi-Fi, mówi status Wi-Fi.
1: O, i trzy razy to status Wi-Fi.
2: Fantastycznie.
1: Po prostu.
2: W końcu Apple do tego dojrzało, do tej decyzji.
1: Tak, też trochę się śmiejemy z tego, ale faktycznie to jest straszne. Dalej mamy opcję, która się nam przyda, jeżeli pokazujemy coś osobom widzącym, współpracujemy z osobami widzącymi i korzystamy z, rozkładamy tak zwane pomoce wizualne. To jest kolejna rzecz w tym tłumaczeniu, która jest piękna. Ale jeżeli rozkładamy te pomoce wizualne, to możemy chcieć jakoś móc nimi zarządzać z poziomu klawiatury i teraz możemy.
0: Control, Shift, F12. F9. Koryguj okno Braille'a. Przełączę między opcjami przenoszenia i zmiany wielkości okna Braille'a.
1: Właśnie. Skom...
0: Control. Option. Shift. F8.
1: O. Wo... Shift F9 zmienia nam, jak wygląda okno Braille'a.
0: ESC. Zmiana wielkości okna Braille'a. Zwiększono wielkość okna do szerokości 780 i wysokości 37.
1: O, teraz tak to wygląda.
0: Zwiększono wielkość okna do szerokości 790 i wysokości 37.
1: Jest bug, że możemy zwiększać.
0: Zwiększono wielkość okna do szerokości. Przewidź zmianę wielkości okna Braille'a.
1: Więc tak.
0: Kurtyna włączona. Kurtyna zmiana wielkości okna Braille'a.
1: Możemy zmienić tą wielkość Braille'a.
0: Nie można skorygować okna, napisy, gdy jest ukryte.
1: No, okna napisy mam wyłączone.
0: Odwołaj rozłożenie pomocy wizualnej. Nie można skorygować. Rozłóż pomocy wizualnej.
1: Musiałbym to włączyć w ustawieniach VoiceOvera, ale w każdym razie działa to tak samo jak przeciąganie okien czy zmiana rozmiaru okien, że strzałką w prawo i w lewo modyfikujemy na osi X, czyli na szerokości, a góra-dół na osi Y na wysokości. Kolejna fajna zmiana, jeżeli ktoś współpracuje z osobami widzącymi. Co jeszcze? Doszło kilka nowych kontrolek, które możemy sobie dostosowywać w szczegółowości. Możemy sobie teraz dostosowywać szczegółowość większej liczby kontrolek, tam obszarów czasu, obszarów dat i tak dalej. No może tam wejdę.
0: Rodzaj.
1: W sumie, bo...
0: Stop Finder. Finder. Narzędzie voiceover. Pasek. Narzędzie voiceover. Kategoria. W. Mowa. Nawigacja. W. Dźwięk. W. Nawigacja. Uzak. Początkowe. Rzecz odbierająca polecenie. Początk. Kategoria. Narzędzie. W. Dźwięk. Pomocy wizualne.
1: To będzie też
0: ogólne. Szczegółowość. Uzak. Mowa. Karta. Teraz pismo. Te. Powiat. Podpowiedź. Domyślne szczegółowo. Wysoka. Dodatkowe. Własne szczegóły. Tabela. Brak zaznaczenia. Aplikacja. Domyślne przycisk. Arkusz. Element docka. Element makiet. Element podziału. Element zwiększania. Lista. Łącze. Menu. Nagłówek. Obrazek. Obszar makiety. Obszar przewijania. Obszar tekstowy. Obszar www. Okno. Pole tekstowe. Pole wyboru. Pole złożone. Pozycja menu. Przycisk. Przycisk sortowania. Przycisk wyboru. Strona.
1: Jak widać, słuchaj. Teraz mamy te różne typy przycisków wyszczególnione.
0: Szufladka. Tabela. Tekst. Trójkąt rozwijania. Widok kolumnowy. Wskaźnik postępu. Wskaźnik poziomu. Znacznik linijki. Znacznik listy. Domyślny przycisk menu. Nazwa.
1: Znacznik linijki, czyli ten w tekst edicie na przykład, jak chcemy równo pisać z linijką. Także tutaj mamy kilka tych nowych kontrolek. Ciężko powiedzieć w sumie, które były wcześniej, które doszły. No na pewno tego znacznika linijki nie było, bo Mikołaj w swoim podcaście mówił, że linijka ciężko się jej używa z VoiceOverem. No to teraz już nie. Teraz to jest nieaktualne, bo możemy sobie dostosować tę szczegółowość i będzie nam wtedy ładnie mówił w milimetrach, jaki mamy odstęp pomiędzy tymi liniami. Także to jest kolejna zmiana. Jeszcze jedna zmiana to nowe syntezatory mowy. Ja to pokażę na przykładzie języka polskiego i języka angielskiego. Dla języka polskiego na macOSie pojawił się nowy głos. Jaki to za chwilkę Państwo zobaczą.
0: Narzędzie voiceover. Kategoria narzędzi. Ogólne. Mowa.
1: Idziemy sobie do mowy.
0: Głosy. Kategoria. Głosy. Zaznaczone kart. Wymog. Wycisz mowę. Dostosowana lista języków. Polski. Polski. Poza. Głos. 3. Kolumn. Edycja. Przycisk. W. Odnowiel. 60. Zosia. Domyślny. Zosia. Przycisk. Menu. Zarządzaj głosem. Wielokropek. W. Okno dialog. Pionowy element. Języki. Tabela. Polski. Zaznacz. Pionowy. Głosy. Lista. Brak zaznaczeń. Ewa. 500. Polski. Polska. Ewa nagłówek. Polski. Ewa. Polski.
1: Jak widać, starze został przebudowany ten interfejs.
0: Krzysztof. Polski. Polska. Krzysztof nagłówek. Krzysztof. 580 KB. Odtwarzaj tak. Przycisk. Pobieranie zetki. Load. Przycisk. Krzysztof. Polski. Krzysztof. Rozszerzony. 33,5 MB. Odtwarzaj przycisk.
1: Albo kompakt. Albo zwykłego.
0: Krzysztof. Krzysztof. Pobieranie zetki. Load. 580. 580. Odtwarzaj przycisk.
4: Witaj. Mam na imię Spelech Krzysztof. Jestem głosem spelechskim dla Spelechsyka Polskiego.
1: Dla Spelechsyka Polskiego. Okej, okay. No w każdym razie.
2: Co to Polski, było?
0: Krzysztof, 500, odtwarzaj, przycisk, Krzysztof, rozszerzony, odtwarzaj.
4: Witaj, mam na imię Spelech Krzysztof. Jestem głosem spelechskim dla Spelechsyka Polskiego.
1: Jestem głosem spelechskim. Okej, okay. To chyba to mówi, jak są polskie znaki, tak mi się coś wydaje. No.
2: No na to wygląda.
1: No w każdym razie jest głosem spechskim, no i tyle, no i tak to bywa. Nie będę Zosia. Może go pobierał, no
0: ustawienie
1: wiecie,
0: głosu
1: że jest.
0: Domyślne.
1: Teraz pokażę, co nowego,
0: Zosia.
1: Bo wiem, że wiele osób zajmuje się korektą tekstów w języku angielskim.
0: Okej, okay. Domyślny przycisk.
1: Ucieszycie się.
0: Dodaj język. W, anuluj, no, wybierz język do dodania.
1: Już o tym mówiliśmy wielokrotnie.
0: Arabski.
1: Wszyscy o tym
0: angielski.
1: Mówili.
0: English.
1: Ale ja też o tym powiem.
0: Arab, angielski, anuluj, dodaj, domyślny przycisk. Dodaj język, przycisk. Dostosowana lista, konfiguracja jest English, angiel, English, angielski, głos. Samantha, przycisk, szybkość, kolumn, puste, szyb, głos, menu, Ralph, oryginalne, nicki, kate, jun, fred, elok, tessa, moira,
1: właśnie.
0: Tess, elokwence, podmenu.
1: Eloquence.
0: Elokwe, flo, edu, szele, sande, rocko, red.
1: Jest i on.
0: Zamykanie menu. Zamyka język. Głos. Szybkość. Jest kolumna 4. Puste. Komórka.
1: To jest przez wszystkich. Głos. Jest. Konfiguracja specyfik English.
0: Angielski.
1: Żeby nie było, że...
0: Głos. Szybkość. Kolumna 4.
1: Że ten to... To jest.
0: Szybkość. Głos. Elokwencja. Red. Szybkość. Ton. Głos. Intonacja. Tabela. Braille. Język.
5: Eloquence. Read. Przycisk. Komórka.
1: No tak, ja mam tu po polsku system, ale jest Eloquence na Macu.
5: Język. Cypo. Jas.
1: Tak samo jak jest na iOSie. Najszybciej mówi.
5: Język. Jas. Cypo.
2: No, to już jest rzeczywiście coś.
1: Tak, jest modelowany chyba nam tej wersji od Code Factory. Eloquence.

0: Kasko.
1: Safari. Pustak ten dezumok. HTTP.
0: Jak otwieraliśmy pole szukania w O plus F.
1: Wpisz szukany tekst. Poprzednie wyszukiwanie. Żywo.
0: To niestety nie mogliśmy pisać polskich znaków. A teraz...
1: Rzek. Zrób ekranu zachowany.
0: Już możemy.
1: Polecenia klawiszowe wyłączone. OK. Nie pozwalaj. Skrót. Chcę uzyskać dostęp do plików w folder. OK. Safari. Tyflo.
0: Tutaj miałem polecenie jakieś z klawiatury i nie mogłem pisać wszystkich polskich znaków, ale już możemy faktycznie po prostu wyszukiwać tekst w języku polskim. No niestety z nową wersją też pojawiło się kilka błędów, na przykład nie działa w ogóle zmiana wysokości mowy i to do tego stopnia nie działa, że nawet wielkie litery nie są ogłaszane, mimo że powinny być. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, bo to jest błąd, który jest z nami już od pierwszej bety.
2: No i taki dość duży ten błąd.
0: To poważny błąd, naprawdę przeszkadza. Z takich dużych błędów to... A, i został poprawiony błąd z audio duckingiem. Jeżeli teraz mamy włączony audio ducking w macOSie, to nie będzie już dochodziło do sytuacji, gdzie będą wyciszane jakoś te dźwięki w jakiś dziwny sposób. Tak samo w Xcode, w edytorze programistycznym doszła możliwość nawigacji po błędach, co jest w ogóle i po breakpointach tak zwanych, co jest w ogóle niesamowite. Ja mówiłem o tym chyba w dzień po WWDC był Tyflo Przegląd i mówiłem o tym, ale tak, jest, wyszedł Xcode 14 i faktycznie to jest. Także w VoiceOverze faktycznie została poprawiona responsywność samego VoiceOvera.
1: No wybiję.
0: W tekście na przykład, czy na stronach. Też warto powiedzieć o tym, że mam opóźnienia związane z tym, że transmituję po Zoomie. Więc no, fajne rzeczy doszły. Żeby tylko poprawili ten błąd z wcięciami i z dużymi literami, to już w ogóle będzie super. Także to jest mniej więcej VoiceOver. Niestety dalej nie doczekaliśmy się na przykład OCR-a, a szkoda.
2: No tak, a w OCR jak się sprawuje w tych betach? Bo tam jakieś były problemy z najnowszą wersją jeszcze tego wcześniejszego macOS-a 12. Ale...
0: Ja jadę niestety na zmodyfikowanym przez siebie w OCR-ze.
2: Aha.
0: I nie wiem, jak ten oryginalny się sprawdza.
2: Rozumiem.
0: Bo ja tam troszkę pozmieniałem w nim i ja mam swoją jakby wersję, która działa, więc oryginał też powinien działać, bo nie widzę powodów, ja nie robiłem jakiejś specjalnej kompatybilności, a wszystko działa, więc chyba w porządku. A nie, jest jeden problem, nie działa zrzut aktualnej kontrolki i to jest chyba coś po stronie Apple Scripta, to by trzeba było sprawdzić dokumentację VoiceOvera odnośnie tego, bo to chyba nie działało. Z tego, co pamiętam.
2: Rozumiem. No to jeszcze z takich rzeczy, Arku, Safari. Safari grupy kart.
0: Safari grupy kart, tak. Miałem mówić o grupach kart, które lubię bardzo. Więc otworzymy sobie...
1: Dodamy 20.
0: Safari już mamy otwartą, ale otworzymy sobie nowe konto, nowe okno.
1: Inteligentne pole wyszukiwania Safari.
0: Otworzymy sobie kilka stron.
1: Tyflopodcast. Witryna nie jest bezpieczna. Tyflopodcast. Zamykanie Google. Zawartość strony. Allegro.pl. OK. Zgadzam się. Allegro. Atrakcyjne ceny.
0: I na przykład, nie wiem, Apple.com.
1: Inteligentne pole wyszukiwania. Zamykanie menu. https://www.apple.com. Kursor tekstowy.
0: I teraz... Jak sobie przejdziemy do początku tego okna Safari.
1: Pasek kart, cztery karty, grupa.
0: To mamy pasek narzędzi. Pasku narzędzi.
1: Ukryj pasek, nowa grupa kart, przycisk menu. Wróć,
0: nowa grupa. Nowa grupa kart, to doszło chyba w macOSie 12, to jest nic nowego.
1: Menu, nowa pusta grupa kart, nowa grupa z cztery kartami.
0: Nowa grupa z czterema kartami.
1: Zamykanie menu,
0: sobie.
1: Nowa grupa kart, przycisk menu. Ta rzecz ma dymek pomocy. Ukryj nowa grupa kart, poza pasek kart, cztery karty, W, Apple, zaznacz, ale, W, tyflo podca, poza pasek narzędzi, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone.
0: O, bez nazwy, grupa kart z czterema
1: domyślna, grupa kart z jeden kart, stronę początku, bez nazwy, stronę
0: początku. Też to zostało przebudowane względem macOS-a 12, gdzie te grupy były tak jakoś porozrzucane. Teraz to mamy w formie drzewka po prostu.
1: Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. bez nazwy, grupę kart z 4 kartami.
0: Mamy grupę bez nazwy i teraz w menu kontekstowym.
1: Menu, 6 rzeczy.

0: Udostępnij grupę kart.
1: Możemy udostępnić tę grupę kart innym osobom, które mamy, możemy udostępnić po prostu za pomocą iClouda.
0: Kopiuj łącza.
1: Możemy skopiować łącza, to też jest nowa funkcja. I to działa w taki sposób.
0: Zamykanie menu, pasek boczny,
1: kopiujemy
0: tabela,
1: sobie.
0: Spotlight, wyszukiwanie spotlight, Safari.
1: Sobie edytor tekstu, żebym pokazał, jak to
0: tekst
1: zostało smarte. Zrobione.
0: Tekst smarte, są ten dwie, Borden Stein. Teraz na karcie Untitled, nowy wiersz. Bu, ale, gąb, save, bu, zamykanie okna dialogowego.
1: Notatki?
0: Teraz, nowy wiersz, łącze, Apple. Łącze, HTTPS, a, nowy wiersz, łącze, Allegro, atrakcyjne ceny, nowy, łącze, Google. Nowy, łącze, Tyflo Podcast.
1: Tak, możemy sobie kopiować łącza, jeżeli mamy na przykład dużo, nie wiem, szukamy czegoś wspólnie albo coś, to otwieramy sobie na przykład jakieś strony produktów albo, nie wiem, wycieczek, czegokolwiek, kopiujemy sobie masowo całą listę wszystkich łączy w grupie i to jest naprawdę fajna sprawa.
2: A jeżeli wszyscy mamy iOS-a i macOS-a, to możemy sobie nawzajem też te rzeczy udostępnić.
1: Ale za chwilę spróbuję udostępnić Michałowi.
0: Menu, udostępnij, zmień nazwę.
1: Możemy zmienić nazwę grupy kart.
0: Usuń, pokaż podgląd kart. Pokaż karty na, pokaż karty na pasku bocznym.
1: No i oczywiście też mieliśmy to nic nowego. No to udostępniamy.
0: Udostępnij grupę kart. Zamykaj wiadomości. 7 rzeczy. Bez nazwy, obraz. Bez przecinek współpraca. Jadwiga Eś, przecinek, edytuj rozszerzenia, przycisk. Wiadomości, przycisk.
1: Wiadomości, przycisk.
0: W, alert,
1: tak udostępnij.
0: Alert, wiadomości. Przygotowuję. Zgromadzony pasek boczny, tabela. Zgromadzone łącza, tabela. Wiadomości działa. Pionowo element. Zgromadzone łącza, tabela. Lista czytelnia, komórka. Zakładki komórka. Wiadomości.
1: To się otworzyły
0: wiadomości. Wiadomości okno. Do edycji. Dodaj kont. Do edycja tekstu. Edytuję. Dodaj wiadomość. Skomentuj lub wyślij. Dołączona aplikacja. Bez nazwy. Współpraca. Udostępnij jako Arkadiusz Świętnicki. Numer 69. Małpa.gmail.com. Grupa. Dostępne czynności. Usuń aplikację z wiadomości. Wybór emoji. Przyć. Wybór emoji. Przyć. Pasek narzędzi. Szukaj. Pole wyszuk. Rozmowy. Zbiór. Zaznaczone.
1: Ja sobie zaznaczę naszą.
0: Plus zaznaczone. Dostęp plus 48, 609.
1: Rozmowę.
0: Uzak pionowo do, wybór emoji, przy usuń aplikację z wiadomości, pasek na szuk, pionowo do, edycja tekstu, edytuję.
1: Nie poszło w taki sposób. To sobie skopiuję ten numer, jakoś spróbuję to tak zrobić, żeby, chociaż skoro mówisz, że on jest publiczny, no
0: pionowo
1: to...
0: rozmowy.
2: Tak,
0: zaznaczone. Dostępne czynności.
1: Plus kopiujemy.
0: Ostatnie zdanie. Spotlight. Spotlight wyszukiwanie. Tekst mate. Untitled okno. Don't save but. Cancel button.
1: Tak, na okrętkę
0: teraz,
1: może.
0: Teraz początek 0 plus 40. Plus, 6, 6, 5, 3, przecinek, przecinek, co ty? Wiadomości, wiadomości, szukaj, rozmowy, pionów, do, dodaj, aplikacja, do, edycja tekstu, 803,
2: 6,
1: Troszkę zwolnij,
2: tak, tak, tak,
1: się.
2: Właśnie chcę to zrobić. No powiedzmy tyle. Dobrze, i teraz mam tutaj...
0: Zablokowane wiadomości, teraz Arkadiusz Świętnicki, łącze, bez nazwy udost, z aplikacji Safari.
2: Dobrze, i teraz odblokuję sobie ekran. Wejdę w tę wiadomość. No i spróbujmy to uaktywnić.
0: Grupa kart Safari. Uwaga, pobieram.
2: Pobieram.
0: Otworzyć bez nazwy w aplikacji Safari. Arkadiusz Świętnicki chce współpracować nad tą grupą kart. Nie teraz. Otwórz. Przycisk.
2: Otwórz.
0: Safari. Pasek przewijania pionowego. 8 stron. 0%. Regulacja.
2: I w tym momencie zaczęła Safari trochę tam pykać i wczytała mi prawdopodobnie właśnie te strony. Bo teraz tak. Mamy coś takiego jak karty.
1: Tak, i tutaj, jak wejdziesz w te karty, to powinieneś mieć wszystkie karty w tej grupie
2: Tak,
1: naszej.
2: Dokładnie tak. I tu jest grupa bez nazwy, którą mam. I mogę przeszukiwać te karty. Tak, i to są te cztery karty, które udostępnił Arek. Ja teraz za pomocą przycisku... nowa karta, który też tu jest. Mógłbym dodać jakąś kartę do tej grupy. Dodam. Już właśnie to zrobię. I teraz Wiem, coś ten pasek czasem gdzieś ucieka.
1: No, my też korzystamy tak na kruchym lodzie, po kruchym lodzie stąpamy, bo... Znowu Tyflo Podcast? A, Tyflo Świat, okej. Też to jest takie testowe wszystko jeszcze.
2: To się zgadza. I otworzyłem tyfloświat.pl, dodałem do tej grupy kart. I ciekawe, czy u Arka się to już pojawiło.
0: Apple, zawartość www. A, opuszczam Apple. Przechodzę do Tyflo Podcast. Opuszczam Tyflo Podcast. Audycje dla niewidomych i niedowidzących. Bez nazwy Google. Okno. Pasek narzędzi. Pasek kart. Pasek boczny. Pasek kart. Cztery karty. Apple. Karta. Ale Google. Tyflo Podcast.
1: Cztery karty. Ciekawe dlaczego.
0: Odśwież stronę. Bez nazwy Google. Images. Łączę. Pozadnie. Pasek narzędzi. Pasek kart. Cztery karty. Grupa. Pasek boczny. Tabela. Bez nazwy. Grupa kart z cztery kartami. Zaznaczone. Wiesz, cztery rozwinięte.
1: Cztery karty. Ja miałem chyba trzy.
0: Pasek narzędzi. Nowa grupa kart.
2: Nie, były
0: pasek
2: cztery.
0: Pasek boczny, tabela, cztery Google. Zgromadzone łącza, tabela, pasek boczny, tabela, Google. Zaznaczone. Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. Zgromadzone łącza, tabela, brak zaznaczone. Pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. Opuszczam pasek boczny. Przechodzę do bez nazwy, Allegro, atrakcyjne ceny, inteligentne pole wyszyp od... Bez nazwy, Kali Search, zawartość strony.
1: Bo w dobrej grupie, na dobrej grupie ty chyba pracujesz.
2: Tak, w dobrej.
0: Zgromadzone łącza, tabela, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone. Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami.
1: To się w ogóle chyba coś u mnie
0: zgromadzone,
1: popsuło,
0: pasek boczny, tabela, Allegro, Apple, ale Google, Tyflopod, bez nazwy, grupa kart z cztery kart, grupy kart, rozwinięte, bez nazwy, grupa kart, menu, udostępnij grupę kart, kopiuj łącza, zmień, usuń, pokaż podgląd, ukryj karty na pasku, udostępnij grupę kart. Wiadomości, 7 rzeczy, bez nazwy, obraz, bez przecinek, bez obraz, edytuj rozszerzenia, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart.
2: A poczekaj, Arku, zobacz, czy teraz się pojawiło, bo być może chodzi o to, że tam jeszcze miałem przycisk gotowy,
0: bez nazwy Google, zawartość strony,
2: który trzeba było kliknąć i być może
0: nowy element działa. Zgromadzony łącza, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone.
2: Nie,
1: dalej są cztery karty, coś?
0: Domyślna, grupa kart z jeden kart, strona początkowa, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. Menu, 6 rzeczy. Ukryj karty, pokaż podgląd, usuń. Zmień nazwę. Kopiuj łącza. Udostępnij grupę kart. Zamykanie menu, pasek boczny, Tyflo Podcast. Bez nazwy, grupy kart. Bez na dół, zaznacz na dół. Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. Komórka. Poza Tyflo, Google, Apple. Poza zgromadzone łącza.
2: I Tyflo Świat nie chce się otworzyć.
0: Kart, grupa.
2: O,
1: a teraz?
0: Google, Tyflo Podcast, Tyflo Świat.
2: Wskoczyło.
1: Okej, to się buguje. To jest chyba błąd voice-overa, nie tyle co Safari, bo... Tutaj się to pojawia. Fizycznie ten element istnieje. Tutaj,
2: no znaczy, to jest trochę takie, tylko wiesz co, to jest trochę takie też, nie takie oczywiste, bo w tym widoku, w którym byłem, no to ja sobie byłem tam, żeby na przykład otwierać te strony, wybierać je, usuwać i tak dalej, a ja mam wrażenie, że on sobie zaktualizował to dopiero po kliknięciu w przycisk gotowe.
1: Być może.
0: Tyflo Świat, portal Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.
2: I to też
0: karta,
2: nie od razu, no ale powiedzmy, że
0: Apple, karta, grupa.
2: Zadziało się to w miarę szybko.
0: Tyflo Podcast, Google, zaznaczone karta, grupa. Ale Apple, Tyflo Świat, portal Fundacji Instytutu, bez nazwy Google, okno.
1: No, inteligentne pole wyszukiwania. Ja spróbuję coś otworzyć.
2: Jasne.
0: Search, zawartość www.
1: Otworzyłem kagi.com.
0: Pasek narzędzi, pasek kart, pasek boczny, pasek kart, 6 kart, grupa.
1: Już mamy 6 kart i ciekawe, czy u ciebie się to pojawiło, bo ja nie mam tutaj przycisku gotowej.
2: No i właśnie już próbujemy. Otwieram sobie tę grupę kart. I cóż my tu mamy? Mamy Tyflo Podcast, mamy Google. No nie, no 5.
1: Dlaczego?
2: Grupy kart. No tak, i grupa kart bez nazwy jest cały czas wyświetlona. O, no i niestety...
1: Ciekawe, ty jesteś na becie iOS, czy
2: nie,
1: na stabilnej. To może dlatego coś się rozjechało?
2: Może coś się gdzieś rozjeżdża.
1: Ja to testowałem, ma wersję beta.
2: No to być może dlatego. No ale w każdym razie jakoś to próbuje działać i kiedy...
0: Portal Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, karta, grupa.
1: Też
2: kiedy będzie to działało stabilnie, to może być całkiem przydatna funkcja.
1: I też na przykład powinno mi pokazać, to mówi coś, powinno powiedzieć coś w rodzaju, że tyle i tyle osób przegląda te karty. Na przykład jeżeli ty przejdziesz na Tyflo Świat, to czy mi się to odświeży? Zobaczymy, jeżeli możemy, bo...
2: Proszę bardzo, ja już sobie to otwieram. Otwieram sobie Safari. O, właśnie, jeszcze.
1: Ja zapraszam wszystkich do testowania tego ze mną. Mój e-mail to nuno69@gmail.com. Możecie mi udostępniać jakieś dziwne rzeczy i chętnie będę to testował z wami, bo...
2: No tak, okay, czyli przeglądam stronę
0: Tyfloświat. Zaznaczone, Tyfloświat, ja Tyflo, bez nazwy, Tyfloświat, lista trzy rzeczy, przejdź do menu, przejdź do wyższy koniec, punkt, narzędzie, nagór, tłum, wybór, miejsc, słowo, znak, nawigacja, wybór zawartości, Tyfloświat, Tyfloświat, pasek narzędzi, pełny pasek, nowe grupy, idź dalej, raport, dodaj stronę, certyfikat, HTTPS, dostępny, odśwież tę stronę, dostępny jest, zbiór. Pobieranie, odśwież, korzystaj z tytułu, przycisk, odśwież, zak pobieranie, co laboratę, udostępnij, co laboratę, przycisk, grupa.
1: Ta rzecz ma rynek pomocy,
0: obszar przewid, wyszarzone, przy, wyszarzone,
2: zarządzaj udostępnianą grupę
0: kart, zarządzaj udostępnianą grupę kart, okno nałożone, polecenia z klawiatury odbiera bez nazw, dokończ automatycznie jeden wynik, żaden wiersz nie jest zaznaczony, zarządzaj udostępnianą grupę kart.
1: No dobrze,
0: ale... Please, nie udostępniaj, jeden uczestnik.
1: Ale chcę udać.
0: MD, Michał Dziwisz, wyszarzone. Udostępnij kolejnym osobom przycisk. Udostępnij M.A.S. Arkadiusz Świętnicki, właściciel, wyszarzone.
2: No tak, i możesz...
0: MD, nie udostępnij, kopiuj łącze, przy, gotowe, przy, gotowe, przy, kopiuj, gotowe, lista, nie udostępniaj, lista, brak zaznaczenia. MD, Michał Dziwisz, wyszarzone.
1: Menu,
0: 5 rzeczy. 48 miliardów, utwórz, kopiuj numer telefonu, utwórz nowy kontakt, kopiuj, znak, usun, utwórz nowy kontakt, udostępnij, przycisk, pozapas, Tyfloświat, portal kopionowy element, zgromadzone łącza, tabela, brak zaznaczenia, pasek narzędzi, pasek kart, 6 kart, grupa. Google, karta, grupa. Dostkali Search, Tyfloświat, portal Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, zaznaczone karta,
2: ja
0: grupa.
2: Sprawdzę, może jeszcze raz wejdę w tę grupę i sprawdzę, czy... tylko teraz... O, właśnie...
1: O. Bo ty jak chodzisz po artykułach, to oczywiście ty nie będziesz mi sterował moją stroną, wiadomo.
2: A tu jest jeszcze coś, współpracuj.
1: Kliknij w to, ciekawe.
2: Wiesz co, to właśnie... To mi właśnie uciekło.
1: Pomiędzy wersjami się to zachowuje inaczej troszkę.
2: Tak.
1: Niestety gorzej. Mam nadzieję, że to nie będzie takie odporne na wersję, jak już będzie wszystko stabilne, bo to jest, nie powinno tak być.
2: Dokładnie.
1: Nie ma tego.
2: Nie. I nie ma już tego współpracy. Przed chwilą miałem, a teraz zniknęło. Ale zobaczę, czy się pojawiło już może... No nie, cały czas pięć. Więc to się jeszcze nie do końca odświeża.
0: Nowe grup, idź, raport, dodać certyfikat, odśwież, zbiór, pobieranie, co labor, udostępnij, co laboratę, przycisk, przycisk, wyszarzone, dokończ automatycznie jeden wynik, tabel, żaden wynik, zarządzaj udostępnianą grupę, zarządzaj poza, zarząd menu, dostosuj pasek narzędzi wielokropek, zamykanie menu, zarządzaj udostępnianą, lista, nie udostępniaj, lista, brak zaznaczenia, brak widocznego tytułu, kopiuj, gotowe, jeden uczestnik, lista, MD, Michał Dziwisz, wyszarzone.
2: Nie, po prostu jak widać, że to jest jeszcze...
0: Gotowe, przycisk, udostępnij, przycisk bez nazwy, Tyfloświat, portal Fundacji Instytutu, nowa karta.
1: Może teraz jak ja kliknę w tym swoim udostępnij gotowe, to u ciebie się pojawiło to Kagi, no nie wiem.
2: Sprawdzę jeszcze raz. Tak
1: trochę bez sensu.
2: Na pewności. Może się akurat coś zmieniło. Może jeszcze raz nawet to zamknę. Karty, otwieram karty.
1: Mm-hmm. Jeden z pięć.
2: Cały czas.
1: Mamy chyba rozbieżność wersji. Po prostu, bo ja jestem na becie macOS-a, najnowszej deweloperskiej. Ty jesteś na stabilnej wersji iOS-a.
2: Tak.
1: I być może to nie działa. W każdym razie to próbuje działać i mniej więcej wiemy, jak to powinno działać. Mniej więcej zdajemy sobie sprawę, jak to powinno wyglądać.
2: I jeżeli to będzie działać, to naprawdę będzie fajnie.
1: Tak, bo ja to testowałem i naprawdę już miałem okazję z tego korzystać w takim dość poważnym scenariuszu, gdzie szukaliśmy sobie, po prostu robiliśmy listę zakupów i korzystałem z tego w taki sposób. Teraz chciałbym jeszcze opowiedzieć co nieco szybko o Spotlightie, o nowościach w Spotlightie, bo Spotlight też doczekał się troszeczkę przebudowy w macOSie 13 Ventura. Zacznijmy może od nowego modułu, który się pojawił, to też na iOSie jest, nie wiem czy mówiliście, nie, o Spotlightie nie mówiliście niestety, ale możemy sobie na przykład wpisać Hotline. Jakiegoś artystę, na przykład Taylor Swift.
0: Zbiór. Witryny sugestia, sekcja. Taylor Swift Midnix. Komórka dwa rzeczy. Taylor Swift. Taylor Swift Store. Komórka Taylor Swift Merch.
1: Mamy.
0: Taylor Swift. Witryny dokumenty PDF. Sekcja. Inne. Sekcja. Poczta i wiadomości. Fajne, powiązany wyszuk. Powiązany wyszuk. Poza zbiór. Zbiór. Zbiór. Taylor szukaj.
1: Gdybym
0: obraz.
1: Miał system po angielsku, to od razu pojawiłby mi się taki.
0: Szukaj. Taylor,
1: od razu,
0: Taylor Swift.
1: Jakby. Jak to by nazwać? Po prostu opis, dyskografia. Jak zwał, tak zwał. To niestety działa tylko w angielskiej wersji systemu. Nie wiem, czy to dlatego, że to beta. No ale teraz Spotlight wygląda tak, że mamy...
0: Zbiór, zbiór. Witryny sugerowane przez Siri, sekcja. Taylor Swift, o Taylor Swift 13, Twitter, Twitter, Taylor Swift 13, poza sugestia, sekcja.
1: Pogrupowane te wyniki.
2: Jakieś media jej społecznościowe.
0: Dokumenty PDF, sekcja. Hacking with macOS, Swift to edition 22 maja 2022 roku, PDF, PDF, 97,
1: tak.
2: Okej, no tak, Swift to Swift.
1: Swift to Swift, ale nie, tam faktycznie jest na pewno Taylor Swift, bo właśnie tutaj uśmiech w stronę tego autora, bo on, jako że pisze książki o Swiftie i są jakieś przykłady, no to jest i Taylor Swift.
0: Swift 26.
1: Ale to jest właśnie też ważne, że przeszukuje nam treść plików PDF, tego też nie było, indeksowania treści. I to naprawdę bardzo fajnie, szybko działa.
0: Uzas inne, sekcja, box, box, 52,8 MB, dokument, zmodyfikowano
1: w uzasek. W jakimś mboxie mi to znalazło,
0: więc... wiadomości, sek, powiązane wyszukiwania, sek, powiązane wyszukiwania,
1: uzas
0: zbiór, Taylor Swift, zawartość zaznaczone
1: pole. Jeżeli na przykład wpiszemy sobie, też nie, nie wiem, czy to działa w polskiej wersji systemu, ale spróbujemy 12 USD na przykład.
0: Zbił. $12 amerykańskich równa się 59,98 złotego polskiego.
1: Działa.
2: Działa.
1: I bardzo brakowało mi tego. Szukałem i się doszukałem.
0: Zaznacz 12 RMB
1: na przykład. Musimy odczekać. VoiceOver się czasami zblokuje.
0: Zbiór. 12 RM równa się 13,01 złotego polskiego. Yahoo Finance logo obraz.
1: No i działa to w taki sposób.
0: 12 RM poza sekcja najcenniejsze trafienia. Sugestia, sekcja. Poczta i sugestia najcenniejsze. Poza zbiór. 12 RM.
1: Zaznacz wszystko. Konwertować. Na przykład kilogramy.
0: Zbiór. Zaznacz 96 kg równa się 211,64 funta. Dalej obraz.
1: O. Takie konwertery mamy i możemy konwertować przeróżne jednostki.
0: Najcenniejsze trafienie. Poza 96. Zaznacz wszystko.
1: Nie wiem, no... 124 km.
0: Zbiór. 124 km równa się 92,47 kW. Dalej obraz. Komórka 3 rzeczy.
1: Co?
2: Co? Kilometry na kilowaty? No to... Jest dziwne.
0: Znaki. J, 2, 4, K, L, 3, 9, 4, 7, K, I, L, O, W, A, T, A, przecinek. 124 km równa się 90.
2: To jest akurat bardzo ciekawa konwersja. Bardzo okay. Nietypowa. Ja bym się spodziewał raczej na jakieś mile.
1: Na mile powinno konwertować.
2: No ale... No, ale okej, okay, no może Apple tak jakoś to liczy.
1: Kilowaty to KW, no, no to właśnie. Spróbujemy na przykład 124 kW. Ciekawe na co przekonwertuje.
0: 124, szukaj. 124, zaznacz wszystko. Ta rzecz ma dymet pomocy.
1: KW.
0: Zbiór, 124 KW równa się 166,29 km. Dalej obraz, kolumka 3 rzeczy.
2: Aha. To jest interesujący błąd.
1: No... Kilowaty na kilometry i kilo... I
2: kilo...
1: No,
2: no?
1: No, w każdym razie. A na przykład, nie wiem, kilowaty
0: najcenniejsze, zaznacz wszystko.
1: 12 kWh.
0: Zbiór, 12 kWh równa się 43,200,000 tuli. Dalej obraz. Komórka 3 rzeczy.
2: No, to już okej.
1: Okay. Na joule, okej, okay, no ale... No, w każdym razie raczej działa ten konwerter i naprawdę działa fajnie. To jest... Dla mnie to jest naprawdę... No, coraz mniej trzeba korzystać z aplikacji typu Alfred. Chciałbym też pokazać jeszcze jedną rzecz.
0: Zaznacz wszystko.
1: Wpiszemy na przykład tego Swifta, niech on będzie już.
0: Pusty sekcja, szukaj, Swift, kursor tekstowy na zbiór, foldery, sugestia, sekcja. Foldery, Learning Swift Day 24, folder, zmodyfikowano dziś. Learning Swift Day 24.
1: I teraz
0: ikonę foldery, obraz.
1: Spacja, normalnie otwiera nam systemowy quick look.
0: Learning Swift, jeden rzeczy, tabela, brak zaznaczeń.
1: Nie musimy kombinować. Zbiór,
0: szukaj, obraz.
1: Na przykład Swift. Znajdziemy zawartość, sobie, nie wiem,
0: zaznacz wszystko.
1: Wyszukiwanie w systemie. Oj.
0: Zaznacz wszystko.
1: Wyszukiwanie w systemie.
0: Wyszukiwanie w systemie wyszukiwanie w systemie. Wyszukiwanie w systemie macOS Pages 409.
1: I spacja.
0: Wyszukiwanie w systemie. Wyszukiwanie w systemie macOS. W. Prawie w pierwszy PDF. Obra. Prawie w drugi PDF. Prawie w zero PDF. Poza. Wyszukiwanie w systemie macOS Pages. Zawartość www.
1: O, i mam.
0: W. Prawie w trzeci PDF. Prawie w pierwszy PDF. Obraz. Poza. Otwórz. Udostępnij plik. Otwórz w aplikacji Pages. Wysz. Zamknij. Zamk. Wysz. Otwórz w aplikacji Pages. Przycisk.
1: A no mamy możliwość otwarcia tego w Pages.
0: Wyszukiwanie w systemie. Komórka dwa rzeczy. Wyszukiwanie w systemie macOS. Tyflo Świat. 6 lipca 2022 roku. Michał Kasperczak. Obraz. Obszar przewijania. Obszar przewijania. Zawartość www. Sądzę, że dostaniesz. Artykuł jest.
2: A, to, bo to z maili.
1: Maila. Mhm. Tak, i tutaj też mam preview. Mogę sobie... oczywiście tak, działa też ten trik z command akcentem. Możemy sobie zmienić okno na spotlighta, żeby nie musieć... Tak jakbyśmy jakąś muzykę wyszukiwali. Ja tu akurat na tym komputerze nie mam muzyki, bo musiałbym odpiąć mikrofon, żeby podłączyć dysk, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Tak działa to naprawdę Spotlight poza kilometrami na kilowaty. To
2: generalnie działa.
1: KW to jest może jakaś jednostka miary, której my nie znamy i Zośka tak czyta dziwnie. Kurczę.
2: No ciekawa sprawa w każdym razie, ale jeżeli być ktoś może wie, to uroki naprawdę, wersji beta.
1: Naprawdę prosiłbym o informację, jak ktoś wie, jakim cudem można przekonwertować kilometry na kilowaty. Ja lubię matematykę, lubię fizykę, chętnie poznam taki wzór.
2: Tak jest. No to co, Argu, czy coś jeszcze?
1: Czy coś jeszcze? Spotlighta mamy. Mamy... co jeszcze? No nie mam niestety zdjęć, ale jest live text, który dla zdjęć działa na Macu. Właśnie, jeżeli też nie mam... Jakby to zrobić? Może spróbuję
0: wyszukiwanie w systemie.
1: Nie.
0: Zawartość Safari. Wiadomości.
1: Też.
0: Wiadomości.
1: No w każdym razie dobrze, nie będę kombinował może, ale powiem i faktycznie to działa. Raz tego użyłem. Jeżeli mamy na przykład na zdjęciach tekst i będziemy szukali w Spotlightie, to tekst nie będzie indeksowany tylko z plików tekstowych, ale też ze zdjęć. Tylko że warto powiedzieć, że to działa tylko i wyłącznie, jeżeli korzystamy z Maca, który ma procesor M1 lub późniejszy, bo na Intelach ten OCR nie będzie działał, bo nie, bo to chyba nie jest taki typowy OCR, tylko on korzysta tam z jakiegoś chipu, który jest w tym chipie M1 zawarty, jakoś tak to działa.
2: A jak on sobie radzi z polskimi znakami, ten OCR makowy?
1: Średnio.
2: Okay.
1: Mocno średnio, jakieś szarf SS-y i te inne się robią. No ale działa raczej. Ja tego używam akurat do przeszukiwania właśnie screenów. I do takich rzeczy to się po prostu nadaje. No jakoś to działa. Na pewno lepsze to niż nic, że tak powiem. Tak?
2: No oczywiście. Tu w pełni zgoda. No czyli tak, jak mieliśmy okazję zauważyć, macOS najnowszy ma swoje mocne strony, ma swoje słabsze strony, ale generalnie ten system chyba nie będzie zły.
1: Nie, będzie bardzo dobry. Ja uważam, na przykład ja dużo pracuję z walutami i no Windows mi nie daje takich możliwości.
2: No nie, no trzeba szukać albo w Google, albo w jakiś tam inny sposób, a tu mamy to pod ręką, to
1: mamy
2: rzeczywiście.
1: Pod ręką też, enterem możemy skopiować od razu to do schowka, tą konwersję, także jeżeli korzystamy, no jest taki program Alfred, bardzo znany i no Spotlight troszkę zaczyna doganiać go. Też możemy ustawiać alarmy ze Spotlighta, nie wiem czy to działa, bo... w języku polskim.
0: Primoji, przy...
1: Można sprawdzić.
0: Spotlight, wyszukiwanie Spotlight. Ok, zbiór, zaznaczony 13 minut równa się 0,22 godziny.
1: On
0: dalej
1: próbuje, on próbuje konwertować. Także się nie da. No jak wpiszemy set 13, to powinien...
0: Najcenniejsze trafienia. Poza 13 minut.
1: Zaznacz wszystko. Jak ktoś ma system po angielsku, to...
0: Zbiór, sugestia, sekcja.
2: To bardzo to często, jak w przypadku Apple, to po prostu może więcej. No niestety, taka jest smutna prawda i z tym się po prostu trzeba pogodzić. Ale coraz więcej też rzeczy zaczyna być po polsku i oby ten trend się utrzymał. No
1: jeszcze
2: cóż.
1: Małe, takie, takie malutkie rzeczy, których nie
2: jasne.
1: Będę pokazywał, ale chcę o nich opowiedzieć.
2: No proszę bardzo.
1: To tak, jeżeli mamy notatki, które chcemy zabezpieczyć hasłem, to możemy nadal ustawiać osobne hasło dla notatek, tak jak mieliśmy, ale możemy też korzystać z systemowej biometrii, czyli na iPhone'ie to będzie Face ID i Touch ID, a na Macu to będzie hasło albo Touch ID, albo jakieś inne zabezpieczenia biometryczne, jakie mamy. W aplikacji przypomnienia możemy sobie teraz tworzyć szablony, tak samo jak i w aplikacji notatki, które potem możemy uzupełniać. To też jest przydatne. W TextMate został lekko przebudowany interfejs drukowania. Nie mam teraz drukarek podpiętych, ale został lekko przebudowany interfejs drukowania. Jest moim zdaniem trochę lepszy. No i to garść takich mniejszych nowości, które doszły. Jest tego pewnie sporo więcej. Też na pewno nie wszystko odkryłem, bo niestety Apple mówi tylko o takich najważniejszych rzeczach, jak ten Stage Manager na przykład, którego nie pokazałem, no bo on dla nas niewiele zmienia, chyba że pokazujemy coś osobom widzącym. W sumie kiedyś moglibyśmy zrobić taki podcast o tym, jak przygotować swoje środowisko pracy komputerowej dla osób widzących.
2: Do jakiejś na przykład prezentacji.
1: Chyba to by był całkiem fajny podcast. Moglibyśmy na Windowsie i na Macu o tym pomówić. W sumie tak teraz mi to przyszło do głowy.
2: Myślę, że to jest całkiem dobra opcja i ten temat na pewno warto będzie poruszyć.
1: Bo ten Stage Manager, no to jest najbardziej reklamowana przez Apple funkcja, no ale no niestety dla nas ciężko. Jeszcze jedna taka mniejsza funkcja w sumie, którą mieliśmy pokazać, ale zapomniałem o niej, to że teraz FaceTime'a możemy przerzucać pomiędzy iPhone'em a Maciem. Czyli na przykład rozpoczynamy rozmowę na FaceTime'ie na Macu i nagle musimy gdzieś wyjść, no to na iPhone'ie się nam pojawia powiadomienie, czy chcesz przerzucić rozmowę z Maca, klikamy, że chcę i przerzucamy. Działa też to z rozmowami telefonicznymi, także fajna funkcja.
2: Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że dopiero teraz się pojawiła.
1: No oni... Apple czasami z dużym opóźnieniem dochodzi do pewnych rzeczy, nie wiem czego to jest kwestia. Czy to jest kwestia jakichś patentów, tak jak na przykład dlaczego nie ma natywnie, nie można zainstalować sobie Windowsa na Macu na ARM? No, kwestie patentowe.
2: No tak, bo w drugą stronę to zdaje się już od dawna działało, tak? Że na przykład z iPhone'a można na Maca było sobie przerzucić?
1: Tak.
2: No
1: tak,
2: właśnie.
1: A teraz nie wiem dlaczego.
2: Dziwne.
1: Też, co jeszcze? No, właśnie tak. To ten handoff się... ma być też taka aplikacja jak Freeform na Macu, ale jej nie ma jeszcze.
2: Tak, na to trzeba będzie jeszcze poczekać i powiem szczerze, jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie działało, jak będzie z dostępnością tego. To może być dostępnościowe spore wyzwanie, bo tam przecież będzie można robić różne rzeczy. Oprócz pisania to będzie też można rysować na przykład i to podejrzewam, że może nie być dostępne. Bo to ma być taka aplikacja dla kreatywnych. Że tam sobie
1: no
2: coś
1: tak,
2: tworzymy, że... tak, i jakieś projekty wspólne. Fajnie, jakby to było dostępne, ale...
1: Tam czekam na to ale... na pewno, jeżeli to będzie dostępne, to pokażę to w Tyflo Podcaście, a jeżeli nie będzie dostępne, to też
2: to
1: spróbuję
2: też,
1: to pokazać
2: no,
1: w Tyflo Podcaście, żeby...
2: Żeby przynajmniej wiedzieć, co można z tym zrobić.
1: Bo naprawdę brakuje mi narzędzia do takiej fajnej kolaboracji, chociażby
2: tak.
1: Na te, jakby chociażby na tekstem się dało kolaborować, to już by było...
2: No ewentualnie też... dokumenty Google'a, tak? To
1: no tak,
2: takie narzędzie,
1: ale...
2: albo jakieś Etherpady, które swego czasu pokazywałem.
1: Ale to jest przeglądarkowe wszystko i
2: tak,
1: to jest problem.
2: Tak, tak.
1: Dla mnie osobiście. To... Też zastanawia mnie a propos nowości, czy Apple pokusi się kiedyś o udostępnienie nam aplikacji Grapher. Grapher na Macu jest taka aplikacja, mało znana.
2: Do czego ona
1: jest
2: służy?
1: Gdzieś zagrzebana głęboko i ona służy do tworzenia wykresów. I skoro Apple udostępnił nam czytanie wykresów, to fajnie by było, jakby jakoś pozwolił nam te wykresy tworzyć.
2: To prawda. Miło
1: no,
2: by
1: ale
2: było.
1: To może kiedyś.
2: Co z tego będzie? No, zobaczymy.
1: Zobaczymy.
2: Czas pokaże.
1: No, w każdym razie tak się prezentuje Mac OS 13. Było moim zdaniem fajnie się audycja udała. Było parę śmiesznych błędów.
2: Tak jest. Ale jeszcze pamiętajcie, że to co pokazujemy, no to jest wersja
1: tak, to
2: beta.
1: To jest wersja beta. Ja korzystam z macOS-a 13, beta chyba 8 to jest, jakoś tak. No znając moje szczęście, pewnie zaraz po audycji pojawi się aktualizacja. Właśnie aktualizacja, która pojawiła mi się podczas poprzedniej audycji, rozwaliła mi system, także musiałem reinstalować całego macOS-a.
2: Więc... To dobrze, że nie aktualizowałeś jej w trakcie.
1: Tak.
2: Albo przed audycją.
1: Bo by nie wstało, także... Taki update jeszcze na koniec.
2: Ale to jest tak z drugiej strony też bardzo fajna informacja, że nawet jak nam się system kompletnie wywali, to nie zostajemy z niczym, no bo ty byłeś w stanie samodzielnie ten system podnieść.
1: troszkę pierwszy raz to robiłem, bo ja jestem nowym użytkownikiem macOS-a. To, że ja wam pokazuję takie rzeczy, to nie myślcie sobie, miałem stracha, bo nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Ale co, otworzyłem narzędzie przywracania, przywróciłem kopię z Time Machine sprzed paru tam dni i koniec. I działało.
2: I zadziałało, czyli po prostu no, mają szczęście ci, którzy robią backupy.
1: Tak.
2: Tak, bo ci, co nie robią, to zaczną je robić, jak się kiedyś przekonają, że coś nie działa.
1: Ale w Macu to robienie backupów jest naprawdę...
2: Jest proste, takie, że tak.
1: Klikamy i to działa po prostu. No i to jest właśnie... To jest właśnie przewaga Maca nad Windowsem. Ja też tego nie rozumiałem kiedyś, ale o to chodzi, że tutaj właśnie to działa. No te dwa słowa to jest najlepsza reklama macOS-a, jaka może być moim zdaniem.
2: To działa pod warunkiem, że coś nie działa. I to jest, mam wrażenie, z Maciem taki trochę problem, że jak w Macu coś przestaje nam działać, a macOS raczej lubi takie komunikaty wyświetlać mało mówiące o czymkolwiek, to żeby rozwiązać dany problem, to niestety, ale musimy już się trochę bardziej znać. Ja pamiętam taki przypadek, jak reinstalowałem macOS-a, no i próbowałem zaktualizować system i kiedyś był taki błąd, teraz on już zdaje się jest naprawiony, że jak wyzerowałem no, cały system do zera, wszystko poczyściłem, straciłem wtedy ten aktualnie zainstalowany system i chyba wtedy musiałem sobie zainstalować system wcześniejszy, on tam gdzieś był schowany, bodajże El Capitan czy któraś z tamtejszych wersji, no i... Wszystko ładnie, pięknie, system się instaluje do pewnego momentu, aż pojawia się komunikat o błędzie i nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Gdzieś w czeluściach internetu dopiero wygrzebałem, że trzeba cofnąć datę o ileś lat. I to pomogło, ale to był tak nieoczywisty trik, że no, nie wyszukując tego w sieci, to podejrzewam, że w życiu bym na to nie wpadł.
1: No, tak samo jak ktoś pisał pod audycją poprzednią moją o macOSie, że nie działa z jakiegoś powodu usypianie komputera. Poczytałem trochę o tym błędzie i chyba mam rozwiązanie, ale też to jest dziwne.
2: Tak, więc to są takie no, nieoczywiste problemy i nieoczywiste rozwiązania tych problemów czasem się pojawiają. Ale tak czy inaczej, fakt faktem, tu się muszę, Arku, z tobą zgodzić, że jak coś na Macu działa, to jest super. To wtedy rzeczywiście ten system jest przyjazny dla użytkownika. No i rzeczywiście, oby przyjazny był nadal. No i cóż, myślę, że dziś to tyle. Będziemy kończyć te nasze dzisiejsze spotkanie z wami. Przypominam, że o macOSie dziś rozmawialiśmy, o macOSie 13 Ventura, o jego nowych funkcjach. Funkcje te prezentował Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję raz jeszcze.
1: Również dziękuję. Do usłyszenia.
2: I ja także się kłaniam nisko. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dziś w kalendarzu mamy piątek, to ostatni 31 dzień maja 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. No dziś z małym opóźnieniem, niestety, tak to czasem bywa, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. A mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są zainteresowani tematyką naszej dzisiejszej audycji, są razem z nami, wytrzymali te chwile technicznej obsuwy tylko po to, żebyśmy mogli tu się spotkać, no i żebyśmy mogli porozmawiać na, myślę, że dość interesujące i takie nietypowe tematy, bo o naukach języków obcych rozmawialiśmy już, zdaje się, że kiedyś była mowa przede wszystkim o nauce języka angielskiego. No ale nie samym angielskim człowiek żyje, można uczyć się także innych języków, także takich nieco bardziej egzotycznych. Moim gościem jest dziś Arkadiusz Świętnicki. Witaj, Arku.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
0: Jak byś to po chińsku powiedział, z ciekawości?
1: Ni hao xian xian fa.
0: I to znaczy co dosłownie?
1: Witam serdecznie.
0: Aha. No to rzeczywiście, powiem szczerze, z powtórzeniem tego miałbym dość duży problem. Ale mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy byliby zainteresowani nauką chińskiego, no nie mieliby takich problemów, jakie miałbym ja. Arku, powiedz mi, co właściwie cię skłoniło do tego, żeby zacząć uczyć się chińskiego? Jakie były u ciebie początki z nauką tego języka?
1: U mnie generalnie początki z nauką języka chińskiego wzięły się z mojej miłości do gier audio wszelakich i zaczęło się od tego, że pojawiła się pewna chińska gra The Return of the King, w którą ja bardzo chciałem zagrać, ale przez to, że była bariera językowa, to nie mogłem pewnych rzeczy zrobić. I właśnie tak zaczęła się moja przygoda z chińskim odpowiednikiem Facebooka, czyli Tencent QQ. I właśnie zacząłem w tenże sposób rozmawiać z obywatelami Chin, zacząłem słuchać ich języka. Wiadomo, jak się człowiek czymś zaczyna interesować, to zaczyna słuchać coraz więcej. I tak słuchałem, czytałem, starałem się używać coraz mniej tłumacza i doszedłem do poziomu, gdzie jestem w stanie, gdzie rozumiem, powiem coś jak trzeba i jestem w stanie rozumieć ten język.
0: Ja myślę, że dziś generalnie nasza audycja będzie na temat, oczywiście wiadomo, porozmawiamy sobie na temat nauki języka chińskiego, potem zahaczymy też o chińskie technologie, ale myślę, że no, nasza audycja będzie też troszeczkę poświęcona właśnie tej tematyce, jak właściwie można się nauczyć języka obcego, co do którego nie mamy jakoś bardzo sensownych materiałów źródłowych, bo powiedz mi, czy ty z jakichś źródeł korzystałeś takich dostępnych na polskim rynku, no nie wiem, na przykład książki albo podobne rzeczy?
1: Na polskim rynku nie ma tego zbyt wiele. Jest co nieco, ale to są naprawdę takie podstawy podstaw. I ja później korzystałem z kursów angielskojęzycznych, bo tego jest już więcej, z tego już można się bardzo wiele nauczyć, ale bardzo dużo wiem też od samych Chińczyków, jednak gdyby nie oni, to nie umiałbym na pewno tyle, co umiem teraz. I to nie tylko w dziedzinie języka chińskiego.
0: A w czym jeszcze?
1: No, oni mnie bardzo dużo nauczyli, jeżeli chodzi o technologię, bo u nich jest to wszystko zupełnie inne. Ogólnie jakbym miał scharakteryzować, jak ja się poczułem, wchodząc w ten ich świat, różne od tego, co my znamy, jako...
0: Gdybyś mógł powtórzyć, bo troszeczkę nam coś tu przycięło. Mówiłeś o wchodzeniu w ich świat i później na moment straciliśmy łączność.
1: Że gdybym miał scharakteryzować to, jak się czułem, wchodząc w ten ich świat, to powiedziałbym, że to jest coś całkiem innego jak na Zachodzie, bo tam jest wszystko rozwiązane zupełnie inaczej, ludzie są inni, mentalność ludzi jest zupełnie inna i ludzie są bardziej otwarci przede wszystkim. I dlatego ja jestem w stanie bardzo wiele od nich się nauczyć. Moim zdaniem nie ma sensu uczyć się chińskiego bez Chińczyków. To jest dla Polaka, czy dla jakiegokolwiek innego obywatela świata zachodniego, to jest moim zdaniem przynajmniej, nie wiem, nie jestem lingwistą, moim zdaniem jest to albo niemożliwe, albo graniczące z niemożliwością. Jednak jeżeli ktoś jest tak zwanym native speakerem, to nawet jeżeli nie potrafi mówić po angielsku zbyt dobrze, to jest nam w stanie bardzo wiele wyjaśnić pewnych niuansów swojego języka. Chiński jest językiem bardzo ambiwalentnym. W chińskim jedna sylaba może mieć kilkanaście, kilkadziesiąt znaczeń i uważam, że żaden materiał źródłowy nie jest w stanie tego dogłębnie opisać.
0: To chyba w ogóle tak jest i to bez względu na to, jakiego języka byśmy się uczyli, że tak naprawdę najlepiej uczyć się od ludzi, którzy już ten język znają dobrze, bo to jest dla nich język ojczysty.
1: Oczywiście, tak jest najlepiej, tylko mówię, że w przypadku chińskiego i ogólnie języków azjatyckich, bo też próbowałem uczyć się języka koreańskiego i tak dalej, to naprawdę bardzo ważne jest, aby mieć kontakt z ludźmi stamtąd. Ważniejsze niż w przypadku innych języków, moim zdaniem przynajmniej.
0: Rozumiem. Język chiński, przynajmniej jak kiedyś o nim coś tam czytałem, czy słuchałem. W ogóle jak to jest? Czy mamy jeden język, jakim porozumiewają się Chińczycy? Czy to jest ileś różnych języków? Jak to wygląda? Bo to słyszałem kiedyś, że to też nie do końca tak z tym jest oczywiste to wszystko.
1: Nie do końca to jest oczywiste. W sensie język jako chiński to jest język.
0: I czy jest w ogóle coś takiego jak język chiński? Bo to tam było chyba, że mandaryński jest, tak?
1: No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jest język chiński, ale on się dzieli na kilkadziesiąt dialektów, mógłbym powiedzieć, ale wyróżniamy dwa najpopularniejsze: chiński mandaryński, tudzież inaczej chiński uproszczony, i chiński tradycyjny, czyli język wywodzący się z Tajwanu. I w Chinach mówią językiem chińskim mandaryńskim, natomiast w Tajwanie mówią językiem chińskim tradycyjnym, co wynika z pewnych politycznych zaszłości między Chinami a Tajwanem.
0: Czy te języki są wobec siebie jakoś, no nie wiem, uzupełniające? Albo jeżeli znasz jeden, jeżeli nauczyłeś się jednego, to jesteś w stanie nauczyć się też drugiego, albo przynajmniej rozumieć ten drugi?
1: I powiem tak, wiem od ludzi z Chin, że jeżeli znam chiński tradycyjny, to jestem w stanie bez problemu porozumieć się z osobą mówiącą w chińskim uproszczonym, a na odwrót, jeżeli znam chiński uproszczony, ja rozumiem ludzi z Tajwanu, ale nie byłbym się w stanie z nimi porozumieć. Zresztą tak samo jak moi znajomi z Chin, którzy mówią po chińsku, też mają problem z porozumiewaniem się z obywatelami Tajwanu, chociażby.
0: Bo ty nauczyłeś się jakiego języka, a przynajmniej
1: mandaryńskiego.
0: Uczysz się mandaryńskiego.
1: Tak.
0: Jasne. No dobrze, to już wiemy. Wiemy, że to wszystko nie jest takie do końca proste, ale można. Język chiński to jest język toniczny, jak dobrze kojarzę. To się trochę różni od tych języków, które znamy. Takich bardziej tradycyjnych, tak? Na przykład jak języka angielskiego albo innych tego typu, których uczymy się na co dzień. O co z tą tonicznością chodzi, gdybyś mógł wytłumaczyć?
1: Z tonalnością chodzi o to, że w językach prawda, słowiańskich, romańskich, najmniejszym jakby blokiem, z którego budujemy dane słowo, poza oczywiście konkretną literą, jest sylaba. W chińskim sylaba składa się z jeszcze trzech części. Z inicjatora, z tonu, czyli jak intonujemy dany wyraz, i z finalizatora, czyli jak akcentujemy dany wyraz. Inicjator to jest podstawowa sylaba, od której wychodzimy, na przykład mao, co znaczy kot. Potem jest tonalność, czyli jak intonujemy dany wyraz, można powiedzieć mao, czyli kot, albo mao, czyli sierść. I potem jest finalizator. Ważne jest, że nie każda sylaba musi zawierać, nie każde słowo musi zawierać ten finalizator. On jest, że tak powiem, opcjonalny i on służy do tego, jak on determinuje, jak akcentujemy daną sylabę.
0: No dobrze, ale ja miałem takie wrażenie, że jak powiedziałeś o tym kocie i sierści, to już brzmiało to troszeczkę inaczej i na inny był ten akcent, czyli tu nie mamy jakby tej trzeciej części, tak? W tym wyrazie.
1: Tutaj nie ma finalizatorów. Finalizatory są bardzo ważne, ale są bardzo, bardzo już rzadko używane, bo niestety język chiński dopadło to, co dopada dzisiejsze języki, czyli wiele rzeczy się upraszcza po prostu.
0: Rozumiem. No dobrze, mamy powiedzmy kota, mamy sierść, tak skupmy się na jednym konkretnym wyrazie, na tym wyrazie mał. Ja może sobie daruję akcenty. Powiedz mi, czy jest ryzyko, że na przykład jak mamy ten wyraz kot, wyraz sierść, to nie wiem, znaczyć on będzie coś egzotycznego, jak z jakimś odpowiednim innym akcentem, jakby ja wiem, może być na przykład kot, sierść, pudełko na buty, czy nie? Czy zwykle te wyrazy są podobne jednak, jeżeli chodzi o znaczenie?
1: W przypadku kota nie, ale mamy sobie wyraz si, który... bazowo oznacza 4, ale jeżeli powiemy she, to będzie to oznaczało śmierć. I to już nie jest zbyt podobne.
0: No zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie jest podobne. Tak. Powiedz mi w takim razie tak, jeżeli mamy, powiedzmy, ustaliliśmy już, że jeżeli chodzi o materiały do nauki języka chińskiego w Polsce, no to niespecjalnie to wygląda za dobrze. Okej, ktoś chciałby się uczyć języka chińskiego, ktoś chciałby się za to zabrać, to co byś mu radził tak na początek, zakładając oczywiście, że on tego języka na razie nie zna za bardzo, no tak jak ty, bo skąd on miał się nauczyć?
1: Na początek... zalecam nauczyć się języka angielskiego w stopniu takim, żeby rozumieć teksty źródłowe. To jest podstawa, bo bez tego to nie ma nawet co zaczynać. Potem, jeżeli chcemy się nauczyć samych podstaw, żeby mieć jakby skąd wyjść, to polecam aplikację na telefon z tego miejsca Hello Chinese. Tam mamy kursy audio, tam mamy fiszki. Z tego można się też sporo nauczyć. Później polecam już rzeczy bardziej zaawansowane, czyli podręczniki do nauki języka chińskiego. Też jest Chinese for Everyone, to jest książka płatna, którą można znaleźć w internecie, można ją zakupić.
0: Z ciekawości, jaki jest koszt mniej więcej?
1: Ja za mój egzemplarz dałem $36.
0: Rozumiem.
1: To jest 374 strony w czarnym druku, o ile pamiętam.
0: Czyli nie ma wersji elektronicznej?
1: Jest, tylko tak mówię około, gdyby ktoś jednak kogoś kupił w czarnym druku.
0: Ja myślałem, że musiałeś ją zeskanować.
1: Nie, ja mam w elektronicznej, ale wiem, że tyle jest. Jest na Amazonie do kupienia. Mhm.
0: No właśnie, i tu dotykamy dość ważnej kwestii, tak myślę, z naszej perspektywy, no bo... za pomocą czegoś ten chiński trzeba sobie odczytywać, odsłuchiwać, najlepiej jedno i drugie. Co z syntezą? Jakiej syntezy najlepiej używać?
1: Ja najbardziej lubię IBM DTS, to jest przerobiony Eloquence na język chiński. W Windowsie 10 też mamy pewne chińskie głosy, których nazwy wolę nie mówić, bo może ona przywodzić na myśl pewne skojarzenia, których nie chciałbym, żeby przywodziła. Więc najlepiej polecam albo właśnie IBM TTS, albo syntezator od Microsoftu, chiński.
0: Rozumiem. Czyli to będą najlepsze opcje, no najlepsze dostępne dla nas, tak? Bo podejrzewam, że jakieś chińskie takie tworzone tam syntezatory są również i one będą jeszcze lepsze, czy nie? Czy to tak do końca nie działa?
1: Tak, powiem tak. AI Sound jest bardzo dobrym syntezatorem, ale on jest... taki trochę, nie powiedziałbym, że jak nasz Readboard, ale to jest taka robotyczna kobietka sobie, więc to może nie być najlepszy syntezator dla początkujących. I w sumie bardzo dobrym syntezatorem jest też Echo TTS, który to jest mniej robotyczny. Ja nawet mógłbym może i zaprezentować ten syntezator.
0: No jeżeli by ci się udało, to czemu nie?
1: Udałoby mi się. Tylko przestawię sobie szybko język.
0: To ja tylko dodam, że nasza audycja jest na żywo, jeżeli słuchacie nas 31 maja w piątek po godzinie 19 i możecie do nas dzwonić 123 834 835, 123 834 835.
1: Tak właśnie, jeżeli przejadę sobie na chiński tekst. Tak by brzmiał taki sobie syntezator. Ja na przykład bardzo lubię tę syntezę.
0: No brzmi rzeczywiście całkiem ciekawie. Ja powiem szczerze, na języku chińskim nie znam się absolutnie, więc nie wiem, czy to jest dobra jakość, czy to jest zła jakość. Wierzę na słowo, że jest nieźle.
1: Jakość jest w porządku. Najlepszym syntezatorem jest właśnie wspomniany przeze mnie AI Sound, tylko że... Znaczy nie AI Sound, tylko Echo TTS, tylko że ja właśnie w tym konkretnym momencie go nie mam.
0: Rozumiem. No, dobrze. To w takim razie kolejne moje pytanie co do nauki chińskiego. Co z Braille'em? Jak to w ogóle tam wygląda? Jak wygląda chiński Braille?
1: Chiński Braille wygląda tak, że Chińczycy bardzo lubią romanizować. Oni, niektórzy romanizują Braille'a, ale korzystają też z Braille'a tradycyjnego tak zwanego, gdzie piszemy normalnie inicjator, ton i finalizator. Czyli w przypadku tego kota piszemy akurat czwarty, szósty punkt, żeby określić, że to jest, że to jest inicjator. Piszemy MAO i dwa znaki myślnika, ponieważ nie mamy ani tonu, ani finalizatora.
0: Czyli w chińskim Braille'u to wszystko zapisujemy jakby fonetycznie, tak? To nie jest tak, że te kombinacje sześciu punktów, czy tam ośmiu w Braille'u komputerowym tworzą nam jakiś zupełnie całkiem nowy alfabet, czy też są tego typu modyfikacje?
1: Jest coś takiego, jest tak zwany Braille Pinyin, ale ja nie znam tego pisma. Nie nauczyłem się go po prostu, nie było mi to potrzebne, ale jest. Wiem, że w dzisiejszych czasach bardzo wielu Chińczyków romanizuje, bo jest po prostu szybciej to zapisać, szybciej to odczytać, jest mniej znaków.
0: W takim chińskim alfabecie to też tych znaków jest dosyć sporo, prawda?
1: No, w tradycyjnym ponad 2000.
0: I tego orientujesz się, czy tego wszystkiego ludzie się uczą, czy jak to jest?
1: Uczą się połowy z tego może, tak z tego co wiem, a do reszty dochodzą po prostu z czasem.
0: No tak, bo jak ktoś ma do czynienia na co dzień z danym językiem, no to potem nawet jeżeli czegoś nie zna, no bo trudno pamiętać 2000 znaków, to prawdopodobnie może się jakoś nauczyć albo wywnioskować, że skoro jedno wygląda tak, to inne wygląda tak, to będzie coś podobnego, prawda? Bo to wszystko przecież chyba ma jakieś logiczne uzasadnienie jedno względem drugiego.
1: Owszem, ma. Chińska gramatyka, chiński może ma trudny alfabet, ale bardzo nadrabia, jeśli chodzi o gramatykę. W języku chińskim, uwaga, nie mamy czasów. To jakby się ktoś, jak ktoś przychodzi zaraz po nauce angielskiego, to będzie ucieszony.
0: No tak, bo tych czasów w angielskim to jest jednak sporo.
1: No tak, a w chińskim ich nie ma w ogóle. Wszystko jakby mówimy w czasie teraźniejszym, a jakby kontekst, no musimy sobie sami wywnioskować ze zdania.
0: Rozumiem. No ale to nie jest czasem problematyczne, że na przykład chcę powiedzieć, że ja idę do sklepu, a nie na przykład, że poszedłem do sklepu, to trzeba zawsze dodawać jakieś określniki, tak? Zawsze, że na przykład, nie wiem,
1: określniki czasu,
0: dwie godziny
1: tak.
0: temu i tak dalej. Więc jeżeli, tak, powiedzmy, tak. byłoby zdanie, że ja idę do sklepu dwie godziny temu, no to wiadomo, że chodzi o czas przeszły.
1: No tak, dokładnie.
0: Rozumiem. No okej, okay. Czyli wiemy, jak to wygląda z Braille'em, wiemy, jak to wygląda z gramatyką. Czy oprócz tego, że w języku chińskim nie ma czasów, to czegoś jeszcze tam nie ma?
1: Nie ma odmian przez osoby. Generalnie czasowniki, znaczy jest po prostu, ten język nie ma odmian, nie ma koniugacji. Generalnie, jeżeli chodzi o gramatykę, to ten język jest bardzo ubogi i trzeba wiele rzeczy jakby... W języku polskim czy angielskim byłoby to nie do pomyślenia, że trzeba by było tyle rzeczy jakby mówić, bo tutaj jest odmiana, tutaj jest wszystko, a tam trzeba wszystko opisywać, ale to nie przeszkadza w tym, żeby to odczytywać lub zapisywać, bo wyrazy w języku chińskim są bardzo krótkie. A właśnie, jest jedna rzecz, która może sprawiać trudność. W języku chińskim nie ma nie ma spacji. Wszystko piszemy jednym ciągiem.
0: To skąd wiadomo, gdzie zaczyna się jeden wyraz, a gdzie on się kończy?
1: No, nie wiadomo. Dlatego chińskie screenreadery w większości nie mają możliwości chodzenia po wyrazach, gdyby się ktoś zastanawiał, dlaczego tak jest. Można tylko od znaku interpunkcyjnego do znaku interpunkcyjnego.
0: No właśnie, a co z interpunkcją? Przecinki, kropki, znaki zapytania, wykrzykniki, to co znamy z większości popularnych języków, obowiązuje? Czy ma inne zastosowanie, albo w ogóle tego nie ma?
1: Jest inna interpunkcja w języku chińskim i też interpunkcja składa się z dwóch części, z inicjatora i modyfikatora. Czyli możemy krzyczeć bardzo, albo możemy krzyczeć trochę mniej.
0: To ciekawe.
1: To też jest ciekawe.
0: Czyli taki stopniowany wykrzyknik.
1: Tak.
0: Okej. Okay. A no właśnie, jak to wygląda? Co mamy jeszcze? Czy mamy tylko takie, powiedzmy, rzeczy jak znak zapytania, kropka, wykrzyknik? Czy są jeszcze jakieś, na przykład, nie wiem, inne, jakbym to nazwał, określniki emocji albo celu zdania?
1: Nie. Jest przecinek, kropka, wykrzyknik, dwukropek, znak zapytania, a reszta symboli, plus, minus, nawiasy i tak dalej są, używają po prostu naszych, takich jak my.
0: I na przykład do takiego znaku zapytania też można dodać ten stopień?
1: Tak.
0: Czyli można
1: tak,
0: być zaciekawionym trochę albo bardzo?
1: Tak, to do pytania i do wykrzyknienia można.
0: Rozumiem. Ciekawy ten język chiński. Może ja niekoniecznie mam jakiś tam talent i zamiłowanie do języków, ale powiem szczerze, jest to zupełnie coś nowego i być może nasi słuchacze będą zachęceni tym, żeby gdzieś tam zgłębiać jego tajniki. Wspomniałeś o tym, że warto jednak znać angielski, czyli co, jeżeli ktoś na przykład nie zna żadnego języka obcego, zna tylko język polski, to język chiński na pierwszy taki język obcy,

0: się językami obcymi, ale dla nich Braille to jest podstawa. Bez Braille'a nie wyobrażają sobie nauki języków. No to wydaje mi się, że jeżeli ktoś polega przede wszystkim na Braille'u, to tym bardziej będzie mieć problem.
1: Tak. Oj, to wtedy jest więcej nauki, bo trzeba się Braille'a uczyć od początku, chyba że ktoś będzie romanizował. Tak jak większość Chin. W sumie skoro większość Chin romanizuje, to dlaczego my też mamy nie romanizować? Ale ja uważam, że jeżeli uczymy się języka dla przyjemności, to uczmy się go w jego pełni, a nie w jego uproszczonej wersji.
0: No tak, ale z drugiej strony wspomniałeś o tym, że ty też nie uczyłeś się chińskiego Braille'a, takiego typowego, więc to też nie będzie chyba aż taki wielki problem, tak?
1: Nie, to problem nie jest, tylko w moim przypadku najpierw była potrzeba, a potem się zrodziła miłość do języka. Dlatego tak w moim przypadku było.
0: Czyli gdybyś ty chciał się tak metodycznie uczyć, to jednak zacząłbyś od tego Braille'a, tak? Żebyś poznał tam tę składnię całą chińskiego Braille'a,
1: tak,
0: która to pewnie jest jakaś...
1: Tak, gdybym mógł cofnąć
0: czas,
1: to bym tak zrobił.
0: Która pewnie jest... Właśnie, czy tam też mamy 6- i 8-punktowego Braille'a i podobnie jak w przypadku tradycyjnych zapisów punktowych 6 punktów, no to jest podstawa, 8 punktów to są jakieś dodatkowe rzeczy, czy dlatego, że w języku chińskim jednak jest w tym tradycyjnym takim alfabecie, tak jak wspomniałeś, ponad 2000 znaków, to one jak jakoś mają swoje odzwierciedlenie w Braille'u 8-punktowym?
1: W 8-punkcie. Oni w większości korzystają z 8-punktu. U nich 8-punkt był jeszcze wcześniej jak u nas, taka prawda. U nich były tabliczki z 8-punktem już w latach 70. Jakoś tak.
0: No to rzeczywiście, no tak też przypuszczałem, bo trochę ciężko by było aż tyle znaków zapisać za pomocą 6-punktów. Czy coś jeszcze a propos nauki samego języka Arku? Czy coś mógłbyś naszym słuchaczom jeszcze polecić? Jak w ogóle potem... Załóżmy, że znamy język chiński. O to jeszcze chciałbym zapytać. Przepraszam, nie język chiński, tylko język angielski. Znamy język angielski, mamy już jakieś tam podstawy. Gdzie szukać kontaktu z native'ami chińskimi?
1: Najlepiej na Kuku. Kuku to jest świetne miejsce, można tam poznać naprawdę ciekawych ludzi, jeżeli no, tylko chcemy i jesteśmy, że tak powiem, w porządku. I wiemy, o co się nie pytać Chińczyków, bo są rzeczy, o których z Chińczykami się nie rozmawia.
0: Masz na myśli te rzeczy dotyczące cenzury różnego rodzaju?
1: Przynajmniej nie na ich terenie. Jeżeli zapytasz się Chińczyka o to, czy jest szpiegowany w internecie na Kuku, jeżeli go zapytasz na Kuku, zostaniesz natychmiast zablokowany, bo Chińczyk boi się, że zostaną wyciągnięte wobec niego jakieś konsekwencje, przynajmniej tak myśli człowiek Zachodu, bo po prawdzie Chińczyk nie boi się, że zostaną wyciągnięte z niego jakieś konsekwencje, tylko Chińczyk czuje się takim pytaniem obrażony. Taka jest prawda.
0: Aha. No to zupełnie inna mentalność jest, tak? Oni zupełnie inaczej postrzegają to, że tam są jakieś mechanizmy kontroli i tak dalej. O tym sobie zresztą też, myślę, powiemy trochę, bo to jest ciekawe. Ty miałeś okazję, zapewne rozmawiając gdzieś tam z Chińczykami jednak, poznać to z ich perspektywy, jak to wszystko wygląda. Czyli Kuku. Czy Kuku ma jakąś, bo ja wiem, angielską wersję, jeżeli chodzi o interfejs? Czy jesteśmy zmuszeni jednak tylko do korzystania od razu z chińskiego?
1: Jakąś tam ma wersję angielską, przynajmniej na telefony. Nie wiem, czy ona dalej funkcjonuje, bo ja już z Kuku korzystam w języku chińskim w ramach nauki, ale ostatnim razem, jak korzystałem 1,5 roku temu, to jeszcze była wersja angielska.
0: Mówisz, jakąś tam ma, czyli co? Czyli to tłumaczenie nie jest za dobre?
1: No, powiem tak, w Chinach jest słabo z językiem angielskim. Dla nich ten język jest bardzo trudny.
0: No, jak dla nas chiński.
1: No właśnie.
0: Tak sobie myślę, to jest zupełnie inna kultura.
1: Tak, no właśnie tak to wygląda.
0: No dobrze, i tak powoli myślę, że przechodzimy już do samej kultury i technologii chińskiej. No właśnie, jak to jest? Już trochę myślę, że słuchacze Tyflo Podcastu

0: zdążyli poznać, jeżeli chodzi o chińską technologię, chociażby prezentowany przez ciebie czytnik ekranu na telefony komórkowe z Androidem, na smartfony.
1: Tak.
0: Ale to nie jest jedyne narzędzie, jakie Chińczycy mają do zaoferowania, jeżeli chodzi o niewidomych. Najpierw w ogóle zapytam, jak u niewidomych Chińczyków, bo zakładam, że miałeś okazję z takimi mieć kontakt, z takimi porozmawiać, jak u nich ze świadomością tej takiej technologii, która na Zachodzie się pojawia, która jest dostępna dla nas? Czy oni z tego korzystają? Czy to jest tak, że chiński software to w zasadzie wypełnia wszelkie potrzeby i oni nawet za bardzo nie muszą korzystać z czegoś innego?
1: Oni wiedzą o tym, że jest coś takiego jak Zachód. Oni wiedzą, znają to, testują, bawią się tym. I poza ludźmi, którzy się fascynują kulturą Zachodu, to oni uważają, że to jest takie, że my mamy lepsze. Oprócz Google Chrome, który u Chińczyków jest bardzo cenioną przeglądarką i to jest najświętsza rzecz na świecie. Chroma nie wolno ruszać w Chinach.
0: No proszę, a przecież Google to tam za bardzo z Chinami kiedyś nie był za pan brat. Oni chyba się potem ugięli, jak dobrze pamiętam, i chińska wersja Google'a działa, tylko tam pewnych rzeczy nie można znaleźć. Dobrze kojarzę, tak?
1: To, ale oni mają pomodyfikowanego tego Chroma, ja go widziałem. On działa na pięknej zasadzie, czyli przeszukuje. Jest to silnik oczywiście Chroma, Chromium. Ale nie przeszukujemy Google'a, tylko przeszukujemy Baidu i jedziemy, bawimy się.
0: Rozumiem. No dobrze, czyli Chińczycy wiedzą o technologiach z Zachodu. A co oni sami mają do zaoferowania? Jakie w ogóle mamy tam narzędzia, o których wiesz, dla użytkowników niewidomych?
1: Dla użytkowników niewidomych mamy prezentowany tutaj komentarz screen reader na telefony. To wiadomo, czytnik ekranu. Mamy narzędzie VMI, to jest narzędzie multimedialne, to jest coś takiego, gdzie możemy sobie pobierać książki, słuchać muzyki, czytać różne fora, szukać plików itd., itd. Mamy program Mi Shui Ni Hu, czyli tłumacząc na język polski, to będzie komputerowa gospodyni, tudzież sekretarka, różnie to słowo można tłumaczyć. To jest program, który spełnia rolę zarówno odtwarzacza, jak i programu do nagrywania stacji radiowych, do słuchania radia, muzyki, też pobierania książek, plików, czytania forów. Tam są też narzędzia systemowe różne, są narzędzia biurowe, jest OCR. To jest taki 125-megabajtowy kombajn różnych bardzo przydatnych narzędzi. Jest też czytnik ekranu ZSR na komputery PC, który mam zamiar prezentować, bo on się bardzo wyróżnia spośród naszych screen readerów na system Windows, jak mam być szczery. Jest też, co jeszcze jest takiego wartego uwagi, jest też Surfing Star tak zwany, to jest też program, który służy głównie do rzeczy typu właśnie muzyka i tak dalej. Są też pewne programy edukacyjne, jest program do renderowania matematyki, jest symulator kubarytmów chociażby.
0: Do czego jest może służyć też symulator kubarytmów? Z ciekawości, bo to wydawało mi się, że jednak kubarytmy to przede wszystkim są fajne, kiedy mamy ich postać fizyczną, kiedy mamy pod palcem coś, a symulator kubarytmów?
1: Jeżeli w chińskich szkołach tego, bo Chińczycy generalnie niewidomi od samego początku, nie tak jak u nas, że w niektórych ośrodkach można dopiero od gimnazjum pisać na komputerach, oni od samego początku piszą na komputerach i pojawia się problem dzielenia pisemnego. I właśnie do tego takiego symulatora, taki symulator można wykorzystać.
0: No tak, ja pamiętam, że działania w ogóle wszelkie pisemne na kubarytmach to zbawienie było, bo dzięki temu można było zrozumieć sporo różnych rzeczy, jak to wszystko działa, jak to wszystko liczyć. Gdyby była taka sytuacja, że trzeba byłoby to zapisywać brailem, no zapewne by się dało, ale byłoby to zdecydowanie bardziej problematyczne. Tak naprawdę.
1: Tak, a oni mają, jako że tam jest bardzo dużo ludzi, no to oni postanowili sobie uprościć, tworząc symulator. Chińczycy mają też, stworzyli coś, czego na Zachodzie nie stworzono, a mianowicie dwuwymiarową linijkę brajlowską. To jest coś niesamowitego, bo to potrafi rysować grafikę. Też postaram się o tym opowiedzieć, jak mnie będzie stać na to.
0: To znaczy, no chyba jednak mimo wszystko są jakieś znane też inne rozwiązania tego typu, takie jak na przykład Dotview, jeżeli mówimy o czymś podobnym, bo...
1: To jest linijka 25 na 20 komórek, ta chińska.
0: Aha. Czyli taki także prostokąt. Czyli to taki prostokąt. Ja szczerze mówiąc Dotview nie widziałem nigdy. Wiem, że istnieje takie urządzenie. Wiem też, że ono jest bardzo drogie. Jak to jest z tą linijką, o której ty mówisz, Arku?
1: To jest koszt około 5000 zł na nasze.
0: Serio? Za tyle komórek?
1: Tak, oni to produkują masowo. Jak dla nich to jest bardzo drogo, dla Chińczyków niewidomych, ale... Jest, można sobie kupić. Tylko jest bardzo duży problem ze sprowadzeniem tego poza Chiny. Ja bym się tego nie podjął jeszcze.
0: A dlaczego to jest problem? Jakieś kwestie prawne?
1: W Chinach jest problem, jeżeli chodzi o przewożenie urządzeń elektrycznych, które zawierają więcej niż 120 indywidualnych komponentów. A linijka zawiera 120 komponentów, bo uwaga, każda komórka jest liczona jako jeden komponent według chińskiego prawa.
0: A, w ten sposób. No, ale to, czyli jak rozumiem, takie na przykład różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, które sobie sprowadzamy z Chin, to bardzo często po prostu zawierają mniej tych komponentów, tak?
1: Zawierają mniej komponentów, albo, tak jak AliExpress bardzo często stosuje taką praktykę, z Chin wysyłane jest to do Tajwanu, gdzie nie ma już tego limitu, a z Chin do Tajwanu można to wysłać i dopiero potem z Tajwanu idzie to tam, gdzie ma iść.
0: A, w ten sposób
1: sobie. To jest bardzo popularne. Mhm. Chyba, że się ma licencję handlową, którą jest, nie jest ją trudno zdobyć, ale jest bardzo dużo obostrzeń, wymagań i tak dalej, więc wolałem się w to nie bawić, przezornie zawsze ubezpieczony.
0: Rozumiem. A czy ta chińska linijka, bo to mnie zainteresowało, ta 20 na 25 znaków, z czym ona działa? Pewnie tylko z chińskim czytnikiem ekranu, tak?
1: Z ZDSR, z Sunshine'em i jest jakiś nieśmiały port dla NVDA, który w Chinach też jest tam, jakieś 2% niewidomej populacji z niego korzysta.
0: Mhm, jasne. To skoro tak przeszliśmy do sprzętu, bo myślę, że o oprogramowaniu sobie porozmawiamy jeszcze za chwileczkę, ale skoro już zahaczyłeś o sprzęt to jest zawsze taka bardziej interesująca, myślę, sprawa, bo tego można sobie dotknąć, można się gdzieś tam tym pobawić. Wspomniałeś o linijce, czy jeszcze jakiś taki sprzęt wyspecjalizowany, który funkcjonuje w Chinach, a którego na przykład nie ma, albo który jest bardzo trudno dostępny u nas? Czy coś takiego istnieje?
1: W Chinach jest bardzo wielu masażystów i tam mają bardzo rozwinięty sprzęt, jeśli chodzi o masaż, czyli te wszystkie, no nie znam się na tym, więc powiem tylko to, co słyszałem. Siłą rzeczy te wszystkie maszyny do masażu są bardzo dostępne, nawet jeżeli jest ekran dotykowy, to oni mają takie mini screen readery na te maszyny do masażu, więc oni też to są w stanie obsłużyć wszystko. Co jeszcze? Gadający mikser. O, w sensie nie mikser taki robot kuchenny, tylko mikser audio.
0: O!
1: Też to u nich mówi.
0: To rzeczywiście interesujące.
1: Nawet widzący Chińczycy lubią, jak do nich coś mówi.
0: A coś więcej mógłbyś powiedzieć na temat tego miksera na przykład? Co to jest konkretnie, jakie ma zastosowania? Czy to jest taki mikser bardziej właśnie jak na przykład w studiach radiowych? Czy to jest mikser bardziej sceniczny? I co tak naprawdę ten sprzęt, o czym ten sprzęt nas jest w stanie informować? O, mamy, zdaje się, jakiś problem. Arek nam chyba zniknął, ale miejmy nadzieję, że za chwileczkę się pojawi. Ja przypominam, że dziś na temat nauki języka chińskiego sobie rozmawiamy, ale też i przy okazji na temat Chin sobie rozmawiamy i na temat sprzętu i technologii chińskich. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę zadzwonić i o coś zapytać, to zapraszam bardzo serdecznie. Arku, wróciłeś, bardzo się cieszę. Pytałem, czy coś więcej mógłbyś powiedzieć na temat tego chińskiego miksera mówiącego. Co to jest za sprzęt?
1: To jest jakaś chińska marka, ale jako, że ja się po prostu nie znam na tej branży, właśnie tutaj chcę o czymś od razu powiedzieć. Chciałem nagrać wywiad z kolegą właśnie na temat tego miksera, bo on się tym zajmuje profesjonalnie, że tak powiem, ale on no nie miał czasu, więc nie mogłem. Ale wiem, że to jest, że to mówi tam o tych wejściach, wzmocnieniach, kompresorach i tak dalej, bo on mi to kiedyś pokazywał, no i tyle mogę na ten temat powiedzieć.
0: Czyli to jest taka bardziej konsoleta, bardziej taki mikser, który wykorzystamy w studiu nagraniowym niż na przykład taki typowy mikser do radia, tak? Bo to jednak te sprzęty
1: tak,
0: się
1: tak,
0: różnią.
1: Tak.
0: A ciekawe swoją drogą, czy jest jakiś taki mikser radiowy, powiedziałbym tak. Czy to jest jakaś grupa mikserów, czy na przykład tylko jeden taki sprzęt został gdzieś tam opracowany i tyle?
1: Mogę się go dopytać, bo to w sumie też jest ciekawe. Chińczycy mają też coś takiego jak nasz Perl kamera, z tym, że to jest mniejsze i to ma jedno konkretne zastosowanie, a mianowicie pomoc w działaniu z rzeczami tak bardzo przyjemnymi, jak na przykład BIOS komputera. Działa to w taki sposób, że stawiamy to przed monitorem, wchodzimy sobie w BIOSa i w momencie, kiedy chodzimy strzałkami, kiedy kursor zmienia kolor, kiedy element zmienia kolor, się podświetla, to ta kamera nam mówi, na czym, co widzi jakby pod tym podświetleniem. Bardzo przydatna rzecz.
0: No, to prawda, bo to mogłoby zdecydowanie pomóc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Ale właśnie, znowu, jak rozumiem, to działa tylko i wyłącznie z chińskim językiem, tak?
1: Mój kolega tak, bo ja się go o to pytałem i on mówi, że teoretycznie istnieje możliwość wgrania tam angielskiej paczki OCR, ale on na swoim egzemplarzu bał się trochę tego testować, więc no nie wiemy dokładnie.
0: Bo jak rozumiem, BIOSy komputerów w Chinach są zazwyczaj chińskie, po chińsku.
1: BIOSy w komputerach chińskich w dzisiejszych czasach mają już konfiguratory pod Windowsa w większości.
0: No tak, bo teraz mamy to całe UEFI, tak, które...
1: Tak, ale u nich UEFI gada, oni mają nawet jakiś screen reader pod swoje konkretne jakieś tam UEFI, ale nie wiem, jak to działa też.
0: No, to rzeczywiście imponujące. U mnie, ja się zetknąłem tylko kiedyś, dawno temu z takim BIOSem, z takim przejawem mówiącego BIOSa, który był w stanie wydać z siebie taki komunikat głosowy, że power on self test complete. I tyle. I niestety nic więcej.
1: Była nawet jakaś linijka brajlowska, która potrafiła komunikować się z BIOSem jako taka ciekawostka już poza wszystkim.
0: A tak, to kiedyś też o tym słyszałem. To prawda. No dobrze, to mamy kolejny element, kolejny sprzęt. Czy coś jeszcze takiego interesującego ze sprzętu?
1: No chyba nie w sumie.
0: Mm-hmm. No też,
1: teraz tak mi nic nie przychodzi.
0: Też wiadomo, że no, ty, Arku, jeszcze w Chinach nie byłeś nigdy.
1: Nie, jeszcze nie, niestety.
0: Więc te wszystkie informacje, które masz, no to masz niejako z drugiej ręki, tak? Masz je od ludzi, którzy coś ci opowiedzieli, którzy chcieli się podzielić swoją jakąś tam wiedzą, swoimi zainteresowaniami, natomiast no, na razie jeszcze nie miałeś okazji tego wszystkiego sprawdzić. Ale jak rozumiem, chęci są.
1: Oczywiście. I przygotowania też, działania. Także jak będę już tam, to oczywiście nie omieszkam czegoś ciekawego do zaprezentowania w Tyfloradiu przywieźć.
0: A kiedy masz takie plany, żeby się wybrać?
1: Nie wiem, no jak najszybciej, no zobaczymy, jak to się ułoży wszystko.
0: Mhm. W ogóle jakaś taka bardzo skomplikowana jest logistyka związana z wyprawą do Chin?
1: Nie, wystarczy tylko sobie wizę turystyczną załatwić i jak się ma osoby, które mogą po prostu podpisać papier, że mnie znają, to jest jeszcze łatwiej. Po prostu dzwonię do ambasady, powołuję się na człowieka o takim i takim imieniu i nazwisku. Na niego przychodzi zapytanie, czy mnie zna, skąd mnie zna, dlaczego chce, żebym pojechał do tych Chin. On wypełnia taką ankietę, ja dostaję wizę albo jej nie dostaję i jadę.
0: Rozumiem. Kosztowna jest taka podróż z ciekawości?
1: Sama wiza nie. Sama wiza to jest koszt około 200 zł. A bilety lotnicze, oj, to zależy. Ja widziałem przeróżne ceny. Widziałem za 800 zł, a widziałem za parę tysięcy zł.
0: No tak, zapewne zależy od przewoźnika, zapewne zależy też od tego, czy jakieś przesiadki, czy wygodniej będziemy lecieć, czy mniej wygodnie. No to różne są sytuacje i różne czynniki, na jakie składa się cena takiego biletu lotniczego. Dobrze, to w takim razie teraz o oprogramowaniu może coś powiedzmy. Powiedziałeś już o kilku programach, które są dostępne dla niewidomych chińskich użytkowników. Mamy m.in. czytnik ekranu dla Windowsa, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany czytnikiem ekranu dla smartfonów, no to wiadomo, to może sobie posłuchać audycji o komentary Screen Reader. A mamy też chiński czytnik ekranu dla systemu Windows. Jak on się nazywa, może przypomnij?
1: ZTSR, czyli Chengdu Screen Reader, a właściwie to Chengdu Screen Reader to jest jego angielska nazwa, a Chengdu Wanhong Screen Reader to jest jego pełna nazwa. Chengdu Wanhong znaczy walczmy o dostępność, mniej więcej. I tak właściwie to mamy trzy czytniki ekranu na chińskie. Mamy jeszcze Sunshine, którego jeszcze bardzo nie testowałem, ale też mam zamiar. I mamy legendarny wśród Chińczyków Wangyongt, który już niestety nie jest rozwijany, ale ludzie podobno siedzą na Windowsie 7 tylko dlatego, że ten czytnik ma jakieś pewne legendarne funkcje, ale nie wiem, nie mam jak tego przetestować, więc o tym czytniku akurat nie opowiem. O ZDSR-ze mogę powiedzieć najwięcej, bo mam jego legalną wersję.
0: Tak, jeszcze zapytam. Sunshine to jest czytnik ekranu dla Windowsa. Również.
1: Tak, również.
0: Jasne. Czy one, te czytniki ekranu, mają wobec siebie jakieś takie różne funkcje, które je uzupełniają, że tak jak w przypadku JOS-a i NVDA, warto mieć oba czytniki jednak mimo wszystko, jeżeli ktoś się decyduje na zakup JOS-a, bo to też już coraz mniej osób jednak z tego czytnika ekranu korzysta, ale nie da się ukryć, że JOS ma takie różne funkcje, jak przydatne są w pracy, szczególnie z jakimiś zaawansowanymi dokumentami, Wordowskimi i podobne kwestie, a z kolei na przykład NVDA no, ma bardzo fajnie działające narzędzie do pracy zdalnej, więc to wszystko się poniekąd uzupełnia, warto mieć jedno i drugie. A jak jest w przypadku czytników chińskich?
1: Tam jest tak, że tamta przepaść jest mniejsza między JOS-em a NVDA, już nie wchodząc w szczegóły co i jak. Tam generalnie jest tak, że te czytniki różnią się nieco filozofią. Sunshine jest dla osób mniej zaawansowanych, więc Sunshine siłą rzeczy ma mniej funkcji i twórcy się nie kryją z tym na stronie. Oni to ma, wiadomo, jakąś tam OCR, wsparcie dla Visual Studio podstawowe, ale to jest dla osób generalnie takich mniej obeznanych z komputerem, a natomiast ZDSR jest dla osób bardziej zaawansowanych, ma funkcje bardziej zaawansowane, ale jest też trudniejszy w obsłudze, wiadomo.
0: No tak, pewnie więcej skrótów, których się trzeba nauczyć i jakieś dodatkowe różne rzeczy, które można pozmieniać, ale też można dzięki nimi sobie namieszać w konfiguracji tego czytnika.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Jasna sprawa. No to dobrze, to gdybyś tak mógł pokrótce powiedzieć, co potrafi Chengdu, no bo ten czytnik ekranu jednak mimo wszystko znasz najlepiej i również o nim swego czasu będzie w Tyflo Podcaście.
1: Tak, o Chengdu będzie, tylko z powodów technicznych nie mogę o nim zrobić audycji. Chengdu posiada bardzo rozbudowane funkcje i bardzo rozbudowany język skryptowy. Powiedziałbym, że ośmieliłbym się stwierdzić, że jeszcze bardziej rozbudowany jak JOS-owski. Możemy też bez umiejętności programowania bardzo sobie życie ułatwić. Możemy robić tak zwane hot points, czyli obszary ekranu, które są automatycznie czytane przez screen reader. możemy też używać nawigacji pikselowej, czyli że cały ekran staje się jakby jedną wielką siatką, po której my możemy chodzić strzałkami i mamy piszczyk, jakby w którym miejscu ekranu się znajdujemy. Jakby dźwięk tego pisku zmienia się w zależności od koloru, tła, pod którym jakby chodzimy tymi strzałkami i tak dalej, co powoduje, że możemy bardzo dokładnie się wklikiwać. Mamy też bardzo dokładny OCR Baidu, który wspiera natywnie chiński i angielski. Z polskim też sobie radzi nie najgorzej. Ogonki po prostu przekłada na najbliższe im znaki.
0: Czy coś jeszcze z takich ciekawych rzeczy mógłbyś wymienić? Jak ze wsparciem dla różnych aplikacji na przykład?
1: No, jest zdecydowanie, jest bardzo dobrze. Jest na pewno lepiej jak w przypadku naszych czytników ekranu dla aplikacji QT, dlatego że w Chinach większość rzeczy jest w QT, dlatego oni musieli to zrobić, no bo wiadomo. Jest na pewno lepsze wsparcie dla aplikacji takich, że tak powiem, kolokwialnie ciężkich, które mają bardzo dużo elementów na ekranie. To też jest wsparcie.
0: Mógłbyś podać przykład takich ciężkich aplikacji?
1: Przykład ciężkich aplikacji Visual Studio chociażby.
0: Czyli coś dla programistów.
1: Macrium Reflect, program do kopii zapasowej, czy Acronis Disk Image, jakoś tak to się nazywa. To też udało mi się obsłużyć tylko z JOS-em, z Shengdu i z Sunshine'em.
0: Z NVDA nie działa.
1: Albo ja nie umiem. Może też tak być.
0: Rozumiem. No dobrze, a jak ze wsparciem dla syntez mowy czy dla linijek brajlowskich?
1: Shengdu od wersji 9.8.0.2, która wyjdzie w lipcu tego roku, będzie posiadało wsparcie dla linijek brajlowskich takich samych, jakie wspiera BRL TTY, bo takie wsparcie postanowiliśmy zaimplementować, bo ja staram się jakby rozkręcić dystrybucję może od przyszłego roku Shengdu na poza Chiny, ale to może. Co do syntez, to jest SAPI 4, SAPI 5, AI Sound, OpenTTS, cokolwiek by to nie było, głosy mobilne Windows, wbudowany ESPIC. I chyba tyle. Vocalizer jeszcze.
0: Osobno płatny, jak rozumiem.
1: Właśnie tutaj się pojawia rzecz, która nie jest taka do końca fajna, jeżeli chodzi o Chiny. Powiem tyle, że ten vocalizer nie jest zbyt płatny.
0: Czyli ktoś go sobie po prostu najzwyczajniej w świecie, bez jakichś tam specjalnie poszanowania praw autorskich, podprowadził.
1: Tak, no dokładnie, można tak powiedzieć.
0: I to jest tak zupełnie w świetle prawa zrobione? To znaczy na takiej zasadzie, że jeżeli powiedzmy producent vocalizera chciałby wyciągnąć jakieś konsekwencje, to co, to Chiny i kontrareszta świata są tak bardzo oddalone od siebie, że za bardzo nie byłoby możliwości, czy...
1: Code Factory jest na małą firmą, żeby w cudzysłowie podskoczyć do nich.
0: W ten sposób to wygląda.
1: Oni też mają dobre wytłumaczenie na to, dlaczego oni tak robią. I twórca główny, jeden z głównych deweloperów ZDSR jest moim dobrym znajomym i on mi mówił, że oni chcieli kupić licencję do vocalizera, ale ta licencja była po prostu tak droga. Oni zaczynali pisać ten program jeszcze jako uczniowie, w sensie ZDSR. I oni wtedy nie mieli jeszcze środków na zakup tego. I ten krak powstał no, w latach właśnie 2008-2009 i oni go po prostu już zostawili, bo nie mają na to funduszy, żeby... Code Factory dla Chin bardzo drogo chce te vocalizery sprzedać. Licencję na SDK.
0: Czyli co? Czyli taka zaszłość historyczna po prostu.
1: Tak. Poniekąd.
0: Dobrze. A skoro już mówimy o pieniądzach, to jakie są ceny tego czytnika ekranu?
1: Na nasze pieniądze to będzie 400 zł. 450 jakoś tak.
0: I jak no dobrze kojarzę, on jest zabezpieczany kluczem sprzętowym, tak?
1: Tak, to jest jego wada i przez to nie mogę zrobić o nim audycji, bo nie będę mógł wtedy mieć ważnego innego urządzenia peryferyjnego podpiętego.
0: Rozumiem. No tak, no ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas uda się zrobić jakiś materiał na temat tego czytnika ekranu, bo to rzeczywiście, ja powiem szczerze, ja miałem okazję bawić się Shengdu trochę, nie jakoś może przesadnie długo, ale miałem okazję testować. Program jest, no, troszeczkę faktycznie skomplikowany. Z moich obserwacji na przykład największe problemy są z Office'em, bo to jeszcze myślę, że taka ważna informacja dla naszych słuchaczy. Program ma anglojęzyczny interfejs użytkownika.
1: Tak, ale przetłumaczenie jest...
0: No właśnie, przetłumaczony tam w 90 paru procentach.
1: I właśnie Office jest... Części jakby dotyczące ustawień Office'a są nieprzetłumaczone, tak gdyby ktoś pytał.
0: Zgadza się. I dochodzimy do opcji ustawień dla pakietu Office i tam mamy po prostu chińskie znaczki, których no nie będziemy w stanie niestety odczytać, a już na pewno nie zrozumieć, jeżeli nie znamy chińskiego, no bo jeżeli ktoś chiński zna, no to wiadomo, to poradzi sobie.
1: Shengdu pełna wersja ma wbudowany w sobie tłumacz, więc no... Powiedzmy, żeby się dało.
0: No tak, to ja po prostu pewnie nie zdałem skrótu. Bo ten tłumacz działa na bieżąco. Może działać tak. Na bieżąco.
1: Tak, i on nawet, bo domyślnie on obsługuje języki angielski, chiński i japoński, ale odpowiednio manipulując plikiem INI można włączyć inne języki.
0: Tak, to też zauważyłem, że tu trzeba znać różnego rodzaju sztuczki, które nie są do końca pokazane w interfejsie. Jeżeli chcemy coś tam pozmieniać bardziej złożonego, to trzeba korzystać z plików INI. I ja pamiętam też naszą rozmowę, kiedy chciałem chyba właśnie coś związanego z tłumaczeniem.
1: Tak, to z tym tłumaczeniem, tak. Ja się nie potrafiłem tego wytłumaczyć.
0: Dokładnie, bo ty to raz kiedyś zrobiłeś, potem coś, potem nie miałeś potrzeby.
1: Bo to się robi jakoś dziwnie, tam trzeba jakieś klucze API wpisywać i tak dalej. To jest właśnie problem, że Chińczycy mają problem z tłumaczeniem, w sensie nie z tłumaczeniem z języka na język, tylko z wytłumaczeniem, jak coś zrobić. Oni mają to gdzieś jakoś głęboko udokumentowane, lakonicznie i tyle.
0: No tak, a potem jak wytłumaczyć to komuś, kto nie zna języka chińskiego już w ogóle i na przykład jeszcze tłumaczy się to za pomocą jakiegoś translatora, bo jak wspomniałeś, angielski język to nie jest język, który Chińczycy jakoś wybitnie znają. Są z tym problemy.
1: Tak, są.
0: No właśnie, no to zaczyna się pojawiać dość spora bariera. I też, no niestety, tak trochę jest, że... Mimo tego, że technologicznie to tam mogą być naprawdę fajne rozwiązania, to przez tę barierę i jeżeli nie ma ludzi, którzy chcieliby stanowić jakiś taki pomost pomiędzy Chinami a resztą świata, która porozumiewa się przede wszystkim jednak w języku angielskim, to te technologie poza Chiny nie wyjdą. No bo jak? Muszą być zapaleńcy, którzy będą chcieli to wszystko jakoś tłumaczyć.
1: Ja próbowałem co nieco uzachodnić, że tak powiem. I podejrzewam, że z komentarzy mi się w miarę udało.
0: No tak, audycja...
1: Ale to jest wierzchołek góry lodowej.
0: Tak, audycja jest w Tyflo Podcaście, pobrań ma sporo. Też myślę, że gdybyś zrobił na przykład tę audycję jeszcze w jakimś angielskim podcaście, to mogłoby mieć to dość spory oddźwięk, bo użytkownicy Androida, no to jednak właśnie lubią testować.
1: Mam jeszcze kilka programów, które tłumaczę w tym momencie chińskie. Właśnie wspomniane WeMi, wspomnianą sekretarkę. Dlatego, no, premier z Chin możemy się spodziewać wielu.
0: No dobrze, to teraz jeszcze o programach może przez chwilkę porozmawiajmy, bo wspomniałeś właśnie, że są takie różne narzędzia, różne programy, które są używane przez Chińczyków, takie powiedziałbym multimedialne bardzo, bo te dwa programy wymienione przez ciebie tak naprawdę pełnią funkcje podobne i one są programami multimedialnymi, a jakieś różne...
1: Tak, z tym, że WeMi jest... tylko multimedialne, a sekretarka jest programem wielonarzędziowym.
0: To jakie mamy na przykład w tej sekretarce narzędzia jeszcze oprócz multimediów?
1: Mamy zarządzanie siecią, mamy taki jakby mini Wireshark wbudowany w to, czyli możemy sprawdzać, gdzie idą pakiety, skąd idą, dokąd idą, na jakich portach i tak dalej. No mamy taki monitor sieciowy, mamy jakieś tam narzędzia dyskowe, mamy jakieś rzeczy typu, że możemy sobie chować okna. Jakby program dodaje wsparcie do chowania okien programów, które domyślnie nie potrafią się chować do zasobnika, to on może je chować. Takie dość przydatne rzeczy, uważam. Ma tam jakiś edytor tekstu w sobie. Szyfrowanie, deszyfrowanie plików.
0: No to też rzeczywiście ma skanowanie, takie...
1: coś jak Abby Fine Reader.
0: I to są darmowe programy, tak? Czy są płatne?
1: Tak, z tym, że za skanowanie w sekretarce trzeba sobie zapłacić $10 za 1500 stron zeskanowanego tekstu.
0: Aha, czyli to jest takie rozwiązanie abonamentowe, bardziej bym powiedział.
1: No, bo dlatego, że oni używają tego Baidu jako swojego silnika OCR i oni muszą za to płacić, a gość, który to robi, podziwiam w sumie człowieka, bo on jest... sam robi ten program, on go robi już od 2010 roku, sekretarkę, i on na tym nie zarabia, ten program jest otwarty. Tylko trzeba od Baidu kupić, nie od niego, tylko od Baidu trzeba kupić ten
0: API, pewnie jakiś klucz, tak?
1: Strony. Tak, tak, tak.
0: Czy jakieś są adresy internetowe, które mógłbyś podać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany jakimś chińskim oprogramowaniem i chciałby we własnym zakresie coś potestować?
1: Tak, ja, jeżeli pozwolisz, to otworzę sobie zakładki swoje, żeby coś.
0: Ależ oczywiście.
1: Podesłać fajnego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany oprogramowaniem, to na pewno polecam stronę www.zd.hk.
0: I co to jest za oprogramowanie?
1: Polecam stronę.
0: Co tam jest na tej stronie?
1: Chińskie. Aha. Głównie forum to jest o Shengdu, ale o wielu innych programach też jest. Polecam forum bbs.amhl.net. To jest chińskie forum wielotematyczne. Tematy komputerowe też tam są. O kulturze też się można bardzo wiele dowiedzieć. Jest też strona www.tingyou.wang.com. To coś dla graczy, ale kącik, że tak powiem, off-topic też tam jest. www.sky808.com. To jest strona człowieka, który robi sekretarkę i WMI. www.mwyg123.com. To jest strona czytnika Sunshine. zdsr.com to jest strona Shengdu. Ja mówię o tych stronach dlatego, że na tych stronach znajdziemy odnośniki do bardzo wielu innych chińskich stron, które mogą być przydatne.
0: Czyli w chińskim internecie jest cały czas taka lubość do linkowania, bo kiedyś pamiętam, że na naszych własnych stronach internetowych, jak stawialiśmy swoje pierwsze witryny gdzieś tam, to często była taka sekcja linki, ciekawe odsyłacze, oni z tego korzystają nadal.
1: Tak, bo u nich nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy lepsi, a wy jesteście do niczego. Na stronie ZDSR znajdziemy odnośnik do Sunshine'a i na odwrót również.
0: A to akurat bardzo miłe.
1: Tak. Jeszcze dalej będę wymieniał strony, na czym ja tu skończyłem. A, jeszcze tak. jieshuo666.com. To jest strona komentarzy Screen Leadera, gdzie znajdziemy też dużo informacji o aplikacjach na Androida. Jeszcze tak już dla ciekawości sc198.com. To jest strona, kolejna strona dla graczy, ale też jest tam pewien program, który ciekawie się zapowiada, AIP, o nim też zamierzam kiedyś coś nagrać.
0: A cóż to jest takiego?
1: Sieć społecznościowa.
0: Aha.
1: Głównie sieć społecznościowa. Co tam jeszcze? Czy ja znam jeszcze jakieś chińskie przydatne strony? No i oczywiście nie mógłbym zapomnieć o im.kuku.com.
0: No tak, czyli o tym najpopularniejszym chińskim komunikatorze, który wielu użytkowników ma i można sobie tak za jego pomocą różnego
1: jeszcze
0: rodzaju znajomości nawiązywać.
1: Ciekawych grup na Kuku. Gruby na kuku też to jest bardzo interesująca rzecz. Znam ich sporo, ale o nich opowiem. Jeżeli by się ktoś ze mną chciał skontaktować na kuku, to mój numer tamtejszy to jest 27 34 51 36 8.
0: Okej. Okay.
1: 2734 513 66 8, przepraszam.
0: To może ja powtórz jeszcze raz, tak dla pewności.
1: 2734 513 668.
0: No, numer dość długi, to też świadczy o tym, ilu użytkowników ma kuku.
1: No tak.
0: No dobrze, Arku, to w takim razie ja bym cię chciał zapytać teraz jeszcze, tak już zahaczyliśmy troszeczkę o ten temat wcześniej, mianowicie o ten temat chińskiego internetu. Jak to wygląda? Bo no my korzystamy z Google'a. To jest jako wyszukiwarki. To jest największy serwis, za pomocą którego, czy my w Polsce, czy w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych, wyszukujemy różnego rodzaju informacje. Poczta, no to wiadomo, Gmail, tak? Jeżeli korzystamy z maila. Zazwyczaj, oczywiście, wiadomo, można mieć coś swojego albo skorzystać z maila u kogoś innego, ale zazwyczaj jest to Gmail. No Rosjanie mają ewentualnie jakiegoś swojego Yandexa, tak? Ale społecznościowo no to większość ludzi używa Facebooka. A jak to jest w Chinach? Czy Chińczycy mają taki jakby swój internet z ewentualnym wyjściem na świat, czy korzystają jednak z zagranicznych tak. serwisów?
1: Oni mają tak. Wyszukiwarka Baidu. Dysk też Baidu. Swoją drogą można dostać 2 terabajty na Baidu za darmo. Bardzo ciekawa rzecz, swoją drogą.
0: Coś trzeba konkretnego zrobić, żeby te 2 terabajty dostać, czy to tak po prostu po rejestracji?
1: Rejestrujemy konto i musimy zainstalować aplikację na telefon, wrzucić z telefonu jakikolwiek plik, usunąć aplikację z telefonu, jak chcemy jej nie mieć i mamy 2 terabajty. Dostęp po FTP też mamy.
0: O, to się trzeba będzie zainteresować w takim razie. I to na zawsze jest to konto, jak rozumiem.
1: Tak. Co, wyszukiwarkę Baidu, maile mają na kuku w większości, bo nasz numer kuku to jest też nasz adres e-mail, także można też do mnie pisać pod adresem 2734513668@kuku.com. I większość Chińczyków używa tych adresów. No to tak, pliki też udostępniają sobie na Baidu, także można powiedzieć, że oni mają swój internet z ewentualnym wyjściem na świat, z tym, że chiński internet i ogólnie Chiny są bardzo demonizowane przez Zachód, zdecydowanie za bardzo, ich nie ma co tak demonizować.
0: No właśnie, jak to jest z tą cenzurą? Jak to jest z tą cenzurą? Czy miałeś okazję z kimś tak szczerze porozmawiać? Jak oni to na co dzień odczuwają? Ja mówię o takim, wiesz, przeciętnym Chińczyku, nie o jakimś bojowniku o demokrację, bo wiadomo, że opozycja to będzie zawsze podnosiła alarm, że no różne rzeczy się tam dzieją, także cenzura, no ale u nas też przecież opozycja różne rzeczy mówi, jedne słuszne, inne nie, no ale po to jest opozycja.
1: No to z takim typowym Chińczykiem. On mówi, że jemu chiński internet wystarcza. Jak potrzebuje naszego internetu, to zapłaci te przysłowiowe 10 yuanów i ma 25 GB VPN-u. VPN-y w Chinach nie są nielegalne, można z nich korzystać. Także Chińczyk jak chce na internecie coś zrobić, to będzie na swoim internecie. Jak chce nasz internet, to zapłaci 10 yuanów i może wchodzić, gdzie mu się podoba i nikt mu nic nie zrobi.
0: No tak, ale poczekaj, bo czyli co, jeżeli nie korzystałby z VPN-a, to co, to nie mógłby wejść na w pewne miejsca?
1: To przeglądarka go wyrzuci po prostu. Pojawi mu się błąd, że nie znaleziono na takiej strony.
0: Ale to jest tak...
1: Mur chiński.
0: Ale to jest tak cały czas, czy na pewne strony, gdyby chciał wejść? No załóżmy, że na przykład Chińczyk chciałby sobie wejść na Tyflo Podcast. No to chyba go nie wyrzuci, co?
1: Na Tyflo Podcast wejdzie. Nie, tylko rząd tam pewne strony po prostu mają jakby na sztywno zaklepane strony, na które Chińczyk nie może wejść.
0: I to nie jest takie proste, tak jak u nas mamy ten cały rejestr stron niedozwolonych, który też nam blokuje pewne serwisy, ale to jest bardzo prosto obejść, bo tu wystarczy DNS-y zmienić. Tam to chyba trochę bardziej jest zaawansowane, prawda?
1: Tam jest mur chiński i w sumie, nie wiem, musiałbym się zapytać kolegów, czy zmieniają DNS-y, bo w sumie to ty mnie zaciekawiłeś akurat.
0: Bo nie wiem, czy nasi, bo tak w ogóle to nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale w Polsce też jest coś takiego, że jak mamy polskiego dostawcę usług internetowych, to on jest zobowiązany pewne strony blokować. Jest cały ten rejestr stron niedozwolonych czy zakazanych, ja już teraz nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale chyba od roku coś takiego funkcjonuje. To są oczywiście głównie różnego rodzaju serwisy dotyczące gier hazardowych. To też nie jest tak, że nam tu internet ktoś bardzo chce cenzurować. Po prostu to są serwisy, wchodząc na strony, których no, gramy, ale nie rozliczamy się z podatków i tak dalej, i tak dalej. Także jest taka...
1: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Mhm. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Tak jak typowy, dajmy, przepraszam za to, ale no, tak będzie najprościej.
0: No jasne.
1: Typowy słuchacz niekoniecznie musi wiedzieć o tym, że w Polsce jest rejestr stron zakazanych. Tak samo typowy Chińczyk nie musi o tym wiedzieć. Dlaczego?
0: A no właśnie.
1: Bo to, co typowy Chińczyk ma, typowemu Chińczykowi wystarcza.
0: Właśnie. I to też myślę, że warto o tym, wspomnieć. Oczywiście no, podejrzewam, że organizacje różnego rodzaju walczące o prawa, to zapewne miałyby na ten temat inne zdanie. Ja nawet nie próbuję się gdzieś tu, nie próbuję tu wchodzić w polemikę, bo podejrzewam, że Chiny mają też coś gdzieś tam na sumieniu. I mieliby z czego się tłumaczyć Chińczycy, ale tak, żeby też nie było, że na przykład w Polsce wejdziemy wszędzie. Trzeba po prostu, jeżeli zależy nam faktycznie na wejściu na stronę z tego rejestru, o którym mówię, to trzeba po prostu zmienić DNS-y. I też mamy coś takiego.
1: Każda frakcja, każdy kraj ma coś na sumieniu, z tym, że Zachód bardzo lubi demonizować Azję. Zresztą nie tylko Azję. To wszystko się bierze od Stanów Zjednoczonych, ale to chyba nie ma sensu o tym rozmawiać.
0: No nie, bo wejdziemy zaraz w bardzo jakąś dużą polemikę, a szczerze mówiąc chyba też nie o to chodzi, a ja nawet nie czuję się na siłach, żeby tu jakiekolwiek stanowisko zajmować, bo totalnie gdzieś ta cała kwestia globalna no, jest poza zasięgiem moich zainteresowań. Ja wolę się skupić jednak mimo wszystko na technologii. Czyli Chińczycy VPN-y mają, stosują, korzystają, ale jak rozumiem, to są jakieś zagraniczne VPN-y, tak? To nie jest tak, że są jakieś chińskie biznesy, które oferują takie VPN-y, no bo to oni byliby też siłą rzeczy pod kontrolą tego chińskiego muru.
1: Ale im nie chodzi o to, żeby być pod kontrolą chińskiego muru, im chodzi o to, żeby sobie wejść na YouTube'a i obejrzeć filmik, bo one pewnie wszystko mają na swoim Google. Więc jest firma Alibaba chińska, która oferuje to.
0: I oni mają VPN.
1: Jeżeli Chińczyk chce prywatność, to Chińczyk używa Tora.
0: Mhm, rozumiem. No bo może, no bo ciężko byłoby zabronić korzystania z Tora. Ciężko by byłoby to wszystko blokować. Nie byłoby to nierealne, ale...
1: I to też nie jest tak, jak zachodnie media mówią, że Chińczyk sobie wejdzie na jakąś zagraniczną stronę i wejdzie do niego oddział antyterrorystów. To też tak nie działa. Trzeba by ostro przegiąć, żeby kogoś aresztowali za to.
0: No i podejrzewam, że nie tylko wchodzić, ale też różne rzeczy publikować, tak? Bo to chyba jednak za to przede wszystkim można mieć do czynienia gdzieś tam
1: z władzą. Tak, to o to chodzi. Jak ktoś sobie wchodzi... W Chinach jest tyle ludzi, że oni nawet za bardzo tego nie sprawdzają.
0: Ale jak gdzieś tam coś słyszałem na temat takiego jakiegoś, bo ja wiem, profilowania też użytkowników. Czy słyszałeś coś o tym, że jednak mimo wszystko władza ma dość skrupulatną listę wszystkich swoich użytkowników i dość dużo o nich wie przez to, że ten internet jest taki filtrowany?
1: Tak, ale to jest nie lepiej jak u nas, powiedzmy sobie szczerze. Owszem, wiedzą, nawet była propaganda zachodnia, jakoby Chiny chciały wprowadzić system reputacji, czyli na przykład jeżeli ktoś głośno słucha muzyki w autobusie, dajmy na to, to traci tą reputację w tym rządowym systemie i nie może zamówić sobie biletu na pociąg, ale czegoś takiego nie ma.
0: Wiadomo.
1: O tym mówione kiedyś. Mhm.
0: No tak, właśnie też ostatnio o tym słyszałem. Czyli rzeczywiście to by było już takie dość ostre profilowanie użytkowników i mieszkańców. No, miejmy nadzieję, że aż do takich ekstremów nie dojdzie. Czy coś jeszcze mógłbyś powiedzieć na temat dostępnych, jakichś takich ciekawych chińskich miejsc internetowych? Czy oni mają coś, czego w internecie, jaki znamy, nie znajdziemy, a jest to tam na przykład dość popularne?
1: No mają bardzo fajne narzędzia, na przykład u nas narzędzia pokroju Norton Ghost Commandera są niedostępne, a u nich te wszelkie narzędzia dyskowe są dostępne. U nich możemy też, już tak zmieniając trochę z technologii na życie codzienne, kolega mi przysłał nagranie, on mieszka w jednym z większych miast, są w pełni zautomatyzowane sklepy. Polega to na tym, że idzie się do sklepu, bierze się produkty, skanuje się ich kody QR, bierze się je do koszyka i potem podchodzi się z telefonem do kasy po prostu zautomatyzowanej, skanuje się tekst z telefonu tąże kasą i pobiera nam z konta pieniądze, a my sobie idziemy i nie musimy być obsługiwani przez sprzedawcę. No takie rzeczy też są.
0: A jak to jest z dostępnością takich rozwiązań?
1: Właśnie on mi nagrał, żeby mi pokazać, że to jest bardzo dostępne. Tam wszystko jest RFID-owane. On wie, gdzie ma chleb, wie, gdzie ma bułki, ale wie też, gdzie ma kosmetyki, przyjmijmy. Nie musi się nikogo pytać, nie musi się gubić. Mają beacony tak zwane po Bluetooth, które go prowadzą.
0: To ja teraz zapytam o dostępność różnego rodzaju materiałów multimedialnych. U nas jest audiodeskrypcja, ona wchodzi sobie powolutku, wchodzi do kin, na anteny telewizyjne. Czy coś wiesz na ten temat, jeżeli chodzi o rynek chiński?
1: U nich też jest audiodeskrypcja. Ale u nich audiodeskrypcja nie jest aż tak ważna. Dlatego, że w Chinach, czy chodzi o kod z obrazka, czy chodzi o obejrzenie komedii, są do tego odpowiednie grupy na Kuku. Chce się obejrzeć z kimś film, wchodzą sobie ludzie na konferencję na YY, to jest coś jak chiński TikTok, i się umawiają na przykład, że ja chcę obejrzeć taki film, osoba niewidoma mówi, osoba widząca mówi, no i jak go będę oglądał, to mogę go obejrzeć z tobą i ci opisać, co się tam dzieje. Tam to w taki sposób działa.
0: Aha. W jak dużych grupach z ciekawości są tego typu filmy oglądane? Jak duże to są grupy?
1: Pojedynczo, no w 15 osób na przykład oglądają. Tylko oni tam mają bardzo dużą kulturę wypowiedzi. Tam nie ma tak, że jeden się drze przez drugiego, tylko oni mówią po kolei. Ten niewidzący opisuje, niewidomi czy ogólnie wszyscy czekają, aż się film skończy, dopiero wtedy rozmawiają na jego temat. Oglądałem z Chińczykami Trzy Królestwa.
0: I jak wrażenia?
1: I wiem, jak to wygląda. No, było to ciekawe, muszę przyznać. Jak siedziało tam nas 15 niewidomych i jedna osoba widząca z nami, bo tak akurat wyszło i opowiadała, co się tam dzieje.
0: Czyli, jak rozumiem, to też jest taka chęć Chińczyków tworzenia takich społeczności, no bo u nas też coś takiego, powiedzmy, jest ta grupa Opisujemy, dajmy na to, na Facebooku, czy niewidomi, niedowidzący, bądźmy razem. Działa to wszystko, rozkręca się, fajnie to zaczyna funkcjonować, ale mam wrażenie, że tam chyba to jest jeszcze do entej potęgi, może dlatego, że ludzi jest po prostu więcej.
1: Tak, i oni czują taką potrzebę nawet pomocy, że tak powiem, słabszym. Czy osobom, które nie mogą. Na przykład jest grupa, gdzie wysyła się swoje jakieś kody z obrazka, bo oni mają niby do tego narzędzia, ale tam czasami, no wiadomo, nie wszystko program rozpozna.
0: Tak, komuś coś może nie zadziałać.
1: I to nie jest tak, że ja czekam 2 godziny na odpowiedź, tylko ktoś mi po prostu od razu odpisze w prywatnej wiadomości. Jeszcze sobie z gościem pogadam przy okazji. Bo oni tam... To nie jest tak, że gościu mi poda kod z obrazka i potem zapomina o mnie. Tylko jak już mi poda, to się pyta tam, co tam. No i wiadomo, z niektórym się odpowie, że okej, i się rozmowa skończy, a z innym się pogada więcej.
0: Też wtedy będzie pretekst do nawiązania jakiejś tam, powiedzmy, znajomości. A w twoim przypadku, jak jednak uczysz się języka chińskiego, no to tym lepiej, tak? Bo zawsze jest okazja do jakiegoś konkretnego, kolejnego kontaktu, który coś może dać i po prostu pomóc w nauce tego języka.
1: Ja tak zaczynałem, bo ja zaczynałem, na początku rozmawiałem z jednym Chińczykiem, który mi powiedział o jakiejś tam grupie, na tą grupę wszedłem, zacząłem rozmawiać z nimi. Ktoś mi tam powiedział znowu o czymś innym i tak to się zaczyna w tym przypadku.
0: Czyli Chińczycy to naród bardzo przyjazny.
1: Tak.
0: A powiedz mi, czy orientujesz się, jak w ogóle niewidomym się żyje w Chinach?
1: Zależy gdzie. Na przykład mam kolegę, który miał... No to o nim już było wspominane zresztą. To jest człowiek, który się zajmuje tym dźwiękiem. On miał taką sytuację, że go wysłali 2000 km do szkoły, więc wracał do domu raz na pół roku, jako osoba niewidoma. Mhm. Ale gościu traktuje to bardziej jako błogosławieństwo, niż jako karę, bo on mówi, że nim się tam bardzo dobrze zajęli i tak dalej, i tak dalej. I on od wieku 7 lat praktycznie był samodzielny i on dziękuję za to swoim rodzicom i państwu, że mógł tak, a nie musiał siedzieć w domu cały czas.
0: No ale dlatego... mówisz nie musiał siedzieć w domu. Czy to znaczy, że tam jednak ta edukacja zamknięta jest raczej stosowana? To znaczy nie ma tej edukacji włączającej tak jak u nas, że powiedzmy są szkoły integracyjne, w których niewidomi uczą się razem z widzącymi, czy tam jednak stawia się na ośrodki, tak?
1: Są i Chińczyk może iść do szkoły dla osób widzących, ale jeżeli Chińczyka wyślą do internatu, to znaczy, że on albo jest jakiś wybitny, albo jego rodzicom zależy na tym, żeby był samodzielny. I Chińczyk jest z tego dumny, że przesiedział pół swojego życia w internecie. I ja, jak lubię tych ludzi, tak tego akurat nie rozumiem i nie zrozumiem nigdy chyba.
0: No tak, bo chyba jednak coś w tym jest, że te gdzieś tam powiedzmy więzy rodzinne w Chinach są troszeczkę inaczej traktowane. Mam takie wrażenie, że to nie jest tak jak u nas. Jednak mimo wszystko u nas stawia się na tę edukację włączającą.
1: Dla nich ważniejsi są chyba przyjaciele jak rodzina.
0: Mhm. No tak, no przyjaciół możesz sobie wybierać z rodziną, to już tak nie, więc...
1: Tak trochę gorzej. No.
0: Tak, więc może coś w tym jest, jeżeli patrzeć na to pod tym kątem. Czyli może być i tak, to nie jest żaden gdzieś tam powiedzmy problem z tą edukacją. A z materiałami edukacyjnymi jak jest?
1: Mnóstwo tego mają. Oni mają specjalne podręczniki elektroniczne, oni mają specjalne aplikacje do tych podręczników, oni mają dźwiękowe wykresy, oni tego mają mnóstwo.
0: Czyli ktoś o to dba?
1: Tak. Jest chiński Instytut do Spraw Zarządzania Opieką nad Osobami Niepełnosprawnymi. Tak by to mniej więcej można było przetłumaczyć z chińskiej nazwy, której nie będę próbował wymówić nawet.
0: No jasne. No dobrze, czy o czymś jeszcze, Arku, warto by było powiedzieć, żeby naszym słuchaczom gdzieś te Chiny tak troszeczkę przynajmniej zaprezentować, bo tak naprawdę to ja podejrzewam, że to jest audycja, w której moglibyśmy mówić dużo, opowiadać wiele, ale tak sobie myślę, że zdecydowanie jeszcze więcej będzie można powiedzieć, kiedy ty się tam wybierzesz i kiedy zobaczysz różne rzeczy na własne oczy i będziesz mógł pewne rzeczy potwierdzić.
1: Ja jedyne, co chciałbym powiedzieć, to... Tak. Muszę to powiedzieć w kontekście Chin, bo bez tego, gdybym tego nie powiedział, to ta audycja byłaby niekompletna. W przypadku tego, co mówią zachodnie media, nie słuchajcie tego, co oni mówią, dlatego że jest w najlepszym wypadku półprawda. Jeżeli chcecie poznać Chińczyków, rozmawiajcie z Chińczykami, a nie słuchajcie mediów. I to jest mój apel do was i w sumie mógłbym wiele mówić na temat Chin, Chińczyków, technologii i tak dalej, ale po prostu nie ma na to czasu, bo zacznę jeden temat, z tego się rozwinie drugi i tak można w nieskończoność mówić. Ale tak jak powiedziałem,
0: To znaczy, wiesz, z tymi mediami to wydaje mi się, że oczywiście propaganda też jest z jednej strony różnego rodzaju, no bo to są różne interesy, tak? I tak dalej. Ale jest jeszcze inna rzecz. Na przykład my patrzymy na różne rzeczy z własnej perspektywy. Jeżeli coś się dzieje, to oceniamy to z perspektywy naszej kultury. A kultura chińska jest po prostu inna. Kultura chińska jest po prostu inna i bez zrozumienia tego, no nie jesteśmy też w pełni, tak myślę, ocenić pewnych rzeczy. No, wiadomo, że jeżeli są pewne kwestie obiektywne, to można próbować, ale dużo jest też takich niuansów, które tak naprawdę bardzo łatwo zinterpretować na dowolną stronę. Jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć coś złego i powiedzieć coś złego, będzie w stanie. Natomiast jeżeli będzie chciał coś pozytywnego, to oczywiście również będzie w stanie coś pozytywnego powiedzieć. No i telefon mamy pierwszy, a już mieliśmy praktycznie, że

0: związaną ze studiami, no bo szkoła to jest jedno, ale potem jeszcze jakieś wykształcenie wyższe, tak? I co potem?
1: Dokładnie tak.
2: Chiński rynek pracy różni się od naszego rynku pracy tym,
0: o, Magda się już rozłączyła.
2: Że osobę niewidomą szanujemy na rynku pracy, niekoniecznie tak jak u nas. Chiński rynek pracy też różni się tym, że jest mniejsza różnorodność. Z Chińczyków robi się albo masażystów, znaczy z niewidomych robi się albo tłumaczy, ewentualnie japoński, chiński, koreański, takie rzeczy. Albo sound designerów, albo programistów, albo masażystów. Albo ewentualnie jeszcze osoba niewidoma może zajmować się nauczaniem, co też jest bardzo w Chinach popularne. Generalnie o kształcenie osób niewidomych w Chinach dba się bardzo, ogólnie nie tylko niewidomych, osób niepełnosprawnych. Dlatego, że jest potrzebny ktoś do przysłowiowego kopania rowów i takich ludzi oni mają. Ale jeżeli ktoś jest sprawny umysłowo, a jest niepełnosprawny i nie może kopać rowów, to Chińczycy nie pozwolą na to, żeby siedział w domu na socjalu, tylko oni z takich ludzi robią przysłowiową inteligencję. Tak to tam wygląda.
0: Okej, okay. A jak wygląda kwestia tych studiów wyższych, tak? Bo mamy, wiadomo, jakąś szkołę. No a co potem? Jak z dostępnością tej wyższej edukacji?
2: Dostępnie jest, uczelnie są dostępne. Wykładowcy podobno się dostosowują dość do osób niewidomych, tak jak ja słyszałem od kolegów. Najpopularniejszą uczelnią jest słynna uczelnia w Wushan, która ostatnio wpadła na genialny pomysł, jak można użyć echolokacji i sztucznej inteligencji do pomocy osobom niewidomym w nawigacji. Nie wiem, czy to się rozwinie poza prototyp, ale miejmy nadzieję. Kibicuję im z całego serca. No i cóż więcej.
0: Skoro już mowa o kwestii socjalu, o której to wspomniałeś, to nie mogę nie zapytać, a jak jest z opieką państwa nad osobami niepełnosprawnymi? Czy jeżeli ktoś rzeczywiście no, ma taką sytuację, że po prostu no, sobie nie jest w stanie poradzić, tak? Ja myślę, że są ludzie, którzy z jakiegoś tam powodu no, mogą nie zdobyć pracy albo nie znaleźć pracy, która byłaby dla nich jakaś taka odpowiednia. To czy państwo jakoś pomaga, wiesz, coś na ten temat, czy to nie do końca?
2: Tutaj znowu kij ma dwa końce. Tutaj znowu kij ma dwa końce, bo pomoc państwa jest tylko wtedy, jeżeli ktoś ma zdiagnozowane upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. I ja się z tym zgadzam, a inni się z tym nie zgadzają. No i to by było tyle, jeśli chodzi o socjal.
0: Aha. A reszta to zapracuj sobie, człowieku. Bo możesz. Masz sprawne ręce, to, że masz niesprawne oczy, to cię nie usprawiedliwia, tak?
2: I to jest bardzo dobre podejście, moim zdaniem skromnym.
0: No jeżeli jest, wiesz, podejście jest dobre, jeżeli jest dla wszystkich praca. Bo jeżeli ktoś chce, a pracy nie ma, a państwo nie pomoże, no to nie, to już nie jest takie dobre podejście. Bo
2: praca zawsze jest. Gościu, który pisał, który pisał komentarz Screenreader, to też jest mój bardzo dobry znajomy. On ten program na początku napisał dlatego, że miał niewidomego brata, bo on jest słabowidzący generalnie.
0: Aha.
2: Ten deweloper. Miał niewidomego brata. Napisał program dlatego, że z prostego powodu brata denerwował talkback. I gościowi się nudziło i napisał ten program. I teraz on sprzedaje tę licencję w tysiącach, kasę ma i program, który napisał dla swojego brata niewidomego, jest jego źródłem utrzymania.
0: No proszę. A swoją drogą ciekawe, czym zajmuje się niewidomy brat?
2: Brat zajmuje się też bardzo ciekawą rzeczą. On jest generalnie DJ-em, ale też wpadł na genialny pomysł, bo on nie jest takim zwykłym DJ-em. On robi coś, co on sam nazywa miksami 8D.
0: Co to jest?
2: I to jest miksowanie muzyki przy pomocy technologii binauralnych, bo on jest generalnie tam skończył, bo ten brat jego niewidomy jest starszy od niego,

0: on tam skończył coś z neurologią. I ja jeżeli mam, jeżeli byś pozwolił, to zaprezentowałbym nawet te miksy 8D, żeby było wiadomo, o co mi chodzi. To jest odpowiednie kierowanie muzyką tak, aby brzmiała w taki sposób, jakobyśmy byli w centrum tego wszystkiego.
1: No jeżeli, ja nie wiem, czy tu mamy możliwość, bo zdaje się, że ten kanał jest monofoniczny,
0: znaczy,
1: wiesz?
0: Ten kanał jest mono.
1: Tak,
0: dobra,
1: ten kanał jest mono, ale ewentualnie, wiesz co, w komentarzu, gdybyś mógł później zamieścić jakiś link do takiej próbki, żeby słuchacze mogli sobie rzucić uchem.
0: Zamieszczę w sumie.
1: No bo to jest w ogóle ciekawe, miksy 8D, tak swoją drogą. No, inna rzecz, że muzyka chińska to jest zupełnie inna muzyka, tak, do której, niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale ładne są te piosenki, przynajmniej niektóre.
0: Tak, owszem.
1: No dobrze. No w takim razie myślę, że mówić moglibyśmy naprawdę dużo jeszcze na temat Chin i na temat sytuacji też osób niewidomych, na temat tego, co niewidomi mogą robić tam i co robią.
0: Mieliśmy tego dowód. Gdyby nie ten telefon, to byśmy skończyli 15 minut wcześniej.
1: Dokładnie, dokładnie. No, nasi słuchacze jakoś oprócz Magdy nie dzwonią, bo być może po prostu dla nich wyczerpaliśmy temat, może nie wiedzą, o co dokładnie zapytać, no ale myślę, że do tematu Chin jeszcze wrócimy, bo to jest taka egzotyka, no dla mnie przynajmniej, to jest taka egzotyka, ale egzotyka, którą fajnie jest poznawać, którą fajnie gdzieś tam, powiedzmy, mieć świadomość, że jest coś innego, że jest coś poza tym, co znamy, bo to może nam też otworzyć oczy gdzieś tam szerzej i pozwolić na zrozumienie pewnych kwestii i tak naprawdę pojęcie, że można więcej, można inaczej, tak? To też myślę, że jest
0: tak,
1: ważne.
0: To jest bardzo ciekawy kraj, bardzo ciekawa kultura, tylko to jest tak, ludzie się tego boją, bo ludzi nie ma kto to wprowadzić.
1: To się zgadza. To się
0: mi
1: zgadza.
0: Też nie było łatwo. Mhm.
1: A no media różne rzeczy na temat Chin mówią, tak jak już wspomnieliśmy. To też
0: a Chiny nie mają się za bardzo jak bronić, bo są po prostu za daleko.
1: I też chyba im nie zależy na tym, wiesz co, mam takie wrażenie. Bo to jest na tyle duża społeczność, że tam skoro sobie media zagraniczne, czy amerykańskie, czy europejskie różne rzeczy mówią, no niech sobie gadają, no tak, no oni są tam, my jesteśmy tu. Teraz ta cała akcja z Huawei'em, tak? No to też gdzieś tam powiedzmy, myślę, że chińskiego rynku jako takiego to za bardzo nie zabolało. Co najwyżej...
0: Chińczycy się śmieją, że bardzo dobrze, że się tak stało, bo przynajmniej telefony będą miały więcej pamięci.
1: A dlaczego akurat więcej pamięci? Bo co, bo aplikacji Google'a nie będzie?
0: Tak, tak. I to Chińczyk obliczył, że to im zwolni 1463 MB i 42 KB na obecną chwilę.
1: No tak, a skoro powiedzmy tam Google'a się nie używa, bo używa się Baidu, jak wspomniałeś, no to...
0: Który szybciej przeszukuje internet, nawet nasz. Jak się wie, jak szukać, to w Baidu można szybciej coś znaleźć jak w Google'u.
1: No dobrze, ale czy na przykład kontekstowe wyszukiwanie, tak jak w Google'u, to nam działa tak samo? Podejrzewam, że gorzej.
0: Ja mówię o tych bardziej zaawansowanych metodach wyszukiwania. Wyrażenie regularne i tak dalej, to lepiej działa w Baidu.
1: No tak, ale jeżeli wpiszemy jakąś frazę, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że najpierw znajdziemy jakieś chińskie wyniki, tak? A dopiero później zlokalizowane pod nas.
0: No, to wiadomo.
1: No właśnie. No więc...
0: tak, jeżeli Polak używał Google'a i wszystko w nim znajdował, to nie polecam mu się bawić w Baidu. Na pewno go to do Chin nie zachęci. Mhm. Dlatego, że wiadomo, no to jest chińska wyszukiwarka, więc tam treści chińskie są priorytetowe.
1: No tak. I jednak mimo wszystko podejrzewam, że pewnych wyników byśmy nie znaleźli, tak? Tych jednak nacenzurowanych, które są.
0: Eksperyment w sumie.
1: Aha.
0: Dla testu.
1: No właśnie.
0: Wpiszę sobie... Chinese censorship wpiszę sobie na przykład w...
1: W Baidu.
0: W Baidu.
1: No i zobaczymy, co nam znajdzie.
0: Wpisałem Chinese Internet Propaganda.
1: Aha.
0: I mamy... Oj, pierwszy wynik, jaki mi wyszedł, to jest wynik China outlines to use internet for global propaganda. Czyli coś jest jednak.
1: Czyli nie tak znowu do końca wszystko wycinają?
0: No nie. O, Chinese propaganda as policy. To, o, nawet jakiś wynik z YouTube'a jest.
1: No tak, tylko po prostu w Chinach najzwyczajniej w świecie do pewnych tych wyników nie mielibyśmy dostępu, tak? Bo YouTube w Chinach, jak rozumiem, tak bez VPN-a nie działa.
0: No nie, pokaże się Chińczykowi wynik w Baidu z YouTube'a, ale nie będzie mógł go otworzyć.
1: Rozumiem. No dobrze, Arku, to w takim razie jakąś taką małą namiastkę chińską dostarczyłeś nam w tej audycji. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie w niej udziału i myślę, że do tematu jeszcze kiedyś wrócimy, bo temat jest interesujący i wart tego, żeby opowiadać nieco więcej. A jak będziesz miał już jakieś programy zlokalizowane na język polski z chińskiego rynku, to myślę, że też warto mimo wszystko, żeby je pokazać, żeby je zaprezentować.
0: Owszem.
1: A no zatem...
0: W takim wypadku mogę powiedzieć wszystkim Sai Chin.
1: A co to znaczy Sai Chin?
0: Do widzenia.
1: Okej, okay, no to Sai Chin w takim razie, do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia, tak samo, bo...
0: Tak, no. Tak, to jest synonim.
1: Jasne. No to ja również mówię Sai Chin, mam nadzieję, że wymówiłem to dobrze, że nie powiedziałem właśnie że nie powiedziałem czegoś, czego bym nie chciał powiedzieć, no bo to wiadomo, że...
0: W języku chińskim nie ma przekleństw, więc o to nie ma się co bać.
1: Aha, no to kulturalny język. Trzeba przyznać. A zatem do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować aplikację Netflixa dla systemu tvOS. Będzie ona prezentowana na Apple TV czwartej generacji. Zaczynajmy więc.
4: Netflix. Ostatnio aktual... Netflix. Oglądaj filmy, seriale i programy w dowolnym...
3: Po otwarciu aplikacji, świeżo po instalacji, jesteśmy proszeni o...
4: Rozpocznij bezpłatny miesiąc.
3: Zalogowanie się swojego konta oraz mamy możliwość rozpoczęcia bezpłatnego miesiąca, w sensie, żeby utworzyć nowe konto. Jest ta opcja, pierwszy miesiąc jest za darmo dla nowego użytkownika, a potem, wiadomo, płatne.
4: Zaloguj się, zaloguj się. Przycisk.
3: E-mail.
4: Pole tekstowe. Hasło. E-mail. Pole tekstowe.
3: Poruszając się gestem lewo-prawo.
4: E-mail. Pole tekstowe.
3: Mamy pozycję teraz mail.
4: E-mail.
3: Klikuje się.
4: Mateusz Duc, mail.cz.
3: I możemy wybrać e-mail, który był użytkowany, że już się wcześniej logowaliśmy. Do aplikacji.
4: Kaka. A ten już na. Wpisz nowy.
3: Lecz możemy też wpisać nowy.
4: Na, a ten, kak, Mateusz, wybierz używany wcześniej. Mateusz Duc, małpadmail, kropka, ma, klawiatura, a.
3: Zatem na to, iż już się logowałem wcześniej do aplikacji, nie jest to moje pierwsze logowanie, skorzystałem z używanego już wcześniej adresu e-mail. W przypadku wprowadzania hasła, wspomogę się aplikacją Pilot TV, system iOS i potwierdzam wprowadzenie hasła.
4: Zaloguj się, przycisk.
3: Teraz już sporo tam z pilota fizycznego Apple TV.
4: Przywróć zakup. Zaloguj się. Przycisk.
3: Przemieściłem się w prawo gestem i mamy opcję zaloguj się.
4: Przywróć zakup.
3: I przywróć
4: przycisk.
3: Zakup.
4: Zaloguj się. Przycisk.
3: Klikamy zaloguj się.
4: Mateusz. 1 z 4.
3: I teraz po zalogowaniu jesteśmy proszeni o wybranie profilu. Czyli w sensie, kto ogląda.
4: Tak. Kto ogląda? Mateusz. Kto ogląda? Mateusz. Kids. Razem. Dodaj profil. Razem. Kit. Mateusz.
3: Takie cztery opcje mamy. Mateusz, czyli ja.
4: Kids.
3: Kids. To jest profil dedykowany, czy skonfigurowany pod, żeby, dla dzieci, jeżeli mamy jakieś dzieci, które oglądają. Content z Netflixa.
4: Razem. 3 z 4.
3: Wspólne oglądanie.
4: Dodaj profil. Razem.
3: I możliwość Kids. Dodania Mateusz. Profilu nowego.
4: 1 z 4. Odtwórz. Przycisk. Popularny w serwisie. Odtwórz. Pogrążony w rozpaczy Frank. Obejrzyj teraz sezon 1. Szukaj. 1 z 9. Pogrążony w rozpaczy. Obejrzyj teraz. Marvel's THE Punisher. Netflix. Wiersz numer.
3: W tym momencie pokazałem.
4: 1 z 9.
3: Co się niestety zdarza przy użytkowaniu aplikacji Netflix. W momencie, gdy chcemy wywołać menu aplikacji, żeby mieć dostęp do kart w ramach menu aplikacji, często zdarza się po prostu wyjść z aplikacji niestety użytkownikowi, bo tak jest aplikacja, że jeżeli wciśniemy menu, ona nie wyskoczy, drugi raz po prostu jeszcze raz wcisnąć menu, no to niestety cofamy się z aplikacji na pulpit. Aplikacja się składa z następujących elementów, jeżeli chodzi o karty w menu.
4: Szukaj. Kategorie. Profile. 3 z kids. Ustawienia. 5 z 9.
3: Zacznijmy od ustawień.
4: Wyloguj. Przycisk. Wstecz. Wyloguj. Przycisk.
3: Możliwość wylogowania się.
4: Wstecz. Przycisk. Przejdź na stronę www.netflix.com/support, aby uzyskać więcej. Przejdź na stronę. Wstecz. Wylog. Kontakt z ustawienia. Ustawienia. Kontakt. Wylog. Wstecz. Przycisk. Dwa zaznaczone.
3: I tyle jest opcji w ustawieniach, jeżeli chodzi o aplikację na Apple TV.
4: Kids. 4 z 9.
3: Zakładka dla dzieci.
4: Kids. Szukaj. 1 z 7. Profile. Jak ukraść księży. Świnka. Da. TH. Jak ustawienia. Profile. 2 z 7.
3: I po prostu mamy content dla dzieci. Naszych. Jeżeli mamy jakieś dzieciaki, no to w tym miejscu mamy content, który jest dla nich dedykowany.
4: Szukaj. Profile. 2 z 7. Profile. 2 z 7.
3: Profile. Żeby zmienić profil, jeżeli
4: zaznaczone.
3: Chcemy.
4: Kids. Razem. Mateusz. 1 z 4. Odtwórz. Przy pogrążony w rozpaczy Frank Castle przy się. Szukaj. Jeden pogrążony w rozpaczy. Szukaj. 1 z 9.
3: Szukaj. No to klasyczna wyszukiwarka. Tutaj nie będę się rozwodził.
4: Kategoria.
3: Kategorie.
4: Zaznaczone.
3: I pojawia nam się menu.
4: Seriale i programy. Netflix Original. Seriale i programy. Netflix Original. Akcja i anime. Dokument. Filmy familijne i dla dzieci. Przycisk.
3: Klasyczna lista 7, z kategoriami.
4: Filmy muzyczne i musicale.
3: Żeby wejść, to po prostu wciskamy część tam dodatkową pilota.
4: Herkules. 1. Grease. Barbara. Grease 2.
3: I od razu mamy informację na danym stu dla... Wchodzimy w tą kategorię i od razu poruszamy się po filmach.
4: Zaznaczone. Filmy muzyczne i musicale. Zaznaczone. Szukaj. Szukaj filmów. Serial. Prof. Kit. Ustawię. Polecamy. Wygaszone.
3: I teraz... Interfejs aplikacji, jeżeli pójdziemy w prawo od ustawień.
4: Ustawienia. Google. Stranger Things. Lucifer. Popularny w serwisie Netflix. Wygaszony.
3: Mamy elementy interfejsu podobne do znanych z aplikacji mobilnej.
4: Godless. 1 z 80.
3: Poruszamy się po prostu, mamy pierwszy wiersz. Jest polec.
4: Popularny w serwisie Netflix.
3: Popularny aktualnie w serwisie Netflix.
4: Punkt teorii. Nawigacja w Google. Stranger Things.
3: Idziemy.
4: 2 z 80. Lucifer. 3 z 80. Słodkie kłamstewka.
3: W prawo
4: Stranger Things.
3: W prawo, lewo się poruszamy i informacje.
4: Odtwórz sezon 1 o 1.
3: Załóżmy, że zdecydowaliśmy na oglądanie Stranger Things. No i mamy. Wchodzimy w to.
4: Programy i seriale dla nastolat. Twórcy, TH Edu, obsada, Winoner.
3: Jak wejdziemy na pozycję idąc w lewo, możemy się dowiedzieć właśnie szczegółów danej pozycji, sobie sprawdzić.
4: W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszka.
3: Opis danej produkcji, rok produkcji, gatunek,
4: obsad,
3: te rzeczy.
4: Twórcy, TH Edu, Brothers. Programy i seriale dla nastolat. Odtwórz sezon 1 o 1. Przycisk. 1 z 4.
3: Od razu mamy przycisk, żeby otworzyć pierwszy odcinek sezonu pierwszego.
4: Więcej odcinków.
3: Więcej
4: przycisk.
3: Odcinków.
4: Dwa. Dodaj do mojej listy. Przycisk.
3: Dodaj do mojej 3, listy.
4: Ocen ten tytuł. Przycisk. 4 z 4.
3: Możliwość oceny.
4: Ocen ten tytuł. Przycisk.
3: I to wszystko.
4: Dodaj
3: wszystko
4: do mojej listy. Przycisk.
3: Klikamy. 3
4: z 4. Usuń z mojej listy. Przycisk.
3: I już się dodało nam do listy oglądania, którą mamy.
4: Więcej odcinków. Przycisk.
3: I teraz pojawia się kwestia, jeżeli przy jakimś serialu mamy wiele odcinków, to tutaj właśnie zmiana sezonu, żeby zmienić sezon, się poruszać między odcinkami, no jest trochę problematyczne i trzeba używać właśnie nawigacji przez interakcje.
4: Więcej odcinków. Wracając od kolegi. Sprenger King. Sprenger King. Rozdział Sprenger Kings. Punkty orientacji. Tryb interakcji. Sprenger Kings. Odcinki. 8.
3: Gdyż można powiedzieć, że mamy podział na... Jak wejdziemy w odcinki, tam przy serialu we wszystkie odcinki, jak wejdziemy tam więcej odcinków, to mamy podzielone na dwie kolumny. Kolumna lewa to jest lista sezonów. Kolumna prawa lista odcinków. I teraz właśnie musimy się poruszać interakcją, żeby właśnie przechodzić między lewą a prawą kolumną.
4: Stranger Things 2, odcinki 9.
3: Sezon drugi.
4: Rozdział drugi, cukierek albo psikus. Rozdział trzeci, kijanka. Rozdział czwarty, wirustro. Rozdział piąty, rozdział szósty, szpieg.
3: Łatwiej z interakcją. Zaraz pokażę, jak wygląda na przykład nawigacji w pionie.
4: Rozdział nawigacja w pionie. Intensywne wizje do S28-40. Wskutek S2-40. Rozdział 11 S2. 1. Trafność 9. 2013. 2 sezony. Stranger Things 2013-2000. Trafność. Rozdział 5. Rozdział 4. Wirus S4. Nancy i Jonathan.
3: Troszkę nam po prostu wpływa fokus. Da się po tym poruszać, ale no nie jest to do końca wygodne tak czy siak. Zarówno w jeden, jak i w drugi sposób. Ale jednak łatwiej jest moim zdaniem przejść tą interakcją, tryb interakcji po odcinkach w ramach danego serialu.
4: Więcej odcinków. Przycisk. Zaznaczone. Sprenger. Punkty. Nawigacja. Nagłówki. Nawigacja w pionie. Otwórz sezon 1.01. Przycisk.
3: No i załóżmy, że
4: 1.4.
3: Wejdziemy w odtwarzanie danego.
4: W toku.
3: Danego materiału.
4: Kategoria wiekowa. 13 znak plus.
3: I się nam odtwarza. W tym momencie.
5: 6 listopada 1983. Hawkins w stanie Indiana.
4: Narzędzia multimediów. Upłynęło 0.
3: Będzie z pauzowania. Teraz przewijanie do przodu, do tyłu materiału. Wykonujemy przez maźnięcie w prawo lub w lewo na gładziku.
4: 0, 26. 0, 36.
3: Jedno maźnięcie. Po prostu przeskakujemy o jakąś zawartą, zadaną wartość, która jest zdefiniowana w aplikacji domyślnie, niezależnie od nas.
4: 0, 46.
3: Przy czym jeśli mamy spauzowane, to się przesuwamy, sami musimy ręcznie przewijać.
4: Odtwarzam. Przewijanie do przodu, 8 razy, upłynęło, 0, 55. Odtwarzam.
3: Natomiast jeżeli mamy w trakcie odtwarzania i zaczniemy przewijać, to będzie się nam samo przewijało i mamy kilka skoków przewijania. Możemy przewijać powoli i przewijać szybko. I po prostu później wciskamy klawisz play, pauza, żeby zatrzymać przewijanie, no i zacząć ponownie odtwarzać.
4: Ukrywam narzędzia mul. Zaznaczone. Informacje. Karta.
3: Maźnięciem w dół, czy gestem w dół na ekranie odtwarzania przechodzimy do opcji w ramach wideo.
4: Napisy. Zaznaczone. Informacje. Karta.
3: Informacje. 1,
4: napisy. Karta.
3: W prawo 2, przechodzimy.
4: Dźwięk. Karta.
3: Dźwięk.
4: 3. S1.01 rozdział pierwszy. 48 minut. Wracając od kolei. 40. S1.01 menu. Napisy. Karta. Zaznaczone. Napisy. Karta. Zaznaczone. Informacje. Zaznaczone. Zaznaczone. Informacje. Zaznaczone. Informacje. Zaznaczone. Informacje. Zaznaczone. Informacje. Karta.
3: Jeżeli nam się zanieździ w danym polu, no po prostu...
4: Narzędzie. Otwórz od początku. Przycisk.
3: Musimy się niestety...
4: Znów S1.01.
3: Cofnąć. Ten minus.
4: Narzędzia multimedia.
3: Z powrotem wejść w materiał wideo. I albo już odtwarzamy, albo z powrotem wchodzimy w menu.
4: Ukrywam narzędzia multimedia. Zaznaczone. Menu. Napisy. Karta. 2 z 3.
3: Pozycja napisy.
4: Dźwięk. Karta.
3: Pozycja
4: zaznaczone.
3: Dźwięk.
4: Informacje. Karta. Napisy. Karta. Zaznaczone. Informacje. Napisy. Karta. Dźwięk. Karta. 3 z 3. Napisy. Zaznaczone. Dźwięk. Język.
3: Zaznaczony dźwięk mamy w wybór języka.
4: Dźwięk, nagłówek, głośnik, nagłówek. Angielski, audiodeskrypcja. Zaznaczone, polski, przycisk.
3: Polski, angielski,
4: przycisk, niemiecki. Wygłuszaj głośne dźwięki. Zaznaczone, Apple TV, przycisk, zaznaczone.
3: Opcje związane z dźwiękiem i z językiem. Gdyż jeżeli chodzi o ustawienia wideo, to ustawienia są domyślne względem naszego urządzenia, nad którym odtwarzamy. Generalnie dobierana jest maksymalna jakość, najwyższa jakość, jaka jest dostępna, oraz w ramach tego, jaką mamy wybraną opcję, czy mamy opcję maksymalnie Full HD content, który możemy odtwarzać w ramach opłaconego abonamentu, czy zawartość 4K.
4: Narzędzia multimediów. Znów S1:1. Przycisk. Zaznaczone. Punkty. Nawigacja w nagłówki. Nawigacja w pionie.
3: Teraz tak. Nawigacją w pionie.
4: Zaznaczone. Stranger. Lucifer. Popularne teraz. Wygaszo. Marvel. THE Punisher. 1:10.
3: Jeżeli zjedziemy wiersz w dół i usłyszymy kategorię, musimy pójść w prawo i dopiero potem znowu możemy przejść w dół do następnego pozycji.
4: Marvel. THE Punisher. 1:80. Popularne te Marvel, THE Punis, Kac, Świąteczny Książę. Stranger King, Szybcy i nagłówki, nagłówki, Nawigacja w pion, Szybcy i Wścieklisze, Zanim odejdę.
3: I fokus tak generalnie pływa. W tym momencie musimy się przełożyć na interakcję.
4: Punkty obie, tryb interakcji. Akcja i przygoda. Kapitan Ameryk, oglądaj dalej, Mateusz, Shadow Hunters, THE Mortal Instruments.
3: I przemijając delikatnie palcem w dół lub w górę, przemieszczamy się po...
4: Amerykańskie dramaty telewizyjne. 13 powodów. 1:80.
3: Po kategoriach.
4: Wybrane dla Mateusz. Plotka. Amerykańskie seriale i programy. Gry. Komedie. Minionki. Dramaty. Piękne istoty. Kobiety, które rządzą na ekranie. Dramaty telewizyjne. Seriale akcji i przygodowe. Seriale komediowe. Big Mouth. Widowiskowe filmy. Avent. Nowości. Grand House Academy. 1:78. Thrillery telewizyjne. Czarne lustro. Emocjonujące filmy. Propozycje po obejrzeniu. Transform. Emocjonujące programy i seriale. Propozycje po obejrzeniu. Darianio. Hity komediowe. Facet. Propozycje po obejrzeniu. Riverdale. Na dziewczynską noc. Seriale sensacy. Propozycje po obejrzeniu. Cats Vegas. Seriale dla dzieci. Nagrodzone programy i seriale. Filmy kostiumowe z XX wieku. W nawiązaniu do tytułu THE Ranch. Ulubione filmy romantyczne. Komedia akcji. I nie ma. Telewizyjne kreskówki. Nim. Prześmiewcze filmy. I seriale dla nastolatków. Filmy akcji oparte na literaturze. W nawiązaniu do tytułu Machina. Komedia o nietypowych przyjaźniach. W nawiązaniu do tytułu Zaplikowani z twojej listy. Bunt FM. Live with Boys. W nawiązaniu do tytułu Machina wojenna z twojej listy. Sand Castle. 2:79.
3: I tak właśnie wygląda nawigacja w interfejsie aplikacji Netflix dla systemu tvOS urządzeń Apple TV. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry. Tomek Bilecki przy mikrofonie i dzisiaj Advanced Braille Keyboard. Co prawda na temat tej klawiatury audycja w Tyflo Podcaście już była, nawet to była audycja na żywo, natomiast ta audycja odbyła się ponad 2 lata temu, mamy w tej chwili październik 2022 roku i przez ten czas zmieniło się dość dużo, powiedzmy, nawet bardzo dużo. Natomiast i tak zacznę od początku, w razie gdyby ktoś nie chciał słuchać tego podcastu oryginalnego, choć oczywiście zachęcam, bo Paweł Masarczyk mówi tam o dość ciekawych historiach. Advanced Braille Keyboard to jest jedna z bardzo nielicznych rozwijanych, w ogóle jedna z bardzo nielicznych klawiatur braille'owskich, jakie się na Androida ukazały, tam tych klawiatur było chyba ze 4 w sumie. Do dzisiaj są rozwijane chyba 2, Advanced Braille Keyboard oraz klawiatura wbudowana w TalkBacka. Obie mają swoje zalety, klawiatura wbudowana w TalkBacka ma taką zaletę, że jest klawiaturą wbudowaną w TalkBacka, więc nic nie trzeba dodatkowego instalować. Natomiast drugą zaletą klawiatury, której nie ma Advanced Braille Keyboard, jest fakt, że klawiatura pozwala na wybór również sugestii. To znaczy, jeżeli coś sobie wpisujemy, pojawia się jakieś autouzupełnianie, to w klawiaturze talkbackowej możemy z tego skorzystać. W Advanced Braille Keyboard póki co nie. Czy to się zmieni? Nie wiem. Natomiast Advanced Braille Keyboard ma sporo tych różnych opcji, których konkurencja nie ma. No ale nie ma chociażby tego autouzupełniania. Wielu osobom może takie uzupełnianie być dość mocno potrzebne. To jest jakby jedna rzecz. No poza tym, no właśnie, to nie jest klawiatura, którą po prostu się uruchamia. To trzeba zainstalować osobno ze sklepu Play. A po trzecie, jest to klawiatura płatna. Ona kosztuje, zdaje się, 20 zł, choć mogę się mylić. Zresztą te ceny teraz też się troszkę zmieniają, więc w ogóle to może być różnie. No tak czy inaczej, jest to klawiatura, która ma bardzo duże możliwości, dzisiaj je pokażę. Zacznę od tego, że niedawno pojawiła się możliwość braku potrzeby wyłączania talkbacka, aby skorzystać z klawiatury tej właśnie. To znaczy, że klawiatura na nowych Androidach, no właśnie, nie trzeba wyłączać talkbacka, aby z tej klawiatury skorzystać. Po prostu klikamy w pole edycji i zaczynamy pisać. Nie trzeba tam żadnego wstrzymywania ani niczego takiego robić. Drugim problemem jest używanie tej klawiatury na starszych Androidach niż 11, ponieważ nie działa tam wtedy ten przycisk do wciskania, nie tylko wyszukaj, wyślij, prześlij, coś tam takiego, bo ta klawiatura ma taki skrót, natomiast on w tych starszych Androidach nie działa. Podobno nie do końca jest to winą Advanced Braille Keyboard, ale jak to jest, tego de facto nie wiem. Ja zacznę od uruchomienia tej klawiatury, ponieważ to nie jest tak, że tę klawiaturę się po prostu uruchamia i koniec. Trzeba ją troszkę ustawić, no i przede wszystkim trzeba ją ustawić jako klawiaturę domyślną. A to też
7: 9.17 poziom naładowania baterii 88. Spotify Tomiczek.
6: Nie wiem, czy nie troszeczkę 55. Zwolnić.
7: Sklep Play. Notat aplikacje.
6: Dobrze, uruchamiam więc Advanced Braille Keyboard.
7: Acapella TTS Oko ACR Pro Advanced Braille Keyboard. Zezwolić aplikacji Advanced Braille Keyboard na nagrywanie dźwięku.
6: Ja w tej chwili używam programu komentary Screen Reader zamiast talkbacka, natomiast na talkbacku zachowywałoby się tak samo, więc nie powinno to mieć tutaj większego znaczenia.
7: Zezwolić aplikacji Advanced Braille Keyboard na nagrywanie dźwięku.
6: Tak, Advanced Braille Keyboard ma swojego, znaczy możliwość dyktowania głosem tego, co chce się wpisać, no i ta możliwość wymaga udzielenia zgody na korzystanie z mikrofonu oczywiście.
7: Używania aplikacji przycisk. Zezwolić aplikacji Advanced Braille Keyboard na dostęp do zdjęć i multimedia. Zezwól przycisk.
6: Okej.
7: Okay. Disclosure. Advanced Braille Keyboard ABK uses an accessibility service name. A.
6: Dobrze, tu jest umowa.
7: DIS agree przycisk.
6: Agree, czyli zaakceptuj.
7: Aktywuj klawiaturę brajlowską przycisk.
6: Okej. Okay. I tu mamy taki coś w rodzaju takiego kreatorka, który mówi nam, jak używać tej klawiatury. Może inaczej, jak ją włączyć.
7: Przetestuj ustawienia pole edycji.
6: No na razie nie przetestuję.
7: Aktywuj klawiaturę brajlowską
6: najpierw
7: przycisk.
6: Najpierw trzeba nacisnąć to. Zresztą to jest w ogóle w przypadku każdej pobranej klawiatury.
7: Wróć przycisk. Zarządzaj klawiaturą. Wyszukaj ustawienia. Gboard przełącznik.
6: Trzeba...
7: Klawiatura brajlowska. Advanced Braille Keyboard przełącznik włączone.
6: A, jest włączone. No wcześniej tego. No wcześniej już włączyłem tę klawiaturę, bo
7: włącz nakładkę.
6: Używałem, ale zasadniczo teraz po prostu wyczyściłem dane tej aplikacji, ale zostało tutaj pole wyboru zaznaczone. Gdyby ono nie było zaznaczone, należałoby je zaznaczyć i po prostu wyjść z tego okna, bo to okno nie ma żadnego przycisku OK. Tu jest dalej prośba.
7: Wróć przycisk. Ułatwienia dostępu. Wyszukaj ustawień pomocy i opinii. Obrane aplikacje. Authenticator. Gshuop. Mówić. Nakładka ekranowa ABK wył.
6: No właśnie. I tę nakładkę należy włączyć.
7: Nakładka ekranowa.
6: Teraz powiem dlaczego.
7: Nakładka. Używa opcje. Używanie aplikacji. Nakładka ekranowa ABK. Przełącznik wyłączone. Pozwolić funkcji. Nakładka ekranowa. Wyświetlaj. Może. Wyświetl. Może. Zezwól. Odmów. Zezwól przycisk.
6: Tu są pokazane uprawnienia, jakich chce ta aplikacja. Ich jest dość sporo, ale ja je...
7: Nakładka ekranowa ABK.
6: Ja zezwalam na to.
7: Opcje. Skrót. Ustawienia skrótów wyłączone. Ułatwienia dostępu.
6: I tyle. Wycofujemy się z tego do Advanced Braille Keyboard. O co chodzi? Ta klawiatura chce zająć sobie cały obszar ekranu. Włącznie z paskiem powiadomień, włącznie z przyciskami wróć, home, przegląd. W związku z powyższym wymaga to dodatkowych uprawnień, które to uprawnienia właśnie przyznaliśmy. Bez tych uprawnień aplikacja nie będzie działać w ogóle. Niestety to nie jest tak, że bez tego będzie działać troszkę jak Softbreak Keyboard chociażby. Jeżeli chce się, żeby z tej klawiatury korzystać, no to trzeba te uprawnienia klawiaturze nadać.
7: Przełącz na klawiaturę brajlowską przycisk.
6: Było aktywuj.
7: Aktywuj klawiaturę brajlowską przycisk.
6: I to zrobiliśmy teraz.
7: Przełącz na klawiaturę brajlowską przycisk.
6: To...
7: Wybierz metodę wybierzmy przycisk opcji niezaznaczone Advanced przycisk opcji niezaznaczone Advanced Braille Keyboard.
6: Advanced Braille Keyboard. Okej.
7: Advanced Braille Keyboard.
6: Teoretycznie można zacząć pisać, ale ja jeszcze wejdę do ustawień, ponieważ tam jest kilka rzeczy, które moim zdaniem warto zmienić i co najmniej jedna rzecz, którą raczej trzeba zmienić.
7: Skonfiguruj klawiaturę Bluetooth przycisk.
6: To nie.
7: Ustawienia przycisk.
6: Ustawienia.
7: Ustawienia. Język Braille. Języki.
6: Języki. Pierwsza rzecz. Absolutnie niezbędna. Advanced Braille Keyboard z jakiegoś mi nieznanego powodu nie wykrywa sobie języka systemu. Trzeba go ustawić.
7: Użyj języka domyślnego, pole wyboru niezaznaczone.
6: No właśnie, dlaczego jest użyj języka domyślnego niezaznaczone?
7: Wybierz silnik Braille'a niedostępne. Silnik Braille'a. Ustaw preferowane języki dla silnika LibLouis.
6: Okej.
7: Okay. Silnik Braille'a. Anuluj. LibLouis wbudowany w ABK niezaznaczone.
6: Tak, kiedyś było tak, że domyślny był wybrany, znaczy wbudowany w ABK. Teraz jest na szczęście
7: LibLouis zaznaczone.
6: LibLouis zaznaczone. O tym mówił Paweł, ale ja powtórzę. ABK ma wbudowany taki interpreter Braille'a, czyli tego, jak co wpisują punkty konkretne. Natomiast LibLouis, no, z bardziej standardowy silnik, mam wrażenie taki bardziej normalny, choć nie pozbawiony pewnych wad.
7: Ustaw preferowane języki dla silnika LibLouis.
6: Wchodzę w to.
7: Ustaw domyślny język. Zaznacz żądane języki z podanych. Spanisz GRADE 2, pole wyboru zaznaczone.
6: No właśnie, mamy zaznaczone skróty hiszpańskie.
7: Niezaznaczone. Unified English GRADE 1, pole wyboru zaznaczone.
6: I angielski zunifikowany.
7: Unified English GRADE 2, pole wyboru zaznaczone.
6: I skróty angielskie.
7: Niezaznaczone. Afrikaans GRADE 1, pole wyboru niezaznaczone.
6: Okej, okay. I teraz już szukamy polskiego.
7: Finnish 7, Hungarian G, LITHU. Malayalam 103, Mongolian G, Norwegian Computer Braille, pole wyboru 105, Norwegian G, Persian Computer, Polish Computer Braille, pole wyboru niezaznaczone, Polish GRADE 1, pole wyboru niezaznaczone.
6: I teraz tu mamy albo Polish Grade 1, czyli literacki,
7: zaznaczone.
6: Zaznaczam.
7: Portugis Polish Computer Braille, pole wyboru niezaznaczone.
6: Albo polski komputerowy. Różni się chociażby tym, jak się wpisuje do litery, cyfry, takie rzeczy. Ja wybieram jednak literacki, no i wychodzę. No i teraz już można sprawdzić, czy to... A, jeszcze jedna rzecz.
7: Ustaw preferowane języki dla... Użyj języka domyślnego, pole. Wybierz silnik Braille.
6: Dobrze, cofam się jeszcze z tych opcji.
7: Ustawienia. Braille.
6: Czyli jestem w ustawieniach. Potem mamy Braille. To potem do tego wejdę. Na razie chcę ustawić takie podstawowe rzeczy.
7: Ekran wprowadzania Braille'a.
6: Ekran wprowadzania Braille'a.
7: Podstawowy typ ekranu Braille'owskiego. Zmień sposób rozmieszczania przycisków przyporządkowanych...
6: Ja z reguły wchodzę tu.
7: Anuluj. Laptop 3 SIL, 2 SIL, 1 SIL, 4 SIL, 5 SIL, 6 niezaznaczone.
6: I mamy kilka układów. Albo laptopowy, czyli taki, w którym są punkty jakby przez całą długość ekranu. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Kładziemy telefon na stole, sobie piszemy.
7: Tryb ekranu z przodu zaznaczone.
6: Tryb ekranu z przodu. Obracamy telefon w taki sposób, aby jakby człowiek przed nami teoretycznie widział ekran. I sobie piszemy w ten sposób, że mamy właśnie ekran jakby z przodu.
7: Automatyczny niezaznaczony.
6: Automatyczny, on jest niezaznaczony, on teoretycznie próbuje dostosowywać się zgodnie z orientacją ekranu, co się tam dzieje.
7: Ręczny niezaznaczony.
6: Natomiast ja wybieram, przynajmniej z reguły, tryb ręczny, bo mam wrażenie, że te punkty jakoś wtedy najlepiej się zachowują. To jest taki tryb, w którym możemy sobie skalibrować bardzo dokładnie, gdzie te punkty mają być.
7: Typ Braille'a, zmień liczbę punktów, sześciopunktowy literacki lub ośmiopunktowy komputerowy.
6: Okej, okay. Tu jest, zdaje się, wybrany poprawny.
7: Anuluj. Sześciopunktowy Braille literacki zaznaczone.
6: Tak, więc jest OK.
7: Opóźnienie dla przytrzymania, zmień przezroczystość, zmień przezroczystość, prywatność,
6: jedno.
7: Pole wyboru niezaznaczone.
6: Prywatność. I ja to sobie z reguły zaznaczam, w związku z tym, że bardzo często piszę w taki sposób, aby ekran był przede mną, to żeby nie było, że ktoś widzi, co piszę.
7: Zaznaczone.
6: Zaznaczam prywatność i w ten sposób, gdy piszę, nie widać, co pisze.
7: Odtwarzaj dźwięk wpisywania liter, pole wyboru niezaznaczone.
6: No tak, jak piszę, to może mieć jakiś taki dźwięk sobie tam się odtwarzać, cichutki, dyskretny, zaznaczę. Na potrzeby audycji.
7: Odwróć kierunek gestów, pole wyboru niezaznaczone.
6: Sygnał
7: haptyczny, pole wyboru niezaznaczone. Mowa niedostępne. Mowa, pole wyboru zaznaczone. Silnik TTS. Echo pisania. Odczytuj has echo pisania.
6: Tak, echo pisania też warto tu wejść, bo tu wiem, że są różne preferencje u ludzi, jakie
7: wyłączone,
6: mamy możliwości.
7: Niezaznaczone. Znaki niezaznaczone, słowa niezaznaczone, znaki i słowa zaznaczone.
6: Na razie tak zrobię na potrzeby audycji.
7: Anuluj przycisk. Odczytuj hasła, pole wyboru niezaznaczone.
6: Odczytuj hasła. Nie wiem, czy to działa dobrze. Wiem, że w Softbreak Keyboard był z tym problem, więc na wszelki wypadek akurat zaznaczone. Ja to raczej zaznaczam, choć możliwe, że to działa lepiej.
7: Stopień zmiany wysokości. Zawsze odczytuj wiadomość powita, dostosuj komendy, dostosuj komendy, gdzieś podstawowe, typ ekranu brajlowskiego, okay. Zmień sposób Advanced Braille.
6: Dobrze,
7: keyboard.
6: Jesteśmy w głównym oknie.
7: Podręcznik użytkownika, przycisk.
6: Mam jeszcze podręcznik użytkownika, niestety w wersji polskiej brak.
7: Opcje zaawansowane, przycisk.
6: To tym bardziej później.
7: Przetestuj ustawienia, pole edycji.
6: Przetestuj ustawienia. Pole edycji jakieś.
7: Włącz nakładkę ekranową ABK.
6: Przecież jest włączona.
7: Ułatwienia, wyszukaj, pomoc, pobrane, ofend, Jishu, mówi, nakładka ekranowa ABK, właściciel.
6: No właściciel.
7: Narway, właściciel.
6: Nie wiem dlaczego.
7: Advanced Braille, opcje, przetestuj ustawienia, włącz nakładkę ekranową, wróć, ułatwienie, wysz, pomoc, pobrane, ofend, Jishu, mówi, nakładka ekranowa ABK, nakładka.
6: Czasami trzeba ją wyłączyć i włączyć.
7: Używanie, opcje. Skrót, opcje, używanie aplikacji, zatrzymać nakładkę, zatrzymaj przycisk, nakładka, używanie aplikacji, opcje. Skrót na opcję. Używanie aplikacji. Pozwolić funkcji nakładka. Odmów przycisk. Zezwól przycisk. Nakładka ekranowa AB. Ułatwienia dostępu. Advanced Braille Keyboard. Przeciągnij cztery palce, aby skalibrować ponownie. Aby zamknąć, przeciągnij długo dwoma palcami w dół.
6: Dobrze. I teraz tak. Ten taki akordzik na początku oznacza, że uruchomiła się klawiatura. Następnie uzyskaliśmy komunikat, że tam przeciągnij czterema palcami, aby skalibrować. To jest komunikat, który będzie się pojawiał zawsze. Chyba, że to sobie wyłączę później. Czyli przeciągam cztery palce, bo na razie klawiatura nie jest w ogóle skalibrowana. Czyli kładę cztery palce na ekran, takie G i przeciągam, załóżmy, w dół. Ciach.
7: Kalibracja rozpoczęta, dotykaj kolejnych punktów zgodnie z uznaniem.
6: Czyli...
7: Dotknij pierwszego punktu.
6: No właśnie.
7: Kalibracja rozpoczęta, dotykaj kolejnych
6: Dobrze,
7: punktów zgodnie z uznaniem.
6: Dobrze, to już słyszałem.
7: Dotknij pierwszego punktu.
6: Pierwszy.
7: Dotknij PUNKTU2. Dotknij PUNKTU3. Dotknij PUNKTU4. Dotknij PUNKTU5. Dotknij PUNKTU6. Punkty skalibrowane. Przeciągnij cztery palce, aby skalibrować ponownie. Punkty
6: tak.
7: skalibrowane. Przeciągnij
6: Dobrze.
7: Cztery palce, aby skalibrować ponownie.
6: Raz to mówi gadacz, raz to mówi syntezator, tak po prostu. I w tym momencie mam klawiaturę skalibrowaną według tego, jak na niej położyłem palce. No i mogę teraz zacząć pisać.
7: T, O, to, E, S, T, kareta. Kareta usunięta jest. T, E, T, kropka.
6: To jest test. Spację stawiamy, przesuwając czwarty punkt w prawo. Usuwamy znak, przesuwając czwarty punkt w lewo.
7: Kropka, usunięte, usunięto, test. Spacja, spacja, spacja, spacja, spacja, usunięte, S, usunięto.
6: Natomiast mogę jeszcze usunąć cały wyraz, przesuwając pierwszy punkt w lewo.
7: Jest, spacja, to, spacja, usunięto.
6: Tak. I mówi, co usunięto. I to są takie absolutne, prawie to są podstawy. Jeszcze jest kilka gestów, o których warto powiedzieć. Przesunięcie dwoma palcami w lewo to jest uruchomienie asystenta głosowego, który nie wiem, czy działa, znaczy w zasadzie dyktowania głosowego.
7: To jest uruchomienie asystenta głosowego, który mniej więcej działa na tej zasadzie dyktowania głosowego.
6: No, dobra, okej. Powiedzmy, że zadziałało. Przesunięcie dwoma palcami w dół, to znaczy w stronę ładowarki, to jest zamknięcie klawiatury, takie po prostu zamknięcie klawiatury bez jakiejkolwiek interakcji.
7: O.
6: O właśnie, tak. I taki też dźwięk pojawia się na koniec.
7: Opcja, to jest uruchomienie asystenta głosowego, który mniej więcej...
6: To jest pole edycji, więc...
7: Advanced Braille Keyboard. Zarządzaj ulubionymi Advanced Braille opcje. To jest uruchomienie asystenta głosowego, który mniej więcej okay. działa. Witamy w Advanced Braille Keyboard ABK. Przeciągnij cztery palce, aby rozpocząć kalibrację. Aby zamknąć, przeciągnij długo dwoma palcami w dół.
6: I teraz za każdym uruchomieniem klawiatury ten komunikat będzie się nam pojawiał, chyba że to zmienimy. Kolejny gest, który taki ostatni już z takich najbardziej podstawowych, który warto znać, to jest przesunięcie no w pewnym sensie w prawo, ale tu chodzi jakby no od punktu czwartego do szóstego, jeżeli sobie trzymam ten telefon w trybie ekranu z przodu. Więc przesunę dwa palce.
7: O.
6: I klawiatura się również zamyka, natomiast gdyby tu był jakiś przycisk typu OK, szukaj, potwierdź, który by się jakby uaktywniał na przykład na tych klawiaturach w rodzaju Gboard, czyli to byłby przycisk pod przyciskiem Delete, no to ten przycisk w ten sposób się aktywuje. Przy czym, no właśnie, od Androida 11 w górę. No to w takim razie pora na kolejne ustawienia, bo tutaj jest zdecydowanie co ustawiać. Po tym jeszcze sobie porozmawiamy o innych możliwościach tej klawiatury, bo tutaj w ogóle skrótów jest dużo, gestów jest bardzo dużo i różnych fajnych możliwości.
7: Opcje, podręcznik, opcje zaawansowane, Advanced Braille Keyboard, Advanced, opcje, podręcznik, użyt, ustawienia, przycisk, ustawienia, język, Braille, języki.
6: Tu byliśmy, Braille. Tu sobie jeszcze na chwilkę wejdziemy.
7: Tryb prosty, tryb uproszczony dla dzieci i początkujących użytkowników, pozbawiony skrótów i kontrakcji. Pole wyboru niezaznaczone.
6: Czy to są tylko skróty i kontrakcje, tego nie wiem, nie używałem.
7: Tryb jednoręczny, pisz jedną ręką, dzieląc kombinację na pół. Pierwsza, 1, 2 i 3 dziesiąte, druga, 4, 5 i 6 dziesiątych. Pole wyboru niezaznaczone.
6: 60. Kocham syntezatory od Google'a i ich wspaniałe słowniki. Dobrze, działa to tak, że mamy 3 punkty i czwarty to jest taki klawisz pomijania. To znaczy, jeżeli chcę nacisnąć X, naciskam dwa razy, no powiedzmy pierwszy i trzeci, czyli jakby K to jest X. Jeżeli chcę wpisać L, naciskam L i ten czwarty palec to jest pomijanie. Jeżeli chcę wstawić znak dużej litery, to najpierw pomijanie, potem K i w ten sposób wstawiam znak dużej litery. Można w związku z czym pisać na tej klawiaturze jedną ręką. Czy to jest fajne? Nie wiem, bo szczerze mówiąc nigdy z tego również nie korzystałem.
7: Tryb konwencjonalnego Braille'a. Przestrzegaj zasad alfabetu Braille'a zamiast zasad wynikających z Unicode. Pole wyboru zaznaczone.
6: Nie wiem, co to jest. Pytałem się paru osób, też nie wiedzieli. Może ktoś ze słuchaczy wie i napisze w komentarzu. Próbowałem nawet w podręczniku, tego nie widziałem.
7: Spacja rozwija skrót. Pole wyboru zaznaczone.
6: Klawiatura ma skróty. Mogę zrobić skrót ZW i wtedy napiszę zaraz wracam. Mogę zrobić skrót, nie wiem, na przykład małpa adr, czyli taki, który wpisze mój adres. Więc jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy, nie wiem, jakieś długie imię i nazwisko, nie wiem, dobra, wszystko jedno, w każdym razie na jakiejś ulicy, którą się dużo pisze, no to zamiast wpisywać to, może sobie zrobić jakiś skrót do tego i tutaj można zaznaczyć pole, że gdy jakby wpiszemy ten skrót, nacisniemy spację, to ten skrót nam się rozwinie, dlatego też warto mieć te skróty unikalne, znaczy takie, żeby nie dało się tego skrótu wpisać jako całego słowa, bo wtedy może być śmiesznie. I w ten sposób sobie pewne rzeczy, nie wiem, na przykład imię i nazwisko, albo nawet z poważaniem Tomasz Bilecki. Taką całą sekwencję można sobie również jako skrót zrobić i wtedy, nie wiem, maila czy jakieś oficjalne wiadomości w ten sposób kończyć, wpisując kilka znaków.
7: Automatyczne wstawianie spacji po skrócie, pole wyboru zaznaczone.
6: No właśnie, jeżeli wstawi nam skrót, to czy ma wstawiać automatycznie spację po nim? Bo nie musi z jakiegoś powodu.
7: Rozpoczynaj zdanie wielką literą, pole wyboru zaznaczone.
6: Tak, po kropce będzie zawsze wielka litera. To jest niby fajne, ale jeżeli piszemy zdanie, które zaczyna się od adresu e-mailowego, no to może być różnie, więc ja to sobie raczej
7: niezaznaczone
6: odznaczam. To trzeba wtedy pamiętać o tym, żeby tę dużą literę zrobić, ale tak prawdę mówiąc, powodowało to czasami u mnie, że jest to, no że właśnie pewne rzeczy chciałem pisać z małej litery i wtedy nawet nie wiem, jak taką małą literę uzyskać, bo caps lock to jest też duża litera. Nie wiem.
7: Rozpoczynaj linię wielką literą, pole wyboru niezaznaczone.
6: No rozpoczynaj linię, no to tym bardziej. Zresztą pierwsze zdanie również zaczyna się wielką literą, więc jeżeli na przykład mamy pole podaj swój e-mail, to pierwsza litera tego maila również będzie duża. Szkoda. Więc dlatego odznaczam tym bardziej tę funkcję, żeby zdanie pisał z wielkich liter.
7: Tryb prosty, tryb uproszczony dla dzieci i początkujących użytkowników. Ustawienia. Braille. Ekran wprowadzania Braille'a. Podstawowe niedostępne. Typ ekranu Braille'owskiego. Zmień sposób rozmieszczania przycisków
6: przyporządkowanych
7: do typ Braille'a. Zmień liczbę punktów 6-punktowy literacki lub 8-punktowy komputerowy.
6: No to chyba nie trzeba wyjaśniać.
7: Opóźnienie dla przytrzymania. Zmień liczbę milisekund, po których kombinacja punktowa zmieni się w komendę.
6: Można w Advanced Braille Keyboard stosować komendy, które wygląda jak przytrzymana jakaś litera. Na przykład przytrzymane E to jest wstawienie wielkiej litery. To jest wstawienie nowego wiersza, ale to jest rzeczywiście wstawienie nowego wiersza. To nie jest, nie wiem, zamknięcie klawiatury, to nie jest naciśnięcie przycisku szukaj, tylko wstawienie nowego wiersza na siłę.
7: Przezroczystość. Zmień przezroczystość ekranu, aby przeglądać wpisany tekst.
6: No właśnie. Można, pewnie dla osób bardziej słabowidzących, można ustawić tak, żeby program pokazywał to, co jest wpisane.
7: Prywatność, pole wyboru zaznaczone.
6: To wyjaśniłem wcześniej.
7: Odtwarzaj dźwięk wpisywania liter, pole wyboru zaznaczone.
6: te dźwięki, które w czasie pisałem, tak było, no to te można wyłączyć.
7: Odwróć kierunek gestu w pole wyboru niezaznaczone.
6: To się przydaje w momencie, gdy chcielibyśmy z jakichś przyczyn, na przykład po to, żeby nie zasłonić głośnika, mieć telefon odwrotnie, czyli home'em w lewo. I wtedy można sobie kierunki gestów zmieniać, żeby te gesty były w drugą stronę, ponieważ no, w momencie kalibracji ręcznej to każdy punkt może być umieszczony gdzie indziej na ekranie. I ja dokładnie ustalam, tu dokładnie w tym miejscu jest pierwszy, tu jest drugi, tam jest trzeci. Więc mogę sobie dowolny tutaj kierunek ustalić sam z siebie i miejsce dowolne każdego z punktów, ale na gestet nie ma to wpływu w związku z powyższym. Trzeba też pilnować tego, żeby jeżeli mamy odwrotnie klawiaturę, to trzeba mieć również odwrotnie gesty.
7: Sygnał haptyczny, pole wyboru niezaznaczone.
6: No tak, że każda litera jest sygnalizowana wibracjami.
7: Mowa niedostępne. Mowa, pole wyboru zaznaczone.
6: No, w ogóle chodzi o wszelkie komunikaty wypowiadane przez program.
7: Silnik TTS.
6: Można wybrać, i to jest bardzo fajne, silnik, którym Advanced Brake Keyboard się z nami komunikuje. No, o tyle jest to fajne, że na niektórych telefonach pewne silniki działają lepiej, inne gorzej. Na przykład są takie silniki, które na niektórych telefonach z różnych przyczyn nie wymawiają pojedynczych liter. Wtedy trzeba to zmienić i da się na szczęście.
7: Echo pisania.
6: To zmienialiśmy.
7: Odczytuj hasła, pole wyboru zaznaczone. Stopień zmiany wysokości.
6: Stopień zmiany wysokości oczywiście dla wielkich liter.
7: Zawsze odczytuj wiadomość powitalną, pole wyboru zaznaczone. Nie zaznaczone.
6: To jest na wiadomość, że aby skalibrować, to przeciągnij 4 palcami. W ogóle to witamy w Advanced Brake Keyboard i tak dalej. Ja to odznaczam.
7: Dostosuj komendy przytrzymywane.
6: Dostosuj komendy przytrzymywane. To jest piękna sprawa.
7: Te ustawienia służą do zmiany punktów przyporządkowanych do komend specjalnych. Niedostępne. Przełącznik map. Spacja. Usuń słowo. Wielka litera. Przeliteruj ostatnie słowo. Interpunkcja. Usuń literę.
6: Interpunkcja, tu chodzi o ten wbudowany silnik w Advanced Brake Keyboard, a nie LibLouis, bo tam jakoś interpunkcja się jakoś stawia w osobnym kroku. Dziwne to jest.
7: Skrót. Enter. Wyślij.
6: Skrót, czyli jeżeli nie mam zaznaczonego tego, że wstaw skrót, że spacja powoduje automatyczne wpisanie skrótu, mogę zrobić tak, że piszę coś i jeżeli napiszę skrót, to naciskam ten gest.
7: Enter. Skrót.
6: Skrót. I ten skrót mi się wtedy teoretycznie przynajmniej rozwija. Ja spróbuję to zrobić, choć u mnie to nie bardzo działało.
7: Jeden. Anuluj przycisk. OK, przycisk. Jedno pole edycji. Anuluj przycisk.
6: I teraz tak, domyślnie no to jest punkt pierwszy.
7: Jedno pole edycji.
6: Jeden. I mogę sobie tutaj po prostu cyframi wpisać. Na przykład jeżeli chcę z S, no to 2, 3, 4, bo to jest drugi, trzeci, czwarty punkt to jest S. Więc mogę w ten sposób tutaj sobie zmienić ten domyślny gest, czy no gest, czy w zasadzie komendę, która wywołuje to konkretne polecenie.
7: Okay.
6: Swoją drogą tu można przeglądać te polecenia, ponieważ wchodząc w dowolne,
7: enter.
6: Na przykład enter,
7: 15.
6: Mamy 15, czyli E. Przytrzymane E to jest enter, ale enter jako nowa linia.
7: Wyślij. 13.
6: Czyli K, przytrzymane.
7: Przełącznik języków. Te ustawienia służą do zmian. Przełącznik spacja.
6: No i tyle.
7: Przełącznik map.
6: Jeżeli chodzi o te komendy w zasadzie, można zmienić.
7: Dostosuj komendy gestów.
6: I można oprócz tego dostosować komendy gestów. Czyli tych gestów, o których
7: przytrzymanie
6: mówiłem.
7: Przytrzymanie drugiego punktu i przytrzymanie. Poniżej znajdują się opcje dostosowywania komend dla gestów. Uwaga, przesunięcie w górę i przesunięcie w prawo wykonują to samo polecenie. Podobnie jest z przesunięciem w dół i w lewo. Na dole jest przycisk przywróć. Niedostępne.
6: No tak, niedostępne. Nie, że przycisk przywróć niedostępne, tylko to jest, ta opcja jest niedostępna, no bo to jest tylko informacja. Nie da się z tym nic zrobić. I znowu, tu mamy gesty, które są możliwe w programie i do tych gestów możemy sobie przypisać różne opcje. O tych gestach też można poczytać sobie w podręczniku. Ja sobie tutaj poprzeglądam troszkę.
7: Przytrzymanie pierwszego punktu i przesunięcie czwartego w lewo.
6: Jeżeli wejdziemy...
7: Anuluj. Przesuń kursor w lewo zaznaczone.
6: No właśnie.
7: Przesuń kursor w prawo niezaznaczone.
6: Aczkolwiek można tutaj mieć tych opcji dość sporo. Ja je też potem przejrzę.
7: Przytrzymanie pierwszego punktu i przesunięcie czwartego w prawo. Przytrzymanie pierwszego punktu i przesunięcie piątego w lewo. Przytrzymanie punktu pierwszego i przesunięcie piątego w prawo.
6: Potem będzie szósty.
7: Przytrzymanie drugiego punktu i przesunięcie czwartego w lewo.
6: No i znowu drugi, czwarty w lewo, w prawo. Drugi, piąty w lewo, w prawo i tak dalej, więc...
7: 11. No, przytrzymanie czwartego punktu i przesunięcie pierwszego w lewo.
6: Potem to samo, czwarty, piąty, szósty punkt.
7: 22. Przytrzymanie szóstego punktu i przesunięcie trzeciego w lewo. Przytrzymanie szóstego punktu i przesunięcie trzeciego w prawo. Przesunięcie od pierwszego punktu w lewo.
6: No tak, czyli jakby pierwszy punkt przesunąć w lewo.
7: Przesunięcie od pierwszego punktu w prawo.
6: I w prawo, ten sam punkt 30. Pierwszy.
7: Przesunięcie od trzeciego punktu w prawo. Przesunięcie szóstego punktu w prawo. Długie przesunięcie dwoma palcami w dół.
6: No właśnie, czyli to te gesty, które, czyli ten gest, który służy do...
7: Anuluj. Zamknij klawiaturę zaznaczone.
6: Zamknij klawiaturę. To wszystko można sobie tutaj zmieniać we własny, no na jakieś własne gesty. Bardzo podoba mi się ta opcja, dlatego że jeżeli ta logika, która w programie jest, nam nie odpowiada, można zrobić własne.
7: Długie przesunięcie dwoma palcami w lewo. Długie przesunięcie dwoma palcami w prawo. Długie przesunięcie dwoma palcami w górę. Przywróć do ustawień domyślnych. Przytrzymanie szóstego punktu i przesunięcie trzeciego w prawo.
6: I oczywiście ostatnie, przywróć do ustawień domyślnych. No tak.
7: Podstawowo dostosuj komendy gestów.
6: I sprawdźmy sobie,
7: przytrzymanie pierwszego punktu,
6: jakie w ogóle mamy tutaj możliwości. Co my możemy tymi gestami...
7: Wyślij, szukaj, przełącz na drugą klawiaturę. Nieustawione, nie anuluj przycisk.
6: Jakie tu w ogóle gesty mamy do wyboru?
7: Nieustawione, niezaznaczone.
6: Nieustawione, czyli nic nie rób.
7: Przełącz na drugą klawiaturę, niezaznaczone.
6: Tak, o przełączaniu na drugą klawiaturę jeszcze nie mówiłem. Tutaj chodzi o to, że mogę mieć klawiaturę zapasową, na przykład Gboard, i mogę sobie takim gestem przełączyć na drugą klawiaturę, no po to na przykład, żeby wpisywać emoji, chociaż emotki można wpisywać również z ABK, zaraz powiem jak, i to jest dużo bardziej zaawansowane niż w czasie, gdy o tym mówił Paweł. Albo na przykład, no właśnie, gdyby chciało się skorzystać z autouzupełniania, no to pewnie też taka standardowa klawiatura będzie lepsza.
7: Idź, wyślij, szukaj, niezaznaczone.
6: No właśnie, idź, wyślij, szukaj, czyli ten przycisk, który właśnie, no, o którym mówiłem, tak, to jest przesunięcie w dół domyślnie.
7: Zamknij klawiaturę, niezaznaczone. Wprowadzanie głosowe, niezaznaczone.
6: Dyktowanie.
7: Usuń słowo, niezaznaczone. Przełącz język, niezaznaczone.
6: No tak, jeżeli mamy kilka języków zaznaczonych, czyli nie wiem, polski, jakiś jeszcze, no to można sobie skrótem zaznaczać te pozostałe języki.
7: Przesuń kursor w lewo, niezaznaczone.
6: Przesuń kursor w lewo. To jest w ogóle przesuwanie kursora w lewo, w prawo. To jest też jest możliwe. To się domyślnie robi przesuwając pierwszy punkt w lewo, w prawo.
7: Przesuń kursor w prawo, niezaznaczone.
6: I po prostu przesuwam sobie kursor, ale nie kasuję tylko po znaczkach. Sobie przesuwam kursor w lewo.
7: Czytaj napisane zdanie do kursora, niezaznaczone. Przełącz tryb akcji, niezaznaczone.
6: O trybie akcji też będę mówił. Chociaż w sumie teraz już mogę powiedzieć, bo czemu nie. Mamy dwa tryby. Tryb pisania, tryb akcji. W trybie akcji mamy osobne gesty, które służą do poruszania się po tekście. Po znakach, po słowach, po liniach. Czyli można też góra-dół jakby gesty robić. Zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie. Te wszystkie rzeczy są w trybie akcji dostępne pod najróżniejszymi gestami, często jakby gestami literowymi, czyli wtedy w trybie akcji te litery normalnie, znaczy kombinacje punktów, które są normalnie literami, służą do różnych właśnie akcji typu zaznaczanie, typu jakieś przechodzenie w górę, w dół, po słowach, po zdaniach, od kursora do końca, od początku do kursora i tak dalej, i tak dalej.
7: Backspace niezaznaczone.
6: No tak, kasowanie.
7: Spacja niezaznaczone. Przełącz tryb emoji niezaznaczone.
6: Tryb emoji, to też o tym powiem, bo teraz Advanced Braille Keyboard ma możliwość wpisywania emoji, w którym wybiera się najpierw kategorię, potem podkategorię i potem emotkę i potem jeszcze można sobie stworzyć kategorię z ulubionymi i mieć kilka takich na podorędziu najważniejszych. O tym też zaraz powiem dokładnie, jak to się robi.
7: Spacja lub rozwinięcie skrótu niezaznaczone.
6: Lub rozwinięcie skrótu, tak. No właśnie te skróty, o których mówiłem, że można sobie tych skrótów mieć ileś.
7: Nowa linia niezaznaczone.
6: Nowa
7: linia. Backspace niezaznaczone.
6: Spac,
7: przełącz, spacja, nowa linia niezaznaczone. Caps lock niezaznaczone.
6: Tak, można caps lock włączać, wyłączać, żeby pisać duże litery, nie wciskać tego znaku dużej litery co chwila.
7: Przesuń kursor o słowo w lewo niezaznaczone. Przesuń kursor o słowo w prawo niezaznaczone.
6: Czyli czytanie po słowach tutaj można sobie realizować.
7: Przesuń kursor o zdanie w lewo zaznaczone.
6: Albo i po zdaniach.
7: Przesuń kursor o zdanie w prawo. Przesuń kursor w górę niezaznaczone. Przesuń kursor w dół niezaznaczone.
6: No właśnie. Można wykonywać komendy a la strzałka góra-dół.
7: Przesuń kursor do pierwszej linii niezaznaczone. Przesuń kursor do ostatniej linii niezaznaczone. Przesuń kursor na początek niezaznaczone. Przesuń kursor na koniec niezaznaczone. Przejdź do poprzedniego pola edycji niezaznaczone. Przejdź do kolejnego pola edycji niezaznaczone.
6: To jest fajne. To nie ma chyba żadnego...

0: i w ten sposób można sobie pewne rzeczy dość mocno uprościć.
1: Przeczytaj cały tekst do kursora niezaznaczone. Przeczytaj cały tekst od kursora, przeczytaj poprzednie słowo niezaznaczone.
0: Czyli albo od początku do kursora, albo od kursora do końca.
1: Przeczytaj następne słowo, zaznacz cały tekst przeczytaj cały tekst wstaw punkt zaznaczenia zaznacz tekst zgodnie z ostatnim ruchem kursora niezaznaczone.
0: No tak, wstaw punkt zaznaczenia. To jest taka rzecz, która też jest w Softbreak Keyboard. Jeżeli chcę zaznaczyć jakiś fragment tekstu, to na początku tego fragmentu wstawiam punkt zaznaczenia, potem idę sobie normalnie kursorem do końca i potem w tym miejscu, gdzie jestem, jak to powiedzmy coś zacznę kasować albo nie wiem, kopiować, to mi się ten fragment skasuje, wytnie, skopiuje.
1: Wytnij zaznaczony tekst niezaznaczone. Kopiuj zaznaczony tekst. Wklej tekst niezaznaczony. Usuń zaznaczony tekst. Przeczytaj schowek niezaznaczone. Przeczytaj zaznaczony tekst. Blokada obracania ekranu. Blokada obracania ekranu wyłączona. Blokada obrac. Kurtyna wyłączona niezaznaczone.
0: No tak, kurtyna. Czyli kurtyna to jest prywatność. Jest pewna niekonsekwencja nazewnicza.
1: Kurtyna włączona niezaznaczone. Cofnij niezaznaczone. Powtórz niezaznaczone.
0: Cofnij, powtórz. Czyli jeżeli piszę, potem jednak kasuje to wszystko, co napisałem. Skasuje. A stwierdzę, że jednak nie, albo się pomyliłem, no to mogę sobie tutaj ten skrót cofnij uruchomić i on wtedy cofnie ostatnie zmiany.
1: Change typing echo niezaznaczone.
0: Zmienię echo pisania.
1: Anuluj przycisk. Zaznacz, przeczytaj następne słowo
0: no
1: niezaznaczone.
0: No i już, i tyle. Bardzo fajnie, że da się te wszystkie gesty zmieniać.
1: Dostosuj komendy gestów. Podstawowe niedostępne.
0: Okej. Okay. I tyle, jeżeli chodzi o
1: ekran wprowadzania Braille'a.
0: Ekran wprowadzania Braille'a. Teraz mam nadzieję, że będzie łatwiej, bo sporo tych ustawień już udało mi się omówić.
1: Klawiatura fizyczna.
0: To jest w ogóle ciekawe, ponieważ klawiaturę fizyczną można wykorzystać trochę jak klawiaturę brajlowską. To znaczy FDS, JKL to są punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6 i mogę sobie na tych punktów pisać, zmieniać te wszystkie opcje i tak dalej.
1: Konfiguracja. Poniższe opcje służą do zmiany klawiszy przyporządkowanych do punktów i komend specjalnych. Nie do PUNKT1.
0: No właśnie, ale jeżeli nam się nie podoba, że to z FDS, JKL, mogę sobie zmienić na inne.
1: PUNKT3, PUNKT4, PUNKT5, PUNKT6, PUNKT7, PUNKT8.
0: No tak, Braille może być również 8-punktowy, więc tutaj można też punkty 7 i 8 też przyporządkowywać.
1: Klawisz skrótu.
0: No pewnie ten do skrótu wpisania. Ja nawet nie pisałem na klawiaturze zewnętrznej.
1: Wielka litera. Przełącznik języków. Usuń literę. Przełącznik map. Klawisz pomijania w trybie jednej ręki.
0: Przełącznik map. Czy to jest punkt 6-punktowy, czy to jest braille 6-punktowy, czy 8-punktowy?
1: Przełącz klawisz pomijania w trybie jednej ręki. Interpunkcja. Konfiguracja klawiatury. Zmień układ klawiszy przy porządku.
0: Interpunkcja to jest, to się tyczy wbudowanego silnika Braille'a, znaczy tego stworzonego przez autorów ABK. Nie jest to zbyt fajne.
1: Ustawienia zaawansowane. Klawiatura fizyczna. Ustawienia zaawansowane. Zmieniaj wrażliwość na gesty ekranu wprowadzania Braille'a. Zmień rozróżnienie między pisaniem i przeciąganiem. Zwiększenie wartości będzie skutkowało pierwszeństwem gestów nad pisaniem.
0: Tak, i druga opcja jest dość podobna.
1: Przeciąganie na ekranie wprowadzania Braille'a. Zmień minimalną długość machnięcia uznawanego za gest.
0: No właśnie.
1: Zmieniaj te ustawienia ostrożnie niedostępne. Wrażliwość na gesty ekranu wprowadzania. Przeciąganie. Zmieniaj.
0: I tyle. Czym się różnią obie te opcje, nie wiem.
1: Ustawienia.
0: Nie kalibrowałem tego jeszcze.
1: Dźwięki. Wybierz temat dźwiękowy, nie temat dźwiękowy.
0: Wow.
1: Ustaw poszczególne dźwięki niedostępne. Otwieranie. Skalibrowano. Skalibrowano punkt. Pisanie. Duża litera. Nowa linia. Zamykanie. Wybierz temat dźwiękowy niedostępne.
0: Takie mamy możliwości dźwięków. Można sobie tutaj dać własne dźwięki, więc jak ktoś lubi mieć takie personalizacje, no to można sobie to zrobić.
1: Druga klawiatura.
0: Druga klawiatura. No właśnie. Tam był skrót, który pozwalał na przełączenie na inną klawiaturę. Można wybrać, co to jest za klawiatura.
1: Wprowadzanie głosowe.
0: Wprowadzanie głosowe. Tu będzie po prostu wybór silnika. Mamy tylko Google'a po polsku, więc wyboru w zasadzie nie mamy żadnego.
1: Przywróć do ustawień domyślnych.
0: Niestety, nie ma tutaj czegoś, co bym chciał mieć, czyli zapisywania ustawień do plików. Szkoda, bo można sporo zmienić, ale zmieniamy telefon, albo coś tam się dzieje z aplikacją, albo komuś chciałbym dać ten swój schemat, no i nie da się.
1: Aktywuj klawiaturę brajlowską przycisk. Przełącz na klawiaturę. Skonfiguruj klawiaturę Bluetooth. Ustawienia przycisk. Podręcznik użytkownika. Opcje zaawansowane przy Advanced Braille Keyboard.
0: No, możemy też tu wejść.
1: Edytor skrótów przycisk. Zarządzaj ulubionymi emoji przycisk. Edytor skrótów przycisk.
0: Edytor skrótów. No właśnie, tutaj.
1: Edytor skrótów.
0: No możemy coś wpisać.
1: Spacja. Dodaj przycisk.
0: Do.

0: skrót. Rozwinięcie. Skrót pole edycji. Skrót.
1: No i tu mogę wpisać. Jeżeli wpiszę na przykład, no wpiszę z małpą. Małpa.
0: Małpa.
1: A, D,
0: wykrzyknik. Wykrzyknik. Usuń D. Usuń D. R. Skrót. Okay. Adr pole edycji. Rozwinięcie. Rozwinięcie pole edycji.
1: Adres niech będzie. Nie wiem, czy jest taka ulica, ale na przykład Jana.
0: J, przecinek, ojej. Przecinek, J, przecinek.
1: Jeszcze raz sobie skalibruję, bo coś, coś mam za dużo tych.
0: Kalibracja dźwięk. Rozpoczęta, dotykaj, dotknij, punkty skalibrowane.
1: Dobrze, tak przeciągnij, szybko można J, też usunięto. To robić. Na przykład Jana.
0: J, A, N, A, Jana,
1: Chryzostoma.
0: C, R, Y, Z, O, S, T, Chryzostoma, P, A, S, A.
1: Paska, nie wiem, czy jest taka ulica, ale to jest dość długa ulica.
0: Paska.
1: Na przykład 155 na, nie wiem, 98,12 myślnik, znowu znak cyfry 3, 4, 5
0: 12,
1: Piotrków.
0: O, T, R, K, W, Piotroków, T, T, Piotroków, spacja, P, R, L, I, O, T, R, K, U, W, Piotrków, T, R, Y, B, U, N, A, L, K, I, kropka.
1: Piotrków Trybunalski mamy. Dość długi adres, choć nieprawdziwy.
0: Skrót. Adr pole edycji. Rozwinięcie. Jana Chryzostoma, paska 155-98-12-345, Piotrków Trybunalski. OK, przycisk.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Edytor skrótów. Dobra. Usuń przycisk. Importuj przycisk. Usuń wszystkie. Eksportuj przycisk.
1: No i tu przynajmniej da się eksportować i importować te nasze skróty. O tyle dobrego.
0: Adr równa się ruch. Advanced. Przegląd tablicy. Przycisk.
1: Przegląd tablicy. Można sprawdzić, jakie litery mają jakie punkty.
0: Advanced Braille. Pole kombi 346. Pole kombi Arabic.
1: Tych tablic tu mamy sporo. Można każdą z nich przeglądać, jeżeli tu to pole kombi otworzę.
0: Lithuanian. Polish. Advanced Braille. Pole kombi 1A, 12, pole kombi 46. 46, 6. Abbreviations, beginning, middle, punctuation, 46, 6. Abbreviations. Advanced, pole edycji. Pole kombi Polish. Pole kombi abbreviations, pole edycji. Pole kombi abbreviations, 46. Advanced, 1A, 12B, 14C, 145D, 15E, 120, pole kombi Polish.
1: No i tu mamy te wszystkie, opcje, aczkolwiek one są tak czytane, powiedzmy, że...
0: Zapisz się na listę dyskusyjną ABK przycisk. Przegląd tablicy przycisk. Zapisz się na listę dyskusyjną ABK przycisk.
1: No nie, na razie mi się nie chce.
0: Dołącz do grupy ABK na Telegramie przycisk.
1: Też mi się nie chce.
0: Zarządzaj własnymi tablicami LibLuis przycisk.
1: Tak, teoretycznie można własne tablice w LibLuis tutaj dodawać.
0: Mekogram, nowe wiadomości.
1: Ja tego nie próbowałem.
0: Zarządzaj ulubionymi emoji przycisk.
1: No właśnie, zarządzaj emoji.
0: Edytor skrótów przycisk. Advanced Braille Keyboard. Aktywuj klawiaturę brajlowską przycisk. Przełącz z konfig ustawienia przycisk. Podręcznik opcje za. To jest uruchomienie asystenta głosowego, który mniej więcej działa na tej zasadzie dyktowane głosowego pole edycji.
1: I teraz już
0: gorący
1: jak wszedłem,
0: strzał ogień.
1: I teraz jak już szedłem w tę klawiaturę, to już nic nie mówi. Okej, okay, usuwamy sobie wiadomość.
0: Jest to spacja usunięto.
1: No to na przykład piszę sobie, a niech będzie z asystentem głosowym. To jest pierwsza linijka tekstu.
0: To jest pierwsza linijka tekstu.
1: Wstawię sobie Enter.
0: Nowa linia.
1: Punkt szósty w lewo. W lewo w sensie w stronę punktu trzeciego. I teraz napiszę.
0: A tekstu
1: to.
0: Je. T, E, E, T, usuń, J, S, S, T, jest.
1: Druga.
0: D, U, A, druga, L, N, J, K, A, linii, T, E, K, S, T, kropka.
1: Okej. Okay. I teraz przełączam na tryb akcji.
0: Kropka. Kropka, usunięto. Przełączono na tryb akcji.
1: Przypomnę, na tryb akcji, trzeci w prawo. I tryb akcji ma swoje również gesty. Ja się będę teraz posiłkował podręcznikiem, bo ich nie pamiętam, bo dość rzadko akurat z tego trybu korzystam. Punkt pierwszy i czwarty to jest czytanie po słowach. Pierwszy punkt jakby w lewo, czwarty punkt w prawo. Czyli poprzednie słowo to jest punkt pierwszy, następne słowo to jest punkt czwarty. Punkt drugi i piąty to jest czytanie po zdaniach. Czyli zdanie w lewo to jest punkt czwarty, zdanie w prawo to jest punkt piąty. Przepraszam, drugi. Punkt trzeci, do początku tekstu, punkt szósty, do końca tekstu. punkt pierwszy, drugi, czwarty, piąty to jest do początku lub końca linii, czyli taki home end w notatniku. C, dwukropek, czyli punkty pierwszy, czwarty, drugi, piąty to jest przesunięcie kursora o jedną linię, czyli góra-dół. L, czyli pierwszy, drugi, trzeci to jest, przeczytaj, od początku do kursora, punkt czwarty, piąty, szósty, od kursora do końca. Obniżone B i piąty, szósty, czyli jakby drugi, trzeci albo piąty, szósty, to przeczytaj poprzednie następne słowo, ale jakby nie zmieniaj kursora. G, przeczytaj cały tekst, po prostu cały od początku do końca. E, czyli pierwszy, piąty, przeczytaj zaznaczony tekst, a z kolei I, czyli odwrotność E, to jest przeczytaj schowek. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty, czyli wszystkie bez czwartego, to jest zaznaczenie całego tekstu. Natomiast punkty wszystkie bez pierwszego, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, to jest zaznaczenie całego tekstu. D, czyli pierwszy, czwarty, piąty, to jest wstaw początek, końca zaznaczenia, znaczy początek zaznaczenia, przepraszam. A, F to jest zaznacz tekst od tego właśnie ostatniego, od tego wstawienia markera. P, wytnij. R, kopiuj. I V, wklej. No to jest takie może dziwne, ale jak sobie to spojrzymy w Braille'u, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, kopiuj, pierwszy, drugi, trzeci, piąty, wytnij, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, wklej. X, usuń zaznaczony tekst. T, idź do następnego pola edycji. I tak jakby odwrotne T, czyli pierwszy, drugi, piąty, szósty, to jest idź do poprzedniego pola edycji. I pora na emoji. Ja sobie skasowałem już wszystko to, co wpisaliśmy. Żeby wpisać emoji, przesuwamy punkt piąty w lewo.
0: Przełączono do trybu emoji. FLAG i 1. K, W, I, R, Z, U, 1 flaga w szachownicy. 2 flaga trójkątna, 3 skrzyżowane flagi, 4 czarna flaga, buźki szeroko uśmiechnięta, twarz AK, 1.
1: I mamy tak. Najpierw mamy kategorię od A do J. W zasadzie od A do J plus jeszcze dwie. Pierwsza.
0: Buźki szeroko uśmiechnięta, buźki, twarz AK, 1.
1: To jest A. B wciskam.
0: Zwierzęta i przyroda, małpa zasłaniająca oczy, BK1.
1: C.
0: Jedzenie i napoje winogrona, CK1.
1: D.
0: Aktywności lewitujący mężczyzna w garniturze, DK1.
1: E.
0: Podróże i miejsca, osoba wiosłująca w łodzi, EK1.
1: F.
0: Przedmioty, list miłosny, FK1.
1: G.
0: Symbole, serce przebite strzałą, GK1.
1: H.
0: LUDZ i E1, język, HK1.
1: I.
0: LUDZ i E2, osoba podczas masażu, IK1.
1: J.
0: Inne, antena satelitarna, JK1.
1: Teraz mamy jeszcze pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty.
0: FLAG i 1, flaga w szachownicy, dolar, K1.
1: Tak, flagi 1 i drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty.
0: FLAG i 2, Mongolia, gwiazdka, K1.
1: I jeszcze mamy flagę ulubione, znak cyfry, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty.
0: Lista ulubionych jest pusta.
1: Na razie
0: wpisz,
1: jest pusta.
0: Wpisz punkty 3 i 6, aby dodać do ulubionych emoji,
1: no,
0: na którym się znajdujesz.
1: Zaraz. Wybieram na razie kategorię pierwszą, czyli A.
0: Buźki szeroko uśmiechnięta, twarz AK1.
1: Dobrze. I każda kategoria ma swoje podkategorie, którymi wybieramy od K do Z. K.
0: K, W, I, R, Z, U, 1, szeroko uśmiechnięta twarz, 2, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami, 3, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami, 4, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, 5, uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami, 6, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym potem, 7, tarza się ze śmiechu, 8, twarz ze łzami radości, 9, lekko uśmiechnięta twarz, 10, odwrócona twarz.
1: I tak dalej. B, znaczy L to jest druga.
0: L. W, I, R, S, Z, U, 1, twarz puszczająca oko, 2, uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, 3, uśmiechnięta twarz z aureolą, 4, uśmiechnięta buźka z sercami, 5, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca, 6, zafascynowany, 7, twarz przesyłająca całusa, 8, całująca twarz, 9, uśmiechnięta twarz, 10, całująca twarz z zamkniętymi oczami.
1: Dobrze, i teraz tak, można oczywiście słuchać całego tego ciągu, tego wszystkiego, można też się poruszać po konkretnych emotkach.
0: Odwrócona twarz AK, 10. Lekko uśmiechnięta twarz, odwrót, twarz puszczająca oko, a L1.
1: Punktami trzecim i szóstym. Czyli szósty przenosi się do następnej emotki.
0: Uśmiechnięta twarz o roześmianych, uśmiechnięta twarz, uśmiechnięta buźka z serca, uśmiech, zafa, twarz, cały, uśmiechnięta, cały, cały,
1: I mogę sobie dość szybko...
0: Twarz z uśmieszkiem, a N8, twarz z podniesioną brwią, a N4.
1: Jeżeli chcę wstawić...
0: Twarz z podniesioną brwią, a N4.
1: A N4 i wpisuję czwórkę, ale... No, czwórka to jest D. D to jest już jakaś kategoria, więc czwórkę obniżoną, czyli obniżone D, czyli drugi, piąty, szósty D.
0: Wstawiono twarz z podniesioną brwią.
1: Jeżeli chcę wstawić tę siódmą, to wstawiam G.
0: Wstawiono twarz bez
1: obniżone.
0: Ust.
1: No to jest akurat twarz bez ust, okej. Okay. Natomiast mogę jeszcze się poruszać po kategoriach. Punkt czwarty, to jest poprzednia.
0: Ulubione. K. W. I. R. Z. Buźki. K. Zwierzęta i przyroda. K. W. Jedzenie i napoje. K. W. I. Aktywności. K. W. I. R. Z. U. W. I. R. Z. U. V. W. I. R. U. W. I. Zwierzęta i przyroda. K. W. I. R. Z. U. Buźki. K. W. I. R. Z. U. 1. Szeroko uśmiechnięta twarz. 2. Uśmiechnięta twarz.
1: Dobrze.
0: Z otwartymi ustami. 3. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami. 4. Okay. Szeroko uśmiechnięta twarz.
1: I to jest poprzednia następna kategoria. Czyli jedzenie, czwarty zwierzę, i piąty.
0: FLAG i 2. FLAG, FLAG, ulubione.
1: K, i ulubione.
0: W. I. Buźki. K.
1: Natomiast
0: w, i, R, z,
1: czwarty, piąty.
0: Szeroko, K. W. I. R. Z. K. W. L. W. M. W. I. R. Z.
1: Czwarty, piąty i piąty, szósty.
0: N, w, o,
1: to jest
0: w, B, w,
1: kolejne podkategorie.
0: O, N, w, i, R, myśląca twarz, a N, twarz z zamkiem twarz z podniesioną, twarz z zamkiem błyskawicznym na ustach, a N, 3.
1: Oprócz tego, że mogę wstawić tę emotkę pod konkretnym numerkiem, to jeżeli jestem na tej emotce właśnie, jaką sobie wybrałem tymi punktami trzeci, szósty, to mogę czwarty, piąty, szósty.
0: Wstawiono twarz z zamkiem błyskawicznym na ustach.
1: Wstawić te, na którą jestem. Więc jeżeli pamiętam, że na przykład AK1 to była, zdaje się, uśmiechnięta twarz, a
0: buźki szeroko K w i r z
1: 1
0: wstawiono szeroko uśmiechnięta twarz.
1: No właśnie, a jeżeli na przykład AN, tam chyba 3 to była ta twarz z zamkiem błyskawicznym na ustach, a
0: buźki szeroko
1: N i 3 obniżone,
0: wstawiono twarz z zamkiem błyskawicznym na ustach.
1: I w ten sposób, jeżeli pamiętam tę konkretną emotkę, mogę ją sobie wstawić. Natomiast mało kto pamięta, co jest na którym miejscu, dlatego oprócz tego jest jeszcze mechanizm ulubionych. Ja na przykład chciałbym sobie dodać jakąś emotkę do ulubionych, jaką?
0: Podróże i miejsca, osoba wiosłująca w łodzi EK1.
1: No na przykład tutaj sobie wybiorę jakąś, nie wiem, L.
0: L, W, I, R, Z, stadion EL2.
1: No dobra, niech będzie stadion. Chcę dodać do ulubionych stadion z jakiegoś powodu. Naciskam punkty trzeci, szósty.
0: Dodano stadion do ulubionych.
1: A jeszcze chcę dodam coś. Nasza z kategorii H.
0: L, U, D, Z, I, E, 1, język H, K, 1. Usta H, K, niemowlę, dziecko H, K, 4.
1: Niech będzie dziecko.
0: Dodano dziecko do ulubionych.
1: Jeszcze coś dodam sobie z kategorii, na przykład...
0: Jedzenie i napoje winogrona C, aktywności lewitujący męż, podróże i miejsca osob, przedmioty list miłosny F, K, 1. L, W, I, R, Z, wózek inwalidzki. Wózek inwalidzki elektryczny FL3.
1: Okej, okay, niech będzie wózek inwalidzki elektryczny. Gdzieś jest nawet biała laska, już nie pamiętam gdzie oczywiście.
0: Dodano wózek inwalidzki elektryczny do ulubionych.
1: Okej. Okay. I teraz, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wchodzę w ulubione.
0: Ulubione stadion kratka K1.
1: Stadion kratka. No i właśnie, tutaj mam znowu od K do Z pod kategorię ulubionych. No ale na razie mam tylko kilka tych ulubionych, więc tutaj mogę sobie dokładnie wybrać, co mam gdzie. Więc mam pod jedynką mam ten stadion.
0: Dziecko kratka K2. Wózek inwalidzki elektryczny kratka K3.
1: No właśnie, i dziecko to jest kratka K3, czyli no kratka, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty, K3. Tu jest w ogóle taka ciekawa rzecz, że kategoria ulubiony nie ma podkategorii, a przynajmniej na razie nie widziałem. Być może jeżeli miałbym więcej niż 10 w ulubionych, to możliwe, że wtedy by się pojawiły kolejne podkategorie. Na razie ich nie ma. Natomiast no tu mam jakąś kolejność tych emotków w tych ulubionych.
0: Twarz wózek inwalidzki elektryczny kratka K3. Dziecko kratka stadion kratka K1.
1: A gdybym chciał mieć jednak stadion pod trójką, to mogę sobie go zaznaczyć. Pierwszy, szósty, czyli on jakby brajlowskie.
0: Stadion zaznaczony do przeniesienia.
1: I na przykład stadion przenoszę na trójkę. Wciskam 3.
0: Emoji stadion przeniesiono do wiersza K, kolumna 3.
1: Okej. Okay. I teraz mam...
0: Wózek dziecko kratka K1.
1: Dobrze.
0: Wózek inwalidzki K2. Elektryczny kratka K2. Stadion kratka K3.
1: K3. Jeżeli chcę ten stadion usunąć, naciskam na nim czwarty, szósty, czyli jakby znak dużej litery.
0: Stadion usunięte z ulubionych. Aktualne emoji
1: tylko...
0: to wózek inwalidzki elektryczny kratka K2. Dziecko kratka K1, wózek inwalid, szeroko uśmiechnięta twarz AK1.
1: AK1, bo to już wszedłem już normalne emotki. W związku z powyższym, no zamiast pamiętać dokładne numery tych emotikonów, które chcielibyśmy wykorzystać, wystarczy, że dodam je sobie do ulubionych, wystarczy pamiętać, że ulubione to jest znak cyfry i wtedy po prostu wystarczy, że te, które nam najbardziej się przydają, możemy mieć gdzieś tam na początku tej kategorii pod znakiem cyfry i tam można sobie dodawać te emotki, które się nam podobają. Z tego, co czytałem, to ja tego jeszcze nie patrzyłem, bo wolę sobie akurat tego nie przestawiać. Można również sobie te kategorie główne jakby przesortowywać według własnego gustu. Jeżeli chciałbym mieć kategorię A, nie wiem, na przykład z moimi ulubionymi, powiedzmy, że ulubionymi, to mogę sobie też przenosić dowolne emotki do dowolnego wiersza, w dowolnej z tego, co tak przynajmniej pisali kolumnie. Więc no, jest szansa, że to zadziała. Chociaż dziwne by to było, ale no może i tak jest. W każdym razie, tak czy inaczej, no pomysł na te emotki jest w miarę, choć przydałoby się na przykład jakaś wyszukiwarka, tak jak jest w Windowsie, bo no znaleźć na przykład w tym całym gąszczu tych setek emotków, gdzie jest biała laska, no to pewnie będzie gdzieś w okolicach tego wózka inwalidzkiego, ale gdzie konkretnie. Wiem na przykład, że są emotki dotyczące, na przykład jest taka emotka suwak miksera dźwięku. Więc teraz trzeba przeszukać całą tę kategorię przedmioty na wszystkich podkategoriach i znaleźć coś, gdzie mógłby być ewentualnie ten suwak miksera dźwięku i sobie go tam znaleźć i przenieść rzeczywiście na przykład do jakichś tam ulubionych. Gdybym wiedział, gdyby była wyszukiwarka, gdybym wiedział, jaką chcę znaleźć emotkę, to się nazywa suwak miksera dźwięku, to mógłbym wpisać nie dźwięk albo coś i w ten sposób można by było tego szukać. Niestety wyszukiwarki przynajmniej na razie nie ma. Z drugiej strony klawiatura ABK no, ciągle się rozwija, więc być może autor doda w jakiejś tam przyszłości wyszukiwarkę tych emotków, więc warto, jak to się mówi, trzymać rękę na pulsie, ale emotki wstawiać się jak najbardziej da. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o Advanced Braille Keyboard. Klawiatura ma dość duże funkcji. Posiada nawet możliwość pisania Braillem na zewnętrznych klawiaturach, co jest dość ciekawe. Posiada edycję skrótów, edycję gestów. Nawet nie wstawiłem, to może jeszcze na koniec pobawmy się we wstawianie tego adresu, który sobie stworzyliśmy. Więc wszedłem jeszcze raz do tego pola edycji. W międzyczasie w ogóle ktoś do mnie dzwonił i teraz tu się wydarzyła ciekawa rzecz, ponieważ klawiatura została zamknięta w sposób nieoczekiwany, powiedzmy sobie.
0: Odrzuć utracony tekst przycisk.
1: W związku z powyższym mamy tutaj kilka dodatkowych takich, powiedzmy, możliwości.
0: Potwierdź utracony tekst przycisk. Otwórz edycję utraconą. Potwierdź. Wystąpił błąd wstawiania tekstu w ostatnim polu.
1: No właśnie, wystąpił błąd wstawiania tekstu w ostatnim polu. I tu mamy
0: potwierdź utracony tekst,
1: albo potwierdź utracony tekst, czyli no odrzuć te zmiany. Pole, znaczy klawiatura od nowa.
0: Otwórz edycję utraconego tekstu.
1: Albo otwórz edycję utraconego tekstu, czyli kontynuuj dalej pisanie.
0: Odrzuć utracony tekst przycisk.
1: Ja robię odrzuć, bo niepotrzebne mi to. Mam pole, mam klawiaturę
0: 900
1: zablokowaną.
0: Teraz wyłączony. Kropka, usunięto.
1: Dobrze, wszystko jedno.
0: U, S,
1: a, to jest to, co było już tu wcześniej. On sobie tu zapamiętał ten. To jest pierwsza linijka tekstu, to jest druga linijka tekstu, wszystko jedno. A teraz mogę na przykład napisać tak, oto mój adres. Dwukropek, odstęp, małpa, ADR, odstęp.
0: Spacja R, U, D, A, małpa, aha, usunięto.
1: No i okazało się, że coś mam źle ustawiony skrót. Tam mi się jakieś wkradły nowe linie, których tam być nie powinno.
0: Podręcznik użytkownika, opcje zaawansowane.
1: I teraz odkryłem przy okazji jedną rzecz. Mało korzystam z skrótów, także okazuje się, że nie można edytować skrótów już wprowadzonych. Można tylko je usunąć, wpisać od nowa, więc po prostu zrobiłem to. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się w tym fikcyjnym adresie.
0: Przetestuj ustawienia pole edycji.
1: Więc wpisujemy jeszcze raz. Oto.
0: O, T, O, oto.
1: To mój.
0: U, W, w J, mój. A, usunie. A, D, R. O, E, S, dwóch, adres, dwóch, małpa. A, D, R. Jana Chryzostoma, paska 155-77-12-345, Piotrków Trybunalski, spacja.
1: I samo to wstawił.
0: Spacja.
1: Sprawdźmy.
0: Opcje zaawansowane. Oto mój adres. Jana Chryzostoma, paska 155-77-12-345, Piotrków Trybunalski, pole edycji.
1: Jest. Działa. Tylko, że rzeczywiście czasami trzeba uważać, co się wstawia jako ten skrót wywołujący adres, bo może być z tym czasami różnie, jeżeli coś tam się wstawi, czego byśmy nie chcieli, no bo wtedy program czeka na komendę. Można tam wstawiać wszystko z enterem włącznie, czyli z nową linią, w sensie włącznie. Więc jest naprawdę bardzo ciekawie. Natomiast, no właśnie, dzięki temu, że można wpisać naprawdę długie rzeczy, można sobie nieraz ułatwić bardzo różne rzeczy. I tyle, jeżeli chodzi o Advanced Braille Keyboard. Jak widać, jest to klawiatura bardzo zaawansowana, rozbudowana. Oczywiście nie pozbawiona wad, a przy tym wszystkim płatna, więc w sumie, no nie wiem, czy każdemu się taka klawiatura spodoba. Z drugiej strony, no ja tego używam i nie mówię, że w związku z tym ona jest super, bo nie. Ale jest na tyle fajna, że moim zdaniem jest godna przynajmniej przyjrzenia się tematowi, a możliwe, że wiele osób mogłoby z tej klawiatury skorzystać, zwłaszcza, że klawiatura się raczej rozwija. Ona kiedyś na czas miała taki błąd, że potrafiła się zawiesić w trakcie pisania, czy w trakcie w zasadzie, jeżeli ktoś dzwonił, jeżeli coś się z tą klawiaturą stało, została zamknięta, czy tak na pół zamknięta, to potem bardzo ciężko ją było tak zamknąć do końca, ponieważ jeżeli się nie zamknęła ta usługa od Advanced Braille Keyboard, no to klawiatura nie pozwalała z jednej strony na wykonanie żadnego gestu przez czytnik ekranu i trzeba było restartować telefon. Natomiast od dłuższego czasu coś takiego mi się nie stało, więc prawdopodobnie którejś z aktualizacji tego programu ten błąd naprawiła i teraz jeżeli nawet coś się stanie, że nie jesteśmy w stanie pisać, to u mnie przynajmniej zawsze zablokowanie, odblokowanie telefonu działało bez żadnego problemu. W związku z powyższym, no mam nadzieję, że również nadal tak będzie i mam nadzieję w związku z tym, że to wszystko będzie jakoś działało nadal. W każdym razie na razie jest w porządku i oby tak zostało. Klawiatura, tak jak mówiłem, jest płatna, kosztuje tam kilkanaście, być może 20 zł. Natomiast no, ja mimo tych błędów, które ta klawiatura ma, jestem w stanie ją polecić. No i tyle. Także zapraszam na inne audycje Tyflo Podcastu. Jest ich dużo, nawet bardzo dużo. No i ze swej strony mogę powiedzieć do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować działanie kolejnej aplikacji ze stajni firmy Transition Technology, czyli aplikacji Sync Assistant Home. Aby było prościej i wygodniej, będę o tej aplikacji po prostu mówił Home. Parę słów o firmie Transition Technology. Myślę, że nie jest to konieczne, ale dla osób, które pierwszy raz słyszą, jest to polska firma, która od pewnego czasu buduje aplikacje dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku. I właśnie jedną z takich aplikacji jest program Home. Najlepiej będzie, jeśli uruchomię po prostu aplikację. W tym momencie odblokowałem mojego iPhone'a i od razu jestem na ekranie głównym aplikacji. I co można o tej aplikacji powiedzieć? Przede wszystkim jest to tak zwany Combine. Combine, czyli program, który łączy w sobie kilka różnych funkcjonalności. A jakie to funkcjonalności? Możemy się przekonać, jadąc palcem od góry ekranu do dołu po poszczególnych pozycjach listy. Pierwsza pozycja to skanowanie kodów. Skanuj kod. Możemy przy pomocy tego programu skanować zarówno kody paskowe, jak i tak zwane kody QR. Kolejna pozycja.
4: Rozpoznaj kolor.
3: Rozpoznaj kolor, czyli możemy rozpoznawać sobie kolory. Jak to działa? Zaraz sprawdzimy.
4: Wykryj światło.
3: Wykrywanie źródeł światła, czyli wykryj światło.
4: Lupa.
3: lupa, czyli po prostu lupa elektroniczna, która ma kilka dodatkowych funkcji.
4: Zbiory kodów.
3: Zbiory kodów, o tym także później.
4: Ustawienia.
3: Pomoc. Tak naprawdę na końcu tej listy, właściwie u samego dołu ekranu, mamy jeszcze jeden przycisk.
4: Powtórz komunikaty.
3: I tak naprawdę niewiele więcej znajduje się na samym ekranie. Oczywiście należy dodać o najbardziej charakterystycznej rzeczy dla aplikacji firmy Transition Technologies, czyli możliwości wydawania komend głosowych i do tego służy nam przycisk.
4: Polecenia
3: głosowe znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji. Cały interfejs na tym poziomie skomplikowania, on jest bardzo prosty i przejrzysty, tak więc może zamiast wchodzić tutaj w szczegóły, wejdziemy sobie w ustawienia, o których słów kilka na początek, bo tam też nie ma za dużo ustawień.
4: Przycisk ustawienia, polecenia głosowe.
3: E-mail. Możemy sobie w programie ustawić e-mail, na który będą wysyłane różne rzeczy. Te rzeczy będziemy wysyłać do siebie, więc ustawiamy tam nasz własny e-mail. Tak jest po prostu najwygodniej. Dlaczego tak jest? Później zrozumiecie. Mamy tutaj opcję połączenia aplikacji z Dropboxem w celu archiwizowania danych tegoż programu.
4: Powtarzane komunikaty.
3: No i kilka takich opcji ustawień, jak powtarzane komunikaty, autoblokada ekranu, obrotu ekranu, powtarzanie komunikatów i tyle. Także ustawienia też są bardzo proste. Ale przejdźmy po prostu do samego działania tego programu. Zobaczmy, jak poszczególne moduły aplikacji Home działają. Zacznijmy może od rozpoznawania kodów, skanowania kodów. Tak jak wspomniałem, program może skanować zarówno kody paskowe, kilka rodzajów, jak i kody QR. Kody QR, czyli w odróżnieniu od kodów paskowych, są to takie kody, gdzie na powierzchni obrazka mamy strukturę różnego rodzaju kwadracików. One są poukładane w różny sposób i sposób tego kodowania, sposób ułożenia tych kwadratów, ich gęstość i tak dalej, umożliwia zaszyfrowanie pewnej informacji. Bardzo często nieraz na pewno słyszeliście, że wystarczy coś gdzieś zeskanować, jakiś kod QR, aby uzyskać pewną informację. Często w gazetach pojawiają się różnego rodzaju kody QR, coraz częściej różnego rodzaju komunikacje publiczne, na przykład autobusy, umożliwiają w ten sposób kupno biletów. Po zeskanowaniu takiego QR na ekranie naszego urządzenia wyświetla się informacja, jaka została zaszyfrowana w tymże kodzie QR. O kodach QR może potem jeszcze parę słów. Teraz sprawdźmy, jak to skanuje. Ja mam tutaj przygotowane kilka rzeczy. Podebrałem mojej żonie troszkę kosmetyków. Mam nadzieję, że nie będzie zła z tego powodu, bo najczęściej na tych pudełkach bez problemu kody kreskowe można znaleźć. To znaczy ja wybrałem sobie takie powierzchnie, które są płaskie, bo jak pokazuje doświadczenie, na płaskich powierzchniach najlepiej skanuje się, rozpoznaje się kody QR i kody paskowe oczywiście tak samo. Tutaj będę skanował kody paskowe. Dobrze jest, jeśli mniej więcej chociaż orientujemy się, gdzie taki kod paskowy się znajduje. Ja akurat na tych pudełkach, które mam tutaj przed sobą, mam dwa takie pudełka. Kody znajdują się zawsze w tym samym miejscu, od spodu kartonowego pudełka na wąskiej krawędzi. W tym przypadku akurat tych pudełek, które ja mam tutaj. No i mam tutaj jeszcze jedno takie małe pudełeczko, gdzie kod po prostu jest wyczuwalny pod palcem, więc tutaj też nie mam problemu z namierzeniem. Dlaczego o tym mówię? Bo gdy nie wiemy, gdzie znajduje się kod paskowy, no to po prostu skanowanie dłużej trwa. Jeśli uruchomimy tą funkcję, usłyszymy sygnał informujący nas, że aplikacja działa. Więc skanujemy. Przykładam sobie telefon do krawędzi, gdzie spodziewam się, że będzie ten kod paskowy i pomalutku odsuwam telefon od tego pudełka. W tym momencie mam telefon oddalony jakieś 15 cm od pudełka. Kod został rozpoznany, sygnał pikania został zatrzymany. I teraz mogę sobie albo gestem przesuwania palca w lewo, w prawo przechodzić po kolei po wszystkich elementach, albo ponieważ tutaj rozpoznany kod wysyłany jest do przeglądarki Google, pojawiają się wyniki z Google'a, co dany rozpoznany kod oznacza i tak jak to wygląda normalnie w wyszukiwarce Google, możemy poruszać ją nagłówkami od pozycji do pozycji, tak więc ja teraz mając wybrane nagłówki, mam nadzieję, że mam wybrane.
4: Przycisk, nawigacja, więcej.
3: Nie mam wybrane, to wybierzmy sobie nagłówki.
4: Nawigacja, głośność, szybkość, zoom, obrazki, pole tekst, przycisk, punkty, listy, tabele, narzędzia, formy, łącza. Nagłówki.
3: Dobrze, na pokrętle wybrałem sobie nagłówki i teraz przesuwając palcem w górę lub w dół mogę przeglądać sobie wyniki. Idę teraz od góry, okna, palcem przesuwam w dół.
4: Główna, wyniki wyszuk, fragrances for women, rybujet, et. Masaki, masaki, by masaki, matsuski, for women 2.7.
3: No i słyszę jakie
4: 3, 4, 1, 9,
3: perfumy
4: 0,
3: znajdują
4: 2,
3: się
4: 0,
3: w pudełku.
4: 2, UPC, 3, 4, Masaki Matsushima, ukośnik Masaki Femme 80, Masaki Matsushima Paris ADP 80 ml, znak potoku, ale Masaki Masaki by Masaki Matsushima for women.
3: I w ten sposób możemy sobie sprawdzać, co znajduje się w danym pudełku, albo jakie dokładnie jest ta zawartość. Ja akurat wziąłem też perfumy nie przez przypadek, ponieważ ja zawsze mam problem.
4: Zbiory kodów.
3: Jeśli próbuję coś żonie zakupić, to nigdy nie pamiętam, jakie to miała wcześniejsze perfumy, więc taka opcja skanowania kodu bardzo mi pomaga. Biorę w tym momencie drugie pudełko.
4: Skanuj kod.
3: Tak.
4: Skanuj kod.
3: Przykładam sobie oko aparatu jak gdyby do pudełka i pomalutku odsuwam telefon od pudełka. Muszę zrobić to jeszcze raz. Kod nie został rozpoznany. Przesuwam znowu z innej strony. No i szukamy nadal. I kod został rozpoznany. Znowu korzystam z gestu przesunięcia palcem od góry do dołu. Mam ustawione, przypominam, na pokrętle nagłówki.
4: Kod, nagłówek, główna. Wyniki 0, 0, 8, 8, 3,
3: tu
4: 0,
3: mamy
4: 0,
3: kod.
4: 1, 6, 2, 5, 0, 5. CK Euforia 3.4 OSA UD Parfum Sprayby, wielokropek. 0, 0, 8,
3: też,
4: 8,
3: jakie
4: 3, Euforia Calvin Klein 3, 4, Ozwomy na DP, Perfumy Seale,
3: perfumy są tutaj
4: 0, 0, 8.
3: W pudełku spakowane. Oprócz tego, że mamy możliwość rozpoznawania sobie kodów paskowych, możemy je także etykietować. Służy do tego
4: dodaj kod do bazy. Przycisk.
3: Przycisk znajdujący się w oknie wyszukiwania u dołu ekranu. Mamy w tym momencie trzy przyciski u dołu. Od lewej strony
4: dodaj kod do bazy.
3: Dodaj kod do bazy.
4: Wstecz.
3: Dalej. O, na cztery. I powtórz komunikaty.
4: Dodaj kod do
3: wybieramy,
4: bazy. Przycisk.
3: Gdybyśmy chcieli dodać taką informację, dodaj kod do bazy.
4: Wprowadź opis kodu.
3: I teraz możemy edycja. Wprowadzić opis kodu albo korzystając z normalnej klawiatury, która wyświetla nam się na ekranie, albo możemy skorzystać z opcji, którą udostępnia nam aplikacja od firmy Transition Technologies.
4: Dyktuj. Przycisk.
3: Możemy podyktować tą wartość. Przykładowo, jak to będzie działać? Perfumy mojej żony.
4: Opis wprowadzony tekst to perfumy mojej żony.
3: Perfumy mojej żony. I teraz gdybym zapisał ten kod przyciskiem
4: gotowe
3: w prawym dolnym rogu, w momencie gdybym rozpoznał ten kod, to on tak byłby oznajmiany. Już nie byłbym odsyłany do Google'a, tylko ta etykietka, którą bym stworzył, byłaby odtwarzana. Jak to działa?
4: Skanuj kod.
3: Mam tu jeszcze jedną rzecz, którą opisałem wcześniej i spróbujemy ją rozpoznać także. Mam nadzieję, że się uda. Średnio się chce. Jeszcze raz. Program nie chce z nami współpracować, ale ta rzecz, którą trzeba w tym momencie, ona jest malutka, więc spróbujemy jeszcze jakoś może ją stabilniej położyć, bo ją trzymam w ręku i urządzenie, i rzecz, którą rozpoznaję.
4: Menu główne, przycisk wróć.
3: I
4: uwaga, odczytany kod, cienie do powiek.
3: Cienie do powiek. Tak wcześniej to zaetykietowałem.
4: Cienie do powiek, drugi przycisk.
3: Okej.
4: Okay. Skanuj kod.
3: Chciałem tylko wam pokazać, jak to wygląda. Wygodniej jest, to już taka podpowiedź, jak będziecie sobie skanować kody, zawsze stawiać urządzenie na nie tyle urządzenie, co przedmiot, który próbujecie rozpoznać, szczytać z niego kod paskowy, postawić je sobie na jakiejś powierzchni, bo wtedy jak gdyby kierujemy tylko jednym urządzeniem, jednym przedmiotem, mówię tutaj o naszym urządzeniu, i łatwiej jest nam wtedy stabilnie szczytać kod. No ja w tym momencie nie mam tutaj za bardzo miejsca do takich eksperymentów, bo nie miałbym gdzie mikrofonu postawić, więc musiałem i urządzenie, i dany przedmiot skanowany trzymać w dłoniach. No i jak więc widzicie, działa to. Czasami wymaga to nieco dłuższego czasu, żeby rozpoznać kod, ale dzięki temu możemy przekonać się, jaki produkt mamy w garści, czyli jeśli na przykład mamy wątpliwości, jaki jogurcik na przykład posiadamy w lodówce, czy będzie nam smakował, czy nie, możemy sobie wziąć go do ręki. Akurat w przypadku jogurtów najczęściej kody paskowe są w momencie, w miejscu jak gdyby łączenia, taka charakterystyczna krawędź jest wzdłuż pojemnika. Najczęściej po jednej lub drugiej stronie tej krawędzi znajdują się kody paskowe. Łatwo jest je znaleźć, zeskanować i dowiedzieć się na przykład, co znajduje się w danym opakowaniu.
4: Polecenia głosowe.
3: Zobaczyliśmy, jak działają kody, skanowanie kodów, więc do kodów wrócimy za chwilkę.
4: Rozpoznaj kolor, skanuj kod.
3: Zobaczmy, jak działa rozpoznawanie kolorów. Uruchamiamy sobie tę funkcję i program automatycznie zaczyna rozpoznawać kolory. Ja w tym momencie mam przygotowane kilka takich samych elementów, jakie wykorzystywałem do testowania innych aplikacji. Tak więc możecie sobie porównać. W innych podcastach korzystam z tej samej skrzyneczki plastikowej, która wieczko ma białe, boczne ściany ma czerwone. Teczki, niestety moja teczka zielona, którą wykorzystywałem, już gdzieś mi zniknęła. Mam teczkę niebieską i tutaj druga teczka pomarańczowa. I mówię wam o tych kolorach po to, żebyście mogli weryfikować,
4: zbiory kodów,
3: co aplikacja rozpoznaje i co mówi. Więc rozpoznajmy kolory. Zaczynam od powierzchni niebieskiej. Tutaj istotne jest też, jakie mamy oświetlenie. W tym momencie mamy zimowy poranek, no ale mam nadzieję, że światło nam wystarczy. Przesuwam na pomarańczowe.
4: Żółte. Pomarańczowe. Żółte.
3: Niebieski.
4: Mix. Niebieski.
3: Niebieski.
4: Żółte, pomarańczowe,
3: szare, czerwony,
4: mix, szary.
3: Muszę jeszcze sobie, o, okej, okay.
4: Mix,
3: teraz.
4: Czerwony,
3: czerwony,
4: mix, biały,
3: biały,
4: czerwony,
3: czerwony,
4: fioletowy, szary,
3: szary. Tutaj rzeczywiście może być problem z odbijającym się, bo powierzchnia jest błyszcząca, ale to nie usprawiedliwia aplikacji. Jeszcze raz, czerwony,
4: czerwony, biały, czerwony, biały, czerwony, biały. Akwamaryna. Niebieski. Żółty. Pomarańczowy. Niebieski. Żółty. Pomarańczowy. Niebieski.
3: Zwróćcie uwagę, że kalibruje niebieski aplikacja.
4: Żółty.
3: Najpierw mówi żółty, potem na prawdziwą wartość pomarańczowy.
4: Żółty. Pomarańczowy. Niebieski.
3: Jak przesuwam urządzenie.
4: Czerwony. Biały. Czerwony. Biały. Czerwony. Biały. Czerwony. Niebieski, czerwony, pomarańczowy.
3: No, teraz najpierw czerwony powiedział, potem pomarańczowy.
4: Czerwony, niebieski, mix, pomarańczowy.
3: Pomarańczowy, niebieski.
4: Fioletowy, szary.
3: Znowu białe wieczko, jako szare.
4: Czerwony.
3: Czerwony.
4: Biały. Czerwony.
3: Wieczko, bok, czerwony, niebieski, pomarańczowy.
4: Żółty, pomarańczowy.
3: Niebieski, pomarańczowy, czerwony. Czerwony nic, biały.
4: Mix. Biały,
3: czerwony,
4: czerwony,
3: niebieski,
4: niebieski,
3: pomarańczowy.
4: Żółty, pomarańczowy.
3: No jak więc widzicie, powtarzalność kolorów jest zachowana. Myślę, że tak naprawdę istotne dla tej aplikacji jest przede wszystkim światło. Możemy sobie dopomóc i doświetlić obraz, jaki rozpoznajemy, ponieważ aplikacja ma jedną funkcję ukrytą. Nie ma tutaj żadnej informacji, jak pokazywałem Wam w menu. Aplikacja tego nie wymienia, ale jest taka informacja w tutorialu. Wystarczy potrząsnąć urządzeniem, aby włączyć doświetlenie lampa tak, czyli taka funkcja latarki.
4: Lampa nie.
3: Potrząsnąłem ponownie urządzeniem i doświetlenie zostało wyłączone. Tak więc rozpoznawanie kolorów, przynajmniej w przypadku, gdy mamy do czynienia z gładkimi kolorami, które nie są wymieszane, bo takie tutaj zaprezentowałem, są to kolory jednolite. W momencie, gdy mamy kolory wymieszane, aplikacja mówi nam mix. Ja może spróbuję pokazać, rozpoznać kolor na jednym z tych pudełek od Perfum. I tu pewnie będzie. I tu pewnie będzie mix. Zaraz zobaczymy. Też ustawię tak może do światła. Szary.
4: Mix. Niebieski. Brązowy. Szary. Szary.
3: Szary, szary.
4: Mix.
3: Szary. No, jak więc widzicie, jest przewaga szarego. Teraz na teczkę wskazuje, dlatego mówi niebieski i akwamaryna.
4: Zbiory kodów.
3: W momencie, gdy mamy do czynienia z informacją mix, no to tak naprawdę niewiele nam mówi taka informacja. Więc przynajmniej w mojej opinii tego typu aplikacje pomagają nam, czy mogą nam być pomocne w momencie, gdy mamy do czynienia z jednolitymi kolorami, czy to przedmiotów, czy to ubrań. No i pamiętajmy zawsze o tym, żeby w momencie, gdy sprawdzamy dany kolor, robić to zawsze w tym samym świetle. Warto tutaj też powiedzieć, iż tak naprawdę jakość rozpoznawanych kolorów uzależniona jest też od aparatu, z jakiego korzystamy, to znaczy dokładnie mówię o soczewce, o modelu iPhone'a w tym momencie, ponieważ zupełnie inne nasycenie kolorów ma na przykład iPhone 4, inny iPhone 4S, a inny iPhone 5S. Myślę, że jeśli macie możliwość, możecie sobie to porównać. Dlaczego macie możliwość? Bo ta aplikacja w wersji demo nie ma ograniczenia na rozpoznawanie kolorów, tak więc możecie sobie ściągnąć z App Store tę aplikację i sprawdzić po prostu u siebie w domu, we własnych warunkach, jak to działa. Ale pamiętajcie zawsze, że światło powinno być mniej więcej takie same, żebyście mieli porównywalne odczyty. Ja tutaj sobie, jak mi mówiło, że skrzyneczka jest szara, przechyliłem ją troszkę bardziej do światła i odczyty stały się poprawne. Była informacja, że jest to kolor biały. Skoro mówimy o świetle, no to przejdźmy do kolejnej pozycji, jaką oferuje nam program Home, czyli wykryj światło, a tak naprawdę to wykrywanie źródeł światła. Program działa w bardzo prosty sposób, wystarczy uruchomić ten moduł i w tym momencie aplikacja zacznie nam piszczeć czy buczeć, piszczeć może tak. I w zależności, w którą stronę kierujemy obiektyw naszego aparatu, im bliżej źródła światła, tym wyższy dźwięk. Ja teraz zasłoniłem obiektyw aparatu, odsłaniam go i obracam pomalutku urządzenie w stronę okna. I tak to mniej więcej działa. Możemy sobie też nie tylko polegać na samym tym dźwięku, bo możemy też korzystać z informacji, które mamy dostępne na ekranie. 12%, tak, że tak powiem, z taką mocą światło świeci. Ale jak odsłonimy? 45%. A teraz?
4: Polecenie głos 61%.
3: 70%.
4: 7%.
3: 7%, a jak
4: 17%.
3: Okej. W tym momencie zatrzymałem odtwarzanie tego dźwięku, po prostu zwijając gestem potarcia dwoma palcami po ekranie tą funkcję.
4: Zbiory kodów.
3: Przejdźmy w takim razie do kolejnego modułu, czyli lupy. Lupa, bardzo fajne narzędzie, przydatne osobom słabowidzącym. Już w momencie uruchomienia aplikacji obraz mamy powiększany lub nie. To oczywiście zależy od naszych ustawień, a jak wyglądają ustawienia tego modułu. U dołu okna znajdziemy opcję zoom,
4: jasność,
3: kontrast,
4: kolor.
3: Jak to się zmienia? Bardzo prosto. Wystarczy, gdy tapniemy w taką opcję zoom. Na ekranie pojawia nam się normalny suwaczek, który przesuwamy w górę lub w dół palcem, analogicznie z jasnością.
4: Jasność 50%, 40%, 50%, kontrast.
3: Kontrastem.
4: Lupa. Kontrast. Kontrast 40%, 50%.
3: W przypadku kolorów mamy do wyboru
4: kolor. Lupa. Czarno-biały.
3: Mamy czarno-biały
4: inwersja,
3: lub inwersja kolorów. Dodatkową, bardzo ciekawą funkcją, jaką oferuje powiększenie w tej aplikacji,
4: menu główne.
3: Mamy tutaj, jest możliwość wyboru kamery.
4: Lupa. Zmień kamerę. Przycisk.
3: Przycisk znajduje się
4: u pomiędzy przednią i tylnią kamerą.
3: Góry okna i w tym momencie, jeśli tapniemy sobie,
4: kamera została zmieniona.
3: Kamera została zmieniona.
4: Lupa. Zmień kamerę. Przycisk.
3: Zmień kamerę, ponownie tapiemy
4: i
3: znowu obraz został puszczony z drugiej kamery. Dlaczego to jest takie fajne? Głównie z jednego powodu. Bardzo często osoby słabowidzące mogą powiększyć sobie obraz tylko ten, który znajduje się przed nimi. Jeśli chcieliby przyjrzeć się sobie, jakiemuś fragmentowi, nie wiem, kobiety chciałyby poprawić sobie makijaż albo sprawdzić, czy makijaż jest dobrze wykonany. Jeśli akurat nie mają pod ręką powiększającego lusterka, doskonale sprawdzi się do tego w tym momencie aplikacja Home i opcja powiększania obrazu. Zwijamy sobie moduł powiększający.
4: Selling Assistant Home. Pomoc. Powtórz
3: i ustawienia. Dochodzimy do opcji zbiory kodów. Cóż tu takiego jest w tej aplikacji? Tak jak mówiłem wcześniej, aplikacja umożliwia jak gdyby archiwizowanie sobie na Dropboxie kodów, które zapisaliśmy, bo tak jak pokazywałem Wam, możemy sobie tworzyć własne etykietki i później, gdy będziemy korzystać z aplikacji, nie będziemy odsyłani już do wyszukiwarki, do Google'a, tylko będziemy otrzymywali tę informację, którą sami sobie przygotowaliśmy. I to dotyczy zarówno kodów takich fabrycznych na produktach, jak i kodów, które sami sobie stworzyliśmy. I tutaj możemy znaleźć właśnie opcję tworzenia, generowania specjalnych kodów paskowych, które później możemy sobie wydrukować na arkuszu papieru samoprzylepnego, powycinać, tutaj najczęściej musimy kogoś o to poprosić, i później tego typu kody możemy sobie etykietować. Jeśli mieliście okazję posłuchać podcastu albo spotkać się z urządzeniem, na przykład PenFriend, to działa dokładnie na tej samej zasadzie.
4: Zbiory kodów. Polecenia głosowe. Generuj kody kreskowe.
3: I tutaj mamy. Generuj kody kreskowe. Przy pomocy tego przycisku generowane są kody. Możemy je później, albo jeśli posiadamy drukarkę, która obsługuje taką funkcję, wydrukować bezpośrednio, bezprzewodowo na drukarce. Albo możemy wysłać sobie na adres e-mail, czyli ten adres, który podawaliśmy w ustawieniach, i później z poziomu naszego komputera wydrukować. Producent zaleca stosowanie czy korzystanie z drukarek laserowych, po prostu obraz jest wyraźniejszy, kody są wyraźniejsze.
4: Moje kody kreskowe.
3: Moje kody kreskowe to są te kody, które rozpoznałem na jakimś urządzeniu, a następnie je sobie
4: zbiory kodów
3: zaetykietowałem.
4: Cienie do powiek. 0,
3: i tutaj
4: 6,
3: mamy
4: 0,
3: cienie
4: 2, 0,
3: do 0, powiek. 0, 0, w momencie, gdybym sobie 5, zaznaczył 5, ten kod, 3, mogę, korzystając z przycisku akcja, edytować go, na przykład, żeby zmienić sobie nazwę. Tutaj też, w momencie, gdy wydrukujemy jakieś kody, kody, które są generowane automatycznie, losowo, możemy sobie taki kod, który nakleimy sobie na jakieś pudełko, nie wiem, tam cukier, mąka to każdy pozna, ale jakieś tam inne produkty, na przykład, nie wiem, na pudełku z proszkami, tak, żeby wiedzieć, który jest do koloru, który jest do prania białego. W momencie, gdy zaetykietujemy sobie taki kod i on ulegnie zniszczeniu albo wyrzucimy jakieś takie pudełko, które już nam nie służy, albo skończyła się jego zawartość i my kupimy nowe, to żeby jak gdyby kolejny raz nie musieć etykietować nowych kodów, możemy sobie te kody, które już mamy zaetykietowane, także tutaj po zaznaczeniu wydrukować i po prostu nakleić na nowe pudełko, tak, że już nie będziemy musieli ich etykietować, tylko po prostu po rozpoznaniu dostaniemy tę etykietę, którą już sobie wcześniej stworzyliśmy. I tutaj trzecia opcja.
4: Generuj kody kreskowe.
3: Wśród kodów, zbiorów kodów, mamy kody QR. Moje kody QR. I te kody także możemy sobie drukować. Także możemy je generować do pliku PDF i następnie wydrukować. Ale co ważne, te kody QR możemy sobie tutaj generować. Możemy je tworzyć. Mamy do tego przycisk w lewym dolnym rogu ekranu. Jak to wygląda, tworzenie takiego kodu? Dajemy sobie tap, tap. Możemy teraz korzystać albo z klawiatury wirtualnej, albo ponownie z opcji dyktowania, czyli na przykład chcę sobie taki kod QR nalepić na jakiś tam, no chociażby ten proszek, tak? No to znowu sobie tapię ten przycisk nagrywania. Proszek do prania białego.
4: Wprowadzony tekst to proszek do prania białego.
3: Proszek do prania białego.
4: Gotowe.
3: Daję przycisk gotowe w prawym dolnym rogu.
4: Moje kody QR.
3: I w tym momencie na liście kodów
4: proszek do prania białego.
3: Mam proszek do prania białego. Gdybym chciał teraz coś z tym zrobić, zaznaczam. I z akcji wybieram generuj PDF, drukuj, drukuję, nalepiam sobie taki kod QR na pudełko z proszkiem i na, jakby tylko sam wtedy już wiem, gdzie ten kod się znajduje. Jeśli mam kilka takich pudełek, najeżdżam obiektywem aparatu i dostaję informację, właśnie proszek do prania białego. Bardzo fajna funkcja, bardzo mi się podoba. I cóż, kochani, mogę wam powiedzieć na temat tej aplikacji. Mieliście okazję przekonać się, jak działa. Aplikacja jest bardzo prosta, bardzo przyjazna użytkownikowi. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że gdy zajrzycie sobie do pomocy, to znajdziecie też taką pozycję jak więcej asystentów. Możecie tam sprawdzić sobie, jakie inne programy firmy Transition Technologies są na rynku. Warto to zrobić z bardzo prostego powodu. Aplikacja Home, Seeing Assistant Home, jest to, tak jak wspomniałem na początku, aplikacja modułowa. Oznacza to, że wszystkie te funkcje, o których mówiłem, czyli na przykład lupa, wykrywanie światła, źródeł światła, czy rozpoznawanie kolorów, można znaleźć także w innych aplikacjach. I to są na przykład do powiększenia, jest to aplikacja Sync Assistant Magnifier, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc, czy Sync Assistant Light Detector, jeśli też mnie pamięć nie myli, ale może mnie mylić, tak więc warto jest zaglądać do pomocy, żeby się dowiedzieć takich rzeczy. Dlaczego warto? No bo po prostu, jeśli nie interesują was inne funkcje, to możecie taniej kupić mniejszy moduł, który na przykład da wam opcję tylko rozpoznawania źródeł światła, albo na przykład możliwość rozpoznawania kolorów, czy możliwość powiększania obrazu. Jeśli chcecie mieć funkcjonalność, nazwijmy to audio etykietownika, czy może w ogóle etykietownika, opcji rozpoznawania kodów, musicie zakupić sobie cały program pod nazwą Home. Podsumowując, zatem mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć wam działanie tejże aplikacji. Zachęcam do testowania, bo jest też ona w wersji darmowej, w wersji light. Oczywiście ma ona kilka ograniczeń. O całości funkcji, o wszystkich możliwościach aplikacji możecie poczytać w tutorialu, dostępnym też z poziomu samej aplikacji. Tak więc zachęcam do testów i do zabawy, a nuż komuś okaże się ten program bardzo przydatny. A na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.

0: Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam wszystkich serdecznie, Piotr Witek się kłania. Dziś mam przyjemność poprowadzić dla Was podcast o podcastach, a dokładnie dzisiejsza audycja będzie dotyczyła programu Nokia Podcasting, który posiadamy w naszych telefonach komórkowych, a przy pomocy którego możemy wygodnie nie tylko słuchać podcastów, ale także wyszukiwać nowych audycji, subskrybować je oraz je regularnie pobierać. Program podcasting pojawił się początkowo tylko w telefonach Nokia N-Series, czyli telefonach z samego założenia multimedialnych. Na szczęście od roku 2009 aplikacja jest także w modelach E-Series. Oczywiście to wszystko dotyczy telefonów z Symbianem trzeciej edycji. Ci z Was, którzy mimo wszystko nie znajdą w swoich telefonach w folderze menu, multimedia, katalogu podcasting, nie muszą się martwić. Jest to aplikacja darmowa i można ją sobie spokojnie pobrać bezpłatnie ze stron firmy Nokia. Postaram się umieścić w komentarzach do tej audycji link, z którego będziecie sobie mogli pobrać ten program. Czym tak naprawdę jest sam podcast? Otóż najczęściej jest to po prostu dźwiękowa publikacja internetowa w formie jakichś regularnych odcinków, a wszystko to z zastosowaniem technologii RSS. Nazwa pochodzi oczywiście od połączenia dwóch słów: iPod, wszystkim na pewno znany odtwarzacz firmy Apple, i broadcast, czyli z języka angielskiego transmisja, przekaz. Powstają podcasty o przeróżnej treści, od zwykłych jakichś audioblogów, prywatnych historii, przez profesjonalne audycje radiowe, na przykład BBC, aż po całe spektrum hobbystycznych produkcji. Do słuchania podcastów nie potrzebujemy specjalnego programu, ponieważ najczęściej są to zwykłe pliki MP3. Ale jak szukać podcastów? Gdzie je znaleźć? Jak je pobrać? Do tego wszystkiego służy właśnie program Nokia Podcasting. Dziś będziemy używać telefonu Nokia N82 z programem odczytu ekranu TOX. Skoro formalności wstępu mamy już za sobą, włączamy aplikację. Odblokowujemy telefon. Wchodzimy do menu. Ja sobie specjalnie wyciągnąłem podcasting do głównego menu, żeby szybciej go włączyć, żeby był pod ręką. Jak widzimy, N82. Znowu programy uruchamiają się bardzo wolno. Jeszcze chwilka. W momencie, gdy otwiera się nam program, mamy na ekranie wyświetlone tylko trzy pozycje. Podcasty, pierwsza pozycja. Katalogi. I wyszukaj. Zanim omówimy poszczególne pozycje, pokażę Wam tak naprawdę tylko jedyną istotną dla nas opcję w samych opcjach, czyli ustawienia. Wejdziemy sobie w ustawienia. Tu mamy do wyboru połączenie i pobieranie. Tak naprawdę obojętnie, którą opcję wybierzemy, to i tak otworzą nam się dwie zakładki, które sobie obejrzymy. W pierwszej opcji wybieramy sobie domyślny punkt dostępu. Najlepiej sobie ustawić tak, aby program zawsze pytał nas o punkt dostępu do internetu, no ponieważ w ten sposób nie narazimy się na przypadkowe dodatkowe koszty. Zawsze sobie możemy wybrać ten punkt dostępu. Dzisiaj będziemy korzystać z mojej sieci domowej Wi-Fi i myślę, że korzystanie z sieci Wi-Fi jest najlepszym sposobem użytkowania właśnie aplikacji podcasting. Druga pozycja.
2: Szukanie usługi URL http://podcastdirektory.blogia.com/pc/celcz/znak zapytania/apetit/równe/nokia-podcastinga/e/e/l/i/c/a/e/.
1: To, co słyszymy w tym momencie, to jest adres serwera RSS, z którego Nokia Podcasting pobiera sobie informacje, jakimi podcastami dysponuje, które podcasty możemy subskrybować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten serwer możemy sobie zmienić na przykład na tylko jakiś polski serwer, tylko i wyłącznie z polskimi podcastami. Dzisiaj specjalnie nic nie zmieniałem po to, abyście widzieli, jak domyślnie, bo takie ustawienie jest domyślne w

0: programie, jak ono wygląda, a poza tym przekonacie się, że naprawdę serwer podcastowy Noki oferuje nam bardzo szeroki i wręcz ogromny wybór audycji podcastowych. Już nam się włączył wygaszacz. Szukanie było. Tylko mamy dwie opcje. Daję strzałkę w prawo. Przechodzę na zakładkę pobierania. Zapisz. Tutaj wybieramy miejsce, gdzie mają być zapisywane podcasty. Ja mam wybraną kartę pamięci i wtedy wszystkie podcasty, które pobieramy, zapisują się na karcie pamięci w folderze podcast i w dodatkowym katalogu o takiej samej nazwie jak zasubskrybowany podcast. Częstość aktualizacji. Możemy sobie ustawić, jeśli cały czas nasz telefon będzie w zasięgu sieci Wi-Fi, na przykład pobieranie automatyczne, czyli będzie sobie łączył się telefon okresowo co jakiś czas, który możemy sobie zaraz dalej ustawić. Tak samo godzinę możemy sobie ustawić. Jeśli na przykład wiemy, że w danym terminie będziemy w obrębie jakiejś sieci Wi-Fi, jakiegoś hotspotu czy naszej sieci domowej, możemy sobie ustawić automatyczne pobieranie, ale podobnie jak z punktem dostępu, bezpieczniej jest jednak ustawić sobie ręczne aktualizacje. Tylko ręcznie. Patrzymy dalej. Tutaj procenty pobierania, nic tu nie zmieniamy. Tak samo tą opcję pozostawiamy bez zmian, ponieważ ona do niczego nam nie jest potrzebna przy tradycyjnym użytkowaniu programu. Skoro jesteśmy z powrotem w głównym oknie programu, po kolei postaram się omówić poszczególne pozycje. Najpierw podcasty. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj wchodzimy albo wybierając pozycję otwórz z opcji, albo klawisz wyboru joystick, wchodząc po prostu do katalogu. W tym momencie ja mam tutaj zasubskrybowane bodajże dwa podcasty. Dokładnie tak. Jeden jest to podcast BBC. Są to audycje cotygodniowe BBC. Czasami częściej się pojawiają. I podcast prosto z Irlandii, nagrywany dla Polaków, nie tylko dla orłów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, postaram się wam pokazać jeszcze raz. Oprócz samej nazwy podcastu, słyszymy, kiedy dany podcast był aktualizowany. No, dość dziwnie to TOX czyta. W każdym razie przeczytał nam nazwę podcastu, przeczytał liczbę dostępnych odcinków podcastu oraz, że ostatni raz aktualizowany był 1 gram temu, czyli jemu chodzi o to, że aktualizowany był godzinę temu. Jak to wygląda w przypadku podcastu BBC? No, ten był aktualizowany 5 godzin temu. Czy możemy się dowiedzieć czegoś o naszym podcaście, którego widzimy praktycznie tylko samą nazwę i nic nam ona nie mówi? Wchodzimy sobie w opcję. Możemy tutaj wybrać opcję aktualizacji, na przykład, żeby sprawdzić, czy pojawił się jakiś nowy podcast. Nowy podcast, pokrótce może powiem, do czego służą poszczególne opcje. Możemy tutaj wpisać sobie adres URL do nowego podcastu i możemy go sobie w ten sposób zasubskrybować, jeśli znamy adres takiego podcastu. Możemy edytować nie nazwę podcastu, ale sam właśnie adres do danego podcastu, na którym jesteśmy ustawieni na liście podcastów. Możemy go usunąć. W tym momencie, gdybyśmy wybrali opcję usuń, ten podcast nie tylko zostanie usunięty z listy podcastów, ale także zostaną usunięte wszystkie pliki, które ściągnęliśmy w ramach tego podcastu z naszej karty pamięci. Wyślij, możemy sobie wysłać dany podcast przez MMS-a albo przez Bluetooth, jeśli chcemy się z kimś podzielić. No, zaznacz, usuń, wiadomo. I szczegóły. Pozycja szczegóły pozwala nam sprawdzić, czego dany podcast dotyczy.
1: Najbardziej profesjonalne podejście do najbardziej nieprofesjonalnych tematów. Jest to niż podcast Nireland. strona internetowa.
0: I tak dalej, wszystkie dane dotyczące tego podcastu. Zamykamy te szczegóły klawiszem F1 i przy każdym podcaście możemy sobie sprawdzić, jakie informacje producenci danego podcastu umieścili w opisie samego podcastu. Ok, wejdźmy sobie do katalogu samego podcastu. I w tym momencie mamy wyświetloną listę odcinków. One mają swoje nazwy. Tutaj na przykład druga połowa. Mamy podany format, jaki to jest format, w tym przypadku MP3. Wielkość pliku oraz kiedy ten dany podcast został nagrany. Mamy tu informację 75%, czyli że ten podcast został pobrany tylko w 75%. Jak mamy go pobrać do końca? Po prostu w opcjach mamy pozycję kontynuuj pobieranie. Ja w tym momencie klikam kontynuuj pobieranie i program zapyta mnie o punkt dostępu do internetu. Wybieramy moją Neostradę, a w tym momencie się łączy i rozpocznie pobieranie. Gdy nie będę się ruszał z tej pozycji, to TOX na bieżąco odczytywałby nam postęp pobierania. Oczywiście to nas nie interesuje. Co jest istotne, program tylko raz, w momencie gdy wejdziemy do niego, będzie nas pytał o połączenie internetowe. Później już za każdym razem, jak będziemy chcieli coś pobrać, nie będzie nas o nic pytał, tylko będzie się łączył z daną siecią, którą ustaliliśmy za pierwszym razem. Słyszymy, 93%.
1: Odcinek H311. Rozmowy z przerwie P3522W. 18 dni temu.
0: Słyszymy, 18 dni temu nagrane.
1: Odcinek H310. Pierwsza połowa FP3.
0: Pierwsza połowa mamy tutaj. No a tu widzimy, mamy plik wideo, jakbyśmy chcieli pobrać, ponieważ podcasty też spotykamy w formie nagrań wideo. Oczywiście teraz jak odsłuchujemy podcastów? Ustawimy się na podcaście, który nam się pobiera. Druga pobiera, druga połowa. Podcast pobrał się cały. Możemy albo z opcji wybrać pozycję odtwórz, albo po prostu kliknąć klawisz wyboru, dajemy odtwórz i w tym momencie podcast zaczyna nam się odtwarzać. Głośność regulujemy zwykłymi strzałkami ciszej głośniej na obudowie telefonu. Podcast możemy sobie przewijać strzałkami w lewo, w prawo. Ja teraz nacisnę strzałkę prawo. Przytrzymam ją chwilkę, aby przewinąć, ponieważ te podcasty mają dość długi wstęp, w sensie melodykę. I w tym momencie właśnie podcast dotyczący Mundialu. Jakbyśmy chcieli, możemy sobie podcastu słuchać. Podcast w każdej chwili możemy zatrzymać klawiszem wyboru. Zatrzymujemy i cofamy się do listy podcastów klawiszem F2. Spróbujemy teraz pobrać jakiś kolejny podcast, bo chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawą funkcję. Jakiś elementarz. Wybierzemy sobie pobierz. I teraz rozpoczyna się pobieranie. Program nie pyta nas już o połączenie, ale w tym momencie co jakiś czas możemy sobie zajrzeć do opcji i sprawdzić, czy mamy dostępną funkcję odtwórz próbkę. Czyli jeśli podcast jest bardzo duży, a nie wiemy dokładnie, co to jest, chcielibyśmy się przekonać, możemy to sprawdzić, wybierając tę opcję odsłuchania próbki. W tym momencie odtworzy nam się to, co do tego momentu wciśnięcia klawisza wyboru udało się programowi pobrać. Ok, nie będziemy słuchać, więc klawisz F2 zamykamy i wracamy do listy podcastów. Wyjdziemy z katalogu podcastu. Oczywiście wszystkie podcasty odsłuchiwać możemy w ten sam sposób. W tym momencie podcast BBC. Dokładnie na tej samej zasadzie. Ja teraz postaram się przejść kilka pozycji może dalej, tak żeby nie trzeba było pobierać jakiegoś pliku. Mamy tu już plik, który jest pobrany na karcie pamięci. I dokładnie odtwarzamy w ten sam sposób. No, jak słyszymy, są to audycje cotygodniowe i tak wyglądają w większości audycje wszystkie, które są nagrywane przez jakieś radia, przez jakieś uczelnie, wykłady, na przykład Columbia czy Berkeley, dokładnie. Tak samo możemy odtwarzać podcasty. Myślę, że tutaj już żadnej filozofii nie ma, więc możemy przejść do kolejnego, do kolejnej pozycji. Katalogi. Co to są katalogi? Katalogi to są po prostu zbiory dostępnych podcastów, które zgromadzone są właśnie na serwerze Noki. Tutaj mamy kilka głównych kategorii. Nie będziemy tutaj zużycie wideo też między innymi. Podcast Discovery czy International. My wejdziemy sobie w International. Tutaj oczywiście mam podział na różne kraje. Aha, raz nacisnąłem klawisz wyboru i to spowodowało, że jak gdyby dany katalog zaczął się aktualizować. On się zaktualizował, więc ja muszę drugi raz nacisnąć klawisz wyboru, aby wejść do niego. Słyszymy 26 pozycji, a my tutaj wśród tych pozycji odnajdziemy sobie Polskę. Poland. I słyszymy Polskie Radio, Radio Tok FM, RMF FM. Co my mamy na przykład w RMF-ie? Znowu jedno kliknięcie, aktualizacja, drugie kliknięcie, wchodzimy do katalogu. Fakty, kontrwywiad, kontrapunkt, Clara Veritas i tak dalej. Radio Tok FM. Zaglądamy. Znowu najpierw raz aktualizacja, drugi raz wchodzimy. Poranek Radia. Jak widzimy, mamy różne audycje. Przykładowo chcemy ten wieczór Radia Tok FM subskrybować, bo lubimy tą audycję, lubimy jej słuchać, albo właśnie przez to, że lubimy jej słuchać, a nie mamy kiedy, chcielibyśmy ją posłuchać w dowolnym momencie, więc w tym celu naciskamy opcję F1 i pierwsza pozycja subskrybuj. Proszę bardzo, klawisz wyboru. Program upewnia się, czy ma go subskrybować. My mówimy, jasne, subskrybuj F1 i podcast jest subskrybowany. Sprawdźmy, co nam oferuje Polskie Radio. I mamy podział przede wszystkim na programie. Trójkę, BIS, Teatr, Redakcja Programów Katolickich, Studio Reportażu, 14 pozycji, nie będziemy przeglądać wszystkich, ale zajrzymy sobie do teatru na przykład. A tu proszę, Matysiakowie, w Jezioranach, Słuchowiska. Powiedzmy, zasubskrybujemy sobie Słuchowiska. A, co tam, Matysiaków też sobie zasubskrybujemy. Teraz te wszystkie zasubskrybowane podcasty wyświetlają się nam w katalogu podcasty, w którym już byliśmy wcześniej. Możemy do niego szybko przejść, zamiast wracać się ciągle klawiszem F2, z opcji wybrać sobie odpowiednią pozycję. Idź do plików podcast. Wybieramy ją. I w tym momencie jesteśmy na liście naszych podcastów. Pierwsze te były te BBC, potem Nie Tylko Dla Orłów, podcast z Irlandii. Matysiakowie, już widzimy, że jest zaktualizowany. 10 nowych odcinków. Zajrzymy. Nawet nie wiedziałem, że tyle odcinków jest. Prawdziwa nasza polska, brazylijska radionowela. Opcje, pobierz. Niech sobie pobiera. Dobrze, nie będziemy za dużo pobierać na raz. Zobaczymy, czy już możemy podejrzeć. Otwórz próbkę, no to sprawdźmy, co nam Polskie Radio oferuje.
2: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2788 odcinka powieści radiowej Matysiakowie.
3: Nie będę Wam przeszkadzać, Danusiu. Zaraz sobie
0: jakby ktoś bał się, że przegapi jakiś na przykład 2800 odcinek, może liczyć na aplikację Nokia Podcast. Nie ma najmniejszego problemu. Zatrzymuję, cofam się do listy podcastów. Na razie Matysiaków, wychodzimy do głównego katalogu listy. Słyszymy informację, że jest pobierany podcast. Pobierane są. Zobaczmy, co nam zaoferuje Teatr Polskiego Radia. O, słyszymy, 957 dni temu ostatni podcast był tutaj dodany, więc tutaj za bardzo nie dbają o aktualizację akurat słuchowisk. Ale tu proszę bardzo. Adieu, przypadki księdza Grossera. Bardzo fajna książka, polecam wszystkim. Klikniemy pobieranie i zaraz spróbujemy podejrzeć, co nam się pobierze. 6 mega, więc powinno być szybciutko. Już myślę, że możemy podejrzeć. Otwórz próbkę. Otwórzmy próbkę. Otwiera się okienko. Damy je głośniej. Mam nadzieję, że nie za głośno.
2: Przypadki księdza Grossera.
0: Przewiniemy. Mam nadzieję, że nie za daleko. No więc jeśli ktoś z Was lubi słuchowiska, akurat tych z Polskiego Radia za dużo nie ma, ale możecie szukać innych. Ściszamy, zatrzymujemy. Klawiszem wyboru, F2 się cofamy. Ten podcast oczywiście ściąga się na moją kartę pamięci, więc później będę mógł sobie posłuchać go w całości, odtwarzając właśnie z listy. Widzieliśmy już na liście folder podcasty, katalogi, więc pozostaje nam trzeci wyszukaj. Otwieramy go. Wprowadź hasło. Wprowadź hasło, czyli wprowadź słowo klucz, czyli to słowo, poprzez które program Nokia Podcasting ma wyszukiwać danych podcastów. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu przedstawiciele Tyflo Podcastu wybrali się do Radia Szczecin, gdzie brali udział w audycji Trącić Myszką i między innymi ta audycja także jest publikowana w internecie jako podcast, więc my sobie sprawdzimy, czy możemy dostać się do tego podcastu. Oczywiście nie ma polskich liter, nie wpisujemy polskich liter przy wyszukiwaniu, więc piszemy sobie tylko myszką. I zamiast literki O, literka A, czyli myszka, a nie myszką.
1: A, myszka.
0: Myszka. No i teraz albo klawisz wyboru, albo klawisz opcji F1.
1: OK. Okno wyszukaj. Wyszukiwanie.
0: I wyszukiwanie.
1: Pierwszy polski podcast trącić myszką to audycja komputerowa Polskiego Radia Szczecin. Na stronie zapowiedzi program, czat, forum, podcasty oraz archiwalne audycje online. 1 z 1.
0: No jak słyszymy, są też archiwalne audycje, więc jeśli ktoś nie słuchał audycji o Tyflo Podcaście. Zapraszamy.
1: Subskrybuj. 1 z 9.
0: Wystarczy w tym momencie z opcji wybrać subskrybuj, dokładnie tak samo jak w folderze katalogi. Tak, subskrybować. Ale my powiedzmy chcemy wyszukać sobie innego podcastu. Z opcji wybieramy nowe wyszukiwanie. I powiedzmy, interesują nas podcasty dotyczące osób niewidomych, ale ponieważ w Polsce Tyflo Podcast jest jedynym tego typu podcastem, więc wpiszemy sobie po prostu blind, czyli niewidomy.
1: A-O-B-J-K-L-G-H-I-N-N-Z.
0: OK. I wyszukujemy na całym świecie. I widzimy, od razu dostaliśmy 7 odpowiedzi podcastu, gdzie w nazwie podcastu jest słowo blind. To bardzo popularny podcast Blind Cool Tech. Może część ludzi już słyszała o nim, jeśli nie, to zachęcam. Nagrywają tam ludzie audycje z całego świata, osoby niewidome, na temat nowoczesnych technologii, nowinek technicznych. Możemy sobie posłuchać o iPodzie, iPadzie, o Macintoshach i o różnych innych nowinkach. Tu przy wyszukiwaniu nie ma więcej żadnej filozofii. Możemy sobie oczywiście jeszcze jedno jakieś nowe wyszukiwanie zrobić. Na przykład wpiszemy sobie polski. Zawsze mamy przy nazwie podcastu odczytywany automatycznie opis danego podcastu, dlatego ja rzadko kiedy zaglądam w ogóle w szczegóły danego podcastu, w tym miejscu też. Moglibyśmy wejść sobie w opcję i wybrać pozycję szczegóły i poczytać sobie, ale usłyszymy dokładnie to samo, co po nazwie TOX nam odczytuje. No tu jakiś polski podcast prosto z Detroit. I tak dalej, i tak dalej. Słyszymy, że Nokia wyszukuje cały czas kolejnych pozycji. Przed chwilą były 4, teraz już jest 6. Także może ich znaleźć znacznie więcej. Ale nie o to chodzi. Teraz wrócimy sobie do folderu podcasty. I sprawdzimy, czy nasz podcast da się aktualizować. W tym momencie usłyszeliśmy, że dany podcast Blind Cool Tech potrzebuje, wymagana jest aktualizacja. W takiej sytuacji często program nie pobiera danych, ale spróbujemy, zobaczymy. Czyli dalej wymaga aktualizacji. Spróbujemy jeszcze raz klawiszem wyboru. Mówię aktualizowanie. I nie chce się zaktualizować, czyli musiał zmienić się adres podany na serwerze Nokii do samego podcastu. Tutaj administratorzy Blind Cool Tech'a tego nie dopilnowali, więc my sobie od razu usuniemy go, skoro jest nieaktywny. Usunąłem go klawiszem kasowania, oczywiście mogłem wybrać odpowiednią opcję usuń z samego menu programu. Talk FM widzimy, sam się zaktualizował. No i więcej. A nie, jeszcze trącić myszką subskrybowaliśmy. No, słyszymy nowych 48 pozycji. Zajrzymy, co tutaj ostatnio było. Nowe technologie na wakacjach. Może ktoś się zainteresuje. Zachęcam. Smartfony i aplikacje mobilne. O, to coś na zasadzie naszego dzisiejszego podcastu, więc sobie pobierzemy. Sam z przyjemnością chętnie posłucham. Myślę, że tyle samej demonstracji na dzisiaj Wam wystarczy. To, co jest jeszcze istotne, z programu nie wychodzimy klawiszem F2, wychodzimy z programu wybierając opcję pozycję wyjdź. Jeśli byśmy w programie nacisnęli klawisz F2, to program zminimalizujemy, tak że on będzie sobie działał w tle. On jest w tym momencie ukryty, także sobie pobiera w dalszym ciągu, pomimo tego, że ja go zminimalizowałem, możemy sprawdzić, daję klawisz TOX i odczytuję status. Bezpieczna sieć bezprzewodowa, czyli cały czas dane są pobierane. Jeśli chcemy z paska przywołać program, przytrzymujemy klawisz menu dłużej i w tym momencie mamy, tak jak w komputerze, pasek zadań, na którym mamy tryb gotowości i podcasting, aplikację. Możemy ją po prostu wybrać sobie klawiszem wyboru i aplikacja nam się otworzy. Ok, ale my ją sobie zminimalizujemy. Jak więc sami mogliście się przekonać, słuchając dzisiejszej audycji, aplikacja Nokia Podcasting wcale nie jest skomplikowana. Jedyne, co warto wziąć pod uwagę, korzystając z tego programu, to możliwość użycia połączenia Wi-Fi, po to oczywiście, by ograniczyć koszta samego użytkowania. Przypominam, iż dla osób nieposiadających tej aplikacji w swoim modelu telefonu postaram się umieścić link do jej pobrania w komentarzach dotyczących tej audycji. Na stronie oczywiście www.tyflopodcast.net. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z dzisiejszą audycją, zapraszam do kontaktu poprzez tę samą stronę www.tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę www.piotrmyślnikwitek.neostrada.pl. Dzisiaj już wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Tu Radio N, jesteśmy z Wami na www.radio.n.fm i www.radio.n.pl. Tam słuchać nas możecie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Mamy dziś poniedziałek, to jest kolejny poniedziałek, tym razem w kalendarzu to 16 dzień lipca, minęła godzina 19, a my jak zawsze w poniedziałek po godzinie 19 właśnie spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast to jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net. Tam coraz więcej audycji, naprawdę na różne tematy, a Tyflo Podcast w Radiu N to nasza cykliczna audycja, w której w każdy poniedziałek po 19 spotykamy się na żywo i rozmawiamy na różne tematy. Mamy wakacje, wszyscy w rozjazdach, ale jakoś udało nam się zebrać razem, aczkolwiek na odległość, żeby audycję poprowadzić. I dziś będziemy sobie właśnie o podróżach rozmawiać. Witam moich dzisiejszych gości, jakimi są Paweł Pluszczyk. Witaj, Pawle.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie Ciebie, Michale, i wszystkich słuchaczy.
5: Razem z Pawłem jest również Artur Walaszek. Witaj, Arturze.
7: Witam, dobry wieczór, pozdrawiam Ciebie, Michale, i również wszystkich słuchaczy.
5: Jest także nasz kolejny gość, czyli Krzysztof Wostal. Witaj, Krzysztofie.
8: Dzień dobry wieczór Tobie, dzień dobry wieczór Polska, dzień dobry wieczór światu.
5: No i jest człowiek także, bez którego tej audycji dziś by się nie odbyło, czyli bez którego ta audycja dziś by się nie odbyła, bez którego tego programu by dziś nie było. Jest nasz realizator Tomek Bilecki, ale Tomek, mam nadzieję, że także dziś na antenie co nieco powie, bo Tomek to jest też zapalony podróżnik, aczkolwiek jak na razie, jak powiedział poza anteną, podróżnik krajowy. Witaj,
9: tak,
5: Tomek.
9: Tak jest, krajowy. Przynajmniej na razie, zobaczymy co będzie potem.
5: Dokładnie. Więc dziś, tak jak mówiłem, rozmawiać będziemy na temat podróżowania, ale zanim przejdziemy do konkretów, to słuchajcie, takie pytanie, bo są takie różne stereotypy na temat osób niewidomych, czy słabowidzących, nie wiem, ale głównie to tak na temat niewidomych, że niewidomy to tak w domu siedzi i najlepiej, żeby on w tym domu siedział, bo po co mu właściwie te podróże? No to słuchajcie, po co w ogóle niewidomemu podróżować? Co on z tego ma?
8: To może ja zacznę?
5: To może... No właśnie, okej.
8: Okay. To może ja zacznę. Co niewidomy z tych podróży ma? Przede wszystkim to, że poznaje świat. I pewna niejedna osoba zastanawia się, jak ten niewidomy poznaje ten świat. No skoro nie widzi, to nie wiem, zamku nie zobaczy, wieży jakiejś tam nie zobaczy, piękna gór nie zobaczy, ale są inne zmysły. Ja jestem całkowicie niewidomy. I jadąc gdzieś tam poznaje świat zupełnie inaczej niż osoba widząca, czyli smakiem, czyli zapachem, czyli dotykiem. I naprawdę ten świat pod palcami, świat, można tak powiedzieć kolokwialnie, w nosie i świat w smaku, w ustach jest zupełnie wspaniały, zupełnie piękny i warto go tymi zmysłami poznawać. Mi podróżowanie po prostu daje to, że doznaje różnych rzeczy, doznaje smaków, zapachów i to mnie cieszy i to mi daje radość.
5: A jak to, Pawle, wygląda z twojej perspektywy?
6: Powiem tak. Świat jest jak książka, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko pierwszą stronę. I myślę, że w tym anglosaskim przysłowiu zawiera się bardzo dużo prawdy o podróżowaniu. Przytoczę jeszcze jedno przysłowie, które moim zdaniem bardzo jest na rzeczy, a mianowicie tutaj przysłowie niemieckie, że najbardziej niebezpieczny światopogląd mają ci, którzy nigdy nie wyruszyli w świat. Praktycznie zwróćmy uwagę na to, że praktycznie każda nacja, każdy naród ma jakieś przysłowia, powiedzenia o podróżach. Samo to świadczy, że podróżowanie leży w naturze człowieka. Czym podróże są dla mnie? Mimo, że jestem osobą tak zwanym resztkowcem, czyli śladowej ilości wzroku, więc podobnie jak mój przedmówca, sam nie jestem w stanie za wiele zobaczyć, ale podróże to przecież nie tylko oglądanie piękna krajobrazów, zabytków, etc. To przecież też kultura innych krajów, poznawanie ludzi, obcowanie z różnymi ciekawymi osobami, które możemy spotkać na swojej drodze, to po prostu, tak jak poniekąd powiedział Krzysztof, spróbowanie tego lokalnego życia, tam właśnie, gdzie dotrzemy dzięki temu naszemu wysiłkowi, który podejmujemy. Więc akurat myślę, że na dobrą sprawę, mimo że dla wielu osób wzrok jest tym podstawowym zmysłem, to przecież my wszyscy wiemy i na dobrą sprawę udowadniamy to co dnia, że tak naprawdę, mimo że jest to bardzo istotny zmysł, tak naprawdę ogranicza nas w bardzo niewielkim stopniu. Jeszcze będziemy o tym mówić, tym bardziej jeśli mamy dobrego przewodnika. Tak więc nie ulega również wątpliwości tu kolejny, może dla wielu frazes, ale kolejne coś, co w pewnym sensie jest tutaj naszym przysłowiem, że podróże kształcą, więc również tym są właśnie one dla mnie. Nie uważam, abym podlegał jakimś znaczącym ograniczeniom. Jakimś na pewno, ale w sposób jednoznaczny myślę, że to, że jestem osobą niewidomą, nie ogranicza mnie to.
5: Tomku, ty jeździsz po Polsce, tę Polskę zwiedzasz, czy dla ciebie to podróżowanie to jest raczej po prostu przemieszczenie się z punktu A do punktu B, bo po prostu musisz gdzieś tam się pojawić? Czy jednak też z tego podróżowania jakąś przyjemność czerpiesz, taką krajoznawczą?
9: To znaczy powiem tak, jak generalnie rzecz biorąc, lubię podróżować, jestem jakoś tam ciekawy świata. Główny cel na razie do moich podróży to jest jakiś tam praktyczny, natomiast oprócz tego praktycznego celu jakoś tam zawsze lubię sobie gdzieś tam zobaczyć lokalną jakąś społeczność, lubię generalnie rzecz biorąc jakoś tam poznawać ludzi, jakoś obserwować. Generalnie rzecz biorąc szybko mi się jakieś tam pewne schematy nudzą, więc zawsze jakoś lubię nowe rzeczy poznać. No i podróże to są akurat bardzo dobry sposób na to, ponieważ wszędzie można coś nowego zobaczyć. Może w ten sposób.
5: Arturze, pytanie takie do ciebie, bo ty jesteś osobą widzącą, ty podróżujesz zazwyczaj wspólnie z Pawłem, jesteś przewodnikiem Pawła i jak myślisz z takich twoich jakichś obserwacji i z perspektywy osoby widzącej, co osoby niewidome, na co osoby niewidome przede wszystkim zwracają uwagę w trakcie podróży różnego rodzaju?
7: No tak, dosyć ciekawe pytanie, aczkolwiek my z Pawłem uzupełniamy się bardzo dobrze i dla mnie podróżowanie z nim to jest naprawdę sama przyjemność, ponieważ są rzeczy, których ja nie zauważam jako osoba widząca, natomiast Paweł wie doskonale, powiedzmy, że tam, nie wiem, 20 kroków w prawo to będzie coś ciekawego do obejrzenia, a 20 kroków w lewo, to stary, nawet nie idziemy, bo nie ma po co. A zawdzięcza to też poniekąd nowoczesnej technice. Także, co zauważa, co nie. Ciężko powiedzieć tak od razu, tak na już. W każdym bądź razie to uzupełnianie się, o którym wspomniałem wcześniej, to jest właśnie to. Przykładowo, nie wiem, gdzieś tam wybraliśmy się ostatnio na mecz piłki nożnej. Było rewelacyjnie. No, ale wymagało to ode mnie, aczkolwiek nie jestem żadnym kibicem, jakiejś wiedzy w danym kierunku, żeby potrafić jak speaker w telewizji czy w radiu jakoś odpowiednio ten mecz zrelacjonować. Także myślę, że w ciągu dalszej rozmowy wyjdzie cała reszta.
5: Jak wspomniałem, Artur to jest przewodnik Pawła zazwyczaj w jego podróżach. No i właśnie tym sposobem przechodzimy do kolejnego dosyć istotnego zagadnienia, bo kiedy wybieramy się w daną podróż, to musimy zastanowić się nad jedną rzeczą. Wybrać się tam z przewodnikiem, czy wybrać się samemu, próbować, ryzykować, a może się uda, a może po prostu no, ktoś w ten sposób lubi. Zacznijmy może znowu od Krzysztofa. Krzysztofie, jak to jest w twoim przypadku? Kiedy wybierasz się do jakiegoś miejsca, którego nie znasz, to zazwyczaj decydujesz się na pomoc przewodnika, czy po prostu bierzesz laskę i ruszasz w drogę?
8: To zależy od tego, gdzie jadę. Jeżeli to ma być podróż krajowa, mam się tutaj po Polsce gdzieś przemieszczać, jechać, nie ma problemu, żebym jechał sam. Biała laska, aparaty słuchowe i GPS to jest podstawa, ponieważ ja jestem osobą głucho-niewidomą, jednocześnie zupełnie nie widzę i jestem osobą słabo słyszącą, więc po kraju, żebym poruszał się sam, nie ma dla mnie żadnego problemu. Natomiast nie odważyłbym się pojechać samodzielnie za granicę. Wynika to z tego, ja nie zawsze zrozumiem, jeżeli ktoś do mnie po polsku mówi, a cóż dopiero w obcym języku. Po angielsku zamówię kawę, herbatę, coś tam się dogadam. Po rosyjsku może troszkę więcej, po czesku jeszcze więcej, ale to nie byłoby na tyle, żebym mógł powiedzieć, że odpowiedzialnie jadę gdzieś sam za granicę. Więc to tutaj odpada, zawsze z przewodnikiem za granicę się wybieram. Gdy gdzieś jadę, to przygotowuję się do tej podróży, czyli punkty kontrolne jakieś, czyli mapy z punktami, czyli szukanie w internecie informacji o tym, gdzie jadę, jak tam wygląda, trochę o zabytkach albo o miejscach, które chcę zobaczyć, przeczytam. No i rezerwacja miejsca, gdzie będę spał. Przeglądam miejsce, gdzie ewentualnie coś mogę zjeść. No i po prostu jadę. Nie lubię plecaka, wolę walizkę, więc biorę walizkę i po prostu jadę.
5: I tak to wygląda. A powiedz mi, żeby dotrzeć na takie miejsce, które sobie gdzieś tam upatrzyłeś, żeby kiedy wybierasz się sam, załóżmy, że to jest jakaś podróż krajowa, często pytasz przechodniów, czy na tyle GPS jest dla ciebie wystarczającą pomocą, że po prostu no, docierasz gdzie chcesz i nie masz z tym większych problemów?
8: Raczej GPS to jest podstawa. Mapy wcześniej sobie gdzieś zgrywam, szukam adresów. Dopiero gdy jestem, powiedzmy, te 20-50 metrów czy nawet 100 od miejsca, do którego chcę dotrzeć, to dopiero w tym momencie zaczynam pytać ludzi, gdzie jest to miejsce. No bo GPS nie doprowadzi mnie do klamki, doprowadzi mnie tylko w okolice. Czasami to jest bliższa, dalsza, czasami dalsza okolica, ale jednak trzeba się ludzi pytać. No i jak z pytaniem to pytanie, to bywa różnie. Ostatnio we Wrocławiu zamiast do hotelu trafiłem do Urzędu Miasta Wrocław. No ale fajnie było, ekipa sprzątająca później mi pomogła. I przy okazji właśnie takich podróży, to co Paweł wspomniał, że one kształcą i można wspaniałych ludzi, bardzo ciekawych, spotkać. Ja myślę, że będzie czas, żebyśmy jeszcze troszkę opowiedzieli o tych ludziach, właśnie których w czasie naszych podróży spotykamy.
5: A Pawle, jak to wygląda w Twoim przypadku? Już wspomnieliśmy, że Artur pomaga Ci w podróżach zagranicznych, więc przypuszczam, że za granicę to zazwyczaj jednak z kimś się wybierasz. Czy było tak, że próbowałeś samodzielnie?
7: Zanim Paweł powie chociaż słowo, pozwolę sobie powiedzieć, że to bardziej on pomaga mnie, aniżeli ja jemu.
5: Okej, tak. Czyli się po prostu uzupełniacie.
6: Tak, to co Artur powiedział, to znaczy być może, oczywiście, no Artur jest osobą widzącą i generalnie w pełni sprawną, więc siłą rzeczy o wiele mniej kwestii go nurtuje, tak? Siłą rzeczy o wiele mniej kwestii musi sobie jakieś tam zorganizować, dowiedzieć się o nich czy coś takiego, bo jeśli gdzieś tam wysiądzie na przykład na nie takiej stacji jak trzeba albo cokolwiek innego, to rozejrzy się dookoła, gdzieś tam podejdzie do rozkładu, sprawdzi sobie, myk, dziękuję, do widzenia. To jest kwestia oczywista. No, w naszej sytuacji jest to bardzo utrudnione. Poza tym nie wszystko jesteśmy jednak sami w stanie przewidzieć, mimo tego, że ja zawsze się o to bardzo staram. Moja rola, o ile mogę tak powiedzieć, w tych naszych podróżach polega na właśnie takim zebraniu informacji, tak? Czyli
7: I dodawaniu adrenaliny przed wyjazdem.
6: No tak, tak, bo to zawsze jest...
5: A w jaki sposób?
6: No to właśnie wygląda zawsze tak, że ja tam męczę Artura, powiedzmy, na komunikatorze, żeby już robił odprawę online, jeśli
7: lecimy
6: samolotem, a Artur mówi, co się martwisz, zdążymy. A już sytuacje najbardziej stresowe są, kiedy jest dzień przed wyjazdem, i zazwyczaj komunikujemy się przez radio i załóżmy mamy lot, dajmy na to o 8 czy 9 rano, czyli dość wcześnie, bo wiadomo, trzeba być mniej więcej około 2 godziny przed lotem na lotnisku, chociaż my nigdy nie jesteśmy aż tak wcześnie. I zawsze pytam Artura, czy się już spakował, on mówi, że ma czas. I dopiero gdzieś jest noc nieprzespana przez niego, on się dopiero wtedy pakuje. Ja oczywiście już jestem na walizkach od 2-3 dni, więc jakby o siebie samego się nie martwię. Co nie zmienia faktu, że budzę się co 10-15 minut w nocy i w jakimś tam sensie dopytuję, czy tam już tam wziął się za to pakowanie i tak dalej. Więc od tej strony ten stres mi towarzyszy. Natomiast właśnie ja staram się chociażby tak ogólnie dowiedzieć, co możemy zobaczyć, to o czym Krzysztof mówił. Dokładnie o której godzinie mamy lot, który ewentualnie terminal, bądź inne tego typu kwestie związane z takim komunikowaniem się, znaczy kwestiami komunikacyjnymi na miejscu, tak? Ponieważ no, dużo pewniej się czuję, jeśli gdzieś tam poczytam sobie, nawet jeśli wiem, że nie będzie mi to potrzebne, poczytam sobie jakieś informacje o lotnisku czy coś takiego. I tutaj przed audycją się umawialiśmy, że jeśli powiedzmy będzie okazja opowiedzieć o jakiejś przygodzie czy coś takiego, to mamy to robić i właśnie taka wiedza nam się przydała. Gdy rok temu wracaliśmy z Malty, to zaplanowaliśmy sobie w ten sposób, że nie polecimy bezpośrednio z Malty do Krakowa, a polecimy przez Pizę, tak? Miasto we Włoszech, znane wiadomo z Krzywej Wieży. No, tyle tylko, że ponieważ nasz lot z Malty opóźnił się o ponad 2 godziny, więc lot przesiadkowy nie wchodził w grę z uwagi na to, że lecieliśmy tanimi liniami, a tanie linie nie oferują lotów przesiadkowych, tylko po prostu z punktu A do punktu B, nawet jeśli ma się następny lot, no to siłą rzeczy nie jest to na jednym bilecie, tylko na dwóch, więc przewoźnika nie obchodzi, jak ty sobie dalej poradzisz. No i rzeczywiście ten samolot nam z Pizy do Krakowa uciekł, odleciał, no i co tu było robić? No wiadomo, że nie było tak, że nie siedliśmy i nie płakaliśmy, tylko szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, ale że była już to godzina około 19 wieczorem, więc sporo lotów już odleciało, a nawet jeśli jakieś były, to były załóżmy do Berlina czy do jakiegoś miasta no, odległego cały czas od Polski.
7: Przy czym tutaj pozwolę sobie Pawłowi wejść w słowo na chwileczkę, towarzyszyła nam jeszcze tym samym lotem dwójka, która wybrała taką samą opcję podróży powrotnej z Malty do Krakowa, jak i my.
6: No właśnie, i oni jakoś zdecydowali się motać pociągami, jak się później dowiedzieliśmy na forach, ich trasa była karkołomna, bo jakieś nocne pociągi, spanie na dworcach i to była totalna katastrofa. Natomiast mnie właśnie w trakcie tych naszych peregrynacji po lotnisku, już później po wykupieniu internetu i szukaniu jakiejś alternatywy, przypomniało się, że czytając jakieś informacje o lotnisku w Pizie, natknąłem się gdzieś na jakiegoś posta traktującego o tym, że bardzo blisko hotelu jest fajny, tani nocleg. I teraz oczywiście, no, mogliśmy pójść do jakiejkolwiek informacji, poleciliby nam hotel za 100 czy 200 euro, no, siłą rzeczy nie byliśmy może przygotowani na takie rozwiązanie, ale jednak tą kwotę byśmy jakoś zapłacili, no bo nie spalibyśmy na ulicy. A właśnie fakt, że gdzieś tam jakiś dzwoneczek w głowie zadziałał i te wcześniejsze przygotowania, ta moja może nieprzewidywalność, ale w pewnym sensie ta niewielka paranoja, która mi towarzyszy zawsze przy organizowaniu jakiegokolwiek wyjazdu, zaprocentowała po pierwsze tym, że spędziliśmy nocleg za 50 euro dla dwóch osób, drugie, że poznaliśmy bardzo fajnego gościa, z którym teraz już, że tak powiem, mamy, Artur ma stały kontakt i wiemy, że zawsze jakiś tam nocleg nam załatwi, czy pomoże w zorganizowaniu czegoś właśnie w tym mieście. No i trzecia kwestia to to, że mieliśmy zapewniony dobry posiłek, bo polecił nam dobrą pizzerię, a wiadomo, być we Włoszech, a nie zjeść pizzy, to tak jak być w Rzymie, a nie widzieć papieża, prawda? Więc tutaj to przygotowanie do podróży...
9: Z ciekawości, ta pizza to się bardzo różni, Pawle, od tego, co nam podają w Polsce?
7: Tak.
6: To znaczy, może nie tyle jakby kształtem czy składnikami, inne. Ale biorąc pod uwagę, że jest to rzeczywiście taki typowy piec włoski, chyba opalany drewnem.
7: Opalany drewnem,
6: no
7: dokładnie.
6: Właśnie, to ta pizza ma zupełnie inny smak, zupełnie inny aromat.
7: Ciasto
6: rzeczywiście...
7: przypomina macę, jest naprawdę fajne, dobre, wypieczone. Coś fantastycznego. Tego niestety u nas po innych pizzeriach nie znajdziesz.
6: Żydowskie klimaty są mi obce, więc tutaj o macy się nie będę wypowiadał. Ale rzeczywiście, oczywiście, no, kosztowało nas to więcej pieniążków, bo musieliśmy wracać z Florencji, około 70 km od Pizy, do Polski autokarem. No ale...
7: Ale za to z przygodami.
6: Zaprocentowało to po pierwsze tym, że były jakieś przygody. Było to lato, więc ani nie marzliśmy, ani nie byliśmy głodni, ani nic takiego. Zobaczyliśmy trochę Pizy, zobaczyliśmy trochę Florencji, więc warto jest w jakimś sensie się przygotować. Mieć gdzieś tam w jakiejś szufladce zaszufladkowane właśnie, że gdzieś tam coś czytałem o tym czy o tamtym, bo to się zawsze przydaje. Troszeczkę odbiegłem od tematu, ale ja również po Polsce podróżuję sam, ponieważ jak wspomniałem, jestem resztkowcem, no to mam trochę łatwiej niż na przykład Krzysztof, bo powiedzmy łatwiej jest mi znaleźć sobie schody na peronie, czy wejście do pociągu, ale jeśli jestem w obcym miejscu i potrzebuję na przykład znamierzyć przystanek autobusowy w przeciwnym kierunku, bo z daleko pojechałem albo coś takiego, to też bazuję oczywiście na GPS-ie, ale również koniec języka za przewodnika i to się przydaje. Co do podróży samodzielnych za granicę, sam nigdy za granicę nie jechałem, ale z tej zagranicy sam wracałem. Wracałem z Hiszpanii, a ponieważ wracałem z Wysp Kanaryjskich i wracałem tanimi liniami, to miałem lot z dwoma przesiadkami, zaliczyłem cztery lotniska i muszę przyznać, że oczywiście, no chyba tylko komuś bardzo głupiemu stres by nie towarzyszył, nie bójmy się tego powiedzieć, więc wiadomo, że było mi chwilami gorąco, zimno, jak ta asysta nie przychodziła dokładnie po tych 15 minutach, jak mi powiedział, tylko przyszła po 16. Ale muszę przyznać, że jeszcze o tym pewnie wspomnimy, że na hiszpańskich lotniskach, jeśli podróżuje się, że tak powiem, w ciągu dnia, no bo nocą to bywa różnie, i nie ma na myśli tutaj bezpieczeństwa, tylko po prostu, no wiadomo, inni pracownicy i trochę inaczej to wygląda, ale w ciągu dnia ta asysta na lotniskach jest doskonała, mimo tego, że po hiszpańsku prawie nie mówię, to zostałem zawsze zaprowadzony tam, gdzie chciałem, nie było z niczym problemu. Gdy już w Madrycie wsiadałem do samolotu lecącego do Polski i odprowadzał mnie bardzo sympatyczny Hiszpan,
7: to dodajmy, już... że Paweł był odziany w barwy Barcelony.
6: Tak jest, a byłem w Madrycie, więc ale nic mi, żadna krzywda mi się nie stała.
9: Kibolstwa nie ma, przynajmniej nie było zauważalne.
6: Nie, starsze panie bardzo się ekscytowały tym, że niewidomy tam z Polski w barwach Barcelony i tak dalej, i tak dalej. Każdy mnie tam poklepał przyjaźnie po ramieniu. Natomiast gdy zostałem już podprowadzony do gate'u, czyli do bramki, którą się wchodzi na pokład samolotu i później już miała przyjść inna asysta, to gdy ten mój przewodnik mnie posadził, odszedł, wrócił po chwili i zaczął mi na ucho opowiadać, jakie fajne dziewczyny siedzą obok mnie. Było to tyle zabawne, że dziewczyny były Polkami. Także docenił urodę naszych krajanek, ale rzeczywiście i później już na pokładzie samolotu też było bardzo pozytywnie. Także powiem tak. Na pewno trzeba się na to przygotować, tak? W jakiś sposób mentalnie, na ile potrafimy zmierzyć się z tym własnym stresem, bo to jest naprawdę bardzo silny stres. Tym bardziej, jeśli słabo znamy język kraju, w którym się znajdujemy. Druga kwestia. Nie ulega wątpliwości, że jeśli mamy jakąś tam bazę językową, to na tym tak zwanym zachodzie możemy z pewnością liczyć na pomoc osób postronnych. Często jest tak, że ktoś w stanie jest poświęcić godzinę swojego czasu, żeby nam tylko pomóc. Samodzielne podróżowanie ma ten minus, że no, siłą rzeczy, tak? Nie jesteśmy w stanie poprosić obsługi hotelowej czy przechodnia spotkanego na ulicy, aby zwiedzał z nami jakiś kościół czy inne zabytki, no bo nie ma na to czasu. On nam może pomóc w dotarciu do hotelu, w przemieszczeniu się gdzieś tam na przystanek czy coś takiego, ale siłą rzeczy tego nam, o czym wspomniałem przed chwilą, nie podpowie, nie pomoże, nie zrealizuje tego z nami. Więc ten minus jest rzeczywiście spory, ale wydaje mi się, że jeśli potrzebujemy na przykład gdzieś dolecieć do kogoś, tak? Dajmy na to, mamy rodzinę gdzieś tam na drugim końcu świata i potrzebujemy się tam dostać, to samodzielnie, po niewidomemu, mówiąc kolokwialnie, jest to bezproblemowo możliwe, aczkolwiek na jakieś podstawy chociażby języka angielskiego, czy ewentualnie kraju, w którym się będziemy znajdować, są bardzo istotne, żebyśmy chociaż umieli powiedzieć, że chcielibyśmy się napić kawy, pójść do toalety, czy cokolwiek innego.
10: Ja tutaj,
9: zawsze w jakieś Pawle... rozmówki warto się zaopatrzyć.
10: Ja tutaj, jak Pawle z Arturze mówicie o tym uzupełnianiu się wzajemnym, chcę tutaj, taka myśl mi się nasunęła i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby było wzajemne zaufanie i osoby niewidomej do przewodnika i przewodnika do osoby niewidomej. Raz, że przewodnik, nie wiem, pomoże, brzydko mówiąc, zaprowadzi, pominąwszy sprawy kumpelskie, ale właśnie pomoże, doprowadzi i tak dalej, ale z drugiej strony ten przewodnik musi też ufać temu niewidomemu, że ten niewidomy jest w stanie coś zorganizować, jest w stanie, no tak jak Paweł mówił, zobaczyć właśnie jakieś miejsca, gdzie można coś zjeść, że coś zorganizować. To jest bardzo ważne, to wzajemne zaufanie, bo przewodnik osoby niewidomej w podróżach, owszem, może być świetnym kumplem i tak dalej, ale też no, musi mieć pewne cechy, jakąś cierpliwość, jakąś, jakieś właśnie zaufanie i taką empatię.
6: Tak, a poza tym nie bójmy się też tego powiedzieć, no jeśli podróżujemy, że tak powiem, z osobą płci przeciwnej, to nawet problemem może być pójście do toalety na lotnisku, bo przecież, nie wiem, kobieta nie zaprowadzi nas do samej toalety i tak dalej, gdzie inni mężczyźni z niej korzystają i odwrotnie. No, to są takie rzeczy może trochę wstydliwe, może trochę takie, powiedzmy sobie, krępujące, ale oczywiście nie oznacza to wcale, że musimy, jeśli jesteśmy facetem, podróżować tylko z facetem. Natomiast warto to również wziąć pod uwagę. W jakimś tam sensie, no oczywiście tego się nie da przewidzieć, ale w pewnym sensie się na to przygotować, chociażby właśnie na podstawie tych kilku słów, jeśli wejdziemy do toalety, a będą tam mężczyźni, żeby, nie wiem, powiedzieć głośno, że nie wiem, pisuar, czy toaleta, czy coś takiego, no to są kwestie, które wydają się śmieszne, na co dzień na nie zwracamy uwagi, ale jednak warto jest to pod uwagę
9: dopóki
6: po prostu wziąć.
9: Dopóki się z nimi nie zetkniemy.
6: Tak, dokładnie.
7: Ale dla mnie osobiście największym egzaminem takim w trakcie naszych wyjazdów absolutnie nie był wyjazd na Maltę, nie był do Hiszpanii, nie był do Anglii, nie był do Czech, nie był gdzieś tutaj na miejscu, ale do Finlandii, gdzie razem z Pawłem jeszcze pojechała dwójka jego przyjaciół i tutaj na szczęście...
6: Tak, to było Ala i Piotr Witek, bo oczywiście
7: no to,
6: wszyscy znają.
7: To tak powiem szczerze, że dla mnie osobiście to był największy egzamin i taki swego rodzaju stres, bo tak jak, nie wiem, mówię to na co dzień, Paweł, jak każdy, tak samo jak i ja, my mamy swoje humorki. i wiadomo, że radzimy sobie z tym doskonale, bez żadnego problemu. Natomiast no tutaj no miałem lekki stres i obawy, co też ci jego przyjaciele powiedzą na moją osobę, jak się okaże, że gdzieś nie daje rady. Na szczęście wyszło inaczej, czyli znowu dobrze.
5: No to tylko się z tego cieszyć, Tomku, a takie pytanie do ciebie jeszcze, bo rozmawiamy o właśnie podróżowaniu z przewodnikiem albo bez przewodnika. Jak to wygląda w twoim przypadku? Ty po Polsce jeździsz, więc samodzielnie czy jednak z przewodnikiem?
9: Samodzielnie, chociażby dlatego, żeby nie ciągać ludzi, którzy generalnie rzecz biorąc mają no różne tam jakieś swoje, mam różne swoje, więc generalnie rzecz biorąc ja se załatwiam swoje, ktoś tam se załatwia swoje. Oczywiście mam GPS-a, mam jakieś różne pomoce tego typu, ostatnio jak mapy.

0: Nie wybiorę sobie tak za bardzo kogoś, kogo się zapytam. Słyszę, że ktoś stoi, to przepraszam. Jak można dojechać? A ja nie wiem, czy natrafię na świego pana w okularach, czy na żoła z Podbuskich, który generalnie rzecz biorąc coś tam wie, ale co nie do końca. Więc dlatego wolę się zawsze dowiedzieć, jak najwięcej się da i ewentualnie tylko poprosić kogoś o, nie wiem, załóżmy, jakieś tam z dworca do przystanku, jak nie do końca wiadomo, no bo to są na tyle małe odległości, że GPS tego nie pokaże. Gdzieś tam właśnie w okolicach już tego domu, mniej więcej gdzie to jest, żeby nie było czegoś takiego, że albo ktoś używa, albo ktoś nie używa.
1: Tak, to się zgadza. Tutaj
2: no więc tak,
1: warto...
2: to wygląda. No słuchamy.
1: Warto jeszcze powiedzieć.
0: Ale można samemu podróżować po Polsce w najdziwniejszych warunkach, to już wiem. Prawie że na sobie. Jechała do mnie dwoje znajomych. Michał chyba wie, bo już kiedyś mu mówiłem o tym. Nie wiem, czy pamiętacie...
2: Ale to rok... może powiedz naszym słuchaczom.
0: Tak, rok temu była taka sytuacja, w pewnym momencie taki jeden dzień, w którym zaczął padać śnieg. Taki potężny śnieg. Nie ma. Nagle fach w Warszawie 20 parę centymetrów. No więc autobusy stoją, samochody stoją, korki się robią po parę godzin. No total jest niezły. Miał przyjechać do mnie właśnie znajomy ze dziewczyną. No i dobra, wsiadają... Wsiada do samochodu, jechał generalnie z południa Polski. Miał być na 19 w Warszawie. Mówię, dobra, trochę tego śniegu pada, ale zobaczymy, co będzie. No, ostatni autobus jest 22.50, bo ja też mieszkam pod Warszawą. No więc, no, nawet jakby się te dwie godziny spóźnił, to tam jakoś okej. Okay. Tam w pewnym momencie się go pytam, no dojeżdżam do Warszawy. No rzeczywiście, tam ma już wtedy odbyć tej Warszawy, ale mówi, że dojeżdża, więc jest generalnie blisko. Problem był w tym, że o 22 był gdzieś tam też w zasadzie pod Warszawą i na zachodni dojechał 23 z czymś. Ja nie jeździłem do siebie w nocy jeszcze, bo jakoś tak, bo ja tu też nie mieszkam jakoś od dawna, tylko od tam jakiegoś tam czasu określonego. No więc teraz po pierwsze, jak dojechać do tej Śronki? Dobra, sprawdzam, są jakieś autobusy nocne, jakieś tam, co prawda one zatrzymują się w zupełnie innym miejscu niż ja wysiadam. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest ten przystanek. No ale dobra, jadą, bo też była taka kwestia, że generalnie, dobra, w Warszawie jest trochę hoteli, ale no nie każdego stać na taki po prostu hotel. W takich różnych tanich hotelach
2: to też... A jakiegoś taniego to trzeba by było też szukać.
0: Też szukać i dobra, nawet znalazłem jakiś tani, tylko że potem jak się dowiedziałem, jakie oni są opinie i że generalnie rzecz biorąc, jak jakiś ktoś był w tym hotelu, a za parę dni musiał jechać do dermatologa, to tak mi się trochę odechciało. Tak. No więc kwestia była taka, że no trzeba było jakoś dojechać do tej Śronki. No i rzeczywiście dojechali. Już pomijam fakt, że akurat spóźnili się na jeden autobus nocny, drugi był za godzinę. Byli o godzinie drugiej z czymś na tym przystanku. No i teraz kwestia taka, jak z przystanku dojść do mnie? Oni GPS-a nie mają, ja GPS-a mam, tylko nie wiem, znaczy no wiem, gdzie jest ten przystanek, bo sobie tam szukamy w mapach. No próbujemy, zobaczymy, czy jest jakaś taksówka lokalna, czy coś tam. Oczywiście lokalna nie była. Te wszystkie zrzeszone to w ogóle żadna nie była w Zielonce, tylko gdzieś tam musiały dojechać z Warszawy, więc albo półtorej godziny, albo w ogóle. Zresztą też cena by była tego zabójcza. Więc mówię, dobra, jest 2:30, ja wychodzę z GPS-em naładowanym tak aby, bo tam po prostu chciałem gdzieś tam sobie akurat mi się gdzieś tam rozładowywał, jak się potem okazało, ale dobra, wychodzę tam z domu. I na szczęście ktoś akurat jechał jakimś tam samochodem, oczywiście 20 km na godzinę, ja akurat szedłem ulicą, bo było wygodniej, na chodniku było więcej śniegu niż na ulicy, więc idę ulicą, że prawie nikt nie jechał, to można. No i mnie się pyta, no dokąd pan idzie? Znaczy, że pan idzie ulicą, a nie chodnikiem. No wiem, no bo tam śnieg jest na chodniku jeszcze większy. A gdzie pan idzie? No znajomych tam mam na tym. Ja może pana podwiozę. No jeżeli nie byłoby problemu, tam coś tam się jakoś tam zgadało. O tyle dobrze, że okazało się, że ich na tym przystanku nie ma. Okazało się, wysiedli gdzie indziej. Pytanie, gdzie? No autobus jedzie z Warszawy gdzieś tam do Wołomina. Ja mieszkam w Zielonce, to jest po drodze. Czy wysiedli przystanek bliżej, dalej, czy dwa przystanki bliżej, cholera wie, może coś im źle powiedział. No okazało się, że rzeczywiście wysiedli na jakimś innym przystanku. No i jakoś się znaleźliśmy, ale była godzina przed trzecią,

0: śnieg sypie, minus ileś tam stopni temperatury, no więc zasadniczo było dosyć ciekawie, ale się da.
1: Oczywiście, że się da, po prostu no też trzeba sobie, tak jak powiedzieliśmy przed momentem, no dobrze przynajmniej, dobrze jest sobie zaplanować tą podróż, dobrze jest przewidzieć różne rzeczy, ale wiadomo też, że wszystkiego się nie przewidzi. Ja przypominam i właściwie informuję, bo jeszcze nie powiedziałem nawet o tym, ale jest czynny nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, jest czynny również nasz telefon antenowy 223988027 wewnętrzny 938. Można do nas dzwonić, jeżeli jakąś swoją podróżniczą historię ktoś by chciał nam opowiedzieć albo po prostu podzielić się swoimi refleksjami odnośnie podróżowania, to ja bardzo serdecznie zachęcam, żeby do nas dzwonić. To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o podróżach. I rozmawiać
2: będziemy. Tak, ja tylko jeszcze dwie uwagi.
1: Bo teraz, okej, no to, bo już chciałem, żebyśmy coś piosenkę zagrali, ale okej, Pawle, no proszę bardzo. No właśnie, to jeszcze przed piosenką Pawła.
2: Pierwsza to, o czym wspomniałem już, że w pewnym sensie trzeba mieć świadomość własnych możliwości. To oczywiście nie oznacza tak, że albo zdobywamy cały świat, jedziemy na safari do Kenii samodzielnie, albo siedzimy w domu i nie robimy nic. Tyle tylko, że właśnie taka sytuacja, o której opowiadał Tomek, tak? W pewnym sensie oczywiście nie możemy się na to przygotować w 100%, ale musimy mieć świadomość tego, czy będziemy w stanie się z tym wyzwaniem zmierzyć, czy mam na tyle silną psychikę, aby, nie wiem, nie wysiąść z tego autobusu i nie czekać do rana na przystanku, aż nas śnieg przysypie, tylko czy w pewnym sensie będziemy umieli w jakimś tam sensie zadziałać cokolwiek, aby sobie móc poradzić, chociażby zadzwonić pod 112, żeby po nas przyjechała policja, bo i takie przypadki były, no.
0: Tak, no, właśnie oni zadzwonili pod 112, też między innymi, tak na zasadzie jakby się mi nie udało, no bo już było wiadomo, że oni są gdzieś indziej. No i też nie wiadomo, czy facetowi temu w samochodzie sił tam cierpliwości wystarczy, no bo no też sobie, no nie chcę ciągać obcych ludzi, zwłaszcza o drugiej w nocy, jak tam wracają skądś, pewnie też mieli ileś tam godzin wcześniej.
2: No
0: jechania,
2: właśnie,
0: jazdy,
2: a jeszcze zanim ta piosenka jakaś podróżnicza pewnie nam tutaj się przydarzy, to jeszcze powiem, że proszę mi wierzyć, że naprawdę warto albo na chwilę, albo chociażby na kilka godzin przed tą podróżą zajrzeć do internetu, bo w sieci, powiedzmy sobie, jest wszystko i nawet jeszcze więcej, bo na temat tego, gdzie chcemy się dostać i w jaki sposób możemy się dostać i tego, co nas tam na miejscu może zaskoczyć, praktycznie informacje możemy znaleźć na różnego rodzaju forach, o tym jeszcze pewnie powiemy, coś może nawet polecimy, dlatego że przecież tak na dobrą sprawę każdy się dzieli w jakikolwiek sposób swoimi informacjami i często na jakichś podróżniczych blogach, gdzie są bardzo subiektywne relacje, możemy natknąć się na coś, co nam się przyda, więc
3: czego nie znajdziesz w przewodniku.
2: No więc właśnie, więc to nie chodzi o jakąś atrakcję, tylko właśnie o jakąś sytuację kryzysową, która można spotkać i jak sobie w takiej sytuacji poradzić. Chociażby to...
3: Choćby Pisa.
2: No właśnie, chociażby to, że 50 metrów od lotniska, przystanku czy cokolwiek jest jakiś tani hotel, który może nas przyjąć i naprawdę...
3: Zaowocowało to, tak jak Paweł powiedział wcześniej, fantastyczną znajomością.
2: No właśnie, informacja to podstawa i to jest, myślę, bardzo istotne również przy planowaniu podróży i przy samym podróżowaniu.
1: I właśnie myślę, że o tych informacjach, o tym, gdzie ich szukać, no bo że w internecie to wiadomo, ale może jakieś właśnie konkretne miejsca uda się polecić, o tym porozmawiamy sobie już za chwileczkę. Radio E! To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Paweł Bluszczyk, Artur Walaszek, Krzysztof Wostal, no i Tomek Bilecki, zarazem realizujący dzisiejszą audycję, to goście audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś rozmawiamy na temat podróży. Można do nas dzwonić 223988027 wewnętrzne 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net.
2: A prowadzi Michał Dziwisz.
1: No i dziękuję Pawle, że mnie zapowiedziałeś. Dziękuję Ci bardzo, ale ja chciałem zapowiedzieć naszą słuchaczkę Dorotę, która do nas się dodzwoniła. Witaj, Doroto.
4: A witam Was wszystkich serdecznie dzisiaj w męskim gronie. To sobie postanowiłam zadzwonić, zwłaszcza, że temat bardzo mi bliski, gdyż podróże no to jest znaczna część mojego życia i wielka moja pasja, tak jak już właśnie poza anteną zaczęłam mówić, że właśnie podróżowałam w zasadzie od zawsze i to moi rodzice mi zaszczepili tego bakcyla i po utracie wzroku, takiej dość szybkiej, też właśnie te podróże były dla mnie jakby formą rehabilitacji.
5: O, przepraszam, bo mi się włączyła muzyczka, zaraz to wyłączę. No i właśnie sobie nie wyobrażałam mojego życia bez podróży, mimo że ten wzrok jakoś tam straciłam. I po prostu dalej planowałam te moje wyjazdy, mimo że ten wzrok był już coraz gorszy z dnia praktycznie na dzień. No i miałam właśnie też przyjaciółkę, tak jak Paweł, dla której to śmieszne, ja najpierw byłam przewodniczką, a później ona się stała dla mnie. I mówię, że te podróże to była dla mnie właśnie forma rehabilitacji, głównie właśnie przez to, że nieważne, że ja nie widzę, nieważne, że nie wiem, jak sobie dalej w życiu radzić, ale wakacje jakoś tam zaplanować trzeba. No i praktycznie każdego roku nie było takiego czasu, żebym ja leżała, patrzyła się w ścianę i rozpaczała, bo właśnie te wakacje mnie stawiały na nogi.
1: Dorota, takie pytanie, czy to, że kiedyś widziałaś, to pomagało ci w podróżowaniu, w orientacji gdzieś w terenie? Czy wybierałaś na przykład na dobry początek takie miejsca, gdzie już byłaś wcześniej, kiedy widziałaś, żeby czuć się tam pewniej, czy zupełnie w jakieś nowe miejsca jeździłaś?
2: Ja myślę, że powiedz też jeszcze, jak zmieniło się twoje planowanie podróży przed utratą wzroku, a potem, czy to jakieś znaczące miało wpływ na to, jak sobie organizujesz tą podróż, w sensie bardziej się przykładasz do sprawdzenia sobie, nie wiem, rozkładu lotu, czy jakichś tam informacji lotniskowych, czy czegokolwiek innego, czy na to nie zwracasz uwagi?
5: To może najpierw na pytanie Michała, ja o Pawła pytanie będę pamiętać, więc nie, to generalnie ja, no tak jak już tam pewnie też, co po niektórzy wiedzą, jestem wielką iberomanką i zawsze mnie ciągnęło w te rejony hiszpańsko-portugalskie, ale w zasadzie zwiedziłam większą część Europy, jakąś tam część świata. Nie było czegoś takiego, żeby mnie ciągnęło konkretnie w jakieś tam miejsce. Raczej to było tak, że właśnie po utracie wzroku już gdzieś tam mi się spodobało, to byłam 5 razy pod rząd na Majorce, ale tylko dlatego, że po prostu, nie wiem, podobała mi się ta wyspa i bynajmniej nie dlatego, że czułam się tam jakoś bezpiecznie z punktu widzenia właśnie jako ktoś, kto nie posługuje się wzrokiem, bo generalnie Majorka jest super bezpiecznym miejscem. Więc nie, czegoś takiego to na pewno nie było, że zawsze wracałam z powodu właśnie, żeby sobie jakoś tam lepiej odnajdywać się w przestrzeni, może tak powiem. A co do planowania, to faktycznie, no bo człowiek jak widzi, to sobie coś tam na mapce jakieś w internecie nawet obluka, przeczyta sobie jakiś przewodnik i potem na miejsca jakoś to będzie, dopytam się, no już tak pamiętam po sobie, no tak to właśnie wyglądało. A teraz to właśnie, ja w ogóle jestem też strasznie taka przeżywająca i nie wiem, czy to jest kwestia temperamentu, ale też właśnie no, nadaję taką adrenalinę, zawsze się stresuję, panikuję. No już może teraz staram się jakoś to okiełznywać, ale różnie z tym bywa. Zawsze mam jakieś schizy, że to mi walizka zginie albo co innego dziwnego mi się przytrafi w dobie terroryzmu, to człowiek naprawdę czasami popada w jakieś paranoje i tak nie daje się zwariować, ale oczywiście właśnie tak sprawdzam różne wszelakie opcje, czy tam jak mam właśnie czas o jakichś lotniskach, czy tam o mieście, do którego jadę, jakichś tam atrakcjach, nawet sprawdzam oczywiście pogodę teraz, mimo że jechałam na Costa del Sol i mogłam się spodziewać tylko i wyłącznie słońca, to jednak sprawdziłam, czy tam jakieś deszcze też się mogą zdarzyć o tej porze i mówię, no kiedyś w ogóle do takich rzeczy nie przywiązywałam jakiejś tam większej wagi, wychodziło to w praniu, a teraz faktycznie się tym zajmuję i tak jak Paweł, faktycznie też to się niejednokrotnie przydawała, ta moja wiedza i do tego jakaś tam pamięć, która zastąpiła mi wzrok, bo właśnie moi znajomi się śmieją, że jestem mutantem na punkcie swojej pamięci i nieraz się o tym przekonują i właśnie ta moja pamięć, tak jak Paweł pamiętał o jakimś tam tanim hoteliku, to ja też czasami po prostu pamiętam o tak absurdalnych i w zasadzie wydawałoby się nieznaczących rzeczach, a to się potem może wydać bardzo przydatne w trakcie takiego wyjazdu.
2: Tak, no Dorota, ja jeszcze cię zapytam, ponieważ będziemy tak o tym jeszcze mówili, ale korzystając z okazji, że jesteś tutaj, co prawda nie masz jeszcze z tym doświadczeń chyba osobiście, ale powiedz proszę, jak wygląda twoja wiedza na temat podróżowania z psem przewodnikiem? I nie mam na myśli stricte technicznych kwestii, a bardziej takie kwestie formalne, kwestie kwarantanny, czy podróżowanie po Unii Europejskiej, albo poza Unię Europejską. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy z tematu, znaczy kwestie tego, na ile ty się orientujesz?
5: No jak wiesz, to ja już jestem w trakcie szkolenia psa, mojego psa przewodnika. Właśnie Paco był ze mną już na ten weekend i w zasadzie za miesiąc go dostanę i dla mnie to była bardzo istotna kwestia właśnie podczas szkolenia w fundacji, z której go otrzymam. Moje w zasadzie pierwsze i podstawowe pytanie było, czy ja mogę z nim, prawda, podróżować po świecie samolotem. I jak najbardziej tak, oczywiście pies taki musi mieć paszport, jakoś o kwarantannie, nie, no oczywiście wszystkie tam, prawda, szczepienia, książeczkę, aktualną książeczkę zdrowia. Ale o żadnych kwarantannach sobie nie przypominam, więc raczej sądzę, że nic takiego nie ma miejsca. No i oczywiście pies taki jako no, twój pies asystujący jest z tobą cały czas podczas lotu, dostajesz jakieś tam, prawda, miejsce powiedzmy w tym pierwszym rzędzie, gdzie on się może wygodnie położyć i oczywiście
2: tak, i tu, no, tutaj musimy to powiedzieć, że każda linia ma obowiązek to miejsce dla psa przewodnika udostępnić bezpłatnie. Nie ma w ogóle takiej opcji, żeby jakikolwiek bilet dla psa przewodnika był. Nawet jeśli to są jakieś tam lokalne linie w Kazachstanie, to absolutnie takie jest po prostu prawo.
5: Po całym świecie ta prezes fundacji leciała ze swoim przewodnikiem do Stanów tutaj z powrotem i wszystko się odbyło. No wiadomo, Stany to nie Kazachstan, ale na pewno w Kazachstanie sądzę, że też wyglądałoby to podobnie. I co jeszcze chciałam o psie przewodniku powiedzieć? No nic, że właśnie teraz nawet planowałam we wrześniu na Porto Santo lecieć i się dowiadywałam. To taka mała wysepka koło Madery, która też jakoś mi się bardzo spodobała i też w związku z punktu widzenia naszego po ciemku można by było tam polecieć naprawdę zupełnie samodzielnie, gdyż to jest takie maleństwo, wysepka 42 kilometry kwadratowe z maleńkim lotniskiem, z jednym pociągiem. Za to jakie dokładnie, jakie plaże, to nie jest wyspa z plażą, tylko plaża z wyspą, jak tam gdzieś wyczytałam w internecie. Porto Santo ma wszystko to, czego nie ma Madera. No
3: Z Madery kursują regularnie promy na Porto Santo.
5: I samolocik też. To 15 minut leci samolot, te loty nie są nawet wcale drogie, jakieś to jest takie wszystko w granicach rozsądku. Bo wycieczki były na Maderę, no z tym, że ja nie leciałam, bo byłam na Maderze rok wcześniej, ale jak najbardziej też w jakichś takich cenach sensownych i rozsądnych. No i właśnie na to Porto Santo się dowiadywałam, więc jak najbardziej oczywiście jako z punktu widzenia przewoźnika nie było żadnego problemu. Natomiast tam w hotelu jakoś długo się zastanawiali, czy jaki to pies, a ile waży, no ale Portugalczycy ogólnie lubią zwierzęta i no tylko jest jakiś tam wymóg, że ten pies tam nie może ileś tam kilogramów przekraczać, chociaż to dla mnie jest absurd totalny, bo jakiś mały York robi więcej jazgoty niż ten Labrador. No ale niech mi będzie i w zasadzie po jakichś tam paru dniach dostałam odpowiedź, że oczywiście pozytywną, że tak jak najbardziej może sobie tam z tymi psami, bo to w zasadzie byłyby dwa psy, ja z narzeczonym i właśnie nasze dwa psy, więc no taka podróż jak najbardziej mogłaby dojść do skutku i pewnie dojdzie. Nie wiem, czy akurat z tego
2: tutaj
5: września...
2: Tutaj jeszcze w kwestii planowania podróży i tak dalej, to myślę, że możemy z powodzeniem założyć, że Dorota zawsze ma nadbagaż, no nie?
5: No tak, ja mam, no może wiesz, to jakoś tak, to jest przykre dla mojego, jak już lecę z kimś przewodnika właśnie, że...
2: I dlatego Dorota nigdy nie lata tanimi liniami.
5: No, latam takimi, jakimi bo, tam...
0: A to teraz myślę, że warto powiedzieć dlaczego. To znaczy, że po prostu w tanich liniach nie można tego bagażu wziąć więcej, czy po prostu dużo się dopłaca? Może no wyjaśnijmy to od razu.
3: No właśnie, to jest ta druga
0: to
3: kwestia.
0: Znaczy, dużo się dopłaca?
3: Dużo się dopłaca, linie regularne mają ten bagaż, niejako wszystko jest wliczone w bilet i tak naprawdę możesz go wziąć dosyć sporo, nie wiem, kiedyś to było do 40 kg na loty długodystansowe, no w tej chwili jest około...
5: Teraz 20 kg, a 30 na głowę chyba można, znaczy w sumie możesz mieć 40, a jeden bagaż nie może 30 przekraczyć.
2: No właśnie.
0: Tanie linie lotnicze w ogóle mają ciekawe pomysły na oszczędzanie. Jakiś czas temu czytałem, że bodajże pracownikom Ryanair sugerowano, żeby chudli, żeby mniej jedli.
5: No tak.
0: Bo w ten sposób będzie można na pokład zabrać...
2: Ale właśnie poniekąd zazębia się tutaj ten temat. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że myślę sobie, że jeśli ktoś mało waży, to spokojnie powinien móc wziąć więcej bagażu. Mnie by się to, no nie powiem, że bardzo przydało, ale wykorzystywałbym
3: znaczy,
2: to z premedytacją.
3: Razem moglibyśmy wziąć dużo.
5: Tak, ja jestem
0: Dorota, pytanie jeszcze do ciebie.
5: Gruba z
6: 150 kg i prawda, ja muszę płacić, kiedyś miałam sytuację 12 kg nad bagażem. No cóż miałam zrobić? Pytam się paniusi, ale co ja mam z tym? Ma pani 12 kg nad bagażem. No i co ja mam z tym zrobić? No może pani albo wypakować, zostawić część, albo zapłacić. No to chyba logiczne było, że nie będę tutaj.
2: Ja tutaj powiem jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, że może to wygląda głupio, ale jeśli na przykład lecimy w porze takiej, gdzie mamy na sobie jakieś wierzchnie okrycie, to tak naprawdę możemy mieć na sobie, być obwieszeni i 100 kg bagażu i tak naprawdę jeśli to wszystko jest przy nas, to nikt nam nie może nic z tym zrobić. To oczywiście jest już ekstrema, ale no czasami są sytuacje takie, że no nie wiem.
3: Jedna bluza, druga bluza,
2: no więc właśnie,
3: kurtka,
2: no więc dokładnie tak.
3: 100 tysięcy kieszeni i wszystkie wypchane.
2: To się wydaje śmieszne, ale są ludzie, którzy tak robili.
0: Pomieścić. Ale to zapytam, bo w kontekście Doroty, to myślę, że też jest dosyć istotne. Damska torebka na przykład wlicza się w to, co masz na sobie, czy już nie?
6: Wiesz co, no, ten to jest nie. Tak zwany bagaż podręczny. Teoretycznie bagaż podręczny może ważyć 5 kg. Mi się nie zdarzyło, żeby mnie ktoś teraz zważył, bo ważyłam w tych plecach, gdzie miałam netbooka i plus jakieś tam inne duperele i on na pewno ważył więcej niż te 5. Nikt się tam nie doczepił. Oni generalnie, jak już widzą białą laskę, to są zestrachani bardzo i jakoś tak... No prawda, przejęci, może nawet nie zestrachani, tylko przejęci, więc ale... już niech sobie wejdzie ten plecak, niech już idzie jak najszybciej i głowy nie zawraca.
2: Bywa różnie, bo ostatnio jak wracaliśmy z Arturem właśnie z meczu Barcelony, to w Barcelonie jak lecieliśmy do Włoch, to musiałem wyciągać szampon i wodę mineralną z bagażu podręcznego, ale... ponieważ przekroczyło to 100 ml. Natomiast ale... nigdy wcześniej.
3: Ale to, że to przekroczyło tam 100 ml i trzeba się było pozbyć szamponu i wody, to jest nic. Jeszcze nigdy, ale to nigdy, nikt nie sprawdzał nam bagażu podręcznego w koszu. Jedynie na lotnisku w Hahn, Frankfurt Hahn, to jest to lotnisko w zbożu, takie jakieś takie gdzieś podrzędne. Tak. Jeden z hubów tych tanich linii, tak jak Wizz Air czy
2: Smart
3: Ryanair,
2: guy.
3: Smart Guy, to tylko tam w Wizz Airze podeszła pani, podniosła i okleiła hand check it.
2: Tak, bo musicie wiedzieć, że na każdym lotnisku, jeśli chodzi o te tanie linie, to jest taki koszyk i regulamin mówi o tym, że bagaż podręczny, jeśli jest to na przykład walizka, tam bodajże 55 na 45 na 25, tak mniej więcej, to tam jest trochę inaczej, ale nie jest to akurat najważniejsze, że ona swobodnie musi spaść na dno tego koszyka, jeśli ją wkładamy.
3: Jeśli tak nie jest, tak nie zrobiły.
2: No nigdy. Jeśli tak jest, to wszystko jest ok. Jeśli tak nie jest, to mogą ten bagaż, po prostu mogą nas nie wpuścić na pokład. A tutaj...
3: Albo kazać wypakować.
2: Właśnie, no z tym, że no, z rozmiaru walizki to raczej znacząco nie zmniejszy, jeśli jest twarda. Ale istotne jest bardzo to, że jeśli właśnie tutaj Michał mówił o kobietach, jeśli leci kobieta i ma torebkę, to jest traktowane jako bagaż podręczny, a bagażu podręcznego może być tylko jedna sztuka. Jeśli my na przykład mamy jakąś małą walizeczkę i torbę z laptopem na ramieniu, to już są dwie rzeczy i po prostu to nie przejdzie.
3: I życzą sobie dopłatę.
2: Więc tutaj jakaś kwestia niepełnosprawności no raczej nie odgrywa roli znaczącej, to są akurat związane, oczywiście wiadomo, że jest to kwestia finansowa, ale jest to również w pewnym sensie związane z bezpieczeństwem, no bo siłą rzeczy na pokładzie samolotu jakoś to tam musi być rozplanowane.
3: No, ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że... Trzeba wyjąć nasze bagaże, bo inaczej no nie chciała pani nas, że tak powiem, przepuścić. Przy check-in.
0: Może dajmy dojść do głosu jeszcze Krzysztofowi, bo chciał coś powiedzieć. Słuchamy cię, Krzysztof.
7: A propos tego bagażu podręcznego, w tej chwili od sierpnia w liniach lotniczych Wizz Air na trasie z Katowic do Londynu nawet za bagaż podręczny będzie w tej chwili opłata, jeżeli przekroczy jakieś tam rozmiary.
0: Dorota, jeszcze takie pytanie na koniec do ciebie. Jakieś ciekawe przygody związane z podróżowaniem? Coś, co zapadło ci w pamięć? Przeżyłaś już coś takiego, czy jeszcze przed tobą?
6: Och, no, wiesz co, tych przygód jest tyle, że w zasadzie to jakiś tam wyjazd, no może nie to, że przygoda, ale no naprawdę z tego masę i tak na prędce w sumie ciężko jest mi coś tam wymyślić. No możemy się omówić tak, że jak coś tam przyjdzie mi jeszcze do głowy.
0: Dobrze,
6: to
0: jak wpadnie ci coś do głowy, jak coś sobie przypomnisz, to zadzwoń do nas, bo myślę, że to też takie dosyć ciekawe i wartościowe informacje są na przyszłość dla naszych słuchaczy, chociażby jak to, o czym opowiadał Tomek. Dobrze, Doroto, bardzo serdecznie dziękuję ci za telefon, do usłyszenia, trzymaj się.
1: A ja przypominam, 223-988-027, wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu, możecie dzwonić, możecie do nas dzwonić także na Skype'ie, nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Mieliśmy rozmawiać o tym, gdzie szukać informacji na temat miejsc, do których się wybieramy, no i właśnie, może o tym porozmawiajmy. Krzysztofie, coś byś polecił naszym słuchaczom, jakieś konkretne źródła w sieci, po które ty sięgasz zwykle, czy to raczej Google po prostu?
7: No i wyszukiwarka internetowa, ale też grupy dyskusyjne. Ja korzystam z grup dyskusyjnych kolejowych, więc jestem na kolejowej grupie dyskusyjnej, no, gdzie przed podróżą, jeżeli to ma być pociągiem, to się o różne rzeczy lubię wypytać. Jestem członkiem grupy dyskusyjnej turystycznej, gdzie no, też o różne rzeczy się wypytam, a tam właśnie są praktycy, ci, którzy po prostu podróżują. I powiem, że teraz zapomniałem nazwę grupy dyskusyjnej, ale Paweł jest na niej, to też przypomni.
1: Czy to są grupy dyskusyjne te Usenetowe?
2: Tak, tak, tak.
1: Czy to
2: dokładnie.
1: Są jakie grupy?
2: Nie, Usenet.
7: Tak, no
1: Usenet.
7: I
1: okay.
7: Jeżeli chodzi o noclegi, ja akurat korzystam ze strony booking.com, która dla mnie jest w pełni dostępna i w pełni wystarczające informacje są w przypadku rezerwacji. No a jeżeli chodzi już o jakieś konkretne miejsca, no to strony miast, strony jakieś podróżnicze, to już po prostu wyszukiwarki internetowe, to tak pokrótce.
1: Ja przekornie, a w twoim przypadku?
2: Tak, przekornie, zanim tutaj opowiem o tych źródłach moich, z których korzystam, to tutaj o różnych przygodach i tak dalej, to wspomniałem o tym właśnie, że lecąc ostatnio z Barcelony do Polski, zaczęliśmy dzień trochę nieprzyjemnie, ponieważ musieliśmy tam się pozbywać bagażu. Zaczęliśmy troszeczkę nieprzyjemnie, bo musieliśmy się pozbyć bagażu, natomiast lot zakończyliśmy bardzo pozytywnie. Gdyż zwykle sytuacja wygląda w ten sposób, że po wylądowaniu na lotnisku opuszczają wszyscy pasażerowie samolot, a na samym końcu wychodzi osoba niepełnosprawna z asystą. Nawet jeśli lecę z Arturem, to my zawsze z tej asysty korzystamy, ale o tym jeszcze powiemy. Natomiast tym razem po wylądowaniu w Katowicach było nieco inaczej, gdyż zanim przyszła asysta, a już potem jak wyszli wszyscy pasażerowie, zostaliśmy zaproszeni na sam przód samolotu, czyli do tego miejsca, gdzie siedzą ci dwaj panowie i, że tak powiem, powożą tym całym złomem. Także było to bardzo fajne przeżycie, bardzo miłe. Polski pilot i holenderski, przesympatyczni panowie. Była okazja sobie usiąść za sterami, pomacać wszystko, popytać o parę rzeczy. Także no, to była taka przygoda na pewno niezapomniana, no bo umówmy się, że no, coś
3: nie
2: takiego raczej się zdarza sporadycznie. Więc to akurat jest, myślę, warte opowiedzenia, podzielenie się tym, bo naprawdę no... że tak powiem, było to coś, od czego się robi gorąco. Jeśli chodzi natomiast o kwestie związane z tym, jak my podróżujemy, jakich szukamy informacji, to zacznę od tego, że grupa, o której wspomniał Krzysztof, czyli ta Usenetowa, to jest pl.rec.turystyka. pl.rec.turystyka. Natomiast ja posiłkuję się tak, jeśli chodzi o szukanie tanich lotów, jak i informacje związane z lotniskami, z pobytem w jakimś miejscu, z kwestiami wynajęcia samochodu, bo o tym jeszcze też powiemy pewnie, czy tego typu kwestie. To jest taka strona, to jest flyforfree.pl i adres. To jest www.fly4fre.pl www.flyforfree.pl i to jest strona, na której są publikowane promocje dotyczące tanich lotów, ale również linii regularnych, czyli w sumie promocje do Australii też tam można znaleźć, jak i również bardzo obszerne, bogate, wielowątkowe forum dotyczące taniego podróżowania, kwestii związanych z bagażem, kwestii związanych z jakimiś tam noclegami nawet na lotnisku, na jakim lotnisku można spać gdzieś tam na krzesełkach, a na jakim nie.
1: I strona dostępna.
2: Kwestie związane właśnie... I tak, strona jest w 100% dostępna. No oczywiście jak każde forum, no nie jest to tak prosto jak w poczcie, że się maila wysyła, odbiera i to wszystko się robi kombinacją kilku klawiszy. Troszkę sobie trzeba po tym połazić, ale jest to w 100% dostępne. Tak, odpowiedź na posty, cytowanie postów i wszystkie inne kwestie. Jest to rzeczywiście skarbnica wiedzy. Myślę, że w polskim internecie, jeśli chodzi o oczywiście kwestie polskojęzyczne, to trudno znaleźć coś lepszego niż ta strona, no bo umówmy się, że cały czas w naszym kraju, w porównaniu do Europy Zachodniej, Skandynawii, już nie mówiąc o USA, ilość lotów na jednego, powiedzmy, obywatela w skali roku jest nieporównywalna. To jest ciągle, mimo tego, że te tanie linie się u nas rozgościły i że no mimo wszystko powolutku stajemy się coraz zamożniejsi, to jednak ta przepaść jest ogromna, więc na dobrą sprawę większość z nas groszem nie śmierdzi, więc pozdrawiamy pieska. Więc jest to dobre miejsce do znajdowania czegokolwiek.
3: No ja tu jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz istotną. Ja jako osoba widząca nie jestem w stanie znaleźć niejednokrotnie tylu informacji, ile znajdzie Paweł. Krótko mówiąc, kochani, jestem fanem Joesa.
1: No to jeden chyba z niewielu widzących fanów Joesa nam się trafił. Ale okej, okay, jeszcze pytanie, Tomku, ty coś byś polecił naszym słuchaczom?
0: A to szczerze mówiąc, ja to mówię, w związku z tym, że głównie jeżdżę po Polsce, no dużych wymagań nie mam. Byle jakieś growte czy inne takie narzędzia losonowe, popytać się jak coś wie mniej więcej, gdzie mieszka i koło jakiego tego, albo względnie jak tam się gdzieś jedzie, to jakoś, no chyba nie mam jakichś tam super, jakichś takich specjalnych, o której nikt nie wie. Jakichś stron czy czegoś takiego, tak myślę przynajmniej.
2: A powiem podobnie, ja jeśli jak podróżuję po Polsce, to ponieważ rzeczywiście uważam, że osobie niewidomej dużo łatwiej jest podróżować koleją niż powiedzmy autobusami, to jest dosyć indywidualna kwestia, niemniej jednak mimo wszystko wydaje mi się, że koleją podróżuje się łatwiej.
0: Tak, i teraz nie wiem, czy widziałeś nowy rozkład jazdy PKP stronę, bo ja ją niedawno sprawdzałem. Jest inna od starej, ma więcej możliwości, ale też jest dostępna.
2: No właśnie. No z PKS-ami bywa różnie, prawda? Jest jakiś korek albo coś tam, albo ktoś tam zatarasuje stanowisko czy coś takiego. Albo
0: korek
2: dworzec jest
0: korek,
2: tymczasowo
0: zamknięty, no i nie ma jednego, tam, więc, no jednej właśnie. Takiej rzeczywiście porządnej, jednego rozkładu, dokładnie. Każda firma trochę
2: o tym,
0: na...
2: O tym nawet nie mówimy. Także jeśli ja podróżuję koleją, to korzystam z tej grupy dyskusyjnej, to jest PL Mistrz Kolej, o której mówił Krzysztof. Natomiast akurat w podróżowaniu po kraju posiłkuję się Loadstone'em i bazą punktów, którą nam bardzo ładnie zwykle opracowuje Grzesiu Złotowicz, któremu się należą naprawdę wyrazy szacunku, uznania i ogromnej wdzięczności od nas wszystkich. A powiem jeszcze, że te bazy, szczególnie POI, tak, czyli na przykład stacje benzynowe, czy jakieś tam punkty rozrywki, etc. bardzo się przydaje za granicą. Niejednokrotnie już jak jechaliśmy autostradą, to mówię Arturowi, że tam za 5 czy 10 km będzie stacja benzynowa w różnych krajach. A również oczywiście przydaje się to...
3: Ale to tylko wtedy, kiedy Paweł uważał, że ma awarię zaworu.
2: Tak, to się zgadza. Ale oczywiście przydaje się to również w wypadku, jeśli szukamy jakichś atrakcji turystycznych, tak? Czyli na przykład jesteśmy gdzieś na Malcie i jakieś ciekawe miejsce do obejrzenia, nie w sensie zabytek, ale na przykład jakiś ciekawy tam viewpoint, znaczy punkt widokowy, albo na przykład jakaś tam pamiętna skała, o którą tam ileś tam set lat temu rozbił się jakiś tam statek czy coś takiego, to wszystko w tych naszych bazach Loadstone'a jest, więc bardzo polecam się nimi posiłkować.
0: No i...
7: Lecąc
0: nie wiem,
7: do Egiptu...
0: I nie wiem, czy już... Znaczy pewnie już... ci, którzy tutaj są, to wiedzą, słuchacze nie wiem, czy wiedzą o nowym projekcie Grzeszka Złotowicza, który jestem zachwycony, bo takiego czegoś mi brakowało od lat wielu, czyli Gear Mapa.
1: Tak, bardzo ciekawy program, też się bawiłem i zachęcam tych wszystkich, którzy się jeszcze nie bawili, żeby sobie pokorzystali z Gear Mapy, bo to jest naprawdę, naprawdę przyjemne narzędzie i tu również wyrazy uznania dla Grzegorza. Ja teraz proponuję, abyśmy odebrali telefon, bo Mateusz jest z nami na linii i już tak czeka i się doczekać wejścia na antenę nie może. Witamy Cię, Mateuszu. Witamy.
8: No ja witam serdecznie również. Ja co prawda nie mam dużych doświadczeń, jeśli chodzi o podróżowanie. Słychać mnie? Czy nie? Bo coś jakby się zawiesiło. Ja co prawda nie mam dużych doświadczeń, jeśli chodzi o podróżowanie, natomiast to, z czym do was dzwonię, to, że chciałbym wam polecić taką książkę dla użytkowników systemów iOS, czyli dla użytkowników iPadów, iPodów i iPhone'ów. To jest książka o nazwie Tanie Podróżowanie i ta książka zawiera ponad 100 porad, jest bardzo fajna, myślałem, że ona zawiera mniej porad, a to ona ponad 100 porad zawiera na temat, jak podróżować tanimi liniami lotniczymi, w jakie dni należy latać na przykład do Anglii. Mówi o tym, że na przykład Anglicy w piątek 13 są przesądni, więc najlepiej latać, bo nie ma tam takiego tłoku. Mówi właśnie, na jakich stronach rezerwować najlepiej loty, bo to jest książka robiona przez podróżników, przez pasjonatów podróży, przez amatorów szczególnie, i po prostu wydawnictwo, które wydało tą książkę, zebrało te porady i zrobiło z tego książkę. I książka na iPhone'a ma 140 stron, a w zwykłym druku ma 25 stron.
1: Okay.
8: Znaczy nie,
1: jest ta książka, jak rozumiem, bez problemu.
8: Tak. Bo ja właśnie ją czytałem. Bardzo fajna książka.
1: Dobrze, to dziękujemy ci, Mateuszu, w takim razie za polecenie lektury. Myślę, że może się przydać. Mamy telefon, zdaje się, kolejny, także ja już ci bardzo serdecznie dziękuję. Odbierzmy może kolejny telefon, bo tu się rozdzwoniły nam łącza. Halo, kogo witamy?
9: Dzień dobry, Ala Witek z tej strony.
1: Cześć, Alu!
2: Cześć,
1: Alu!
7: Cześć, Alu! Cześć!
9: No hej.
1: Już jesteśmy na antenie, tylko proponuję, żebyś wyłączyła radio, jeżeli nas tam słuchasz przez radio.
9: Kurde, to
1: bo bezproblemowo... Dobra, okej. Kamera Szala zamknie drzwi i zaraz do nas.
9: Halo, już. Dobry wieczór.
1: O, już.
3: Ale tak? To korzystając z chwili takiej ciszy, uściśnij tam łapę prezesowi, bo ja się do was chyba nigdy nie wybiorę.
9: No właśnie, też tak przypuszczam. Czekam i czekam, pasta czeka, a no. A ciebie jak nie widzę,
3: jakoś to pogodzimy, będzie dobrze.
9: Spoko, ja w każdym bądź razie zapraszam. Znaczy tak, ja dzwonię, ponieważ wydaje mi się, że ważne jest to, żeby podkreślić rolę dobrego przewodnika, jeśli wybieramy się z przewodnikiem. Ja, tak jak już tutaj Paweł z Arturem wspominali, miałam przyjemność korzystać, że tak powiem, z przewodnictwa Artura. I po prostu powiem szczerze, że byłam naprawdę zaskoczona tym, przepraszam bardzo, że były nas trzy osoby niewidome właściwie, którym Artur, że tak powiem, użyczał oka, rąk, pomocy i czego tam jeszcze tylko można było. Doskonale sobie z tym radził, oprócz tego właśnie miał samochód do obsługi, w sensie do prowadzenia cały czas on sam jeden, no bo na szczęście żadne z nas nie chciało go zmieniać, więc po prostu wszystko to
1: rzeczywiście dobrze. W kraju, gdzie...
2: Tak, tak, a tutaj pozwolę sobie przerwać Ali, bo właśnie byliśmy zimą, a na przykład zaliczaliśmy takie miejsce jak skocznia narciarska, na którą płaziliśmy, więc to przewodnictwo było bardzo tutaj istotne.
9: No właśnie, o tym chciałam powiedzieć,
1: też?
9: Że... proszę? Nie.
1: A skakaliście też?
9: Nie, nie.
3: Ale w sensie mało brakowało.
9: To znaczy, ja tutaj tym bardziej właśnie za to, że skocznie chciałabym docenić Artura, ponieważ sam, jak twierdził, nie wiem ile jest w tym prawdy, oczywiście miał lęk wysokości, a mimo to jednak no, dla nas, że tak powiem, mieli możliwość poczuć, jak to jest wysoko, więc chodziliśmy schodami, nie korzystaliśmy z windy i po prostu także no, rewelacyjnie. Natomiast miałam okazję korzystać rok później z przewodniczki, powiem, z osoby, którą dobrze znam. Tam właściwie od dziecka, która może nawet nie to, że ma doświadczenie w jakoś tam w opiekowaniu się czy byciu przewodnikiem dla osób niewidomych, ale jednak powiedzmy chociażby ze mną ma styczność, no powiedzmy nam od tych 30 lat. I było to dla mnie tak koszmarnym doświadczeniem, że po prostu więcej nie pojadę z przewodnikiem, co do którego nie będę miała pewności, dlatego że ja
3: ale
9: będę...
3: Ale kiedy jedziemy sobą... znowu?
9: A to nie, ciebie to nie dotyczy absolutnie, ale ja na przykład będąc osobą prawie zamienitą...
3: kiedy znowu się wybieramy?
9: Zaraz, i skończę, to będziemy się umawiać. I mój mąż, który jest osobą zupełnie niewidomą, musieliśmy właściwie niańczyć naszą przewodniczkę. Na takiej zasadzie, że po prostu jednak wydaje mi się, że są takie cechy, jak na początku chyba Paweł wspominał, czy Krzysztof, o przepraszam, że właśnie cierpliwość, jakaś taka roztropność, że to jest osoba, która potrafi się chociaż na chwilę skupić na tym, czego szuka. Jest też potrzebny, jeśli wybieramy się na zwiedzanie, tak, a nie na przykład leżenie na plaży, jakiś taki dar gawędziarski, może troszeczkę opowiadania, żeby to było z naciskiem, jeśli ktoś tam opowiada, powiedzmy, nie wiem, o architekturze, jakie są kolory, jak to wszystko wygląda, czy jak to jest rozplanowane w przestrzeni i tak dalej. Więc, że tak powiem, jak się ma dobrego przewodnika, to jest wspaniała sprawa. Właśnie mogę spokojnie tutaj, że tak powiem, tylko z własnego doświadczenia oczywiście wydać osąd, bo miałam okazję być w jednym i w tym samym miejscu z dobrym przewodnikiem i z fatalnym przewodnikiem, więc po prostu można wiele się dowiedzieć, sporo zobaczyć i mnóstwo doświadczyć, jeśli ten przewodnik właśnie jest inteligentny, skoncentrowany i tak dalej, a jeżeli po prostu pojedzie z nami ktoś, kto akurat po prostu chce się wybrać na wycieczkę i jakoś potowarzyszyć, i to jest oczywiście miłe i pozytywne, natomiast jeśli jakby mimo pewnych wskazówek, jakie się mu daje, no bo nie wnikam w przyczyny, z jakich po prostu zupełnie to do niego nie trafia, to tak naprawdę to staje się zamiast przewodnikiem, no brzydko mówiąc, ale kłopotem dla osób niewidomych, bo jeszcze trzeba uważać na taką osobę, czy się nam gdzieś nie zgubi na lotnisku i tak dalej, to dla mnie jest już kuriozum, że ja muszę uważać na przewodnika, a nie przewodnik na mnie, tak?
1: No tak, to już rzeczywiście jest coś, czego byśmy na pewno nie chcieli przeżywać.
9: No więc właśnie,
1: dobrze,
9: Alo, dlatego
1: to ja
9: ci
1: w takim
9: mówię...
1: razie bardzo serdecznie dziękuję za telefon, chyba że jeszcze coś chciałabyś dodać od siebie.
9: Chciałam dodać jeszcze jedną rzecz, takie moje spostrzeżenie, że warto jest na początek przyjmować metody drobnych kroczków, na takiej zasadzie, że właśnie może gdzieś tam wybrać się z przewodnikiem, sprawdzić na ile mielibyśmy możliwości, no bo jednak każdy z nas w jakimś stopniu kieruje się własną wyobraźnią. I po prostu może sobie to i owo jakoś tam zaplanować, gdyby był sam, prawda? Następna kwestia to jest taka, że przede wszystkim na pewno warto się uczyć języka i na początek, jeśli wybieramy się za granicę sami, wydaje mi się, że warto jest pojechać do takiego kraju, gdzie mamy ten język używany tam albo znany przez miejscowych, na tyle opanowany, że w jakiejś tam sytuacji kryzysowej jesteśmy pewni, że damy sobie radę, że bo jedna jest taka kwestia,
2: to jest
9: że
2: podstawa.
9: Powiedzmy na... Tak, nawet jeśli osoba widząca na przykład pojedzie do jakiegoś tam kraju i ani me, ani be, tak, przysłowiowe, no to w ostateczności pokaże, narysuje, nie wiem, pokaże na migi i tak dalej. My tego nie zrobimy, w sensie, znaczy możemy pokazać na migi, ale na przykład co z tego, że ktoś nam narysuje, załóżmy na jakiejś kartce, jak mamy iść, albo jeśli jesteśmy w sklepie, nie pokażemy sprzedawcy, co chcemy, jeśli nie potrafimy dokładnie powiedzieć, o co nam chodzi, tak? Więc myślę, że to jest ważna sprawa. I jeszcze jedna rzecz taka, jeśli się gdzieś zatrzymujemy, to myślę, że na przykład dobrze jest wybrać sobie, jeśli jesteśmy w miejscu, w którym już byliśmy, powiedzmy hotel w okolicy takiej, którą w miarę dobrze znamy, bo nawet jeśli na przykład zaoszczędzimy kilka tam powiedzmy tych euro czy waluta, obojętnie jaka jest w danym kraju, tak, i weźmiemy sobie hotel jakiś pod miastem, to prawda jest taka, że nam jako osobom niewidomym naprawdę będzie, jeśli mielibyśmy, załóżmy, ochotę na zwiedzanie, zwiedza się przeważnie centra, rzadko się zdarza tak, że jakieś takie atrakcje, powiedzmy, turystyczne, czy jakieś są na obrzeżach, bywa tak oczywiście, ale najczęściej jest w centrach, że będziemy tracić czas, na przykład my jako osoby niewidome, na docieranie na piechotę. I później finał jest taki, że to, co zaoszczędzimy na hotelu, wydamy na, nie wiem, autobusy, metro czy coś innego. Więc myślę, że lepiej jest dołożyć te parę złotych, a zaoszczędzić sobie, że tak powiem, stresu, kłopotu chodzenia po tym mieście, błąkania, szukania i tak dalej, a jednak wyjeżdżamy przecież na wypoczynek czy na zwiedzanie po to, żeby to było dla nas przyjemnością, a nie no, ekstazą, a nie udręką, tak?
1: Dobrze, Alu, to dziękuję ci bardzo w takim razie za telefon.
9: Dziękuję bardzo.
1: Mamy kolejny telefon. Dzięki, do usłyszenia, trzymaj się.
9: Do usłyszenia,
1: to odbierzmy może następny telefon.
0: To znaczy następnego już nie ma, się
1: a już
0: rozłączył,
1: nie ma.
0: Aczkolwiek nie wiem, że zadzwoni, dlatego że dzwoni długo i uparcie przez czas cały.
1: Dobrze. Dobrze, znaczy... to czekamy.
0: O, już właśnie chyba jest.
1: O, no to odbierzmy. Halo, kogo witamy?
10: To ja jeszcze raz, Dorota, mogę szybko jakieś przygody opowiedzieć, które mi się przypomniały.
1: Cześć, Doroto,
10: wydaje mi się,
1: że... słuchamy cię.
10: Jestem na antenie, tak?
1: Jesteś tak, na antenie.
10: Żeby nie robić zbędnego zamieszania, więc jeszcze o czym warto powiedzieć, a zapomniałam, nie powiedziałam to, ja miałam akurat okazję, przykrą się, przekonać, że karta EKUS jest jak najbardziej potrzebna, przydatna, bo właśnie w Finlandii dopadł mnie jakiś koszmarny wirus, 40 stopni gorączki, wylądowałam w szpitalu i gdyby nie ta karta, to naprawdę no różnie by było, a na pewno ojcowski portfel by potężnie ucierpiał, więc naprawdę wydaje mi się, że załatwienie tej karty to jest 5 minut, no jak jest kolejka, to niechby pół godziny, ale warto, bo nawet wywalczyłam ostatnio i mam ją na 5 lat z naklejką Braille'ową, więc to naprawdę rzecz jak najbardziej potrzebna w podróży.
1: No, a co to podróży... jest w ogóle za karta? Może powiedz coś więcej na jej temat?
10: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli w całej Unii Europejskiej, jeśli cię dopadnie jakiś tam, prawda, przypadek losowy, jest honorowana jak najbardziej właśnie...
2: Nie tylko w Unii, bo na przykład w Szwecji i w Norwegii również.
10: Tak, tak, no jak najbardziej. No oczywiście na terytorium Europy, to miałam na myśli.
2: Europejskiej wspólnoty gospodarczej.
10: Tak, dokładnie. No właśnie na początku tam w szpitalu już byłam tak złożona tą chorobą, że wyciągnęłam przez pomyłkę, bo jeszcze wtedy miałam bez tej naklejki brajlowskiej, wyciągnęłam jakąś tam inną kartę, bodaj nawet do jakiejś wypożyczalni płyt DVD. Mój ojciec też nie wiedział, jak to za bardzo ma wyglądać, też był przejęty. No i pan długo tam deliberował nad tą plakietką, poszedł po jakąś wielką księgę i zaczął testować wzory kart ze wszystkich tych krajów, gdzie są one wydawane. No i w końcu orzekł, że werdykt był taki, że to jest zła karta, to nie ta. No i mnie tknęło, że być może faktycznie wyjęłam złą, więc ta naklejka brajlowska do takich sytuacji się przydaje. No i jak już mu pokazałam tą właściwą, to w tym momencie się cała dyskusja zakończyła i dostałam numerek i byłam tam gdzieś dalej pokierowana, więc jak najbardziej polecam, bo no różnie to może bywa. No zdarza mi się to po raz pierwszy, odkąd podróżuję praktycznie całe życie, jak mówiłam, i po raz pierwszy mi się coś takiego przytrafiło, ale jednak, więc naprawdę lepiej to przy
0: każdemu
10: sobie
0: się może
10: mieć.
0: Zdarzyć.
10: Każdemu się może
2: tym bardziej, jeśli decydujemy się podróżować sami.
10: A otóż to, no dokładnie. I co jeszcze chciałam powiedzieć, no z jakichś fajniejszych przygód, to kiedyś wracając z Majorki, jeszcze były takie linie Central Wings i właśnie było też jakaś taka akcja, że półmilionowy pasażer był bodaj na pokładzie tego samolotu, wszyscy dostali jakieś tam, prawda, czapeczki właśnie z tym logo Central Wingsu i z tym półmilionowym pasażerem, kazali nam jakieś tam świtki wypełnić. Jaka jest domena strony tego Central Wings, to oczywiście ja tam jeszcze wtedy z moim byłym mężem źle wpisaliśmy, bo było chyba .com, myśmy napisali .pl. W międzyczasie jeszcze ja byłam w łazience, więc dostaliśmy zamiast dwóch świstków jeden świstek, no i wrzuciliśmy to do koszyka, bo miało być jakieś losowanie. Siedzieliśmy w ostatnim rzędzie, pan steward wybrał z wszystkich pasażerów jakiegoś małego chłopca. Chłopiec zamiast pogrzebać łapką w koszyku, wyciągnął pierwszą z brzegu, no i my byliśmy tym oto szczęśliwcem i wygraliśmy 2 bilety do tam 15 stolic europejskich i sobie jeszcze polecieliśmy w listopadzie na taki przedłużony weekend do Edynburga, co też było bardzo fajne i miłe. No i tych przygód naprawdę jest masę.
1: To się nazywa
10: i
1: szczęście.
10: To się nazywa szczęście, dokładnie, na podróże.
3: To znaczy, tak, że chłopak był podstawiony.
10: No też się tak śmieliśmy, że nam sprzyjał dzieciaczek, no ale mówię, no takie rzeczy są sympatyczne i no tych przygód naprawdę jest masa, od drobnych po jakieś no fajne i mniej fajne. Kiedyś w Portugalii byłam w 98 roku, kiedy tam akurat Expo się odbywało, czyli ta wystawa światowa, też fantastyczne przeżycie. Autokarowa wycieczka była zorganizowana na to Expo. Przyjechał rano podstawiony jakimś bladym świtem autokar, no i ten
2: czyli
10: kierowca,
2: koło 10.
10: prawda, kiedy... Słucham? Tak, tak, nie, no bez przesady, o 5 rano, nie, jeszcze wtedy to, prawda, się rządziłam mniej południowymi wyznacznikami dnia. No i właśnie ten kierowca, prawda, podczas gdy my zwiedzaliśmy sobie to expo, to on tam sobie musiał coś mocniejszego popijać, gdyż kiedy podjechał wieczorem, się okazało, że jest całkowicie praktycznie niezdolny nawet siedzieć. No ale to wyszło na jaw dopiero właśnie, kiedy ktoś tam z tyłu siedział i widział, jak on...
2: Pasów nie miał?
10: Na lewo. No, no nie no. Miał pasy, ale no bujało nim na lewo i prawo. Ludzie właśnie zrobili raban, że kierowca jest pijany, prawda, histeria jakaś ogólna. Wylądowaliśmy na stacji benzynowej północy, tam spędziliśmy albo i całą, czekając na następny autokar, a pozytyw był z tego taki, że dostaliśmy przeprosiny po butelce Porto na głowę i oddali nam pieniądze za tą wycieczkę, więc naprawdę tych przygód no są najróżniejsze i tak jak Ala mówiła jeszcze odnośnie tych przewodników, to ja dokładnie to samo doświadczyłam, bo byłam teraz na Costa del Sol, akurat tak się złożyło, z moją matką, z którą, no też już mówię, no zna, prawda, moją sytuację, jakby utraty mojego wzroku, jako, no nie wiem, jedna z najbliższych osób była przy tym od początku i jest tak jakaś w tym wszystkim niegramotna. Ja do tego posługuję się biegle hiszpańskim i w zasadzie ja mówię, Boże, kobieto, no kto tu jest czyim przewodnikiem, bo idź, zapytaj, mimo że no jest jak najbardziej osobą kształconą, znającą język angielski, ale idź się zapytaj, bo ja nie wiem, bo i tak co chwila, więc naprawdę to jest uciążliwe i na dłuższą metę męcząca. Czasami naprawdę się obawiałam jechać na wakacje z dziewczyną, którą znałam w zasadzie rok i była praktycznie dla mnie no tyle co instruktorką orientacji, z którą się trochę lepiej zakolegowałam. Tak się złożyło, że w ostatniej chwili postanowiła ze mną się zabrać na Lanzarote. To jest jedna z wysp kanaryjskich i naprawdę był to dla mnie też fantastyczny wyjazd. Właśnie opowiadała mi wszystkie jakieś, prawda, duperele, począwszy od tego, jak jest urządzona jakaś tam restauracja, po jakieś tam bardziej interesujące i, prawda, pasjonujące sprawy, więc przewodnik dobry to jest naprawdę 80% chyba sukcesu i zadowolenia w takiej podróży, bo to ma być naprawdę przyjemność, a nie jakaś, prawda, mordęga i żeby człowiek tylko dni odliczał, prawda? Bo, prawda, no pogoda na miejscu, super, super otoczenie, co z tego, że jest fajna plaża, jak komuś nie pasuje iść na tą plażę rano, tylko nim się wygrzebie, to się robi godzina 16, no można tych przykładów mnożyć, więc naprawdę takie zgranie się i pod względem charakterologicznym i właśnie takiego jakiegoś ogarnięcia przez tego przewodnika to jest naprawdę bardzo istotne. Więc dobrze, już może nie będę blokować anteny.
1: Bardzo. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo za telefon.
2: Miło, że zauważyłaś.
11: Powiem Ci, Dorota, że jesteś lepsza niż Paweł.
1: Dobrze, dziękujemy za telefon, bo zdaje się, że mamy kolejny telefon, tak Tomku? Czy już, czy
0: no,
1: już nie mamy?
0: No też już się był, ale prawdopodobnie będzie dzwonił, bo telefon się odzywa co czas jakiś, więc prawdopodobnie się zaraz przypomni. O, już dobrze, właśnie więc, się przypomina.
1: O właśnie, to Piotr do nas dzwoni tym razem, tak? Odbierzmy Piotra.
0: O.
1: Halo?
12: Dzień dobry.
1: Witaj, dobry, Piotrze, jesteś już na antenie.
12: No tak, wiem. Generalnie tak. Chciałem powiedzieć, że ja niestety na razie mało podróżuję, bo to, no bo tak jest już. Po drugie chcę sprostować to, że ja też do jakiegoś czasu myślałem, że nie ma jednego rozkładu, ale ostatnio musiałem coś znaleźć, to se dostałem się na e-podróżnika i naprawdę tam się wygodnie tego szuka. Są przyciski klikalne pod każdym połączeniem, że można znaleźć plan, cen biletów, wszystko jest pięknie wyjaśnione. To więc.
1: Jak rozumiem, to mówisz o autobusach, tak?
12: I autobusach, ale to są rozkłady chyba też uwzględniające autobusy, jakieś tam inni też przewoźników, nie tylko PKS i pociągi. Można znaleźć przed połączenie z przesiadkami albo bezpośrednie, no to tam jak się chce. To jest taka ogólna strona, taka na wszystkie połączenia, to po drugie. Jeszcze mam takie pytanie, czy ktoś wie, czemu tak jest dziwnie, bo przedwkurza mnie to, że bilety przez internet można kupić dla Intercity, a dla, na przykład dla pociągów przewozów regionalnych niestety nie. I czy ktoś wie,
2: można,
12: czy kiedyś to wpro... Jak to? Ja nie wiem gdzie.
2: Powiem tak. Jeśli chodzi o korzystanie ze screen readerem, to niestety strona przewozów regionalnych jest bardzo ciężko dostępna, szczególnie właśnie w tym aspekcie kupowania biletów. Ja dlatego zawsze proszę o tę moją partnerkę, Dominika, pozdrawiam serdecznie. Dlatego, że po prostu formularze, w które wpisujemy na przykład daty, są niedostępne dla nas całkowicie. Ale no w tej chwili ci nie podam adresu, Piotrze, natomiast jeśli na przykład wpiszesz w Google...
12: No to wiem, przewozy regionalne.
2: Przewozy regionalne, no to znajdziesz bez problemu. Ale jeśli nie korzystasz ze wzroku w żaden sposób, to myślę, że będzie ci bardzo trudno. Aczkolwiek oczywiście można spróbować.
12: Dodam, że na tym e-podróżniku oczywiście jeszcze nie sprawdzałem jak, ale wiem, że też można kupić bilety, pewnie zapewne na autobusy, jak i pociągi, muszę to jeszcze zobaczyć. To jest strona www.m-podrażnik.pl. Można wejść, zobaczyć tam... Znaczy, ja tam nie rozumiem, jak jest jest wybór miejscowości, to jako niejedną pokazuje, tam niby są jakieś przyciski klikalne, ale generalnie data, wyszukiwanie zaawansowane, przesiadki, ile ma być czasu między tam jakąś tam połączeniem, nie pamiętam teraz, jakie tam są opcje, ale ceny biletów ja bez problemu się doszukałem przy autobusach. Przy pociągach nie, musiałem to znaleźć na innej stronie, chociaż też to jest pokazane, czy tam ulgi, nie ulgi, ale generalnie na podróżniku jest wszystko i myślę, że da się.
1: Warto, żeby się tą stroną zainteresować i żeby
12: tak,
1: sobie posprawdzać,
12: według mnie
1: jest jakieś kolejne przydatne narzędzie, tak?
12: Tak, ja to testowałem z NWD-ą. Ta strona według mnie jest dostępna raczej w 100%. Radzę nie dzwonić, telefony są drogie, więc można sprawdzić, ale telefony tam...
2: No tak, bo to są te numery o podwyższonym...
12: No tak, dwa coś za minutę, więc właśnie.
1: Nie, to rzeczywiście nie ma sensu. Dobrze, Piotrze, dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon i do usłyszenia, trzymaj się. A ja przypominam, tak. 223988027, wewnętrzny 938, jesteśmy także na Skype'ie, nasz login Skype'owy to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Zanim zrobimy sobie muzyczną przerwę, to jeszcze...
2: Tak, Michał, ja chciałbym jeszcze o tym planowaniu coś powiedzieć.
1: Dobrze, to okej.
2: Powiem tak, to pewnym ludziom może się wydawać oczywiste, pewnym nie, ale jeśli planujemy się wybrać do jakiegoś kraju, nawet jeśli jest to kraj może nie sąsiedni, bo jednak troszeczkę kulturę naszych sąsiadów znamy, ale jest to na przykład Hiszpania, Portugalia, Malta czy coś takiego, warto poczytać troszeczkę o obyczajach tam panujących, bo wierzcie mi, że mimo tego, że żyjemy na jednym kontynencie, w zasadzie ciasna jest ta Europa i tak dalej, to zwyczaje są bardzo różnorakie i często tym, co jest u nas naturalne, czy tam w mówieniu, czy w gestykulacji możemy kogoś urazić. No nie podam teraz jakiegoś tam przykładu, ale są na przykład kraje, gdzie pokazywanie palcem jest uznane za obrazę, więc liczmy się z tym, że to nie jest tak, że my przenosimy nasze zwyczaje na jakiś tam grunt. Jesteśmy zawsze, gdzie byśmy nie byli, gośćmi. I podstawą tego, abyśmy zostali dobrze przyjęci, zrozumiani i aby nam okazano życzliwość, jest szanowanie, może nie to, że odmienności, ale właśnie kultury kraju, ludzi, w którym się znajdujemy. Jest to o tyle istotne, że jeśli na przykład wykażemy się znajomością jakiegoś tam zwyczaju czy coś takiego, zaprocentuje to tym, że drugi raz możemy nie to, że nie wiem, dostać zniżkę albo zjeść coś za darmo, nic z tych rzeczy, ale zostaniemy zapamiętani jako dobrzy klienci, jako osoby, które respektują to właśnie, jak się tam zachowują tubylcy, gdzieś mieszkańcy danego rejonu. My z Arturem zawsze zwracamy na to bardzo uwagę, żeby na przykład jeśli jesteśmy gdzieś drugi raz, albo jeśli jedziemy do jakiegoś znajomego, ponieważ te nasze podróże są w głównym aspekcie krótkofalarskie, oczywiście nie w sensie, nie wiem, tylko i wyłącznie tego, że jedziemy sobie pogadać przez radio, ale często wiążą się z tym, że nawet jeśli nie nocujemy u jakichś naszych znajomych, to z tymi znajomymi poznanymi przez radio się tam spotykamy, tak?
3: Spotykamy, spędzamy czas.
2: No więc właśnie. No,
3: po prostu oni są stamtąd.
2: No właśnie.
3: To jest też między innymi taki drobiazg, gdzie poznaliśmy Mdinę, miasto ciszy.
2: Na Malcie.
3: Gdzie generalnie pewnie byśmy to znaleźli gdzieś w przewodniku. Ale dysponując samochodem, nasz przyjaciel Norbert zabrał nas tam. Fantastyczne miejsce. Na pewno każdy odczytałby je identycznie. Dużo, dużo wrażeń, a podstawowym wrażeniem jest ta właśnie rzeczona wcześniej cisza.
2: Także szanujmy to, że jedziemy do kogoś. Oczywiście na pewno chcielibyśmy, aby jeśli zapraszamy kogoś do nas do domu, zachowywał się mniej więcej tak jak my się zachowujemy, czy dostosował się do naszych zwyczajów, więc warto o tym poczytać, a w internecie jest mnóstwo takich stron, gdzie możemy coś tam znaleźć. Jak również nie zapominajmy o tym, że warto, nawet jeśli załóżmy jedziemy do Skandynawii, tak, gdzie wszyscy mówią doskonale po angielsku, od małych berbeci praktycznie po ludzi w bardzo podeszłym wieku, warto jest nauczyć chociażby dziękuję, proszę, czy do widzenia, bądź dzień dobry w danym języku.

0: kraje kulturowe są zbliżone, są oczywiście, jest pewna odmienność, aczkolwiek nie w takim rażącym stopniu, może nie rażącym, nie w takim istotnym stopniu, nie w takim dużym, jeśli na przykład wybieramy się do Chin i Japonii, szczególnie to ostatnie, co planujemy z autorem już od jakiegoś czasu. Wierzcie mi, że naprawdę warto mieć to na uwadze.
1: No ja już
2: Artur, a pytanie takie do ciebie, bo właśnie mówiliśmy o tej różnorodności kulturowej i tak dalej, a powiedz mi, czy zauważyłeś, jeżdżąc z Pawłem tu i tam w różne miejsca, zresztą może na przykład Krzysztof też będzie miał coś do powiedzenia w tym temacie, bo może zauważył, a Paweł zresztą może też, jak w różnych krajach postrzegani są niewidomi? Są jakieś takie miejsca, gdzie no, mieszkańcy są nastawieni bardziej tak pozytywnie, przyjacielsko, a są może gdzieś takie, w których byliście, gdzie spotkaliście się, no niekoniecznie z takim ciepłym przyjęciem.
1: Znaczy na pewno z ciepłym przyjęciem spotkaliśmy się w Skandynawii. Nie wiem, jakoś najwięcej takich ciepłych słów o tym zimnym kraju można powiedzieć tutaj w tym aspekcie, że naprawdę jakoś postrzeganie osoby niewidomej jest zupełnie inne niż
0: przykładem.
1: W Hiszpanii.
0: Posłuchajmy się przykładem. Przychodzimy do hotelu i tak się złożyło, że tak powiem, w pierwszej parze szedł Artur ze mną, w drugiej parze szła Ala z Piotrem i braliśmy oczywiście tam klucze do, czy tam karty dostępu do pokoi i jakieś takie bloczki śniadaniowe czy coś takiego. I kobieta w recepcji, ponieważ tak się złożyło, że powiedzmy ja wyciągnąłem rękę i wziąłem to, co tam podawała, czyli te bloczki śniadaniowe, opisując o tym, jak tam należy z nich korzystać, że tam urwać, coś tam przeciąć i tak dalej, i ewentualnie informując nas, o której godzinie, w jakich godzinach jest śniadanie, mówiła bezpośrednio do mnie. Zwróćmy uwagę...
1: Patrząc na Pawła, nie na mnie, nie czekając, aż ja coś powiem.
0: Właśnie, zwróćmy uwagę, że często w Polsce, jeśli jesteśmy z przewodnikiem, to nas po prostu nie ma. Albo mówi się o nas w osobie trzeciej, on, ten pan, albo coś tam, a mówi się do przewodnika, nawet jeśli sprawa dotyczy bezpośrednio nas. W Hiszpanii niestety jest tak samo, przynajmniej tam, gdzie ja byłem, czyli na Wyspach Kanaryjskich, bo na kontynencie jest trochę inaczej. Byliśmy w Barcelonie, to tam jednak jest, wygląda to nieco inaczej.
1: Tam jest cywilizacja.
0: Natomiast akurat na Wyspach Kanaryjskich byliśmy na jednej z mniejszych wysp, czyli na La Palmie. To jest wyspa nie tak turystyczna, jak powiedzmy Teneryfa, Gran Canaria czy Lanzarote. Więc ludzie nie są tak może przyzwyczajeni. I tam rzeczywiście też ten syndrom tego występuje. Tutaj jeszcze dam głos Arturowi i Krzysztofowi, ale jeszcze powiem, że na Malcie z kolei, akurat Dorota też była, więc pewnie mogłaby coś powiedzieć, ale tam z kolei jest inny problem. Tam po prostu nie ma niewidomych. Z tego, co nam się udało dowiedzieć, to na samej wyspie Malta, ponieważ Malta w kontekście kraju składa się z trzech wysp, Malta, Gozo i Comino, na samej wyspie Malta jest tylko czterech niewidomych. A sama społeczność... No właśnie, sama nie potrafię w tej chwili powiedzieć tam ilu mieszkańców liczy cała Malta, ale jest to oczywiście no stosunkowo mała liczba, ponieważ jest to no niewielki kraj, więc siłą rzeczy ci ludzie tam nie są nauczeni w jakimś sensie jak się odnosi do osób niepełnosprawnych i tak dalej, ale tam z kolei ta południowość, czyli ta otwartość jest pozytywna. Tu jeszcze powiem o Szwajcarii. Kraj oczywiście ze wszechmiar bardzo wysoko rozwinięty, cywilizowany, wzór cnót wszelakich i tak dalej. Natomiast być może to wynika, nie wiem, czy to z mojej aparycji, czy po prostu z tego, jak to tam wygląda, ale mieliśmy taką sytuację, że kupowaliśmy bilety na statek. Taki statek oczywiście pływający sobie wycieczkowy po jeziorze.
1: Po jeziorze
0: turyckim. Gdzie wszyscy poszli kupić bilety, a ja sobie zostałem. Przy czym było tak, że stałem sobie przy ulicy z białą laską w ręku, a że była kolejka, więc trwało to około 10-15 minut i przez ten okres czasu nikt do mnie nie podszedł, aby mi zaproponować pomoc. Co z kolei w Polsce no raczej nie ma miejsca, bo może nie zawsze, ale dosyć chętnie jednak u nas ludzie pomagają, jeśli jakąś widzą osobę zagubioną. Także z tym jest bardzo różnie. Aczkolwiek to są moje subiektywne odczucia, więc być może Artur albo Krzysztof coś by tu jeszcze dodali.
2: Znaczy, Krzysztof, ja coś byś dorzucił do tego?
1: Dodałbym jeszcze dosłownie króciutki epizodzik, a mianowicie z lotniska w Pudong w Szanghaju. Akurat tam podchodząc do kontroli paszportowej za mną szła osoba niewidoma, szedł Chińczyk z laską białą i tutaj te służby porządkowe przede wszystkim, on się do nikogo nie zwracał. Od razu dwóch podeszło i pilnowało, żeby jemu się nic nie stało. No, podprowadzili pod sam ten,

0: oczywiście ze wszystkimi tymi dalekowschodnimi uprzejmościami typu ukłony, podziękowania, to zawsze trochę trwa, ale to mi się bardzo podobało, że ten człowiek nie musiał o nic prosić. A wydawałoby się, że 9000 kilometrów i jakaś inna kultura, gdzie zupełnie inaczej traktuje się jednostkę, a jednak, nie wiem, no to było dosyć miłe i sympatyczne.
1: I tutaj jeszcze nim oddamy głos Krzysztofowi, dla przeciwwagi. Ostatnio dzwoniłem na dworzec do Wrocławia. Aha, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. W zasadzie na stronie każdego lotniska, oczywiście mówimy o takich portach, no nie to, że cywilizowanych, ale takich troszeczkę większych, czy powiedzmy sobie w takich bardziej atrakcyjnych punktach, chociaż to nie jest może regułą, bo powiedzmy nie zaglądałem na jakieś tam lotnisko w stolicy Nowej Zelandii czy gdzieś, ale praktycznie na stronie każdego lotniska jest zakładka dla niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne, bo tam jest kilkanaście informacji różnego rodzaju traktujących o tym, że po pierwsze o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych, czyli na przykład, że telefony do wezwania asysty są na takim poziomie, aby osoby na wózku mogły z nich skorzystać. O osobach niewidomych mówi tam się mało, na przykład jest często informacja, że z psem przewodnikiem można podróżować za darmo i tak dalej. I też często jest podany albo numer telefonu, pod którym można się skontaktować, że zostaniemy od razu połączeni z osobami zajmującymi się asystą na lotnisku, albo formularz, który wypełniamy i no na przykład, że będziemy lecieli tego dnia taką a taką linią w takim to a takim kierunku, aby ktoś tam był przygotowany, prawda? I teraz zajrzałem sobie ostatnio na lotnisko do Wrocławia. Okej, zakładka dla niepełnosprawnych. No tam standardowy tekst, bla bla bla. Tam w celu ułatwienia, przygotowania, etc. Proszę wypełnić formularz. Formularz niedostępny. W sensie, że nie ma go. Ja poprosiłem osobę widzącą, tutaj również moją partnerkę, też stwierdziła, że tak powiem, zdrowym okiem, że tego formularza nie ma. Okej, telefonu też nie ma, więc zakładka kontakt, numer telefonu po prostu bezpośrednio do informacji na lotnisko, takiej bym powiedział najtradycyjniejszej, ile mogę tak się wyrazić. Dzwonię, dzień dobry, będę leciał wtedy i wtedy, jak możemy to zorganizować? No musi pan sobie podejść do informacji. Ja mówię, proszę panią, jestem osobą niewidomą, pierwszy raz będę na lotnisku, przyjadę, wysiądę z autobusu, no i co dalej? No chyba nie jest to jakiś problem, tym bardziej, że autobus podjeżdża pod sam terminal, aby ktoś podszedł. No wie pan, to pan sobie wysiądzie z autobusu, na wprost sobie pan przejdzie przez ulicę, tam zaraz są drzwi, pan sobie wejdzie, skręci w lewo i zaraz będzie informacja. Ja mówię, no i co?
2: Jaka bezproblemowa pani.
1: I co, mówię, nie da się z tym nic więcej zrobić? No ale nie rozumiem, w czym pan ma problem, najwyżej pan zapyta, ktoś panu pomoże. Więc z tym jest bardzo, bardzo różnie, ale przepraszam, tutaj znowu jak zwykle nadużyłem uprzejmości i cierpliwości was wszystkich, więc może Krzysztof coś tam jeszcze nam
0: poopowiada. Ale Pawłowi Słowotok każdy wybaczy.
2: Bo Paweł ciekawie opowiada, ale teraz może nam Krzysztof coś jeszcze ciekawego opowie. Spotkałeś się z jakimiś takimi reakcjami, Krzysztofie,
3: to znaczy,
2: co do osób niewidomych,
3: to znaczy,
2: albo
3: ja tak,
2: ucho niewidomych w twoim przypadku?
3: Nie mogę powiedzieć, że w jakimś kraju bardziej lub mniej. Na pewno zaskoczyła mnie postawa Brytyjczyków, Anglików. Mówi się zimni, ascetyczni. Natomiast tam, no nie wiem, katedra Świętego Pawła, ja sobie macam te mury, moja przewodniczka gdzieś tam stała dalej. Zaraz podszedł starszy pan, zapytał mnie się, czy może mi pomóc. Powiedział, że tam dalej jest jakieś rusztowanie, żebym uważał. I tak na każdym kroku było w Anglii. Byłem w Egipcie i na pustyni. Chyba na Beduinach jakieś tam wrażenie zrobiłem. Wyciągali węże, wyciągali żółwie, wszystko mi dawali do rąk, żebym mógł sobie dotknąć. I to nie była historia jednorazowa, dlatego że w Egipcie byłem dwa razy i jeszcze tam wrócę. I za każdym razem, czyli te dwa razy, gdy tam byłem, reakcje były podobne, czyli wielka otwartość na mnie jako osobę niepełnosprawną. Nie było żadnych obaw, żebym, nie wiem, na wielbłądzie jechał, na osiołku, tam oni bardzo chętnie pomagali mi i uczyli jak usiąść, jak dosiąść tego na przykład wielbłąda. Bardzo pozytywne wrażenie w ogóle mam z Egiptu, aczkolwiek jak byłem pierwszy raz, spotkaliśmy tam chłopaka, miał 23 lata, Ahmed, to był miejscowy człowiek i to był rewelacyjny dar, który otrzymaliśmy, dlatego że spotkaliśmy miejscowego człowieka, chodziliśmy no, tam, gdzie oni mieszkają, poznaliśmy ich zwyczaje, ale opowiadał, że jestem pierwszym człowiekiem niewidomym, z którym on kiedykolwiek w życiu rozmawia. Tam podobno na ulicach bardzo mało spotyka się niepełnosprawnych, zresztą to widzieliśmy za pierwszym i drugim pobytem, że tych niepełnosprawnych jest bardzo mało.
1: To samo jest w wschodniej Europie. Mam na myśli tam Rosję, Ukrainę, Białoruś i tak dalej.
3: Tam niestety nie byłem, ale też będę. Ale wracając jeszcze do Egiptu, jedyny niewidomy, który był przez tego chłopaka spotkany, to był żebrak niewidomy, który pod meczetem w Kairze, pod największym meczetem żebrał. W ogóle Egipt jest krajem, który dla osoby niepełnosprawnej jest ciężki do samotnego przemieszczania się. I to niepełnosprawnym nie tylko wzrokowo, ale też ruchowo. Bardzo wysokie krawężniki, często wysokie schody, bardzo dużo nierówności. Zapomnijmy o jakichś udźwiękowieniach, zapomnijmy o mówiącej komunikacji.
1: To samo jest na Malcie.
3: No właśnie chcę podkreślić i myślę, że Pawle się ze mną zgodzisz, że często nasi niewidomi narzekają, jak to u nas jest źle i tak dalej. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Naprawdę. Bywa na świecie różnie. Takie Stany Zjednoczone, które mówi się, że wysoki poziom cywilizacji itd. itp.
1: I często postrzegane jako wzór dla wszelkiego rodzaju osób niepełnosprawnych, mam na myśli tam rozwiązania wyprzedzające o lata to, co jest w Europie albo coś takiego, a tutaj
3: a Krzysztof tak
1: pewnie powie, że nie do końca tak jest, no właśnie.
3: A wcale tak nie jest. Oczywiście w paru kwestiach są do przodu, ale no też nie spotkałem ani jednych udźwiękowionych na przykład świateł, a byłem w miastach 5 Stanów Zjednoczonych, byłem tam przez 2 tygodnie. Nie spotkałem jakichś linii prowadzących, nie spotkałem linii przed schodami o innym kolorze, czy o innej fakturze, nie spotkałem udźwiękowionej komunikacji miejskiej, jedynie metro, ale to metro wszędzie. Więc nie narzekajmy, bo w Polsce naprawdę wcale nie jest źle.
1: Tak, ja jeszcze chciałem
2: powiedzieć, że dziś mówimy o podróżach, to jeszcze gdyby ktoś dopiero w tym momencie włączył Tyflo Podcast w Radiu N i przypomnę nasze drogi kontaktowe 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net, a już teraz oddaję głos Pawłowi.
1: Tak, tak, jeszcze tak szybciutko chciałem powiedzieć, że w pewnym sensie w naszym kraju i w, no nie bójmy się tego powiedzieć, w tych krajach postkomunistycznych ciągle funkcjonuje taki zwyczaj, że tego nie dotykaj, tamtego nie ruszaj. Ostatnio znajomy mi opowiadał, który był na Węgrzech, że gdzie nie był w muzeum, to tylko słyszał don't touch, don't touch. I to niestety jest w pewnym sensie bolączką tego u nas wszystkiego, że jednak gdzie indziej te muzea są w sporej mierze dostosowane, a u nas niekoniecznie. Aczkolwiek jak byliśmy w Finlandii z Arturem Turunlina, Piotrem i Alą i byliśmy
2: w zamku w Turku.
1: Tak, to w zamku w Turku to można było wszystkiego dotykać. Natomiast z kolei jak byliśmy w Lahti.
2: Piotr na pewno pamięta.
1: Tak, jak byliśmy w Lahti w Muzeum Radia i Telewizji, czy tam powiedzmy w Muzeum Telewizji, to ogromna większość tych wszystkich starych odbiorników, jakichś tam powiedzmy sobie wskaźników i tak dalej, to wszystko było za szybami, więc tego nie można było dotykać. Pewnie powoli będziemy kończyć, aczkolwiek tutaj jeszcze temat ulg, o którym chyba będziemy coś tam jeszcze mówić.
2: No właśnie, ale to o ulgach myślę, że porozmawiamy sobie za chwilę, teraz odrobina muzyki i wracamy do Was już za moment.

0: Jesteśmy na antenie, tak. Jeszcze w międzyczasie się trochę rozgadaliśmy poza anteną, ale już wracamy do Was. Wracamy z Tyflopodcastem na antenie Radia N. Przypominam, że dziś o podróżach sobie rozmawiamy. Artur Walaszek, Paweł Pluszczyk, Krzysztof Wostal i Tomek Bilecki. To dzisiejsi goście w programie. A ja się nazywam Michał Dziwisz, bo zaraz się okaże, że znowu mnie Paweł zapowie. To już... 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, tak to się pisze, to są nasze namiary kontaktowe, można do nas jeszcze dzwonić, a teraz jeszcze powracając do tych kwestii, czy na przykład jakichś wystaw, czy różnego rodzaju budynków, czy podobnych rzeczy, które można sobie gdzieś tam oglądać. Krzysztofie, poza anteną wspominałeś, że różnie to bywa z tymi planami, makietami. Jak to właśnie jest poza granicami? Dużo można tego spotkać, żeby można było sobie gdzieś tam wymacać taki plan jakiegoś budynku, czy coś na podobę tego, a jeżeli jest tego dużo, to gdzie?
1: Myślę, że to jest bardzo dużo w porównaniu z tym, co u nas mamy do dyspozycji. Przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, plany. Tak jak wcześniej wspomniał Paweł, możemy dotykać eksponatów, a jeżeli nie można, to często są miniaturki tych eksponatów, które można sobie dłońmi zobaczyć. W Casa Mila, na przykład w Barcelonie, co mi się bardzo podobało, był kącik dla osób w ogóle niewidomych, przede wszystkim słabo widzących, gdzie były lupy, gdzie były lampki, gdzie były jakieś rysunki, gdzie były opisy tych wszystkich eksponatów powiększoną czcionką. Też w Barcelonie, w Casa Batlló można było dostać audioprzewodnik, zresztą na Camp Nou w Barcelonie też audioprzewodnik można dostać. I w wielu miejscach audioprzewodniki są dla osób niewidomych dostępne. W Wiedniu na przykład w ogrodach Schönbrunn, gdzie są labirynty z roślin, można wcześniej sobie je zobaczyć dłońmi, gdzie są wypukłe. W wielu miejscach również nie tylko są miniaturki eksponatów, ale też miniaturki całych budowli, całych miejsc, plany miast. W Londynie na stacjach metra, ponieważ interesuje się troszkę infrastrukturą, więc zapytałem policjanta, no i było do dotknięcia, można było zobaczyć sobie plan stacji, mogłem sobie wyobrazić, jak to wygląda. Tak jak wspomniałem, są otwarci ludzie na lat niepełnosprawnych, no i też zwierząt można sobie podotykać, oczywiście, no nie zawsze, tak w Berlinie w Zoo też mogłem sobie podotykać jakichś eksponatów. W Waszyngtonie, w Muzeum Historii
2: Naturalnej... W Amsterdamie w Zoo jest tak samo.
1: Tak. A w Waszyngtonie, w Muzeum Historii Naturalnej jest pokój, gdzie są przygotowani na osoby niewidome. I tak siadłem sobie właśnie w tym pokoju, na stanowisku i zaczęli mnie znosić mi czaszki. I tak siedziałem w otoczeniu chyba z 20 czaszek różnych plemion, z różnych czasów prehistorycznych ludzi. Było to bardzo, bardzo ciekawe. Także na świecie są przygotowani na nas niewidomych w różnych miejscach.
0: To rzeczywiście jest ciekawe.
3: Bardzo fajnym przykładem, ale mówię, Schönbrunn jest fajnym przykładem, jeśli chodzi o przygotowanie audio dla całej rzeszy turystów z całego świata, ale to samo jest też i w Wiedniu, na przykład na Kahlenberg. Między innymi tam jest też jeden z przemienników, z których korzystamy razem z Pawłem, ale jest tam też kościół, w którym była ostatnia odprawa przed Wiktorią Wiedeńską, gdzie król Jan III Sobieski klęczał i modlił się o tą Wiktorię, ale tam z kolei jest fantastyczny przewodnik, który między innymi mówi po polsku.
0: No, a tak jeszcze kontynuując tą naszą dzisiejszą rozmowę, no wiadomo, różne tematy interesują naszych tych, którzy słuchają, naszych słuchaczy, ale właśnie pytanie, i to też może być interesująca rzecz, tak sobie myślę. Co z ulgami? Bo to myślę, że nie jedną osobę interesuje. Czy za granicą w ogóle osoba niewidoma, która gdzieś wybiera się w podróż, może liczyć na jakiekolwiek ulgi? A jeżeli tak, to jakie?
4: To Krzysiu może.
1: To znaczy, przede wszystkim, z czym ja się spotkałem, to, że zero opłaty dla przewodnika, 100% dla niewidomego, aczkolwiek niejednokrotnie i to w większości przypadków było tak, że i ja jako osoba niewidoma miałem jakąś tam zniżkę, ale pamiętajmy o tym, że no, w moim przypadku na przykład jest bardzo widoczna ta niepełnosprawność, więc dokumentem, który jak gdyby potwierdza tą niepełnosprawność, gdy ona nie jest widoczna, to nie jest nasza legitymacja Polskiego Związku Niewidomych. Bardziej warto zaopatrzyć się w kartę parkingową i właśnie tego doświadczyłem, że niejednokrotnie dzięki karcie parkingowej weszliśmy gdzieś taniej. Przykładowo w Barcelonie do akwarium wejście kosztuje 18 euro, no my w dwie osoby weszliśmy za 14, dzięki właśnie karcie parkingowej.
2: Tak, zwróćmy jeszcze uwagę na to, że to nie są tylko miejsca, które się zwiedza, mam na myśli zabytki, kultury, etc. To są również miejsca użyteczności publicznej, czy też miejsca rozrywki, jak na przykład baseny, o czym wspomniałem już tutaj wcześniej, co mieliśmy w Szwajcarii, czy inne miejsca. Oczywiście z tym jest bardzo różnie, na przykład na Malcie, gdy Artur pytał o to, czy na rejs z Pomorzu, takim stateczkiem, z którego podziwia się widoki, powiedzmy, wyspy, jest zniżka, no to oczywiście biorąc pod uwagę, że tamtych niepełnosprawnych jest bardzo mało, to nie do końca by na to...
3: Powiedzieli, że nie. No mówię, to w takim razie, kochani, to my rezygnujemy z tej przejażdżki.
2: No właśnie, i dostaliśmy
3: zniżkę. I mówię, albo zapłacimy przykładowo 10 euro za dwóch, albo do widzenia. No dobrze. No i tym samym popłynęliśmy na fantastyczny taki krótki rejs po dwóch portach. Warte polecenia, ale no niestety, od osoby życzą sobie
2: tak,
3: 20 lat.
2: Tutaj o tych ulgach i o tej karcie parkingowej, ja tak może troszeczkę zboczę z tematu, ale jeśli jedziemy z przewodnikiem widzącym, jest to osoba, która posiada prawo jazdy, to wierzcie mi, że wzięcie samochodu to jest naprawdę najlepsze rozwiązanie. W tych krajach południowych, mam na myśli południe Włoch, południe Hiszpanii, Wyspy Kanaryjskie, czy nawet Maltę, można wynająć bardzo tanio samochód, na przykład dla trzech czy tam dla czterech osób takie małe autko na powiedzmy okres 5 czy 6 dni można wynająć za około 70 euro. To nie jest duża cena, a oczywiście no chyba nikomu przewagi samochodu nad komunikacją publiczną no poza ceną nie muszę tłumaczyć, gdyż no wiadomo, że samochód jedzie tam, gdzie my chcemy, możemy zaparkować tam, gdzie chcemy. I właśnie tutaj ta karta parkingowa, która jest oczywiście europejską kartą parkingową, więc uprawnia nas do parkowania w różnych miejscach dla inwalidów, również na poza granicami kraju. A oczywiście tamtych miejsc jest bardzo dużo, szczególnie przy tych właśnie obiektach turystycznych czy obiektach użyteczności publicznej, więc to się bardzo sprawdza. No a poza tym ta mobilność, jaką daje samochód, jest niesamowitą sprawą. Ja co prawda nie jestem kierowcą, ale warto zwrócić uwagę, ponieważ no jednak w sporej, może nie tak znowu dużej, ale jednak w kilku krajach w Europie jest ruch lewostronny i myślę, że nie każdemu kierowcy tak łatwo będzie się przestawić. Tutaj Artur może się powiedzieć, że na przykład tak podróżowaliśmy na Malcie, że był ruch lewostronny, więc trzeba się było jako kierowcy przestawić, a tym bardziej, że jednak w krajach południowych jedzie się nieco inaczej niż u nas.
3: Znaczy całe szczęście, że wcześniej prowadziłem samochód z kierownicą po drugiej stronie i to doświadczenie przydało się akurat na Malcie, ale już tutaj parę razy wcześniej podowarzyszyła nam Barcelona i ostatnią bytnością w Barcelonie ta karta parkingowa plus spuchnięty dziób Pawła zaowocował tym, że zaoszczędziliśmy 200 euro na mandacie.
0: Teraz proponuję, abyśmy odebrali kolejny telefon, bo Piotr do nas się dodzwonił. Witaj, Piotrze.
4: Witajcie, panowie. Miło was słyszeć.
2: O, cześć, Piotru.
0: Witamy cię. No,
1: witam, witaj.
4: Ja teraz to może zaczniemy od końca, bo słyszę tutaj, że mowa jest w tym momencie o jakichś tam oszczędnościach. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o paru rzeczach albo rozwinąć te, o których wspomnieliście. Przede wszystkim no może najpierw od tego, co Krzyś wspominał na temat Booking.com. Ja też ten portal sobie bardzo cenię i muszę tutaj zwrócić uwagę, że poza tym, że możemy tam znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji na temat samego hotelu i przede wszystkim opinie użytkowników na temat danych hoteli, od 0 do 10 punktów są hotele poszczególne oceniane, to Booking.com ma bardzo fajną rzecz. Przede wszystkim kupując tam czy rezerwując hotel, możemy bardzo często liczyć na duże upusty. Ja niedawno miałem taką sytuację, że bukowałem sobie hotel i praktycznie na dwóch osobach udało mi się oszczędzić powiedzmy około 25% w cenie biletu. Taka różnica, gdybym zamawiał w hotelu, bezpośrednio sobie bukował rezerwację, a przez booking.com. Oczywiście to jest związane z tym, że przez booking musimy wcześniej zapłacić, a normalnie gdy bukujemy sobie przez hotel, recepcję hotelową, to płacimy dopiero w momencie, gdy do hotelu docieramy lub się z tego hotelu wymeldowujemy, ale myślę, że warto, tak? No bo 25% to jest jednak duży koszt. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o oszczędności, to też chyba warto wspomnieć o tym, że w momencie, gdy kupujemy bilet, to najpierw, gdy go szukamy, jak tutaj Paweł wspominał, Fly for Free, to jest bardzo fajna strona, gdzie oprócz tego, że są różne informacje, to możemy też poprosić o to, żeby ktoś nam kupił bilet, bo uczestnicy forum dysponują kartami rabatowymi przewoźników Wizz Air, Ryanair, także tam możemy liczyć na pomoc, gdzie też kupi nam ktoś tańsze bilety. I jeszcze jest parę różnych innych wyszukiwarek. Ja mam też jakąś jedną swoją ulubioną na akurat mojego iPhone'a, gdzie wyszukuję bilety i co ciekawe teraz, gdybyśmy chcieli kupować bilety, to też myślę, istotna informacja, powinniśmy to robić przez stronę internetową danego przewoźnika, ponieważ każdy pośrednik dolicza sobie marżę i ku mojemu zdumieniu LOT nalicza sobie najmniejszą, rzędu 15 zł, a każdy inny, na przykład chociażby wspominany też dzisiaj tanie latanie, chyba nawet 50 zł sobie liczy od opłaty za rezerwację biletów. To jest bardzo, bardzo dużo, jeśli powiedzmy dzisiaj zamawiamy sobie jakiś tani bilet, powiedzmy za 100 zł w jedną stronę i 100 zł w drugą, no to to jest, prawda, też 25% ceny samego połączenia. Jeśli chodzi jeszcze teraz kwestia tanie linie, a drogie linie, ostatnio miałem okazję doświadczyć różnicy, to znaczy bardzo dla mnie zabawna scena, ponieważ wracałem liniami rejsowymi i w deszczu po nas podjechał autobus, tak, a dla pasażerów Wizz Aira musieli pół kilometra po płycie lotniska biec w ulewie, bo tutaj wiadomo, niskie koszty biletów i tak dalej, więc opłaty lotniskowe są zredukowane do minimum i to jak gdyby wpływa na komfort, co jest jak gdyby istotne, jeśli chodzi o komfort, ale także dla nas jest istotne w takiej sytuacji, gdy na przykład mamy sytuację, że z jednego terminala do drugiego mamy bardzo dużą odległość, na przykład, nie wiem, lotnisko we Frankfurcie, które jest przepotężne, tu pewnie panowie potwierdzą, ale sytuacja, na przykład ostatnio miałem taką, gdzie specjalnie po mnie Lufthansa podstawiła osobny furgon Mercedesa, żeby przewieźć mnie z jednego terminalu na drugi i taką samą sytuację tutaj z panami Arturem i Pawłem mieliśmy przecież w Turku, tak? Gdzie nam zaproponowali też transport z jednego terminalu na drugi. Także linie, że tak powiem, rejsowe, loty oferują tego typu udogodnienia, także jeśli podróżujemy sami, może warto jest się zastanowić, żeby niekoniecznie tymi najtańszymi, a takimi, które nam zapewnią trochę komfortu i bezpieczeństwa. No i może na koniec jeszcze dwie historyjki, tak? Bo rozmawiamy o przygodach w podróży. Jedno, że tak wypomnę Arturowi, jak wybraliśmy się w Fazerze na stronę i gdzie po prostu niesamowite moje zdumienie wywołał fakt, iż w tym starym budynku i starej toalecie fińskiej znajduje się górnopłuk. Więc niewiele myśląc pociągnąłem za sznurek z płuczki, czym włączyłem alarm w Fazerze, gdzie po prostu pani z obsługi spanikowana, mijając Artura,
3: przybiegła z kluczami.
4: Tak, co tu się dzieje i tak dalej. No, na szczęście alarm był fałszywy.
2: Właśnie, to służyło temu, jeśli ktoś ma jakieś kłopoty, tam zasłabnie, coś się...
3: Bezpieczeństwo pod każdym względem.
4: Tak, aczkolwiek to taka zabawna historia. Mniej zabawną miałem z kolei jakiś czas temu w Paryżu, gdzie po prostu osoby, które mnie, wiadomo, na bramce tam rewidują, obmacują, po prostu z ręki ukradły mi pieniądze. Także mało komfortowa sytuacja.
0: Rzeczywiście mało zabawne.
4: Tak, tutaj oczywiście można było polemizować, aczkolwiek pani, która stoi z M16 przytulonym do piersi, po prostu nie jest po prostu osobą, z którą można zbyt gwałtownie polemizować.
3: Piotrek, na pewno byłeś w Paryżu, nie w Jerozolimie?
4: Nie, właśnie nie, dlatego mówię o tym głośno i wyraźnie, jakby ktoś się wybierał do Paryża na lotnisko de Gaulle, lepiej po prostu pieniądze włożyć do torby, która prześwietli się. I jeszcze a propos prześwietlenia, ostatnio tydzień temu miałem przezabawną historię na lotnisku w Pyrzowicach. Moje buty zostały puszczone specjalnie na taśmie, były prześwietlane, czy po prostu... nie wiem, jakieś bomby czy zapalników nie przemycam, ponieważ tylko one piszczały i uparli się na ochronie, że muszą to stwierdzić. Dla porównania...
0: Co się okazało?
4: Ja nie wiem, jakieś tam, nie wiem, skówki, końcówki sznurówek albo coś, jakieś metalowe elementy, ale na przykład w... gdzie to było? Nie w Düsseldorfie, w Linz, w Austrii, z kolei mieli po prostu takie coś, co przypomina... nie wiem, jak to się nazywa, taką maszynę do czyszczenia butów i po prostu jeśli wszystkiego się pozbędziemy, a mimo to buty nam najprawdopodobniej piszczą, wstawiamy nogę w taką maszynkę, która po prostu bez zdejmowania butów i biegania boksu po lotnisku mogą nam te buciki prześwietlić i jest to o wiele przyjemniejsze niż tak jak mówię, no, pierwszy raz. Dokładnie, dokładnie tak to wyglądało. Także dziękuję panowie. Artur, miło było cię znowu usłyszeć.
3: Piotr również.
4: Bardzo fajna audycja.
0: A dziękujemy również tobie, Piotrze, za telefon i pozdrawiamy cię i do usłyszenia. No to teraz tak myślę na koniec, bo nasza dzisiejsza audycja powolutku już dobiegać będzie do końca, aczkolwiek można by było jeszcze długo, długo rozmawiać, ale jeszcze taki
2: ja
0: jeden...
2: Ja mogę.
0: No okej, ale myślę, że taki jeden aspekt, który jest ważny i nad którym się z pewnością część niewidomych, którzy dopiero rozważają jakieś zagraniczne wojaże, czy to samemu, czy to z przewodnikiem, no gdzieś biorą pod uwagę, czy taką podróż organizować sobie samemu, czy z biurem podróży. Jak waszym zdaniem, co będzie lepsze, czy to biuro podróży nam faktycznie jakoś pomoże? Krzysztof, może od ciebie zacznijmy.
1: To ja myślę, że to wszystko zależy trochę od osobowości człowieka. Z biurem podróży mamy tą zaletę, że nawet zabierze nas spod domu, dowiezie na lotnisko, przelecimy sobie samolotem, odbierze nas do hotelu i mamy na miejscu, albo nie mamy, w zależności jaki wariant kupimy, wszystko zorganizowane i powracamy. Jeżeli kupimy sobie jakąś wycieczkę w biurze, no to musimy się z drugiej strony podporządkować grupie. Jeżeli grupa ma jakiś określony czas na zwiedzanie, określony czas na czas wolny, no to musimy się podporządkować. Jeżeli sobie organizujemy sami, no to znowu jesteśmy sobie sami sterem, żeglarzem i okrętem, czyli od początku do końca chodzimy gdzie chcemy, jak chcemy, no ale też mamy odpowiedzialność, no i są czasami nieprzewidziane wypadki. Aczkolwiek z biurami podróży też nieprzewidziane wypadki są, czego doświadczają nasi turyści w Polsce ostatnio. Także nie ma złotego środka w podróżowaniu. Ja chyba jednak wolę indywidualnie sobie to organizować.
3: A to my z Pawłem zdecydowanie indywidualnie stanowimy w tym momencie zespół, takie biuro podróży all in one, to znaczy jeden szuka, drugi szuka, wiadomo, że Paweł zawsze znajdzie te fajniejsze opcje, także jeszcze raz podkreślam, jestem fanem Jonesa i potrafimy sobie wyszukać naprawdę fajną ścieżkę, fajną ofertę, która nie będzie kosztowała Bóg wie ile. Na pewno taką imprezą był wyjazd do Finlandii z udziałem Pawła, Ali i Piotra i moim. Na pewno takim fajnym właśnie momentem był wyjazd do Finlandii, czy na Wyspy Kanaryjskie raz, czy drugi, czy do Barcelony, bo to wszystko mieściło się w pewnych granicach rozsądku i portfela.
2: Tak, zwróćmy też uwagę na to, że ponieważ jesteśmy osobami niepełnosprawnymi biura podróży mogą bardzo różnie do nas podchodzić. Ja oczywiście nie słyszałem o przypadkach, kiedy kogoś tam skreślono definitywnie, ale sama świadomość tego, że jednak stosunkowo niewielka ilość osób niepełnosprawnych podróżuje samodzielnie z biurami podróży, w pewnym sensie może nasuwać myśl, oczywiście nie wniosek jednoznaczny, a myśl, że może, ale nie musi nastąpić taki problem, więc weźmy to pod uwagę, a poza tym jedna bardzo istotna kwestia. Właśnie to planowanie. Tak jak bardzo często, w zasadzie co roku, od kilkunastu już lat zdarza się chociażby jedna sytuacja w ciągu wakacji, że jakieś biuro potem jakieś wywiozło turystów do Grecji, Hiszpanii, Egiptu czy gdziekolwiek indziej ogłasza upadłość. I powiem szczerze, i wiem, że wielu osobom się należy. Dla mnie są głupi ludzie, którzy nie mają nawet przy sobie 50 euro, żeby sobie kupić coś do jedzenia czy coś takiego, skoro już zostali wystawieni. No to jest skrajna nieodpowiedzialność. Tak samo jeśli podróżujemy nawet sami, a podróżujemy tanimi liniami, liczmy się z tym, że mimo oczywiście, że jest cała książka na temat praw pasażera i tak dalej, ale jak to w życiu? No często nasze praw możemy dochodzić po tym, gdy już wrócimy do domu, więc jeśli na przykład samolot nie odleci, spóźni się albo nie ma załogi, albo cokolwiek innego, warunki atmosferyczne nie pozwolą nam na opuszczenie danego miejsca, to miejmy przy sobie chociażby tych paręnaście czy parędziesiąt euro, żeby sobie móc kupić coś do jedzenia, czy ewentualnie zapewnić sobie jakiś tani nocleg w jakimś tam najgorszym chociażby hotelu, bo fakt, że linia lotnicza ma jakieś zobowiązania względem nas, nie daje nam 100% pewności, że się z nich wywiąże. Fakt, że my po roku później uzyskamy jakieś odszkodowanie czy coś takiego, nie zmieni tego, że w danej sytuacji krytycznej na lotnisku no, będziemy skazani tylko na siebie, tym bardziej jeśli jesteśmy osobą niepełnosprawną.
3: Ale nawet poznany pilot Smart Guy'a powiedział nam w Pizie: spróbujcie uzyskać coś tutaj, bo później będzie już bardzo trudno.
2: Ja chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć o dostępności stron przewoźników, tych głównych wiodących, bo nie ulega wątpliwości, że dwoma wiodącymi tanimi liniami lotniczymi w naszej części Europy, czy też operującymi w Polsce, to jest Wizz Air i Ryanair. Przy czym obie te strony na dobrą sprawę ostatnio zmieniły troszeczkę swoje witryny. I jeśli chodzi o Wizz Air, to zmiana jest bardzo niekorzystna, ponieważ strona ładuje się dużo wolniej, jest dużo grafik i ciężko się przez nią przedzierać. Do niedawna było bardzo fajnie. Oczywiście można z niej skorzystać, ale kolokwialnie mówiąc, będzie nam się gadacz bardzo mulił. Natomiast w wypadku Ryanaira strona jest całkiem fajnie dostępna, aczkolwiek przy wyszukiwaniu lotów są kody CAPTCHA. A to wiąże się z tym, że po prostu sporo automatów zatrudnionych, o ile mogę tak powiedzieć, w różnego rodzaju biurach wcześniej rezerwowało bilety automatycznie, więc wszystko to było już powykupowane, później odsprzedawane z większym zyskiem. Więc ta CAPTCHA jest przy szukaniu lotu, przy czym jest oczywiście opcja odsłuchiwania pliku audio i nawet pobrania go na, przepraszam, nasz dysk twardy. Niemniej jednak to jest tak niewyraźne po angielsku, że lepiej chyba się posłużyć jakąś wtyczką do Firefoxa. I tak już chyba naprawdę ostatnie, co mam do powiedzenia. Piotr wspomniał o tych kartach. Chciałem o środku o tym powiedzieć, że linia Wizz Air oferuje jakby dwie opcje, dwa w jednym. Znaczy nie wykupujemy tego jednocześnie, ale jak mamy dwa opcje, które możemy połączyć na obniżenie kosztów podróży, a mianowicie jest coś, co się nazywa Wizz Exclusive Club. Jest to taka opcja, która po wykupieniu rocznego abonamentu w wysokości około 120-130 zł pozwala latać taniej i to się zwraca bardzo szybko. Jeśli latamy, chociażby robimy około 10 lotów w roku, to nam się zwróci po 2-3 lotach. I druga opcja, która jeszcze redukuje koszty, to jest posiadanie odpowiedniej karty kredytowej. To nie jest jakaś szczególna karta, w sensie, że jakaś tam nadzwyczajna, tylko po prostu bank, który ją wydaje, ma jakąś tam umowę, która to opcja, przepraszam, pod tą kartą pozwala nam uniknąć
3: tak zwanych
2: haraczy, czyli opłaty manipulacyjnej za wystawienie biletu, etc. I właśnie w wypadku linii lotniczej Ryanair również taka karta, z tym, że to jest bardzo fajna karta, ponieważ jest to karta przedpłacona, tak zwany prepaid, czyli działa to na takiej samej zasadzie jak telefon komórkowy na kartę, że dopiero po przelaniu jakichś środków na tą kartę możemy z niej skorzystać. No to jest bardzo fajne o tyle, że w razie kradzieży takiej karty, jeśli już pieniążki na niej wykorzystaliśmy, bo załóżmy przelewamy je tylko gdy chcemy kupić bilet, no nie stracimy żadnych tam środków na tej karcie zgromadzonych.
1: Ja jeszcze chcę wspomnieć o jednej takiej rzeczy, że często niewidomi boją się lecieć samolotem, bo sobie nie poradzą i tak dalej. Załoga, stewardessy, stewardzi są przygotowani na nas. I to w tanich liniach i w liniach, że tak powiem, droższych. Ja spotkałem się na przykład na pokładzie Wizera z tym, że chciano mi zademonstrować ręcznie, jak zakładać maskę, jak zakładać kamizelkę. Spotkałem się w British Airways, gdzie steward przyniósł mi jedzonko i dokładnie moją ręką pokazywał mi, gdzie co mam. Chciał mnie zaprowadzić, również pomóc dotrzeć do toalety i tak dalej. Załogi naprawdę są przygotowane i nie bójmy się latać.
2: A w niektórych nawet liniach, jak ostatnio leciałem z Hiszpanii, lecąc na trasie z Teneryfy do Madrytu, nawet instrukcja bezpieczeństwa, czyli to, o czym Krzysztof mówił, bo kto latał samolotem, ten wie, kto nie latał, temu zaraz powiem, że zawsze przed startem, w trakcie kołowania i tak dalej, personel pokładowy opowiada, gdzie są rozmieszczone wyjścia awaryjne oraz demonstruje, jak użyć kamizelki ratunkowej oraz
3: jak zapiąć pasy
2: oraz jak użyć maski tlenowej. I właśnie opis tego na pokładzie samolotu mogłem otrzymać w Braille'u. Jednak ponieważ było to po hiszpańsku, to z tego zrezygnowałem, ale te osoby są przeszkolone. A dla tych, którzy chcieliby lecieć Wizzerem, to mówię, że zawsze jest tak, że osoby niepełnosprawne zawsze siadają w pierwszym rzędzie. To ma oczywiście ten plus, że jest dużo więcej miejsca na nogi.
0: Też na pewno niewątpliwy plus.
3: No, ale tak jeszcze reasumując, nie raz, nie dwa, moje koleżanki z pracy, Justyna Czernecka czy Asia Trepka, które serdecznie pozdrawiam, nieraz pytały, jak to się jest, jak się podróżuje właśnie w taki sposób. No właśnie tak, fantastycznie, chociaż ostrożnie.
0: Podróże kształcą, to tak... takie przysłowie, takie powiedzenie. No i nie da się ukryć, że rzeczywiście kształcą, a myślę, że nie ma powodów, żeby się nie kształcić i żeby naszej wiedzy nie rozwijać.
2: A poza tym wierzcie mi, kochani, że lepiej zrobić i żałować, niż żałować, że się nie zrobiło.
0: Dokładnie. I myślę, że tą myślą możemy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Wakacyjną audycję Tyflo Podcastu w Radiu N. Przypomnę, że dziś wspólnie z Arturem Walaszkiem, Pawłem Pluszczykiem, Krzysztofem Wostalem i Tomkiem Bileckim rozmawialiśmy o podróżach. No i to jest taki temat, do którego myślę, że jeszcze kiedyś wrócimy, bo no coś mi się wydaje, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, tym bardziej, że Paweł z Arturem do Japonii się wybieracie, prawda? W jakimś tam bliższym lub dalszym czasie.
3: Juliet Alpha na pewno stanie się naszym udziałem.
2: Aczkolwiek no troszeczkę tutaj w tym roku różnego rodzaju kwestie nam na to nie pozwoliły, a ponieważ Japonia jest nie dość, że znana z swojej odmienności kulturowej, cywilizacyjnej i tak dalej, to myślę, że z uwagi na to, o czym czytałem, że pod tym, gdy zostały zrzucone bomby atomowe na Hiroshimę i Nagasaki, Nagasaki. To rodziło się bardzo dużo osób niepełnosprawnych, co jest oczywiście bardzo przykre i wszyscy wiemy, kogo za to winić, ale nie to jest naszą rolą. Więc siłą rzeczy kraj musiał być dostosowany dla tych osób, tak osoby jak osób niewidomych, jak z różnego rodzaju innymi upośledzeniami. Więc też myślę, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie się przekonać, jak to wszystko funkcjonuje, jakiego rodzaju są udogodnienia, ułatwienia dla takich osób i tak dalej. Bo ponoć jest to na zdecydowanie większym poziomie niż w Europie czy Ameryce Północnej. A poza tym, no chyba wszystko co obce, a nie czarujmy się, kultura azjatycka jest mimo wszystko nam obca, w jakimś sensie nas pociąga, więc będzie to na pewno ciekawe doświadczenie, o którym być może Wam opowiemy przy kolejnej jakiejś tam audycji, gdy wrócimy. Zresztą... Tak jeszcze reasumując, albo raczej troszeczkę o naszych planach, ponieważ zawsze, gdy jesteśmy w jakiejś podróży, wysyłamy swoją pozycję do internetu, o ile mogę tak kolokwialnie powiedzieć, to jest tak zwany APRS. Oczywiście opiera się to o system GPS, tyle tylko, iż pozwala śledzić danego krótkofalowca na mapie Google jak się porusza i postawiliśmy sobie
3: za punkt... W czasie rzeczywistym.
2: Oczywiście. I postawiliśmy sobie za punkt honoru wysłać tak zwaną ramkę, czyli tak zwaną naszą pozycję z najdalszego miejsca na Ziemi, oddalonego od Polski, do jakiego uda nam się dotrzeć. Także myślę, że z czasem i Nowa Zelandia stanie się naszym udziałem.
3: Ewentualnie jakieś inne Galapagos czy Wyspa Niue. Zobaczymy, co się stanie.
0: Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko życzyć Wam powodzenia, no i oczywiście również Krzysztofowi, jak i Tomkowi, którzy również udzielali się w naszej dzisiejszej audycji. Szczęśliwych podróży, gdziekolwiek zamierzacie się udać, no i oczywiście, żeby tych podróży było jak najwięcej, tym bardziej, że w końcu mamy teraz okres wakacyjny, więc można się tu i tam
2: tak,
0: wypuścić.
2: Zanim padnie to sakramentalne do usłyszenia, bo oczywiście troszeczkę tutaj się przekomarzaliśmy i trochę sobie żartowaliśmy, ale teraz całkiem poważnie życzę każdemu takiego przewodnika jak Artur, no może trochę mniejszego śpiocha, ale jednak tak dobrego przewodnika jak Artur, bo to nie chodzi tylko o umiejętność narracji, jeśli coś opowiada w aspekcie jakichś zabytków, czy jeśli już coś oglądamy, ale również o umiejętność znalezienia się na przykład na jakimś lotnisku, gdzie jesteśmy pierwszy raz, czy po prostu w takiej sytuacji, która wymaga jakiegoś szybkiego działania, bo to jest bardzo istotna kwestia, szczególnie jesteśmy w jakimś obcym miejscu, więc każdemu czy takiego dobrego przewodnika. I tutaj być może moją zasługą jest umiejętność znajdywania jakichś informacji, czy też po prostu tanich biletów, bądź też atrakcyjnych miejsc, które można polecieć, ale satysfakcja z tych wszystkich wyjazdów i tak dalej, to zdecydowanie jest w przeważającej mierze, myślę, spokojnie mogę powiedzieć 80 czy 90% ze strony Artura, który tak dobrze się właśnie umie znaleźć, więc każdemu życzę takiego doskonałego przewodnika jak on. Amen.
0: Powiedział Paweł Pluszczyk, który dziś, no, nagadał się, ale bardzo dobrze, bo Paweł, to trzeba przyznać, potrafi opowiadać i ma dużo do powiedzenia. Zresztą, no, pozostali dzisiejsi goście Tyflo Podcastu na antenie Radia N, a i owszem, również powiedzieli swoje. A przypomnę, że gościłem dziś Artura Walaszka, Pawła Pluszczyka, Tomka Bileckiego i Krzysztofa Wostala. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy program. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witajcie. Kolejny dzień, kolejna audycja, tak jak już wczoraj w Tyflo Przeglądzie było wspominane. Ale znowu audycja taka, że nawet nie wiem, w jakim języku ją otworzyć, bo będziemy mówić znów o życiu osób niewidomych w różnych krajach, w dwóch konkretnie, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo obydwa te kraje to nie jeden język, a nawet nie dwa języki, tylko w sumie to chyba cztery, jakby tak je sumować. No i ale zobaczymy. Myślę, że zostaniemy jednak przy polskim. Tak będzie po prostu najprościej. Aczkolwiek te kwestie językowe też się gdzieś tutaj pojawią. Bo będziemy dzisiaj mówić o Belgii i o Luksemburgu. Gdzieś tam nie udało się do Holandii dotrzeć na ten moment, ale to no, nic straconego. Cała wieczność przed nami, miejmy nadzieję. Więc dziś będzie taki troszkę Belux. Paweł Masarczyk z tej strony, a moją gościnią dzisiaj jest Monika Zarczuk-Engelsma. Witaj, Moniu. Witaj, Moniko.
8: Witam. Słychać mnie?
7: Słychać cię jak najbardziej. I chyba zdaje się, że nie jesteś sama, ty masz jeszcze tam młodszą gościnę. Tak,
8: mam towarzystwo, które strasznie się chciało z wszystkimi przywitać.
7: No, halo?
9: Cześć!
7: Kim jesteś? Jak ci na imię?
9: Ela.
7: Ela, witamy Elę. Ela jest córką Moniki i no to też dzięki temu będziemy wiedzieli, jak to wygląda z wychowaniem dzieci w Belgii. Czy to się różni, dużo się różni od Polski?
8: O tyle się różni, o ile te osoby niewidome, powiedzmy, mogą dostać jakąkolwiek pomoc. No bo jak masz jakąś pomoc, to i twoje dzieci również z tego korzystają w pewnym sensie.
7: Do tego też dotrzemy. Ela mówi świetnie po polsku, ale też z uwagi na to, gdzie mieszkacie, zna flamandzki?
8: Tak, zna flamandzki, no od urodzenia można powiedzieć jest nim obyta, chodzi do szkoły, więc to jest jej ojczysty język. Zna polski, uważam, w stopniu zadowalającym, a może nawet bardzo dobrym. I zna angielski, którego się nauczyła sama, tylko i wyłącznie oglądając YouTube'a, więc
7: wiele
8: YouTube to nie
7: tak
8: samo
7: teraz.
8: Zło.
7: Tak, to wiele dzieci chyba w ten sposób teraz, tak. Bo dużo piosenek jest dla dzieci po angielsku i to też widzę po polskich rodzicach, po mojej rodzinie na przykład, gdzie puszcza się dzieciom piosenki po angielsku.
8: Tak, ona bardzo chętnie ogląda i kiedyś po prostu mnie zaskoczyła, w którymś momencie przemówiła do mnie po angielsku i okazało się, że jak jej odpowiadam, to wszystko rozumie. Także to nawet była dla mnie naprawdę duża niespodzianka. Nie taki proces, że tam ja jej pomagałam, czy wkuwałam z nią słówka, tylko nagle się okazało, że ona mówi, że ona rozumie, także naprawdę.
7: Jeszcze tylko szybkie pytanie, ile lat ma Ela w tym momencie?
8: Ile masz lat?
10: 7.
7: 7. I chodzisz już do szkoły, tak?
10: Tak. Do pierwszej klasy.
7: Do pierwszej klasy, czyli w Belgii się zaczyna tak szkoła jak w Polsce, jak rozumiem.
8: Można zacząć też troszkę wcześniej, ale Ela, my akurat zmienialiśmy jej szkołę, Ela powtarzała ostatnią klasę, ja się śmieję, że klitersów, u nich to się nazywa kleters, ale to takie przedszkole, powiedzmy, zerówka, nie wiem. I powtórzyliśmy jeszcze jeden rok, bo po prostu zmieniła szkołę, była nowa nauczycielka, były nowe dzieci, więc stwierdziliśmy, że się nie ma co spieszyć i przyznam, że właśnie towarzyszyła mi trochę taka myśl, że w szkole zaczynają mając 7 lat, to i tu się nic nie stanie.
7: Jasne. Ty dzisiaj będziesz reprezentować Belgię, ja będę reprezentował Luksemburg, bo tak się okazało, że no, losy się nasze potoczyły, że ty mieszkasz, ja miałem okazję tam w Luksemburgu spędzić pół roku. Aczkolwiek w Brukseli też mieszkałem przez miesiąc, więc i odwiedziłem parę razy Belgię, więc myślę, że coś będę w stanie też dodać, ale bardziej z perspektywy takiej turystycznej albo krótkiego mieszkania.
8: Nawet dobrze się składa, bo ja akurat samej Brukseli jakoś super nie znam i tam nie bywam bardzo często. No, ja mieszkam niedaleko Antwerpii, tak naprawdę w takim trójkącie między Antwerpią a Brukselą. Jest to mniejsze miasteczko też, więc tam też te realia troszeczkę mogą inaczej wyglądać.
7: No ja w Luksemburgu mieszkałem też wioska w zasadzie, wioska taka, gdzie... Ale to o transporcie jeszcze czas będzie opowiedzieć. Wy możecie zadawać nam pytania oczywiście przez cały ciąg tej audycji. Możecie do nas dzwonić tyflopodcast.net/zoom. Tam wszystkie drogi kontaktu są wyszczególnione, jeśli chodzi o kontakt głosowy. Natomiast pisać możecie na kontakt.tyflopodcast.net lub pod naszą transmisją na Facebooku, jak wam wygodnie. Michał Dziwisz, który obsługuje naszą technikę, jak zwykle będzie nam te wiadomości czytał i jego głos też tu usłyszymy, usłyszycie, i jeżeli tylko coś napiszecie. Ja też przypominam o tym, o czym też była mowa już w Tyfloprzeglądzie wczoraj. Jest sytuacja, jaka jest na Ukrainie. Jest tam wojna i w tym momencie ja taką decyzję też podjąłem, że jeżeli macie jakieś, jeżeli na przykład słuchają nas osoby z Ukrainy lub ktoś, kto chce coś a propos pomocy, a propos jakichś informacji ważnych w związku z tą sytuacją w kontekście osób z dysfunkcją wzroku przekazać, to mimo iż temat tej audycji jest pokrewny, ale nie dokładnie taki, to możecie śmiało dawać znać i tutaj to miejsce na antenie zawsze dla was jest. Więc dobrze, Moniko, to powiedz proszę, jak to się stało w ogóle, czemu Belgia? Czemu Belgia, a nie jakikolwiek inny kraj? Jaka tam historia jest?
8: To taka historia na wpół romantyczna. Otóż najpierw się złożyło tak, że poznałam przez Playrooma zresztą, poznałam chłopaka z Belgii, niewidomego też. No i zaczęliśmy najpierw grać wspólnie często w gry, potem pisać, potem skype'ować. No i nawiązała się między nami jakaś tam nić porozumienia. Spotkaliśmy się najpierw w Belgii, właśnie odwiedziłam go pierwszy raz, zresztą nie, byłam drugi raz w Belgii, bo pierwszy raz byłam na obozie organizowanym przez Views, tak? To się nazywa chyba.
7: Views International.
8: Oni organizowali taki językowy obóz, no ale mniejsza z tym, to był mój drugi raz. No i potem zastanawialiśmy się nad tym, czy byłaby jakaś szansa, żeby ewentualnie na przykład razem zamieszkać. No ale ja miałam wtedy swoją stałą pracę, chodziłam do biura, pracowałam w fundacji korporacyjnej, wynajmowałam mieszkanie w Trójmieście, także nie bardzo mi się uśmiechało tak porzucić wszystko i skoczyć na głęboką wodę. Roland z kolei też jest taką osobą, która nie za bardzo toleruje, dobrze znosi zmiany. No i dla niego to też byłby duży krok, żeby się przeprowadzić do Polski. Okazało się, że Znaczy właściwie to się nie okazało, bo od kilku lat już składałam aplikację na staż w Parlamencie Europejskim i za każdym razem dostawałam odmowną odpowiedź, ponieważ tych kandydatów chętnych jest o wiele, wiele więcej niż wolnych miejsc.
7: I w tak, tym właśnie, to prawda.
8: No właśnie, ty już coś też wiesz o tym.
7: Tak, tak.
8: Złożyłam aplikację ponownie. Też dostałam odmowę, więc już jakby pożegnałam się z nadzieją. W czerwcu usłyszałam, że nie, a we wrześniu zadzwoniono do mnie, że byłam na liście oczekujących, ktoś rezygnował i zrobiło się wolne miejsce i czy chciałabym skorzystać. No więc oczywiście była to dla mnie fajna okazja, fajna szansa, jakaś tam furtka powiedzmy. I wtedy otrzymałam od swojego szefostwa urlop bezpłatny, więc miałam takie zabezpieczenie, że tutaj jadę, prawda, w ramach stażu, wyjeżdżam. Jeżeli okaże się, że trzeba wrócić z jakiegokolwiek powodu, to jest to miejsce jeszcze dla mnie zapewnione, czeka na mnie praca. No ale rzeczywiście okazało się, że po wspólnym zamieszkaniu zdecydowaliśmy się sformalizować związek. No i już właśnie w ten sposób zostałam w Belgii, nie wiem czy na stałe, na pewno na dobrych parę lat. W tej chwili to jest 8, a myślę, że jeszcze trochę przede mną, bo oprócz tej mam jeszcze 2,5-letniego syna, no i wiadomo, że już jak zaczną tam szkoły, to raczej tam je skończą. No a co będzie dalej, to trudno powiedzieć. Zresztą w dzisiejszych czasach chyba w ogóle trudno coś powiedzieć.
7: To jest prawda i no, mogłoby się wydawać, że Zachód Europy jest taki pewniejszy, jeśli chodzi nawet o te kwestie zabezpieczenia pod kątem osób niewidomych. Myślę, że do tego za chwilkę też przejdziemy. Ja może krótko tylko o sobie, a propos Luksemburga. Ja też się otarłem o Parlament Europejski w tej samej formie, czyli staż. Tylko u mnie udało się tak to zrobić, że odbyłem staż poniekąd dwukrotnie, bo byłem na miesiąc w Brukseli w biurze poselskim europosła, pana europosła, teraz już pana senatora Marka Plury. A potem na pół roku z tego programu ogólnie stażowego, takiego, który jest dostępny dla wszystkich w Unii Europejskiej, byłem w parlamencie właśnie w Luksemburgu, w jednostce, która się zajmowała produkcjami dźwiękowymi. Oni tam taki projekt, który jeszcze chyba trwa nadal, mieli właśnie eksperymentalny, w ramach którego tworzyli podcasty, radio w 24 językach, takie wiadomości z tego, co się działo na obradach parlamentu, co się w ogóle dzieje w Unii, różne takie około słuchowiskowe produkcje. Jak wejdziecie sobie na audio Europa.eu, wszystkie cztery słowa po kropkach, to no, znajdziecie tam jeszcze takie materiały. Od razu uprzedzam, strona do najbardziej dostępnych nie należy, więc no ale jak się uda pogrzebać na odpowiednich stronach, to i mój głos gdzieś tam będzie usłyszany, więc to był taki ciekawy czas, kiedy człowiek się troszkę zamykał w takim prowizorycznym studio nagraniowym, trochę się Audacity uczył. Natomiast no właśnie Luksemburg, ja byłem też zdziwiony, bo przysięgam, że jak widziałem w ogłoszeniu, napisane było Bruksela, po czym gdzieś tam dzwoniono już do mnie z takimi wstępnymi, powiedzmy, pytaniami. To jeszcze nie było oficjalnie powiedziane, że się dostałem na staż, ale oni już dzwonili, żeby tak oszacować, na ile te dostosowania mi są potrzebne, różne i tak dalej. Dzwoniły osoby z Luksemburga. Ja to ignorowałem, bo myślałem, że po prostu administracja, która zajmuje się kwestiami socjalnymi, tam rezyduje, no i z tego tytułu, że tak powiem, kontaktuje się ze mną Luksemburg, a nie Bruksela. Natomiast w którymś momencie już tak w środku załatwiania wszystkiego wyszedł gdzieś ten temat i ja mówię, czyli w Brukseli będę, tak? Na co pani mówi od spraw socjalnych? No nie, no mi się wydaje, że w Luksemburgu. Ja w tym momencie tak otwarłem tylko, pewnie nie wiem, oczy szeroko ze zdumienia i szczęka mi opadła i stwierdziłem, dobra, najpierw trzeba zobaczyć, gdzie Luksemburg jest na mapie. Potem kupimy bilet na Mike'a Shinodę, rapera z Linkin Park, bo się okazuje, że tam jest koncert. A, mieszkanie trzeba też przy okazji znaleźć, okej. Więc był to taki okres, gdzie po prostu w ciągu miesiąca w kraju, o którym w życiu wcześniej nie słyszałem, trzeba było znaleźć mieszkanie. No i na szczęście się udało, dzięki takiej sieci mieszkań, która jest dostępna dla stażystów. Natomiast to nie było łatwe zadanie, bo te mieszkania się rozchodziły jak ciepłe bułeczki. A no, kosztować to one swoje też kosztują. Nawet jeżeli chcemy jako stażyści wynająć, nie wiem, pokój w mieszkaniu, więc takie warunki, powiedzmy, quasi studenckie. Nie jest to łatwe i nie jest to tanie. O Luksemburgu za chwilkę jeszcze bardziej może opowiem, jaki to jest w ogóle specyficzny kraj. Natomiast dość powiedzieć, że już mnie ostrzegano właśnie na etapie ustalania czegokolwiek, że no, muszę rozważyć taką ewentualność, że będę musiał mieszkania szukać w państwach ościennych, czyli na przykład w Niemczech, które graniczą z Luksemburgiem i dojeżdżać do pracy codziennie z Niemiec. Nie jest to nietypowe w Luksemburgu, bardzo dużo osób tak robi.
8: Chociaż jeszcze, jeżeli ktoś by się zainteresował akurat stażami dla osób niepełnosprawnych, no w naszym przypadku niewidomych, to może warto dodać, że generalnie jest tak, że otrzymuje się jakieś tam pieniądze. W moim przypadku, wtedy kiedy ja byłam, no to już było parę lat temu, to było około 1000 euro za miesiąc i w ramach tych pieniędzy właśnie osoba musi sobie wynająć mieszkanie i się utrzymać. I to jest możliwe, natomiast nie jest to jakaś bardzo wielka kwota, trzeba trochę się nakombinować.
7: No właśnie, to może zaczniemy od takich kwestii mieszkaniowych. Przyjeżdżamy do takiego kraju jak Belgia czy Luksemburg. I jak to wygląda z szukaniem mieszkania? Czy po pierwsze właśnie jak to wygląda cenowo? A po drugie, czy jest ten problem, który często pojawia się w Polsce, że właścicielki czy właściciele nie są chętni przyjmować osoby niewidome? Z samego tytułu, że są niewidome i oni na przykład, nie wiem, obawiają się o różne rzeczy tak naprawdę, bo to ciężko czasami zwokalizować o co konkretnie, ale...
8: Ja bym chciała tylko rozgraniczyć, bo nie wiem jak dokładnie wygląda to jeśli chodzi o staż, dlatego że ja, tak jak wspomniałam, zdecydowałam się zamieszkać z Rolandem, który mieszka w Lir i ja dojeżdżałam do Brukseli, ale z prywatnego gruntu mogę powiedzieć, że już jako dwie osoby niewidome wynajmowaliśmy dwa mieszkania, zanim się przeprowadziliśmy do tego, w którym obecnie mieszkamy. I zdecydowanie nie jest to tak, że Belgia to już jest taki super oświecony i nowoczesny kraj, że tam wszyscy z otwartymi ramionami witają.

0: mama nie chciałaby, żebyśmy jej spalili dom, tak? Więc coś tam zawsze, jedni się boją spalenia, drudzy, nie wiem, może kradzieży, no ale na pewno nie było tak, że nie mogę powiedzieć, że nie odczułam tego, że jest problem z wynajęciem, właśnie przez to, że nie widzimy.
1: Jak to wygląda cenowo? Nie wiem, jakieś metry kwadratowe, nie wiem, czy masz takie na przykład rozeznanie?
0: No powiem tak, że osoba, która chciałaby wynająć tak zwane studio, chociaż w Belgii, jak się w Polsce mówi studio, to od razu się kojarzy kawalerka, prawda? Mieszkanie, pokój, kuchnia, tam studio, czyli najmniejsza możliwa jednostka, to jest zawsze, no nie, dobra, nie zawsze, ale naprawdę w znakomitej większości pokój do mieszkania, pokój do spania i kuchnia może być wbudowana, może być w rogu, ale to tak mniej więcej wygląda, że tak jakby taki standard naprawdę poniżej, którego oni nie chcą schodzić, to jest właśnie ten pokój do spania i pokój do mieszkania. No to trzeba się liczyć tam przynajmniej u nas w lir na pewno z kwotą rzędu 500-600 euro, to jest takie naprawdę minimum. Mhm. Jeżeli chcecie już większe mieszkanie, my wynajmowaliśmy dwupokojowe mieszkanie wcześniej i płaciliśmy 800 chyba 30 euro. No to jest dużo, to jest jakby nieporównywalne do naszych cen. I nawet jeżeli wziąć pod uwagę tutaj zarobki, które myślę, że minimalna w tej chwili powinna wynosić prawdopodobnie około 1500 euro, tak bym, no nie sprawdzałam tego przed audycją, przyznaję, ale powiedzmy, że to jest taka kwota, którą myślę może dostać osoba, która dopiero się gdzieś tam zatrudnia, nie ma jakiejś super kwalifikacji, no to na mieszkanie musi przeznaczyć te 800 zwykle euro, no bo jeżeli założymy, że taka osoba chciałaby gdzieś tam z kimś się spotykać, nie wiem, gości przyjmować, czy założyć rodzinę, no to jakieś tam przynajmniej te dwa pokoje myślę, że powinna mieć.
1: Czy ja już też tak myślę, że nawet mieszkając samotnie, tak dochodzę do wniosku, że w pewnym wieku nawet jak ktoś by chciał iść po kosztach, to już to nie jest takie łatwe po prostu odpuścić i mieszkać z kimś, kogo się nie zna na przykład, albo komu się nie ufa. I ja już tak na przykład po sobie widzę, żebym nie był w stanie chyba już mieszkać w takim...
0: Ja bardzo zgadzam, bo naprawdę zupełnie inaczej jest być tym studentem i sobie gdzieś tam żyć tak trochę kątem, a co innego jak już się zaczyna jakieś takie w miarę, no nie wiem, ustabilizowane życie prowadzić, że właśnie nawet choćby chcesz, żeby ta twoja rodzina cię mogła odwiedzić, czy wiesz...
1: Czy Kasia, z którą prowadziliśmy niedawno audycję o życiu osób niewidomych w Niemczech, wspominała, że właśnie w Niemczech są dopłaty dla osób niepełnosprawnych do czynszów. Czy w Belgii też coś takiego funkcjonuje, czy nie ma takiego rozdzielenia?
0: W pewnym sensie mogę odpowiedzieć na to pytanie, że i tak, i nie. Nie, czyli nie ma niczego takiego dla niewidomych. Tak, bo często osoby niewidome korzystają z mieszkań socjalnych. I to jest raczej system dotyczący mieszkań socjalnych, do których się kwalifikują nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też jakieś powiedzmy pochodzące z biedniejszych rodzin czy uchodźcy. No i oni wtedy, jeżeli dostaną takie mieszkanie socjalne, to oni mogą się starać o dopłaty. No i właśnie faktem jest, że często są to też osoby niewidome, ale generalnie tak, żeby to było specjalne dla niepełnosprawnych albo osób niewidomych, to czegoś takiego nie ma.
1: Jest ciekawe, bo w Niemczech właśnie ponoć jest do dowolnego mieszkania dopłata, do konkretnego metrażu, tam mówiliśmy o 40 metrach kwadratowych, więc no to co kraj to obyczaj, jak widać. Ja z Belgii zapamiętałem jeden szczegół, mieszkając tam przez miesiąc. Belgowie budują się na wysokość, w sensie te domy nie są szerokie, one są wysokie i przez to są długie klatki schodowe, długie kręcone schody.
0: One bardzo, dokładnie, one są bardzo często wąskie i wysokie, bo tak. W Belgii po prostu już brakuje miejsca. Po pierwsze to są często po staremu jeszcze zabudowane miasta, gdzie nie za bardzo jest już co wcisnąć między kamieniczki. Po drugie jest coraz więcej chętnych do mieszkania w Belgii i to na przykład dzieje się tak przez bardzo duży napływ właśnie ludności, czy afrykańskiej, czy arabskiej. I wtedy nie ma po prostu realnie miejsca na to, żeby się rozbudowywać ciągle. Dlatego też, jeżeli ktoś sobie na przykład chce powiększyć mieszkanie, dobudować, nie wiem, dla swoich dzieci, no to tak naprawdę pozostaje mu tylko dobudowanie się w górę, czyli jeżeli miał do tej pory... A jeszcze, że wspomnę o tym, że w ogóle parterowe mieszkania w Belgii to jest właściwie no taka rzadkość, że można sobie to pokazywać na zasadzie ciekawostki. Mhm. One od samego początku były takie założenia, że na górze się śpi, na dole się mieszka. Czyli zwykle na dole jest kuchnia i living room, a na górze są pokoje.

0: w zależności tam już od metraża, tak? Albo dwa pokoje, albo trzy, albo cztery. No i właśnie, jeżeli ktoś chce sobie jeszcze dla swoich dzieci, powiedzmy, coś zbudować i z nimi zamieszkać, no to dobudowuje sobie kolejne piętro w górę, gdzie są kolejne pokoje do spania. No i to zależy już tam od układów, praca w rodzinie, czy wspólne mieszkanie na dole, czy jeszcze jakąś tam część się im wydziela tam, ale to prawda, zawsze w górę i niesamowite są te schody, o których wspomniałeś. Dla mnie to był szok i dla mnie to była część też niedostosowania kraju do potrzeb osób niepełnosprawnych. No jak wiemy, osoba niewidoma jakoś tam sobie poradzi, tak, ze schodami, ale osoba...
1: To zależy, właśnie powiem, znaczy powiem ci, w jakiej sytuacji zależy, bo ja co do wózków to masz całkowitą oczywiście rację. Jeśli chodzi o osoby niewidome, ja mieszkałem w tego typu mieszkaniu, tylko tam pomysł na nie był taki, że to jest mieszkanie właśnie tego typu studio dla większej ilości, powiedzmy, młodych osób, które potrzebują czegoś budżetowego i takich, które raczej krótkoterminowy wynajem preferują, czyli tak jak ja byłem miesiąc na przykład w Brukseli, ktoś tam miał 3 miesiące stażu, ktoś tam miał ileś. Problem polegał na tym, że tam pomysł był na to taki, że na parterze jest kuchnia i ciężko powiedzieć, jakiś pokój. To prawdopodobnie to miała być taka jadalenka, bo w samej kuchni nie było aż tyle miejsca, żeby usiąść i zjeść. Tam było miejsce, żeby robić jedzenie. I to było naprzeciwko siebie, te dwa pomieszczenia, oczywiście przedzielone przed pokojem, do którego się wchodziło od strony ulicy, od drzwi. Potem właśnie długie takie kręcone schody, wąskie bardzo. Pół piętro, na którym była chyba łazienka i znowu zakręt kolejny, kolejne piętro, czy tam pół piętro powiedzmy. Mi się bardzo podoba takie czeskie słowo odpoczywadlo, właśnie na takie pół piętra. Tam były dwa pokoje mieszkalne, gdzie mieszkały osoby, znaczy po jednej osobie na pokój, też naprzeciwko siebie. Potem znowu kolejne pół piętra i toaleta. I znowu kolejne pół piętra i jakieś tam jeszcze pokoje. I nie wiem, czy tam jeszcze nie miało jednej kondygnacji, ale chyba nas było czterech w tym, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, tam jeszcze więcej nas było, chyba jeszcze jakieś dziewczyny były. Tam chyba były ze dwie łazienki, więc to powiedzmy to, co ja powiedziałem, tylko razy dwa. I to tak strasznie zakręcało, że ja na przykład bardzo się bałem robić takie rzeczy, jak na przykład herbatę, którą sobie zrobię w kuchni i przyniosę do góry do pokoju. Bo nie ufam...
0: się czegoś takiego nie uznaje, nie ma noszenia rzeczy na górę, nie ma noszenia jedzenia, dzieci się straszliwie za to tępi, bo właśnie to tak między innymi dlatego jest pomyślane, nie? Tam się tylko tak naprawdę śpi, tam się wchodzi wieczorem, wychodzi się rano i tam ewentualnie jeszcze jakieś dzieci się bawią.
1: Tak.
0: Ale rozumiem twoje rozterki, generalnie nawet już abstrahując od osób niewidomych, to zdarza się dużo takich przypadków, że w momencie, kiedy się dzieje coś komuś, na przykład zasłabnie na górze, albo wybucha jakiś pożar, są liczne przypadki po prostu takie, w których nie można było udzielić pomocy takiej osobie, bo na przykład nosze sanitariuszy się nie były w stanie zmieścić, tak, tam w tym przejściu, bo to nie wiem, czy dużo osób sobie jest w stanie to wyobrazić, a jeżeli ktoś był kiedyś w Smoczej Jamie, to czasami są takie właśnie schody, kiedy jest słup i idziesz sobie dookoła tego słupa i schodzisz stopniami w dół, tak, że po prostu no, 1/4 stopy ci się mieści na tym stopniu. Potrafią być do tego stopnia te schody strome i zakręcone. No nie jest to nic miłego.
1: No właśnie. To jeszcze w kwestii Luksemburga. Więc tak, jeśli chodzi o mieszkania, ja to też znam tylko z perspektywy raczej stażu niż szukania na otwartym rynku, bo to jest troszkę inaczej. Ale tak, myślę, że warto od pewnych podstaw zacząć. Luksemburg to jest bardzo, bardzo mały kraj. Jeżeli dobrze pamiętam, jak kiedyś to sprawdzałem, 60 km kwadratowych powierzchni. Gdzieś około godziny zajmie przejazd, może półtorej, przez cały kraj z jednego końca na drugi. I przez to, że ten kraj jest taki mały, a tam ludzi się ostatnio namnożyło z uwagi na obcokrajowców, którzy przybywają do pracy, czy dla instytucji europejskich, czy dla instytucji finansowych, bo tam mnóstwo banków ma swoje też siedziby, jest tam trzymany jakiś kapitał, no to się dość znacznie powiększyła populacja. I no co mogę dużo powiedzieć, jest problem z tymi mieszkaniami. Najlepiej z perspektywy osoby niewidomej jest mieszkać w stolicy, w mieście, które też się nazywa Luksemburg. Nawet się mówi Luksemburg-Ville po francusku, żeby odróżnić kraj od miasta, od stolicy. I tak naprawdę tam jest bardzo potężny ruch na granicach. Dziennie, nie wiem, to w tysiącach się liczy, ileś osób przejeżdża przez granicę Luksemburga, bo po prostu tam jest wyższa płaca, chociażby minimalna, 2000 euro, najwyższa chyba w Unii. jedna z wyższych w Europie, bo tylko Szwajcaria i Islandia mają tam jakieś wyższe. Więc nawet sporo osób z tych krajów obrzeżnych, czyli Luksemburg graniczy z Francją, Belgią i Niemcami, przyjeżdża do Luksemburga, bo tam są po prostu wyższe zarobki. Oczywiście, jeżeli mogą sobie na to pozwolić, jeżeli mieszkają blisko granicy, więc sporo osób po prostu mieszka w tych państwach ościennych, ale jak już nie w państwach ościennych, tylko bezpośrednio w Luksemburgu, to najłatwiej jest złapać mieszkanie jeszcze jak chcemy za jakąś sensowną cenę, a sensowna cena, czyli dolna granica za coś, co się współdzieli ze współlokatorstwem, to 500 euro, czyli podobnie jak mówiłaś o Belgii. Przy czym 500 euro to mówimy już o dobrej okazji, tak? Nie o jakimś standardzie, bo tam potem to już szybuje. 600, 650 to jest tak powiedzmy początek jakiejś normy. No oczywiście takie studia mogą też do 700 wystrzelić i gdzieś tam wyżej. No mój kolega, z którym pracowałem, pochwalił się kiedyś nam, że niesamowite mieszkanie znalazł w Luksemburgu, w stolicy, blisko centrum, 1000 euro. Dzieli je z dwiema innymi osobami. Więc no, o tego typu cenach mówimy. To, gdzie mieszkałem ja, to był tak naprawdę basement przy domu takim dwupiętrowym, czyli to była jakby poziom piwnicy. I schodami można było wyjść do mieszkania właściwego, jakby takiego pięterka góry, gdzie mieszkała rodzina, od której wynajmowałem. A ta piwnica była zarezerwowana dla osób wynajmujących właśnie pod staże i tak dalej. Więc to wszystko jest tak bardzo nisko położone, więc jak ostatnio były powodzie, czy w zachodnich Niemczech, czy właśnie też w Luksemburgu, w Belgii też mieliście chyba przez lato, tak, po powodzie.
0: Tak, szczególnie w Ardenach na przykład, czyli tak. W górach.
1: No to tam na przykład z tego, co mi właścicielka pisała, bo dalej jesteśmy w kontakcie, wody było po kolana. Tam w tym miasteczku, gdzie my, w tej wiosce, gdzie my mieszkaliśmy. Więc tak jest to mniej więcej ułożone. No i jest ciężko o te mieszkania, więc tak naprawdę paradoks polega na tym, że najlepiej byłoby osobie niewidomej mieszkać w Luksemburgu, w stolicy, ale najciężej tam dostać mieszkania. Nie wiem, jak to jest w Belgii. Czy są jakieś specjalne mieszkania dla osób niewidomych, na przykład organizowane przez jakieś związki, organizacje?
0: Ja, wiesz, może dlatego, że nigdy nie potrzebowałam jakby takiej pomocy, to nie spotkałam się z tym. Wiem, że są takie jakby ośrodki, w których mogą mieszkać osoby niewidome, takie na zasadzie, że mają tam jakieś swoje mieszkania właśnie, ale są pod jakąś tam, powiedzmy, bardziej zorganizowaną opieką. Czyli takie jakby to, no nie wiem, do czego to przyrównać, takie spółdzielnie prawdopodobnie. Ale ja nigdy w takim czymś nie byłam i nie znam nikogo, kto by tam mieszkał, więc jakby nie mam takiej szerokiej wiedzy na ten temat.
1: Pytam, bo w Luksemburgu właśnie jest takie miejsce jedno, to się nazywa Blanenheim i no cóż, jest tam mnóstwo osób niewidomych, to dlatego tam jest to w mieście Mersz. Jest to bardzo blisko też, chyba dwa przystanki drogi od Atelier, który jest takim swego rodzaju zakładem pracy chronionej, czy takim warsztatem, na to się mówi warsztaty osób niewidomych chyba właśnie na zachodzie. I to jest miejsce, nie pamiętam teraz, co konkretnie się tam produkuje, natomiast mnóstwo osób tam siedzi i dlatego, że to jest blisko właśnie jest tego mieszkania. Natomiast można tam uzyskać w tym Blanheim swoje własne mieszkanie. I tam mieszkają nawet pary, moi znajomi to jest para osób niewidomych, mieszkają tam obydwoje, mają takie mieszkanie i tam chyba wielkościowo są z tego zadowoleni. Zdaje się, że nikim tam nie ingeruje. Tam pewne rzeczy są organizowane, gdyby ktoś chciał. Na przykład na terenie tego budynku jest stół do showdowna. Można sobie przyjść, pograć. Oni oczywiście też organizują różne jakieś spotkania i tak dalej. Natomiast to nie jest jak w żadnym przypadku obowiązkowe. Tyle tylko, że tam po prostu ktoś jest, jakiś konserwator. Czasem może tam doglądnąć, jak poprosimy, żeby coś naprawić, na coś spojrzeć. Dużo tam mieszka też osób starszych i to widać, na przykład są na schodach poinstalowane barierki, żeby tam ktoś nie wpadł, nie wszedł, nie przewrócił się. Trochę jak przy małych dzieciach. Tak zauważyłem tendencję. No i istnieje takie miejsce. Ja tam miałem...
0: Chyba mamy też coś takiego w Polsce. W Olsztynie mi się wydaje, może ktoś zesłaczy coś więcej wie, ale myślę, że jest taki ośrodek PZN-owski właśnie, że tam też są te lokale mieszkalne plus właśnie tak jak mówisz, jakaś tam osoba, która ewentualnie może pomóc. Wydaje mi się, że tam też jest na miejscu opieka medyczna jakaś podstawowa, ale tu już nie chcę się jakoś głębiać, bo to nie jest na pewno temat, który bym dobrze znała, tak tylko mi się tak skojarzyło.
1: Jasne. Jasne. No i tak, jeśli chodzi o właśnie te kwestie językowe, o których na początku trochę napomknęliśmy, myślę, że tu warto zaznaczyć, że to są tak specyficzne kraje, zarówno Belgia, jak i Luksemburg, gdzie śmiem stwierdzić, że Luksemburg trochę bardziej nawet, ale bo tak, w Belgii urzędowymi językami są flamandzki, czyli no niderlandzki, taki powiedzmy dialekt, trochę bardziej miękki dla ucha, francuski, który jest w Walonii mówiony, czyli no po prostu pół Belgii tak, jak rozumiem. No i niemiecki, który gdzieś tam jest taka część niemieckojęzyczna, ale o tym się dość rzadko, mam wrażenie, mówi. To znaczy premier belgijski, z tego co ja kojarzę, jak przemówienie wygłosił, to wygłosił w trzech językach. Natomiast ja nawet poznałem osobę niewidomą z tej niemieckojęzycznej części. Natomiast no nie jest to aż tak powszechne gdzieś zjawisko. Parę stacji radiowych jest po niemiecku.
0: Co? To jest najmniejszy obszar w ogóle, także to tak, tak jak zwykle jest, im nas mniej, tym mniej o nas mówią. Także jak się na to spojrzy na mapie, no to jest taki maluteńki wręcz kawałeczek, więc jakby nie mają siły przebicia. No ale fakt faktem, oficjalnie są uznani, a nieoficjalnie to rzeczywiście się o nich zapomina. Tak.
1: No i Luksemburg ma podobną sytuację, bo w Luksemburgu są trzy języki oficjalne i to jest w ogóle ciekawe, bo dzieci już od małego się uczą i to jest ponoć jakoś rozdzielone po szkołach, że w podstawówce jeden, w liceum, tam powiedzmy na drugim etapie edukacji drugi, a przy tym wszystkim jeszcze trzeci, bo tak, jest język luksemburski i to jest język, to nie jest dialekt, to jest oficjalny język, chociaż on trochę walczy o ten status, bo tam jeszcze są nieuregulowane pewne kwestie, na przykład pisowni, przez co ten język nie jest na przykład oficjalnym językiem Unii Europejskiej. Żeby na niego nie są zobowiązane organy unijne tłumaczyć na przykład dokumentów, czy konferencji, wystąpień w parlamencie i tak dalej. Jest to język, który jest niesamowicie podobny do niemieckiego, przy czym dużo ma wtrąceń z języka francuskiego, czyli na przykład Moin to jest cześć, tak jak po niemiecku moin w tych północno-niemieckich dialektach. Adi to jest do widzenia, czy tam papa, czyli jak adie. Natomiast dziękuję to już jest merci. I to nie mówione merci, tak jak po francusku, tylko merci. W ten sposób mniej więcej to jest rozwiązane. Stros, czy tam stros, to jest ulica przykładowo. Natomiast już wchodzą potem takie francuskie słowa typu cink, czyli pięć, tak jak się mówi song, pisane C-I-N-Q, to cink, czyta się to po luksembursku. No i mnóstwo słów, które są pochodzenia francuskiego, ale są wymawiane jak po niemiecku, czyli accessible, disponible i tak dalej. Czyli bierzemy słowo francuskie i robimy mu niemiecką końcówkę. No i to jest tego typu miszmasz, który jeszcze przy okazji ma słówka trochę holenderskie, niderlandzkie, bo na przykład Alsjeblieft, jeżeli pamiętam, to jest proszę po flamandzku czy po holendersku.
0: Mhm. Tak. Albo Alsjeblieft, no właśnie też są dwie wymowy. I właśnie w ogóle flamandzki też jest troszkę taką mieszanką angielskiego, francuskiego, też dużo bardzo zapożyczeń z francuskiego, ale jak wspomniałeś o tej nauce języków, to widzisz, ciebie dziwi, nie do końca wiem, co cię dziwi, że to, że trzech naraz się uczą, tak? W szkole?
1: Dziwi, nie dziwi, tylko dla mnie, jako dla Polaka jest to no, trochę zazdroszczę, że jako dziecko nie miałem takiej możliwości. Trochę jestem pod wrażeniem. Jakby to,
0: a mnie
1: to
0: bardzo jest dziwi właśnie, że tego się nie robi równocześnie. Właśnie to, co powiedziałeś, że jeden język w jednej tam szkole, drugi w drugiej wchodzi. Ja byłam bardzo zaskoczona, że w takiej Belgii na przykład są trzy oficjalne języki, ale dziecko flamandzkie czy to niderlandzkie idzie do szkoły i mówi po niderlandzku do naprawdę późna, chyba do 12 roku czy 13 roku życia, gdzie wchodzi francuski dopiero. Mhm. I uważam, że jak dla dzieci to jest naprawdę późno, a angielski to w ogóle jeszcze później często. Na tyle późno, że często te dzieci w ogóle już znają angielski właśnie z YouTube'a i z telewizji, dlatego że tutaj w Belgii na przykład są filmy z napisami tylko, bez lektora. Albo dubbingowane dla dzieci takich małych, albo już potem z napisami. I bardzo, bardzo dużo osób uczy się tego angielskiego, słuchuje się z nim już po prostu poprzez telewizję. No ale gdyby tylko na szkole polegać, to moim zdaniem kiepsko.
1: A widzisz, nie wiem jak to dokładnie wygląda w Luksemburgu, natomiast kończąc jeszcze szybko, tak, Alsjeblieft to było proszę po flamandzku, natomiast Vanesklift to jest po luksembursku, więc coś podobnego, ale nie do końca. I to jest jeden język urzędowy. Drugim jest oczywiście niemiecki, trzecim jest francuski. I to jest tak, że to się trochę dzieli, że niby bardziej tam północ w stronę Niemiec to niemiecki, niby południe w stronę Francji to jest francuski, ale to też tak nie jest do końca. To jest różnie tak naprawdę. Na przykład francuski jest bardzo ulubiony przez społeczność portugalską, która jakimś trafem jest jedną z większych społeczności migracyjnych w Luksemburgu. Mają nawet swoje radio po portugalsku i naprawdę języka portugalskiego usłyszymy tam dużo. Portugalskich restauracji znajdziemy tam dużo. Nawet jest całe osiedle w Luksemburgu, w stolicy. Benevois chyba się nazywa, które jest pełne takich typowo portugalskich budyneczków, jeżeli ktoś kojarzy takie obrazki z Lizbony, na przykład kafelki od zewnątrz. To jest typowo portugalska architektura i tam takie rzeczy też można znaleźć. Więc no, jest to ciekawe. No i to też się odbija na tym, jak potem wygląda na przykład komunikacja w Luksemburgu, że ja na przykład subskrybuję listę mailingową niewidomych osób, listę dyskusyjną niewidomych osób w Luksemburgu, Blilux. Jedyną chyba, jaka tam istnieje. No, więcej nie trzeba, tak szczerze mówiąc. I oni tam piszą, to prawda, głównie po luksembursku, ale czasem ktoś się odpali w odpowiedzi na luksemburski e-mail, odpisze coś po niemiecku albo po francusku, bo nie rozumie. Artykuły, które są podsyłane właśnie pod dyskusje jakieś z gazet, są często po niemiecku, po francusku. Media są w dużej części jakieś takie też niemiecko-francuskojęzyczne. Luksemburski on jest. Są radia oczywiście tam, czy chyba Eldoradio chyba też prezentuje po luksembursku. I RTL 100.7 FM. Chyba też tam się zdarza, ale są też takie stacje właśnie typowo francuskie, L'Essentiel.
0: Przepraszam, że ci przerwę, tak? Ale myślę, że dla takiej osoby, która ewentualnie planowałaby się przeprowadzić, to może ciekawe będzie to, w jakim stopniu tam po angielsku można się dogadać, bo już wiadomo, że raczej się tych wszystkich języków uczyć nie będziemy. Przynajmniej, no wiadomo, ja tam jak mieszkam w niderlandzkiej części, to się uczę niderlandzkiego. Rzeczywiście realnie mówi. Mimo tego, że są dwa oficjalne języki, to francuski jest tak trochę po macoszemu traktowany. Jeśli ktoś wyląduje w Brukseli, to gwarantuję, że będzie mówił po francusku, po flamandzku, prawie nikt go nie zrozumie.
1: Prawda,
0: natomiast dla takich przyjezdnych jak ja czy ty, to pewnie angielski był takim pierwszym językiem.
1: Tak.
2: To ja teraz tylko na moment wam przerwę i przeczytam to, co do nas przyszło na Facebooku. Krótka wiadomość od naszej słuchaczki Ani. Witaj Pawle i Moniko. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w Anglii schody też są krótkie, wąskie i bardzo wysokie. W tym są bardzo niebezpieczne. Pozdrawiam.
1: A widzisz, no to dobrze, że Belgia nie jest tym sama. Tak. Ciekawe, z czego tam to wynika. Czy tam też są takie problemy architektoniczne w Anglii? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
0: Ja myślę, że tam może być problem z miejscem, bo tam od dawna już jest też natłok tych różnych jeszcze przyjezdnych z zewnątrz.
1: Prawda, ale kraj dużo większy chyba. Natomiast, no właśnie, z językami, no jeśli chodzi o Luksemburg, przez to, na pewno w stolicy, przez to, że dużo ludności napływowej jest i też parlament i te wszystkie instytucje, komisja, to raczej problemu nie będzie, ale wokół Luksemburga, stolicy, tak naprawdę wszystko wokół to są wioski. To są tam niby na prawach miejskich, to są jakieś miasteczka takie pomniejsze. One w ogóle się śmiesznie nazywają, taka ciekawostka, bo tam chyba to jest od jakichś nazwisk rodowych, chyba właścicieli ziemskich, bo Luksemburg to jest trochę taka zbitka, powiedzmy, to już należało historycznie do Niderlandów, do Holandii kiedyś. Kiedyś tam jeszcze inaczej. To warto prześledzić i warto sobie o tym poczytać, natomiast dużo było takich, powiedzmy, właścicieli ziemskich, którzy sobie tam pewne rzeczy mieli na własność i od ich nazwisk, które się często kończą na Ange w wersji francuskiej albo Eng w wersji luksemburskiej, są nazwy, więc mamy takie miejscowości jak Petange, Rodange, Domeldange, jakieś tam powiedzmy Gosseldange, to tam ja mieszkałem i to się tam oczywiście nazywa potem Gosseldeng, Domeldeng. I tam chyba te Petange, Rodange mają troszkę inne chyba nazwy po luksembursku. Natomiast, więc tam może być różnie. Po pierwsze ludność napływowa, na przykład portugalska, która... Portugalski i francuski, nie ma problemu, wszystko inne problem. Osoby starsze, gdzie to naprawdę różnie bywa. Ja nawet kiedyś trafiłem na osobę, która w momencie, kiedy ja mówiłem po czysto niemiecku, odpowiadała mi z uporem godnym wyższej sprawy po luksembursku i w ogóle nie zwracała uwagi na to, że ja nie do końca rozumiem. Ja tam prosiłem o powtórzenie pewnych rzeczy, bo czegoś nie zrozumiałem, ale nie, nie. Ja mówię niemieckim, nie ma problemu, ja ci odpowiem po luksembursku. I
0: użyłeś fajną sprawę, taką, która właśnie dla osób znajomych, nawet które turystycznie przyjeżdżają do Belgii, może być istotna, bo mnie osobiście zdarzyło się właśnie przegapić pociąg, jak tylko tam zaczynam się poruszać, ponieważ ktoś mi powiedział, że to jest pociąg do Malin, a ja jechałam do Mechelen, z tym, że tam równolegle funkcjonują dwie nazwy. Nazwa flamandzka to była właśnie Mechelen, a Francuzi mówią na Mechelen Malin. No i już można się naprawdę, że tak powiem, rozminąć, tak, z jakimś pociągiem. Także na to warto zwrócić uwagę, bo wiele rzeczy, wiele miast brzmi naprawdę inaczej. Na przykład jeżeli wylądujemy w Charleroi, to tam przelatują tanie linie, więc jest duża szansa. I człowiek będzie chciał się dostać do Antwerpii, no to jeżeli ktoś mu powie, że tutaj na peronie stoi pociąg do Anvers, no to niekoniecznie skojarzy to z Antwerpią, prawda? Na Francuzi będą mówić Anvers, a Flamandowie będą mówić Antwerpia, Antwerpen właściwie. Mhm. Więc rzeczywiście na to warto zwrócić uwagę. Mogą być różne nazwy, brzmieć całkiem inaczej, a może chodzić o to samo miasto.
1: To znaczy, ja myślę, że Luksemburg przez to, że jest mniejszy, to tam to wszystko się mimo wszystko jednak bardziej miesza. Ja będąc w Belgii i pewnie to też potwierdzisz mi, miałem takie wrażenie, że wsiadając do pociągu w Charleroi, gdzie wszyscy mówili po francusku, i wysiadając w Antwerpii, gdzie wszyscy mówili po flamandzku, ja się czułem, jakbym przejechał z jednego kraju do drugiego.
0: Dokładnie tak jest i taką graniczną często właśnie strefą jest Bruksela, czyli wszystko co tam od Brukseli, ja nie jestem dobra z geografii, ale prawdopodobnie na północ. W każdym razie jest tak właśnie podzielona troszkę ta Belgia, że w jedną stronę od Brukseli wszystko francuskie, a w drugą już po opuszczeniu Brukseli zaczyna się flamandzka część i to jest do tego stopnia, że właśnie obsługa się zmienia, jeśli chodzi o język pociągu, mimo tego, że to nie są długie trasy, bo tak jak powiedziałeś, że Luksemburg można przejechać w niedługim czasie, tak w Belgię też w ciągu 2,5 godzin można z jednego krańca na drugi przemierzyć. No i właśnie tak, jak wspomniałeś, że z Charleroi do Brukseli będą mówić przystanki po francusku, będzie z tobą konduktor rozmawiał po francusku, a jak tylko wyjedziesz z Brukseli tym samym pociągiem, to już przyjdzie do ciebie pan kontroler, który będzie cię legitymował, czy tam sprawdzał bilety po flamandzku. Głośniki, komunikaty w głośnikach zmienią się na flamandzkie, napisy na wyświetlaczach. Także no to jest trochę takie magiczne, ale jednocześnie no, dla osoby, która jest tak całkiem z zewnątrz, to bardzo mylące.
1: I to chyba też się odbija, te podziały językowe w społeczeństwie poniekąd. Jeżeli dobrze rozumiem i jeżeli dobrze pamiętam opowieści znajomych, to jest trochę tak, jak że rzeczywiście te dwie społeczności, flamandzka i walońska, mieszkają poniekąd jakby każdy sobie i są też jakieś takie, taka rywalizacja trochę też, tak? Czyja racja jest gdzieś tam ważniejsza, na przykład właśnie te komunikaty, w jakiej kolejności powinny być wymieniane nazwy stacji, czy najpierw francuska, potem flamandzka, czy najpierw flamandzka, potem francuska.
0: Tak, oczywiście flamandzka część uważa, że francuska zadziera nosa i że uważa się za najważniejszą, a francuska część ma pretensje do flamandzkiej, że mają więcej pieniędzy i na więcej rzeczy ich stać, jako taka część kraju i że oni są przez to poszkodowani. No ale fakt faktem, że to nawet jakby takie zarządzające jednostki, to nie jest jedna, tak jak u nas jedna administracja, tylko tam się dzieli na jakąś tam walońską, to już są po prostu, to jest straszne zamieszanie administracyjne, muszę powiedzieć. A najlepsze jest to nawet, że Bruksela jest uznawana jest oficjalnie centrum części właśnie flamandzkiej, ale tak naprawdę no to tam się mówi po francusku, myśli, żyje po francusku i nawet pod tym kątem jest zamieszanie.
1: No, to jest prawda, ja nawet kojarzę opowieści a propos jednej ze szkół dla osób niewidomych, że w momencie, kiedy tam zostawały osoby w internacie na przykład na tydzień, no i dzieci idą się bawić, tak, do placu zabaw, na plac zabaw, to tam w ramach jednej szkoły, wyobraźcie to sobie, ja tak przynajmniej przyjąłem taką historię, koegzystują dwie kompletnie odrębne społeczności językowe. I z tej opowieści, którą ja usłyszałem, wynika, że to było do tego stopnia gdzieś zaognione, że nauczyciele nawet mówili flamandzkim dzieciom dla przykładu, chodźcie teraz, my się zwijamy, teraz przychodzą francuskie dzieci się pobawić. Nie wiem, czy...
0: No, ja akurat może aż takie historie nie słyszałam, bo to wiadomo, zależy z kim się tam zetknąłeś, ale wiem tak. Na pewno, że generalnie szkoła dla osób niewidomych jest w Brukseli i wiadomo, że będzie ich otaczał tam język głównie francuski, ale rzeczywiście nie dało się tak zrobić w tej szkole, żeby wyłączyć ten flamandzki, no bo są dzieci urodzone w tej części, które po prostu tylko w tym języku funkcjonowały i no musieli znaleźć jakiś sposób, żeby się z nimi porozumiewać. No i rzeczywiście nie wydaje mi się możliwym w ogóle osiągnięcie jednego języka w takiej szkole.
1: To musi być ciekawe doświadczenie, jakby żyć na co dzień w szkole i w ogóle w społeczeństwie z osobami, które po prostu sobie mówią innym językiem, my go nawet nie rozumiemy, oni nie rozumieją nas. Nie wiem, dla mnie to jest kosmos. Luksemburg ma to dużo bardziej gdzieś upłynnione.
0: To jest takie dla wielu osób niesprawiedliwe, że osoba mieszkająca w mojej części, blisko granicy holenderskiej, no zazwyczaj jest w pewnym sensie zobowiązana do tego, żeby rozumieć i znać francuski, bo jakby wyjedzie do stolicy, czy chcekolwiek jakieś biznesy prowadzić, czy coś takiego, to się musi liczyć z tym, że po francusku, natomiast ta część francuska ma w takim dosyć głębokim poważaniu flamandzki i to też jest takie trochę nie fair. Dużo osób się na to oburza.
1: No w Luksemburgu na przykład, jeśli chodzi o te nazwy stacji, to one są zawsze w dwóch językach, więc... I to ciekawe, luksemburski i francuski, więc widocznie... No niemiecki jest na tyle gdzieś tam podobny i tak dalej, że nie było sensu robić tego w trzech, czy nie wiadomo w ilu jeszcze językach. Natomiast to jeszcze będziemy pewnie o transporcie gdzieś tam mówić. Zahaczyliśmy o kwestię ośrodka dla osób niewidomych. Czy to jest jedyna szkoła taka w Belgii?
0: No jedyna, o której ja wiem. Ja się bardzo boję, że teraz ktoś sobie w Google sprawdzi, ale ja nie słyszałam o żadnej innej. I to też wynika prawdopodobnie jednak z tego, że ten kraj nie jest duży. No w porównaniu do naszego kraju, który liczy sobie pewnie teraz około 40 milionów, to tam jest 10 milionów mieszkańców. Więc jakby 1/4 to jest spora różnica. Tak samo terytorialnie nie jest to duży kraj. Plus jeszcze pamiętajmy o tym, że jednak jakby nie było, Belgia jest cywilizacyjnie troszkę do przodu, rozwiniętym bardziej krajem. I tam też medycyna jest dużo bardziej rozwinięta, więc jakby często rzeczy, które u nas nie były do zrobienia jeszcze, jeżeli chodzi o brak wzroku u noworodków czy u osób, które straciły później wzrok, tam funkcjonowało to lepiej i zwyczajnie tych osób niewidomych jest po prostu mniej.
1: Rozumiem. I czy wiesz może coś więcej, jak wygląda taka edukacja w takiej szkole? Jakby na co się może w porównaniu z tymi ośrodkami, które my tu znamy w Polsce, zwraca uwagę? Jak tam wygląda, nie wiem, przygotowanie takie typowo do życia, jakaś kwestia ewentualnej integracji z osobami widzącymi.
0: Wiem troszkę, bo Roland chodził do takiej szkoły, tak. To wiadomo, że tam przy okazji się gdzieś tam rozmawia i pyta, porównuje. Wiem na pewno, że oni, jeżeli chodzi o program nauczania, to mają inny od naszego na pewno, ale to dlatego, że cała belgijska edukacja jest inna i wiadomo, że ta szkoła, powiedzmy brukselska, też gdzieś tam próbuje nadążać za takim zwykłym programem nauczania. Ale wiem też, że tam dużo wcześniej już się rozpoczął ten problem, który trochę nam teraz towarzyszy w edukacji, czyli że jest bardzo dużo niepełnosprawności sprzężonych. Są osoby niewidome, bardzo często też zaburzeniami autystycznymi, jeszcze innymi. I to na pewno też utrudnia troszkę proces takiej właśnie integracji, edukacji. Ale też właśnie to, o czym ty wspomniałeś, troszeczkę już duży nacisk kładzie się tam na to, żeby dzieci, a właściwie już bardziej może młodzież, usamodzielniać. Wiem, że mieli takie treningowe mieszkania na przykład, w których po ukończeniu chyba no, liceum albo na pewno gdzieś tam pod koniec mogła sobie taka osoba funkcjonować i ona była przyuczana czy też przygotowywana do tego, żeby potrafiła sobie samodzielnie zrobić zakupy, coś ugotować. Były prowadzone takie dosyć intensywne szkolenia w zakresie poszukiwania pracy. Mieli organizowane jakieś właśnie staże, praktyki, tak już bardziej powiedzmy, u nas to się tak kojarzy może bardziej z końcówką studiów, prawda? A u nich to już jest na poziomie kończenia tej szkoły takiej ponadpodstawowej.
1: O, no to jest ciekawe. Jak rozumiem, takie kwestie typu jakaś matura czy odpowiednik matury i dostosowania powiedzmy materiałów, to też tam funkcjonuje na dobrym poziomie. Nie wiem, czy też oni idą w digitalizację i tego, żeby na przykład uczyć się jak najwięcej za pomocą elektronicznych środków, czy dalej jest tam gdzieś Braille, maszyna?
0: No, oczywiście już komputery to była codzienność, no w momencie, kiedy u nas to ciągle jeszcze dopiero gdzieś tam się zaczynało pojawiać. No nie jest to różnica, wiecie, tam 50 lat, no bo te komputery ogólnie nie weszły aż tak strasznie dawno. wszędzie, prawda? Ale tak tam myślę, że od razu się stawia właśnie jednak na technikę, technologię i rzeczywiście oni już tam większej rzeczy na komputerach.
1: Jasne. Ja za chwileczkę dokończę jeszcze kwestię luksemburską, na tyle, na ile ją znam z opowieści, ale mamy telefon. Jest z nami Krzysztof na antenie. Witaj, Krzysztofie.
3: No witam serdecznie. Witam ciebie, Pawle. To jest znajome same twarze.
0: Cześć.
3: Się ujawniają. Cześć, Monia, witam serdecznie. Bardzo ciekawie opowiadacie o tym wszystkim, a zwłaszcza jak powiedziałaś porównałaś te schody i jak się tam wchodzi na górę do tej smoczej jamy, to od razu mi się przypomniało, jak kiedyś tam w Krakowie, nomen omen Stynieckiej, byliśmy gdzieś właśnie w smoczej jamie i właśnie tak rzeczywiście było i bardzo fajnie. Natomiast jeżeli, w ogóle bardzo fajna audycja i super, brawo wy. Bo fajnie posłuchać sobie właśnie też mnie te tematy ciekawią.
0: Dzięki.
1: No dziękujemy. Może coś byś chciał zapytać?
3: Jeżeli mogę, Paweł, bo tu wspominałeś wczoraj w tym przeglądzie, że jeżeli ktoś by coś wiedział odnośnie tej nieszczęsnej sytuacji, jaka jest i niefajnej.
1: Tak, proszę bardzo.
3: Niedawno, w sumie godzinę przed audycją, dostałem z Allegro powiadomienie. To może ktoś już wie, może nie, ale myślę, że dla reszty słuchaczy się przyda, że Allegro też 1,5 miliona przeznaczyło na pomoc dla Ukrainy. No i też my jako użytkownicy Allegro możemy też wspomóc ich, kupując cegiełkę na Allegro podczas robienia zakupów. I tam są kwoty od 10 do chyba kilkuset złotych można taką cegiełkę kupić. Jeszcze tego nie robiłem, więc nie wiem, jak to działa, ale taka opcja jest. Po prostu, że podczas zakupów kupujemy taką cegiełkę i wysyłamy daną kwotę i jest ta pomoc taka dla nich też w ten sposób. Także Allegro też się włącza i też zachęcam do tego.
1: Super, dzięki Krzysztofie za informację, na pewno się okaże dla kogoś cenna. Czy masz może jakieś pytania a propos tego, o czym my dzisiaj mówimy? Czy póki co? Mhm.
3: To znaczy, jak jest na przykład tutaj, jeżeli chodzi o dostępność takich rzeczy, stricte, nie wiem, dla nas przydatnych, nie wiem, typu biała laska, jak jest z dostępnością w Belgii i w Luksemburgu, tych takich specjalistycznych, że tak powiem, sprzętów dla nas, bez którego... No bez laski się nie obejdziemy za bardzo raczej przecież.
1: Monio, chciałabyś pierwsza?
0: Myślę, że chodzi o to, jak łatwo to jest kupić, tak? Czy dostać?
3: Dokładnie tak, Monia, tak. Jak to z tym jest?
0: To jest podobnie jak u nas, wiecie, po prostu są takie punkty, gdzie można się udać i to zakupić. I są jakieś tam programy, które pozwalają raz na jakiś czas otrzymać dofinansowanie. W ogóle jeśli chodzi o taką kwestię pieniędzy, czy też pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym, to muszę powiedzieć, że w Belgii panuje taka zasada, która mi się osobiście podoba. Tam nie ma nic za darmo. Tam nie ma, nie ma tak, że dostaje się coś w 100% za darmo. Często jest to dofinansowanie, mniejsze, większe.
3: Czyli też jak aktywny samorząd, coś takiego? Czy troszkę inaczej?
0: Tak, w zasadzie, że zazwyczaj musisz jakąś drobną opłatę lub większą, bo w bardzo dużym stopniu i bardzo często jest to po prostu ustalane na podstawie twoich dochodów, czyli
3: aha.
0: Jeżeli masz większe dochody, płacisz więcej, jeśli mniejsze, mniej. I myślę, że nie jest to głupio pomyślane, bo zapobiega to w pewnym sensie troszkę takim i nadużyciom i temu, żeby po prostu, no wiecie, zdarza się w Polsce też, że jak się coś otrzymuje zupełnie za darmo, to się po prostu tego nie szanuje.
3: Dokładnie tak.
0: Jeżeli dostaje się jakiegoś tam asystenta, który do nas przychodzi za darmo, często się zdarza, że nie jest on powiadamiany o tym, że osoby nie ma w domu albo na przykład, no różne są, prawda, sytuacje. Tutaj w momencie, kiedy musisz coś za to zapłacić, musisz się rozliczyć, musisz coś podpisać, no to troszkę jest inaczej.
3: Inaczej się podchodzi, myślę, do tego wtedy.
0: Inaczej się do tego podchodzi i zresztą myślę, że jest to takie troszkę też sprawiedliwe. No i tak jest też z laskami, wracając do tematu, że możesz się co jakiś czas tam postarać o dofinansowanie do tej laski, ale generalnie nie jest też tak, że w każdym mieście masz, wiesz, jakiś kiosk, tylko bardziej w tych miastach większych, typu Antwerpia, Bruksela, istnieją takie organizacje typu taki trochę Polski Związek Niewidomych, ale nie wszystkie są zrzeszone. Są takie niektóre, które działają na zasadzie fundacji i tam u nich możesz sobie taki sprzęt nabyć, po prostu pójść, obejrzeć, kupić. Bardzo podobnie jak u nas.
1: W Luksemburgu, nie wiem jak wygląda kwestia z dofinansowaniami. Ja byłem dość mocno uprzywilejowany, bo takie rzeczy jak końcówka do laski, to one były zwracane mi z ubezpieczenia, które mnie obowiązywało jako stażysta w parlamencie. Parlament ma swoje ubezpieczenie zdrowotne, z którego można, jako stażysta lub pracownik mogę uzyskać po prostu o zwrot pewien, jeżeli coś potrzebuję. Raz potrzebowałem w Luksemburgu kupić końcówkę do laski. I jest tam taki sklep, gdzie ja nawet mogłem zadzwonić do takiej pani. Fakt, musiałem z nią po angielsku rozmawiać, ona albo angielski, albo francuski, niemiecki zapomnij. I zamówiłem u niej końcówkę i się modliłem, żeby miała do mojego modelu, do Ambuteka. Tak, ma. Tam mówiła, że o, my tam zamawialiśmy jakieś końcówki, mamy do Ambuteka. Co ciekawe, to jest chyba znamienne dla Luksemburga, jeżeli my coś zamawiamy z przesyłką z Luksemburga do Luksemburga, to oni nawet tego nie wysyłają kurierem. Oni po prostu ci podjadą sami samochodem i ci to wrzucą, bo to są takie odległości.
0: Ja przyznam, że ja chętnie kupuję sprzęty po laska właśnie ciągle w Polsce. Po pierwsze, to jest po prostu tańsze, no bo wiadomo, że tam belgijskie ceny są naprawdę na ogół, jednak w euro liczy się drożej. Ale po drugie, no ja osobiście się jakoś po prostu lepiej czuję, jak mogę porozmawiać, zapytać właśnie, czy tam o wymianę końcówek, czy no nie wiem, mam po prostu taki jakiś większy luz psychiczny i lubię kupować w Polsce i tak robię. No ale bez obaw, jeśli ktoś chciałby kupić sobie tam na miejscu, to też byłaby taka możliwość.
3: No ja akurat też mam białą laskę właśnie Ambutecha, tak jak ty mówisz tu, Pawle, tylko z tym, że ja nie mam z tą stałą końcówką, tylko z tym takim rollerem, ale nie z tą kulą, tylko z tym takim wałkiem, który się tak kręci. No i on fajnie się sprawdza rzeczywiście, inaczej się w ogóle funkcjonuje i z tym rollerem. Natomiast jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te sygnalizacje dźwiękową właśnie w Belgii i w Luksemburgu, to też ciekawe.
0: Na pewno w Belgii nie jest to żaden standard. W Brukseli jest z tym lepiej. W Antwerpii też jest kilka takich skrzyżowań, gdzie są te światła. W Lir są prawdopodobnie jedne, natomiast nawet te jedne nie zawsze działają. A jest to niemałe miasto, bo to jest ponad 30-tysięczne miasto, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców i też powierzchniowo nie jest jakieś super małe. Ale ja w ogóle właśnie może powinnam od tego zacząć całą audycję, że moim zdaniem Belgia generalnie jakby miała ją oceniać w skali od 1 do 10, jeśli chodzi o przystosowanie dla osób niewidomych, gdzie uważam, że mniej przystosowania wymagamy, to oceniłabym ją na góra 4, a jeśli dla niepełnosprawnych w ogóle to 1 albo 2. Co mnie strasznie zdziwiło, bo zawsze uważałam, że to jest właśnie takie serce Unii, centrum Unii, powinno być wręcz taką wizytówką, no to nie uważam, żeby tak było. Począwszy od tego, że praktycznie na żadnych dworcach nie ma wind, na nie wszystkich dworcach są schody ruchome, na tych, na których są głównie, są to schody do góry, żeby się ludziom chciało wejść na peron, natomiast w dół już trzeba sobie radzić. No w momencie, kiedy masz nawet laskę i walizkę, co mi się zdarza, bo latam, prawda, do Polski nie tylko, więc dosyć często gdzieś tam się udaję na lotnisko, no to już jest trudniej z tych schodów zejść. Na pewno byłoby łatwiej zjechać z takimi ruchomymi schodami czy windą. No a osoby, które się poruszają na wózku czy na przykład z dzieckiem, no to już naprawdę jest kłopot.
1: Jeśli chodzi o Luksemburg, to jak chodzi o same światła, to one są. I to na większości tych ważniejszych przejść dla pieszych, nawet w małych miejscowościach, z jednym problemem. Wyłącza się je po 22, żeby już nie piszczały. I w tym momencie jest duży problem, bo ja nie jestem w stanie, a zdarzało mi się już wracać w nocy do mojej miejscowości, to był średni fan, bo ciężko było je namierzyć, a one były mi bardzo potrzebne, żeby przejść po wyjściu z autobusu.
0: To po 10 szczególnie te światła by się przydały, nie? Tam tak, po wieczorze.
1: Tak. I to jest autentycznie duży problem. On w wielu miastach na świecie tak naprawdę istnieje i niektóre kraje sobie poradziły z tym tak, że piloty wprowadziły po prostu tak, Innsbruck.
3: No właśnie. Ale gdzieś te piloty, Pawle, z tego co wiem, to gdzieś chyba w Łodzi były wprowadzane, czy są. Podobno właśnie tak. Z tym... Ale Kraków jakoś, moje rodzinne miasto, jakoś do tego jeszcze nie dojrzało i wiem, że też swego czasu w Krakowie był taki, taka właśnie sytuacja, że po 22 wyłączali i no i albo całkiem, albo go ściszali tak, że nie byłeś w stanie tego usłyszeć, ruch samochodów, także no, był to problem.
0: Przepraszam, że ci przerwałam, ale właśnie przypomniało mi się jeszcze, że a propos wyłączanych świateł, że w Belgii też jest często tak, że te światła są i one są dźwiękowe, tylko żeby sobie je włączyć, musisz nacisnąć przycisk. Także w momencie, kiedy przechodzisz przez jakąś ulicę po raz pierwszy, to powodzenia życzę szukać takiego słupa, czy on jest prawo, czy w lewo, czy tam stoi lampa, bo w Belgii jest jeszcze tak, że jest bardzo mało miejsca zwykle, jest wąsko, stoją bardzo często porozstawione rowery i wcale nie jest to takie proste, żeby odnaleźć słup i jeszcze wiedzieć, gdzie go nacisnąć, on nie jest
3: cieszy.
0: A nie
3: ma tych takich wypustek, takich tych, jak ja to mówię, tych kuleczek naszych, co są przy przejściu?
0: Czasami są, czasami nie, ale generalnie no pomysł mi się nie wydaje jakiś super taki dobry, jeżeli chodzi o to szukanie przycisków. Jeszcze w dodatku nie zawsze wiesz, czy w ogóle te światła mają predyspozycję, żeby wydawać dźwięki. Możesz dosyć dziwnie wyglądać, wymachując jakąś laską i szukając ręką słupa.
3: No właśnie.
0: Że w ogóle go tam nie ma, nie? To tak jest niefajne.
3: Teraz także chyba ekipa. Tutaj apel do Jaśka Szustera, żeby to tu point gościł w Belgii.
1: No teraz jest ten projekt aplikacji Oko, o której mówiliśmy w tym przeglądzie. To jest belgijski projekt w ogóle i oni próbują zrobić apkę, która ma wykrywać przejścia dla pieszych kamerą smartfona za pomocą uczenia maszynowego.
3: Ale czekaj, jak to miało wyglądać, to musiałbyś go mieć przed sobą wyciągniętego iPhone'a i...
1: No prawdopodobnie na jakichś szelkach, najlepiej na szelkach chyba, takich jak, nie wiem, czy ty kojarzysz, my czasem w audycjach o tym wspominaliśmy, bo to Tomek Bilecki zarówno jak i ja.
3: Było, pamiętam, kojarzę, no.
1: Smartfon. I to chyba byłoby najlepsze rozwiązanie, chociaż niewiele osób o tym wie, że takie coś istnieje, więc to nie jest chyba zbytnio powszechny sposób użycia przez osoby niewidome tak na świecie.
3: Tylko pytanie, czy takie szelki są też bezpieczne, wiesz, żeby ktoś tego telefonu na mnie, żeby już delikatnie nie zajumał, nie?
1: Wiesz co, to się dość stabilnie trzyma, bo to jest przykręt, w sensie te szczęki, w których umieszczasz telefon, je się takim pokrętłem zaciska wokół tego telefonu, więc ktoś musiałby do ciebie podejść i nie, że to jest niemożliwe, ale to wymaga troszkę czasu, kilku sekund, żeby wycisnąć ten telefon, bo to nie jest tak, aha, że chwycisz, pociągniesz, siup, to nie jest tak, że jak w kieszeni, że nawet się nie obejrzysz i nie ma. Tylko tam trzeba troszkę wysiłku włożyć i trzeba podejść bardzo blisko.
0: Nie wiem, że w coś stukniesz, niż że ci ktoś to zabierze.
1: Tak,
0: czy
1: wybierze, to prędzej.
0: Nie? Jakiś słup czy coś, cokolwiek będzie wystawało kierownicę roweru. Właśnie jak w moim przypadku często bardzo zdarza mi się właśnie nadziewać na jakieś bagażniki, siodełka czy te kierownice. No właśnie to jest kolejna taka rzecz, która dla niewidomych jest naprawdę dosyć mocno nieprzyjazna w Belgii. Te wąskie chodniki, mury wystające praktycznie prawie że do samej ulicy i jeszcze opierane o te ściany rowery, a w Brukseli dużą plagą są hulajnogi elektryczne, co już też myślę w Warszawie się...
3: No i nie tylko w Warszawie, bo tu u nas w Jaworznie też ostatnio bliskie spotkanie z hulajnogą zaliczyłem. Także no.
1: Tak, to jest to.
3: Raz ktoś dobił też do mnie i tam do mojej Moni też właśnie i prawie na białej lasce się zatrzymał. Ja mówię, kurde, no ja nie mogę. Słuchajcie, nie słychać tych hulajnóg, jak one jadą. Bo to tak, to tak szybko.
1: Do tego jest projekt w tym momencie, żeby te hulajnogi dostały jakiś dźwięk ostrzegawczy. To powstaje coś takiego teraz.
3: Mhm. No to myślę, że chyba tyle ode mnie.
1: Dzięki
3: Krzysztofie. Jestem na nasłuchu i jeszcze raz super audycja i pozdrowienia.
1: Dzięki wielkie. Dzięki. Michale, czy coś tekstowo do nas przyszło w międzyczasie, kiedy z Krzysztofa pytania były omawiane? Ja jeszcze sobie tak przypominam tylko, że a propos hulajnóg, to moim pierwszym słowem, jednym z pierwszych słów, jakie nauczyłem się po francusku, kiedy zacząłem czytać jakieś samodzielne teksty poza materiałem takim no, do uczenia się, to było słowo trottinette, czyli właśnie hulajnoga, bo jedna z moich znajomych z Brukseli narzekała strasznie na te hulajnogi w Brukseli, na Facebooku swoim i jest to problemem. Ja jeszcze szybko dokończę może ten wątek szkolny, bo on jest w Luksemburgu dość ciekawy. Otóż Luksemburg nie ma szkół dla niewidomych. To nie jest niczym dziwnym, bo jest to bardzo mały kraj i tych niewidomych nie ma tam aż tylu. Głównie są to osoby starsze z tego, co ja zaobserwowałem. Natomiast rząd bardzo mocno dopłaca do tego, żeby podręczniki były digitalizowane. I jest takie jedno centrum dotowane przez rząd, gdzie pracuje mnóstwo osób, nawet niewidomych, które zajmują się dostosowaniami podręczników, czyli jakieś poprawianie po OCR-ach, skanowanie, jakieś tam zapewnianie tego, że ta struktura tam jest, te wszystkie nagłówki, tabele i tak dalej, ta dostępność. Jakieś tam, nie wiem, transkrypcje, nie wiem, czy nagrań, czy czegoś, różne rzeczy. I to jest ogromne też miejsce pracy dla takich bardziej technicznie ogarniętych niewidomych. Więc wszystkie podręczniki są dla osób niewidomych dostosowane i takie osoby są normalnie zintegrowane w szkołach masowych. Natomiast wiele z nich decyduje się na późniejszym etapie, jak chce jakoś bardziej rozwinąć skrzydła, na ośrodki w krajach ościennych. I ja na przykład kojarzę osoby, z którymi rozmawiałem, które wyjechały do Marburga, do Blisty, bo to nie jest aż tak daleko wbrew pozorom, tam podjechać jakimś Flixbusem do Frankfurtu czy coś, to się wszystko da w parę godzin, nie wiem, 3 godziny, coś takiego, może jeszcze 4. Do Marburga ja testowałem połączenie jedno, to było przez chyba Koblencję, jeden pociąg, potem z Koblencji do, zdaje się, Frankfurtu i z Frankfurtu do Marburga. I to było takie połączenie, które chyba z 3-4 godziny, z tymi tam jeszcze czasami na przesiadki, udało się załatwić, więc no, są osoby, które z Luksemburga się decydują na to, żeby uczyć się w Niemczech i tam pobierać naukę.
0: To ja mogę powiedzieć coś na temat właśnie książek, bo ty wspomniałeś o tym, że są takie właśnie centra, które mogą ci dostosować książkę, tak? Mhm. Rozumiem, że to działa tak, że się do nich zgłaszasz, mówisz, że masz taką potrzebę i oni ci to w ramach możliwości robią, tak?
1: Raczej to jest tak, że jest jedna podstawa programowa i wiadomo z góry, jakie podręczniki będą używane, bo to chodzi o szkołę.
0: No, jeśli potrzebujesz czegoś specyficznego na przykład na swoje studia, też możesz...
1: Nie wiem, jak wyglądają studia. Nie poznałem nikogo, na żadnej studentki ani studenta niewidomych w ogóle. Jest tam uczelnia, która jest chyba zwłaszcza z jakichś lingwistycznych rzeczy znana. Natomiast nie poznałem nikogo, kto by tam studiował, kto nie widzi, żeby skonfrontować. Natomiast a propos szkoły, to wiem, że na pewno, że to, co jest do podstawy programowej, to oni wiedzą już, co to jest i to gdzieś tam skanują. I
0: tak. Ja wiem, że w Belgii raczej coś takiego nie funkcjonuje, a jeśli funkcjonuje, to niezbyt dobrze, dlatego że ja jak poszłam do szkoły, żeby się uczyć flamandzkiego, no niderlandzkiego dokładnie, bo tam się uczy tego holenderskiego typowego, który jest oficjalnym językiem w Belgii. Flamandzki to taki trochę dialekt. Natomiast no, jak ja miałam właśnie ten problem, żeby w jakikolwiek sposób nadążać za grupą, która pracowała absolutnie tylko i wyłącznie na podręczniku, ćwiczenia, artykuły, tematy, no po prostu wszystko z książki. No to jak szukaliśmy takich możliwości, czy ktokolwiek po pierwsze może już to gdzieś się przełożył na jakąś wersję cyfrową, a może to zrobić, to nikogo takiego nie znaleźliśmy. Ostatecznie po prostu znaleziono mi wolontariusza, który siedział i wklepywał dla mnie przed każdą lekcją kolejny temat do laptopa. No i w ten sposób ja mogłam cokolwiek czytać na lekcjach, więc nie jest to jakoś super zorganizowane. Ale chcę powiedzieć jako ciekawostkę, co mnie zaskoczyło właśnie pozytywnie, to jest to, że biblioteka w Brukseli, która wypożycza książki w Braille'u, działa w ten sposób, że otrzymujesz tytuł, o który prosisz, w wersji takiej, jak u nas się robi na przykład światełka czy promyczki, czyli takiej broszurowej, i tych książek już nigdy nie musisz zwracać. Także każdy, kto chce przeczytać jakąś książkę, dostaje ją na własność. No i... I już jej nie odsyła. Także no, mnie to zdziwiło, bo na pewno to generuje dużo większy koszt, jednak wydruku i papieru i wszystkiego, prawda? A z drugiej strony można sobie niezłą bibliotekę własną stworzyć. I to dla mnie było ciekawe i też bardzo przydatne jako obcokrajowca niewidomego, to, że jest tam bardzo duży zakres książek dla osób, które mówią albo... No mają ograniczone słownictwo i to dotyczy na przykład osób upośledzonych umysłowo czy osób niesłyszących, które no, ze względu na swoją niepełnosprawność jakby nie władają takim pełnym językiem, jak i takich osób jak ja, czyli obcokrajowców, którzy dopiero się uczą i te książki są w takiej bardzo, bardzo prostej wersji językowej z odstępami między linijkami, to się bardzo dobrze czyta. I to jest bardzo fajna rzecz, no bo ja to dostaję, ja to mogę sobie trzymać ile chcę, czytać ile chcę, mogę do tego wracać. No i oczywiście też wiadomo, że na pewno dużo osób to wyrzuca, bo wiadomo, że też nie ma się często w domu jakiegoś nieograniczonego na to miejsca. No ale jeśli ktoś chce sobie coś konkretnego zachować, czy jakieś słowniki, czy jakieś encyklopedie, no to może. I to jest na pewno fajne rozwiązanie, no bo wiadomo, że w Polsce jakby tak chcieć zrobić, to trzeba było po pierwsze to kupić, a po drugie znaleźć miejsce, gdzie w ogóle można to kupić, bo to też nie jest takie bardzo proste.
1: Jak rozumiem, można dostać w ten sposób dowolną książkę. Czy jest jakaś baza konkretna książek, które oni udostępniają, czy to jest po prostu na bieżąco przerabiane, na przykład z jakiegoś tam elektronicznego EPUB-a?
0: No właśnie, nie udało mi się do tej pory sprawdzić, bo ja właśnie korzystam z tych super prostych i nawet jakby pytali mnie, czy ja chcę konkretny tytuł, ja powiedziałam, że ja nie znam ani autorów, ani pisarzy za bardzo, to ja bardzo proszę, żeby mi tam wybierali wedle uznania i oni rzeczywiście co miesiąc systematycznie wysyłają mi kolejną książkę. Do tej pory naprawdę ich wybory są dla mnie dobre, jak dla mnie wysyłają takie uproszczone bardzo, na przykład jakieś kryminały, czy takie właśnie książki bardziej takie, w których się coś dzieje po prostu i one są naprawdę jak na mój poziom flamandzkiego idealne. Natomiast nie wiem, jakby to było, gdybym się zwróciła z prośbą o konkretny tytuł, ale jeżeli kogoś to zainteresuje tutaj podczas audycji, to ja to chętnie sprawdzę.
1: Też a propos tego, co mówiłaś, że nie znalazł się nikt, kto by ci zdigitalizował w jakiś sensowny sposób twój podręcznik do niderlandzkiego, to ciekaw jestem, czy jako osoba przebywająca w Belgii, prawie bym powiedział Belgijka, ale to chyba bym się rozpędził, natomiast w Holandii istnieje takie centrum, które się nazywa Dedicon i oni na pewno holenderskim studentom, zdaje się, że w ogóle to jest centralne centrum, czy instytucja, która no nieważne skąd jesteś, z jakiej uczelni i tak dalej, ale takie różne materiały właśnie do nauki różnych rzeczy czy podręczniki digitalizuje. Ciekawe na ile, czy oni w ogóle współpracują jakoś z Belgią. Obawiam się, że mogą nie, ale może warto spróbować na przyszłość.
0: Na pewno jest tak, że w ogóle jest ta współpraca między Belgią a Holandią, bo bardzo często właśnie te sklepiki, o których tutaj z Krzysztofem rozmawialiśmy, te sklepiki właśnie Tyflo, one bardzo, bardzo często działają w ten sposób, że ty sobie idziesz, oglądasz jakiś tam egzemplarz, ale one tak naprawdę zamawiane są w Holandii. Belgia dla siebie samej nie robi, bo im się to po prostu nie opłaca, oni mają za mało klientów i bardzo wiele towarów przejmują z Holandii i to nie dotyczy tylko sprzętu Tyflo, ale też w ogóle dóbr takich, na przykład, że sobie zamawiasz komputer i on ci przychodzi z Holandii, albo zamawiasz sobie telefon. Jak w Belgii go nie ma, to jest dosłownie też właśnie ode mnie do granicy holenderskiej, to jest 15 minut samochodem, więc wiecie, no po prostu czasami dla wielu osób jest łatwiej wsiąść w auto i zamiast do marketu do Brukseli pojechać sobie w drugą stronę i w Holandii kupić, gdzie często jest po prostu większy wybór różnych rzeczy. Także myślę, że takie centrum mogłoby współpracować, no ale niestety my wtedy na tamtą chwilę, kiedy szukaliśmy właśnie takich rozwiązań, to albo nikt nam o tym nie powiedział, albo nie było to dostępne. Trudno mi teraz to z całą pewnością stwierdzić.
1: Tu zahaczyłaś o bardzo ciekawy temat, Moniko, bo właśnie miałem pytać, jak wygląda kwestia różnych pomocy dla osób niewidomych, technologii wspomagających. Powiedziałaś, że Belgia nie produkuje swoich, tylko polega na właśnie czy holenderskich, czy francuskich. Luksemburg ma podobnie. Luksemburg też nic sam nie tworzy. Z jednej strony nie jest to dziwne, no bo tak jak wspomniałem, mało ludzi, mała grupa docelowa. Z drugiej strony dziwi mnie to, bo oni mają swój język luksemburski i to prawda. Każdy z nich zna niemiecki, francuski, więc na pewno by sobie poradzili z tymi produktami, które są sprzedawane w tych krajach sąsiednich. Natomiast nawet dla samej promocji języka, żeby to nie było właśnie, żeby ten język był traktowany na poważnie, wydawałoby się, że właśnie jakieś zegarki po luksembursku mówiące, czy inne sprzęty, chociażby coś takiego, no to by sobie stworzyli. A tu wygląda na to, że nie. Jakie...
0: Jeszcze jakby mniejszy problem z tym, no bo my, no flamandzki jest na tyle podobny, tutaj Roland się ze mną zawsze kłóci, że to nieprawda, ale ja wam gwarantuję, że flamandzki od niderlandzkiego różni się troszkę wymową, różni się niektórymi słowami, ale on naprawdę jest podobny. Myślę, że można się pokusić o takie stwierdzenie, że różnica między flamandzkim a niderlandzkim jest mniej więcej taka jak między angielskim, brytyjskim a amerykańskim, czyli rozumiecie, troszkę pewne rzeczy się inaczej wymawia, troszkę czasami się zdarza, że jakieś słowo w tym języku znaczy jednak coś innego niż w drugim, ale ta baza jest na tyle wspólna, że jakby te dwie osoby są w stanie bez problemu się dogadać.
1: No i to na pewno też ułatwia taką właśnie wymianę różnych usług, dóbr i tak dalej. Luksemburg w ogóle jest też a propos takich rzeczy śmieszny, bo Luksemburg z góry zakłada, że wiele serwisów typu jakiś Amazon i inne nie będzie bezpośrednio współpracować z ich państwem. Więc oni mają taki patent, który oferuje ich Poczta Narodowa, która swoją drogą jest takim potentatem, jak chodzi o jakąkolwiek komunikację, bo Poczta Luksemburska to nie tylko poczta, nie tylko usługi pocztowe, ale też usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, usługi internetowe i tak dalej. I w ogóle można zwiedzić Muzeum Poczty i tam różne stare sprzęty obejrzeć. Natomiast oni oferują jako po prostu usługę narodową wirtualne skrytki w państwach ościennych, Belgia, Niemcy, Francja. I na taką wirtualną skrytkę można sobie zamówić coś z kraju, który teoretycznie do Luksemburga nie dostarcza, ale dostarcza na przykład do Niemiec i to zostanie nam dostarczone potem już do Luksemburga, więc w ten sposób Luksemburg się ratuje

0: gdzieś tam już przywykły, to pozostają przy tym dosie, a osoby młodsze raczej właśnie do NVIDIA migrują. Migrują, tak. Natomiast tak, rzeczywiście, no przynajmniej z moich obserwacji, oczywiście tam żadnych badań na ten temat nie czytałam, ale z moich obserwacji wynika, że zdecydowana większość moich znajomych, znajomych, znajomych, tego co się słyszy na ulicach, w jakichś tam klubach, bo gram też na przykład w Showdowna, możemy też tam wspomnieć, jeśli nam czasu starczy, właśnie o ewentualnych takich zajęciach dodatkowych, to iPhone, tak, zdecydowanie iPhone, Apple, smartwatche, właśnie AirPods, tablety, no myślę, że tak, że zdecydowanie Apple, laptopy oczywiście już bardziej teraz niż komputery stacjonarne, nie wiem, coś jeszcze, jakiś konkretny.
1: Monitory brajlowskie też ludzie posiadają, jak rozumiem.
0: Na kliniki, no i też na nie mają dofinansowanie co jakiś czas, oczywiście nie tam co roku, bo to też nie powinno się tak szybko zużywać, więc co jakiś czas, chyba co 3 lata, o ile pamiętam, można się starać o dofinansowanie do takiego sprzętu brajlowskiego. Myślę, że tutaj nie ma jakichś bardzo takich dramatycznych różnic, tak mi się wydaje, bo w Polsce jednak te osoby niewidome też mają dostęp do Androidów i do telefonów, myślę, tego Apple'a też
1: tak.
0: nie jest.
1: W Luksemburgu jest podobnie, też iPhone. iPhone bardzo, bardzo dominuje, jak chodzi o to. Co mnie też bardzo zdziwiło, bo jak spotkałem trochę osób niewidomych z Luksemburga, to nie spodziewałbym się tego aż tak bardzo, a tu się okazuje, że to są osoby bardzo takie umiejętne, jak chodzi o technologię. Jak ja obserwuję ich dyskusje na Bliluxie, no to właśnie, oni mają dużo takich dyskusji technicznych, że jakaś strona luksemburska rządowa się zepsuła, na przykład pod kątem dostępności, i tam są ludzie, którzy są w stanie naprawdę po luksembursku zanalizować to, że wow, tutaj coś w kodzie HTML się wysypało i coś tam nie działa, więc to są bardzo takie techniczne dyskusje. Więc ta świadomość gdzieś tutaj jest tych różnych rzeczy. To dobrze, to może opowiedzmy trochę o tym czasie wolnym i o tym, jak w ogóle społeczności osób niewidomych w tych krajach integrują się ze sobą. Czy to internetowo, czy też w rzeczywistości.
0: Ja jeszcze tylko na sekundę pozwolę sobie wrócić do twojej ostatniej wypowiedzi, bo wspomniałeś właśnie o tym, że tutaj o tą dostępność się dba, taką na przykład stron internetowych. Ja wiem, że w Belgii jest taka organizacja, do której się można zgłosić po tym, jak otrzyma się gdziekolwiek zatrudnienie, i poprosić ich o to, żeby udali się z tobą na to miejsce pracy i żeby po prostu wraz ze twoim szefostwem spróbowali wymyślić, jak ci to najlepiej tę pracę ułatwić. Czyli jest, no, troszkę mi się to kojarzy z taką naszą, wiecie, tą Altixową szansą, bo ja wiem, że oni chyba też tam mieli takie programy, że można było się zgłosić właśnie i poprosić o pomoc w przystosowaniu stanowiska. To tutaj coś takiego podobnego właśnie występuje, że można zwrócić się do osób, które się specjalizują już w tych naszych programach, prawda, i mogą wspólnie z firmą, w której pracujesz, spróbować, czy to oswoić trochę system, czy na przykład właśnie powiedzieć im, wskazać, co i gdzie mogą kupić. No i wydaje mi się to takie dosyć fajne, chociaż przyznam też, że wydawało mi się, że w takim kraju jak Belgia, to tam, wiecie, co druga osoba niewidoma będzie pracować, albo w ogóle może nawet i 70%, przecież to taki cywilizowany kraj i o takiej wysokiej świadomości, a okazuje się, że te statystyki nie są wcale powalające. I wynika to w dużym stopniu z tego, że po prostu rząd belgijski stara się zapewnić niewidomym osobom na tyle wysokie dochody, żeby rekompensować im ewentualny brak pracy, co skutkuje tym, że często te osoby po prostu nie chcą tego zatrudnienia podejmować, bo jeżeli mają w perspektywie pracować i mieć te same pieniądze, prawda, co wtedy, kiedy nie pracują i dostają je od rządu, no to często nie poszukują tego zatrudnienia, i co znowu powoduje troszkę takie zapętlenie, no bo jeśli te osoby się nie pokazują na rynku, nie próbują jakoś tam poszerzać tej świadomości pracodawców, to też ci pracodawcy za bardzo nie poszukują takich pracowników i też nie są, często są po prostu niezbyt przygotowani. Z tego też, co wiem, nie ma jakichś super dofinansowań, takich jak u nas w Polsce, zachęcających. Po prostu wychodzi się z założenia, że osoba niewidoma powinna mieć, powiedzmy, jakieś tam godne warunki, tak, bytowania i tak jak każdy obywatel, żeby mogła sobie decydować, czy chce pracować, czy nie.

0: No, dyskusyjne jest to, czy to jest dobre, czy złe. Różnie na to można patrzeć, ale z mojej perspektywy przynajmniej tak to wygląda.
1: Rozumiem. No to jest też ciekawy temat, właśnie kwestia pracy. W Luksemburgu z kolei, ja już troszkę o to zahaczyłem, jest atelier, czyli ten warsztat. Jest to centrum, które adaptuje książki. Wiem, że ciężko jest znaleźć też pracę. Akurat znajomy, z którym o tym rozmawiałem, wiem, że się długo dość tułał po, to się ADM nazywa w skrócie, ten Urząd Pracy Luksemburski. Zanim w ogóle znalazł, on też wyemigrował z innego kraju do Luksemburga, więc to też nie jest taka historia, że to jest rodowity Luksemburczyk. I on długo, długo też nie zna, on zna chyba tylko angielski jako języki w ogóle obce, więc ani niemiecki, ani luksemburski, ani francuski tak naprawdę. No i w takiej sytuacji naprawdę jest ciężko jakąś tą pracę podłapać tak kompletnie gdzieś tam na dziko z rynku pracy. I w końcu zatrudnił się w tym centrum właśnie adaptacji materiałów. To centrum również właśnie zajmuje się kwestiami dostępności, jakąś ewaluacją dostępności stron rządowych, aplikacji rządowych. Wiem, że tam są wiecznie różne problemy, to za chwilkę mogę też troszkę opowiedzieć. Te strony luksemburskie wcale nie są jakoś wybitnie dostępne i to wszystko tak jeszcze. Ogólnie Luksemburg można podsumować tak, że to jest jedno z bogatszych państw unijnych, ale jedno z najmniej doinwestowanych, jak chodzi o to, co mogliby zrobić z tymi pieniędzmi, które mają. Więc tam pewne rzeczy, które no niby są takie nowoczesne i super, to działają tak 20 lat temu troszkę i tak człowiek się zastanawia, skąd to się wszystko wzięło. Więc to jakieś kwestie typu aplikacje, strony, coś to jest tak trochę na hopu-siupu i różnie to wygląda potem i różnie też działa. Natomiast no, też się tym zajmuje to centrum i właśnie dostosowaniami tych stron.
0: Właśnie też mam teraz taką koleżankę niewidomą, akurat Belgijkę, która szuka pracy i wiem, że szuka tej pracy już od dobrego pół roku. I jak z nią rozmawiam, to co jest ciekawe dla mnie, to że ona tam w tym tygodniu jednym, powiedzmy, standardowo ma ze 3-4 takie rozmowy kwalifikacyjne, więc może troszkę jest tam tak, wiecie, że nie wypada, czy tam może nie można nawet ze względów takich dyskryminacyjnych pomijać, czy tak zupełnie lekceważyć tych aplikacji. Ale no, jak do tej pory nic z tego nie wyniknęło. Bardzo często dostaję właśnie odpowiedzi, że jej profil tutaj nie odpowiada, prawda, w pełni wymaganiom. Wiecie, jakie są te dyplomatyczne odpowiedzi, wiadomo. I też bardzo często dostaję właśnie takie, jakby najbardziej się nią interesują te takie prace polegające właśnie czy to na telemarketingu, czy na jakichś tam takich no mniej wymagających jednak stanowiskach. No to jak żywo w Polsce mamy podobnie. No i właśnie to jest zaskakujące, że mimo tego, że jakby w wielu innych aspektach i dziedzinach ta różnica między naszymi krajami jest zauważalna, tak tutaj no niestety raczej podobnie.
1: A jak właśnie wygląda kwestia świadczeń socjalnych? Kto się może o nie ubiegać? W jakiej to jest wysokości? I czy można za to przeżyć? I jak można za to przeżyć?
0: To jest strasznie skomplikowany problem do wytłumaczenia, ponieważ on jest oparty na takim systemie punktowym i generalnie w dużym skrócie ubieganie się o orzeczenie wygląda bardzo podobnie jak u nas. Składasz dokumenty, musisz przedstawić dokumentację medyczną, potem zostajesz wezwany na komisję, gdzie lekarz wpisuje w papiery, co tam uważa na twój temat, czy sobie radzisz, jak sobie radzisz, do której kategorii cię zaklasyfikuje. I potem oczekujesz na decyzję związaną właśnie z twoimi finansami. Generalnie na razie jest tak, że jedna część tych pieniędzy to są tak zwane świadczenia integracyjne, druga część to jest właśnie ta rekompensata za pensję, której no, nie pobierasz, jeżeli nie pracujesz. No i to też się tam zmienia. To znaczy, jeżeli na przykład podejmujesz pracę, no to tracisz jedną część, drugą przez jakiś czas możesz utrzymać, ale to też tam zależy od paru innych rzeczy. Natomiast też jest tak, że jeśli na przykład mieszkają ze sobą dwie osoby niewidome, to też te zarobki, te renty, które oni otrzymują, one się zmieniają, bo jest wyznaczony pewien pułap, którego nie możesz przekroczyć na gospodarstwo domowe. Czyli one się nie, to nie jest tak, że one się tak ładnie, wiecie, sumują, że sobie zamieszkamy w trójkę, będziemy mieć po 3000 euro. Tak to nie działa. Zresztą podobnie, jeśli jesteś partnerem osoby niewidomej, to twoje dochody też się wliczają w ten dochód całego gospodarstwa i względem tego też jest mierzona twoja wysokość twojej, twojej renty. No więc to jest strasznie skomplikowane. Ale powiedzmy, że weźmiemy sobie pod lupę osobę, która mieszka samodzielnie, która nie pracuje i otrzymuje ten stopień taki troszkę, który można porównać do naszej pierwszej grupy, to chyba najwyższa, o ile mi znowu wiadomo, najwyższa możliwa taka kwota, którą możesz otrzymać, to jest około 1600 euro. No i potem to już z różnych powodów tylko może spadać, tak? Czy w momencie, kiedy zamieszkasz z kimś, czy jeśli wynajmujesz z kimś, czy jeżeli ktoś się zamelduje pod twoim adresem, bo są przecież takie też sytuacje, prawda, że ktoś, nie wiem, mieszkasz sobie z bratem, brat pracuje w Niemczech, a fizycznie go nie ma, no ale jest pod twoim adresem, no i tam już te dochody się będą liczyły. Więc... No nie wiem, trudno powiedzieć. No, niektórzy powiedzieliby, że to jest dużo, bo jest to mniej więcej, powiedzmy, porównywalne do minimalnej krajowej. Niektórzy powiedzą, że mogłoby być lepiej, szczególnie Belgowie powiedzą, że mogłoby być lepiej. Natomiast tak jak mówię, no one się jeszcze ciągle zmieniają. Może tak być, że jednego miesiąca dostajesz tyle, drugiego trochę inaczej. Nie są to takie bardzo stałe rzeczy, bardzo, bo to jest wszystko płynne, trzeba dużo rzeczy wiedzieć, na trochę rzeczy uważać. Na przykład jeżeli podejmuje się wolontariat, to też się zmienia, ponieważ w Belgii, tak jak powiedziałam wcześniej, nie ma nic za darmo, tak często też wolontariat podlega takiemu malutkiemu, ale jednak wynagrodzeniu, no i w tym momencie też twoja renta czy twoje dochody mogą się zmienić.
2: A ja teraz zajrzę na Facebooka, bo tu mamy kilka pytań od naszego słuchacza Piotra, no i oto one. Jak sobie radzicie w Belgii i Luksemburgu z jedzeniem? No i też z zakupami, między innymi jedzenia. Czy korzystacie w tym względzie z pomocy asystentów? A jak wygląda sytuacja z praniem? Macie pralki obrajlowione, czy na pamięć wiecie, jaki który program włączyć? A w domu w ogóle coś się gotowało albo gotuje? I tyle pytań.
1: No to chyba Moniuty większe masz to doświadczenie.
0: No tak, i to są też tematy, które ja właśnie chciałam poruszyć, głównie z zakupami, bo to jest też taka dla mnie ciekawa sytuacja. Przyznam, że w Polsce dla mnie to był trochę zawsze problem, że teraz to się znowu troszkę zmienia, bo już słyszę cały czas o tych asystentach właśnie, ale wcześniej jeszcze za moich dawnych czasów to było tak, że na zakupy się chodziło albo ze znajomą, albo z rodziną, jak się miało ją pod ręką. I też nawet nie było tak za bardzo jeszcze jakoś bardzo popularne to, żeby podchodzić do pani przy kasie i prosić, czy ktoś ze sklepu by przyszedł, bo często to jeszcze albo były mniejsze sklepy, albo wiecie, nie było tyle obsługi, żeby ktoś tam sobie z nami mógł tak swobodnie pójść. Natomiast jak przyjechałam do Belgii, to się okazało właśnie, że możemy poprosić o pomoc organizację, która zajmuje się dokładnie tym, żeby pomagać przy zakupach i tak jak w przypadku tych innych rzeczy, o których wspominałam, my też musimy wnosić swój wkład finansowy uzależniony od naszych dochodów, ale polega to na tym, że przychodzi do nas właśnie akurat w naszym przypadku co tydzień pani, która ma swoje auto i można to zrobić w taki dwojaki sposób, bo albo można wcześniej sobie usiąść i zapisać, co by się chciało kupić, dać pani listę wydrukowaną i gotówkę. I pani po prostu idzie do sklepu, kupuje to i przywozi nam to swoim autem, co się bardzo przydaje w momencie, kiedy trzeba kupić, prawda, jakąś tam zgrzewkę wody, karmę dla kota i pampersy dla dziecka, to wszystko jednak waży. Albo można też udać się z taką panią na zakupy osobiście i razem z nią poczytać sobie, tak, jakieś tam ewentualne promocje czy skład produktów, jeżeli nam na tym zależy. No uważam, że to jest fajne rozwiązanie, no bo nie zależymy od kogoś drugiego, tak, nie jesteśmy jakby takim troszkę ciężarem, nie musimy prosić o te wyjścia, zresztą jak się wychodziło, pamiętam, z plecakiem, no to też nie było się w stanie zabrać tego jakoś bardzo dużo. I to rozwiązanie mi się podoba. Podobnie w tej organizacji albo w podobnych organizacjach można też się zwrócić o pomoc w takim, powiedzmy, to prowadzeniu domu. Jeśli, i to nie jest tylko dla niewidomych osób, ale też dla osób starszych, dla osób z innymi niepełnosprawnościami. Jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby sobie ugotować, może sobie zamówić taką osobę, no w zależności na ile go stać, prawda? Nawet codziennie dochodzącą na 2 godziny, żeby przygotowała ci obiad. Czy to będzie może 2 razy w tygodniu, czy no to w zależności, właśnie mówię, od finansów. Natomiast mogą świadczyć takie usługi, jeśli chodzi o gotowanie, prasowanie, pranie. Natomiast wiem też, że nawet w niektórych przypadkach można poprosić o taką asystenturę, nawet w kwestii po prostu porozmawiania z kimś, bo no, myślę, że w przypadku osób niewidomych nie jest to jakaś charakterystyczna rzecz, ale państwo belgijskie jest państwem, które dosyć szybko się drastycznie starzeje i oni mają ten problem, że jest tam wiele osób, które mieszka samotnie w domach, czują się samotnie, nie mają z kim porozmawiać. No i dla nich po prostu jest ważne to, żeby ktoś przyszedł i wypił z nim kawę, czy poszedł z nimi do kawiarni i z nimi zwyczajnie pobył, porozmawiał. Więc taka opcja też jest możliwa. Jeśli chodzi o mnie, no to ja oprócz zakupów nie korzystam z takiej pomocy już typowo domowej, bo bardzo lubię gotować. Jeśli chodzi o pranie, no to rzeczywiście mamy pralkę teraz Samsunga, która z aplikacją doskonale współpracuje. Prasować nie lubię, ale jak muszę, to też jakoś tam dam radę to zrobić. Ale gdyby była taka potrzeba, no gdyby ktoś sobie z tym gorzej radził albo dopiero się uczył, no to możliwości są.
1: W Luksemburgu nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje. Ja byłem tylko 5 roku tam i to jest bardzo mało czasu, żeby jeszcze zainwestować czas w organizowanie tego, w uruchamianie tych procedur, sprawdzanie, czy ja w ogóle mi się coś należy. Ja wiem, że w ogóle cudem jest dla mnie to, że uzyskałem tam orzeczenie osoby niepełnosprawnej, żeby móc jeździć za darmo transportem. W międzyczasie transport miejski w Luksemburgu stał się darmowy dla wszystkich. To jest pierwszy kraj w Europie, który udarmowił cały transport miejski, pociągi, autobusy, tramwaj jeden, bo to jest jedna linia na razie, tylko tramwaju, on został niedawno reaktywowany, jest za darmo, ale no wtedy, kiedy ja tam jeszcze mieszkałem, to tak nie było i to, że ja w ogóle załatwiłem to orzeczenie, jestem też pod ogromnym wrażeniem. Natomiast no właśnie, kwestia zakupów. To był dla mnie hardcore, szczerze mówiąc, i to o tym przy okazji transportu też za chwilkę wspomnę, bo ja mieszkałem na wsi i ta wieś była oddalona od 800 metrów, o 800 metrów od najbliższego dworca kolejowego i jakiejkolwiek, powiedzmy, cywilizacji. W związku z tym najbliższym moim sklepem był sklep na stacji benzynowej, więc ograniczony wybór i ceny też wyższe niż normalnie w supermarkecie. Co ja w takich sytuacjach robiłem? Ano dogadywałem się z właścicielką mieszkania, od której je wynajmowałem. Ona miała samochód, ona sama też jeździła na zakupy do miasta, do Mersz i my jeździliśmy po prostu razem samochodem. Umawialiśmy się jakoś tam na zasadzie, nawet ona też pracowała w parlamencie, ja czasem nawet dzwoniałem się z nią po wewnętrznych telefonach i mówiłem, że słuchaj, ty dzisiaj na zakupy jedziesz, czy ja mogę się z tobą zabrać? No i zabieraliśmy się, robiliśmy zakupy jakieś czy w Luksemburgu, czy w Mersz i wracaliśmy do domu z tym wszystkim i po prostu rozkładaliśmy to do lodówek gdzieś tam na różne półki i inne rzeczy i tak to działało. Potem niestety był taki moment, w którym ona wyjechała na urlop na 2 tygodnie i robiliśmy chyba największe zakupy świata wtedy, bo też jeszcze nie miałem współlokatorki wtedy, bo właśnie druga opcja była taka, że z moją współlokatorką po prostu szliśmy po pracy do galerii handlowej. Swoją drogą Auchan w Luksemburgu jest galerią handlową, taką wielką. To nie jest jeden sklep, supermarket, tak jak u nas w Polsce, tylko tam jest całe Auchan, całe centrum handlowe Auchan. I po prostu robiliśmy te zakupy, no zazwyczaj dla nas obojga, bo my coś tam, no ona coś tam przygotowała, ja powiedzmy potem gdzieś tam z myciem pomogłem czy coś i raczej kupowaliśmy produkty wspólne, jako że razem przygotowywaliśmy jedzenie. Wtedy to po prostu wieźliśmy ze sobą, co nie było łatwe, pociągiem do mieszkania. No i 800 metrów znowu z buta z tymi zakupami tam. No więc to jest jeden z powodów, dla których właśnie też wspomniałem o tym, że osobie niewidomej najłatwiej jest mieszkać w Luksemburgu, w mieście. Natomiast tak, No a cała reszta to tu wiele nie powiem, bo nie korzystałem z żadnych usług asystenckich. Nasza pralka w tym mieszkaniu, które wynajmowałem, no nie była jakoś specjalnie dostępna, więc zazwyczaj prosiłem właścicielkę. To jest właśnie to, że ja miałem z właścicielką mieszkania bardzo fajny układ, my się bardzo zaprzyjaźniliśmy i ja po prostu do niej często wpadałem na górę właśnie w tych celach, w których w Belgii się prosi o pomoc asysty, czyli pomoc w zakupach, czasem jakiś posiłek zjedliśmy razem, pogadaliśmy po prostu, ona mi pomogła jakąś tam pralkę włączyć, jak coś nam się na dole zepsuło, to ona zerknęła.
0: Ale Paweł, ty oficjalnie wiesz o tym, czy tam były właśnie takie możliwości, żeby asystenta poprosić?
1: Tego niestety nie wiem. Z tego co wiem, moi znajomi, którzy mieszkali samodzielnie właśnie w tym Blenheim, w tym domu, robili zakupy sami. I to moja koleżanka właśnie tak sobie nawet opatentowała te większe zakupy, że miała po prostu koszyk. Ja nie wiem, czy on był na kółkach jakoś, ale taki większy trochę kosz i ona w tym robiła większe zakupy takie, bo ona już gotowała sama. Dla ich obojga, dla niej i dla swojego chłopaka. Więc raczej te przypadki, które ja znam, oni sobie tam radzili sami. Tak. To chyba z tych pytań byłoby tyle. No i właśnie, jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego i tą integrację taką osób niewidomych, jak to wygląda w Belgii? Z jednej strony wydarzenia, które są organizowane, jakieś organizacje, które coś ciekawego mają tam przedsięwziąć. Z drugiej strony, czy oddolnie, tak jak u nas w Polsce na przykład jest cały spis grup na, nie wiem, WhatsAppie, Facebooku, jakieś listy dyskusyjne. Jak to wygląda w Belgii? Jedną może rzecz ja tylko dodam, co mnie w Belgii naprawdę zachwyciło, to jest fakt, iż tam tyle się robi dla młodzieży, że tak bardzo rozwinięty jest ten sektor organizacji młodzieżowych, że jacyś harcerze, znaczy skauci, jakieś inne organizacje, ktoś tam jeszcze i to jest naprawdę super. I w ogóle sposób, w jakim się o tym mówi i jakby szeroka paleta tematów, które to adresuje, że to nie jest tylko, żeby coś tam dzieci porobiły, tylko tam są takie centra też kulturowe chyba, gdzie po prostu dzieci mogą przyjść, pobawić się, odrobić z kimś zadania, pograć na jakiejś konsoli, pospotykać się też i porozmawiać z rówieśnikami.
0: To chyba znowu zahaczam o różnicę między Brukselą a Lir, bo ja nie jestem co prawda młodzieżą już, ale no powiedzmy, że pod kątem dzieci już się interesuję takimi różnymi właśnie centrami czy czymś podobnym. To znowu wydaje mi się bardzo podobnie jak w Polsce. To znaczy są takie ala domy kultury, są gdzieś tam organizowane zajęcia dodatkowe na zasadzie, że możesz sobie do szkoły tańca dziecko zapisać, czy do szkoły muzycznej, czy... No ale ja nie mam właśnie takiego odczucia jak ty, chociaż przypuszczam, że ty też mówisz o tym, że być może podczas stażu pracowałeś gdzieś tam, gdzie mówiło się, tak, o takich różnych działaniach.
1: Bardziej na kanwie tego, co robi ICC Belgium, czyli ta organizacja dla tych, którzy nie wiedzą, która tworzyła grupę i tworzy dalej grupę belgijską na obozy ICC, ale oni w międzyczasie się odgałęzili też trochę i robią swoje wydarzenia, na przykład ICC Weekend, przynajmniej raz w roku, na który można przylecieć bez koordynatora i taki spędzić weekend w towarzystwie międzynarodowym osób niewidomych.
0: No nie wiem, czy to nie jest właśnie troszkę taki przypadek, że akurat się to ICC tak w Belgii dobrze dosyć przyjęło. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście taka globalna rzecz, ale na pewno mogę powiedzieć, że nie ujęło mnie w żaden sposób życie towarzyskie belgijskich osób niewidomych. Wynika to też w dużym stopniu na pewno z tego właśnie, że nie jest ich dużo, że te mniejsze miasteczka jednak są takie mniej zorganizowane. Bardzo możliwe, że w Brukseli to odczucie miałabym inne, ale na przykład jeżeli szukałam czegoś do zrobienia dla siebie, czy jakichś właśnie takich ofert tych organizacji pozarządowych, no to nie było z tym jakoś bardzo tak kolorowo. Wiem, że istnieje jakaś organizacja, która organizuje wakacje dla osób niewidomych i tam oni szukają gdzieś wolontariuszy i to jest podobno dosyć dobrze zorganizowane, ale ja nigdy nie brałam udziału w takim czymś, przynajmniej jeszcze nie. Wiem, że właśnie są te sekcje, powiedzmy właśnie Torbala, Showdowna, ale to też tylko w większych miastach. Ja muszę dojeżdżać do Antwerpii. Dla mnie no wyprawa na takiego Showdowna to jest dosyć konkretna wyprawa, bo muszę przejść kilometr do stacji, potem przejechać 15 minut pociągiem i kilometr od stacji w Antwerpii do miejsca, gdzie mamy klub showdownowy. Więc łącznie sam dojazd no, zajmuje mi minimum godzinę. Natomiast nie jest właśnie tak, że naprawdę siąść tylko i przebierać w tych ofertach. Mhm. Też problemem właśnie znowu takim typowo belgijskim jest to, że tam nic nie jest za bardzo sformalizowane, nie ma jakiejś powiedzmy belgijskiej ligi, tak jak jest polska Liga Showdowna, która może też jeszcze nie jest jakaś doskonała, ale cokolwiek się dzieje w tym zakresie, tam wszystko jest zupełnie w rozsypce.
1: Ale Blind Football się ma dobrze, z tego co wiem.
0: No, ale też właśnie nie jest w żaden sposób sformalizowany. Oni są dobrzy jako drużyna, ale nie ma czegoś takiego, że jakieś tam super rozgrywki, wiesz, na poziomie nacjonalnym, tak, narodowym, mhm. żeby się tam rozgrywały, czy żeby to było wszystko w jakiś taki sposób zorganizowane. Jest bardzo często problem z sędziami, jeśli chodzi o showdowna. Jak to mówią, dla chcącego nic trudnego, ale trzeba się trochę postarać, żeby gdzieś tam poszukać i zazwyczaj jednak, jeśli się nie mieszka w Antwerpii albo w Brukseli, to zwykle trzeba też gdzieś tam podojeżdżać.
1: Aha, a jak chodzi o internet, jak to funkcjonuje? Na ile są niewidomi zorganizowani jakoś internetowo?
0: No, też właśnie nie zauważyłam, żeby to jakoś znacznie odbiegało od naszych polskich standardów. Internet jako infrastruktura on jest, jest wszędzie dostępny, jest raczej wszędzie zasięg, natomiast internet w ogóle w Belgii nie jest tani. Takie abonamenty, to myślę, że dużo Polaków w ogóle tego nie docenia, jakie my mamy abonamenty telefoniczne, komórkowe. Polakom się wydaje taka norma, że tam za 20 zł oni chcą mieć nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet bez limitu najlepiej. Natomiast na tle w ogóle innych krajów Europy, no to Polska plasuje się w znakomitej czołówce, jeśli chodzi o dostępność usług i ocenę usług, bo czy w Belgii, czy w Niemczech, czy we Francji to są kwoty znacznie wyższego rzędu i też za te kwoty, które się płaci za abonamenty, no bez limitu to raczej już są takie VIP-owskie, powiedziałabym. Oferty, nie wiem, czy ty też w Luksemburgu się z tym zetknąłeś.
1: Tak, ja troszeczkę nawet zrezygnowałem. Ja źle się też dowiedziałem, bo wydawało mi się, że nie ma sensownych ofert prepaidowych za jakieś fajne pieniądze, bo tam od 20 euro się zaczynały gdzieś nawet w górę, z tego co widziałem, różne oferty. I tam nie było nie wiadomo ile tych, nie wiem, minut czy gigabajtów, po czym mnie właśnie właścicielka mieszkania uświadomiła, że są po 17 euro i po 15, ale ja się tam nie zorientowałem, wtedy ja też byłem tylko na pół roku, więc nie planowałem tam kupować numeru aż, co w ogóle się okazało, przydałoby się to zrobić z prostego powodu. Pizzerie i różne inne restauracje czy miejsca, które wymagały numeru telefonu, żeby coś dać znać, zadzwonić, potwierdzić zamówienie, dać znać, że już są, nie chciały do mnie oddzwaniać, nie chciały przyjąć mojego zamówienia, kiedy widziały zagraniczny numer. Oni stwierdzili, to nie jest numer luksemburski, my nie będziemy na ten numer oddzwaniać, bo nam to nabije koszty roamingowe, więc my nie odbierzemy od pana zamówienia. To było mega dziwne, ale...
0: Trochę nie, no jakby się tak z ich punktu, wiesz, widzenia na to.
1: To znaczy, powiem ci, nie wiem jak to jest w Polsce uregulowane albo jaki jest zwyczaj, ale wiem, że mój brat pracując właśnie jako dostarczyciel jedzenia dzwonił do różnych Erasmusów na zagraniczne numery. Nie wiem, czy to była jego dobra wola, czy...
0: Wiadomo, że jak masz tam hiszpański numer, czy francuski, czy niemiecki, to w tej chwili roamingowo to tam jest rozwiązane, nie wiem jak w Luksemburgu to wygląda, czy też jest tak, że jeżeli jest w tej samej sieci, powiedzmy w kraju, no to masz tak jak za połączenie lokalne. Ale to już może są takie niuanse. Ja jeszcze tylko wspomnę o tym, bo zaczęłam mówić o tym, że ja trochę tak podróżuję, sobie na te lotniska swoje jeżdżę, też pojeżdżę na showdown. To właśnie, co jest fajne w Belgii, to też mnie zaskoczyło. Ja wiem, że to w Polsce też się dosyć fajnie rozwinęło od czasów, kiedy ja tam przebywałam bardziej na stałe, ale właśnie taka asysta, którą można sobie zamówić, jeśli chodzi o pomoc w podróżowaniu pociągiem. Można to zrobić online, można to zrobić telefonicznie, właśnie można zgłosić i do tego nie trzeba też być jakby Belgiem rodowitym, wystarczy być osobą niewidomą nawet jako turysta. Można poprosić o pomoc na przykład przy wsiadaniu do pociągu, przy przesiadaniu się z pociągu na pociąg albo tak jak w moim przypadku w znalezieniu przystanku autobusowego, który w Charleroi jest dosyć daleko, w tej chwili jest jeszcze dalej, bo są remonty i trzeba tam przez tory przechodzić, no nie jest to taka prosta rzecz. więc taka asysta może mnie odebrać w pociągu, z pociągu w Charleroi i zaprowadzić na przystanek autobusowy, pomóc mi go namierzyć, jeżeli jest taka potrzeba. I to fajnie działa. To dobrze działa. Co prawda tymi osobami pomagającymi są pracownicy kolei, więc wiadomo, że to tak jak wszędzie różnie się trafia, prawda, na bardziej rozmowną osobę, na mniej rozmowną. Ja przyzwyczaiłam się do tego, że zwykle jakoś tam zagadują, żeby ten czas upłynął, żeby wiadomo, w jakiejś tam milszej atmosferze, więc kiedyś tam już z automatu coś tam zaczęłam do pana mówić, a on do mnie powiedział: dobrze, dobrze, proszę pani, porozmawiamy sobie, jak już dojdziemy na miejsce, w tej chwili ja jestem w pracy. Także różnie to jest. Zależy, na kogo się trafi.
1: A też mają tak jak Niemcy, że mają swój rewir i poza ten rewir cię nie zaprowadzą, nawet jak to jest, nie wiem, parę schodków w dół?
0: Ja się z tym nie spotkałam. Być może oficjalnie są jakieś wytyczne, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi powiedział, że mnie nie odprowadzi. Wiadomo, że jakoś tam się nie staram tego też nie nadużywać i nie proszę, żeby mnie do rynku doprowadzili, prawda? W Brukseli, no tak. do centrum, bo tam rynku właściwie takiego nie ma, jest Grand Place i to już jest trochę od stacji jakieś 15 minut. To myślę, że mogliby rzeczywiście się zbuntować, ale na takie przystacyjne tereny to mogę zawsze poprosić właśnie, czy na autobus, czy na tramwaj, czy na metro.
1: No właśnie, zahaczyliśmy już o transport. Ja o Luksemburgu mogę powiedzieć tak, i to jest mój największy ból, jak chodzi o ten kraj, gdzie jego niedoinwestowanie po prostu świeci po oczach, bo to jak wspomniałem, no jest miasto Luksemburg i mimo, że są inne miasta teoretycznie też, to tak w kwestii infrastruktury to jest długo, długo nic. W mieście Luksemburg jeżdżą regularnie autobusy. Jeżdżą regularnie, jeździ jedna linia tramwaju. Jeżdżą oczywiście pociągi i autobusy też do różnych innych miasteczek i wiosek. Natomiast w określonych godzinach. I w tym momencie, jeżeli my się spóźnimy na jakiś nasz autobus, no to zostają nam tylko pociągi, na przykład nocne, albo autobusy, które jeżdżą co godzinę. I to działa, i to w zasadzie jest spoko, jedyne co, to trzeba po prostu poczekać często. I to był mój problem tam, gdzie mieszkałem, bo tak jak już wspomniałem, 800 metrów szło się z mojego mieszkania na najbliższą stację kolejową. W linii prostej, żeby było śmiesznie, to się szło tak prosto, prosto, prosto, prosto, prosto. Jeden mostek nad rzeczką, dalej kawałek jakiegoś tam w krzaczkach przejścia, znowu mostek, o i już są te, już jest dworzec. Tylko to się szło, no jak się pobiegło, to może 10 minut było, jak wolnym takim kroczkiem to 15-20. To trzeba było sobie dobrze wyliczyć, bo z tej wioski odjeżdżał pociąg jeden na godzinę. Pociągi były dwa, albo w jednym kierunku, albo w drugim. No i trzeba było określić, gdzie chcemy jechać. Czy raczej w stronę Luksemburga, czy raczej w stronę tam dalej Mersz, Etelbrück i tam dalsze miejscowości w drugą stronę. Jak się spóźniliśmy na pociąg, no to pech, za godzinę będzie następny. Ewentualnie, jak się dobrze zsynchronizowało i to było gdzieś tam powiedzmy w ciągu dnia jeszcze, to był autobus, który o podobnej godzinie gdzieś tam odjeżdżał w stronę Luksemburga, ewentualnie w stronę Mersz, właśnie też jechał on koło tego atelier, koło Blenheim. No ale to trzeba było sobie dobrze zgrać. Jest aplikacja do rozkładu, która się nazywa mobilitate.lu, pisane mobilitate, tak jak się słyszy, to taka ciekawostka dla lingwistycznych świrków. I tam można było sprawdzić sobie odjazdy, kupić bilety i wszystkim zarządzać. Właśnie. To jest w ogóle ciekawe. Nie dotyczy to transportu, ale trochę technologii, telefonii komórkowej. Tam, gdzie ja mieszkałem, a nie był to Luksemburg, tylko 12 km od, był beznadziejny zasięg telefonii komórkowej. I tam ja, będąc na roamingu, zwłaszcza na tym poziomie basement, miałem tak niestabilny zasięg, to się raz rwało tak, raz łączyło tak, jedna sieć, druga sieć, połączenia mi się urywały, internet wysiadał, Wi-Fi, które miałem od właścicielki, też tam nie sięgało do końca, bo router był u nich u góry, ja byłem na dole. Jak dobrze ustawiłem komputer, to był dobry zasięg, jak gorzej ustawiłem komputer albo chciałem coś z telefonu, na przykład chodzić po mieszkaniu i gdzieś tam sobie rozmawiać ze znajomymi, to w niektórych miejscach mieszkania się urywało, a o mobilnym internecie zapomnij. No i był taki dzień, to było dzień przed wyborami europejskimi do Europarlamentu. Ja nie wiem, co ci ludzie zrobili, jak oni używali tej infrastruktury komórkowej, ale ona po prostu wysiadła. Po raz pierwszy od chyba 15, może 18 lat zobaczyłem na pasku statusu ikonkę GPRS. Nie, że Edge, nie, że jakiś wolniejszy internet, GPRS jak w roku 2003. Ja się po prostu załamałem, tam nic nie szło. Sytuacja była taka, że ja się umawiałem akurat z koleżanką, która pojechała tam coś załatwić w mieście wcześniej. Ja miałem do niej dotrzeć, do mojej współlokatorki, miałem do niej dotrzeć potem i mieliśmy coś tam razem po mieście połazić. Ja nie byłem w stanie sprawdzić, kiedy mi odjeżdża autobus ani pociąg, żeby jej dać znać, o której będę. Jedyne, co to pamiętałem, mniej więcej po rozkładzie, o której on odjeżdża, no bo jak jeden na godzinę, to nie trudno spamiętać. Nie działał WhatsApp, więc nie mogłem jej dać znać. Nie działało absolutnie nic. No i to był taki pechowy dzień, w którym chyba się spóźniłem, w ogóle ona na mnie czekała, nie miała ze mną żadnego kontaktu. Dopiero jak dojechałem do Luksemburga, to odżyło to wszystko. Ale zasięg tam, gdzie mieszkałem, był właśnie tragiczny. W życiu czegoś takiego nie widziałem, a już w ogóle w zachodniej Europie, więc byłem mocno zdziwiony. Jeśli chodzi o transport, to dało się jeździć poza niedzielą wieczorem. Niedziela wieczór, nie ma żadnych nocnych autobusów, nie ma żadnego nocnego pociągu, nic nie jedzie. Jak ktoś utknął w Luksemburgu, to ktoś utknął w Luksemburgu. I tak się zdarzyło raz mojej koleżance. Taksówki są, no bo nie, że nie. Ale czy ja bym chciał za takie 10 km 12 płacić 50 euro? To nie wiem. I tam jest teraz tak, że dużo osób czeka na to, żeby wszedł Uber, bo Uber jest szansa, że zmusi konkurencję do tego, żeby obniżyć ceny, bo ceny taksówek są skandaliczne.
0: Bardzo podobnie jak w Belgii. W Belgii też nie działa Uber i też już niby podobno się tam w Brukseli gdzieś pojawia, ale też są bardzo duże naciski ze strony właśnie tych firm taksówkowych, żeby nie wpuszczać Ubera. Natomiast rzeczywiście takie najniższa kwota, którą zdarzyło mi się płacić za taksówkę, za dosłownie parę kilometrów, to była 8 euro, ale zwykle to jest około 10 i w górę. Także tutaj podobnie. Jeśli mogę ci jeszcze wejść słowo, to
1: proszę.
0: Powiem o transporcie w Belgii. Takie rzeczy, które mogą być ciekawe dla osób niewidomych. Na pewno nie jest standardem, że pociągi wszędzie mówią. To znaczy chodzi mi o komunikaty, jaka następna stacja, prawda? Są takie, gdzie jest to zautomatyzowane, ale są takie, gdzie nie mówi się. A są jeszcze takie, w których zapowiada pan konduktor, jeżeli pamięta, o tym, żeby zapowiadać. I to nawet są ciekawe dosyć doświadczenia, bo czasami się trafiają tacy konduktorzy, którzy naprawdę potrafią sobie jeszcze przy tym dosyć konkretnie żartować. Takie troszkę to jest oldschoolowe, no ale nie jest to standard. Jeśli chodzi znowu o Brukselę, to się bardzo nie wypowiem, być może tam jest lepiej, jeśli chodzi o tramwaje i autobusy.
1: Natomiast w dwóch językach.
0: W Lille i w Antwerpii praktycznie nic nie jest zapowiadane. Nie spotkałam się wręcz nawet w Lille z autobusem, który by mówił o przystankach, ale wynika to też w dużym stopniu z tego, że tam panuje taka właśnie zasada, że wszystkie przystanki są na żądanie. Czyli tam nie ma jakiejś określonej trasy. W momencie, kiedy ktokolwiek chce wysiąść, naciska na dzwonek i mu się autobus zatrzymuje. Jeśli nikt nie naciśnie, nawet i całą trasę potrafi przejechać bez zatrzymania. Raz, że musisz w autobusie naciskać przycisk, to jeszcze stojąc na przystanku musisz machnąć, bo jeżeli tylko sobie stoisz na przystanku, to pan kierowca nie wie, czy ty sobie na kogoś czekasz, czy ty sobie przyszedłeś popodziwiać autobusy i się po prostu nie zatrzyma. Jest ogólna taka zasada, że jeśli widzi osobę z laską, powinien się zatrzymać, natomiast w bardzo dużym stopniu nie jest ona respektowana. Wynika to też z tego, że zawód kierowcy w Belgii, autobusu, jest jednym z takich najmniej szlachetnych zawodów, powiedzmy, dosyć mało płatny, a jednocześnie mało wymagający językowo, więc bardzo często na tych kierowców zgłaszają się po prostu osoby, które przyjeżdżają do Belgii z różnych innych krajów, często właśnie z tych krajów afrykańskich, czy Syrii, czy z innych takich krajów, gdzie przyjeżdżają do Belgii i próbują tu jakoś funkcjonować. No i oni bardzo często właśnie nie znają jakoś w takim super stopniu tych wszystkich ustaw. Tutaj jest problem też językowy. Jeżeli chcesz o coś zapytać kierowcę, no to musisz się przygotować na to, że on cię raczej nie zrozumie, albo ty nie zrozumiesz jego, jeżeli on nawet mógłby coś próbować powiedzieć. Plus do tego często oni nawet nie znają nas w przystanku, bo oni mają po prostu zakodowane w głowie, że jak ktoś będzie chciał, to pan kierowca zobaczy światełko i się zatrzyma. A jeśli nie, to się nie musi martwić nazwami przystanków. Więc tutaj pod tym kątem jest ciężko się poruszać osobie niewidomej. Mi w takim przypadku z dużą pomocą przychodzi właśnie Lazarillo. No i właśnie trzeba naprawdę liczyć przede wszystkim na siebie. Tramwaje to troszkę inna historia, już lepiej. Ja w Lir nie mam akurat w ogóle tramwaju, ale w Antwerpii no to są i to już troszkę tam lepiej wygląda, no bo przynajmniej te przystanki są w miarę do przewidzenia. No ale autobusy to troszkę jest taka dzika Amerykanka, wolna Amerykanka. Natomiast muszę powiedzieć, że to co powiedziałeś właśnie, że jeden pociąg na godzinę, to w Belgii mnie zaskoczyło na plus. Tam często są pociągi, ponieważ to jest mały kraj, z miasta do miasta praktycznie każdego można się dostać. Dosyć dobrze jest to skomunikowane. Właśnie ja do Antwerpii mam 4, czasami 5 pociągów na godzinę. Czyli praktycznie średnio co 10 minut. Plus do tego jeszcze właśnie autobusy pokonują dosyć duże trasy, bo potrafią przejeżdżać z jednego miasta do drugiego, na przykład w odległości 60 km. Podmiejskie autobusy tak zwane. Więc jak nie tak, to tak. Można się zawsze gdzieś tam dostać.
1: Ja a propos Brukseli mogę powiedzieć, że właśnie to jest coś, co ja słyszałem o Belgii, że Antwerpia autobusy nie mówią, Walonia autobusy mówią. To jest niesamowite. I Bruksela mówią w dwóch językach. To mogę potwierdzić, bo czy jak metrem jeździłem, metro jest troszkę ciężkie. Metro, no to trzeba się trochę nauczyć i trzeba trochę pokombinować, jak chodzi o to, jak tam z laską chyba nawigować. Są ludzie, którzy to robią. Większość prosi o pomoc. Natomiast da się to zrobić i zwłaszcza jak chodzi o dworce i o właśnie stację metra, to są tam fantastyczne plany dotykowe. Jak moja instruktorka orientacji mi pokazywała właśnie w Brukseli, jak nawigować, to zwracała moją uwagę na te plany. My też z rodzicami je zauważyliśmy i to jest niesamowicie zrobione. To są tak dobrze zrobione plany. To jest słupek, taki dość stabilny, masywny słup, który stoi i tam są wyryte takie kształty i to ewidentnie widać, że kropka po środku to my, a potem w lewą stronę, jak się obrócisz. I to wszystko jest oczywiście w rzeczywistości odzwierciedlone przez linie prowadzące. Jak się obrócisz w lewo, to dojdziesz do, i tu jest podpisane, wyjście tam w stronę ulicy jakiejś. Jak pójdziesz w górę, to jakieś tam bramki. Jak pójdziesz w prawo, to coś tam. Za sobą masz coś tam. I to jest tak dobrze zrobione, jak ja nie lubię planów i ich zazwyczaj nie rozumiem. Nie rozumiem map, nie rozumiem planów. Nie przemawiają do mnie makiety. Tak te brukselskie naprawdę fajnie. Naprawdę na plus i że tak powiem, mam wrażenie, że każdy by je zrozumiał, skoro ja je zrozumiałem. Swoją drogą fajny ma dżingielek taki, pa, pa, pa, pa, pam, brukselski transport. Da się go nawet ściągnąć gdzieś z internetu, ja go używałem jako dzwonek na, chyba na komunikator Signal jakiś czas. I tak, w ogóle sample są chyba syntezą a cappella robione do komunikatów na dworcach, do komunikatów w komunikacji miejskiej, holenderska i francuska a cappella. Swoją drogą ciekawe, czy się przesiądą, bo teraz wyszedł głos, a nie, to Vocalizer ma belgijski, francuski, a cappella chyba nie. W ogóle są też miejsca oznaczone, przynajmniej na tych przystankach kilku, na których byłem w Brukseli, które były dla mnie ważne. Było dość fajnie takim kwadratowym, chyba gumowym, czy jakimś taką nakładką. Było oznaczone miejsce, gdzie ja jako osoba niewidoma powinienem stać i czekać. I to działało. Rzeczywiście podjeżdżał ten autobus pierwszymi drzwiami, otwierał. Oczywiście Bruksela, więc francuski, więc na początek warto się nauczyć liczb po francusku, żeby wiedzieć, jaki numer linii potrzebujemy. Liczby francuskie łatwe nie są, bo od 70 w górę zaczynają się dziwne kombinacje i pomysł na liczby, który zakłada, że 70 to nie jest 70, tylko 60-10 i 80 to nie jest 60-20, tylko 4 razy 20, a 90 to z kolei 4 razy 20-10, więc francuskie liczby to jest majstersztyk sam w sobie. Ciekawostka a propos też Brukseli, nie wiem jak w innych miastach Belgii, chyba tego nie ma, ale jeżeli nawigujemy z czymkolwiek, co bazuje na OpenStreetMap, na przykład Dotwalker albo Seeing Assistant Move, to będziemy otrzymywać nazwy ulic w dwóch językach, czyli flamandzki i francuski. To jest o tyle ważne, że te komunikaty się stają automatycznie dużo, dużo dłuższe. Jak ja na przykład muszę wysłuchać coś w stylu blip, 50 metrów. Twoje Torrent Strat 5, Rue de Death Dogs Tours 5, 25 metrów na godzinę 1 i tak dalej. Zanim on powie jeden komunikat, to zaraz przyjdzie drugi. I to jest tak naprawdę męczące. To było dla mnie strasznie uciążliwe w nawigowaniu właśnie z takimi nawigacjami dla niewidomych, że te adresy były tak dziwacznie, znaczy dziwacznie, ja to rozumiem, to jest bardzo ważne też z uwagi na tą heteroglosję, na tą wielojęzyczność w Belgii, ale jest to no niesamowicie ciekawe, ale męczące też z drugiej strony. Jeśli chodzi, jeszcze taka w ogóle zabawna rzecz a propos Brukseli, o której zapomniałem wspomnieć, bo pytał Piotr o zakupy, jak sobie radzić z zakupami. Ja się poddałem, jak chodzi o jakieś eksperymenty z francuskim i chodziłem do polskiego sklepu, bo miałem niedaleko i tam było wszystko, czego potrzebowałem, więc bardzo sympatyczne panie zresztą. Pozdrawiam, może kiedyś do nich ten podcast dotrze. W Luksemburgu też był polski sklep, też pozdrawiam. W Luksemburgu też swoją drogą, jeśli mówimy już o transporcie, a jeździłem po raz pierwszy samojezdnym autobusem. I to był autobus, który był mega dziwny, bo kierowca w nim siedział i kierowca mógł zainterweniować w sytuacji, gdyby ten autobus ewidentnie byłoby widać, że sobie nie radzi z wyminięciem czegoś. Był taki joystick i on mógł ten autobus tam jakoś zmusić, żeby wyminął. I zazwyczaj to nie było przyjemne uczucie, bo to było takie bardzo ostre szarpnięcie, kiedy kierowca musiał zainterweniować. No ale tak poza tym to jeździł sobie. To był taki pilotażowy projekt. Zdaje się, że też w Luksemburgu ostatnio w ramach projektu Pascal Europejski Związek Niewidomych zorganizował testy samojezdnych autobusów z udziałem osób niewidomych, żeby zebrać jakieś opinie, na ile bezpiecznie się takie osoby czują w takich autobusach.
0: W Belgii z kolei jest bardzo taka dosyć, bardzo dosyć, jest dosyć mocno rozpowszechniona moda na elektryczne auta i rowery i to też jest trochę problematyczne dla osób niewidomych. Są bardzo ciche, na ulicy naprawdę trzeba się skupić, żeby takie auto usłyszeć przy przejściu na przykład, szczególnie w momencie, kiedy nie ma świateł. No i rowery podobnie. Tam jest dużo rowerów. W Belgii myślę, że może nie aż tyle, co w Holandii, ale niewiele mniej. Więc te rowery, ścieżki rowerowe to jest trochę wyzwanie dla osoby poruszającej się z laską. No a w momencie, kiedy jest to rower elektryczny, to jest wyzwanie podwójne.
1: Tak, to prawda. I o to też apeluje się, żeby te elektryki wydawały jakieś odgłosy. No zobaczymy, ma to wejść jako gdzieś prawo unijne i chyba nawet już powoli coś się zaczyna w tej kwestii dziać, natomiast zobaczymy, jak to będzie wykonane. A propos Luksemburga, to jeszcze chciałem wspomnieć o takiej jednej rzeczy, która jest pewnym światełkiem w tunelu, ale tylko pewnym, jeśli chodzi o transport. Istnieje usługa transportu tak zwanego door to door, czyli od drzwi do drzwi dla osób niepełnosprawnych. Nazywa się to Adapto. I polega to na tym, że ja jeżeli jestem osobą niepełnosprawną, to otrzymuję miesięcznie. I teraz, żebym was nie okłamał, bo to się zmieniało. Odkąd ja wyjechałem, to się zmieniało. Podstawowo było tak, że płaciło się 8 euro za przejazd takim autobusem w jakieś tam konkretne miejsce. Zasada jest prawdopodobnie taka, że to jest ma jakieś wyrównanie chyba kosztu, który poniosłaby osoba widząca, tylko za co? Za przejazd autobusem? Za przejazd samochodem? Za taksówkę? Nie wiem. Wiem, że w Islandii jest podobny system. I po prostu się dzwoni do Ministerstwa Transportu albo pisze maila. Ostatnio też weszła aplikacja mobilna. I się zamawia przejazd na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Jeżeli się pracuje, to można też sobie ze swoją pracą załatwić tak, że codziennie jesteśmy podwożeni do pracy i z powrotem. O konkretnej godzinie kierowcy wiedzą już, że my zaczynamy pracę, nie wiem, na przykład ja zaczynałem 8:30, no więc gdzieś tak przed 8, 7:45 powiedzmy, pod moim domem był autobus i mnie zawoził do pracy. Oni też wiedzieli, że około 17 kończę, więc około 17 też stali i na mnie czekali. Tak?
0: No, ja chciałam powiedzieć, że w Belgii, jeśli chodzi właśnie o te takie typowo transportowe i finansowe rozwiązania, no to na pewno ważną informacją i taką miłą informacją jest to, że osoby niewidome plus przewodnicy mają przejazdy zupełnie za darmo pociągami i autobusami wszystkimi. Natomiast to, o czym ty wspomniałeś, istnieje w trochę takiej szczątkowej wersji. Być może jest to troszkę inaczej w tych dużych miastach znowu, ale w Lir jest coś takiego jak centrala mobilna, no już nie będę tam się po flamandzku jakoś produkować. W każdym razie chodzi o to, że jest to organizacja pozarządowa, która chciałaby świadczyć i próbuje świadczyć takie usługi, że jeśli ktoś potrzebuje się gdzieś dostać, to oni za powiedzmy pół ceny w porównaniu do taksówki są w stanie pomóc, natomiast w rzeczywistości nie funkcjonuje to zbyt dobrze, ponieważ ta praca opiera się na pracy wolontariuszy, więc nie zawsze jest ktoś, kto będzie w stanie nam pomóc. No i oczywiście też zapotrzebowanie jest dużo większe niż realne możliwości. No i to też nie jest tylko dla osób niewidomych, ale też dla innych niepełnosprawności, dla osób starszych. Także zwykle albo czeka się w bardzo długiej kolejce, albo się nie otrzymuje takiej pomocy. No nie mówię, że to jest zawsze tak, ale często, więc nie jest to coś, na czym można w takim bardzo dużym stopniu polegać.
1: No to rozwiązanie z kolei luksemburskie, czyli Adapto, jest obwarowane kilkoma zasadami, które bardzo utrudniają korzystanie z tego serwisu, wręcz frustrują momentami. Po pierwsze, przejazd należy zamówić maksymalnie 48 godzin przed odjazdem. Da się zrobić to w ten sam dzień, natomiast wtedy jesteśmy okrzyczeni przez centralę, przez Ministerstwo Transportu, że...
0: 48, może wcześniej, ale nie później, tak?
1: Tak, dokładnie. I dostajemy informację, że to nie jest nasza prywatna taksówka, bla, bla, bla, bla, bla i tak dalej. Ja rozumiem, że to tak ma działać, natomiast ja z uwagi na to, że jestem osobą dość spontaniczną i spotykam z dużą ilością ludzi, no to zazwyczaj nie było tak, że wyjazd to było dla mnie jakieś, nie wiem, święto, to mi to bardzo mocno utrudniało. Zdarzyła mi się już taka sytuacja, gdzie ktoś chciał się ze mną spotkać i trzeba było odmówić transport z pracy do domu. Potem się ta osoba odwołała to spotkanie dość spontanicznie i ja już zostałem uwięziony bez transportu. Oczywiście poradziłem sobie, wróciłem tradycyjnym pociągiem, natomiast no było to takie denerwujące. Oni bardzo chcą mieć wszystko zaplanowane z wyprzedzeniem. Jeżeli oni wiedzą, że ja w konkretnym tygodniu pracuję w konkretnych godzinach, to się spodziewają, że ja tam po prostu będę. Jeżeli ja planuję w danym tygodniu nie jechać sobie, albo nie jadę do pracy w jakiś dzień, albo nie wracam z jakichś przyczyn i o tym wiem, to mam im z wyprzedzeniem na początku danego tygodnia napisać maila albo zadzwonić i powiedzieć, że przepraszam, w tym tygodniu to w poniedziałek pojadę do pracy, ale nie wrócę, we wtorek nie jadę do pracy, w środę pojadę do pracy, ale alternatywnym sposobem, więc wrócę do domu, ale nie przyjeżdżajcie po mnie. I teraz nie daj Boże, coś się zmieni w tygodniu, no i jest problem. Tak samo mi się już zdarzyło, że transport po mnie przyjechał i mnie odwiózł do domu, a nagle starzyści spontanicznie stwierdzili, że chodźcie, pójdziemy na piwo. No i dla mnie pójście na piwo to jest wrócić do domu nie wiadomo po co, może żeby odłożyć rzeczy, poczekać na następny pociąg za godzinę, dojechać do nich na to piwo i potem wrócić znowu pociągiem, tylko nie za późno, żeby ten pociąg jeszcze był. Kwestie jakichkolwiek weekendowych rzeczy trzeba było załatwiać w tygodniu, czyli po prostu zadzwonić tam i powiedzieć, że ja w sobotę będę potrzebował transport na konkretną godzinę gdzieś tam. Te autobusy jeżdżą tylko do północy, więc po północy, jeżeli na przykład mój znajomy kiedyś grał koncert i to było w jakimś takim w ogóle odległym miejscu, więc tam nie ma mowy, żebym jakimś transportem miejskim w nocy wrócił. I on grał ten koncert jakoś od 21:00 i skończył o 12:30, no pół godziny po północy. Nie ma opcji, żebym ja został do końca koncertu, musiałem się o północy zerwać, bo to byłby mój ostatni transport, jaki ja bym załatwił. Z tego co wiem, też są problemy z przewodnikami. Mam prawo wziąć przewodnika za tą samą cenę, natomiast nie wolno mi brać go spontanicznie. To musi być osoba, co do której ja się zdeklarowałem, że to jest mój stały przewodnik. Więc jak ci przewodnicy się dość często zmieniają, to nie mogę takiej osobie dać podwózki. Ci kierowcy, którzy tam jeżdżą, teoretycznie nie wolno im z nami mieć prywatnego kontaktu. Czyli im nie wolno, nie wiem, dzwonić po nas, że nas szukają. My nie możemy mieć kontaktu z nimi innego niż przez centralę. Oczywiście to było łamane momentami i mieliśmy takiego zaprzyjaźnionego kierowcę, który często jeździł na naszej trasie i on On wiedział, że nie wolno, ale on dał tam swój numer i po prostu dzięki temu można było na przykład spontanicznie odwołać transport i on nie robił z tego problemu, po prostu nie meldował tego w centrali. Różne rzeczy tam można było załatwić i coś tam można było zmienić czasem i tego. Natomiast tak oficjalnie to wszystko szło przez centralę. Ostatnio weszła tam aplikacja mobilna, ponoć są z nią stale problemy. Były problemy z jej dostępnością. Były problemy z tym, że ludziom wymeldowywały się konta w systemie, że nie mieli dostępu do tej aplikacji. Były jakieś inne problemy. Więc no tam dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Dobrze, że to jest, natomiast to w tak wielu sytuacjach zawodziło i było niepraktyczne, że ja się zastanawiałem, co lepiej, czy jakoś się przyzwyczaić do tego, że ten transport jest jaki jest, ale nim jeździć, czy rzeczywiście raczej stawiać na to adapto. Oczywiście korzystałem z miksu na koniec dnia, bo różne sytuacje wymagały różnych, prawda, rozwiązań. Natomiast no fajnie, że jest taki system. Poniekąd zamawiam, gdzie chcę jechać i jadę. Szkoda, że tak bardzo jest nastawiony na osoby, które raczej planują to z wyprzedzeniem i gdzieś tam utyka to w momencie, kiedy jesteśmy bardziej spontaniczni. Był też drugi serwis. Tutaj śmieszna gra słów, bo on się nazywał Knight Rider. Trochę jak to słuchowisko i ten serial, tylko że nie Knight jak rycerz, tylko Knight jak noc. Chodziło w nim o to, że za cenę 10 euro mogliśmy pojechać sobie w piątek i w sobotę wieczór. To działało między chyba 18 a 6 rano w dowolne miejsce. Cel był taki, żeby ludzi zawozić na i odwozić z imprez. Raz skorzystałem, bo żeby było ciekawiej, niektóre gminy, na przykład moja, jako że była dość oddalona od jakichś miast, gdzie byłby transport, oferowały swoim zameldowanym mieszkańcom kartę na tego Knight Ridera za 40 euro rocznie, w ramach której można było sobie tego Knight Ridera zamówić i płaciło się chyba... Nie płaciło się nic pod warunkiem, że jedziemy z domu i do domu, czyli zamawiamy tam i z powrotem, gdzie miejscem początkowym i docelowym potem na powrót jest nasz dom w tej gminie. Wtedy mogliśmy za darmo i takiego Knight Ridera można było zamówić przez stronę internetową. Problem? Knight Ridera należało zamawiać tydzień wcześniej, bo było takie zapotrzebowanie, że gdy już parę dni wcześniej chciało się zamówić, to nie było wolnych przejazdów. No i to w dużym skrócie jest historia transportu w Luksemburgu.
0: Jestem ciekawa, czy są do nas, Michale, jakieś ewentualne pytania, bo ja się muszę tekstowe przyznać, że nie mogę już bardzo długo z wami pozostać, ponieważ jestem w ogóle... Ale chciałam jeszcze tylko powiedzieć z takich rzeczy, o których nie wspominałam, że w Belgii jest bardzo, bardzo dużo papierów, bardzo dużo wszelkiego rodzaju dokumentów, wszystkie faktury, zawiadomienia, powiadomienia, zaproszenia, to wszystko jest przekazywane w formie papierowej, skrzynki pocztowe są zawalane w ciągu 3-4 dni. I tutaj właśnie też my korzystamy tutaj jako rodzina z takiego serwisu, za który też oczywiście tam płacimy. I w ramach tego serwisu przychodzi do nas pani, która się zajmuje tylko i wyłącznie papierami. Ona nam podaje wysokości faktur, w sensie wiecie, kwot, które mamy do zapłaty, dyktuje ewentualne jakieś numery konta, czyta nam właśnie jakieś, jak są jakieś zawiadomienia, czy to z gminy, czy z urzędu miasta. Możemy też poprosić ją o wspólną wizytę gdzieś, na przykład gdzie trzeba wypełniać dużo dokumentów w momencie, kiedy mamy zamiar założyć konto bankowe czy nawet postarać się o wymianę dowodu, no to się wiąże z wypełnianiem formularzy ciągle papierowych, więc ta pomoc jest taka bardzo, bardzo przydatna. To jest właśnie też dla mnie była taka ciekawa rzecz i która mnie zaskoczyła niestety na minus, bo myślałam, że im bliższy tej Unii, im bardziej taki cywilizowany, ciągle się jakoś trochę to słowo mi przypałętuje, ale miałam wrażenie, że im bardziej w ten las techniczny, technologiczny, tym mniej tych papierów, no ale Belgia myślę, że przoduje. Nie wiem jak inne kraje typu Niemcy, ale
1: zdaje się, że jest podobnie. Właśnie Niemcy też słyną z tego, że tam papiery ponad wszystko, digitalizacja nie aż tak. No.
2: Jeżeli chodzi o pytania, na razie no nic razie więcej nic się nie pojawiło.
1: To zbliżamy się ku końcowi. Jeszcze takie drobne ciekawostki, które gdzieś tam mi podpadają od czasu do czasu, a zapominam je ująć w jakąkolwiek kategorię. A propos Luksemburga, co mnie naprawdę urzekło i co mi się naprawdę spodobało, jest to serwis. Serwis nazywa się Doctena. Zdaje się, że on w Belgii też działa i ponoć w Niemczech, ale nie słyszałem, żeby ktoś go w tych krajach używał. Jest to aplikacja mobilna i strona, taki serwis, w Polsce jest coś podobnego, nazywa się to Znany Lekarz, ale mam wrażenie, że to nie jest aż tak powszechne albo powszechnie używane, jak w Luksemburgu. W Luksemburgu też nie wszyscy lekarze w tym są, ale jest ich dość sporo. I w tej aplikacji można zabukować sobie wizytę u lekarza. I to jest naprawdę wszystko zautomatyzowane. Ja otwieram aplikację, wyszukuję konkretną osobę. Jeżeli wiem, na przykład ktoś mi polecił jakąś panią doktor, albo mam jakąś już znaną, czy pana doktora, i mam jakąś konkretną sprawę, że to internista, że to jakiś inny doktor, wyszukuję. Podglądam sobie, kiedy oni mają wolne, mam dostęp do ich kalendarza, kiedy mają wolne, kiedy mają już terminy zabukowane. Wybieram sobie jakiś wolny termin i zaklikuję go sobie, że ja bym chciał w tym terminie przyjść. I czekam na powiadomienie push. O, wizyta potwierdzona.

0: może do ciebie też oddzwonić, jakby miał jakieś dodatkowe pytania. I rzeczywiście tak to też robimy. Czy ze sobą, czy z dziećmi, że przez stronę internetową umawiamy się na taką wizytę i to jest fakt. Jest to wygodne.
1: Jeszcze z takich ciekawostek belgijskich, Moniko, zdaje się, że wy mieliście do niedawna albo nadal macie mówiące tokeny do logowania w banku. Opowiesz coś o tym? Bo mnie to zaskoczyło. Ja to u was widziałem i to mnie naprawdę zaskoczyło, bo u nas były kiedyś papierowe oczywiście kody jednorazowe, które przychodziły na formularzu. U was to się odbywało przy pomocy takiego mówiącego terminala. Wiem, że w Luksemburgu też to jest, aczkolwiek ostatnio już się przerzucają bardziej na aplikacje do generowania tych tokenów, żeby wejść do bankowości internetowej i się zalogować. Macie jeszcze taki token mówiący?
0: Tak, mamy, ale dla mnie to jest strasznie, mogę się na antenie tak brzydko wyrazić i powiedzieć, że upierdliwe. To jest, to tak naprawdę nie jest tylko dla osób niewidomych, bo to jest dla osób widzących zupełnie tak samo, tylko że oni korzystają z tych swoich terminali no, w formie wiadomo wzrokowej, natomiast nam musi to mówić, ponieważ polega to na tym, że aby dostać się do swojego konta, należy włożyć do takiego czytnika kartę i przepisywać numerki w obie strony, raz z komputera na ten czytnik, raz z czytnika na komputer. To jest tam iluś etapowe i trzeba te numerki zapisać w odpowiedniej kolejności, żeby dostać się do swojego konta. I tak samo, żeby dokonać jakiejś płatności, też jak właśnie się przeprowadziłam tylko do Belgii, to za każdym razem musiałeś tego czytnika używać. Na przykład wtedy, kiedy płaciłeś kartą kredytową, no to już u mnie, no w mojej bankowości to było albo potwierdzenie właśnie SMS-em, kodem, a potem już przy kredytowych kartach to tak naprawdę niczym nie trzeba było potwierdzać. Na szczęście, tak jak mówisz, w Belgii też już idą w stronę aplikacji mobilnych i na odcisk palca można się logować i już nie ma z tym aż tyle roboty, ale wcześniej to było naprawdę może i ciekawe, ale niezbyt praktyczne i wymagało dużo czasu, dużo koncentracji. Jeżeli ktoś nie wprowadził tego, wiesz, w odpowiednio szybko, to tam musiał to powtarzać. No, mnie osobiście ten system się w ogóle nie podobał.
1: Coś, co jeszcze jedna ostatnia rzecz, coś, co mi się bardzo spodobało, jak obserwowałem moich belgijskich znajomych, to jest to, że może na digitalizację można wiele narzekać i na papierologię, ale oni opanowali już płatności te peer-to-peer, takie z telefonu na telefon i płatności za pomocą kodów QR. Zdaje się, że tam funkcjonują takie systemy jak Payconiq, w ogóle się nazywa chyba ten system płatności.
0: Tak, system, no i to rzeczywiście tak działa, że jest to troszkę połączone w sumie z kontem bankowym i czy w taksówce, czy w restauracjach już wielu jest tak, że po prostu skanujesz kod i płacisz. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, to mnie też strasznie zdziwiło, że w momencie, kiedy ja przyjechałam do Belgii, okazało się, że w Belgii w bardzo wielu miejscach nie można było płacić kartą, ponieważ... jakoś było to związane z jakimiś bardzo wysokimi opłatami, które musieli ponosić ci sprzedawcy, żeby dostać się do tego systemu płatności kartą i wiele taksówek, wiele restauracji, wiele sklepów po prostu nie przyjmowało kart. Teraz też się to znowu poprawia. Myślę, że chyba jakieś tam wymogi też unijne trochę zmuszają ich do tego, żeby ten system usprawnić i w tej chwili już to lepiej wygląda, ale jak tylko przyjechałam do Belgii, to naprawdę no, różnica była ogromna w ilości tych punktów, gdzie można było płacić kartą, a gdzie można gotówką.
1: I te płatności z telefonu na telefon po numerze telefonu również są możliwe, jak rozumiem, tak?
0: Takie, że... W systemie Payconiq tak, ale to też są stosunkowo nowe rzeczy. Mhm. One tam powiedzmy od 5 myślę lat zaczęły dopiero funkcjonować. No, nasz blik uważam, że był szybszy niż Payconiq, tak mi się wydaje, że w Polsce szybciej
1: tak.
0: Te płatności właśnie były możliwe i cały ten system takiego płacenia w ogóle za pomocą telefonu szybciej można było Apple Payem płacić w Polsce, szybciej można było właśnie konfigurować sobie androidowe opłaty niż tam. Także nie wszystko złote,
1: co się świeci.
0: No, dobrze, że no, trochę później, trochę wcześniej, ale się pojawia, więc fajnie, że to jednak wszędzie dociera tak naprawdę.
1: Jasne. No dobrze, to ostatnie moje pytanie już na dzisiaj, takie szybkie. Jedna rzecz, którą byś wzięła z Belgii do Polski i jedna rzecz z Polski do Belgii.
0: O, to mnie zaskoczyłeś. No, myślę, że chyba jednak wzięłabym z Polski, z Belgii do Polski to, o czym wspominałam, czyli właśnie te możliwości takie zorganizowania sobie zakupów, czy właśnie pracy.

0: pracy z papierami, żeby nikomu już tym głowy nie zawracać, że, bo dla mnie osobiście jest to taka troszkę furtka właśnie do samodzielności też poszerzona dzięki temu, że ja mam osobę, która przychodzi do mnie, jesteśmy umówieni, mamy kontrakt, wiem, o której będzie, tak, wiem, że w tym czasie mam to zrobić, a nie jest tak, że tam jakaś faktura mi zalega i może za tydzień ktoś mi przeczyta, może za dwa. Czuję się jakby bardziej tutaj zorganizowana pod tym kątem. No a z Polski do Belgii to myślę, że chyba wzięłabym taką właśnie internetową jednak bardziej komunikację, że u nas jest więcej i podcastów, i stron dedykowanych, i właśnie jakichś takich możliwości właśnie spotkań, czy jakichś sportów, że to życie online dla mnie osobiście, no być może jest to troszkę też kwestia tego języka, prawda, no bo po polsku jest mi dużo łatwiej, ale czy te nasze listy, na które tak narzekamy, Tyflos, czy jakieś biuletyny, no uważam, że u nas jest jednak w dużym stopniu lepiej zorganizowane i tego jest po prostu więcej i przepływ informacji internetowy jest taki dla mnie dużo bardziej zorganizowany i no przede wszystkim coś się dzieje, zwyczajnie się dzieje dla takiej osoby, która siedzi w domu, która, a nawet dla takiej zajętej właśnie pracującej, to myślę, że to jest duże ułatwienie, z którego sobie nawet tak na co dzień nie zdajemy sprawy.
1: A w wyniku pandemii zakupy jakieś online to się poprawiło? Można robić zakupy online w większej ilości miejsc? Czy jest to w ogóle tematem?
0: To się poprawiło, ja tego nie odczuwam. Właśnie to też dla mnie było zaskakujące, że w porównaniu do Polski to bardzo słabo. W Lir właściwie żaden sklep nie dostarcza zakupów do domu. Są sklepy, gdzie możesz sobie złożyć zamówienie online, oni ci je przygotują, ale ty musisz sobie przyjechać i to odebrać. Więc dla osoby takiej, powiedzmy, niemobilnej jak my, bez samochodu, no to też nie jest jakoś to super rozwiązane.
1: Mm-hmm. No to ja a propos Luksemburga, to pewnie z Polski do Luksemburga wziąłbym rozbudowany transport miejski, chociaż wiadomo, wieś to wieś i ja na przykład mieszkam teraz w miejscu, gdzie tego transportu praktycznie nie mam, więc nie mam co się chwalić. Ale powiedzmy, że jest więcej miast i jest więcej alternatyw, gdzie można mieszkać i sobie to jakoś dostosować. A z Luksemburga do Polski może jednak to adapter, tylko na pewno by mnie ulepszył pod wieloma względami, bo to jest ważne, żeby transport door-to-door istniał, bo na pewno zwiększa to naszą mobilność i możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, ale na pewno trzeba by nad pewnymi kwestiami popracować i coś z nimi zrobić, bo tak jak to aktualnie funkcjonuje, to nie zawsze jest to praktyczne. Więc jeśli to już byłby koniec, jeżeli już wszystkie tematy, które omówiliśmy...
0: Wszystkich na pewno nie udało nam się poruszyć, ale to chyba raczej nie jest w ogóle możliwe.
1: Tak.
0: Natomiast było mi bardzo przyjemnie, że mnie zaprosiłeś. Dziękuję za to. Oczywiście też chętnie odpowiem, jeżeli się pojawią jeszcze jakieś pytania już po zakończeniu audycji. Zawsze tam na miarę do mnie pewnie dosyć łatwo jest dostać. Ja jestem na kilku grupach WhatsAppowych. Także jeżeli ktoś by był jeszcze bardziej zainteresowany, może właśnie w momencie, kiedy posłucha sobie tego jeszcze już w formie podcastu, no to zapraszam do kontaktu. Myślę, że nie będzie dla mnie żaden problem, żeby odpowiedzieć na ewentualnie jakieś jeszcze dodatkowe pytania.
1: I ja również zachęcam. Ta audycja będzie jak zwykle opublikowana na koniec jako podcast i pod tym podcastem będzie możliwość zadawania pytań również w komentarzach, więc możecie też zadawać je tam. Bardzo miło było dziś z wami wszystkimi.
0: Tylko takiego troszkę cichszego uczestnika. Powiem dobranoc.
1: Cześć, dobranoc Elu. Dobranoc.
0: Miłego wieczoru.
1: Dziękujemy. I ja również się żegnam. Ze mną dzisiaj w studio Monika Zarczuk-Engelsma, Paweł Masarczyk przy mikrofonie. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: jakby to powiedzieć, audycje w Radiu DHT to jest życie na krawędzi. W ostatnim momencie udało nam się okiełznać technikę, ale całe szczęście, no jednak okazała się dla nas łaskawa i możemy się z wami ponownie spotkać w kolejnym wydaniu programu RTV. Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: Witamy was bardzo serdecznie i już chyba możemy zdradzić to naszym słuchaczom, że spotkamy się z wami dwa razy.
5: Tak będzie. Tak się złożyło, że w tym tygodniu wydarzyło się w mediach całkiem sporo, w sumie w poprzednim też. No a oprócz tego nadchodzi wrzesień, nadchodzą jesienne ramówki, nadchodzą nowe propozycje w stacjach telewizyjnych i to wszystko sprawiło, że mamy wam całkiem sporo do opowiedzenia i gdybyśmy teraz usiedli i to wszystko wam opowiedzieli, co sobie przygotowaliśmy, to tak myślę, że chyba przed 20 byśmy skończyli. A i dla nas myślę, żeby to nie było łatwe i już wam byłoby trudno z nami wytrzymać i pamiętać wszystkie te szczegóły, które wam chcemy przekazać, dlatego pomyśleliśmy, że podzielimy sobie to wszystko na dwie części i jutro o godzinie 20, tak?
4: Tak, jutro o godzinie 20 się spotkamy, porozmawiamy sobie o kolejnych rzeczach związanych z mediami, tak żeby po prostu no, też was nie zamęczać, no bo wiadomo, 4 godziny programu, a tak mniej więcej tyle byśmy z wami byli, to podejrzewam, że no, trochę was by zmęczyło, nas zresztą też, bo tu jednak podajemy całkiem sporo informacji i trzeba się na tym skupić, natomiast no wszystko spokojnie będziemy sobie w stanie rozłożyć. Dziś porozmawiamy sobie o tych rzeczach takich top of the top, że tak powiem, a jutro sobie porozmawiamy o tych rzeczach również ważnych, ciekawych, istotnych, ale może gdzieś tam troszeczkę mniej popularnych. O tak bym to
5: ale
4: określił.
5: Dla wielu osób one mogą być istotne.
4: Oczywiście, dlatego mówię, że istotne.
5: Także zachęcamy, tak, żeby nas słuchać, bo wydanie numer 90 będzie jutro, a wydanie numer 89 jest dzisiaj. A wiesz też, co to oznacza?
4: No, że zbliżamy się coraz bardziej do setki. Tak trochę, dokładnie. Tak trochę cheatujemy w tym momencie, żeby się zbliżyć do tej setki coraz to bardziej.
5: Oj tam. No.
4: Pozdrawiamy Wojciecha, który właśnie napisał, że się słucha. Wojciechu, cieszy nas to niezmiernie.
5: Cieszymy się bardzo i przypominamy jednocześnie, no bo możemy sobie chyba na to pozwolić, skoro podzieliliśmy sobie te informacje, to mamy jednak czas na dygresję,
4: tak jest,
5: że skoro zbliżamy się do setnego odcinka, to cały czas prosimy o pytania do nas, bo szykujemy się do Q&A i wiecie, fajnie, żeby sobie sami zadamy pytania i my to zrobimy oczywiście, bo fajne pytania wymyśliliśmy jak na razie, jeszcze myślę, że wymyślimy,
4: oczywiście,
5: ale jednak, no wiecie, istotą Q&A jest to, że to wy nas pytacie, wy chcecie czegoś o nas dowiedzieć. Mnie na przykład bardzo ciekawi, czego byście się chcieli od nas dowiedzieć i tak mi na razie smutno, że niczego.
4: No ale spokojnie, może ktoś napisze do nas jakieś pytania, bo w przeciwnym wypadku będziemy musieli zadać je sobie sami. No ale to też myślę, że może być dość ciekawe, bo te pytania, które mamy, to na razie są dosyć interesujące, ale miejmy nadzieję, że wy wykażecie się jeszcze większą kreatywnością niż my. Możecie je zadawać na Facebooku, możecie je zadawać także oczywiście w komentarzach pod audycjami RTV w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net, bo tam również te audycje się pojawiają, co prawda bez warstwy muzycznej, no ale wszystkiego nie zawsze wszystko da się mieć w jednym miejscu.
5: Otóż to, jak już Michał wspomniał, dziś takie informacje top, więc już możemy zdradzić plan tego naszego spotkania. No będzie o tym takim radiu, jak to ostatnio powiedział Andrzej Poniedzielski w programie Piosennik w Radiu Nowy Świat, o radiu, którego numer otrzymujemy, wykonując takie działanie matematyczne 1,73 do kwadratu.
4: Wiesz co, ale właśnie tak a propos tego typu stwierdzeń, a propos tego typu wypowiedzi na antenie Radia Nowy Świat, bo oczywiście dotyczy to trójki. Czy ciebie też to tak irytuje, że zwłaszcza pani Magda Jeton nie wypowiada nazwy tej stacji, tylko zawsze używa jakichś takich furtek słownych w mojej poprzedniej pracy i tak dalej, bo ja rozumiem z jednej strony, że jest to coś, że powiedzmy nazw konkurencyjnych stacji się nie wypowiada. To tylko my jesteśmy takie kozaki, że po prostu konkurencji żadnej się nie boimy i mówimy o wszystkim bez najmniejszego problemu. Natomiast no, nie da się ukryć, że Radio Nowy Świat, gdyby nie trójka, to prawdopodobnie by nie powstało. I mam tu taki wewnętrzny zgrzyt.
5: No to prawda, i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie ma co się oszukiwać. Tutaj akurat sobie pozwoliłam po prostu zacytować.
4: Tak, tak, tak, ale właśnie dlatego, że to zacytowałaś, to tak od razu mi się to przypomniało.
5: Tak, więc na początek będzie o trójce, później będzie, przedstawimy wam propozycje ramówkowe najważniejszych stacji, czyli tej tak zwanej wielkiej czwórki, jedynki, dwójki, Polsatu i TVN-u, a na koniec powiemy sobie o festiwalu w Opolu. Tak więc jeżeli te kwestie was interesują, to zostańcie z nami, a jak was nie interesują, to te też zostańcie, bo może zainteresują. Natomiast jutro będzie o propozycjach ramówkowych innych kanałów, między innymi kanałów tematycznych, będzie też trochę radiowych wątków, no takie kwestie rzeczywiście pozornie mniej istotne, tak o nich powiedzmy. No i możemy już chyba przejść do rzeczy, do tego słynnego radia 1,73 do kwadratu, bo tam się dzieje.
4: Trójka, tak. Dzieje się to, co ja przewidywałem, powiem szczerze. Ale,
5: ty tylko.
4: Ale bardziej nam...
5: Wszyscy przewidywali, tylko wiesz, dziennikarze co? Jakoś wiesz, udawali, co? Jakoś, że nic
4: jakoś
5: nie
4: mam zdało. Wrażenie, że wszystkich to zaskoczyło. Że tak są zaskoczeni. Jak to? No, co się właściwie stało? To znaczy, ja powiem tak, ja też jestem zaskoczony, bo stawiałem na wrzesień. A tu pani prezes Agnieszka Kamińska, pani prezes Polskiego Radia się pospieszyła i postanowiła... zdjąć ze stanowiska dyrektora programu trzeciego Kubę Strzyczkowskiego. Czekaj, kiedy to było? W czwartek, tydzień temu.
5: Tak, tydzień temu w czwartek, jakoś w okolicach 14 gruchnęła ta wieść.
4: Tak, pan Jakub poszedł do głównej siedziby Polskiego Radia, aby przedstawić ramówkę i plany promocyjne na jesień, no bo wrzesień za pasem, więc wtedy startują jesienne ramówki. Ramówka trójki nie jest tu wyjątkiem. On wyciągnął kartkę z ramówką, pani prezes wyciągnęła kartkę z czym innym.
5: Tak, pani prezes uznała, że pan Kuba... Jakie to ona tam miała te wyjaśnienia?
4: Że nadużywał swoich kompetencji, tak. I tam jeszcze któryś z tych, już teraz nie pamiętam, bo one mi się szczerze mówiąc wszystkie mylą, ale któryś z tych prawicowych tygodników na przykład dotarł do takiej informacji, że pan Jakub Strzyczkowski zamówił jakąś sesję fotograficzną chyba na 5 000 zł, więc tu też jeszcze w grę jakaś niegospodarność chodziła, a w Polskim Radiu są ludzie, którzy się tym zajmują, a on zamówił to gdzieś na zewnątrz.
5: No, to brzydko. Brzydko zrobił, tak. I tak brzydko zrobił, że aż pani Agnieszka powiedziała, że więcej dyrektorem nie będzie.
4: I jeszcze o jedną rzecz chodzi. To jest kuriozum już totalne, ale to myślę, że będzie wymagało pewnego wyjaśnienia, bo pani prezes zarzuciła panu Strzyczkowskiemu to, że trójka ma niską słuchalność. I że to jest jego wina. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że pan Strzyczkowski jest dyrektorem od czerwca? Tak?
5: Tak.
4: Od czerwca.
5: Tak. Czy koniec maja, tak. Czy czerwiec, no coś w tym.
4: A statystyki badania słuchalności mierzy się z pewnym opóźnieniem. Poza tym każdy, kto cokolwiek ma wspólnego z radiem, ten wie, że wszelkiego rodzaju zmiany dają efekt, ale po jakimś pół roku. To nie jest tak, że wprowadzamy jakieś zmiany antenowe i działa to od razu, w jedną bądź też w drugą stronę. Każdy konsultant radiowy powie, że zmian drastycznych wprowadzać nie należy i też nie należy jakby wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, nawet jeżeli słuchalność spada po jednym badaniu takiej słuchalności, po jednym wyniku z radiotraka. To dopiero można zacząć się martwić, jak jest taka tendencja po drugim takim badaniu. I wtedy to już znak, że coś jest nie tak i rzeczywiście jest problem. A tu po prostu do kilka miesięcy zaledwie już oczekiwano cudów, mając tak naprawdę... Tak, przypuszczam wyniki słuchalności jeszcze z okresu, kiedy no, była ta cała akcja z listą przebojów programu trzeciego i z Markiem Niedźwieckim.
5: No, bo otóż to, ale pani Kamińska, jeszcze pamiętam, jak na tej komisji senackiej przekonywała, że ma doświadczenie radiowe, jej reportaże są w archiwum, także ona, wiesz, twierdzi, że ma wiedzę, a jednak brakuje jej tutaj.
4: Wiesz
5: jednak,
4: co?
5: A nawet jeżeli...
4: No. Ja tak sobie myślę, ja też mam jakieś doświadczenie radiowe, ale czy ja mam doświadczenie menedżerskie?
5: No dokładnie.
4: Bo to i to sobie trzeba powiedzieć, to, że ktoś ma doświadczenie radiowe, że ktoś jest dobrym radiowcem, albo przeciętnym nawet, to nie znaczy, że będzie dobrym dyrektorem. Bo zarządzanie to nie jest praca na antenie. Zarządzanie to jest delegowanie, to jest tak naprawdę bardzo często akceptowanie różnych pomysłów, bądź też zastanawianie się nad tym, czy one są dobre, czy one są niedobre. I no bądź też jednak mimo wszystko no, kwestia takiego biznesowego też podejścia. To, że ktoś jest radiowcem, to nie znaczy, że jest menedżerem dobrym. I tyle.
5: No to jest co innego. No i świat nie znosi próżni i musiał zostać powołany nowy dyrektor. I tym, że nowym dyrektorem radiowej Trójki został niejaki pan Michał Narkiewicz Jotko. Ja o nim nie słyszałam do tamtego dnia. No on już w strukturach Polskiego Radia jest obecny.
4: Bo w agencji muzycznej.
5: I będzie łączył to stanowisko z byciem dyrektorem Trójki.
4: Zastanawiam się tylko nad jednym. Skoro Jakub Strzyczkowski zrezygnować nawet musiał z programu Za, a nawet Przeciw, bo uznał, że to jest dla niego za dużo, to pan Narkiewicz Jotko będzie łączył dwa kierownicze stanowiska i to nie jest dla niego za dużo?
5: Widzisz, no, są osoby po prostu widocznie bardziej i mniej oddane. Tak, no. Nie wiem, no może, wiesz jak to jest w tym życiu, w tym świecie. Trzeba wcześniej wstawać, dłużej pracować.
4: Tak.
5: I on to robi i będzie miał sukces, a Kuba widzisz, jak skończył.
4: Coś takiego jak Elon Musk, tak, że on tam kilkanaście godzin dziennie pracuje i z niego się prezes Twittera śmieje, że po co tak?
5: Otóż to.
4: No.
5: No, ale to nie jest jedyna osoba, która będzie tą Trójką zarządzać, bo nie. Jeszcze są wicedyrektorzy.
4: Jest ich trzech.
5: O matko, jest ich trzech. Jest jeden taki, co już tam jest od dłuższego czasu. Możecie kojarzyć ten, co go nikt nie lubi. I Kuba Strzyczkowski chciał się go pozbyć, bo zespół nie chciał z nim pracować, ale za bardzo nie mógł. No i ten pan sobie dalej trwa na stanowisku i nic nie wskazuje na to, aby miał sobie z niego odejść. To jest Mirosław Rogalski.
4: Tak, a oprócz niego mamy dwóch nowych redaktorów.
5: Znaczy... A jeden jest taki super, jestem fanką tego człowieka.
4: Ja go jeszcze pamiętam z anteny i rzeczywiście nawet w duecie z Arturem Orzechem w Radiu dla Ciebie to lubiłem go słuchać. To jest Marek Wiernik i oprócz niego jeszcze Piotr Kordaszewski, czyli człowiek z redakcji muzycznej Trójki, który to ponoć właśnie w okresie, kiedy wszyscy odchodzili, rzucali papierami w czasie tej sytuacji z Markiem Niedźwieckim i z listą przebojów programu trzeciego, to on układał playlistę, czyli zastanawialiśmy się, kto układa tę muzykę.
5: Kto to był?
4: To już wiadomo, to pan Kordaszewski.
5: Bo on chyba bardziej był wydawcą, mi się wydaje, ewentualnie był tam czasami w nocy obecny na antenie, a wcześniej, jakieś takie 10 lat temu, ja go pamiętam z audycji w Jedynce wieczorem. Najpierw była audycja Tak to było, czy Tak to bywało, z jakąś taką starą muzyką i on tego nie prowadził, a potem on prowadził Tak to jest, gdzie właśnie grał jakieś takie obecne przeboje, a potem właśnie poszedł do Trójki i bardziej zajmował się wydawaniem programów.
4: No właśnie, no ale teraz zajmuje się dyrektorowaniem, wicedyrektorowaniem razem z panem Wiernikiem i z panem Rogalskim. Pan Rogalski będzie też człowiekiem zajętym niebawem, tak czuję.
5: Tyle tu się piętrzy problemów, bo chyba powinniśmy, zanim powiemy, dlaczego jesteśmy takimi fanami pana Wiernika, to chyba musimy jednak chronologię uporządkować.
4: Oczywiście.
5: Po panu Strzyczkowskim, pierwszą osobą, która namacalnie odczuła skutki tego, co się stało, był pan Ernest Zozuń, prawda?
4: Który miał o godzinie 16 poprowadzić audycję Zapraszamy do Trójki popołudniowo.
5: W zastępstwie, tak. Bo pan Patrycjusz Wyżga, który ją prowadzi regularnie, jest chyba na urlopie.
4: Zgadza się. No i
5: wakacje, wiecie.
4: Tak, wakacje, wiadoma sprawa. Natomiast pan Ernest nie poprowadził tej audycji. Co więcej, Zapraszamy do Trójki już nie ma.
5: Nie ma, jest teraz do Trójki Zaprasza.
4: Tak, i pierwszą osobą, która zapraszała do Trójki, był, Jędrzej Kodymowski.
5: A pan Ernest Zozuń, w związku z tym, że poinformowano go o tym, iż trójka zmienia charakter, to jest podstawowa informacja, tak, proszę państwa, zmienia charakter na muzyczno-kulturalny, no i że pan Zozuń z tymi swoimi, wiecie, tam trzy strony świata, publicystyka, no to, że tak średnio do tego pasuje, to, że zostanie przeniesiony do informacyjnej agencji radiowej, tak, i dostał papier do podpisania.
4: Tak, na co pan Ernest udał się na urlop, bo stwierdził, że jak znowu ma to tak wyglądać, jak wyglądało to wcześniej, no to on czegoś takiego nie chce i na razie idzie na urlop, a potem się zobaczy, co dalej.
5: Bo on już miał kiedyś tam jakąś taką przygodę.
4: W archiwum.
5: Tak, on jest działaczem związkowym Polskiego Radia, więc tak wiecie, jest wystawiony na front do tej walki, ale też odważnie walczy z tymi kolejnymi władzami. No i jak sobie myśli o tym, jakie miałby znowu dostać obowiązki, bo wie, jakie właśnie dostał wtedy, a wie, że znowu miałby trafić do archiwum, bo to jest jakoś połączone z informacyjną agencją radiową, no to mówi, że to są takie rzeczy, które... No bez urazy, ale może wykonywać praktykant, tak?
4: Tak, pisanie jakichś...
5: jest osobą, tak, jakieś informacje, jakichś rocznicach, coś tak takiego. No wiecie, jednak pracuje w tym radiu 30 ponad lat, więc jednak chciałby, żeby jego potencjał był wykorzystywany.
4: Nauczył się trochę więcej niż to.
5: No, no dokładnie, więc no nie ma się co dziwić, że mu ta sytuacja nie odpowiada. Natomiast... ja tak zawsze jestem ostrożna względem takich porównań, ale tutaj dziennikarze mówią wprost, że to im przypomina to, co się w Trójce działo, kiedy wybuchł stan wojenny. No, niektórzy pamiętają to z opowieści i nie słuchali, nie pracowali wtedy, no ale mieliśmy do czynienia z przejęciem anteny, tak? Bo dziennikarze usłyszeli program, który był realizowany w zupełnie innym mieście Warszawy i tutaj, w miejscu Warszawy. I tutaj też można powiedzieć, że mieliśmy takie przejęcie anteny, bo przecież na pewno musiało być to wszystko wcześniej zaplanowane, bo ten Kodymowski musiał wiedzieć, że on ma do tego radia przyjechać.
4: Oczywiście, że tak. A czy pani, czy przypadkiem coś już na Twitterze nie było jakiejś informacji wcześniej, wpis pani Lichockiej? Jakoś coś tam?
5: Nie widziałam gdzieś tego, jakieś takie, tam napisała.
4: No, że będzie audycja właśnie Kodymowskiego i to chyba było jakoś wcześniej. Przynajmniej takie gdzieś informacje widziałem, więc całkiem możliwe, że to już był taki zwiastun tego. Ktoś to później zauważył. Natomiast no, to na pewno musiała być taka informacja wcześniej, no bo tak z minuty na minutę nie da się tego zaplanować. No natomiast no pan Jędrzej, jeżeli chodzi o audycję muzyczną, gdzie przychodzi, gra sobie jakieś swoje piosenki, czyli tak naprawdę coś, co może zrobić każdy, a jak ma jeszcze pod bokiem wydawcę, to absolutnie każdy, byleby był w stanie jakoś kilka zdań złożyć, no to ewidentnie w tym programie, który miał być również jednak też jeszcze jakoś informacyjnym, przynajmniej trochę, miał jakieś pewne elementy, typu jakiś reportaż, no to sobie nie radził do tego stopnia, że w pierwszej godzinie to blok reklamowy zapowiedział.
5: No tak było. No, abstrahując od poglądów politycznych pana Kodymowskiego, przez które ma taką pozycję w tym radiu, jaką ma i jest taką osobą, po którą zawsze można zadzwonić, jak już nikt inny nie chce robić programów z uwagi na to, co kierownictwo szykuje, no to no po prostu nie ma tego warsztatu, tak? Nie oszukujmy się. Oczywiście nie jest też osobą, która się tym zajmowała przez lata.
4: Jest muzykiem.
5: Ale no, jak miał jeszcze tę audycję autorską, godzinną, Apteka Nocna, Północy do pierwszej, no to wiecie, okej, okay, no przecież muzycy mają audycje autorskie w radiach, ktoś im pomaga to robić. No ale jak ma dostać pasmo 3-godzinne w środku dnia, no to już tak trochę gorzej to wygląda.
4: I w tym paśmie się jednak coś dzieje, bo to nie było tak, że zostało to pasmo ogołocone, że pan Kodymowski tylko sobie muzykę prezentował, no to już w ogóle tu trzeba coś zapowiedzieć, jakąś tak zwaną podprowadzkę zrobić. No, trochę już jednak na antenie trzeba umieć sobie radzić, żeby coś takiego poprowadzić, zwłaszcza z marszu.
5: To prawda, aczkolwiek dodajmy jeszcze raz, że to już nie jest formalnie zapraszamy do Trójki,
4: tak,
5: tylko w ramówce mam do Trójki zapraszaj, tam pada nazwisko, a tutaj się posłużę jeszcze takim sucharem, który znalazłam gdzieś w internecie, że jest zaplanowana nowa audycja w Trójce, nowa, i się będzie, wiesz jak nazywała?
4: Jak?
5: Wypraszamy z Trójki.
4: Aha, ciekawe.
5: Ale mnie śmieszy.
4: No to a propos wypraszamy z Trójki, to właśnie taka sytuacja spotkała Michała Olszańskiego.
5: O tak, ale nawet nie spodziewałam się, że takie przejście na modne wiedzie, ale tak widzisz. Było.
4: To jest to doświadczenie antenowe, o którym mówiłem.
5: To znaczy, że możemy prowadzić do Trójki, zapraszam.
4: A chcesz?
5: Chyba głupio by mi było teraz tam
4: no
5: wejść,
4: właśnie,
5: bo jednak
4: no właśnie mi też.
5: Byłabym świetna, chociaż no trudno, żebym była, bo robię tylko tę audycję, więc nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia, ale jakkolwiek nie byliby świetni dziennikarze, którzy by tam teraz przyszli, to już zawsze będą, o, to ten, co
4: dokładnie
5: przyszedł, jak Trójkę rozwalili.
4: Dokładnie, dokładnie tak i to jest problem i ja też powiem szczerze, ja bym tego nie chciał, bo jakoś jednak cenię sobie swoje nazwisko. Więc wolałbym nie. Natomiast, no właśnie a propos pana Olszańskiego, miał...
5: I wypraszania.
4: Pojawił się przed godziną tam chyba szóstą.
5: Szóstą rano, tak? Tak. Miał prowadzić audycję. W miejscu właśnie zapraszamy do Trójki.
4: Tak.
5: Przy czym postawił taki warunek, kto z nim rozmawiał, Kordaszewski właśnie poprzedniego dnia chyba tak, że okej, on może poprowadzić program pod wszakże takim warunkiem, że będzie mógł wpuszczać telefon od słuchaczy. A że już no, się rozeszła informacja, co zrobiono z Kubą Strzyczkowskim, że jest planowane są zmiany kształtu anteny, no to wiadomo, że te telefony mogły być takie, jak były w maju, prawda? Rozżalone,
4: dokładnie.
5: Ludzie mogli płakać, ludzie mogli się wściekać i tak dalej. No, Kordaszewski powiedział, dobrze. No i przyjechał ten Olszański na tę audycję na szóstą rano. I 5 minut przed się dowiedział, że jednak jej nie poprowadzi i poprowadził ją jakiś prezenter z Radiowej Czwórki. Zresztą tych prezenterów z Radiowej Czwórki teraz jest na antenie dostatek. Ale tak szczerze mówiąc, nie wiem, o której godzinie zwykle wstaje pan Olszański, ale poza wszystkim ja bym się zdenerwowała, jakby mi kazali
4: no raczej
5: na szóstą rano, powiedzieli nie, wiesz, jednak jest.
4: Jednak nie, to sorry, ale nie. Teraz porankowcem jest Michał Kirmuć.
5: Jest Michał Kirmuć, który pojawił się już zresztą w piątek o 10:00, od 10:00 do 13:00. I to jest osoba związana z magazynem Teraz Rok. No, on sobie radzi na antenie jakoś tam. Nie wiem, jak właśnie sobie radzi w tym poranku, gdzie jednak też trzeba wprowadzać jakieś elementy typu wywiad z politykiem chyba jeszcze cały czas jest. Są pytania z kosmosu Tomasza Rożka. Ja go słyszałam tylko w audycji muzycznej, bo też był w sobotę po południu, także też jest taki zwarty i gotowy, żeby robić. Ale on jest taką stałą osobą, która się pojawia na antenie faktycznie regularnie w tych porankach. A poza tym mamy na antenie no takie osoby albo właśnie spoza Trójki, głównie z Radiowej Czwórki, albo takie składy dość nietypowe, ponieważ no przede wszystkim dziennikarze Trójki, kiedy się dowiedzieli, co się wydarzyło, to albo wzięli urlopy, albo poszli na zwolnienia lekarskie. I tak oto na przykład od poniedziałku do czwartku między 10 a 13 mieliśmy duet Oli Kaczkowskiej i Ryszarda Jaźwińskiego i pani Ola też tam dużo pasm bierze na razie, nie wiem, zobaczymy, jakie będą jej późniejsze decyzje. Ale też swoje 5 minut w ciągu dnia na antenie dostają osoby, które na przykład dotychczas robiły audycje nocne.
4: Michał Migała na przykład.
5: Justyna Grabasz oraz pan Michał Migała, tak.
4: Tak, a propos Michałów, to też można było w tygodniu usłyszeć Michała Grabkowskiego, dlatego wymieniam tego prezentera, bo to taki lokalny mój iławski akcent. Otóż Michał zaczynał swoją radiową przygodę tam, gdzie ja, czyli w Radiu Iława, później Radio Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Radiosfera, no a teraz, jak widać, Trójka. Ale co ciekawe, ten prezenter przyszedł jeszcze za czasów Kuby Strzyczkowskiego na początku sierpnia. Kilka radiowych budzików poprowadził, trójkowych budzików, no a teraz, prowadzi inne pasma, bo po prostu, jak to mówią, nie ma kim robić.
5: No on tylko raz się tam pojawił, także zobaczymy, czy będzie go więcej, ale właśnie mamy te głosy z Czwórki, jak Mateusz Tomaszuk, który był dwukrotnie. Zresztą najlepiej to wyglądają wieczory w tej ramówce, bo często się na przykład zdarza, że jest napisane audycja muzyczna albo audycja publicystyczna, albo audycja publicystyczno-muzyczna, więc...
4: I w sumie zawsze jest to samo.
5: Więc w sumie oni jeszcze nie wiedzą, co tam będzie. Nie no, w publicystycznej są jakieś wywiady z gośćmi, o jakichś książkach czy coś. Więc oni nawet pisząc tę ramówkę mogą jeszcze nie wiedzieć, kto przyjdzie, a potem szyć na bieżąco. Ale tym się właśnie różni ta sytuacja od sytuacji w maju, że w maju byli na to kompletnie nieprzygotowani zarządzający Trójką. Mieliśmy te dziury na antenie, mieliśmy playlisty układane przez Kordaszewskiego. Tutaj dziur nie ma.
4: Nie ma.
5: Bo oni już sobie ogarnęli tutaj ludzi.
4: Ale wiesz co, ja myślę, że ogarnięcie ludzi to jest jedno, bo na pewno w jakiś sposób przygotowali się do tego wcześniej, ale z drugiej strony też myślę, że kluczowym jest tu ten brak informacji i do tego myślę, że możemy teraz przejść, bo problem jest zasadniczo taki, że zarząd programu Trzeciego Polskiego Radia nie rozmawia za bardzo ze swoimi pracownikami i ci ludzie nie wiedzą tak naprawdę, na czym stoją. I oczywiście... Łatwo się mówi, że ktoś teraz powinien, no jak znowu podnoszą rękę na Trójkę, to powinno się rzucić papierami, ale jak się ma na utrzymaniu rodzinę, jak się ma kredyt do spłacenia i no, jakieś tam inne rzeczy, no to się trochę jednak optyka zmienia. Więc...
5: Jak wiecie, ja nie jestem taką osobą, Michał też nie, który wymagałby od ludzi heroizmu i oczekujemy tylko tego, żeby dziennikarze no, dali znać, że widzą, co się dzieje, a nie udawali, że nie dzieje się nic. Tak jak to niektóre osoby w maju na antenie Trójki, jak pan Tomek Żonda, brały dyżur za dyżurem i nawet nie mrugnęły okiem, że coś tutaj chyba nie gra.
4: Teraz pana Tomka nie ma, ale na urlopie jest.
5: Bo jest na urlopie, czekam, aż
4: jak wróci
5: po prostu. To będzie też brał wszystkie dyżury. Ale może nie, no może była jakaś metoda w tym jego szaleństwie z maja. W każdym razie dziennikarze proszą, żeby dać im czas, żeby właśnie nie oczekiwać od nich heroizmu, bo dla każdego z nich to jest ważna decyzja. Więc oni czekają na to, co się będzie działo i po prostu proszą o spokój, o to, żeby nie zadawać pytań, a czy pan odejdzie? No bo to wszystko po prostu się będzie działo i zmieniało i będą na pewno podejmować najlepsze dla siebie decyzje. Oni tam piszą na tym Facebooku, a to jakąś petycję właśnie do władz Polskiego Radia, a to do Glińskiego list
4: tak
5: napisali.
4: Jest.
5: To tak szczerze, to już nie wiem, po co oni to robią. Czy oni liczą, że naprawdę ten Gliński ich wysłucha i powie, dobrze, przywrócimy tego Kubę, bo chcą.
4: W sumie fajny był.
5: To mi się wydaje jednak takim trochę naiwnym poczynaniem.
4: Zwłaszcza po czymś takim i zwłaszcza, że spełniły się jednak te scenariusze, które no, my przewidywaliśmy, że po prostu to nie będzie tak, że Kuba Strzyczkowski będzie miał możliwość jednak odbudowy tej Trójki, że tu się za jakiś czas coś wydarzy. No i się wydarzyło. I no jeżeli ktoś jeszcze wierzy, że można to odwrócić, to chyba jednak już jest wysoce posunięta naiwność.
5: No właśnie, tyle się stało, prawda? Już widać, do czego te władze są zdolne, a mimo wszystko wierzyć, że można z nimi pertraktować. No jednak od początku się wszyscy spodziewali, no dobrze, wszyscy, mówi, że nie wszyscy, ale większość osób chyba jednak mi się wydaje, komentujących, że albo Kuba nie będzie miał pełnej władzy i to było widać.
4: I to już sygnalizowaliśmy wcześniej.
5: Tak, no albo że poczekajcie do wyborów, teraz trzeba było tutaj zakleić te ranę, żeby był święty spokój, a po wyborach się sprzątnie. No to minął, prawda? No minął półtora miesiąca od wyborów. Jakby zrobili to tak od razu, też głupio by to wyglądało, ale rzeczywiście to się dokonało. Ale właśnie, zespół nie ma informacji bezpośrednio od przełożonych, natomiast jeden z przełożonych, czyli wspomniany
4: Marek
5: Wiernik, przedstawia swoje fantastyczne refleksje
4: na Facebooku. Tak, pod postem Kuby Wątłego zresztą, jak dobrze pamiętam, tam dyskusja się toczyła, kilka nazwisk ze świata mediów się również przez tę dyskusję przewinęło. No i generalnie ja odbieram pana Marka tak w ten sposób, że on zresztą o tym pisze otwarcie, że polskie radio, że Trójka, że z Trójki go wyrzucono, czego nie potwierdza na przykład Michał Olszański, który był wtedy szefem programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie pamięta, żeby go wyrzucono, że wyrzucono pana Wiernika, natomiast no, jakiś tu konflikt ewidentnie jest i mam wrażenie, że przez nowego wicedyrektora Trójki przemawia trochę takie rozżalenie i trochę takie... teraz kurde ja.
5: No tak to wygląda. Z tym jego wyrzuceniem, czy też nie, no nie znamy szczegółów, ale ponoć to było tak, że w tym 2000 roku, kiedy właśnie już Olszański zostawał tym dyrektorem i w Polskim Radiu były takie tendencje właśnie do zmiany z charakteru anten poszczególnych do tego radia formatowanego, no to Wiernikowi może się to tak średnio podobało i dostał propozycję od osoby, która władała wówczas radiem dla ciebie właśnie, czyli no może nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy muszą się interesować tak to bardzo radiem i być z Warszawy, rozgłośnią regionalną Polskiego Radia z Mazowsza właśnie i miał rzekomo dostać właśnie takie oferty, że będzie mógł robić no, radio w stylu Trójki i jeszcze gdzieś tam mu być na jakimś stanowisku kierowniczym, no więc on stwierdził, że mu się to spodobało i wtedy odszedł do tego radia dla ciebie. No czy tak rzeczywiście było, tak o nie wiadomo, on tam będzie utrzymywał, że go wyrzucili, ale słuchajcie, co on tam pisze na tym Facebooku? Jedna rzecz to co on pisze, a druga to jak on pisze. On wypisuje jakieś niestworzone rzeczy w ogóle, że w Trójce to byli amatorzy. Jak się Tomek Michniewicz zapytał, kto to, to nie, nie,
4: nie pan,
5: to
4: nie. Nie pan.
5: My ja mam nadzieję, że z panem będę współpracował. No jednak nie, bo pan Tomek odszedł na chwilę, tak. Ale zresztą pan Tomek zajmuje się dziennikarstwem podróżniczym, więc chyba średnio pasowałby do charakteru muzyczno-kulturalnego anteny. Ale byli amatorzy, więc trzeba w ogóle tam posprzątać to wszystko.
4: No tak, no, dziennikarze z naprawdę dużym stażem, bo do anteny byli dopuszczani ci, którzy już na tej antenie pracowali od lat, no to faktycznie to amatorzy, tak, tak.
5: Że właśnie będzie bardziej wykorzystywany ten potencjał tak studia muzycznego i w ogóle całej tej muzycznej infrastruktury Polskiego Radia, jakby nie było to wcześniej. Przecież Trójka
4: koncerty.
5: Organizuje koncerty, patronuje festiwalom, wydawała płyty z Trójkowym Znakiem Jakości. To co wy jeszcze chcecie zrobić? Ludzie, nie rozumiem tego. Pisze tam pan Wiernik, że przyjdzie Hirek Wrona, za chwilę przyjdzie Agnieszka Szydłowska. Jak Hirek Wrona, to nie wiem, zresztą chyba też ma jakieś problemy ze zdrowiem, ale tutaj nie będziemy tego rozwijać. Dopóki nie zostanie to jakoś tak bardziej oficjalnie potwierdzone. A może jednak się okaże, że nie ma tych problemów. I pani Szydłowska, która ponoć nie planuje za tej ekipy wracać do Trójki. Ja myślę, że on w ogóle nie rozmawiał z tymi ludźmi. A pisze, że wróci Wrona i wróci Szydłowska. Jakieś takie naprawdę dziwne
4: takie odrealnione
5: rzeczy,
4: w ogóle
5: odrealnione,
4: to wszystko.
5: Sprawiało wrażenie, jakby nie miał pomysłu kompletnie na to, co się ma tutaj na tej antenie wydarzyć. Ale właśnie jedno, co on pisze, a drugie, jak on pisze. No. Ja nie wiem, może on jakiś pijany był, jak pisał na tym Facebooku, bo on no niby radiowiec z doświadczeniem na antenie wypowiada się składnie, porządnie, a tam to jakieś takie zdania po prostu. To
4: wiesz co?
5: Nie po polsku.
4: Ja myślę, że jak pokazuje życie, to nie zawsze fakt, że ktoś mówi w miarę dobrze, oznacza, że potrafi dobrze pisać. I być może pan Marek no do takich należy.
5: No chyba tak. Ale jeżeli znajdziecie gdzieś w internecie, czy to screeny, czy cytaty z tych jego wypowiedzi, to poczytajcie to sobie, bo dobre.
4: I ja mogę powiedzieć tyle pod tym wątkiem, gdzie Tomasz Michniewicz się wypowiadał, to znaczy to jest na jego profilu, ja, bo tam był screen. Ja poprosiłem o to, żeby podać źródło i tam jedna z użytkowniczek Facebooka podrzuciła to źródło właśnie do tego wątku, więc można sobie to przeczytać. To taka wskazówka dla naszych niewidomych słuchaczy.
5: Ale chociaż czekaj, czy tam nie okazało się, że coś tam usuwano jakieś
4: podrzędne? No być może pousuwał. Nie przeglądałem tego teraz. Natomiast no, te screeny to były fatalne do odczytania. To zresztą wiesz, bo widziałaś.
5: Wiem, ale może jakieś inne.
4: Być może. Być może tak. No w każdym razie nie bardzo wiadomo, co dalej z tą Trójką. Nie bardzo wiadomo.
5: A jeszcze jeden był wątek, bo w piątek, w zeszłym tygodniu, pojawiła się informacja, że Trójka zmieni nazwę.
4: Nazwę, tak.
5: To w ogóle jakieś nieforemne zupełnie. Centrum Muzyczne Polskiego Radia, program trzeci.
4: Jakoś tak to miało być.
5: Ja uważam, że my też powinniśmy zmienić nazwę na Centrum Muzyczne Radia Internetowego Radia DHT.
4: Na przykład.
5: Postuluję. Nikt tego nie będzie pamiętał, w ogóle bez sensu. I tak będą wszyscy Radio DHT mówić, bo niby właśnie ta zmiana nazwy miała pokazywać to takie połączenie i większą współpracę z Agencją Muzyczną Polskiego Radia. I rzeczywiście taką informację ponoć dostali pracownicy, a w poniedziałek na Facebooku Trójki i Twitterze chyba też się pojawiła informacja, że to nieprawda, wszystko pogłoski to są, Trójka zostaje Trójką, ale może rzeczywiście to nie byłby taki zły pomysł, bo jeżeli na przykład oni chcieliby kompletnie przebudować tę antenę, no to teoretycznie można by ją nazwą odróżnić od tego, co było wcześniej, więc
4: dokładnie.
5: Tak, nawet widziałam takie komentarze, to nie najgorzej może
4: nie
5: nawet.
4: Nie najgorzej, no, tylko może jakąś nazwę sobie lepszą byście wymyślili, drodzy państwo, bo to taka trochę jest nieforemna ta i niefortunna ta nazwa.
5: No ale jednak Trójka wydaje. Zostaje Trójką, no. Przynajmniej na razie tyle wiemy. No i antena wygląda tak, jak wygląda, czyli jest trochę bałagan i my codziennie weryfikujemy ramówkę. Oczywiście pan Kodymowski tam przychodzi chętnie, ale ja nie jestem w stanie go słuchać.
4: No ja też nie.
5: Przykro
4: nie.
5: Z tego powodu. Także zobaczymy, co będzie dalej, jak dziennikarze wrócą z urlopów, czy też ze zwolnień, ale są takie osoby, które już zdecydowały się odejść z radiowej Trójki. Jako pierwszy poinformował o tym dziennikarz sportowy Jan Kałucki, w ogóle nie pamiętałam tej osoby. On w Trójce chyba było 2 lata, wcześniej w RMF-ie, a wcześniej też w Polskim Radiu, także już ma wiele stacji na koncie, więc powstaje mieć nadzieję, że nie będzie miał problemu, żeby pojawić się w kolejnej. W sobotę pożegnał się na antenie pan Marcin Cichoński. To jest osoba, która pojawiła się w Trójce z rekomendacji Mariusza Owczarka w czerwcu, bo oni ze sobą pracowali, kiedy pan Owczarek zaczynał pracę w Trójce w 90-tych latach, to pan Cichoński też tam był przez 4 lata, od 97 do 2001, no i chyba im się dobrze współprowadziło audycję. No i pan Owczarek postanowił zaprosić pana Cichońskiego. A na koniec swojej audycji w sobotę pan Marcin powiedział, że no, przyszedł tutaj właśnie dlatego, że zaufał Kubie, że będzie tworzył pluralistyczną antenę. No a teraz wszystko się zmieniło, nie ma Kuby i on nie widzi tutaj dla siebie miejsca, no bo właśnie tylko pod tym warunkiem tutaj przyszedł, że Kuba będzie tę antenę odbudowywał i no, odchodzi z Trójki. Ale to jest osoba, która no, przyszła do tej Trójki niedawno, pisze też dla Dziennika Gazety Prawnej, robi jakieś podcasty o muzyce.
4: Więc ma co robić.
5: Tak, że ta Trójka była dla niego całym życiem. Także nie było to być może dla niego takie duże wyrzeczenie i mógł sobie na to pozwolić w przeciwieństwie do innych osób, dla których Trójka jest głównym źródłem, miejscem pracy. Pani Katarzyna Borowiecka też poinformowała o swoim odejściu i chyba chce stawiać na jakieś własne projekty, także zobaczymy, jakie będzie miała pomysły. Wspomniany już pan Tomek Michniewicz, czyli dziennikarz zajmujący się tematyką podróżniczą, a skoro jesteśmy przy podróżnikach radiowych, no to również Beata Pawlikowska, która przypomnijmy została zaproszona przez Kubę Strzyczkowskiego na antenę, prowadziła zresztą programy w niedzielę, no ale już nie poprowadzi, no w muzyczno-kulturalnej Trójce to tak średnio jest miejsce dla takiej problematyki.
4: No a Wojciech Cejrowski przecież został.
5: No został, no wiadomo, że wolno więcej innym. Także zobaczymy, co będzie dalej i czy będą jakieś kolejne decyzje o odejściach. Chyba nie będziemy robić wtedy takiego specjalnego programu, jak
4: nie,
5: mamy, bo wszystkich pożegnaliśmy, a się okaże, że znowu wrócą. Także ewentualnie będziecie mogli sobie wrócić do naszego wydania z maja, kiedy wspominaliśmy poszczególnych dziennikarzy, ale no na razie czekamy na ich decyzje. Jedni się na antenie pojawiają, jak Mariusz Owczarek na przykład się pojawia regularnie wciąż, no ale co z tą ekipą na przykład porannego i popołudniowego Zapraszamy do Trójki.
4: Tam jest Wiernik 30 mówi, osób ponoć w tej redakcji.
5: Wiernik mówi, że oni nikogo nie zwalniają. No dobrze, fajnie, ale co zrobią z nimi wszystkimi? Skoro to już jakby nie współgra z profilem anteny. Z ludźmi, no okej, prowadzący teoretycznie jakby chciał, to jeszcze by coś poprowadził, ale tam są przecież wydawcy.
4: Czy wiesz, cała nadzieja też w tym, w kwestii pracy, że Polskie Radio jest jedną instytucją i możliwe są migracje. Czyli jeżeli nawet byłaby taka akcja, że po prostu rezygnujemy z tej publicystyki w Trójce, no to zawsze można tych ludzi przenieść na przykład do Jedynki, można gdzieś indziej, gdzie po prostu...
5: Do jaru, do
4: tak,
5: archiwum.
4: Dokładnie, dokładnie. Więc jest gdzie tak naprawdę, tylko po prostu no, kwestia chęci. A Polskie Radio jest dużą instytucją, więc na pewno jest taka opcja, że jeżeli tylko będą chcieli i będzie wola po obu stronach oczywiście, to znajdą zatrudnienie. Natomiast no, być może nie będzie to po prostu trójka.
5: No, może tak być. Czy mamy coś jeszcze do dodania tutaj w tej sprawie? A, jeszcze jest jedna drama, słuchajcie, bo to drama na dramie stoi w tym świecie.
4: Owszem.
5: Taka drama niby nie związana z trójką, a jednak tak. Michał Olszański, wiecie, ten, co go zaprosili do trójki i wyprosili z niej, on prowadził przez 20 ponad lat program w telewizji. W dwójce potem do jedynki przeniesiony magazyn Ekspresu Reporterów, wszyscy znają chyba, nie?
4: No,
5: tak. No i się okazało, że nie będzie prowadził tego programu już. Został odsunięty. No i to nie, pewnie pytacie, ale co to ma z trójką wspólnego? No okej, pracuje też w trójce pan Olszański, ale no każdy, znaczy wiele osób ma więcej niż jedno miejsce pracy. Ale rzecz w tym, kto go zastąpi. A zastąpi go Mirosław Rogalski, czyli ten wicedyrektor trójki, którego nikt nie lubi. Jak ja to przeczytałam, to przepraszam, że to nie jest śmieszne, ale parsknęłam.
4: No tak, no po prostu taka nagroda pocieszenia i medal za wierną służbę na stanowisku. Że nawet jak nikt z nim nie chciał współpracować, jak wszyscy mówili, żeby sobie stąd poszedł, to on nie, on trwał. No i jak się okazuje, nagrodę dostał.
5: Ten Rogalski to jest tam chyba w Telewizji Polskiej, tam robi jeszcze jakieś inne rzeczy chyba z programem Alarm, ma coś wspólnego, także nie jest to tak, że on tam zadebiutuje, tylko po prostu dostaje nowe zadanie. A jednak pan Olszański był rozpoznawalną twarzą tego
4: Oczywiście.
5: Programu bardzo. Więc nie wiem, czy to takie jest mądre posunięcie, ale no nie ma przypadków, są tylko znaki, słuchajcie. Czy jeszcze jakiś element dramy jest?
4: Myślę, że podsumowując, to co w tym momencie dzieje się na antenie trójki, przynajmniej moim zdaniem, nie wskazuje na to, żeby to radio miało się rzeczywiście jakoś bardzo zmienić. Z punktu widzenia takiej anteny, nie widać tu, żeby pojawiała się jakaś inna muzyka. Widać po prostu, że
5: Ponoć w nocy była Margaret, ale...
4: Tak, ale...
5: To ten utwór Reksiu, ten tak, taki najnowszy.
4: Tak.
5: Z elementami hip-hopu. No ale okej, no wypadek przy pracy ktoś wrzucił.
4: Dokładnie.
5: Nie ma jakichś takich większych zmian, jak to drzewiej bywało, że Britney Spears. No, okay.
4: Na przykład. Natomiast no ja... Tak nie słyszę po prostu tych zmian antenowych. Oczywiście no wiadomo, że to są takie bardziej zmiany personalne, że tu kogoś usuną, tu kogoś wprowadzą na jego miejsce, ale trójka tak antenowo, muzycznie wiele się nie zmienia. Nie zmienia się też w warstwie programowej zbytnio, bo kilka audycji rzeczywiście poleciało, ale na przykład, no co w radiu muzyczno, jakim tam, kulturalnym, robi na przykład Klub Trójki?
5: No, wrzucisz pana Semkę z tego radia, to znaczy on już coś tam na Twitterze fika, on jest, wiecie, dziennikarzem prawicowym, ale też mi się nie podoba, co robią z trójką. Ale są też inne osoby tam, więc może rzeczywiście tego się pozbędą. Albo nie, albo to są po prostu wielkie zapowiedzi.
4: Albo ta audycja po 23:00, no godzina gadania praktycznie z jakąś tam muzyczną niewielką przerwą. Czyli taki trochę Klub Trójki bis, jak dla mnie w tym momencie. Tego nie było wcześniej.
5: Nie, to jest już chyba od jakiegoś czasu, mi się zdaje.
4: Tak?
5: Właśnie ta pani Korczyńska, ona się też specjalizuje w tematyce osób z niepełnosprawnościami.
4: A to może,
5: czas niezwykły. Wydaje mi się, że to już jakiś czas temu wrzucono, ale... No to były jakieś audycje, wiesz,
4: ale pod inną nazwą.
5: Tak, a nie, że audycja publicystyczna i nie wiesz, co będzie za chwilę.
4: Dokładnie, więc jeżeli ktoś tak po prostu ma swoich ulubionych prezenterów w trójce, no to może się poczuć nieswojo, bo rzeczywiście co niektórzy się nie pojawiają, na przykład pan Stelmach się nie pojawia.
5: Tak, pan Stelmach się nie pojawia. Na Facebooku jest aktywny, także wszystko u niego w porządku. I w sumie nie wiem, czy jest na urlopie, czy na czym jest, ale nie podjął też na razie decyzji o odejściu, bo właśnie pisał o tym, że no dajcie nam czas. On ma przecież 10-letnie dziecko, no to też no, kto z was podjąłby natychmiast taką decyzję o odejściu?
4: Oczywiście.
5: Znaczy, no już raz ją podjął, prawda? Ale Ale to nie są takie łatwe sprawy. My na pewno będziemy tutaj śledzić ten temat. Także oni by może chcieli zrobić jakieś duże zmiany, prawda? Pani Kamińska by po głowie pogłaskała.
4: Ale
5: oni nie wiedzą, o co im chodzi.
4: Ja teraz powiem coś bardzo niepopularnego i po prostu zaraz trójkofani to się zlecą i mnie tu odsądzą od czci i wiary. Ale ja naprawdę uważam, że powinien się pojawić w tym momencie, jeżeli rzeczywiście chcemy podnosić słuchalność trójki i jeżeli o to rzeczywiście miałoby koniec końców chodzić. Moim zdaniem nie chodzi do końca o to, ale to jest inna rzecz. Natomiast jeżeli rzeczywiście to miałoby być celem, to wyznajdźcie, drogi zarządzie Polskiego Radia, kontakt do pana Witolda Laskowskiego. Naprawdę.
5: Gdzie on teraz jest?
4: Bo ktoś taki uważam, że w tym momencie by się bardzo przydał. Ktoś, kto ma wizję i rzeczywiście ma pomysł na trójkę. Bo jak dla mnie, ja nie mam sentymentu jakiegoś takiego do trójki, ja o tym mówiłem już kiedyś. I moim zdaniem to radio trzeba byłoby rzeczywiście dokumentnie zmienić i co najwyżej może być po prostu szkoda konkretnych osób, tak, którym się robi coś takiego. Natomiast trójka jako taka to moim zdaniem potrzebuje zmian i potrzebuje tego, żeby było radiem rzeczywiście dla ludzi, a nie dla takiego jednak bądź co bądź towarzystwa wzajemnej adoracji. To się trójce bardzo często zarzuca i coś w tym niestety jest.
5: Ale oni tych zmian nie umieją przeprowadzić.
4: Dokładnie.
5: Do tego zabierają jakieś nie tej strony.
4: I tak naprawdę jedyną osobą, która tam rzeczywiście chciała tym wstrząsnąć, ale spotkała się z oporem materii, to był pan Witold Laskowski. Co by o nim nie mówić, jak nie oceniać tych zmian, ale chciał rzeczywiście coś zmienić.
5: Wcześniej to Olszański chciał zmienić, ale on już się spotkał z oporem.
4: Tak.
5: I stwierdził, że to nie dla niego.
4: Tak, ale jednak panu Laskowskiemu się udało i teraz tak naprawdę to potrzeba by było takiego człowieka, który by tam przyszedł, znowu wywrócił stolik, i może by coś z tego było, albo i znowu nie.
5: Ale protesty by były, to też się im nie opłaca władzy.
4: Ale wiesz co, ale protesty i tak już są. Protesty i tak już są.
5: Chyba byłoby większe, gdyby teraz im wprowadzić, wiesz, playlistę, podkłady pod serwisami, że oni płaczą, wiesz, jak w Nowym Świecie.
4: Że były podkłady pod serwisami.
5: Zrobili serwisy. Podkłady. Tak. Wiecie, że jest serwis i tam jest muzyczka w tle pod wiadomościami. I ci trójkofani dawni, nowoświatowcy obecni, oni już nie mogą tego wytrzymać. Oni już
4: nie ma podkładów.
5: Się. Już po prostu tak uwywali presję, żeby wyrzucili te podkłady. To jest niesamowite. Po prostu niektórzy mają problemy.
4: Ale tak z drugiej strony zwróć uwagę na to, że w trójce w tym momencie już tak naprawdę te protesty są mniejsze niż były w maju. Dlatego, że wierni trójkofani, a przynajmniej ich znaczna część, znalazła sobie Radio Nowy Świat. I tak naprawdę myślę, że tych miłośników trójki, oni oczywiście nadal są. To nie jest tak, że się wszyscy nagle naraz do Nowego Świata przenieśli. Ale tych miłośników starej trójki, tak to nazwijmy, słuchających trójki jest po prostu coraz mniej. I myślę, że jeżeli jakieś protesty by były, to byłyby one rzeczywiście mniejsze, chociażby ten symboliczny pogrzeb trójki, który był tydzień temu, to ponoć był w ogóle znacznie mniejszym wydarzeniem niż ten wcześniejszy.
5: Ale też te protesty w maju i to, co się nam przeoddziało w piątek po 19, kiedy miała być lista, której nie było, to jednak tam było trochę ludzi. Myślę, że na razie te zmiany są takie, takie są, ich nie ma, nie wiadomo, o co chodzi.
4: Dokładnie.
5: Jak teraz nagle na przykład przyszedł dyrektor i powiedziałby, wyrzucam Stelmacha, Meca, Łukawskiego, Wyżgę i tam jeszcze parę innych nazwisk i wprowadzam po prostu swoich jakichś ludzi, Kirmuć i Kodymowski będą robić całą dobę, to nie wiadomo, jaka wtedy byłaby reakcja. Zresztą, jeszcze przecież odnośnie Kirmucia, ja wiem, ja się nie śmieję z nazwiska, nazwisko Kirmuć jakieś dziwne, to przecież pan Wiernik pisał o tym, że będzie współpraca z Teraz Rokiem, bo Kirmuć jest Teraz Rokiem.
4: Pan Weiss.
5: Wiesław, tak, Weiss.
4: Tak.
5: Redaktor naczelny, który też z Trójką współpracował.
4: Książki teatry, pisał.
5: Autor książki 33 razy Trójka napisał, że absolutnie nic takiego nie ma miejsca, jak formalna współpraca z Trójki z Teraz Rokiem. Jemu też się nie podobają te zmiany na antenie, także tego rodzaju plotki można tutaj zdementować.
4: Oczywiście. Natomiast ja jednak myślę, że to grono takich trójkofanów, ono nadal jest, ale ono naprawdę się zmniejszyło. I ja wcale się nie zdziwię, jak trochę zarządowi Polskiego Radia o to chodzi. Żeby po prostu zmniejszyć liczbę tych takich zajadłych fanów, którzy są gotowi za swoimi idolami skoczyć w ogień wręcz i ewentualnie później coś z tym zrobić, albo po prostu uczynić tę trójkę nijaką, bo moim zdaniem jeszcze do niedawna, kiedy tam były rzeczywiście jakieś osobowości antenowe, takie, no bo nie oszukujmy się, pewne nazwiska w trójce to są ikony, to są legendy, które nawet były do niedawna jeszcze, ale teraz to po prostu to radio, no mi w momencie słuchania trójki to przychodzi na myśl właśnie to słowo nijakość. To jest radio nijakie.
5: No jest, ale może oni mają jakieś szalone pomysły.
4: Dowiemy się prawdopodobnie z początkiem września.
5: No właśnie, ja to jestem zdziwiony naprawdę, tak jak też mówiłeś o tym, że oni tego nie zrobili we wrześniu, bo można by było przecież puścić w sierpniu kampanię informacyjną, że wprowadzamy zmiany, nowe osoby. A tak jak z dnia na dzień się jednak likwiduje, zapraszamy do trójki, to znaczy zachowuje się niby.
4: Co jest moim zdaniem największą głupotą w tym wszystkim, bo zapraszamy ale do trójki
5: likwiduje
4: to...
5: Likwiduje się jego nazwę taką sztandarową od lat. No to tego to się żaden nie spodziewał,
4: tak,
5: akurat.
4: Dokładnie.
5: Dobrze, bo my tu prawie godzinę gadamy już, ale jeżeli chcecie, to możemy więcej w tym sensie, że jeżeli macie jakieś swoje refleksje,

0: gdzieś przychodzić i te swoje felietony tam, wiecie. Ale nie pan Wolski u nas dzisiaj, tylko ta piosenka, której tytuł jest wyrazem tego właśnie, o czym mówiliśmy, co nam chodziło po głowach, bo i ty, i ja, i nie my jedyni wiedzieliśmy, że tak będzie, prawda? Spodziewaliśmy się, że to nie będzie taka sielanka, że pan Kuba będzie mógł robić swoje, nikt mu nie będzie zakłócał niczego, nie będzie miał jakichś ludzi, którzy wchodzą w jego kompetencje i wreszcie, że go nikt nie zwolni. Ja wiedziałam, że tak będzie, ty też wiedziałeś.
1: Ja też, a pan Grzegorz to wiedział, już wiedział, że trzeba, ile wcześniej.
0: Tak. Ojej, on wiedział, że trzeba wziąć śpiworek i o innych rzeczach też wiedział. Posłuchajcie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Trzy pazury, czyżby to było jakieś nawiązanie do trójki?
0: Nie ma przypadków, znowu nie ma przypadków.
1: No właśnie.
0: Tylko znaki, jak takie... to się wszystko ładnie plecie, słuchajcie.
1: Oczywiście.
0: Ale teraz zgodnie z tym planem, który przedstawiłam na początku, przenosimy się do Telewizji Polskiej, bo jakby było mało wrażeń w trójce, no to wrzesień nadchodzi, nowe propozycje ramówkowe, powroty znanych formatów, to wszystko nas teraz czeka. No i trzeba sobie powiedzieć, co to dla nas szykują te kanały poszczególne.
1: Tak jest, na dobry początek Imperium Prezesa Jacka.
0: Tak, jak dobrze, że on jednak został, a nie tam, że nie zmienili go na kogoś innego. Bo
1: ja wiem, ty byś chciała, żeby w zarządzie radiowej trójki też był prezes Jacek.
0: O Jezu, ale on by to uratował. A wiesz, co on by zrobił?
1: Ja wiem, co on by zrobił i wiesz doskonale, zarówno ty, jak i ja. I to już rozmawialiśmy też i poza anteną, że Telewizja Polska ma kanały dla odbiorcy masowego. Polskie Radio nie ma i to jest problem.
0: Bo nie umie tak zrobić nawet z tą jedynką.
1: Tak jest.
0: Wiadomo, że nie wszystkie będą, bo choćby dwójka nie, no ale...
1: ale.
0: Także gdyby prezes Jacek przyszedł do trójki, to no...
1: Ale tam już jest Zenek. W reklamach, już jest Zenek.
0: No tak, ale to zaledwie, to byłaby ekspansja. Dobrze. Mieliśmy prezesa Jacka możliwość zobaczyć go w czwartek, bo wtedy była konferencja ramówkowa TVP, na której zostały właśnie przedstawione propozycje na tę jesień. I sobie zaczniemy od jedynki. Chociaż jedynka ma na nas kilka nowości, ale żadna z nich się nie pojawi jeszcze w tym tygodniu. No właśnie, bo Telewizja Polska swoje nowości będzie wprowadzać stopniowo i myślę, że nie jest to przypadek, no bo chodzi o to, że za tydzień odbywa się festiwal w Opolu, o którym też u nas będzie. No więc bez sensu byłoby, gdyby na przykład za tydzień w sobotę czy w piątek na jedynce było Opole, a na dwójce była jakaś nowość programowa. No to przecież kanibalizacja i premiery tej nowości by nikt nie oglądał, prawda? Dlatego trzeba ją wprowadzić tydzień później, a my się staramy opowiadać wam tak sukcesywnie zawsze o tych nowych propozycjach. Taką mamy strategię, ona chyba jest taka nie najgorsza. Dlatego dzisiaj powiemy wam o tym mniej więcej, co jest szykowane na jesień przez poszczególne stacje, ale przyjrzymy się bliżej temu, co wydarzy się w tym tygodniu i które nowości będą miały premierę w tym tygodniu. A że w jedynce nie będą miały żadne, no to sami wiecie. Ale co nam szykuje ta jedynka? Jedna sprawa, to jest taka sprawa dosyć komentowana, która zresztą miała różne tutaj warianty, bo pogłoski, czy też no, bardziej oficjalne informacje w portalach medialnych były różne. Chodzi o to, co będzie dalej z Koroną Królów i co się pojawi w jej miejscu. Bo jakiś czas temu wirtualne media bodajże napisały, że od 18:30 w tygodniu jedynka będzie pokazywać serial Kasta. Serial,
1: ale
0: wiecie.
1: To nie będzie serial.
0: Ale to jest w ogóle już teraz trzecia wersja wydarzeń.
1: Aha.
0: Bo, no właśnie, bo najpierw właśnie mówiło się, że serial, a przypomnijmy, że Kasta to jest ten program w TVP Info, który ma ukazywać tak, patologie sędziowskie. No i wszyscy się tak śmiali, kto będzie grał tego Przymusińskiego, czy Karolak, czy Dorociński i tak dalej. Potem się pojawiła informacja, że jednak nie, tylko że przenoszą te kasty z TVP Info po prostu do jedynki, czyli to nie będzie serial, tylko ten program, który był znany z TVP Info, będzie o innej porze i w innym kanale. No okej, trochę dziwna pora, 18:30 na taki program, no i co w takim razie z Koroną Królów? No tutaj się pojawiła informacja, że ona będzie w zimowej ramówce. No, ale to też jednak nie do końca tak będzie. Prawda jest bowiem taka, że to rzeczywiście będzie

0: będzie serial, ale to chyba jest jeszcze gorsze niż to, że gdyby tam mieli grać Karolak czy Dorociński, bo to będzie serial paradokumentalny. Po prostu, ja nie wiem, jakby... No, nawet jeżeli chcą pokazać ten temat poważnie, chociaż też można mieć wątpliwości co do rzetelności wszystkich tych materiałów, no pewnie się i rzetelne zdarzą, ale różnie to jest. O tyle myślę, że przedstawienie tego w tej formie to jest po prostu takie ośmieszające trochę.
1: Jeszcze zależy, z kim się będą konsultować, bo jak z Polsatem, to istotnie, jak z TVN-em, no to lepiej, nie?
0: No to niby lepiej, ale nie przekonamy się o tym jeszcze teraz, przekonamy się o tym w połowie października, bo do połowy października będzie emitowana Korona Królów, 24 odcinki, które miały się pojawić w tamtym sezonie, ale się nie pojawiły z uwagi na koronawirusa, nie zostały nagrane i te odcinki zostały nakręcone, natomiast z dalszymi zdjęciami się ponoć nie wyrobili, no a tak naprawdę, no to wiecie, pewnie się mieli nie wyrobić, prawda, no bo kastę trzeba wcisnąć. I ponoć od stycznia ma powrócić Korona Królów po liftingu. Boję się, co będzie się działo.
1: Cóż oznacza Korona Królów po liftingu?
0: Znaczy, no to, że już przejdziemy do czasów Andrzeja Dudy, no to już powiedzmy sobie to wprost, jakby, no nie oszukujmy się, że tak będzie. Czyli podsumowując, do połowy października oglądamy Koronę Królów, 24 zaległe odcinki. Od połowy października do stycznia oglądamy kasta, paradokument. Już są znane szczegóły, kto tam będzie grał i tak dalej, ja nikogo nie znam, ale bliżej emisji na pewno wam o tym powiemy. I od stycznia oglądamy Koronę Królów, Korona Andrzeja Dudy. Znaczy, nie, tak naprawdę to wiecie, że ja żartuję, że nie wiem, co oni rozumieją przez
1: ten właśnie odcinek, ale... powiem szczerze, że ja już się zastanawiam, w którym momencie ty mówisz na serio, a w którym momencie puszczasz do nas oko wszystkich, bo no, absurdy w TVP zdarzają się również, więc...
0: No, oni są w stanie to zrobić.
1: Ale wiesz, no, kolejna... ale kiedyś jak rozmawialiśmy, to ja wspominałem, że ja tak właśnie widzę Koronę Królów od czasów tych, tam powiedzmy, które się zaczęły, od których ona się zaczęła, do czasów najnowszych tak naprawdę. Że to tak by mogło być, więc kto wie.
0: Kto wie, ta sprawa jest otwarta. Kolejna nowość, też serialowa, to produkcja Ludzie i Bogowie, która się pojawi od 13 września, będzie w niedzielny wieczorem emitowana, więc o niej powiemy sobie chyba za 2 tygodnie. I tak też z kolejną nowością, Motel Polska, czyli taki chyba jakiś bardziej publicystyczny program, od wtorku 15 września on będzie emitowany, więc też omówimy to sobie później. Więc tyle o nowościach w jedynce, czyli na razie nic, no ale wracają sprawdzone formaty. I cóż to będzie?
1: Wracają sprawdzone formaty, wróci Klan. To super.
0: Wróci Klan i chyba produkcja się ogarnęła, bo początkowo nie chcieli żegnać postaci Tadeusza Kozieły.
1: Ale to zrobią.
0: Chcieli udawać, że on żyje, tak jak zrobiliście się z Stasią, że w ogóle ona istnieje teraz w ich pamięci, ale jednak to zrobią. Przy czym no, po wakacjach jeszcze pojawią się odcinki nagrane z panem Strzeleckim, a dopiero później pojawi się wątek, że jego bohater trafił do szpitala i umarł, więc jeszcze będziemy mogli go zobaczyć na ekranie. Zresztą ponoć pan Strzelecki był bardzo przywiązany do swojej roli i liczył na to, że po przezwyciężeniu choroby wróci. Na plan. Mhm. I będzie mógł Tadeusza odgrywać. No niestety nie, a przypomnijmy jeszcze, że Klan, bo też o tym już mówiliśmy, od pierwszego odcinka, już od tego poniedziałku na TVP Seriale. Także super. Wszyscy fani Klanu, cieszmy się.
1: Ale tam w ogóle na TVP Seriale, to jeszcze tak na marginesie, to ileś w ogóle seriali będzie takich kultowych, powtarzanych, chyba złotopolskich też będzie można obejrzeć
0: Matki
1: od początku,
0: żony,
1: Matki, Żony i Kochanki.
0: Tak,
1: Alternatywy 4.
0: No ale to tam jest cały czas, tak, wiesz, tak. Ale Klan rzeczywiście.
1: Klan to...
0: No właśnie, mamy Koronę Królów, o której powiedzieliśmy już i co nie wraca, tak
1: jeszcze...
0: żeby nasi słuchacze byli bezpieczni, że ich ulubione produkcje wracają.
1: No właśnie, więc wracają również takie pozycje jak Leśniczówka, Ojciec Mateusz i Komisarz Alex, a także programy wracają, bo to były seriale, a programy wracają następujące: Rolnik szuka żony, Jaka to melodia, Magazyn śledczy Anity Gargas, cykl Świat bez fikcji, czy Teatr Telewizji. No, więc jeżeli ktoś by na kulturę narzekał w TVP, to Teatr Telewizji będzie.
0: będzie. Rolnik szukać żony też będzie od 13 września, bo 6 września jeszcze będzie trwał festiwal w Opolu. Dlatego te pozycje, czyli Ludzie i Bogowie i Rolnik szuka żony od 13 września. O serialu Ludzie i Bogowie sobie powiemy w odpowiednim czasie, bo to ma być hit tej jesieni ponoć, ale to spokojnie. Natomiast co w Dwójce? W Dwójce mamy jedną nowość, o której możemy powiedzieć teraz, bo pojawi się już od tego poniedziałku. I to jest, proszę Państwa, serial pod tytułem Uzdrowisko. Taki wow. Tytuł bardziej wakacyjny, prawda, no. By się wydawało. A oni nam taki będą klimat tutaj tworzyć już we wrześniu, a w zasadzie od 31 sierpnia, bo wtedy mamy poniedziałek. No i co to właśnie będzie? Ten nowy serial Uzdrowisko. Jego akcja toczy się właśnie w uzdrowisku i to nie jest zaskakujące, natomiast bohaterami produkcji są członkowie personelu medycznego i administracyjnego sanatorium. Także tutaj wątek sanatorium, wiecie, już Telewizja Polska ma przerobione, Sanatorium Miłości, a teraz serial. Ale i to nie jest takie powiązanie bezpodstawne, o czym też powiem. Perypetie pracowników splatają się z historiami pensjonariuszy ośrodka, dla których pobyt w tym miejscu to przede wszystkim okazja do oderwania się od życia codziennego i zaznania wielu nowych emocji. Takie emocje są w uzdrowiskach, no tak w sumie. Na przykład można pojechać do Ciechocinka, do sanatorium, dostać koronawirusa i potem mieć tam kwarantannę. Takie są różne emocje teraz. W serialu nie zabraknie humoru, zabawy, wątków miłosnych oraz intryg i silnych namiętności. Ludzie, ale to ma lecieć o 19, tam już silne namiętności. To jakaś seksualizacja będzie chyba. Uzdrowisko to opowieść o współczesnym życiu, ale też żartobliwa i opowiedziana z dystansem historia wielu pokoleń żyjących w jednym miejscu. Właścicielem uzdrowiska jest Andrzej, w tej roli Artur Kocięcki, świetny ortopeda w biznesie. Nie powodzi mu się tak dobrze, jak w wyuczonym zawodzie. Nadzieją na uratowanie sanatorium jest wynajęcie części pomieszczeń na gabinety. I właśnie taki gabinet poprowadzi Adrianna w tej roli Aldona Ormand. Wiesz, kto jest Aldona Ormand?
1: Czekaj, Barbara z Klanu.
0: To jest Barbara Botox z Klanu. I słuchaj teraz tego opisu. Bo pani Aldona Ormand w roli Adrianny ma być chirurżką plastyczną, lekarzem medycyny estetycznej i żywiołową bizneswoman. Proszę, oni przenieśli tę postać, tylko jej imię zmienili.
1: No właśnie niepotrzebnie zmieniali imię i nazwisko, uważam. Bo to no naprawdę mógł być taki fajny crossover.
0: Oczywiście, że tak. Ale trzeba by to było w Klanie powiedzieć. A gdzie Barbara jest? A, wyjechała.
1: Wyjechała do Ciechocinka.
0: Szuka szczęścia tam w uzdrowisku, tam w Ciechocinku. Nie, nie wiem, gdzie to jest.
1: Gdzieś w każdym razie.
0: No wieś, tam ma gabinet, wiesz, to w sanatorium. To byłoby dobre. Wielkim wsparciem dla Andrzeja jest też Grażyna w tej roli Małgorzata Sadowska, która pomaga mu w prowadzeniu ośrodka i rozwiązywaniu wszelkich problemów.
1: Jak wspomniałaś o Grażynie, to już też się zaczynałem obawiać, że to inna pani.
0: Nie, to nie ta. Ale ona przecież jest pielęgniarką z zawodu, więc też mogłaby pomóc. Może się doczekamy takich crossoverów. W serialu widzowie poznają także historię Julka, w tej roli Bartosz Buława. I ten Julek to jest ofowy muzyk. Nie wiem, co ofowy muzyk robi w sanatorium, ale nawet młode osoby mają takie problemy ze zdrowiem, które sprawiają, że do takich miejsc się udają. I poznamy też Marzenę, w tej roli Kinga Zygmunt. Marzena to jest młoda i zdolna pielęgniarka. Sanatoryjną rzeczywistość wzbogacą także trzy cioteczki w tych rolach tych cioteczek. Maria Kowalik, Izabella Olejnik i Ewa Florczak. A to są stałe pensjonariuszki, także nie wiem, pewnie są takie
1: chore. Rezydentki.
0: I tam mają cały czas pokoje. W uzdrowisku wystąpią też inni aktorzy, między innymi Magdalena Waligórska-Lisiecka czy Michał Chorosiński. Takie najbardziej znane nazwiska wymieniłam, ale no, pojawiają się też tacy aktorzy, których ja przynajmniej z nazwisk nie kojarzę, także może kogoś poznamy. Ponadto w serialu widzowie zobaczą gości specjalnych i teraz news. W pierwszym odcinku będą to bohaterki Sanatorium Miłości, czyli Nina Busk i Wiesława Kwiatek. Czyli Nina, czyli bohaterka pierwszej edycji. Wiesia, czyli bohaterka drugiej, takie osoby chyba najbardziej charakterystyczne i zapamiętane, więc myślę, że to nie jest przypadek, że to właśnie je tutaj wybrano. Natomiast piosenkę do serialu nagrała Maryla Rodowicz i szukałam jeszcze tej piosenki, nie ma, nie udało nam się jej znaleźć, tak aby mogła się pojawić w naszej płytotece, dlatego jej u nas nie będzie, będzie inny utwór o uzdrowisku i w czasach, już chyba powiedziałam wszystko.
1: To sympatyczne panny Krysi.
0: Tak, ciekawe, czy może któraś z cioteczek będzie miała Krysia na imię. Natomiast, jak już wspomniałam, ten serial będzie emitowany takim wczesnym wieczorem. Premierowe odcinki produkcji na antenie dwójki będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o 19:00, począwszy od 31 sierpnia. Co jeszcze z nowości nam szykuje dwójka? Szykuje nam program Smaki Świata po polsku, z którym było trochę bałaganu, bo miał być początkowo emitowany w soboty, w sobotnie przedpołudnia, będzie jednak w niedzielne przedpołudnie od przyszłego tygodnia, więc też o nim powiemy za tydzień. Przyjaciele na zawsze, program, który również będzie się pojawiał w niedzielę, ale po południu od 6 września, też powiemy za tydzień. Anything Goes, ale jazda od 11 września, to będzie jakiś taki show na piątkowe wieczory. Ameryka da się lubić, czyli program, który się miał pojawić jakoś chyba w czerwcu i my o nim już powiedzieliśmy. Newsa o nim przygotowaliśmy, piosenkę zagraliśmy, a oni
1: się
0: po prostu
1: pojawi.
0: Sobie powiedzieli, że go nie będą teraz emitować. Więc będzie 12 września. I to mamy z nowości, także myślę, że o nich wszystkich powiemy sobie za tydzień, a co jeżeli o powroty chodzi?
1: Jeżeli chodzi o powroty, no to mamy seriale, które wracają do ramówki telewizyjnej dwójki i to są takie seriale jak O mnie się nie martw, Barwy szczęścia, M jak miłość, Na dobre i na złe, i Na sygnale. No i są również programy, które wracają na antenę dwójki, a są to programy takie jak The Voice of Poland, Szansa na sukces, Eurowizja Junior i tu mamy Szansa na sukces Opole 2021.
0: No tak, bo mamy te dwie odsłony Szansy na sukces. Teraz już za tydzień rozpocznie się ta procedura wybierania reprezentanta na Eurowizję Junior, która przypomnijmy w Polsce w tym roku. Jak to się skończy, no to będziemy wybierać reprezentanta do Opola. A skoro już jesteśmy przy programach muzycznych, to tylko tak się pozwolę wciąć odnośnie The Voice of Poland, że mamy nowy skład trenerski. Jak to kiedyś powiedziałeś, w fotelskich trenerach zasiądą Edyta Górniak, Urszula Dudziak, czyli mały transfer z Voice Senior. Thompson i Baron, czy już stały skład, i Michał Szpak, a prowadzącą będzie Małgorzata Tomaszewska, która zastąpi Marcelinę Zawadzką. Ten program również dopiero za 2 tygodnie, czyli od 12 września, żeby tutaj się z Opolem nie kanibalizowało. I to w ogóle będzie ciekawe, bo on dopiero będzie po 21, 21.15, taką widziałam reklamę, bo o 20 będzie Ameryka da się lubić, więc dlatego to w ten sposób. Powinnam o tym powiedzieć za tydzień, no ale tyle jest tych informacji, że
1: tak,
0: można...
1: Lepiej.
0: Także w razie czego już powiedziałam. I jeszcze
1: program Like wraca, no i program Pytanie na śniadanie również się pojawi.
0: Też mamy pewne zmiany.
1: Tak, i właśnie do tych zmian teraz przejdziemy, bo oto mamy nową parę prowadzących program Pytanie na śniadanie. Są to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Oni zastąpią inną parę, która pojawiała się na antenie Pytania na śniadanie. Zastąpią mianowicie Tamarę González-Perea, mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko tej pani, znaną jako Macadamian Girl, i Roberta Elgendy, którzy współprowadzili śniadaniowy cykl od 2018 roku. I tu myślę, że warto wspomnieć o tym, co pani Katarzyna i pan Maciej robią. Gdyby ktoś nie wiedział, to pani Katarzyna Cichopek od 20 lat gra w hitowym serialu TVP2 M jak miłość. Jesienią ubiegłego roku była jedną z jurorek reaktywowanego show Czar Par. Aktorka prowadziła liczne programy w telewizji Polsat, między innymi Jak oni śpiewają, Tylko nas dwoje oraz liczne festiwale. No a Maciej Kurzajewski to jest już znana twarz, jeżeli chodzi o program Pytanie na Śniadanie, bo prowadził ten program w latach 2009-2011. Był również gospodarzem innych codziennych porannych programów, takich jak chociażby Kawa czy Herbata oraz Dzień Dobry Polsko czy popołudniowego magazynu Świat się Kręci. Prowadził również cotygodniowe programy rozrywkowe, m.in. Gwiazdy tańczą na lodzie i Czar par, a także teleturnieje Kocham Cię, Polsko, The Wall, Wygraj marzenia i Moja klasa Back to School. Aktualnie prowadzi nowy teleturniej TVP Historia, Giganci Historii i także cykl Wielki Test. Jest również jednym z najważniejszych dziennikarzy sportowych TVP. No rzeczywiście pana Macieja to również i w trakcie różnych transmisji to wszędzie pełno, czasem też w serwisach sportowych się pojawia, więc człowiek orkiestra
0: tego
1: i...
0: zaczął chyba.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. No, ale taki wiesz, człowiek orkiestra i teleturniej poprowadzi i morning show zrobi i wiadomości tak. sportowe. No to takich uniwersalnych ludzi to rzeczywiście im więcej, tym lepiej i wtedy można różne zmiany personalne przy okazji przeprowadzać i nie ma tak zwanych kwasów. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jesienią, no to również stałe pary, które znamy, z Pytania na Śniadanie się pojawią. Będzie Marzena Rogalska i Tomasz Kamel, Marcelina Zawadzka i Tomasz Wolny, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora oraz Ida Nowakowska i Łukasz Nowicki. Także takie osoby się będą również pojawiały w Pytaniu na Śniadanie. No i mamy nową parę, panią Kasię i pana Macieja. To co, zagramy teraz coś?
0: To tyle, jeśli chodzi o TVP na ten moment. Za tydzień na pewno wrócimy i omówimy sobie te nowości z dwójki, a później nowości z jedynki, bo one akurat tak się złożyło, że się pojawią w nieco późniejszym terminie. No a teraz obiecana piosenka dla sympatycznej panny Krysi.
1: Pucio, pucio.
0: Matka też sympatycznego. Pucio, pucio. Wojciech Młynarski, jesteśmy na wczasach. Always at your
1: service. DHT. My nie jesteśmy na wczasach, my jesteśmy w radiu DHT, chociaż jeżeli chodzi o radio, to Jacek zaproponował, żeby radiową trójkę zmienić na cześć pani prezes na Polskie Radio Aga. To tak jeszcze a propos tego, co do nas piszecie.
0: Jest to jakaś strategia, natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać do Telewizji Polskiej, bo o tym zapomniałam powiedzieć, że cały czas jeszcze się nie doczekamy serialu Osiecka, mimo że on już jest chyba nagrany.
1: Ale tak a propos Agi.
0: Racja, dobrze, miało się pojawić od marca, ale było coś, że prace postprodukcyjne, cokolwiek to znaczy, no więc, że będzie później jesienią i dalej go nie będzie, jest przesunięty na zimę, także może od stycznia się go doczekamy wreszcie, bo ja czekam, ja jestem ciekawa bardzo tej produkcji, także jeżeli wy też, no to spieszę właśnie z informacją, że jeszcze czekamy, a teraz już czekać nie musimy, żeby się dowiedzieć, co nam szykuje Polsat. Przy TVP zaczęliśmy od nowości, a teraz zaczniemy od powrotów, żeby tak jakoś było inaczej. No i wracę, słuchajcie, od początku tego tygodnia pasmo z paradokumentami, innymi takimi i jednym z nich jest program, serial Gliniarze. Ja tego w życiu nie oglądałam, ale chyba mamy, czy to słuchaczy, czy to osoby zaprzyjaźnione z redakcją, które to oglądają.
1: Więc nawet osoby z nami tu działające w redakcji, czyli Grzegorza, którego pozdrawiamy. Jak dobrze tak. kojarzę, to on jest miłośnikiem Gliniarzy, także...
0: Tak, tak, więc spieszymy tutaj z informacjami, chociaż Michał wam opowie i też nie wiem, czy będzie wiedział, o czym w ogóle mówi, ale no tak się czuję.
1: Ale mi to nie przeszkadza, tak z reguły.
0: No dobrze.
1: To dobrze. Więc jeżeli chodzi o Gliniarzy, to spotkamy się z nowymi odcinkami tego serialu już od najbliższego poniedziałku. O godzinie 17 będziemy sobie mogli oglądać perypetie Gliniarzy, a teraz kilka słów o tym, co w nowych odcinkach, w nowym sezonie właśnie, w jesieni. W jednym sezonie Gliniarzy pojawią się nowi bohaterowie. Detektywi z Wydziału Kryminalnego zostali wcieleni do nowo powstałego Centralnego Biura Policji, co oznacza jeszcze trudniejsze sprawy, już nie tylko na terenie Warszawy, ale także w pobliskich miastach, miasteczkach i wsiach. Do zespołu wraca doświadczony naczelnik Piotr Zarembski, a na czele prestiżowego działu staje bezwzględny służbista i manipulator w garniturze Robert Schwarz, który na każdym kroku szuka uchybień, by pozbyć się naczelnika i policjantów z Wydziału Kryminalnego i zastąpić ich swoimi ludźmi. No tak jak w Trójce. Nowy sezon to także powrót ulubionych par policyjnych, czyli Olgierda i Krystiana oraz Natalii i Kuby, a śledczemu Adamowi Boguszowi towarzyszyła będzie piękna i intrygująca Weronika Grot. W zespole pojawi się też nowa specjalistka od cyberprzestępczości, tajemnicza Żaneta Kujawska, która umiejętnościami hakerskimi jest w stanie zadziwić nawet dotychczasowego informatyka Darka. Policjanci rozpoczną pracę w nowej komendzie, siedzibie CBP z nowoczesnym laboratorium kryminalistycznym, w którym to Jan i Aneta będą przeprowadzać jeszcze bardziej złożone analizy dowodów. Jak zawsze detektywi będą mogli liczyć na wsparcie aspirantów Stefana, Mai i Rafalskiego, a przy...
0: Rafalski ma imienia? To ciekawe.
1: No właśnie, to jest też ciekawe. Ja,
0: tak. Rafalski to dla mnie tata Piotr.
1: Tata Piotr. No,
0: to może tu jest, tylko tam jest psychologia, ma tu aspirantem.
1: Ciekawe, czy też śpiewa.
0: O Jezu, ale chcę zrozumieć. Wypiszcie do nas.
1: Tak, natomiast przy najniebezpieczniejszych akcjach pomogą uzbrojeni po zęby antyterroryści. Nowy sezon to także nowe historie, a duża część z nich jest inspirowana prawdziwymi, najgłośniejszymi sprawami z ostatnich miesięcy. Bohaterowie zmierzą się między innymi z przebiegłymi handlarzami kokainy, którzy towar przemycają w pulpie ananasowej. To ciekawe. Zaangażują się w poszukiwania chłopca porwanego przez ojca, który za wszelką cenę chce ukarać byłą żonę, czy poszukiwania porzuconego kochanka, który wymierza sprawiedliwość za pomocą broni czarnoprochowej w trakcie ucieczki. Poza działaniami na terenie całej Warszawy, detektywi będą również przejmować najtrudniejsze sprawy od miejscowych oddziałów policji w podwarszawskich wsiach i miasteczkach, co zmusi ich do konfrontacji z zupełnie nowym typem przestępczości. Dziewiąty sezon Gliniarzy to jednak przede wszystkim powrót ulubieńców widzów i ich codziennych problemów. No bo tak, bo to rzeczywiście to w tych serialach policyjnych, tak samo jak w Policjantkach i Policjantach na przykład, tak jest, że to po prostu się przeplatają wątki jakieś takie służbowe z życiem prywatnym. I dowiemy się na przykład w nowym sezonie tego, czy Natalia i Kuba pozostaną parą w życiu prywatnym po wznowieniu współpracy policyjnej, czy Krystian i Ewelina doczekają się dziecka, czy związek Olgierda i Łucji przetrwa, oraz dowiemy się na przykład tego, czy Adam rozliczy się z własną przeszłością, albo czy Weronika znajdzie wspólny język z nowymi kolegami, a także kim jest Żaneta oraz jakie tajemnice skrywa. No i czy detektywom i naczelnikowi Zarembskiemu uda się udowodnić bezwzględnemu komendantowi Schwarzowi, że należy im się miejsce w prestiżowym CBP? To ciekawe, czy w Trójce też się uda.
0: Ale w ogóle ile to się dzieje w tym serialu, jestem zaskoczona.
1: No widzisz, no strasznie dużo, a to jeszcze nie koniec tej informacji.
0: O matko.
1: Tak. Szykuje się jeszcze jedna wielka niespodzianka, bo w jubileuszowym 500. odcinku, a tam już jest ich 470 coś, to już tak całkiem niedługo,
0: to już zaraz.
1: W tym odcinku, właśnie 500, do obsady dołączy jeszcze jeden policjant. Kto wcieli się w tę rolę i czy zostanie w serialu na dłużej, przekonamy się już w drugiej połowie października. No, proszę. Tak właśnie będzie to wyglądało, więc jeżeli macie ochotę sobie obejrzeć Gliniarzy, albo jeżeli na przykład nie oglądaliście, a ten opis was zaciekawił, no to myślę, że możecie spróbować, bo te seriale, one są takie, że w zasadzie, no okej, można pewne wątki tracić, te zwłaszcza takie osobiste i tak do końca nie wiedzieć, co się dzieje, ale ta fabuła ich też nie jest jakaś taka nie wiadomo rozbudowana, żeby to była bardzo wielka strata, ale tak naprawdę tego typu seriale właśnie jak Gliniarze, Policjantki i Policjanci, podobne to można oglądać od kiedy wam się zechce i tak będziecie się przy nich dobrze bawić, jeżeli lubicie ten typ widowisk.
0: No co jeszcze na antenę wraca? Pierwsza miłość na antenę wraca, na przykład, jeżeli chodzi o seriale. No i wraca taki program, który był już rok temu. To ja zaśpiewam, ale mogę zdradzić, że to u nas potem zaśpiewa wykonawczyni, która to pierwsza śpiewała. Na Love, Love Island. Love Island, Wyspa Miłości, będzie znów od poniedziałku do piątku i w niedzielę, bo w niedzielę jest takie jakieś podsumowanie tygodnia, od 22:05, czy też w podobnym paśmie pewnie, jak tam film będzie dłuższy, no to może nieco później się na przykład zdarzy. Te niedzielne odcinki nie są takie chyba najgorsze, bo tam jeszcze można jakoś w miarę na tej podstawie ogarnąć, co się dzieje, bo w tych i pozostałych to ja się przyznam gubiłam, ale mimo wszystko nie chcę tego znowu.
1: Ja nie oglądałem na tyle długo, żeby się zdążyć pogubić. Ja odpadłem, przyznaję szczerze.
0: A może spróbujesz znowu, także... że zobaczymy, będę się namawiała, będzie okay. Tutaj sprawozdawał, kto z kim na Wyspie Miłości.
1: O nie.
0: Ninja Warrior to kolejny program, który wraca. Będzie on we wtorki emitowany po 20:00 i poprowadzi go tak samo jak Love Island Karolina Gilon. I już to chyba trzecią edycję chcieli kręcić, czy już kręcą, także wiadomo, że to nie jest koniec. W środę i w czwartki Nasz Nowy Dom po 20:00, tak jak dotychczas, i ma być więcej rozwiązań ekologicznych. Taki jest plan. No a w czwartki po 21:00 tradycyjnie już Przyjaciółki, a Michał jest takim dzisiaj naszym specjalistą od seriali Polsaty i on nam powie, co będzie w kolejnym sezonie Przyjaciółek.
1: A proszę bardzo, już opowiadam. Otóż jedną z niespodzianek nowego sezonu będzie pojawienie się przystojaka Artura, nowego sąsiada jednej z głównych bohaterek. Mężczyzna to wolny duch, ulubieniec kobiet i dusza towarzystwa. Podróżnik, kocha gotowanie i egzotyczne smaki, dlatego prowadzi vloga kulinarnego. Niestety przyjacielskie gesty nowego sąsiada będą odbierane jako irytujące. Czy z czasem to się zmieni? Czy uda mu się podbić serce? No właśnie. I to jest pytanie czyje. Natomiast teraz już przechodząc do perypetii tych wszystkich przyjaciółek, to wygląda to następująco. Otóż los w ostatnim czasie nie oszczędzał Zuzy, jej chińska restauracja zbankrutowała, a oszczędności przepadły w chybionej inwestycji na giełdzie. Janek zabrał dzieci do Gdańska, los się jednak uśmiecha i otrzymuje pracę w zagranicznym banku w Wiedniu. No a asystentem Zuzy zostaje oczywiście niezastąpiony Dagmar. W życiu Ingi rozegrała się prawdziwa rewolucja. Otóż podczas jednego wieczoru dowiedziała się, że jest w ciąży, a Max poprosił ją o rękę. Przygotowaniami do ślubu zawiaduje energiczna Dorotka, która również nie może narzekać na brak podpory w postaci męskiego ramienia. Każdego dnia Sławek udowadnia, że jest mężczyzną idealnym. W domu Anki dochodzi do poważnej awarii, a remont z nią związany potrwa minimum 3 miesiące. Anka i Paweł postanawiają na ten czas przeprowadzić się do domku na wsi. Kobieta jest zachwycona sielskim życiem i angażuje się w sprawy lokalnej społeczności. Patrycja natomiast nie ustaje w próbach przekonania urzędników, że potrafi zająć się Klarą. Niestety żaden z lekarzy nie chce ręczyć za jej zdrowie. Nie mogąc się z tym pogodzić, decyduje się na desperacki ruch, który może ściągnąć na nią jeszcze większe kłopoty. I tak to właśnie będzie w nowym sezonie Przyjaciółek. Zdaje się, że ty kiedyś oglądałaś Przyjaciółki, ale chyba już
0: dawno. Ale to było
1: dawno.
0: Jakieś 7 lat temu, Milidze.
1: To już nie wracasz.
0: Ale Przyjaciółki są te same, które były, no także je znam i tu się kończy moja wiedza. I Dorotkę jeszcze pamiętam. Natomiast, co dalej? Dalej mamy powroty takie, można powiedzieć, w podwójnym sensie, bo wraca Taniec z Gwiazdami i wraca Twoja twarz brzmi znajomo. Ona dopiero za tydzień, w sobotę przyszłą, no a w piątek Taniec z Gwiazdami, to wszystko o stałych porach. No przy czym to są powroty jeszcze w tym sensie, że są to sezony rozpoczęte wiosną, a przerwane z uwagi na stan pandemii. To też nie będziemy Wam mówić, kto w tych sezonach wystąpi, bo to są te same osoby, które już wymienialiśmy w naszych programach. Także za co tu dużo kryć, Taniec z Gwiazdami wygra Julia Wieniawa, to już ustaliliśmy wiosną i się tego trzymamy. I mamy tutaj tylko taką zmianę, że jedna z tancerek, Jania Lesar, zrezygnowała z powodów osobistych z programu. Ona tańczyła chyba z Tomaszem Oświecińskim i zastąpiła Wiktoria Omyła. No, w twojej twarzy, która brzmi znajomo, może powiemy jeszcze raz, twoja twarz!
1: Brzmi znajomo.
0: Jest Gosia Andrzejewicz, przecież jest Natalia Avellonta, od piosenki Summer Wine są aktorzy młodego pokolenia, jest Chadoman, także zachęcam do oglądania, przy czym ten odcinek, który zostanie pokazany za tydzień, to jest trzeci odcinek, on jeszcze został, jak produkcja deklaruje, nagrany przed wprowadzeniem tych obostrzeń marcowych, tylko pewnie już go nie chcieli wtedy emitować z jakichś przyczyn, więc no on, pewnie jakieś tam restrykcje na planie, czy takie rzeczy nie są tam zachowane, także nie czepiajcie się ich, że się nie trzymają tych zaleceń, no bo po prostu to było jeszcze, zanim dowiedzieliśmy się, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Wciąż nie widzę tutaj informacji o programie The Four, Bitwa o Sławę, a przypomnę, że mówiłam o tym, iż zmieni się jego formuła, zostanie ona dostosowana do tych nowych realiów, tego, że nie można nagrać programu z publicznością i że ten finałowy odcinek będzie wyglądał inaczej niż miał wyglądać, ale cały czas nie wiemy, kiedy to zostanie pokazane, także czekamy. No dobrze, ale powroty to nie wszystko. Są nowości, jest ich mało, ale są. Jest to przede wszystkim taka nowość kabaretowa, która będzie się pojawiała w środowe wieczory po programie Nasz Nowy Dom w miejscu serialu Zawsze Warto, bo on, tak jak zapowiadano, niestety nie wróci. A szkoda. A cóż to będzie za nowość? Otóż z okazji jubileuszu 15-lecia para Nienormalni zapraszają widzów na cykl programów z udziałem najlepszych polskich kabaretów i zaproszonych gwiazd. Znakomici goście wezmą udział w największych hitach kabaretu. Każdy odcinek prowadzi inny gospodarz. Prowadzącym pierwszy odcinek będzie Krzysztof Ibisz. Proszę. W programie pojawi się przebojowy skecz kabaretu Ani Mrumru pod tytułem Badanie słuchu. Gościnnie wystąpi również pan Lip, określany jako najlepszy iluzjonista świata, a w niecodziennej roli pojawi się na scenie Anita Włodarczyk. Program Kabaret na Dobry Wieczór Para Nienormalni Show, tak się to nazywa, będzie można śledzić, jak wspomniałam, co środę o 21:00. Ale to nie jedyna kabaretowa propozycja Polsatu, bo od niedzieli 13 września, czyli nie tej za tydzień, tylko tej za dwa, będzie pokazywany kabaret na żywo Przystanek Radość, a więc kontynuacja tego pomysłu na kabaret na żywo z wiosny. No bo tam był taki pomysł, żeby to zrobić w formie takiego jakby serialu kabaretowego, tam jakaś fabuła była. Może to będą te odcinki, które jeszcze się miały wiosną pojawić, a na przykład nie zostały nakręcone z uwagi na pandemię. Nie wiem, jak to dokładnie było, bo tego akurat nie śledzę, bo nie jestem fanką kabaretów. W planach jest także program Kabaret na żywo Klinika Skeczów Męczących. Nagrania do tego programu ruszają 9 września, także jeszcze może tam się można wcisnąć. I nie podano daty premiery, także nie wiadomo jeszcze, kiedy to będzie, no i nagrania jeszcze nie ruszyły, także na pewno jeszcze nie w najbliższym czasie. I Polsat ma jeszcze dla nas pomysły na późniejszą jesień i to są takie pomysły, takie seriale, z których część już można oglądać w IPLI, a jeden się w tej IPLI dopiero pojawi. Tutaj Michał o tym czytał trochę więcej, więc wam tylko powiemy króciutko, jakie to są produkcje, bo teraz one są w IPLI, a kiedy pojawią się w Polsacie, to wtedy omówimy je dokładniej.
1: Tak jest. To jest jeden z tych seriali, to jest Bad Boy. To będzie dotyczyło tego... To jest serial kręcony na podstawie filmu, tak naprawdę.
0: Tak, one wszystkie są w ogóle na podstawie filmów.
1: Tak, Patryka Wegi i on, ten właśnie serial opowiada o tym środowisku takim kibicowskim, jakieś, a właściwie nawet powiedziałbym, że bardziej kibolskim, bo to jakieś ustawianie meczy i tak dalej, tego typu rzeczy. Natomiast...
0: Ustawianie meczy i tego typu rzeczy.
1: Tak jest. Dobre. Nie czuję, że rymuje. Natomiast drugi serial, czyli serial Mayday, to będzie serial o panu, który wiedzie podwójne życie. To znaczy ma dwie partnerki, dwie rodziny, ale się trochę zaplątał i cóż, popada w coraz to większe kłopoty i coraz trudniej jest mu jedną rodzinę ukrywać przed drugą. No i jakby fabuła tego serialu wokół tego się kręci. Także Tak to wygląda.
0: A trzeci serial to Bez skrupułów i on z kolei jest nakręcony na podstawie filmu Solid Gold, który to z kolei inspirowany był aferą Amber Gold. Ale też o czym to dokładnie jest i co się tam dzieje, to wam powiemy bliżej emisji w telewizji, bo ten serial ma być w IPLI, ale chyba go jeszcze nie ma, a tamte dwa wcześniejsze są już.
1: Już są, już od kilku dni można sobie tam abonament wykupić i sobie to oglądać.
0: Więc być może was to zainteresowało i będziecie chcieli obejrzeć, a jeżeli nie, to pozostaje wam czekać do późnej jesieni. Podobno mają te seriale wypełnić pasmo w sobotę po godzinie 20, ale nie jest jeszcze znana dokładna data. No i jeszcze być może pamiętacie, że Polsat zapowiadał jeszcze kilka seriali na jesień właśnie. Na przykład pierwszy serial premium Polsatu, co już w ogóle brzmi dziwnie, bo Polsat i produkcję premium to tak wiecie, różnie z tym, Osaczony, i tutaj jest informacja, że jest ten serial przeniesiony na wiosnę, więc mamy jasną sprawę. Natomiast ja przynajmniej nie znalazłam, ale wiecie, nie kopałam całego internetu, ale nie rzuciły mi się w oczy informacje o takich produkcjach jak Maria Matejko czy Kowalscy kontra Kowalscy, więc nie wiem, kiedy one będą, czy wiosną, czy nigdy, no ale raczej nie tej jesieni.
1: I aczkolwiek, jeżeli chodzi o seriale premium, to ja tak mam taką cichą nadzieję, to jest tak z naszego podwórka i z naszej perspektywy, że być może tam się pojawi audiodeskrypcja, bo w produkcjach polsatowskich jest jednak troszkę większa szansa na pojawienie się tej audiodeskrypcji. Nie żeby jakaś bardzo duża,
0: ale jest,
1: no, jest w odróżnieniu od tego, co robi TVN.
0: To wszystko miało, więc będziemy się tym wiosną zajmować, bo wtedy ma się Osaczony pojawić. I jeszcze taka ciekawostka o Polsacie. Być może was zainteresuje, bo na czas epidemii Polsat pokazywał wydarzenia o 12.50, to jest anteny Polsat News. No już ich nie pokazuje. To zniknęło w przeciwieństwie do TVN-u, o czym powiemy za chwilę, który zostawił wydanie Faktów po południu, które właśnie wprowadził na czas pandemii. To już taka klamra, można powiedzieć, do kolejnego wejścia, bo właśnie od tego miałam je zacząć. Ale TVN będzie u nas za chwilę, bo już teraz zapowiadany utwór, bo to jest mój przebój. Nie lubię programu Love Island, Wyspa Miłości, ale tę piosenkę zdarzało mi się słyszeć kilkakrotnie, bo u mnie w domu to się oglądało. No i tak niestety to zapada w głowę. Mila to wykonuje, jakimkolwiek jest, ale to nie ja. Mila, Milena, nie szukajcie tu podobieństwa. I właśnie Love Island.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Czas na kolejną stację telewizyjną. Ci, którzy słuchają nas cały czas, uważnie już wiedzą, jaka to będzie stacja, a ci, którzy nie wiedzą, to właśnie teraz się tego dowiedzą.
0: Choć jeszcze się na sekundkę cofnę, bo dodam jeszcze, że jutro w Polsacie o 19.40 będzie relacja z konferencji ramówkowej, bo jutro jest konferencja, bo inne stacje już miały, TVN chyba w środę, TVP w czwartek, przypuszczam, że TVP Info jeszcze jakiś milion razy powtórzy, a jutro 19.40 w Polsacie, także jeżeli chcecie zobaczyć gwiazdy, wiecie, i usłyszeć to wszystko, może jeszcze nawet się okaże, że mają coś dla nas więcej, tylko nam jeszcze nie powiedzieli, no to tam jutro to będzie. Natomiast przechodząc do TVN-u i tego, cóż tam się dzieje, o Faktach po południu powiedziałam, o 16 zostają i uważam, że to dobry ruch. No i co poza tym? No najbardziej nas interesuje wieczorne pasmo, bo tam ukryta prawda, to wszystko jest jasne. No i co mamy wieczorem? No muszę wyjść od tego, jak to wygląda teraz i od powrotów, ponieważ TVN trochę produkcji będzie właśnie wprowadzał później, w październiku, nawet w listopadzie. Nie wiem, z czego wynikają takie decyzje, być może nie udało im się wszystkiego wyprodukować na czas przez pandemię, ale po kolei. W poniedziałek przynajmniej na razie nic nie będzie o 21.30 w tym ich flagowym paśmie. Będą dopiero później nowości, o tym powiem za chwilę. We wtorek będzie serial. No już znana produkcja, ale w nowej odsłonie. O tym też powiem za chwilę, co to dokładnie będzie. W środy przeniesiony z poniedziałku program Top Model. On w poprzednim sezonie w poniedziałek, teraz w środy. I przy okazji dodam, że w playerze można oglądać już od kilku dni, mimo że jeszcze Top Model nie wystartowało, to już tam materiały ekstra są dostępne, prowadzone przez byłych uczestników, byłych finalistów programu. W czwartek wiadomo, kuchenne rewolucje. Magda Gessler będzie pytać o to, dlaczego trujecie. W piątek wiadomo, też super kino. W sobotę no powinien być program Mam Talent, ale go nie będzie. On zawsze był jesienią, już od 12 lat, ale ma wrócić w przyszłym roku. Pewnie też kwestia pandemii, to jednak duże show, nie udało mi się tego wyprodukować, a może po prostu nie znaleźli kogoś odpowiedniego, kto zastąpiłby Szymona Hołownię. Szymonie Hołowniu, co żeś ty uczynił, żeś do polityki poszedł i ruch społeczny budujesz. Teraz Mam Talent się bez ciebie nie podniesie, ale w przyszłym roku już się ma podnieść. No właśnie, wspomniałam... jeszcze niedziela. W niedzielę będzie emitowany serial. Będzie to powrót po 9 latach do serialu Usta Usta, ale to dopiero od przyszłej niedzieli, także też wam o tym powiemy za tydzień, co dokładnie się będzie działo w tym nowym sezonie, bo to jest takie dosyć ciekawe, że do tej produkcji zdecydowali wrócić. I Masterchef, z tego co pamiętam, o 20 też będzie, jak być powinien. Ale wróćmy właśnie do wtorku, do tej no niby nowości, ale jednak nie. Mamy tutaj powrót pani mecenas Joanny Chyłki, która już miała wrócić na antenę w kwietniu, ale z jakiegoś powodu, którego nie rozumiem, decyzja taka, wiecie, biznesowa, zdecydowano się, żeby ten serial odłożyć na jesień, mimo że on już był nagrany, bo jeszcze wcześniej, bo od listopada pojawił się w Playerze. Chyłka Kasacja, tak się nazywa ta odsłona. Ja już ją oglądałam w Playerze, bo wtedy miałam dostęp do Playera, jak miałam wykupiony pakiet Big Brothera. Także już teraz oglądanie mam z głowy, ale wam chętnie opowiem, co to dokładnie się wydarzy w tej odsłonie. Tym razem prawnicy z kancelarii Żelazny McVeigh podejmują się obrony Piotra Langera juniora w tej roli Jakub Gierszał, który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo. Jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen, w tej roli Artur Żmijewski, żąda, by sprawą zajęła się Joanna Chyłka. Oczywiście w tej roli Magdalena Cielecka. U boku patronki staje jej aplikant Kordian Oryński, czyli Zordon. W tej roli Filip Pławiak. Czy prawnikom uda się przekonać sędziów o niewinności klienta? Kto i dlaczego spróbuje przeszkodzić im w odkryciu prawdy? No to już mogę zdradzić, że to nie jest wszystko takie oczywiste. Znaczy w sumie jest, ale trochę nie. Ty czytałeś Kasację, więc...
1: Czytałem pozostałe części Chyłki i mogę wam powiedzieć, że z Piotrem Langerem to my się jeszcze spotkamy. Nie raz, jeżeli ktoś ma ochotę dalej śledzić losy Joanny Chyłki, Zordona i reszty, to spokojnie Piotr Langer jeszcze nie raz tam się pojawi i to będzie postać zdecydowanie... mało sympatyczna. Tyle zdradzę i więcej.
0: No to jest postać mało sympatyczna, ale warto oglądać, bo to właśnie się wydaje, że jest oczywiste wszystko, potem niby nie, to się odwraca kilka razy, no i jest to rzeczywiście ciekawa fabuła. Ale w ogóle jak to się wszystko zaczyna? Kraj elektryzuje wiadomość o aresztowaniu syna znanego biznesmena Piotra Langera, seniora. Jedyny spadkobierca fortuny zostaje oskarżony o brutalne morderstwo dwóch osób. Sprawa wydaje się z góry przesądzona. Zmasakrowane ofiary znaleziono w mieszkaniu oskarżonego, a dochodzenie wykazało, że Langer mieszkał z trupami przez około 10 dni. Jeżeli chodzi o obsadę, to dołączyli do niej również Olgierd Łukaszewicz i Marcin Bosak, między innymi. Jak wspomniałam, drugi sezon miał premierę w Playerze 15 listopada. Pamiętam, urodziny moje miał premierę. Widzowie telewizji TVN według pierwotnych planów mieli go śledzić w każdą sobotę, począwszy od 4 kwietnia o 20, ale ostatecznie zdecydowano się właśnie na odłożenie emisji w czasie. Pewnie pomyślano, że koronawirus to jakoś może nie ma teraz klimatu na tę nowość i serial będzie emitowany od najbliższego wtorku, a więc od 1 września o 21:30. Natomiast późną jesienią, kiedy już się skończy Chyłka, to w tym miejscu pojawi się inny serial znany z Playera, o którym też wspominaliśmy, czyli Szać. Także może już oglądaliście i możecie się podzielić opiniami. Na pewno więcej o nim powiemy już bliżej emisji. Z kolei od 18 października kiedy już się skończą usta w niedzielę, to się pojawi kolejny serial, czyli Królestwo Kobiet. O tym też w swoim czasie. No właśnie, i jakie jeszcze nowości ma ten TVN? Począwszy od 27 września, w każdą niedzielę o 13.30 będzie pokazywana kreskówka Kosmiczny Wykop z Robertem Lewandowskim. Nie wiem, o co w tym chodzi. Co i jak kreskówkę? Nie pytajcie, ale omówimy to kiedyś. No i właśnie, nowości, jeżeli chodzi o poniedziałkowe wieczory, o to, żeby je zagospodarować, to się dokona 5 października. Nie rozumiem, czemu nie teraz. To tak wygląda, taka luka, jakby tutaj mieli jakiś serial w planie do tego 5 października, ale jednak nie mogą go wyemitować. A może się nie wyrobili z pracami produkcyjnymi, żeby to dać już we wrześniu. A chodzi o dwie produkcje. O 21.30 wtedy będzie można śledzić Totalne Remonty Szelongowskiej, a o godzinę później program Tacy Sami, który Miszczak zalicza do kategorii post-covidowej. To już jest taka kategoria w mediach, kategoria programów post-covidowych.
1: Może właśnie pan Miszczak ją wymyślił i teraz może, będą różne programy w tej kategorii.
0: Chyba tak. I znów szczegóły podamy wam później, tylko tak po prostu wam tutaj chcę by nakreślić to, co dla nas mają. I nowością TVN na jesień będzie też skrypt doku, taki format, czyli paradokument chyba w sumie. Rozwód, walka o wszystko, który w stacji ma zadebiutować w październiku, ale dali Bóg nie wiem, kiedy konkretnie, w jakim miejscu ramówki i o co chodzi. I jeszcze jedna nowość na już w ogóle późną jesień, to mi z kolei wygląda tak, jakby chcieli to tym wypełnić pustkę po Mam Talent, bo w soboty będzie emitowany ten program od 14 listopada po godzinie 20. Ale też być może się nie wyrobili, żeby to dać już wcześniej, więc trzeba poczekać do tego listopada, a chodzi o program Lego Masters, czyli będą tutaj układać klocki Lego i jakieś fantastyczne budowle z nich. A co z jeszcze jedną propozycją TVN, o której się mówiło, że będzie? Co z Brzydulą? Bo przecież Brzydula też miała wrócić właśnie po 10 latach, czy 11. Otóż wróci, ale do TVN7 w październiku, ale spokojnie w TVN-ie głównym też ona będzie, ale w paśmie powtórkowym. Natomiast pierwotna emisja będzie w TVN7 i to mnie nie dziwi, bo przecież TVN7 od końca Brzydul nic innego nie robi, tylko emituje powtórki tejże Brzyduli od początku do końca i w koło. Dlatego to chyba dobry wybór. No i przynajmniej można czymś dalej tę antenę wypełniać, no bo na głównym TVN-ie się jednak dużo dzieje, ale więcej o TVN7 opowiemy wam jutro. To już możemy zdradzić o tym, co na przykład nowego w serialu Zakochani po uszy. Ale tak tutaj wolałam ten temat poruszyć, bo właśnie początkowo się mówiło, że Brzydula w TVN będzie jednak. Mówiliśmy przy Polsacie, że IPLA ma sporo propozycji, takich, które się jeszcze nie pojawiają w Polsacie, i Player też ma takie propozycje. Jesienią w Playerze pojawią się 3 oryginalne produkcje Platformy, nowe seriale Żywioły Saszy, Ogień, to jest na podstawie powieści Katarzyny Bondy o profilerce kryminalnej, więc jakieś kryminalne wątki. Nieobecni, to jest serial inspirowany historiami zaginięć, najsłynniejszych zaginięć, i tam ma występować bohater w ogóle z zespołem Aspergera, więc to ciekawie się zapowiada, który będzie pomagał bohaterce właśnie w odnalezieniu jej bliskich. No i ma być też kontynuacja historii pani mecenas. Także jeżeli już obejrzeliście Chyłkę, Kasację w Playerze, a chcecie wiedzieć, co będzie dalej, a wam się nie chce czekać na to, co w telewizji, to Player nam pokaże serial Chyłka, Rewizja. A więc mamy ciąg dalszy, który pewnie się w TVN-ie ukaże, ale tam w przyszłym roku, czy coś w tym rodzaju. W ofercie Playera, w Player Plus, to tak jeszcze jest, dostępny będzie też serial Król produkcji telewizji Kanal Plus. To serial o bokserze, który jest prawą ręką gangstera rządzącego gdzieś dzisiejszą Warszawą. Przypuszczam, że te rzeczy się pojawią w telewizji, pewnie też Żywioły Saszy i Ci Nieobecni też, tylko na przykład wiosną, tylko właśnie pierwsza emisja jest w Playerze, a ten Kanal Plus, no to nie wiem, co oni tam kombinują, ale też można się tego spodziewać. Ale Player Plus, no to już wiecie, jakiś tam taki taki...
1: Content premium.
0: Content premium, premium, premium, pewnie trzeba płacić za to całkiem sporo. To tyle, co ma dla nas TVN, jeżeli chodzi o nowości. Natomiast mówiliśmy o zmianach w pytaniu na śniadanie, a teraz jeszcze słówko o Dzień Dobry TVN, prawda?
1: Tak, o Dzień Dobry TVN, bo tu również mamy zmianę. Mianowicie zmiana jest taka, że z prowadzenia tego programu odchodzi Kinga Rusin. Ogłosiła kilka dni temu te informacje na swoim profilu w mediach społecznościowych. Ta informacja już gdzieś tam za kulisami krążyła od dłuższego czasu, natomiast sama zainteresowana nie potwierdzała tych informacji, no ale w końcu czas nastał, zdaje się to w poniedziałek było, kiedy wieść gruchnęła, że Kinga Rusin już w Dzień Dobry TVN nie będzie. A uzasadnia to tak, że chce realizować kolejne marzenia, wykorzystać swobodę i niezależność finansową, którą mam dzięki nieźle prosperującej firmie kosmetycznej Mojej Dumie. Tak napisała pani Kinga na Facebooku. Chce współtworzyć nowe ciekawe projekty w kilku obszarach: telewizja, biznes, działalność społeczna. Dodała również, że ostatnio wiele się zmieniło w Dzień Dobry TVN, a odejście jej współprowadzącego Piotra Kraśki stworzyło naturalną okazję, by ruszyć do przodu. No i jak ujawniła, również wie, co chce robić, wie, czego nie chce robić. Waham się co do kilku propozycji. Z pewnością chciałabym prowadzić program ostrzejszy, bardziej kontrowersyjny. Realizacja konkretnych wizji nie jest łatwa. Rozmowy trwają. Chcę również zająć się dziennikarsko poważniejszymi tematami i razem z własnym zespołem produkować reportaże i dokumenty. Robiłam to, kiedy mieszkałam przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych i zawsze to kochałam. Nie żegnam się, więc no i tu jeszcze podziękowania dla całej ekipy Dzień Dobry TVN za 15 lat, podziękowania dla widzów i do zobaczenia. Tak pisze pani Kinga Rusin. Natomiast tu jeszcze dla portalu wirtualnemedia.pl komentuje całą sprawę pan Edward Miszczak, który TVN-em zawiaduje. No i on wspomina o tym, że to wcale nie oznacza, że z Kingą Rusin rozstaje się TVN, że mają kilka propozycji dla niej i rozmowy trwają, no i zresztą sama zainteresowana też tu wymienia kilka rzeczy, które chciałaby robić. Być może właśnie pod egidą TVN-u, ale jako na przykład jakaś niezależna taka producentka właśnie z jakimś swoim zespołem, że TVN by to powiedzmy tylko finansował. No pewnie opcji, modeli takiej współpracy jest kilka. Ciekawe, co z tego koniec końców wyjdzie. Jak widać, to pani Kindze po prostu już nie chciało się zapowiadać różnych tematów takich porankowych, takich bardzo lekkich. No, chce ruszyć do przodu. Mnie to też nie dziwi, no bo ile można coś takiego robić?
0: No 15 lat to sporo, bo rzeczywiście była w tym programie od początku. Także to jest taka duża zmiana i ploteczki były takie, że ma się w jej miejscu pojawić pani Agnieszka Woźniak-Starak, ale jeszcze tego nie potwierdzono, także jak będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście, a może ktoś inny tam będzie, no to wam damy oczywiście znać. No i słuchajcie, teraz będzie piosenka.
1: Zawsze chcieliśmy ją zagrać.
0: Zawsze po prostu, bo mieć piosenkę w pultotece, która wprost mówi o jakiejś gwieździe telewizji i nie móc jej zagrać, bo ta gwiazda akurat no, nie podejmuje jakichś takich żadnych nowych działań, robiła ciągle w sumie to samo. Żadnych takich działań, o których moglibyśmy powiedzieć, no to rzeczywiście traciliśmy tutaj szansę, ale w końcu jest szansa i musimy to zrobić. Ja nie wiem, co zainspirowało autorkę, czyli panią Dorotę Masłowską, występującą jako Mr. D, bo nagrała płytę właśnie.
1: Społeczeństwo jest niemiłe.
0: Tak, społeczeństwo jest niemiłe, to tytuł płyty. Co ją zainspirowało, żeby napisać ten utwór? Nie mamy informacji, aby on bazował na jakichś tutaj rzeczywistych przeżyciach, także z dystansem do tego podejście i nie wyciągajcie wniosków
1: pochopnych,
0: ale no, rzeczywistość wygląda tak, że podmiot liryczny w utworze mówi o tym, że Kinga Rusin go oszukała. No, to jest poważna sprawa.
1: No to posłuchajmy tej historii, a do was wracamy już za chwilę.
2: Tu Radio DHT.
1: Ten sygnał, który pojawił się przed momentem na naszej antenie, mówi wszystko. Mówi wszystko. O czym będzie to wejście.
0: Tak, ono będzie w festiwalu w Opolu, tak jak zapowiedzieliśmy, że będzie. Wybaczcie, że trochę już tutaj czas przekraczamy, ale co by to było, gdybyśmy mieli wam opowiedzieć dzisiaj wszystko, co sobie przygotowaliśmy. Dlatego przenosimy resztę informacji na jutro. No, a tymczasem Opole. Opole, festiwal, który z reguły się odbywa w czerwcu. Chyba, że jest remont amfiteatru, albo jest jakaś kłótnia wszystkich ze wszystkimi, jak to było bodaj 3 lata temu, albo no to tak jak w tym roku pandemia sprawiła, że festiwal się nie mógł odbyć w tym terminie pierwotnie przewidzianym. No i odbędzie się teraz, od 4 do 7 września. No i teraz sobie omówimy po kolei, co się wydarzy w każdym dniu festiwalu. Rozpoczniemy oczywiście od dnia pierwszego, no bo którego. No i co na początek? 57 to już jest. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki rozpocznie się w piątek, 4 września o 20:05 półgodzinną galą zapowiadającą program festiwalu i ta gala się nazywa Opole na start. Na scenie wystąpią m.in. Cleo, Sanach, Anna Jurksztowicz, Halina Frąckowiak, Marcin Daniec i Aleksandra Nykiel. Gala poświęcona będzie zwycięzczyni pierwszego polskiego festiwalu, niedawno zmarłej Ewie Demarczyk. Nie wiem, czy artyści będą śpiewać jej piosenki, czy po prostu to tylko taka dedykacja. Przypomnę, że koncert poświęcony Ewie Demarczyk odbył się 9 lat temu na deskach Opolskiego Amfiteatru, ale artystka, jako że się wycofała z życia publicznego, nie dała się zaprosić na to wydarzenie. A dlaczego w ogóle tak dziwnie, że jakaś gala, zapowiedź? Dziwne to, nigdy niczego takiego nie było. Ano dlatego,

0: Tylko jakieś takie spotkanie, nie wiem, ale zaraz wszyscy napiszą, że to jest jakieś najważniejsze
1: Że to jest
0: spotkanie.
1: Ważne,
0: gdzie ja?
1: Tak, bo
0: To ja,
1: przecież
0: nie, dobra,
1: kibice...
0: to już wychodzę stąd, bo zaraz dostanę po głowie od kibiców. Ale wydaje mi się, że im to jest nie na rękę, bo muszą potem ciągnąć ten festiwal do późnej nocy, bo się z nim nie wyrobią i to ma takie konsekwencje, jakich za chwilę wam opowiem. Po zakończeniu meczu od 22:40 będzie miał miejsce koncert od Opola do Opola, który poprowadzą Izabella Krzan, Rafał Brzozdowski, zawsze razem, i Mateusz Szymkowiak. Będzie to podsumowanie tego, co wydarzyło się w polskiej muzyce w minionym roku. Widzowie usłyszą największe polskie przeboje minionego roku. Wystąpią m.in. Wiki Gabor, Golec Orkiestra, Gromi, Marcin Sujka, Lanbery, Sanach, Natalia Zastępa, Bartasz Szymoniak, Kamil Bednarek, Weronika Juszczak, Enej, Piotr Cugowski, Demono, nie jakiś przebój, to nie wiem, pewnie mieli. Kleo i Alicja Szemplińska. Nie wygląda to źle, bo to do Opola to zawsze było takie wszystko i nic. W sensie, że no niby opis był właśnie taki, że będą przeboje roku minionego, a tak naprawdę tam były wszystkie inne gwiazdy, których nie było gdzie. Nie, trudno było znaleźć jakieś inne miejsce, w którym mogłyby wystąpić inny koncert. Na przykład Majka Jeżowska rok temu, no z całym szacunkiem, ale nie miała
1: przeboju.
0: A występowała tam wtedy. I dla takich jest inny koncert, który będzie w sobotę, o czym powiem za chwilę. Także ma to sens, że to zostało rozdzielone. Ale wracając jeszcze do tego koncertu, od Opola do Opola. Podczas tego koncertu Marek Sierocki przedstawi piosenki, które w ostatnim roku były najpopularniejsze w internecie i serwisach streamingowych. Poinformuje, który polski artysta ma najwięcej fanów w internecie, a
1: to
0: który
1: taki
0: sprzedał
1: znak czasów.
0: Najwięcej biletów na swoje koncerty. No z biletami to w tym roku cienko, wiadomo z jakich przyczyn.
1: Ale z internetem
0: Ale
1: wręcz
0: z internetem
1: przeciwnie.
0: To jeszcze lepiej nawet. No i właśnie, o północy dopiero zaczną się debiuty. No i to jest tragedia po prostu. Nie wiem, kto tam wytrzyma, ale to wszystko przez ten mecz, no. Tym razem w ramach tradycyjnego koncertu KFPP na opolskiej scenie zadebiutują Adam Stachowiak z utworem Dotrę na szczyt, Paweł Mosiołek z utworem Nie dla czasu, Lika z utworem Błysk, Nika Gran z utworem Dzieci kwiaty, Siostry Szlachta w piosence Na niby, Karolina Lizer zaśpiewa utwór Aksamitnie, Kamil Czeszel to jest laureat festiwalu Zaczarowany i piosenki, on wykonał utwór Burze, Izabela Zalewska z utworem Cień Nadziei, to jest zwyciężczyni szansy na sukces tej odsłony jesiennej, bo mieliśmy dwa finały jakby szansy tej do Opola, ona więc wyłoniła dwóch laureatów i laureatką jesiennej odsłony była Izabela Zalewska. Natomiast laureatem odsłony wiosennej był Tomasz Jarosz i on z zespołem Lachersi wykona utwór Twoja szansa. O ile co do pani Izabeli wątpliwości nie mam, to zwycięstwo pana Tomasza było dla mnie kwestią taką trochę wątpliwą, więc się obawiam nieco o ten występ. A jeszcze będą Palmy, chyba zespół Palmy, z utworem Stare wieżowce i to też stały element, że w koncercie debiutów prezentuje się zwycięzca konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. W roli prowadzących wystąpią Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Na scenie pojawi się też Tomasz Kamel. Ten nie wiem, co on tam przyjdzie, skoro nie prowadzi. Ale po coś przyjdzie. I co do piosenek, przyznam, że przesłuchałam część, bo nie wszystko jest jeszcze w internecie i z tego, co jest, to na razie mnie nic jeszcze nie zachwyciło. Zawsze graliśmy wam jakiś utwór z debiutów, przynajmniej rok temu i dwa lata temu, ale teraz trudno mi się było zdecydować, więc utworu z debiutów nie będzie. Nie będziemy nikogo faworyzować. Trudno życie. Tegoroczny koncert będzie wyjątkowy z uwagi na dwie istotne rocznice związane z Anną Jantar, której imieniem została nazwana Nagroda Główna w koncercie debiuty Opolska Karolina. Karolinka, bo pani Anna, gdyby żyła, obchodziłaby 70. urodziny, no i w tym roku miała 40. rocznica jej śmierci. I przewodniczącą jury została zatem, to nie przypadek, Natalia Kukulska. Widzowie, tak jak co roku, będą mogli wybrać swojego zwycięzcę koncertu debiuty w głosowaniu SMS-owym. Mamy nagrodę jurorów i mamy nagrodę publiczności. No i właśnie, z uwagi na to, że to tak późno wszystko będzie, przecież skończy chyba przed drugą w nocy, tym razem głosowanie potrwa do dnia następnego, kiedy to nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu publiczności oraz wręczenie nagród. No głupio to wygląda, no, że będą ciągnąć to głosowanie. Ale że to głosowanie...

0: następnego dnia. No. To jest, no, niedobrze to wyszło, moim skromnym zdaniem. No
1: dokładnie. Wtedy te mogliby zamknąć tę linię o godzinie drugiej, no i kto by oglądał, to by oglądał, no bo tak inaczej to i tak ci ludzie nie mają jak się z tym zapoznać, chyba że w internecie ktoś specjalnie będzie szukał, przeglądał, ale myślę, że mało jest osób o takim jak twoje zacięciu.
0: Moim? No, czy ja mam zacięcie?
1: No, żeś to przeglądała, odsłuchiwała, sprawdzała, co to za piosenki, tak wiesz.
0: Ale ja dla słuchaczy to zrobiłam.
1: No tak, no ale to jest zacięcie jednak mimo wszystko, nie? To, wiesz, to tym bardziej widzisz, ty zrobiłaś to dla słuchaczy, a ludzie tak sami z siebie, dla siebie, to tym bardziej tego nie zrobią.
0: Myślę też, że jak tak długo to wszystko trwa, to prościej jakieś manipulacje przy głosowaniu, wiecie, kupowanie głosów. Już były czasami takie historie w programach
1: TVP.
0: Im szybciej tym się, to się skończy, tym lepiej. Jakoś te 2 lata temu, mimo że był mecz, umieli to zamknąć szybko te linie i ogłosić od razu zwycięzcę. Aczkolwiek, no może mieli takie doświadczenia, że po prostu nikt tego nie oglądał, nikt nie głosował. Ale czy w związku z tym, że nikt tego nie będzie oglądał, to ludzie będą w ciągu dnia głosować? No takie to mało prawdopodobne.
1: Myślę, że wątpię.
0: Chyba też, że będą na przykład w ciągu dnia na antenie jedynki promować, pokazywać fragmenty i że jeszcze możesz głosować.
1: Ewentualnie.
0: Chyba, że to albo na Facebooku, czy w internecie, w innym miejscu. No i ledwo się wyśpimy po tym pierwszym długim dniu, a już drugi się zacznie. No i ten drugi dzień, drugiego dnia 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu będziemy mieli na początek o 20:05 koncert Festiwal Złote Opolskie Przeboje, w którym zaprezentują się wykonawcy, którzy wielokrotnie występowali na deskach opolskiego amfiteatru. No czyli to jest właśnie to, co mówiłam, te gwiazdy, które no się zaprosiło, fajnie byłoby, żeby wystąpiły, no a żeby wystąpiły od Opola do Opola, to trochę głupio, bo akurat żadnego hitu nie mają na koncie, takiego świeżego. No i kto to wystąpi? Skaldowie, Baj, Marcin Daniec, on tak wiele razy występował? No nie wiem, pewnie tak, w kabaretach jakichś może.
1: No to ewentualnie.
0: Edyta Geppert, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska i Pektus. Dziwnie ten Pektus to wygląda, no ale jednak wystąpili już ileś razy. Ponadto wystąpił między innymi, nie wiem czemu to jest tak oddzielone, to znaczy, że tamci wystąpili więcej, a ci drudzy mniej, ale no jakby chyba bez celu to nie jest taki podział zrobiony, więc mówię, kto wystąpi ponadto. Także ponadto będą Sand and Grace, Andrzej Rybiński, Enej, Krzysztof Antkowiak, Ryszard Rynkowski, Halina Frąckowiak, Izabela Trojanowska. Jaki piękny koncert będzie. Natalia Kukulska, Maciej Miecznikowski, Halina Młynkowa, Lemon, Ruda z Red Lips, Ewelina Lisowska i Katarzyna Dereń. Jak informuje Telewizja Polska, podczas koncertu przypomnimy sobie także najważniejsze wydarzenia w historii festiwalu, takie jak koncerty Zielono Mi, Nastroje, Nastroje. To był ten koncert, w którym Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka no, razem go prowadzili, były prezentowane ich utwory też w takich żartobliwych odsłonach. A Zielono Mi to z kolei koncert po śmierci Agnieszki Osieckiej, przygotowany też, no, no takie legendarne wydarzenie festiwalu. Dzięki współczesnej technice swoje przeboje jeszcze raz zaśpiewają gwiazdy, które odeszły od nas zarówno niedawno, jak i już kilka lat temu. I wykonają je w duetach ze współczesnymi wykonawcami. No i to jest też taki zabieg, który się już od jakiegoś czasu stosuje. Tak, technologia na to pozwala, żeby takie duety robić. No i zobaczymy m.in. Dawida Kwiatkowskiego w duecie z Andrzejem Zauchą. Ja nie wiem, czy pan Andrzej w ogóle będę trwała w stanowisku, że najlepszy wokalista w Polsce i ja po prostu nieodżałowany absolutnie. Czy by się ucieszył, że śpiewa z Dawidem Kwiatkowskim, u którego są pewne techniczne niedostatki?
1: No, czy w ogóle moim zdaniem tego typu działania, tak pokazywanie, niby to symulowanie artystów, których już z nami nie ma, w duetach, gdzieś tam z artystami, którzy są, to jakieś takie trochę jak z filmu Grozy, to mi się wydaje. Ja tego nie odbieram za nic atrakcyjnego, tylko tak wręcz przeciwnie, jako takie jakieś zabiegi, które byłyby dobre na Halloween.
0: I jeszcze będzie Natalia Nykiel z Korą i Anna Wyszkolni z Ireną Jarocką. Tak. Natomiast finał koncertu poświęcony będzie Annie Jantar i Jarosławowi Kukulskiemu. W specjalnie przygotowanym wspólnie z Natalią Kukulską programie piosenki Anny Jantar wykonają Ania Rusowicz, Kuba Badach, Kasia Dereń, Natalia Sikora i Igor Herbut. Także taki skład, że widać, że pani Natalia sama go wybrała, tak sądząc po tych wokalistach. No i te archiwa tutaj jeszcze posłużą do wykopywania kolejnych ciekawostek, bo dzięki archiwom Telewizji Polskiej zostaną wspomniane największe wydarzenia i wpadki podczas opolskich festiwali, a także najbardziej zaskakujące kreacje i najdziwniejsze fryzury. Festiwal Złote Opolskie Przeboje poprowadzą Ida Nowakowska i Tomasz Kamel, znowu on tu przyjdzie. Co dalej? Na godzinie 22.50 zaplanowano ogłoszenie wyników debiutów.
1: Super.
0: A 25 minut później rozpocznie się odpowiednia pogoda na szczęście, czyli Nadzieje Poetów. W tym roku ten określony jako tradycyjny, bo już od kilku lat mamy koncert piosenki literackiej, poprowadzi Przemysław Sadowski. On się chyba miał jakoś inaczej nazywać ten koncert wcześniej, a po nocy przychodzi dzień czy coś takiego, ale jednak mamy odpowiednią pogodę na szczęście, czyli cytat z piosenki Seweryna Krajewskiego. W repertuarze oprócz tekstów autorstwa Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Mogielnickiego, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Wojciecha Młynarskiego czy Marka Grechuty, a więc to nie zaskakuje w żaden sposób, bo to już osoby utożsamiane z, zarówno z piosenką literacką, jak i no nie tylko, po prostu z mądrymi tekstami. Pojawią się także piosenki współczesnych autorów, m.in. Olgi Jackowskiej Kory czy Katarzyny Nosowskiej. Także myślę, że Kora to całkiem fajne podejście do tematu i takie poszerzenie go. Na scenie zaprezentują się artyści znani widzom z filmów, seriali, musicali i spektakli teatralnych. Anna Dreszowska, Przemysław Sadowski, Bartosz Porczyk, Marek Molak, Tomasz Stockinger, o matko, fantastycznie, Olga Szumańska, Łukasz Zagrobelny, Pola Gonciarz, Stanisława Celińska, Emilia Komarnicka-Klinstra, Redbat Klinstra-Komarnicki, Jan Traczyk, Anna Guzik, Kazik Mazur, Mariusz Drężek, Ada Kalska, Katarzyna Żak, Filip Górłacz, Anna Terpiłowska, zobaczymy, czy ktoś jeszcze. No, część z tych nazwisk znam chociażby z programu Twoja twarz brzmi znajomo, także wiadomo, że te osoby rzeczywiście nie tylko potrafią grać w filmach, ale też śpiewać. Przechodzimy do dnia trzeciego, który się zacznie od wspaniałego akcentu. Ja się bardzo cieszę. Tego właśnie dnia, na sam początek, o 25 zobaczymy koncert pod tytułem Majewska i Korcz Okrągłe 45, czyli recital Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, którzy uczczą 45 lat wspólnej drogi artystycznej. Także no to coś dla mnie. Ale później o 20.50 rozpoczną się premiery, a więc taki koncert już rzeczywiście kultowy, jeżeli chodzi o festiwal. Od paru lat był on w soboty. Wcześniej jeszcze w piątek, nie pamiętam czasu, żeby był w niedzielę, więc taką mamy małą zmianę. To jest jeden z najstarszych koncertów, festiwalów w Opolu i tym razem poprowadzi go Tomasz Kamel. O, zapracowany człowiek.
1: No tak.
0: O główną nagrodę imienia Karola Musiała rywalizować będzie 10 artystów wyłonionych przez Radę Artystyczną Festiwalu. I to była afera, bo jednym z tych artystów był Gromi, który z Anią Dąbrowską i Abradabem nagrał piosenkę, ale się okazało, że nie może jej wykonać, bo złamał regulamin. Chyba chodziło o to, że rok temu opublikował wersję anglojęzyczną, a tak nie wolno, więc w związku z tym w rywalizacji się pojawił Rafał Brzozowski z utworem Gentleman. I kto jeszcze będzie w tym koncercie? Pin z utworem Samotny Dryf, Kombi z utworem Przetrwamy, Sławek Uniatowski zaśpiewa Koniec Świata, Stanisława Celińska wykona Niech Mnie Złość, Anna Jurksztow przygotowała utwór Jestem taka sama, Lanberry ma dla nas utwór Plan awaryjny, Mateusz Ziółko zaproponował piosenkę SOS, Janusz Radek szykuje piosenkę Facet został sam, a Sanach przygotowała, już opublikowała utwór No Sorry. Przyznam, że nie słuchałam wszystkich tych utworów, bo wiecie, nie jestem fanką Kombi i już po prostu wiem, że mi się to nie spodoba, także nie mogę tutaj wydać jakichś takich dokładnych opinii. Utwór Janusza Radka mnie bardzo interesuje, ale widzę na Facebooku, że pan Janusz Radek jeszcze pracuje nad teledyskiem, także myślę, że jeszcze musimy trochę poczekać. Natomiast dziś słuchałam utworu Anny Jurksztowicz i jest całkiem ciekawy, to taka balladka, bardzo, bardzo liryczna. Zwrotki szczególnie mi się podobają, jeżeli chodzi o melodię. Ten utwór miał chyba premierę wczoraj czy przedwczoraj. No ale już od dłuższego czasu w internecie można odsłuchać utworu Sanach, bo chyba tak ją teraz trzeba wymawiać, bo na początku chyba chciała, żeby ją wymawiać Sana, a jak wszyscy zaczęli wymawiać Sanach, no to już co było począć, musiała zostać Sanach. I w takim razie teraz u nas będzie Sanach z utworem No Sorry, a wy nie odchodźcie, bo za chwilę wrócimy, powiem wam co w dalszej części trzeciego dnia i co w czwartym dniu, ale zrobimy sobie chwilę muzycznej przerwy. Sanach i No Sorry.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ale my nie będziemy przepraszać, że to znowu my. Jeżeli wam się tak program spodobał, że chcielibyście go więcej dziś, no to możemy powiedzieć, no sorry, ale spokojnie wrócimy do was jutro.
0: Jutro będziemy znowu, a tymczasem ostatnie nasze wejście kontynuujemy temat Opola, bo nie dodałam jeszcze odnośnie tamtego koncertu, czyli premier, że w jego trakcie wystąpią laureaci z ubiegłego roku, czyli Anna Karwan i Marcin Sujka. Zaplanowano również specjalny jubileuszowy recital Krzysztofa Cugowskiego. Super! Także tak to wygląda. A co później? Niedzielny wieczór o 22.30 zwieńczy koncert Cisza jak ta muzyka Romualda Lipki. Koncert będzie artystycznym hołdem złożonym przez artystów różnych pokoleń kompozytorowi, pianiście, liderowi grupy Wódka Suflera Romualdowi Lipce, który zmarł w lutym tego roku. W widowisku wystąpią zarówno przyjaciele Romualda Lipki, z którymi pracował i dla których tworzył m.in. Krzysztof Cugowski, Felicjan Andrzejczak, Izabela Trojanowska czy Maryla Rodowicz. Nic nie widzę, szkoda, że pani Zdzisława Sośnicka się nie dała namówić, no ale ona nie występuje niestety już. Ale będą też artyści młodego pokolenia, którzy na przebojach kompozytora się wychowali, a przynajmniej tak pewnie musieli zadeklarować, żeby wystąpić, a tak naprawdę to nie, no po prostu przydzielono im utwory tego twórcy. W koncercie znajdą się także wspomnienia i anegdoty z życia Romualda Lipki, które snuć będą jego bliscy. W koncercie wystąpią Andrzej Lampert, Krzysztof Cugowski, Beata Kozidrak, Izabela Trojanowska, Katarzyna Cyrekwicka, Felicjan Andrzejczak, Kamil Bednarek, Maryla Rodowicz, Fil, Piotr Cugowski, Blue Cafe, Ania Dąbrowska, Sławek Uniatowski, Justyna Steczkowska, Marcin Wyrostek, Red Lips, Sun and Grace, Igor Herb i Kuba Badach. I tyle, jeżeli chodzi o dzień trzeci, ale już od kilku lat festiwal na trzech dniach się nie kończy, bo mamy jeszcze dzień czwarty, a ostatniego dnia już właśnie tradycyjnie po raz czwarty pojawi się scena alternatywna. O 20.00 widowisko rozpocznie koncert 50-lecie SBB. Na początek zabrzmi recital formacji. Najważniejsze utwory grupy wykonają muzycy z pierwszego składu. Józef Skrzek, Antimos Apostolis i Jerzy Piotrowski w towarzystwie węgierskiego perkusisty Gabora Nemeta. Podczas jubileuszowego koncertu pojawią się również specjalnie zaproszeni goście: Abradab, Tomek Makowiecki, Sebastian Riedel, Natalia Sikora, Staszek Sojka oraz Darek Kozakiewicz. Historia SBB przypomną materiały archiwalne z koncertów i występów telewizyjnych. Z kolei o 21.25 odbędzie się koncert Książę Nocy, będący wspomnieniem i hołdem złożonym Markowi Nowakowskiemu, jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej prozy powojennej. Przesłanie płynące z twórczości pisarza będzie stanowić osnowę narracji koncertu, a wspominać go będzie córka. No jak ktoś już kojarzy, nazwisko Nowakowski w TVP jest taka osoba, która się tak nazywa. Ida Nowakowska, Herndon, tak takie ma drugie nazwisko. I to ona właśnie jest córką tego pisarza i ona o nim opowie. Na deskach sceny alternatywnej w Opolu wystąpią Pablo, Paweł i Ludziki, a Paweł Sołtys, muzyk, właśnie autor tekstów i prozaik, twórca tego projektu Pablo, Paweł i Ludziki, jest laureatem nagrody imienia Marka Nowakowskiego w 2018 roku. Będzie jeszcze Eldo Grubson, Merys Polski, Lux Torpeda, Noże oraz gość specjalny zespół Armia obchodzący 35-lecie istnienia. Scenę alternatywną poprowadzą Marek Chorodniczy i Katarzyna Nowicka, czyli Nowika. No i co do tego, kiedy to można oglądać, to już powiedziałam, że od 4 do 7 września mamy festiwal w Opolu, a gdzie? Otóż trzy pierwsze dni 57 KFPP na żywo będą transmitowane w TVP1 i TVP Polonia, z kolei scenę alternatywną pokaże TVP Kultura. Czasem było tak, że tam TVP1 pokazywała jakiś fragment, a tutaj mamy transmisję w TVP Kultura i to na niej musimy polegać. Dobrnęliśmy do końca.
1: No, gdybyśmy wam chcieli opowiedzieć o wszystkim, co my tu jeszcze mamy, to jeszcze byśmy z wami tu siedzieli, myślę, że tak do godziny 21 co najmniej. Ale spokojnie, będziemy z wami jutro w okolicy godziny 20. Się z wami spotkamy o godzinie 20. Będziemy mieć dla was, które to? 90. wydanie programu RTV.
0: Więc możemy zapowiedzieć, że będzie o tym, co w znanych już serialach TV4, TVN7 i Telewizji Puls, o nowościach programowych TTV, o tym, co ma dla nas stacja TVN24, o programie Telewizji Polskiej wspominającym wydarzenia sierpnia 80. Będzie o serwisach w języku białoruskim w polskim radiu i w Telewizji Polskiej oraz jeszcze kilka takich personalnych informacji. Będą znowu dramy, bo to przecież się nie da bez dram. Tam w Halo Radio jest drama, bo na przykład to wam opowiemy, co się tam działo.
1: Tak jest. Ale to wszystko jutro w niedzielę po godzinie 20. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na dziś dziękujemy wam za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz. I na zakończenie, jako że będziemy mieć koncert Cisza jak ta w Opolu, wspominający Romualda Lipkę, no to właśnie teraz piosenki Cisza jak ta sobie posłuchamy.
1: I życzymy sobie jak najmniej ciszy, wszak radio jej nie lubi.
0: Radio ciszy nie lubi. Radio.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: No to skoro wybrzmiał ten sygnał, to już dobrze wiadomo, o czym będzie pierwsze wejście, a ja nawet powiem, że dwa pierwsze wejścia naszego kolejnego 127 już wydania programu RTV. Wydanie nadplanowe, bo spotykamy się z wami wyjątkowo w niedzielę po godzinie 20.
0: Tak jest, tak nam obrodziło w tej informacji, co nie jest niczym zaskakującym na przełomie sierpnia i września, ale do tego doszło jeszcze kilka wątków, takich jak właśnie ta impreza, której towarzyszy dżingiel przed chwilą przez nas wyemitowany i przez was usłyszany. Tak, będzie za chwilę o festiwalu w Opolu, o tym, co się tam będzie działo muzycznie, co festiwalowi towarzyszy, ale mamy też dla was szereg innych informacji, no ale właśnie festiwal piosenki polskiej polskiej, narodowej, a ty postanowiłeś nasz program zacząć taką jakąś nienarodową piosenką.
1: No nienarodową piosenką, bo skończyliśmy poprzednią audycję melodią od naszego ponoć dobrego sojusznika zagranicznego, czyli było country, no to tak sobie pomyślałem, że skoro teraz Polska, no tak jakieś tam nie do końca dyplomatyczne poprzez ustawę Lex TVN stosunki z Amerykanami może mieć, no to może my chociaż trochę to złagodzimy, grając kolejny utwór country na dobry początek naszej następnej audycji. I to był George Strait, proszę Państwa, Country on the Radio. I ja tak się zastanawiałem, czy gdyby się kiedyś potoczyło tak, że trzeba by było rzeczywiście jakoś Amerykanów obłaskawiać, no i trzeba by było na przykład jako taki gest dobrej woli zrobić jakiś taki występ muzyków country w Opolu na festiwalu, to czy ty byś to oglądała, skoro tak lubisz ten festiwal?
0: No ale czy właśnie Amerykanie by wytypowali takiego wykonawcę, żeby ich reprezentował?
1: No wiesz, ci najwięksi tacy gdzieś tam, powiedzmy, gwiazdorzy muzyki country, no to już powoli się nam starzeją, więc to jest takie trochę młodsze pokolenie. Ale jak rozumiem, zastanawiasz się, czy na pewno country to jest dobry gatunek.
0: No dokładnie, jest tyle gatunków, tylu artystów, z których słyną Stany, więc czy to naprawdę musi być... To, tak rozmawialiśmy poza anteną i sugerowałeś mi tak, nieco próbując mnie tutaj na manowce wprowadzić, że to ten pan, który wykonał przed chwilą piosenkę, to taki ichni Zenek, widzicie, no. No taki jaki kraj, taki Zenek, jednak ta Ameryka nie taka potężna, Poland strong.
1: Okej.
0: Okay. No a Zenka niestety w Opolu nie będzie. Wciąż nie mogę tego zrozumieć, dlaczego tacy artyści się nie pojawiają na festiwalu piosenki polskiej.
1: Ale za to, już tak zaspoiluję kilka wejść do przodu, Zenka będzie można obejrzeć w telewizji Puls.
0: Tak się wydarzy. A jeszcze a propos Disco Polo, no to ono się za chwilę pojawi w telewizji polskiej. To jeszcze nawiążę do tematów muzycznych, bo no być może jesteście dobrzy w multitaskingu tak zwanym, wielozadaniowości mówiąc po polsku. I słuchając nas, możecie śledzić ostatni koncert wakacyjnej trasy dwójki, który odbywa się teraz w Sopocie, czy też jakoś się za chwilę zacznie, a może już trwa. Ja przyznam, że umawiając się na to dodatkowe wydanie audycji, zapomniałam, że ten koncert jest realizowany, ale ja się nie martwię absolutnie niczym, ponieważ właśnie w tym kontekście absolutnie bezcenna jest inicjatywa prezesa Jacka i jego pomysł na powtarzanie koncertów, bo akurat jak tutaj sobie skończymy nasze wydanie, to ja włączę telewizor i wtedy, kiedy skończy się koncert w Sopocie, no to co, to przecież zobaczymy go jeszcze raz, tyle że bez zapowiedzi prowadzących i będę mogła posłuchać Marii Rodowicz, Heleny Wondraćkowej czy zespołu Boys. Czy
1: też... Jak rozumiem, to już jest tak oficjalnie gdzieś w ramówce, tak, że coś takiego nastąpi.
0: Wiesz co, przyznam, że jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, to nie sprawdziłam tego konkretnie, bo nie przyszło mi do głowy, że będzie inaczej niż było przy każdym koncercie na tej trasie.
1: Okay.
0: A tak było po prostu zawsze.
1: Rozumiem.
0: Więc jeszcze dodając, kończąc wątek artystów, bo to też jest interesujące, że wystąpi tam Stefania, chyba tak to się mówi, to jest kontynuacja tego wątku eurowizyjnego, który już był przy wakacyjnej trasie dwójki. Ona z kolei reprezentowała Grecję w tym roku na Eurowizji. Także jeżeli chcecie zobaczyć, no to możecie włączyć telewizory, ale możecie także wysłuchać naszego wydania i potem liczyć na powtórkę od prezesa Jacka. Możecie również obejrzeć teraz Marylę Rodowicz królową w telewizji, a RTV nadrobić sobie później.
1: Tak, bo będzie oczywiście na naszym Mixcloudzie, będzie na Mixcloudzie i będzie w Tyflo Podcaście i na stronie, i na YouTubie. Oczywiście, tak, oczywiście tam bez piosenek, bo nie możemy, ale no, jeżeli ktoś chciałby odsłuchać, no to na Mixcloudzie możemy piosenki publikować, oni nam na to pozwalają i absolutnie nic tam za to nie robią, wręcz zachęcają do tego, tacy fajni są, więc jeżeli macie ochotę na całość, no to Mixcloud, a jeżeli chcecie tego posłuchać w lepszej jakości, bo ostatnio Mixcloud niestety pogorszył jakość zapisywanego audio, ale jeżeli chcecie mieć lepszą jakość, no tylko z taką różnicą, że tylko nas będziecie słuchać, no to jest Tyflo Podcast. Możecie tam się udać, www.tyflopodcast.net albo YouTube, wpisujecie Tyflo Podcast, no i macie naszą audycję.
0: i dajecie łapki w górę.
1: I suba.
0: Subskrybujecie kanał, pomagacie nam rosnąć.
1: Tak jest.
0: No także przedstawiliśmy wam możliwości, bo rozumiemy, że to jest trudne wybrać albo nas, albo prezesa Jacka i to, co on prezentuje w Imperium, ale na szczęście da się to pogodzić, jak wspomniałam, przedstawiłam wam alternatywy, a się często zdarza, że prezes Jacek jeździ na te koncerty i tam hasa, także zobaczymy, czy do Sopotu też się wybrał. No ale dobrze, u nas, tak wspomniałam o tym, że w TVP tak będzie dzisiaj międzynarodowo, ale od przyszłego piątku będzie już narodowo ze sprawą Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, o którym właśnie zaraz, a my się przedstawiliśmy w ogóle, bo może ludzie tutaj przyszli, nie wiedzą, co się dzieje, specjalne wydanie, może myślą, że to jacyś inni przyszli poprowadzić.
1: Nie, ci sami co zawsze, tylko była jedna audycja, kiedy ciebie nie było, a zastępował cię godnie kolega Robert Łabęcki, a dziś stały skład prowadzący RTV, czyli Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz. Wracamy wreszcie do tych wątków narodowych, jak wspomniałam, od przyszłego piątku do aż przyszłego poniedziałku potrwa to święto polskiej piosenki, ale świętować można już od 2 tygodni, jeśli dobrze liczę. No przede wszystkim mieszkając w Opolu, bo to tam można słuchać stacji radiowej, o której zaraz powiem, ale szczęśliwie ona jest dostępna też w internecie, tak więc ja już świętuję z nimi. W zeszłym roku też mówiłam o tej stacji, w ogóle mówimy o niej od kilku lat, ale w zeszłym roku udało mi się dorwać stream internetowy, aby móc tego słuchać. Przy czym rok temu to było tak, że Festiwalowe Radio Opole, bo o nim mowa, było nadawane w czerwcu, czyli w czasie, kiedy z reguły się odbywa festiwal w Opolu i miał się wtedy odbyć, ale festiwal został przełożony na wrzesień, no a emisja radia już została w czerwcu, więc się trochę rozminęli. Tym razem i radio, i festiwal przypadły na czas no, sierpniowo-wrześniowy, no bo radio wystartowało w połowie września, konkretniej o północy, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 15 na 16 sierpnia, już po raz 7 w opolskim eterze, odezwało się Festiwalowe Radio Opole. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 96,5. No i tak jak wspomniałam, można go słuchać w internecie. Ty coś słuchałeś w tym roku, czy nie bardzo miałeś okazję?
1: Szczerze mówiąc nie, więc też się chętnie dowiem, co tam ciekawego.
0: To co zawsze, ale uporządkujemy to sobie. Przez pierwsze 2 tygodnie, no 2 tygodnie w zasadzie z hakiem, no bo tak to wychodzi do początku festiwalu, na antenie nadawane są archiwalne nagrania związane z odbywającym się w tym roku po raz 58 już Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu. No więc to jest tak samo jak rok temu też, tam mieliśmy archiwalne nagrania, ale jest przewaga względem zeszłego roku, jeśli chodzi o te archiwalne nagrania, ponieważ rok temu absolutnie nie wiedzieliśmy, co tam jest emitowane. W tym roku wyświetlają się tytuły, jeżeli chodzi o stream, więc naprawili to. A często było pewnym kłopotem, aby dociec, co to jest za utwór, bo nie o tych wszystkich piosenkach Google mówił, kiedy próbowało się ich szukać, więc teraz fajnie, że można cokolwiek tam znaleźć.
1: A i takie aplikacje, przypuszczam, jak Shazam, też sobie niekoniecznie radziły z częścią utworów.
0: Nie, niekoniecznie, no bo to już takie naprawdę, naprawdę wykopaliska, ale w tym roku nie mamy już tego problemu. I możemy też znaleźć w internecie ramówkę, tak, to radio ma coś takiego jak ramówka, przy czym mam wrażenie, że ta ramówka niczym państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, w tym sensie, że owszem, są jakieś pasma programowe, chyba takie same jak w zeszłym roku, no przypomnę je oczywiście, ale... Czy ten podział ma tutaj jakieś duże znaczenie, czy on jest bardzo sztywny? Mam wrażenie, że to się wszystko zlewa, no z wyjątkiem pozycji programowej wieczornej, o której zaraz. Ale jak ta ramówka wygląda w teorii? Najpierw mamy pasmo festiwalowe noce. Najpierw to znaczy, że ono zaczyna się o północy i trwa do 6:00. Tutaj pojawiają się wykonawcy z różnych nurtów muzycznych, przypomniane zostają historyczne występy z opolskiego amfiteatru ze szczególnym uwzględnieniem koncertów, które trwały do późnych godzin nocnych. No rzeczywiście tak się zdarzało, to zawsze pan Jan Pietrzak wspomina, że on w takim koncercie śpiewał chyba, jak żeby Polska była Polską, ten utwór się pojawił, to rzeczywiście tam do rana to wydarzenie muzyczne trwało wtedy. O polskie przeboje pokoje KFPP, to trwa od 6 do 12. Tutaj zabrzmią największe przeboje gwiazd polskiej estrady, utwory notowane na listach przebojów oraz te, które uzyskały nagrody i wyróżnienia podczas opolskich festiwali. Festiwalowe wspomnienia to pasmo od 12 do 18. Usłyszymy w nim wykonawców oraz utwory z różnych gatunków muzycznych ze szczególnym naciskiem na artystów z nurtu tak zwanej polskiej nostalgii, czyli lata 60., 70., 80. i 90. Tak, lata 90. to już nostalgia, pogódź się z tym.
1: Tak, to rzeczywiście. Lata lecą po prostu.
0: Tak. I niezapomniane koncerty KFPP to pasmo od 18 do północy. Przy czym no, przez pierwsze dwie godziny no, to jest tak, jak było dotychczas, czyli przedłużenie tego poprzedniego pasma, a tak właściwie to przedłużenie chyba tych wszystkich, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to rzeczywiście nie są takie ostro wyróżniające się pasma i to rzeczywiście
1: nie,
0: może się zlewać.
1: Może się pokrywać nawet, podejrzewam, ta
0: tak.
1: Playlista.
0: Jedyne, co się rzeczywiście dzieje, to przychodzi godzina 18 albo północ i wtedy, jak cokolwiek by nie było emitowane, to piosenka się urywa i wchodzi playlista od nowa.
1: W sensie
0: tak rzeczywiście to zrobili. A w zeszłym roku było tak, że jak był emitowany jakiś koncert, który był długi, w tym paśmie wieczornym, o którym zaraz powiem, to koncert się przerwał po prostu o północy i weszła ta nocna playlista. No właśnie,
1: nieładnie,
0: koncerty.
1: Nieładnie.
0: Bo jesteśmy w paśmie niezapomnianych koncertów, w którym to od 18 do 20 są dalej normalnie piosenki, a o 20 jest prezentacja wybranego festiwalowego koncertu z archiwum Radia Opole. Będzie to pasmo muzyczne, stanowiące prezentację najlepszych lub najnowszych, a to się wyklucza, materiałów muzycznych zarejestrowanych na opolskich festiwalach podczas tak zwanych koncertów tematycznych. No właśnie, tu jest napisane, że najlepszych lub najnowszych. Ja jednak gdzieś znalazłam informację i to się na razie sprawdza, choć nie zweryfikowałam tego we wszystkie dni, nawet nie wiem, co tam teraz jest emitowane, bo to teraz to pasmo jest. To się na razie sprawdza, że to są koncerty z ostatnich 20 lat. Trochę szkoda, bo w zeszłym roku mieliśmy rzeczywiście trochę koncertów nowych, ale były też koncerty z lat 70., 80., 90., zdarzyło się kilka takich. A tutaj mieliśmy debiuty z 2009, premiery z 2005, koncert wspominający Seweryna Krajewskiego z 2007, koncert wspominający Kabaret Starszych Panów z 2010, premiery z 2002. No to rzeczywiście była dla mnie gratka, bo wtedy jeszcze byłam za mała, żeby Opole oglądać. To był rok i to był koncert, kiedy świat poznał Baśkę. To nie wiem, czy to tak rzeczywiście dobrze należy wspominać, no ale no, kiedyś to się musiało wydarzyć. Jakiejś super jedynki z 2012. No, a ja bym sobie chętniej posłuchała, wiecie, jakichś dawnych koncertów typu Mikrofon i Ekran. Jakieś w zeszłym roku był chyba koncert piosenki aktorskiej z 85 roku, chyba, czy 6. I no tego tutaj trochę brakuje, bo macie te rzeczy w archiwach i można by. A 2012 rok był wbrew pozorom niedawno i pamiętamy to i też więcej tych rzeczy jest gdzieś w internecie, więc można do nich łatwiej dotrzeć.
1: A wiesz, no jest taka szansa.
0: Można znaleźć.
1: Jest taka szansa, że oni będą po te materiały starsze sięgać za jakiś czas, że nie chcą być może się, tak kolokwialnie mówiąc, wypstrykać z całego materiału na jeden rok emisji radia i po prostu za jakiś czas będą gdzieś tam odkopywać kolejne rzeczy. Tylko pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście te materiały w archiwach są i że ktoś już zadbał o to, żeby one zawczasu zostały zdigitalizowane, żeby gdzieś tam jakieś cenne taśmy nie poginęły z tymi zapisami.
0: Mam jednak wrażenie, chociaż nie jestem pewna, że coś się może pokrywać z zeszłym rokiem, bo wydaje mi się, że mógł być też ten koncert z piosenkami Krajewskiego rok temu. Akurat go nie słuchałam, ale kojarzę, że był. Dlatego no skoro, jeżeli rzeczywiście powtarzają, co jest prawdopodobne, no to znaczy, że mają, że nie myślą może w ten sposób, jak ty sugerujesz.
1: Albo po prostu, no może tylko tyle tych zespołów, zasobów jest i więcej nie ma. A to no, niedobrze by było.
0: No mimo wszystko można by wrócić jednak do tych koncertów z lat 70., które były rok temu, a niekoniecznie do tego Krajewskiego, szczególnie, że ten koncert w jakichś fragmentach jest na YouTubie. I w zeszłym roku udało też mi się znaleźć taką rozpiskę, którego dnia będzie który koncert, więc się można było fajnie przygotować, zaplanować sobie słuchanie, kiedy przeczytaliśmy, co nas interesuje. W tym roku może gdzieś jest taka rozpiska, ale się na nią nie natknęłam, więc codziennie, kiedy mam możliwość, no to sprawdzam, czy to jest jakiś koncert, który mnie zainteresuje, kto wie, może się jednak okaże, że coś wykopią niespodziewanie z lat wcześniejszych niż 2001, tak? No bo to jest ta data graniczna, jeżeli mówimy o 20 latach. Jeszcze co do ramówki, to ona się trochę zmieni w najbliższych dniach, no bo to już będzie ten kluczowy moment dla działalności radia w tym roku. Od 1 do 6 września w godzinach od 12 do 20 działać będzie studio festiwalowe w Opolskim Amfiteatrze, a w nim rozmowy z wykonawcami, producentami i reżyserami koncertów. Od 3 do 6 września planowane są radiowe transmisje koncertów, także nie tylko w telewizji, w radiu też można i na głównej antenie Radia Opole też można. One będą ponadto wzbogacone rozmowami z artystami w przerwach koncertów. Wspomniałam już o tym, że można podglądać tytuły utworów, które są emitowane. No, może nie wszyscy nas słuchali rok temu, więc przypomnę, że to rzeczywiście można trafić na sporo muzycznych ciekawostek i poznać rzeczywiście nawet jakichś artystów, o których się nigdy nie słyszało. Może jestem ignorantką, ale nie znałam na przykład do tego roku, do emisji festiwalowego Radia Opole takiej wokalistki jak Wiesława Sus. I się przynajmniej czegoś nauczyłam. Znałeś Wiesławę Sus?
1: Nie, pierwszy raz słyszę to nazwisko.
0: I piosenkę o Mój Ty Królewiczu spod Kielc, nie rozumiesz nic z babskich serc.
1: Nie.
0: Naprawdę, jest taki utwór.
1: Jest to dla mnie nowość. Absolutna.
0: To ci pokażę tam po audycji.
1: Okej.
0: Także tak to jest, aczkolwiek jeżeli tego się słucha dużo i długo, no to często się te utwory powtarzają i niestety nikt tam nie zadbał o tak zwaną rotację, czyli nikt nie usiadł tak jak my to zrobiliśmy z Radiem DHT i poustawialiśmy to wszystko bardzo porządnie, żeby nie było tak, że na przykład w jednej godzinie dwa razy wylosuje się utwór Céline Dion.
1: Czyli tak zwana separacja artystów.
0: Tak. To się nie wydarzy, albo jeżeli mamy, nie wiem, Kult i Kazika, to też się tak nie zdarzy, że w jednej godzinie będzie i Kult i Kazik, bo mamy to wszystko tak uporządkowane, że nasz system emisyjny już wie, że no, że to jest coś podobnego i że tych rzeczy nie należy zestawiać. Tam tego absolutnie nikt nie zrobił. Co więcej, zdarza się, że nawet ta sama piosenka się wylosuje w czasie jednej godziny. Utwór Eleni, dajmy na to, Po słonecznej stronie. Nie pamiętam, jaki to jest dokładnie tego tytuł. To już go słyszałam tam kilka razy i lubi się losować gdzieś tam koło siebie. Albo Bajm, Ta sama chwila.
1: Po słonecznej stronie życia pewnie, tak?
0: Życia, tak. Także nikt niestety tego nie uporządkował, a szkoda, bo to trochę psuje radość ze słuchaniem, bo zasoby tam są duże. Jest Wiesława Sus, rozumiem. A tu się losuje znowu Beata Kozidrak, którą szalenie szanuję, ale losuje się znów z tą samą swoją przebojową piosenką, a można by poznać w tym czasie coś już nowego. We mnie w ogóle się taki włącza typowy boomer, jak słucham tego festiwalowego Radia Opole, takie kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, bo nawet tej wspomnianej Beaty Kozidrak czy Maryli Rodowicz, no co tu dużo mówić, 20-30 lat temu, kiedy te nagrania powstawały, no, kiedy jednak dysponowały głosami w swojej najlepszej formie, słucha się lepiej niż dzisiaj i fajnie jest jednak do tych czasów wrócić, tak, bo może ktoś nas źle zrozumiał. Koncerty festiwalowe te emitowane w całości są ostatnich 20 lat, ale nagrania konkretnych piosenek są z lat bardzo różnych i mogą rzeczywiście sięgać nawet pierwszej dekady istnienia festiwalu. Także tam jest cały przekrój. No szkoda, że tak nieuporządkowany, szkoda, że to się lubi tak wyłączać o 18 na przykład, czy o północy, kiedy wchodzi nowe pasmo. Też tam czasami coś lubi wykrzaczać, na przykład nie wiem, ostatnio mi się coś takiego zdarzyło, że usłyszałam dwie piosenki grające jednocześnie, coś się potem wywaliło i chyba wleciał stream, właśnie nie sprawdziłam tego, albo to był stream Radia Opole, albo stream z dżinglami Radia Opole, ale z jakąś tam playlistą wrzuconą, a w tytule cały czas się wyświetlała Justyna Styczkowska, Dziewczyna Szamana.
1: Czy jakiś taki pewnie zapas, jakieś zapasowe coś, co gra na wypadek, gdyby właśnie taka awaria systemu nastąpiła.
0: Tak, więc z czymś takim też się trzeba liczyć. To takie już ciekawostki pewnie bardziej dla radioświrów tak zwanych, których takie wpadki mogą interesować. Tak, to tym państwu się zdarza. Tak czy inaczej polecam jeszcze nacieszyć się możecie przez jakiś czas, bo emisja prowadzona będzie do 12 września. Także no po 2 tygodniach wam dajemy znać, ale myślę, że przez kolejne tygodnie nacieszycie się jeszcze i poznacie w takie wspaniałe utwory jak ten o Królewiczu spod Kielc. Więc warto jeszcze tak historycznie przypomnieć, że choć rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu od początku towarzyszy Opolskiemu Festiwalowi, to po raz pierwszy pomysł stworzenia dostępnego na UKF-ie okolicznościowego programu poświęconego w całości tej imprezie udało się zrealizować w roku 2014. W pierwszych dwóch latach emisja związana była bezpośrednio z festiwalem i trwała 4 dni. Od 2016 roku jest to niemal miesiąc. Wyjątkiem był rok 2018, kiedy w ogóle tej emisji nie było. To tyle o radiu. Czas przejść do tego głównego punktu, głównego wątku, czyli co się wydarzy na samym festiwalu. Może tak powinniśmy odgrodzić, może jeszcze raz zagrać nasz dżingiel festiwalowy opolski. Co ty na to, żeby tak już było jasno?
1: Nie ma problemu. Już go szukam. O, znalazłem.

0: No, to zagraliśmy.
1: No to jedziemy, słuchajcie, bo jest dużo tematów, dużo koncertów, bo 4 dni festiwalowe, od piątku do poniedziałku. Pierwszy dzień, 3 września, pierwszy koncert od Opola do Opola startuje o 20:15. Najważniejsze muzyczne wydarzenia, od klasycznego popu do pogranicza muzyki elektronicznej, które miały miejsce w okresie pomiędzy festiwalami opolskimi, zostaną wspomniane i wypełnią piami opolskimi, zostaną wspomniane i wypełnią pierwszy koncert tegorocznego festiwalu od Opola do Opola z takim podtytułem Największe gwiazdy, legendarne przeboje. No to jest też już koncert, który mamy od kilku lat i jego założenie się nie zmienia. Podczas gali uhonorowani zostaną najważniejsi i najbardziej twórczy artyści minionego roku oraz wykonawcy, którzy obchodzą jubileusze pracy artystycznej. No ja czasami mam wątpliwości, co roku mamy ten sam temat. Mam wątpliwości odnośnie tej listy wykonawców, bo no okej, pewnie część z nich można podciągnąć pod jubileusze, ale czasami mam wątpliwości, czy rzeczywiście dany artysta coś konkretnego osiągnął w tym minionym roku, czy to jest, jego udział jest jakoś uzasadniony, czy to nie jest aby tak, że tutaj zgarniają wszystkich, którzy zaprosili, którzy mają wystąpić z jakiegoś powodu, których właśnie się
0: i
1: udało
0: pozyskać.
1: I którzy
0: te zaproszenia przyjęli, bo to też
1: tak,
0: nie,
1: bo to nie
0: jest
1: każdy.
0: Tak, nie
1: ławka
0: zawsze.
1: Ławka nie jest taka długa, więc udało się tych artystów pozyskać, to trzeba jakoś tam ograć ten ich występ i ich zaprosić. No, jak będzie w tym roku i czy ta obecność wszystkich artystów jest uzasadniona, ocenicie sami. Pewnie w przypadku części to są jubileusze właśnie, a my nie mamy w głowie, kto tam kiedy zaczynał, więc nam to wyjaśnią w czasie koncertu. No ale zobaczymy. A w tymże koncercie wezmą udział m.in. królowa Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, no to pewnie będzie wspominała swoją płytę, na której umuzyczniła, na której opracowała, o tak może, utwory Fryderyka Chopina, dopisując do nich warstwę tekstową i poprosiła również o to inne artystki. Będzie Sylwia Grzeszczak, Kleo, Anna Dreszowska, Justyna Steczkowska, one, no to okej, jakiś jubileusz, coś chyba ma z tego, co kojarzę. Izabela Trojanowska, Kasia Moś, Kamil Bednarek, nie mam pojęcia, co zrobił w zeszłym roku, ale ja nie jestem na bieżąco z niczym, Enej, Ira, Shaking Dudi. I teraz proszę powiedzieć mi, kto to jest. Karolina Stanisławczyk.
0: Ha. To jest ciekawe.
1: Nie mam pojęcia, więc
0: ja też nie.
1: Może jakoś wiele osiągnęłam w zeszłym roku, nie wiem. Piotr Cugowski, Lombard, Kombi, ale przez jedno i, nie Kombi.
0: No i Lombard to już wiadomo, że bez Małgorzaty Ostrowskiej.
1: Tak, nawet ostatnio tak było na festiwalu w Opolu, że w jednym dniu występował Lombard z jakąś inną wokalistką, a następnego dnia była Małgorzata Ostrowska solo. Jerzy Grunwald, Zespół Śląsk, Blue Café oraz Gromi. Poprowadzą ten koncert Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i Marek Sierocki. Koncert drugi, debiuty, godzina 22:40. W tym roku w koncercie weźmie udział 10 debiutantów. W przypadku części z nich znane są tytuły piosenek, które zostaną wykonane. Jednak nie w przypadku wszystkich, dlatego nie będę ich wymieniać, żeby to, tych tytułów w sensie, bo wykonawców zaraz wymienię, żeby nikogo nie dyskryminować, chociaż tak naprawdę już było dużo czasu na to, żeby sami wykonawcy te informacje gdzieś tam podali w swoich social mediach, więc no ale, no, ale cóż, wyczytamy wykonawców, żeby właśnie były szanse równe mimo wszystko. Mamy tutaj część osób, które dostały się z normalnych eliminacji. Mamy też osoby, które gdzieś tam w ramach pewnych specjalnych nagród otrzymały możliwość wzięcia udziału w tym koncercie. I pierwszą z nich jest Łukasz Brodowski. On jest laureatem programu Szansa na sukces tej edycji jesiennej. Bo mamy tak jak w zeszłym roku, że Szansa na sukces miała 2 finały jakby, 2 edycje, jesienną i wiosenną, i z każdej z nich jedna osoba otrzymała możliwość wystąpienia w debiutach. W przypadku obu tych osób przyznam szczerze, że mam wątpliwości, czy to rzeczywiście były najlepsze wybory. Miałam wrażenie, że w obu tych finałach osoby rzeczywiście dobre nie otrzymały takiej liczby głosów telewidzów, na jaką zasłużyły. Mam jednak nadzieję, że ostatecznie występy będą na dobrym poziomie i że będę mogła jeszcze cofnąć cofnąć swoje słowa i powiedzieć, że to był zasłużony awans. Pan Brodowski to pierwszy z nich, a drugi to Tomasz Bulzak, laureat też właśnie Szansy na sukces edycji wiosennej. Jeżeli chodzi o tych uczestników, którzy się dostali z eliminacji, którzy po prostu wysyłali swoje propozycje, to jest to dużo znanych nazwisk, czy też pseudonimów, w zasadzie chyba prawie wszystkie. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, to było chyba tak, że wielu z nich nie znaliśmy. Tutaj znamy je, jeżeli śledzimy programy typu Talent Show, wszystkie The Voice of Poland, The Voice Kids i inne tam takie, to na te osoby się mogliśmy natknąć. Od Kasjan na przykład, on się chyba nazywa Kasjan Cieślak, tutaj występuje jako Kasjan, przy czym pierwsza i ostatnia litera są

0: wielkie. I on był w edycji Voice'a chyba tej przedostatniej, tej, którą wygrała Alicja Szemplińska. Janek Traczyk, no, który był już też wszędzie, we wszystkich programach i też w różnych koncertach, w telewizji go można było zobaczyć, w teatrach muzycznych, no wszędzie. Ania Byrcyn, to ostatnia edycja Voice'a. Ania pojawia się u nas na antenie, przy czym jest prezentowana w pełnej, z pełną wersją swojego nazwiska, bo Ania jest góralką, nazywa się Ania Gąsienica Byrcyn i gramy jej utwór, jej singiel, który powstał przy okazji finału The Voice of Poland, tutaj z inną piosenką i możemy już zdradzić, że tej piosenki za chwilę posłuchamy.
1: Tak jest.
0: Bartek Deryło, to też przedostatnia edycja Voice'a. Tutaj pozwolę sobie na taki nieśmieszny żart. Bartek wykona, odniosę się jednak do tytułu, utwór Burza. Być może Bartek pomyślał, że to mu zagwarantuje jakiś sukces, ponieważ w zeszłym roku w Opolu zwyciężyła piosenka Burze, którą wykonał Kamil Czeszel, więc on może pomyślał, że jak pójdzie tym samym tropem, to coś z tego będzie.
1: To pójdzie, ale jak burza.
0: No dobre, ale jedna burza to zawsze mniej niż więcej burz, więc może trzeba było na przykład nagrać utwór Nawałnicę, to by się jakoś stopniowało, prawda, w tę drugą
1: owszem,
0: stronę.
1: Owszem,
0: także przy okazji, kierunek jest dobry.
1: A przy okazji mogliby go zatrudnić w Radiu Z do zaśpiewania kilku wstawek do pogody.
0: Będzie burza.
1: Tak. O właśnie.
0: Coś takiego. Amelia Andryszczyk, ją możecie kojarzyć z pierwszej chyba edycji The Voice Kids. Próbowała też swoich sił w szansie na sukces tej eurowizyjnej i no, to jest taka młoda osóbka z delikatnym, ale bardzo, bardzo miłym, bardzo dobrym głosem. Tadeusz Seybert. Tadeusza znam dłużej niż wy wszyscy, bo jest z mojego miasta. I dlatego mam takie wrażenie, być może ja je tylko mam, że on debiutuje i to po prostu trwa i trwa, że rzeczywiście jest ciągle tym dobrze zapowiadającym się początkującym, ale chyba nie tylko ja mogę je mieć, bo był już też w iluś talent showach i też był w tym Voice, w który wygrała Szemplińska, więc rzeczywiście mamy bogatą reprezentację z tamtej odsłony. No i kolejne nazwisko, myślę, że ucieszy naszych słuchaczy, a przynajmniej ich zafrapuje, bo to jest osoba, którą wielu z was zna. Daria Barszczyk, laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Tak, bo nagrodą w tym festiwalu za pierwsze miejsce jest możliwość wystąpienia w opolskich debiutach. W tym roku Daria wygrała. Darię mogą kojarzyć słuchacze Tyflo Podcastu, ale u nas w Tyflo Podcaście nie śpiewała, tylko gotowała.
1: Gotowała, tak jest.
0: Może wykona jakąś piosenkę o gotowaniu, tego nie wiem, bo niestety Daria nie podzieliła się jeszcze swoją piosenką w internecie. Szkoda, bo liczyłam na to, że ten utwór zostanie opublikowany, że go wtedy zagramy, niezależnie od jakichś tam naszych prywatnych preferencji, bo może nam się oczywiście spodobać, a możemy mieć gusta nieco odmienne, wiadomo, ale no chciałam wam go pokazać, niestety tej możliwości nie mieliśmy. I ostatnią finalistką jest Sabina Szewczyk. To też tradycja, że Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu wybiera swojego reprezentanta i w tym roku reprezentantką jest właśnie pani Sabina. Większość piosenek debiutanckich już jest dostępna w internecie, z wyjątkiem chyba tak naprawdę właśnie laureatów szansy, laureatki Zaczarowanej Piosenki i laureatki Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, więc ta cała reszta, która już musiała, wysyłając swoje propozycje do telewizji, je dobrze przygotować, no to już je opublikowała. No i moją piosenkę, faworytkę usłyszycie, ponieważ mogę sobie na to pozwolić. To jest nasz program,
1: proszę,
0: mogę sobie pozwolić
1: bardzo,
0: na takie
1: pewnie
0: subiektywne wybory, ale to za chwilę jeszcze omówimy jeden koncert w międzyczasie, żeby nam jakoś to w miarę tutaj symetrycznie wyszło. Co do pozostałych piosenek, no gusta są różne, tak? A, nie, właściwie piosenka Tadeusza Seyberta jeszcze nie została opublikowana, tylko jakiś krótki kawałek na Facebooku, no ale już też wiadomo, czego się spodziewać, ale też tego szukam chyba 2 dni temu, także już być może jakieś zaległości zostały tutaj nadrobione. Jeżeli słuchaliście utworów, no to oczywiście dawajcie znać, co sądzicie i komu kibicujecie. Dodam jeszcze, że
1: debiutanci... A jest okazja dawać znać, bo jesteśmy na żywo, gdyby
0: właśnie
1: ktoś się zastanawiał.
0: No. Debiutanci będą walczyć o nagrody wykonując, a właśnie autorskie piosenki, bo to różnie było w debiutach, zdarzały się jakieś tam lata, że wykonywali utwory Wojciecha Młynarskiego, albo mieli jakiś tam większy wybór, ale były to covery. Od kilku lat to są autorskie utwory. Laureata Nagrody Głównej imienia Anny Jantar wyłoni profesjonalne jury. Drugi ze zwycięzców zostanie wyłoniony w głosowaniu SMS-owym przez publiczność. W koncercie wystąpią także zaproszeni goście: Marta Gałuszewska, Alicja Szemplińska, Krystian Ochman, Filip Lato, Gromi i zespół Ogień, a poprowadzą Ida Nowakowska, Herndon i Tomasz Wolny. Tak jeszcze odnośnie tego wrzucania do internetu, no to mogłoby się wydawać, że trochę szkoda, że tamci wykonawcy, którzy się jeszcze na to nie zdecydowali, podjęli taką, a nie inną decyzję, czy też no, ktoś podjął ją za nich i te utwory się w internecie jeszcze nie znalazły, ale to nie musi absolutnie o niczym świadczyć, bo rok temu wygrał w debiutach Kamil Czeszel, który też nie miał piosenki w internecie, i drugą nagrodę dostała Izabela Zalewska, tę nagrodę od jury chyba, i ona też nie miała swojego utworu w internecie przed koncertem, także to o niczym absolutnie nie świadczy, to nie musi świadczyć na ich niekorzyść, bo i tak mało kto jest taki szalony jak ja i szuka tego przed konkursem w internecie, i większość osób po prostu ocenia to, co słyszy podczas koncertu debiutów. Dzień drugi, omówimy sobie jeszcze pierwszy koncert. 4 września jest drugi dzień i wielkie przeboje małego ekranu nas czekają. O 20.15 to się zacznie. W koncercie tym przypomniane zostaną największe hity telewizji polskiej w kontekście muzycznym. Symbole serialu, filmu czy programu telewizyjnego jest piosenka towarzysząca czołówce lub napisom końcowym. Podczas koncertu widzowie usłyszą wykonania kultowych piosenek w zaskakujących aranżacjach. W Opolu wybrzmią takie przeboje jak Przed nocą i mgłą, 40-latek, M jak miłość, Uciekaj moje serce, Matki, żony i kochanki, Na dobre i na złe, Wojna domowa, Życie jest nowelą, czy jak to woli Nobelon. To jak ktoś nie ogląda Klanu, to latorość rodu Lubiczów, Zosia Lubicz kiedyś tak zaśpiewa, Życie jest nowelą, że zabrzmiało jak Nobelon, i tak już zostało. No i magiczne słowa z programu Rolnik szuka żony.
1: Jeszcze trochę i nie będzie w większości takich piosenek, które się będą kojarzyły, bo teraz przecież taka moda, żeby...
0: Nie ma tej mody.
1: Tak, żeby tam wciskać cokolwiek, tylko nie tworzyć piosenek.
0: To prawda.
1: Do filmów, seriali.
0: No jest jakaś muzyczka, no. Tak, ale ona w warstwie słownej to nie ma, i ten motyw też nie jest
1: nie ma niczego takiego
0: zapadający w pamięć.
1: Tak,
0: nas
1: tak.
0: Na to się nie stawia. Wystąpią Maryla Rodowicz, Sara Egwu James, Rafał Brzozowski, Wiki Gabor, Roxana Węgiel, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. No to już można przypuszczać, że oni wykonają Przed nocą i mgłą. Właśnie, może nie wiecie, co to jest Przed nocą i mgłą. Tylko kojarzysz ten tytuł z jakimś programem, serialem, czymkolwiek?
1: Szczerze mówiąc, nie.
0: 07 Zgłoś się, melodię znasz. I do niej
1: no
0: powstały
1: tak, tak.
0: Słowa i to ma właśnie taki tytuł.
1: O proszę.
0: I Alicja Majewska to
1: się człowiek zawsze czegoś nowego dowie.
0: Radio bawi, uczy, wychowuje.
1: Oczywiście.
0: Anna Jurksztowicz, no przecież nie mogłaby jej zabraknąć.
1: No
0: w tym
1: to
0: koncercie.
1: Tak. No to...
0: Halina Młynkowa, Vox, Andrzej Rosiewicz, no to już też chyba nie zagadka, co zaśpiewa. Janusz Radek, Andrzej Młynarczyk, czyli aktor, on grał kiedyś, wiem jak miłość, teraz nie wiem nawet gdzie gra, ale on był w Twoja twarz brzmi znajomo i tam tak średnio szło wokalnie, więc nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Tadeusz Chudecki, wiesz, co to za aktor jest, to jest ten, co gra doktora Gustawa w Klanie. Tego, co teraz tam panią Anią.
1: Z panią Anią, tak, tak,
0: no
1: tak,
0: i tam,
1: tak.
0: To nie jest oczywiście jedyna jego znana rola, ale teraz właśnie tym się zajmuje. Ira, Warius Manxi, Kasia Stankiewicz, Sand and Grace, Ania Dąbrowska, Pączki w tłuszczu. Dobrze, kolejne pytanie. Czy wiesz, co są Pączki w tłuszczu? To jest zespół, w którym śpiewa Tomasz Karolak. Ale a propos Tomaszów, to będzie też Stockinger, więc chyba też się domyślamy, w jakiej piosence. Ten Nobelon chyba, prawda?
1: Ta nowa wersja, bo on tam ma śpiewać.
0: Słynna nowa wersja, której już jakaś tam zajaweczka się pojawiła, bo ona, ta wersja wybrzmiała chyba, czy też miała wybrzmieć na konferencji ramówkowej i coś już tam do nas dotarło, to oni przynajmniej moim zdaniem to nie brzmi dobrze. Jeżeli w przyszłym tygodniu uda nam się już pozyskać tę wersję do naszej płytoteki, to ją może zagramy, albo
1: żebyście
0: kiedy to
1: sobie posłuchali i ocenili.
0: Posłuchali, tak, jeszcze najlepiej właśnie przed emisją tych premierowych odcinków. No zobaczymy, będziemy się starać. Pektus, Marek Molak, to też aktor śpiewający w Twojej twarzy śpiewał, więc akurat z tym sobie poradzi. Sonia Maselik, to taka wokalistka, którą znam z tego, że była w Szansie na sukces i wygrała odcinek z Natalią Kukulską, śpiewa całkiem okej. Okay. Grzegorz Skawiński, Sławek Uniatowski, Edward Hulewicz. drogie dzieci nie wiedzą, że Edward Kulewicz śpiewał piosenkę Za zdrowie pań.
1: Za zdrowie pań. Tak, tak, tak.
0: Marta Gałuszewska, siostry Szydłowskie, czyli zwyciężczynie pierwszej edycji Voice Senior, i Barbara Parzyczewska, czyli laureatka, triumfatorka drugiej edycji tego programu. No więc ten skład jest duży, ja nie wiem, jak oni ich tutaj wszystkich pomieszczą, ale jakoś to chyba będzie i zapowiada się

0: końca wiem, po co do tego wracać, skoro... No ale właśnie, najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy. No okej, ale my właśnie chcemy poznawać nowe piosenki i dlatego teraz Was zapoznamy z piosenką jednej z opolskich debiutantek, z piosenką Ani Byrcyn pod tytułem Chowam się, a my wracamy do Was za chwilę i zapowiemy kolejne opolskie wrażenia.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: I już do Was wracamy, a właściwie to przede wszystkim wraca do Was Milena, no bo to już tak się utarło w naszych programach, że jak mowa o jakichś festiwalach, koncertach, wydarzeniach tego typu, no to Twój temat, bo lubisz.
0: Ale ostatnio zostałam też babą od sportu, co jest dziwne. Więc
2: bo lubisz.
0: Żadnej pracy się nie boję, tak.
2: Oczywiście. To tak nawiązując do 40-latka jeszcze.
0: A Ty będziesz panem od czego?
2: Nie wiem, coś się wymyśli.
0: Znajdźcie mu profesję, piszcie na Facebooku, jakie mam
2: pomysły na Michała.
0: Od country niestety.
2: I od country, tak.
0: Dobrze, bo
2: tak.
0: Prawie godzina minęła, my tkwimy w tym Opolu, ale jest tutaj całkiem przyjemnie. Jesteśmy wciąż w drugim dniu, kiedy to o 22.10 rozpocznie się koncert premier. I na początku wystąpią ubiegłoroczni zwycięzcy koncertu, czyli Lanbery z piosenką Plan Awaryjny i Stanisława Celińska z piosenką Niech mi nie złość. A w części konkursowej koncertu w Opolskim Amfiteatrze zaprezentuje się tutaj również 10 wykonawców. No i odczytam Wam tychże wykonawców, ich personalia, nazwy zespołów i tytuły piosenek, bo tutaj wszystkie znamy. I większość chyba już jest w internecie. Jak ja szukałam, to jednej jeszcze nie było, ale powinna się już pojawić, jak pamiętam, z tego co kojarzę. Ale wiem, większość przesłuchałam, tutaj też wyboru dokonałam jakiegoś tam, ale on może być zupełnie inny niż wybór publiczności, o czym też zaraz powiem, jak typuję. A więc Paula z piosenką Ostatnia noc, Patton Rock, w sumie trudno powiedzieć, jak to czytać, to jest wszystko wielkimi literami, Puton Rock się pisze, a tytuł to Mamy lato. To może będę omawiała to, co, gdzie mam jakieś skojarzenia. No Paula to ewidentnie nie jest moja stylistyka, a to Patton Rock, to jeżeli to jest to, co ja wyszukałam, to proszę wybaczyć, odebrałam ten utwór jako trochę taki infantylny, ale to może też oczywiście przemawiać na jego korzyść. Three of Us z piosenką Szklany sufit. Czy Tobie Three of Us kojarzy się też z tym, co mnie? Bo mnie się bardzo kojarzy z początkiem Radia Supernowa, kiedy staraliśmy się na początku maja ich słuchać, żeby zorientować się, co tam się w ogóle dzieje. I to była wtedy jedna z nowości i oni to emitowali
2: bardzo
0: rzeczywiście
2: często,
0: dosyć często.
2: Tak, bardzo często to grali.
0: Tak. I my też zagramy. Teraz to w ogóle nie wiem, jak to czytać, bo jest tak. ASA. Chyba ASA, a nie ASA, bo pomiędzy nimi są kropki. A tu jest chyba jeszcze rozwinięcie tego skrótu. Anna Sokołowska, Ala Brudzińska. To nie jest Ala Brudzińska, tylko Ala Brudzińska. Tak jakby to było nazwisko. I piosenka też jest nieco problematyczna, bo jest lubię, znak zapytania, i wielokropek, więc nie jest to jakiś skomplikowany temat.
2: No to już widzę, jak w radiach ta piosenka się będzie pojawiała i jak ją ludzie będą zapowiadać, to fajnie.
0: No nie, no, trzeba powiedzieć lubię, ale może trzeba jakoś intonować, no nie wiem. W każdym razie no, radiowa to ona muzycznie całkiem jest, muszę przyznać. Kasia Moś i Jarecki z piosenką Dobre moce, no jakoś... Aż tak bardzo mi ten utwór w pamięć nie zapadł. Nie jest zły, a ja absolutnie, to jest wszystko, wiecie, subiektywne, bo mogę. To jest mój program. Ale a żadnego utworu nie dyskwalifikuję. Może już też znacie te piosenki i macie swoje typy. Bartek Krójk z utworem Zakochana. Tutaj przyznam, że nie odrobiłam za bardzo zadania domowego, bo kiedy przesłuchiwałam te piosenki, to właśnie było jeszcze kilkanaście godzin do premiery utworu Zakochana na YouTubie i później zapomniałam to już sprawdzić, więc nie wysłuchałam Zakochanej, a już pewnie od godzin kilkudziesięciu na YouTubie wisi, także się nie wypowiem. Roxana Węgiel z piosenką Korona i tutaj stawiam, że to może być utwór z szansami na wygraną, ponieważ Roxana wykonywała go podczas koncertów na przykład wakacyjnej trasy dwójki, więc ludzie go już poznali.
2: I mnie będą się wydaje, kojarzyć, tak.
0: Tak, mnie się wydaje, że są lepsze utwory Roxany w tym sensie, że takie, w których bardziej prezentuje swój świetny wokal, no ale to mówię, wiecie, znowu jest subiektywne. Krystian Ochman z utworem Prometeusz. To kolejny utwór, kolejny wykonawca, który może mieć szansę, bo Krystian jest bardzo charakterystyczny, on wygrał ostatniego Voice'a, śpiewa tak na wpół klasycznie, a wpół rozrywkowo, ale ta klasyczna operowa emisja głosu jest u niego no, takim znakiem rozpoznawczym w tym utworze.

0: że światło, cienie, tak? Tak to się nazywało, to rzeczywiście no było tego dużo i ludzie go mogą z tym już kojarzyć i ma to wielu fanów, których no oczywiście Krystian zyskał po Voice'ie. Ten utwór też jakoś nie jest super w moim guście, ale myślę, że właśnie zwycięstwo w Voice'ie plus taka charakterystyczna emisja głosu to może sprawić, że ludzie będą chcieli na Krystiana głosować. Jest jeszcze Martin Lange z utworem Kłamiesz. Skoro słuchałam i zapamiętałam, to nie wiem w sumie o czym to świadczy. I Natalia Zastępa z utworem Wiesz jak jest. No też taka piosenka okej, niekoniecznie się bardzo wyróżniająca. Natalia też była w Voice'ie i tym dziecięcym chyba próbowała i w Voice'ie dla dorosłych także. Więc moim zdaniem może być tak, że ku zwycięstwu się zbliżą Krystian Ochman z Roxaną Węgiel, ale skoro Three of Us byli emitowani w stacjach radiowych tak często, to też może nie są bez szans. Uczestnicy premier będą rywalizować o nagrodę imienia Karola Musioła. Ona jest przyznawana przez publiczność w głosowaniu SMS-owym, ale jest też nagroda jury, w którego skład wejdą artyści, dziennikarze i krytycy z branży muzycznej. Także no już tutaj trudno w ogóle stwierdzić, jakie będą typy. W oczekiwaniu na wyniki głosowania na opolskiej scenie zobaczymy wokalistów w repertuarze Marka Grechuty z okazji 50. rocznicy wydania płyty Marek Grechuta i Anawa. Będzie to Alicja Szemplińska, a miałam panią Alicję wczoraj okazję na żywo słyszeć, to tak mogę zdradzić, ale akurat nie w repertuarze Marka Grechuty, tylko Grzegorza Ciechowskiego. Będzie też Marcin Sójka i Sławek Uniatowski. Przechodzimy do trzeciego dnia, 5 września, zaczynamy też o 20.15. Czymś, co myślałam, że się nie wydarzy, bo myślałam, że skoro już Krzysztof Krawczyk został upamiętniony koncertem Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, a mówiłam przecież, no można byłoby poczekać i zrobić koncert w Opolu. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić koncert i taki osobny, tak jak tamten, o którym już mówiłam, jak i ten koncert opolski. I on będzie się nazywał Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną i będzie, przypomnijmy, o 20.15. W koncercie tym widzowie usłyszą największe przeboje Krzysztofa Krawczyka, które wykonają Kuba Badach, Andrzej Lampert, Sebastian Riedel, Kamil Bednarek, Grzegorz Chyży, Maciej Balcar, Grzegorz Skawiński, Enej, Ania Dąbrowska, Katarzyna Cyrekwicka, Anna Karwan, Olga Szymańska, Marcin Sójka. I tu się zatrzymamy na momencik. Grzegorz Markocki. Nie, to nie jest błąd. Tutaj nie chodzi o Grzegorza Markowskiego. Muszę wspomnieć, bo to jednak jest jakoś ważna osoba dla polskiej telewizji. No bo to, że wziął udział w szansie na sukces, no to nie on jeden. No wziął udział w szansie na sukces właśnie z piosenkami Krzysztofa Krawczyka i wygrał ją jakoś w okolicach roku 2000. Śpiewał właśnie Ostatni raz zatańczysz ze mną i zasłynął no, między innymi tym, że wplutł w tę piosenkę frazę money, money, money, it's a rich man's world, bo jakoś mu to pasowało do tych akordów, więc to było ciekawe urozmaicenie. Ale co zrobił potem pan Grzegorz? Nie wiem, czy kojarzysz, bo akurat chyba tego programu mogłeś nie oglądać. Pan Grzegorz poszedł do programu Bar, do jego pierwszej edycji i to jest ta osoba, która pierwszy raz w historii polskiego programu reality show wzięła prawdziwy ślub w programie. Tak, o, wziął proszę. Z uczestniczką bodaj Izabelą ślub.
1: No to nie, ja akurat Baru, szczerze mówiąc, nie oglądałem. Jakoś w ogóle niespecjalnie ciekawił mnie ten program, tak powiem szczerze. Jakikolwiek sezon tam.
0: Ja od drugiej edycji coś widziałam, ale nie pamiętam zbyt wiele, a pierwszej w ogóle nie widziałam, więc to jest tylko to, o czym się gdzieś tam dowiedziałam później, czytając rzeczy w internecie, dlatego myślę, że skoro to program o mediach, to warto było o takim medialnym wątku wspomnieć. Oczywiście. Bo to było, nie było historyczne wydarzenie, no małżeństwo długo nie przetrwało. Będą też trubadurzy, no to myślę, że to też jest ważne, bo przecież w tamtym koncercie pamięci Krzysztofa Krawczyka ich nie było, tam były jakieś, wiecie, spin, że niby zostali zaproszeni, ale że nie, ale że odmówili. Tam były różne wersje zdarzeń, o czym mówiłam. Także no tutaj będą. No i to myślę, że dobrze, bo akurat pan Krzysztof tam zaczynał, więc myślę, że to jest ważny punkt, którego nie można pomijać i będzie Gospel Rain. Także skład, powiem szczerze, według, jeżeli chodzi o moje preferencje, to ciekawszy od tamtego koncertu, więcej takich artystów, co do których jestem ciekawa ich interpretacji utworów Krzysztofa Krawczyka. W koncercie wykorzystane zostaną materiały archiwalne, które połączone z występami solistów na scenie sprawiać będą wrażenie wspólnych wykonań. No to już jest standard. W tamtym koncercie też tak było. Nie zabraknie niepublikowanych dotąd fragmentów filmowych i dokumentalnych z Krzysztofem Krawczykiem w roli głównej. To jest to, o czym mówiłam, że w tamtym koncercie mi tego brakowało. Więc fajnie, że tutaj to będzie. Poprowadzą Agata Konarska, nie wiedziałam, że ona jest jeszcze w Telewizji Polskiej, dawno jej nie widziałam, i Paweł Sztompka. No to reprezentacja Polskiego Radia. Później mamy koncert piosenki literackiej, on się zacznie o 22:05, to też tradycja, przy czym z reguły ten koncert był jakoś drugiego dnia, czyli w sobotę, teraz mamy go trzeciego, czyli na koniec tej takiej głównej części festiwalu, no bo potem będzie czwarty dzień, ten alternatywny. Ale zostajemy przy koncercie piosenki literackiej. Widzowie uczestniczyć będą w opisanej w piosenkach baśniowej rzeczywistości, poznają zaczarowany świat poetów. Znane piosenki znanych autorów wykonają Magdalena Smalara. To jeszcze zanim przeczytam cały ten skład, no to powiem, że te składy tych koncertów piosenki literackiej są często takie, że tu są, występują tutaj aktorzy tacy, którzy mają doświadczenia wokalne oczywiście, ale właśnie to są osoby albo właśnie związane z tym nurtem piosenki literackiej, albo występujące na deskach teatru, więc tutaj wiecie, nie spodziewajcie się Kleo, dajmy na to, tak? To nie jest ten nurt. Ale będą za to Magdalena Smalara, Elżbieta Romanowska, Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Olga Bończyk, Jolanta Fraszyńska, Magda Kumorek, Aleksandra Nieśpielak, Dagmara Bryzek, no czyli królowa Jadwiga z Korony Królów, która teraz śpiewa na wszystkich imprezach TVP, Jacek Lenartowicz, Janusz Radek, Filip Gurłacz, no śpiewał też w Twojej twarzy, Krzysztof Szczepaniak, chyba też, Piotr Gawron-Jedlikowski też, także wiemy, że oni śpiewają. Jan Traczyk, jak widać, będzie w debiutach i tutaj. Także mówiłam, że on już tak całkiem z powietrza się nie wziął, skoro do tego koncertu go też zaprosili. Maciej Miecznikowski, Łukasz Zagrobelny, Jerzy Grzechnik i Gospel Rain. Także już tutaj każdego nie będę przedstawiać, jeszcze imiona i nazwiska, w większości mi coś mówią. Ale rzeczywiście to jest skład ciekawy, jeżeli ktoś lubi takie kręgi artystyczne, a poprowadzą to wszystko Jolanta Fraszyńska i Marek Bukowski. Warto jeszcze dodać, że wykonawcom od piątku do niedzieli towarzyszyć będzie orkiestra pod dyrekcją Grzegorza Urbana. No i dzień czwarty też mamy od kilku lat już, ten dzień alternatywny, 6 września poniedziałek, tegoroczna scena alternatywna TVP Kultura, która właśnie się zacznie 6 września o 20:00, będzie przeglądem profesjonalnych i uznanych artystów muzyki alternatywnej. Wystąpią na niej wykonawcy, których łączy to, że swoją twórczością kreują alternatywę dla mainstreamu, a ich muzykę określa się mianem niszowej. Pierwsza część koncertu to scena alternatywna TVP Kultura, alternatywny rock, druga zaś, też tytuł się zaczyna od scena alternatywna TVP Kultura, ale jest dopisek muzyka z innej planety. W pierwszej części koncertu wystąpi Lux Torpeda, jeden z najważniejszych zespołów rockowych polskiej sceny alternatywnej. No ja akurat niekoniecznie jestem jakoś fanką bardzo, no ale znowu kwestia gustu, wiem, że dużo fanów jest, chociażby w polskim topie wszechczasów mają jeden utwór, który sobie tam całkiem dobrze radził w Trójce i w 357 chyba też jakoś tam zabrnął. Więc skoro ludzie tam głosują, no to świadczy o tym, że utwór pomimo tego, że ma lat 10, no to jednak został w pamięci słuchaczy. Kolejnym wykonawcą będzie Grzech. Tutaj może trzeba jakiegoś większego przedstawienia, bo to może nic nie mówić. Muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista. Artysta nie tylko nagrywa i produkuje płyty z muzyką i tekstami swojego autorstwa, ale też komponuje muzykę do filmów i produkcji telewizyjnych. Ze swoim zespołem występuje niezwykle rzadko, ale dla Opola zrobił wyjątek. W drugiej części koncertu prowadzący Katarzyna Nowicka-Nowicka i Marek Chorodniczy przeprowadzą z artystami rozmowy, których punktem wyjścia będzie twórczość Stanisława Lema w związku ze stuleciem jego urodzin, przypadającym 12 września.
1: Czyli będzie science fiction.
0: Tak, udział w scenie alternatywnej TVP Kultura Muzyka z innej planety wezmą m.in. Luna, Elsztat, Kaśka Sochacka, Eldo, Sonbert, Rysy i Michał Anioł stąpi z nieba chyba. Także tak to będzie wyglądało.
1: Ale Luna to raczej nie ten zespół od Bailando Bailando.
0: No raczej bym się tego, ja tego też nie spodziewała.
1: Prędzej to mi się kojarzy z DJ-em Luną z strony Księżyca trzeciej.
0: No tak, no, ale to jest taka nazwa, że wiele projektów się mogło tak nazwać, więc no, akurat Luny nie kojarzę, ale Elsztat jak najbardziej, wręcz jestem zaskoczona, bo dawno nie słyszałam, żeby robili jakieś nowe rzeczy, więc fajnie, no Kaśka Suchacka jest teraz na topie, a Sonbert byli w Opolu na debiutach chyba 2 lata temu, także też fajnie, że z czymś tutaj wracają. Będziesz oglądał coś z Opola, czy nie masz takich planów?
1: Wiesz co, zobaczę, jak mi gdzieś coś podleci, że tak powiem, pod oko, to na pewno, ale chyba żaden z tych koncertów to nie jest taki, który by mnie jakoś bardzo zaciekawił i stwierdziłbym, wow, no to już koniecznie trzeba obejrzeć.
0: Myślałam, że chcesz obejrzeć występ naszej wspólnej znajomej Darii i kibicować jej w koncercie debiutów w piątek.
1: A to wiesz co, to rzeczywiście, to jest. Jest.
0: Trzymamy
1: tak.
0: Kciuki oczywiście.
1: Bo oczywiście kibicować, jak najbardziej kibicujemy i kciuki trzymamy.
0: Tak. Pewnie, że tak. Ja pewnie obejrzę wszystko, chociaż najmniej do mnie przemawia, o czym już dałam znać ten koncert z piosenkami serialowymi, bo wszystko to już słyszałam. Wiem, że będą nowe aranżacje, ale to już tak czuję, że tutaj by się mogło coś pojawić.
1: Ja z kolei nie jestem jakimś entuzjastą nowych aranżacji. Zawsze jak słyszę...
0: Tak, Michał nie lubi.
1: Tak,
0: Michał zawsze się irytuje, a to tam inaczej było.
1: Dokładnie,
0: zagrane.
1: Dokładnie. W tej kwestii akurat jestem silnym konserwatystą. Tak, tak. Absolutnie. Natomiast no, jakoś zawsze jak się pojawiają jakieś te nowe aranżacje, to coś mi tam zgrzyta i coś mi tam nie gra, to może się nie będę denerwował.
0: No, co do mnie to zależy, bo są czasami takie aranżacje, które wydają mi się pewną przesadą, ale czasami rzeczywiście czegoś ciekawego się można doszukać i znaleźć jakiś nowy klucz do piosenki. My tutaj nie będziemy kombinować z nowymi aranżacjami, tylko właśnie wam pokażemy nowość, która być może zostanie nagrodzona w opolskich premierach. Się okaże, czy tak będzie, ale to, co ten utwór już ma na koncie, czy może się pochwalić, no to częste emisje w stacjach radiowych. Chyba Radiowa Jedynka ich promowała, no i Radio Supernowa, o czym wspominaliśmy.
1: Tak
0: zespół
1: jest.
0: Free of Us i Szklanka. Sufit.
2: Słuchacie radia DHT.
1: Oni lecą do góry, a my lecimy z kolejnym wejściem.
0: Lecimy dalej.
1: Tak.
0: Chociaż jeśli jeszcze mogę się odezwać, zanim zamilknę na wieki, no powiedzmy, że... Prawie,
1: na jedno wejście.
0: To tak jeszcze mnie to zastanawia w kontekście tych wykonawców, o których mówiłam w premierach, że no nie wszystkich ich znamy, chociażby ci Free of Us też dopiero zaczynają, więc to rozdzielenie premier od debiutów też jest takie trochę, prawda, nieostre, no bo jak
1: dokładnie.
0: To ASA, czy tam nie wiadomo co, to rzeczywiście tych wykonawców nie znamy i ciekawe, czemu się zgłosili tam, a nie tu, może już sami się nie czują debiutantami, no nie wiem, to jest ich tam, wiecie, własna ocena. A jeszcze był ciekawy wątek, to nie wiem, czy słyszałeś o tym, to przepraszam, że ci jeszcze zajmę chwilkę.
1: Ależ proszę bardzo.
0: Nie wiem, czy czytałeś, że do koncertu premier zgłosili się tacy panowie jak Jakub i Dawid.
1: Nie, o tym nie słyszałem. Jedynie w ich kontekście to widziałem na Facebooku, bo to był taki dość popularny post, że jeden kupił coś w Polsce,
0: a drugi
1: w Niemczech i tam porównywali, tak, że u nas jest drogo. Tak, to ostatnio widziałem. Ale
0: tak,
1: o tym, że
0: były jeszcze inne historie, do tego nie będziemy już tam wracać ze szmroku, mają jakiś pensjonat i tam dali ogłoszenie, że nie będą przyjmować takich a takich gości i opisali tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego w tym, no bo wiecie, skoro on ich dyskryminuje jako gejów, no to oni go też będą. Nieważne. Chodzi o muzykę. Oni też wychodzili na to, że śpiewają i zgłosili swój utwór do premier. No, że teraz sprawdzimy, jakie to TVP jest rzeczywiście otwarte.
1: No, no i?
0: Oczywiście do premier się nie dostali, jak wiemy, bo czytałam wam tutaj listę wykonawców. No i teraz by można pójść w narrację, że złe TVP homofobiczne odrzuciło gejów. Ale tam jest jeszcze inna ciekawostka, bo oni tu zrobili sprytnie. Otóż wysłali do TVP link do swojej piosenki, nie taki, który udostępnili wszystkimi, bo można te piosenki posłać na YouTubie, ale taki, który stworzyli tylko na wyłączność TVP. I na tej podstawie mogą śledzić statystyki, ile osób odtworzyło, czy w ogóle...
1: I czy w ogóle ktoś?
0: Tak. No więc otóż nikt. Odtworzeń Aha. było zero. I to jest dla mnie interesujące. Oczywiście mogło być tak, że ktoś TVP stwierdził, nie, nie puścimy gejów, nawet tego nie włączaj, idź do następnej piosenki. Ale fajnie by było, gdyby jeszcze ktoś zrobił taki eksperyment, bo teoretycznie może być tak, uwaga, teoria spiskowa, zajmują się w Antoniego Macierewicza, że TVP ma tam jakieś swoje typy, kogo zakwalifikować i nie wszystkie utwory chce im się odtwarzać, bo oni już... wiedzą, kogo bardziej tak, a kogo bardziej nie. Oczywiście może
1: Bo
0: być
1: może być tak, że się naprawdę wielu artystów zgłasza to i po prostu tam musi być jakaś selekcja. Też jest to możliwe.
0: Tak, tak, no, ale, no, ale każdy gdzieś tam powinien zasłużyć na to jedno wysłuchanie chociaż, prawda?
1: Oczywiście. No,
0: ta piosenka
1: ja
0: nie
1: się
0: była
1: zgadzam.
0: Moim zdaniem nie była jakaś super. Wiem, że miała entuzjastów, no, więc tak spodziewałam się, że mogą się nie dostać, ale mają rzeczywiście dowód, że to się nie stało, dlatego że sam utwór się nie spodobał.
1: Bo nawet nikt tego utworu nie sprawdził.
0: Więc teraz albo homofobia, albo nieuczciwe praktyki nadawcy, który nie sprawdza wszystkich propozycji, które są do niego nadsyłane. To jest ciekawe i myślę, że warto to poddać pod rozwagę. I tak jeszcze się w sobie nie zatrzymałam przy tym pierwszym koncercie Od Opola do Opola, w zasadzie nie wiem dlaczego, że tam wśród tych wykonawców, którzy będą świętować to, co w ostatnim roku osiągnęli, albo jubileusze, została wymieniona Anna Dereszowska. Co ona świętuje, co ma wspólnego?
1: No właśnie o to samo chciałem już tak zapytać, ale doszedłem
0: tak,
1: do wniosku,
0: tak,
1: że...
0: dalej.
1: Tak,
0: tak,
1: ale
0: zgubiłam.
1: Doszedłem
0: no,
1: do wniosku, że,
0: ja to skomentować.
1: Że może czegoś nie wiem o jej karierze i może ona
0: znaczy,
1: faktycznie...
0: Ona śpiewała coś, jakieś nawet nagrała płyty, ale jest jednak bardziej znana, dużo bardziej z bycia aktorką śpiewającą.
1: Oczywiście.
0: To jest taki powiedzmy gatunek, ale... To śpiewanie nie jest u niej najważniejsze, więc znowu się potwierdza to moja teoria, no, że udało się kogoś tam pozyskać, to trzeba wcisnąć go do jakiegoś koncertu. Och, jestem chyba trochę złośliwa, zatem teraz ustąpię ci pola i opowiesz naszym słuchaczom o tym, co się wydarzy w telewizji Puls, do której powracają znane już produkcje, oraz w telewizji Puls 2, która zaskakuje, ponieważ pojawi się w niej nowy serial.
1: Tak jest i pojawi się już jutro. Pojawi się on na antenie telewizji Puls 2, a jest to serial, który nazywa się Dzielnica Strachu. I jest to serial kryminalny. Jest to pierwsza polska produkcja, której głównymi bohaterami są dzielnicowi oraz tak zwana trudna dzielnica. W każdym z 40 odcinków widzowie zobaczą mocne i emocjonujące historie kryminalne, rozgrywające się na fikcyjnym Gorczaku, czyli niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście. Śledztwa prowadzą dwie pary. Tu mamy pierwszą parę, w skład której wchodzi dzielnicowy Andrzej, w tej roli Andrzej Młynarczyk, i śledcza Agata, w tej roli Agata Załęcka. No i mamy drugą parę, dzielnicowa Karolina, ale w tej roli żadna Karolina, tylko
0: nie
1: Maja.
0: Jestem rozczarowana.
1: No właśnie, będzie Maja Wachowska i będzie śledczy Rafał i też nie Rafał, tylko
0: nie.
1: Maciej Kosmala.
0: Zepsuliście.
1: Tak. W serialu występują również Grażyna Strachota i Filip Gurłacz w rolach La Mamy i jej syna hrabiego, którzy nieformalnie rządzą niesławnym Gorczakiem. Oprócz wątków kryminalnych nie zabraknie także sytuacji humorystycznych, a im ton będą nadawali dwaj bohaterowie, w role których wcielają się kultowi aktorzy Bogdan Kalus i Lech Dyblik. Premier odcinków od poniedziałku do czwartku o godzinie 20, tak jak wspomniałem, na antenie telewizji Puls 2. I to myślę, że jest jakiś taki dobry prognostyk, żeby na antenie drugiego Pulsu zaczęło się dziać coś więcej nowego, no bo tam...
0: A tam się jeszcze coś będzie dziać, nie wiem, czy ty czytałeś. Jest zapowiedź, że to będzie we wrześniu, ale nie było jeszcze konkretnej daty. Szukałam i nie znalazłam, ale będę to śledzić. Otóż w Pulsie 2 ma się pojawić taki reality show, chyba to należy nazwać, jak Insta Idolki. To znaczy... Panie znane z tego, że są znane na Instagramie, będą robić rzeczy takie, których normalnie by nie robiły, prawda? Którymi by sobie nie ubrudziły swoich instagramowych pięknych rączek.
1: Aha, no to nie, to o tym nie słyszałem, natomiast rzeczywiście fajnie, że również i Puls 2 chce swoim widzom zaproponować coś oryginalnego, coś, co można obejrzeć tylko u nich, a nie kolejne powtórki z głównego Pulsu. To dobrze wróży. No i może będzie kolejny kanał z jakąś zawartością, którą będzie można sobie premierowo oglądać. A tymczasem przechodzimy do pulsu głównego. I tak, od poniedziałku również, od poniedziałku do piątku na antenie telewizji Puls o godzinie 19 oglądać można 9. sezon serialu Lombard. Życie pod zastaw. Swoją drogą pierwszy odcinek tego 9. serialu miał prepremierę bodajże w piątek. Także to taka ciekawostka, może już ktoś trafił i oglądał. W najsłynniejszym polskim Lombardzie jak zawsze zobaczymy życiowe, wciągające historie, nie zabraknie nowych postaci i zaskakujących przedmiotów. Jednym z nich będzie, wyobraź sobie, noga.
0: Ktoś jak to?
1: Nogę będzie chciał zastawić i przyniesie tę nogę znajomy pana Ziutka, czyli takiego człowieka, który tam ciągle chce coś zastawiać. I jeden z pracowników Lombardu, mianowicie Lolek, rozpozna w tej nodze fragment rzeźby z muzeum, w którym kiedyś pracował. A z kolei Mariusz będzie miał dylemat, czy przyjąć pod zastaw kieł mamuta. A jakiś czas później w Lombardzie pojawi się para jaskiniowców. To też ciekawe. Nie zabraknie też żywiołowej Filomeny, która całą energię skieruje na pomoc osobom starszym, aby rozwiązać problem częstego wykluczenia z życia społecznego. I to jest kolejna rzecz i kolejny taki temat w Lombardzie, za który naprawdę myślę, że warto docenić ten serial, bo tam oprócz jakichś takich rzeczywiście śmiesznych, zabawnych sytuacji i tego, że można tam śledzić perypetie bohaterów, z którymi stali widzowie się z pewnością jakoś tam zżyli, to są pokazywane różne takie dość ważne tematy, jak chociażby no, są pokazywani na przykład niewidomi, to o tym już też wspominaliśmy kilkukrotnie, i też osoby z innymi niepełnosprawnościami, i tam są brane do tych odcinków osoby, które rzeczywiście daną niepełnosprawność mają, a nie jest tak, że aktor zawodowy gra osobę na przykład niewidomą czy głuchą. Również od poniedziałku 30 sierpnia telewizja Puls zaprasza na premiery kolejnych odcinków serialu Rodzinny Interes. To już jest 5. sezon. Emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 17 będzie miała miejsce. A w 5. sezonie dowiemy się m.in. dlaczego w warsztacie znajdzie się kultowy DeLorean oraz w jaki sposób pracownicy rozwiążą kryminalną zagadkę z historycznym obrazem w tle. Co tam robi historyczny obraz? To chyba z Lombardu go ktoś ukradł.
0: No właśnie.
1: Widzowie przeżyją też mrożące krew w żyłach chwilę z morderczym klaunem, który będzie grasował z piłą mechaniczną.
0: Jezu, to są straszne seriale.
1: No naprawdę, ale ten Rodzinny Interes to chyba jeszcze tak, gorszy tak niż ten Lombard. Jakiś klaun z piłą mechaniczną, jakiś obraz w warsztacie, ludzie. Pojawią się też friganie oraz fani geocachingu.
0: To co to jest, bo ja nawet nie wiem.
1: Geocaching to jest szukanie tych różnych skrytek, gdzieś tam, które są poukrywane i można sobie na podstawie jakichś tych takich kodów, które opisują dane miejsce za pomocą trzech wyrazów. Na każde miejsce, opis każdego miejsca masz taki trzywyrazowy kod i sobie to potem możesz oznaczać, i to właśnie jest ten cały geocaching. Są do tego aplikacje, także można się tym bawić.
0: Friganizm też może nie być znanym pojęciem.
1: Tak, friganizm to po prostu polega na odzyskiwaniu różnych rzeczy, różnych produktów spożywczych. No popularniej, krótko mówiąc, z koszy na śmieci, z podróżnych marketów.
0: Bo sporo jedzenia, które by się jeszcze nadawało do zjedzenia, zostaje wyrzucone, bo na przykład w pojemniku z brzoskwiniami jedna jest już brzydka, a tak, pozostałe by się nadawały do zjedzenia, więc marketing wyrzuca i idzie taki friganin i bierze to sobie za darmo i nie marnuje się jedzenia.
1: Dokładnie, dokładnie. Też zresztą no coś podobnego oferują też aplikacje, jeżeli ktoś na przykład nie chciałby grzebać w koszach, gdzieś tam powiedzmy, to przecież też są takie aplikacje, na przykład jedna z nich prężnie się rozwija, to jest aplikacja Too Good To Go i za pomocą tej aplikacji można za zdecydowanie mniejsze pieniądze kupić produkty z różnych sklepów, które w tej aplikacji są podpięte i dają takie oferty, które to produkty, no, zbliża im się termin ważności. I wyobraź sobie na przykład w tej aplikacji Too Good To Go jedna z kawiarni, które są bardzo blisko mnie tu na osiedlu, niedawno się otworzyli i na przykład mają, są w aplikacji, można sobie tam czatować na jakąś paczkę. Inna rzecz, że bardzo na razie dobrze gospodarują swoimi zasobami, bo jeszcze ani razu nic tam się w tej aplikacji nie pojawiło, ale zarejestrowani są, dodałem ich sobie do ulubionych, więc jakby coś tam dobrego kiedyś mieli, to powiadomienie dostanę. Także aplikacja Too Good
0: Też
1: To Go.
0: No,
1: aplikacja Too Good To Go polecamy, jeżeli macie...
0: Dostępna?
1: Tak, jest w miarę dostępna. Z tą dostępnością mogłoby być lepiej, bo tam jest parę takich różnych dziwnych rzeczy i miejsc, z którymi może być problem. Też nie udało mi się jeszcze nigdy skorzystać z tej aplikacji. Ja na przykład słyszałem, że tam przy odbiorze może być problem, bo tam trzeba to oznaczyć, że się odbiera. I na przykład z tego, co wiem od naszego kolegi Pawła Masarczyka, on to akurat na Androidzie testował, bo już korzystał kilkukrotnie z tej aplikacji, to tam no, miał jakiś problem z odhaczeniem tego odebrania, ale to ktoś mu pomógł na miejscu, no bo to wiadomo, to trzeba się udać do sklepu, to, czy do jakiejś tam właśnie kawiarni, restauracji, tego typu miejsca. Więc to nie jest, myślę, żaden problem. Natomiast wracając do rodzinnego interesu.
0: O Boże, tu jeszcze coś się wydarzy.
1: Tak, to serial świętuje w tym 5. sezonie 200. odcinek i pojawi się w nim gwiazda specjalna rodem ze Stanów Zjednoczonych.
0: Czyli?
1: Nie wiadomo. Gwiazda specjalna.
0: A specjalna, niespodziewanka.
1: Tak, taka niespodziewanka. Zobaczymy, kogo tam pokażą. No i oprócz tego Telewizja Puls będzie miała dla nas filmy, dla młodych widzów będą różne kreskówki, a pośród tych filmów to ja sobie wynotowałem, że będzie Zenek.
0: No to zaskakujące, że już TVP się już dzieli się prawami z kimś innym, to tego się nie spodziewałam, że już tak prędko.
1: No a widzisz.
0: Myślałam, że jeszcze sami go wyemitują u siebie, no nic pewnie nie stoi na przeszkodzie, ale że jeszcze go trzymają u siebie na jakiś czas, na kilka emisji.
1: No widzisz, jaki prezes Jacek jest hojny.
0: No widzisz, jaki jest dobry.
1: No, udostępnia innym, żeby można było oglądać
0: tak,
1: Zenka.
0: Serduszko.
1: Tak, na innych kanałach telewizyjnych, właśnie między innymi w Telewizji Puls, na antenie Telewizji Puls. No i to tyle z ofert stacji Puls i Puls 2. Zapraszamy
0: Wrócimy
1: do oglądania.
0: Jeszcze pewnie w przypadku Insta i Dolek, jak się dowiemy,
1: tak,
0: kiedy będzie
1: oczywiście,
0: można oglądać.
1: Oczywiście, że tak, a tymczasem sobie posłuchamy piosenki. Ja już tak, kiedy słyszałem o tym, jak wspominałaś o tym arku, tak, który się ma pojawić w Królowych Życia, no to sobie uświadomiłem, że to będziemy mieli taką piosenkę, której zespół ją wykonujący będzie nawiązywał trochę do jego ulubionego powiedzonka, czyli bang bang, bo zespół bang bang, który się pisze bang bang, ale mam nadzieję, że wymawia się bang bang, teraz wystąpi
0: tak
1: na naszej
0: tak
1: antenie. A nawet jak nie, to się wymawia. To jest zespół polski i zaśpiewa teraz o złych dzielnicach, skoro ten serial o właśnie dzielnicach opowiadać będzie, który emitowany będzie na antenie Telewizji Puls 2, no to teraz sobie o dzielnicach złych posłuchajmy i wracamy do was już za chwilę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Mocne, mocne uderzenie. Pozdrawiamy
0: no,
1: naszego...
0: Bang, bang.
1: Tak, jak bang, bang. Pozdrawiamy naszego słuchacza Jacka, który napisał do nas, że Szklany Sufit to był też emitowany na antenie Radia Wielkopolska. Dziękujemy za tę informację.
0: No to jakby nie zaskakująco, można się było spodziewać, że to tam też trafi. Więc skoro w tylu stacjach radiowych był emitowany, to może słuchacze no, lubią te piosenki, co już znają je i może będą głosować. Tymczasem teraz przechodzimy do takich tematów, co jak sobie o nim myślę, o tym temacie, to się zastanawiam, czy rzeczywiście dobrą godzinę realizowania tego specjalnego wydania wybraliśmy, bo może powinniśmy po 22 tutaj dopiero przyjść, bo będą takie trochę nieprzyzwoite kwestie.
1: Może, ale cóż. Otóż i tak jest... jesteśmy później niż zwykle.
0: No właśnie, ale jednak jeszcze dzieci nie śpią. To jest to, co miało się pojawić w maju, ale w nagłym trybie zawieszono. Okazało się, że są jakieś skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pisane przez Fundację Mamy i Taty, tak? Tak się to nazywa. No i że nadawca się trochę tam chyba przestraszył. Ostatecznie chyba jednak stwierdził, że próbuje. I od 3 września w piątki o godzinie 23 Zoom TV emitować będzie nowy show Magia na Gości Polska. I ten cykl, przypomnijmy, miał mieć premierę 14 maja, to się nie dokonało, wtedy mieliśmy wam o nim mówić, na czym on dokładnie polega, no więc skoro to się nie wydarzyło, no to nadrabiamy teraz. Show Magia na Gości jest oparty na brytyjskim formacie Naked Attraction. Lokalne wersje projektu powstały w takich krajach jak Dania, Finlandia, Niemcy, Rosja i Włochy. I teraz co jeszcze ciekawe, zagraniczne edycje show są emitowane w Zoom TV od marca 2019 roku i cieszą się ogromną popularnością.
1: A i więc tu nikt problemów nie robił.
0: No ale też były jakieś skargi tej chyba fundacji na odcinki już wyemitowane, chyba to jakieś tam 4 odcinki sobie wybrali i złożyli skargi, a piąte pismo dotyczyło chyba właśnie tych planów wprowadzenia tej polskiej edycji, że to dzieci demoralizuje i takie tam.
1: No dzieci o 23 rzeczywiście oglądają
0: no właśnie,
1: telewizję.
0: No pewnie niektóre tak, już to, że nie powinny, to inna rzecz, ale no co innego nadawca może zrobić niż nadawać to o takiej godzinie. Także już polscy widzowie mogli zapoznać się z tym formatem. Ja też widziałam kilka odcinków, trafiłam na nie przypadkiem, nie wiedząc w ogóle jeszcze, że to się ma pojawić w wersji polskiej. No więc o co tu w ogóle chodzi? No bo brzmi, przyznajcie, frapująco. Formuła programu polega na tym, że uczestnicy wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę jedynie na podstawie ich nagich ciał. To nie jest tak, że te osoby od razu się rozbierają, że tak powiem, do rosołu. Tylko, no załóżmy, że pani wybiera pana, że chce wybrać pana na randkę. No więc jest tych kandydatów chyba 5, 6, nie pamiętam. No i odsłaniane są kolejne partie ciała. Chyba z reguły zaczyna się od dołu i od tej najbardziej seksualnej części. Ona jest odsłaniana i pani, od tych wszystkich mężczyzn, i pani wybiera, u którego z panów ta część jej się najmniej podoba i ten pan wtedy odpada i ona go może zobaczyć w całości. I tak są odsłaniane kolejne partie ciała, no aż do wyboru tego kandydata ostatecznego, z którym pani się wtedy wybiera na randkę.
1: Bo jak rozumiem, to jest tak, że nic poza tym nie widać z twarzą na przykład włącznie, tak? Tylko najpierw, jest odsłaniana część dolna, czyli po prostu, krótko mówiąc, genitalia, a potem
0: idziemy
1: potem
0: do
1: reszta,
0: jakichś tam części kolejnych, tak? Jakiś tors, coś tam. Mhm. I wtedy gdzieś tam pod koniec, w jakimś ostatnim czy przedostatnim etapie będzie dopiero do zobaczenia twarz. Ja to tak też zastanawiam się, czy oni dobrze robią, że zaczynają od tej części, o której wszyscy wiedzą, jak się nazywa, ale jest przed 22 i tego mogło słuchać dzieci też w podcaście. To w dzisiejszych czasach chyba to powinno się zaczynać od stópek, prawda? Bo teraz stópki są jakimś takim gorącym towarem i ich zdjęcia w internecie kosztują sporo, więc ale to może jednak dobrze, że nie idą w tym kierunku. Wspomniałam tutaj, dałam taki przykład pani, która chce poznać pana, ale zanotowałam sobie też, co też twórcy programu podkreślają, że on jest bardzo inkluzywny. To znaczy, nie stawia się tutaj tylko na relacje hetero. Nie, może się tak zdarzyć, że pan będzie chciał wybrać sobie pana na randkę, pani panią, więc twórcy programu są na to wszystko otwarci. Mam nadzieję, że w Polsce też to tak będzie, bo wiecie, czasami się ludzie boją. Wiadomo, jak to jest. Powiem więcej, w jakiejś zapowiedzi odcinka zagranicznego widziałam osobę transpłciową. to też mały słowniczek teraz i lekcja radio bawi, uczy, wychowuje. Nie mówimy osoba transseksualna, ani transwestyta, tym bardziej żadne takie mówimy osoba transpłciowa. Więc to jest dla mnie spoko, że mają świadomość, że świat się tylko nie ogranicza do relacji dwupłciowych, ale też no, są inne relacje. Program jest określany jako eksperyment społeczny, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wybór partnera lub partnerki wyłącznie w oparciu o cechy fizyczne determinuje na przykład powodzenie związku. No tam później po tej randce się dowiadujemy, czy coś dalej z tej relacji wyszło. W tych odcinkach, które oglądałam z tych zagranicznych, ale też nie było ich za wiele, no to z reguły się jednak kończyło na tej randce. No ale różnie może być.
1: Myślę, że gdzieś popularność takich aplikacji jak chociażby Tinder, gdzie dobiera się w pary też na podstawie zdjęć, a różne zdjęcia tam są zamieszczane też i rzeczywiście takie bez niczego albo z bardzo skąpym odzieniem, no to mogły, tak sobie myślę, zainteresować producentów właśnie do stworzenia takiego formatu.
0: Tak, no niektórzy wykorzystują Tindera czy inne randkowe aplikacje po to, żeby rzeczywiście stworzyć coś na stałe, ale niektórzy po to, żeby nawiązać jakąś krótkotrwałą relację.
1: Oczywiście.
0: Właśnie o kontekście seksualnym, tak? Polską edycję programu właśnie pod tytułem Magia na Gości Polska zdecydowało się zrealizować Kino Polska TV dla kanału Zoom TV i to ma być największa i zdecydowanie najdroższa produkcja w historii stacji. No to nas chyba nie dziwi, bo jak nawet mieli coś własnego wcześniej, to były jakieś rzeczy, o których nikt nie słyszał i nikt nie mówił, a ta, no po pierwsze taka, no jak kontrowersyjna, po drugie no to, że rzeczywiście już widzowie mogli się z tym zapoznać, to może przyciągnąć, jak na Zoom TV, telewizję no nie aż tak dużym zasięgiem jak wiele kanałów, ale jednak w naziemnej telewizji cyfrowej może przyciągnąć spore grono. Ja
1: też
0: nie wiem, co ja zrobię w ten piątek, jak będzie Opole, tu będą te debiuty, będę chciała kibicować Darii, a tutaj będzie pierwszy odcinek Magii na Gości. Nie wiem, coś trzeba tu wymyślić. Jeżeli chodzi o to, ile odcinków tego zobaczymy, to trudno powiedzieć, bo najpierw się pojawiła informacja, że 12 będzie miał ten sezon, ale potem gdzieś przeczytałam, że 5, więc w sumie można by to gdzieś pewnie sprawdzić, jak tam to wygląda w programach telewizyjnych w internecie, ile tam odcinków jest zapisanych. Nie zweryfikowałam tego, to chyba nie jest aż tak super istotna informacja, można to, jak kogoś interesuje, potwierdzić, ale czy 12, czy 5, to też ma jakieś jednak znaczenie, czy rzeczywiście dużo, czy mało. Będzie ich 45, to na pewno. I prawdopodobnie możemy się też spodziewać drugiej serii, bo chyba jakieś przygotowania w tym kierunku też już były czynione. No i jeszcze kwestia tego, kto to poprowadzi. Poprowadzi ten program aktorka Beata Olga Kowalska, która jest znana m.in. z serialu Rancho. Ona też śpiewała w Twoja twarz brzmi znajomo, coś często dzisiaj o tym mówię. Dla niej to też jest, jak mówiła, taka duża rzecz, no bo nie jest już debiutantką, ma około 50 lat, więc no też podkreśla to, że jest super takie pokazanie, iż osoba w tym wieku może też zrobić taką no przeloną rzecz, było nie było. Program jest no właśnie przeznaczony dla widzów dorosłych, stąd emisja o godzinie 23, o takiej późnej, więc no to cóż więcej mogli zrobić, żeby nie było skarg od fundacji takiej jak Fundacja Mamy i Taty, tylko tego nie emitować, ale no w innych krajach jakoś
1: pytanie,
0: można.
1: Pytanie, czy gdzieś to będzie też dostępne później do odtworzenia z poziomu jakiejś aplikacji albo serwisu VOD?
0: No właśnie, czy Zoom coś w ogóle ma? Ja nie wiem, o niczym nigdy nie słyszałam takim w ogóle, gdzie by to mogło być dostępne. Jak coś wiecie, domyślacie się, to dawajcie znać,
1: to bo my zawsze
0: mówimy, że wiemy wszystko, bo wiemy prawie
1: a to
0: wszystko,
1: dzięki, wszystko, a wszystko
0: wiemy,
1: dzięki wam.
0: Tak. Także na pewno spojrzę na to, chociaż no, jako osoba, która nie widzi, nie mam takiego odbioru, jak osoby widzące, które jednak...
1: No, audiodeskrypcja to raczej nie ma co liczyć.
0: No nie ma, ale tam wiecie, są czasami jakieś no, komentarze tych uczestników odnośnie tego, co widzą, więc nawet dla nas po niewidomemu to nie jest zupełnie tak, że oglądanie tego nie ma sensu, opowiem to w ten sposób, bo czegoś się tam można domyślić, a może będziecie mieli to z kim obejrzeć, kto wam zrobi prywatną audiodeskrypcję.
1: Dokładnie.
0: Według swoich gustów wam opisze, czy uczestnik, uczestniczka podjęła dobrą decyzję. No a my sobie teraz zagramy piosenkę, która właśnie do tej na gości się będzie odnosiła. Tam padają takie kluczowe zdania, to jest w ogóle ogóle tak etapami się rozgrywa ta historia, bo chyba w pierwszym refrenie mamy słowa "Let's get undressed cause you look a little lonely", czyli rozbierzmy się, bo wyglądasz na samotną. Potem mamy "Let's get undressed cause you're driving me crazy", no czyli doprowadzasz mnie do szaleństwa, a potem to już jest na grubo "Let's get undressed cause I wanna see you naked", czyli chcę cię zobaczyć nago, uczestnicy będą chcieli zobaczyć nago innych uczestników programu. No i właśnie o tym traktuje piosenka, którą teraz dla was wybrałam, a wykona ją kto?
1: A wykona ją Kim Cesarion, tak?
0: Tak.
1: Mam nadzieję, że tak ją powinienem wymówić. No to posłuchajmy przed wami Naked.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
1: Ja tam właściwie zły tytuł podałem, bo nie Naked, tylko Undressed. Undressed.
0: A, no
1: tak. Taki był tytuł tej piosenki, ale już się poprawiam, a tymczasem teraz możemy przejść do kolejnych tematów, które mamy na liście.
0: Radio
1: tak, bo to jest w końcu. RTV.
0: Już bym sama zapomniała. Wiesz, nie, no było Radio Opole, więc okej, niech będzie nam wybaczone. Teraz o radiu. I najpierw o tym radiu nam opowiesz, z którego niedawno odszedł pan Marcin Zaborski, o którym z kolei ja mówiłam, że teraz prowadzi rozmowy w TVN24 i byliśmy ciekawi, kto go zastąpi w tym paśmie wywiadowym po godzinie 18 w stacji RMF FM, bo nie mowa, tak. No i myśleliśmy, że to będzie jakiś jeden dziennikarz, tak jak to z reguły bywało.
1: A,
0: nie spodziewaliśmy się takiego szerokiego składu.
1: Tak, bo rzeczywiście skład prowadzących popołudniowe wywiady polityczne jest całkiem imponujący, bo to nie będzie jedna osoba, tylko to będzie osób pięć. Otóż w poniedziałki wywiady prowadzić będzie Bianka Mikołajewska, we wtorki Paweł Balinowski, w środy Tomasz Terlikowski pojawi się na antenie żółto-niebieskich, w czwartki będzie wywiady prowadził Piotr Salak, a w piątki Marek Teichmann. Także tu rzeczywiście, jak zapowiadał bodajże pan Bogdan Frymorgan, nie, Marek Balawajder, Marek Balawajder, bo Frymorgan to jest korespondent z Londynu, a pan Balawajder teraz jest szefem informacji RMF FM. No to rzeczywiście zależało im na tym, żeby zaprezentować i żeby tam się pojawiali dziennikarze z różnych mediów, którzy mają różne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. No i zobaczymy, jak to się udawać będzie. Natomiast co się nie zmienia, to nie zmieniają się wywiady poranne, 2 minuty po godzinie 8:00, jak Robert Mazurek był, tak Mazurek będzie i będzie przepytywał w swój charakterystyczny, przez jednych lubiany, przez innych niekoniecznie sposób polityków.
0: No na pewno to spojrzenie tych dziennikarzy będzie różne od Bianka Mikołajewska, związana choćby z OKO.press, nie tylko, ale między innymi, i Tomasz Terlikowski związany z tymi różnymi prawicowymi mediami, ale goszczący też w mediach uznawanych za centrowe. No to na pewno to spojrzenie będzie różne, no ale też RMF FM się nie pozbywa tych swoich dziennikarzy, no bo przecież stawiano, że to właśnie Paweł Balinowski zastąpi Marcina Zaborskiego, bo on w stacji się zajmuje polityką, no jak widać będzie, można to usłyszeć. A Piotr Salak to chyba coś ze sportem miał wspólnego, prawda?
1: Zdaje się, że tak.
0: TVN24, więc to też ciekawe, co on tutaj nam, dla nas szykuje. Przenosimy się do kolejnej stacji z grupy medialnej wspomnianej, do RMF Classic, bo tutaj mamy nową osobę na pokładzie, której ja nie znałam, a może powinnam, może wy znacie, także sobie teraz o niej powiemy i dam wam znać, co tu nowego się wydarzy w ramówce. Otóż od września nowym gospodarzem porannego pasma w RMF Classic Śniadanie Mistrzów będzie Łukasz Wojtusik. On będzie towarzyszył słuchaczom codziennie od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Pan Łukasz przez ostatnie 16 lat był związany z grupą radiową Agory jako szef krakowskiego newsroomu, dziennikarz i reporter. Przygotowywał także m.in. informacje kulturalne na antenę TOK FM. Do końca 2020 roku miał w tej stacji audycję Krakowskie Przedmieście. Był jednym z autorów audycji Poczytalni. Prowadzi też swój własny podcast literacki Alfabet Wojtusika. Tej jesieni RMF Classic wraz ze słuchaczami obchodzić będzie swoje 18 urodziny. Z tej okazji stacja przygotowała konkurs nakręcony do lat 18. On się będzie pojawiał w dni powszednie od 10 do 13. No to w ogóle jest już takie, zawsze mi się wydawało, że się jubileusze obchodzi, prawda? Niekoniecznie jakieś tam osiemnastki, ale no to każda okazja jest dobra, żeby świętować. W tym konkursie pojawią się zagadki związane z najlepszymi filmami nakręconymi w ciągu ostatnich 18 lat. Wielki finał tej zabawy nastąpi 27 października w rocznicę uruchomienia stacji. Jeszcze wrócę do tego porannego pasma, bo tutaj nie dodałam, jakie elementy się na nie składają. Chyba te, które już były, ale pewnie warto sobie to uporządkować. Otóż w porannym paśmie prowadzonym, przypomnijmy, przez pana Wojtusika znajdą się m.in. fakty RMF Classic, fakty kulturalne, pasaż ekonomiczny, datownik historyczny Macieja Korkucia, felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza, technika dla laika oraz danie do myślenia, poranne rozmowy z przedstawicielami świata kultury, sztuki, muzyki i nauki. Wśród nowości pojawią się wieczorne audycje muzyczne. W poniedziałki o 18.50 będzie to program filmowe Love, poświęcony najsłynniejszym filmom o miłości. Oczywiście z muzyką z tychże obrazów. W czwartki w tym paśmie nadawany będzie magazyn Między Ścieżkami, czyli historię powstania najsłynniejszych soundtracków. W piątki natomiast zagości Wieczór z Dreszczykiem, z opowieściami o najlepszych filmach kryminalnych i sensacyjnych oraz z muzyką z tych produkcji. Po wakacyjnej przerwie wraca też środowy wieczór nowości muzycznych z informacjami z rynku muzycznego, recenzjami oraz premierowymi nagraniami. Popołudniowe audycje to dobrze znane słuchaczom magazyny autorskie od 13 do 17 i tak w poniedziałki poświęcone literaturze Spis Treści Małgorzaty Bugaj oraz Piątka z literatury Szymona Kloski i Tomasza Pindla. We wtorki RMF Classic naturalnie, o ekologii i zmianach klimatycznych Marty Kubali. W środy Życie z klasą, magazyn lifestyle'owy Uli Urzędowskiej. W czwartki Wydział Kultury, a w Warszawie lokalny program Pałac Kultury, co mnie trochę zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że oni mają prawo do rozszczepów. Myślałam, że oni to na ponadregionalnej koncesji są, ale się okazuje, że mogą. No i niezależnie od tego, gdzie słuchacie, no to w programie się pojawiają zapowiedzi
1: wydarzeń kulturalnych. Wiesz, może chodzi też o to, może nawet jeżeli nie są, to no, sąd zdaje się zdecydował tam kiedyś, że RMF to...
0: A, że RMF
1: tak,
0: może.
1: Tak, że może.
0: To, jeżeli to się tyczy wszystkich stacji grupy,
1: i
0: no to
1: widocznie
0: okay.
1: Im się teraz nie opłaca już po prostu robić tego, co zrobili kiedyś, czyli budować tych ośrodków regionalnych, ale na podstawie tej decyzji sądu no po prostu robią takie rozszczepy, bo mogą.
0: Tak, bo przypomnijmy, nie wszyscy mogą to pamiętać, młodsi słuchacze niekoniecznie, że w latach 90. w RMF FM można było usłyszeć takie właśnie rozszczepienia tak zwane, czyli lokalne informacje, tak?
1: Tak, informacje, to były konkretnie informacje, właśnie takie typowe wiadomości, informacje drogowe, czyli trafiki i reklamy.
0: Tak, no ale Krajowa Rada powiedziała, że nie można, no i RMF się musiało wycofać z tego, co było ich znakiem rozpoznawczym, no i właśnie po latach sąd stwierdził, że mogliby jednak, no ale oni już teraz nie chcą, no bo właśnie to się nie opłaca. Być może w oparciu o to RMF Classic rozszczepia to jedno pasmo, ale tutaj nie wiedziałam tego i nie wiem, czy ten wyrok dotyczył tylko RMF FM, czy całej grupy medialnej, bo to ma gdzieś tam duże znaczenie dla tego faktu. No i właśnie w tych pasmach mamy wydarzenia kulturalne, w kontekście zbliżającego się weekendu. No tylko wiadomo, w Warszawie dla stolicy, no a w pozostałych częściach kraju pewnie można usłyszeć o wydarzeniach z różnych zakątków Polski. No a w piątki jest magazyn filmowy, kino w roli głównej Magdy Juszczyk z felietonami z cyklu Odeon Stanisława Janickiego. Po wakacyjnej przerwie powracają też m.in. wywiady Artura Andrusa, Niedomówienia, w niedzielę od 10 do 13 lista przebojów muzyki filmowej, w niedzielę od 18 do 20. propozycje pojawiła się we wtorkowej rozgrzewce po 18.50. Bliskie spotkania są w soboty między 17 a 20. To są rozmowy z dziennikarzy RMF Classic z ludźmi świata kultury, muzyki, nauki i sztuki. I jest też magazyn podróżniczy Jasna Strona Świata. W niedzielę od 16 do 18 jest emitowany jako i był. Jeżeli chodzi o stacje radiowe, które nas poinformowały, co szykują dla nas na tę jesień, to kolejną jest Radio Z, no bo jeszcze nie wszystkie stacje nam powiedziały. Może uzupełniać będziemy ten wątek za tydzień. Zawsze stacja Agory lubi o wszystkim informować. Jeszcze się dziwię, że nie ma takich informacji. Na razie mamy Radio Z, które jak zwykle ma szereg kreatywnych pomysłów. A na czym z reguły polegają pomysły Radia Z? Na to, żeby wprowadzić zmiany, a tym samym zwiększyć słuchalność?
1: Na zmianach w ramówce.
0: Na zamianach prowadzących.
1: I zamianach, dokładnie, dokładnie.
0: Względem poszczególnych takich, pasm.
1: Tak, dokładnie, dokładnie o to mi chodziło. Taki trochę skrót myślowy, ale rzeczywiście to jest główny pomysł. Tak.
0: Już jutro rusza ta ramówka, czyli w poniedziałek 30 sierpnia. No i co to będzie na antenie? Między innymi nowy duet w paśmie Uważam Z, zaraz powiem jaki, nowa formuła programów autorskich, nowe pasma i nowy weekendowy program o podróżach i kuchniach świata.
1: Wszystko nowe.
0: Wszystko nowe, a nawet gdy stoisz, to się poruszasz. Od poniedziałku do piątku, między 14 a 18, Uważam Z poprowadzi duet z niebanalnym poczuciem humoru Michał Korościel i Marcin Sońda. Wiecie, jak się śledzi Radio Z, to się już można pogubić, kto z kim, co prowadził, kiedy, a kto jeszcze nie, więc oni chyba tam wszystkie kombinacje testują. Za sterami codziennego wieczornego pasma Siła Muzyki na wieczór, od 18 do 22 zasiądzie Mateusz Ptaszyński, po nim Hubert Radzikowski poprowadzi Siłę Muzyki nocą. W programie między 21 a 23 audycje autorskie, których pełne wersje będzie można usłyszeć w podcastach na playerradioz.pl i platformach streamingowych, a także zobaczyć na YouTubie Radia Z. I tak, w poniedziałki to jest kulturalny wieczór Eweliny Pacyny i Tomasza Kasprzyka, ale on jest taki kulturalny, wiecie, co-lturalny, on jest cool. We wtorki Z jak zdrowie Michała Figurskiego oraz w środy Z jak związki Beaty Tadli. No to są chyba te audycje, które były, nie mam tylko pewności, czy rzeczywiście one były w takim stopniu w internecie obecne, jak to teraz będzie, więc może rzeczywiście na tym polega rozbudowanie tej formuły. Nowym gospodarzem weekendowego Dzień Dobry Bardzo, od 6 do 10 emitowanego, będzie Michał Adamski. W niedzielę zaś nowość, cały ten świat Eweliny Pacyny, audycja kulinarno-podróżnicza z udziałem gości. W soboty i niedzielę od 13 do 18 Marcin Wojciechowski zaprosi na Czas Wolny z Radiem Z, a w nim taśmy Wojciechowskiego, z której z kultowymi przebojami, filmowa zabawa ze słuchaczami Film się urwał, wywiady z gwiazdami oraz muzyczne historie słuchaczy i zapraszanych gości. Adriana Nowaka z kolei będzie można usłyszeć w weekendy od 18 do 23. W tym czasie będzie emitowana lista przebojów Radia Z, Z-koncert i Z-party w soboty oraz Z-zakółkiem Joanny Ziętarskiej i Michała Adamiuka. Nie mam pytań Szymona Majewskiego, że Z-Gadżet, czyli godzina z nowinkami technologicznymi, e-grami i spotkania z ciekawymi postaciami, a także sportowy finał tygodnia przygotowywany z dziennikarzami sportowymi Radia Z. Te pozycje, no tak jak się pojawiały, tak będą się pojawiać w niedzielę. Na antenę wracają też dobrze znane słuchaczom programy i prowadzący niezmiennie gospodarzami codziennego pasma Dzień Dobry Bardzo. Od 5.30 do 10.00 będą Agnieszka Kołodziej i Robert Karpowicz. No jak widać, ich nie trzeba tutaj ruszać i zamieniać na kogoś innego. Damian Michałowski poprowadzi Siłę Muzyki od 10 do 14. Nie zabraknie też Kamila Nocella. No ja nie będę komentować, może bo są różne gusta. Ja już będzie dalej wkręcać. Będą też piątkowe spotkania z filmem i Grażyną Torbicką, sobotnia audycja To właśnie weekend Beaty Tadli, która w nowej odsłonie większą uwagę poświęci tematyce ekologicznej i działaniom na rzecz ochrony środowiska naturalnego. A także będą programy publicystyczne, oczywiście poranne i popołudniowy gość Radia Z, no i siódmy dzień tygodnia w Radiu Z, emitowany w niedzielę. No wszystko fajnie, wszystko się zgadza. Będzie będzie Marcin Wojciechowski w niedzielę, ale widać z tego, w weekendy znaczy, ale widać z tego, że zabrano mu program Z na punkcie muzyki, taki rzeczywiście
1: no właśnie, taki kultowy, fachowy,
0: gdzie mógł tą no już, no miał lat 11 zaledwie, więc to nie tak, że on tam był od zawsze, ale rzeczywiście już słuchacze się z nim oswoili, tam pan Marcin mógł dzielić się tą swoją wiedzą muzyczną, którą ma całkiem sporą, wygrzebywać jakieś ciekawostki, więc jak widać, to się nie sprawdza. Ludzie lubią to, co już znają, nie lubią za dużo gadania, lubią właśnie największe przeboje.
1: Ale to jego wejścia, ale te jego wejścia w tym Z na punkcie muzyki to też wcale nie były takie rozbudowane, nie wiadomo jak długie.
0: Nie, no to też nie było nie wiadomo co, oczywiście,
1: ale... Więc tam trochę rzeczywiście piosenek spoza tej głównej playlisty przemycał. Ja mam wrażenie, że w tych taśmach Wojciechowskiego teraz
0: właśnie,
1: będzie to robił.
0: To. Tak, możesz mieć rzeczywiście rację. Ale to nie jedyne informacje o Radiu Z, ponieważ mamy tutaj na pokładzie osobę, no trudno powiedzieć, że nową, bo to jest powrót i to już któryś z kolei powrót, były plotki, że to będzie, o czym mówiłam i teraz się potwierdza.
1: Zgadza się, bo Mariusz Gierszewski zostaje dziennikarzem śledczym Radia Z. Będzie odpowiedzialny za tworzenie ekskluzywnych treści informacyjnych, a do stacji wraca po ponad półtorarocznej przerwie. Do zespołu redakcyjnego dołączy 1 września. Poszerzone treści newsów przygotowywanych przez pana Mariusza będzie można przeczytać w portalu radioz.pl, czyli na antenie będą jakieś takie pewnie zajawki, jakieś najmocniejsze punkty tych jego informacji, natomiast całość, jeżeli ktoś będzie miał ochotę na więcej, będzie mógł sobie doczytać na stronie internetowej Radia Z. Mariusz Gierszewski był

0: Gazety Prawnej, a ostatnio pracował w redakcji Wirtualnej Polski. Hehe, ciekawe, czy z Krzysztofem Suwartem. Hehe. Tak, na swoim koncie ma też artykuły pisane m.in. w Pulsie Biznesu i Newsweeku. Jest współzałożycielem zespołu Poparzeni Kawą 3, gdzie gra na gitarze basowej. I to już możemy teraz zdradzić, że zespołu Poparzeni Kawą 3 w takiej nieco mniej znanej piosence dziś posłuchamy. Bo wszystkie znane to już graliśmy.
1: Tak, moje pytanie do Michała było, co byśmy już grali tych poparzonych, bo przecież już nie wiadomo. Było tego trochę, bo kilku znanych dziennikarzy tam działa, więc kiedy o nich mówimy, to mamy pretekst, żeby zagrać poparzonych właśnie. Ale teraz zupełnie inne muzyczne klimaty, bo też wspominałam, że będzie informacja smutna, informacja o śmierci. Nie żyje Jan Borkowski. Właściwie nazywał się Jan Narkiewicz Jotko. Już to imię i nazwisko jego rzeczywiste może coś mówić. Tak, Michał Narkiewicz Jotko, ten, który był dyrektorem Trójki, który został nim w zeszłym roku, ale już nie jest, to jest jego syn. Natomiast wracając do pana Jana, on był dziennikarzem muzycznym, wieloletnim pracownikiem Polskiego Radia i jednym z pomysłodawców festiwalu Jazz Jamboree. Umarł w wieku 86 lat. Od 1963 roku pracował w Polskim Radiu. W latach 1970-2014 był związany z radiową Trójką. Był producentem nagrań i koncertów radiowych. W latach 1963-70 prowadził audycję Radiowe Studio Piosenki wraz z Agnieszką Osiecką i Wojciechem Młynarskim. No to rzeczywiście z tego jest znany i pamiętany. W latach 1970-2002 prowadził w Trójce trzy kwadranse jazzu. Tak, to nie jest tak, że to tylko Jan Ptaszyn Wróblewski. Były wydania prowadzone przez pana Ptaszyna Wróblewskiego, ale pan Jan Borkowski też miał swoje. Od 1999 roku był kierownikiem redakcji muzycznej. Tak jak mówiłam, no, jego działalność ta jazzowa też jest tutaj istotna. Był współtwórcą i kierownikiem powstałego w 1957 roku w Warszawie klubu działającego dzisiaj jako klub Hybrydy. Tam w roku 1958 odbyła się pierwsza edycja jazzowego festiwalu Jazz Jamboree. Był także współzałożycielem i długoletnim przewodniczącym Fundacji Okularnicy opiekującej się dorobkiem Agnieszki Osieckiej. Tak więc no, postać na pewno zasłużona, którą warto było wspomnieć, bo dorobek zdecydowanie jest warty uwagi i godny zapamiętania. No zawsze tak głupio jakoś zmieniać temat, kiedy jesteśmy w takich smutnych okolicznościach, ale jakoś te informacje trzeba ułożyć. Skoro jesteśmy w Polskim Radiu, to przenosimy się do Trójki, no bo tam mamy nowy transfer do redakcji sportowej.
0: Tak, mamy nowy transfer do redakcji sportowej, który będzie miał miejsce z początkiem września i to właśnie wtedy do redakcji sportowej programu Trzeciego Polskiego Radia dołączy dziennikarz sportowy Marcin Grzywacz i dołączy on jako komentator współpracujący ze Sport Klubem E11 Sports. Zastanawiam się, co on tam będzie tak naprawdę robił. No być może będzie brał udział w jakichś audycjach sportowych, ale raczej nie wydaje mi się, żeby w Trójce były prowadzone jakieś relacje takie ze spotkań sportowych. Tam raczej serwisy informacyjne, no i audycja.
1: Trzecia
0: strona medalu, dokładnie. I nic więcej tam nie ma o sporcie. No ale może teraz się to zmieni, skoro idzie nowe. I jak zapowiada sam pan Grzywacz, oprócz kontaktu ze słuchaczami na antenie, bardzo liczy także na media społecznościowe, dzięki którym słuchacze będą mogli współtworzyć prowadzone przez niego programy. A pan Marcin sam nazywa te programy projektem, że bardzo się cieszy z zaangażowania w ten projekt. Tak gdzieś tam pisał chyba na Twitterze, czy gdzieś się wypowiadał. Także no, życzymy powodzenia panu Marcinowi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i jaki to będzie miało wpływ na wyniki słuchalności Trójki, które no, jak na razie to jakoś nie chcą pójść w górę. Z mediami pan Grzywacz związany jest od 1997 roku. Początkowo pracował w redakcji sportowej TVN, potem był związany m.in. z Wizją Sport jako reporter i współproducent programów z Super Expressem i Polsat News. Od 2006 roku współpracuje z telewizją Sport Club.

0: w której to komentuje wydarzenia sportowe różnych dyscyplin, a od 2015 roku jest stałym współpracownikiem Eleven Sports, gdzie jest komentatorem przede wszystkim angielskich i francuskich rozgrywek piłkarskich, a także wyścigów samochodowych, w tym DTM. Takich wyścigów.
1: Nie wiem, co za wyścigi, jeszcze się nie przyuczyłam, mimo że jestem babą od sportu. Temat sportu będziemy kontynuować w kolejnym wejściu, więc już w ogóle się powinnam przyuczać, jak widać, bo jest tego u nas sporo. A teraz zapowiadana kompozycja Poparzonych Kawą 3.
0: Tak, będzie piosenka z angielskim tytułem, chociaż z tekstem niekoniecznie angielskim. Przed wami utwór Super Good.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Jakby to kiedyś powiedzieli w Radiu Z, 5 po 10, bo teraz to oni tak już różnie, niekoniecznie trzymają się tego 12-godzinowego zegara, aby tu nadal jesteśmy, ale...
1: Przy muzyce o sporcie.
0: Tak, tak, przy muzyce o sporcie, ale już niedługo, bo to jest nasze ostatnie wejście, w którym także będziemy zajmować się między innymi radiem, ale najpierw kilka słów na temat telewizji będzie.
1: No bo będzie o sporcie.
0: Tak, będzie o sporcie, będzie o dwóch dziennikarzach sportowych, konkretnie o Łukaszu Wiśniowskim i Jakubie Polkowskim, którzy to dołączają do redakcji sportowej Canal+. Będą komentować spotkania PKO Bank Polski Ekstra Klasy oraz lig zagranicznych. Pan Wiśniowski był w przeszłości dziennikarzem telewizji Orange Sport. Dużą popularność zapewniła mu współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, gdzie na kanale Łączy Nas Piłka przybliżał kibicom reprezentacji kulisy związane z meczami kadry. Od 2018 roku związany był z telewizją Eleven Sports, w której to komentował spotkania La Liga Santander. A dla Jakuba Polkowskiego transfer do Canal+ jest powrotem do redakcji po ponad 7 latach. Dziennikarz publikował swoje treści również w Football News, Weszło oraz Kopalni. Od 2013 roku, tak jak Łukasz Wiśniowski, związany był z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, w którym to opiekował się medialnie młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Współpracował również z telewizją Polsat oraz portalem nuance.sport. Także takie transfery, jeżeli chodzi o Canal+.
1: A jeżeli chodzi o internet, no to też mamy transfer. Chodzi o tę platformę, co to nie wiadomo, jak się ją wymawia. I nie, niestety nie przychodzę do was z trzecim wariantem wymowy tej nazwy, a więc Viaplay, Viaplay, no okej, okay, niech będzie ten Viaplay, to ten drugi wariant. I Maciej Jermakow, który do 30 czerwca był związany z Eleven Sports, przechodzi właśnie do tejże platformy Viaplay. Jermakow jest dziennikarzem zajmującym się głównie tematyką sportów motorowych w Eleven Sports. Widzowie mogli go oglądać w studiu przed treningami, kwalifikacjami i wyścigami Formuły 1, a także w magazynie poświęconym Formule 1. Dziennikarz był obecny także przy studiach do meczów piłkarskich oraz w magazynie Eleven Goal Live. W czerwcu zakończył współpracę z Eleven Sports i miał zadebiutować w Viaplay w ten weekend, ale z przyczyn niezależnych od nadawcy wyścig, który miał relację został pokazany bez polskiego komentarza, więc prawdopodobnie na jego debiut będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać. Tymczasem zostajemy w internecie i w sporcie. Przenosimy się do takiego miejsca w sieci, o którym jeszcze nie mówiliśmy z jakiegoś powodu, a ono jest głośno komentowane.
0: I nie tylko z tematów sportowych.
1: Tak, i nam się nawet zdarzyło, nam się zdarzyło oglądać jakieś treści, które tam były. No kanał sportowy, moi drodzy, nasz dziw bierze, że dopiero teraz o nim mówimy. Kanał sportowy, no właśnie nie tylko tam jest o sporcie, bo Krzysztof Stanowski prowadzi wywiady na różne tematy i wywiady z osobami zaangażowanymi w życie polityczne. No to rzeczywiście były takie hitowe. W ostatnim czasie wywiad ze Sławomirem Mencenem i później z Jasiem Kapelą, to wam zdradzimy, że tak, słuchaliśmy, wysyłam Michałowi czasami takie rzeczy. Bo poza tym, że się zajmujemy RTV, to czasami oglądamy również takie rzeczy jak wywiad z Jasią Kapelą. Michałowi się bardzo podobała ta rozmowa. jak nam wszystkim. Jeszcze rozmowa z Krzysztofem Gonciarzem była taka słynna. Ale no tutaj będzie jednak dalej o sporcie, a poprowadzić to będzie wszystko osoba niekoniecznie kojarzona ze sportem, chociaż również, bowiem w piątek na YouTube'owym kanale sportowym, tak, bo jak ktoś nie wie, to wszystko to się dzieje na YouTubie, zadebiutował autorski program Małgorzaty Domagalik Niech Gadają, cykl wywiadów ze sportowcami, osobami interesującymi się sportem. Każdy odcinek programu Małgorzaty Domagalik będzie trwał około 90 minut. Przez pierwszą połowę pytania będzie zadawała dziennikarka, a przez drugą widzowie dzwoniący do studia. No tak, to jest też element stały dla kanału sportowego, że dzwonią widzowie, no bo raczej nie widzki, bo chyba mężczyźni są przeważającą grupą, jeżeli chodzi o tych, którzy obserwują ten kanał, no i zadają pytania i mówią jakieś swoje refleksje. Gościem w pierwszym odcinku była zawodniczka mieszanych sztuk walki Joanna Jędrzejczyk, a w trzecim będzie to poprzedni trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. Pierwszy odcinek został wyemitowany właśnie w miniony piątek o godzinie 22:00. Kolejne będą pojawiać się co 2 tygodnie. I teraz jeszcze właśnie jest jeden dobry wątek, bowiem jesienią zeszłego roku Stanowski w kilku wideofelietonach wyśmiał książkę Małgorzaty Domagalik w grze o Jerzym Brzęczku właśnie, którego, przypominam, ona zaprosi do programu. Dziennikarka na krytyczne opinie odpowiedziała w innym programie kanału sportowego. No jak widać, tam się pewnie pogodzili, a może wcale nie, może stwierdzili, no my się jakoś super nie lubimy, ale ma pani coś do powiedzenia, no to dam pani tę przestrzeń na prezentowanie pani wywiadów. Natomiast Małgorzata Domagalik z mediami jest związana od lat 90. Prowadziła programy telewizyjne, m.in. Męski Striptease, Tabu, Mieszane Uczucia, Gorączka, Ona i On, a od 2003 do 2017 roku, z krótką przerwą w roku 2005, była redaktor naczelną miesięcznika Pani. Natomiast kanał sportowy, bo może jeszcze nie wszyscy słyszeli, oglądali wspaniały wywiad Stanowskiego z Jasią Kapelą. Tak, ma poglądy lewicowe, nie identyfikuje się z Jasią Kapelą, dobrze, już mogę się już nie tłumaczyć. Kanał sportowy działa od wiosny zeszłego roku. Jego właścicielami i głównymi twórcami są Krzysztof Stanowski, Tomasz Smokowski, Michał Pol i Mateusz Borek. Obecnie ma 559 tysięcy subskrybentów.
0: Czyli aż, całkiem dużo. Nieźle. Nie, no, nam jeszcze trochę brakuje.
1: Tak, my rzeczywiście, nie, chyba jednak mówiliśmy o kanale sportowym w jakimś tam kontekście rzeczywiście sportu, jak tam były te afery, że dziennikarze Polsatu sportowi nie mogli łączyć pracy tak, w Polsacie, tak, tak. Pracy z kanałem sportowym.
0: Tam coś takiego tak, rzeczywiście było.
1: W kontekście sportu, a nie w kontekście tam innych rzeczy, o które pan Stanowski mówi.
0: Ale chyba właśnie kanał sportowy tak w ogóle w przestrzeni internetu, niekoniecznie osób interesujących się sportem, zaistniał poprzez te wywiady, chociażby właśnie ze Sławomirem Mentzenem, czy z Jasiem Kapelą. Myślę, że szczególnie z Jasiem Kapelą. Niestety, tak. Niestety to akurat smutne, że w takich okolicznościach. Natomiast ja na co chciałem zwrócić uwagę, to na to, że te materiały, które przygotowuje kanał sportowy, te wywiady, te audycje, czy jak chociażby właśnie teraz program pani Domagalik, to wcale nie są krótkie formy antenowe, to są długie rzeczy, po 90 minut, no to jest całkiem sporo i ludzie chcą to oglądać, czyli to nie jest tak, że na YouTubie to tam tylko jakieś krótkie filmiki po parę minut, bo później to już nikt nie ogląda, nie, absolutnie, jak widać, można też publikować dłuższe treści i znajdą się odbiorcy.
1: Tak, no tych afer jeszcze było kilka, chociażby kwestia Mai Staśko, aktywistki, takiej też bardziej lewicowej, której pan Stanowski bardzo nie chciał zaprosić do programu. Zaprosiła ją inna prowadząca na kanale sportowym Iwona Niedźwiedź, ale to z kolei miał rzekomo zablokować pan Krzysztof Stanowski, no co nie wygląda na praktykę w porządku, bo dlaczego cenzuruje gości swoim prowadzącym? No ale on tłumaczy, że kim jest właściwie Maja Staśko, no a kim jest Jaś kapela. Może chodzi o to, że Maja Staśku by się zaprezentowała dobrze jako ta mądra twarz, twarz lewicy, a kapela zrobił z siebie głupka.
0: No powiedzmy sobie szczerze, no Jaś Kapela nie jest osobą, która dobrze kiedykolwiek będzie miała możliwość zaprezentować się w medium, w którym się mówi. Chociażby ze względu na to, że no mówi po prostu niewyraźnie. Jeżeli nie słuchaliście nigdy, jak mówi Jaś Kapela, to chociażby z tego powodu, tak, posłuchajcie sobie tego, bo naprawdę, no można mówić najmądrzejsze rzeczy. Inna rzecz, że nie mówił, to już powiedzmy sobie szczerze.
1: No totalnie nie umiał obronić swoich argumentów. A Stanowski jest w tym dobry, więc dokładnie. Niestety go tam przygniot totalnie.
0: Dokładnie, ale to jest jedno. A druga rzecz, no to jest właśnie też jak się mówi. Choćby Jaś Kapela stanął na głowie, przygotował się do tego nie wiadomo jak dobrze, to nie miał po prostu szans, no bo po prostu, powiedzmy to sobie szczerze, nie każdy powinien siadać za mikrofonem.
1: Tak, a Maja Staśko jest bardzo inteligentną kobietą i ja bym chciała pooglądać, jak ona polemizuje nawet z tym Stanowskim, bo
0: dokładnie.
1: On umie dyskutować, a ona umiałaby mu odpowiedzieć.
0: Bo to by była rozmowa na równych prawach, tak, a nie w przypadku, kiedy zaprasza się kogoś właśnie, kto po prostu nie potrafi się wypowiedzieć, tak jak Jaś Kapela, który może niech sobie pisze te wiersze dalej swoje tam, albo publikuje w krytyce politycznej.
1: A Jaś Kapela, w końcu będzie tam walczył na tym MMA.
0: Ja już nie wiem, to już chyba odwołali.
1: Jakimś prawicowym następnym gwiazdorem.
0: Tak, to już chyba odwołali za te porównania, które tam opublikował na Twitterze.
1: Bo coś popieluszko, tak.
0: Zupełnie niepotrzebne. No to jest po prostu, no to jest Jaś Kapela, to jest...
1: No także tak. Wiecie jakie jest. Wszyscy są fajni ogólnie. No to my zostajemy na YouTubie. Przenosimy się na kanał Onetu, no bo program Onet Rano to wszyscy znamy, a mamy kolejną formę. Onet Rano na weekend się ona nazywa. Mimo trwającej pandemii i restrykcji z nią związanych, nadal istnieją warunki do wyrwania się z domu. Onet Rano na weekend pokaże pełne spektrum możliwości zarówno dla poszukujących aktywnego relaksu, jak i ciszy. Program przedstawi nowe i oryginalne miejsca na turystycznej mapie Polski. Klimatyczne hotele, dworki, perły agroturystyki i nieodkryte zakątki kraju. Także dla szukających wypoczynku w stylu off the road. W pierwszym odcinku zaprezentowano pomysły na weekendową wyprawę po południowej Polsce. Przedstawiono ciekawe miejsca, do których szybko i sprawnie można dojechać autostradą A4. Premiera programu, który prowadzić będzie Iwona Kutyna, odbyła się 27 sierpnia o godzinie 10. Onet Rano na weekend, tak samo jak Zdrowie Rano i Onet Rano od kuchni, będzie emitowany w wybrane piątki na stronie głównie onet.pl, profilach Onetu na Facebooku i YouTubie, a także na wideoonet.pl. Także w piątki, no nie wbrew temu, co by się wydawało, że na weekend, to może w sobotę nam coś dadzą, nie, będą to dawać w piątki i to też nie zawsze, ale rzeczywiście premiera się odbyła, bo mam akurat zasubskrybowany kanał Onetu, Onet Rano, więc widziałam, że ten materiał się rzeczywiście tam pojawił, ale nie miałam go okazji oglądać. A teraz co? Pozostajemy też w internecie, będzie o takim słynnym panu, prawda? Nawet niewidzianym.
0: O słynnym panu, słynnym z tego, że pracował i w TVP, i w TVN, i w Polsacie, słynnym także z tego, że jeździł pod wpływem alkoholu. A nazywa się ten pan Kamil Durczok, który to postanowił ponownie podbić świat internetu. Za pomocą tym razem nie strony, tylko aplikacji mobilnej, która się nazywa Durczokracja. Jest już dostępna na iOS-ie i na Androidzie i w portalach medialnych jest informacja, że tam na razie nic nie ma.
1: Nie, prawda?
0: Nie, bo pan Kamil się obrusza na takie informacje, to my już od razu mówimy, że...
1: Dementujemy fake.
0: Tak, dementujemy. Jest tam osadzony jeden film, w którym pan Kamil mówi, że to nieprawda, że tu nic nie ma. I że tu już niedługo będzie. To w ogóle tak dla naszych niewidomych słuchaczy ważna informacja. Ja zainstalowałem sobie Durczokrację, zainstalowałem sobie tę aplikację. Powiem tak, ciężko mi na razie wypowiedzieć się na temat jej dostępności, gdyż jedynym elementem, który jest w tej aplikacji, jest odtwarzacz, osadzony odtwarzacz takiego serwisu, który się nazywa Vimeo. I ten odtwarzacz jest dostępny. Nie ma tam problemu. Można sobie to włączyć, jakieś tam opcje sobie wybrać. Można nawet skorzystać z AirPlay, czyli z tego takiego systemu, żeby tam sobie to przerzucić na jakieś głośniki inne, zewnętrzne i tak dalej. No to wszystko jest dostępne, da się do tego, jest możliwość dotarcia do tego. Zresztą z serwisu Vimeo korzystała Fundacja Katarynka swego czasu, publikując filmy z audiodeskrypcją, tak więc akurat ten portal jest dostępny dla użytkowników posługujących się programami odczytu ekranu, natomiast jak powszechnie wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach i zobaczymy, co to z tej durczokracji będzie, kiedy pan Kamil będzie zapełniał treściami swoją aplikację. No i cóż, jak na razie, tak jak wspomniałem, tam jest jeden film. Ponoć był jakiś wcześniej, ale on już tam nie jest obecny. Jest schowany do archiwum i kto zainstalował aplikację na tyle wcześnie, żeby obejrzeć ten pierwszy film, no to to się załapał, a teraz to już nie ma.
1: Dobrze się to zapowiada wszystko.
0: Tak, dokładnie. Jak mówi portalowi Wirtualne Media pan Kamil Durczok, ta aplikacja pozwoli na stosowanie wszystkich dostępnych już środków wyrazu, od tekstu, przez klasyczne wideo, aż po projekty specjalne. Tu pojawią się zarówno własne, autorskie formaty, jak i inne z użyciem najnowszych, fascynujących technologii. Podoba mi się ta zapowiedź. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że pan Kamil mówi o tym, że w tym filmie, on tam mówi, że tu będzie się w tej aplikacji, będą awantury, będą kłótnie, ale na odpowiednich zasadach.
1: Ojej.
0: Że pan Durczok będzie też wychodził gdzieś tam do hejterów również i będzie im odpowiadał, będzie się z nimi komunikował, bo trollom nie, ale hejterom tak. Twórcą większości treści ma być sam pan Kamil Durczok, ale do współpracy ma zaprosić także nazwiska bardzo znane i mniej znane, ale zawsze mające osoby, te nazwiska posiadające, własny i niezależny ogląd rzeczywistości. No to tyle dobrych informacji. Teraz taka mniej dobra informacja. Otóż dostęp do tych treści będzie płatny. No ciekawe, bo na razie nie ma informacji, kiedy pobiera się aplikację w sklepie App Store, że ona zawiera zakupy wewnątrz aplikacji. Być może to będzie tak zrobione i to już trochę tak średnio mi się podoba, że będzie tam trzeba zakładać jakieś konto, później podpinać może środek płatniczy do tego z zewnątrz, spoza App Store'a, nie na zasadzie zakupów wewnątrz aplikacji. Może tak być, a może później po prostu te opcje zakupów wewnątrz aplikacji zostaną dodane. Jeżeli chodzi o koszt, to ma on nie przekraczać kilku złotych miesięcznie. No i tak to właśnie będzie wyglądało. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Swoją drogą warto tu jeszcze wspomnieć, że aplikacja Durczokracja to nawiązuje do jednego tytułu, z jednego z programów, które to pan Kamil Durczok prowadził na antenie telewizji Polsat News. Potem jeszcze była Brutalna Prawda, a potem był serwis Silesion.pl i to miał być w ogóle taki hit. Ale z tego hitu to już wiele nie zostało. Teraz tam pod tym adresem jest jakaś strona internetowa, bo Silesion miał informować o tym, co się na Śląsku dzieje. Natomiast teraz to tam jest wszystko i nic. Jakieś takie treści informacyjne niby to. Od sasa do lasa. A tam miały być też wykorzystywane nowoczesne technologie. Drony miały być w użyciu, miały robić relacje. No, firma, która tworzy tę aplikację, Durczokracja, to ponoć ma za sobą współpracę z dosyć ważnymi graczami na rynku, bo między innymi z Coca-Colą współpracowali i oni się ponoć specjalizują w różnych takich nowych technologiach, jak jakaś wirtualna rzeczywistość, aczkolwiek prawda brutalna jest taka, i to znając gdzieś tam troszeczkę ten rynek programistów i twórców aplikacji, to ja wiem jedno, że na początku, kiedy zabiera się do współpracy z jakąś tam firmą, która tworzy taką aplikację, oni są w stanie obiecać bardzo wiele. Natomiast później, jak przychodzi do realizacji takiej aplikacji, jak przychodzi do konkretów, to się nagle okazuje, że się tego nie da, albo tego też się nie da, a jeżeli by się dało, to trzeba wyłożyć bardzo duże pieniądze. No i pytanie, czy pan Durczok jest na to wszystko przygotowany i czy on rzeczywiście wie, co robi. Oby tak i obyśmy w tej durczokracji rzeczywiście mieli co oglądać, czego słuchać i co czytać.
1: A teraz kolejna informacja twoja, bo jeszcze nam dwie twoje zostały takie lokalne właśnie. Teraz będzie o pewnym multiplexie telewizyjnym, tak? O ile się
0: tak,
1: nie mylę.
0: Tak jest.
1: I to nie jest przypadek, że Michał tę informację prezentuje. Już wam to, już jemu to w notatkach zanotowałam, że to musi być jego wieść, którą wam przekaże. Za chwilę się dowiecie dlaczego.
0: Proszę bardzo. Otóż mieszkańcy z zachodniej części Dolnego Śląska ponownie mogą odbierać lokalny MUX L1. Tym razem za jego emisję odpowiada, a właściwie nie odpowiada już telewizja Łużyce, a posiadająca trzy inne multipleksy na terenie Polski grupa MWE. Sygnał jest nadawany od 15 sierpnia, to było w niedzielę, przed południem zostało to uruchomione. I jest on nadawany na kanale 38 z Nowej Wieży na Łysej Górze koło Dziwiszowa. No i już wszystko jasne.
1: Dobra,
0: czemu.
1: Czy ty wiedziałeś, że istnieje taka nie. lokalizacja? Także już teraz jak byś szukał jakiegoś pomysłu na wycieczkę wakacyjną, no to chyba właśnie do
0: Dziwiszowa. Do
1: Dziwiszowa.
0: Tak, obok Łysej Góry. No to może być rzeczywiście interesujące. Na początku to tam jakiś jeden kanał był, czy jakaś nawet plansza taka testowa, ale to wszystko trwało kilka dni i po jakimś czasie już ten multiplex zapełnił się konkretnymi kanałami telewizyjnymi, a są to Echo 24 HD, Stars TV, Power TV, TV Dami Bolesławiec.
1: Wiedziałam, że taka istnieje.
0: No, widzisz, Top Kids Junior, Filmax, Super TV, Nuta TV i Home TV. Także
1: wspaniały skład.
0: Jest co oglądać.
1: Jedź do Dziwiszowa, żeby oglądać. I kolejna informacja ostatnia już, no też związana z Michałem w jakiś sposób. Z jego pochodzeniem konkretnie.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie. Co prawda ja, żeby odebrać tę stację, to musiałbym dokonać tu zabawy jakiejś z anteną, a przynajmniej jakiś czas temu musiałem, bo tam chyba ostatnio to nadajniki DAB Plus trochę moc podniosły, więc może byłoby lepiej, chociaż no też wątpię, żeby się udało, ale może kiedyś się zaopatrzę w końcu w jakiś odbiornik radia cyfrowego i to sprawdzę, jak to wygląda teraz. Kiedyś było słabo, teraz może być lepiej, ale przechodząc do rzeczy. Radio WIM to nazwa strumienia, który we wtorek, 17 sierpnia, w godzinach popołudniowych dołączył do multiplexu DAB Plus Polskiego Radia nadawanego z masztu na olsztyńskim Pieczewie. Aktualnie po wybraniu z listy programów tej pozycji można usłyszeć Radio Olsztyn. O tym informuje nas serwis radiopolska.pl.
1: Ale może ci już coś zdążyło zmienić,
0: tak, tak, no tylko my tego nie wiemy.
1: Natomiast dawajcie znać, jeżeli tam coś odbieracie, jesteście tam i wiecie, czy coś się zmieniło, czy dalej jest Radio Olsztyn.
0: Dokładnie, ale ma być docelowo tu inny program i jest on zapisany w karcie powinności Polskiego Radia Olsztyn. Otóż Radio Warmii i Mazur ma mieć charakter wyspecjalizowany, kulturalno-edukacyjny. Jego celem ma być integracja mieszkańców subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, czyli Warmii, Mazur i Powiśla. Nowe radio ma promować twórczość artystyczną, literacką i naukową związaną z regionem oraz nadawać audycje poradnikowe. Według zapowiedzi w programie oprócz audycji kulturalnych i edukacyjnych znajdzie się także miejsce na rozrywkę, publicystykę, rozgrywkę i docelowo również informacje. Start tego radia zaplanowano na rok 2021. No i cóż, no wystartowali, tylko na razie jeszcze tak niespiesznie, ale miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni i że Radio Olsztyn dołączy do tych stacji, które oferują programy w DAB+, jakieś takie wyspecjalizowane, poświęcone regionom. Zobaczymy, cóż tam ciekawego zaoferują. Trzeba będzie swoją drogą zobaczyć, bo może już to gdzieś też będzie w internecie dostępne, jakiś przekaz i może będzie można sobie tego posłuchać.
1: No i ciekawe, jak wypełnią te powinności zadeklarowane, jak będzie z tą ofertą kulturalną, czy rzeczywiście są w stanie dużo tych treści produkować, czy tam będzie powtórką poganiać, ale na pewno będziemy to śledzić, obserwować, to nie jest tak, że się nastawiamy negatywnie, nie, po prostu wiemy, że możliwości nadawcy regionalnego są ograniczone, że to jednak wymaga pewnie stworzenia jakiejś od nowej redakcji, bo na co dzień chyba tam nie ma tych audycji aż tylu, no ale zdeklarowali, no to teraz sobie trzeba radzić jakoś. No.
0: Zapewne można zatrudnić jakichś nowych dziennikarzy albo po prostu zintensyfikować działania obecnych, no i zobaczymy, co z tego będzie. Trzymamy kciuki, bo to zawsze fajnie, jak jakieś nowe radio pojawia się na skali. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym, tak, 127. wydaniu programu RTV.
1: Tak, spotkamy się z wami w przyszłym tygodniu. Zobaczymy jeszcze, co dokładnie wam będziemy mieli do powiedzenia, ale będziemy na pewno opowiadać o tym, co telewizyjne stacje szykują w dalszej kolejności, bo ogólnie już chyba wszyscy mieli konferencje ramówkowe. Prezes Jacek miał w tym tygodniu, TVN też, Polsat chyba jakoś właśnie w weekend, nawet była relacja, zdaje się, ale nie, już nie daliśmy wam rady o tym powiedzieć, bo to było, zdaje się, że tuż przed naszym niedzielnym programem, więc na pewno będzie o tym, co w telewizyjnej jedynce, a tam będzie nowy serial o strażakach, o tym, co w telewizyjnej dwójce, a tam będą tańczyć, o tym, co w Polsacie, a tam będą gotować, o tym, co w TVN-ie, a tam ten serial, o którym już mówiłam, że się cieszę, bo tam będzie pamiętnik prababki, będzie o tym, co dalej z panem Janem Pospieszalskim, prawda? I co
0: tak
1: tam
0: jest.
1: TVP Info kombinuje, on właśnie w TVP HD, tak, oni też tam naprawdę szykują nowości, a co jeszcze, no to będziemy przez tydzień śledzić, informacje zbierać, tak, żeby je wam przedstawić.
0: Tak jest. I to będzie się działo w 128. odcinku programu RTV. Na dziś z naszej strony to już wszystko. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, który nie chciał zagrać chłopa z Mazur, bo stwierdził, że ma lepszy pomysł.
0: Stwierdziłem, że to jest już tak ograne, a poza tym, no co tam jest oprócz stwierdzenia chłop z Mazur w refrenie związanego z Mazurami. No właśnie, a znalazłem...
1: Ale jest jeszcze ten utwór jakiś coś tam, Warmię moja miła, to jeszcze coś takiego na przyszłość.
0: A znalazłem...
1: To jest jakiś hymn chyba w Olsztynie, to grają.
0: A znalazłem inną piosenkę, myślę, że się ucieszysz, bo to jest takie nagranie w stylu Szanty, a Szanty, Jezu, jak wiemy...
1: Ten program się musi tak zaczynać i kończyć, a Szanty, wszystko w środku jest spoko. Ale...
0: A Szanty, jak wiemy, to takie country, tylko że o morzu, czy tam o jeziorze, no właśnie, a tu będzie o lesie i o komarach, co tną.
1: O Boże, to już czas, żeby stąd uciekać. Dwa tak. wydania prawie trzygodzinne, jeszcze taka ilość country i szant, to jest dla mnie za dużo. Muszę odpocząć, zbierać siły na kolejny odcinek.
0: No to zbieraj, ja się też zbieram, a was zostawiam z piosenką Lucjusza Michała Kowalczyka i zespołu Spinakery, zatytułowaną Na Mazury. No to do usłyszenia.
2: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Reklama.
0: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu Inglaway dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Inglaway. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3: Po reklamie. Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, tu Radio N. Jesteśmy z wami na www.radio.n.fm oraz www.radio.n.pl. Tam możecie słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dziś mamy poniedziałek, to 5 dzień grudnia, tuż przed Mikołajkami. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast w Radiu N, czyli z audycją poświęconą temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Dziś rozmawiać będziemy o tegorocznej konferencji Reha for the Blind in Poland, która odbyła się w minionym tygodniu w Warszawie. Na konferencji był Michał Kasperczak, z którym teraz się łączymy. Witaj, Michale.
1: Witam.
0: I cóż możesz powiedzieć? Jakie twoje takie pierwsze wrażenia na temat tej konferencji? Cóż tam się ciekawego działo?
1: Tak, to była 9. edycja konferencji. Za rok 10. edycja, a póki co edycja 9. Te konferencje się odbywają z przerwami od roku 99. Od kilku lat odbywają się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. I trwają przez 2 dni, zwykle są właśnie na początku grudnia. Konferencja w tym roku, bo tak, każda taka konferencja składa się niejako z kilku równoległych takich modułów, można powiedzieć. Z jednej strony jest to ścisła konferencja, czyli sesja merytoryczna, w której istotne są nagrody, może nie tyle nagrody, ile wyróżnienia IDOL w różnych przyznawane w różnych dziedzinach, o czym sobie później powiemy. Poza sesją merytoryczną są atrakcje dodatkowe, takie jak filmy z audiodeskrypcją, jak pokazy dla chętnych makijażu, jakieś prezentacje kosmetyków, ping-pong dla niewidomych, gabinet dotyku i dźwięku z jakimiś takimi zabawami, że z zawiązanymi oczami osoby widzące mogą spróbować tego, jak być osobą niewidomą. I to są rzeczy oczywiście bardzo istotne, natomiast z racji moich zainteresowań i też czym się zajmuję, czyli pracy w portalu technologicznym Tyfloświat i zbierania informacji i odpowiadania za informacje właśnie technologiczne, bo tym się zajmuję. No, mnie interesowała głównie równolegle odbywająca się do tej konferencji przez 2 dni, również w Bibliotece Narodowej, wystawa technologiczna, wystawa sprzętu i oprogramowania przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
0: Czyli można tak powiedzieć, że każdy znalazł coś dla siebie. To nie była taka wystawa, to nie była taka konferencja poświęcona tylko i wyłącznie technologii. Jeżeli ktoś miał ochotę po prostu przyjść i się pobawić, a przy okazji może sobie tam ewentualnie obejrzeć jakieś nowoczesne urządzenia, którymi zainteresowany był tak nieco mniej, to również na tym mógł skorzystać.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej to w ogóle jest takie, no bo te technologie, one, ja nie chcę powiedzieć, że się kończą, bo wiadomo, ciągle coś nowego się pojawia, a jak się nie pojawia, to pewne już znane wcześniej urządzenia się jakoś tam podlegają modyfikacjom, pewnym ulepszeniom. Ale to, co było w tym roku, no gdzieś tam, nie to, że zupełnie nowego, ale co gdzieś rzuciło się w oczy, no to jest większa, o czym później powiemy, obecność, większa niż zwykle obecność firm szkoleniowych, stricte szkoleniowych, nie firm tych dużych, tych informatycznych, które przy okazji prowadzą szkolenia, a właśnie firm tylko zajmujących się szkoleniami, jak również coraz bardziej swoją obecność zaznaczają usługodawcy świadczący produkcję tyflografiki.
0: I zresztą także... I zresztą także chyba okazuje się, że pojawiają się także firmy, także instytucje, które nie są dedykowane osobom niewidomym. I to akurat, bo także takie instytucje się pojawiały, takie firmy. I to akurat myślę, że dobrze, bo wiesz, o czym to świadczy moim zdaniem? O tym, że tak naprawdę technologia i w ogóle dostępność czegokolwiek zaczyna być postrzegana jako coś, co jest integralną częścią pewnej usługi czy pewnego produktu, a nie jest rzeczą dodaną. Zresztą z racji tego, że nie skupiamy się tak tylko i wyłącznie na technologii, to myślę, że jest to też dobre o tyle, że nawet osoby, które nie są jakoś tak mocno związane z tą technologią, zaczynają poniekąd jej używać. Że nie jest to tak, jak myślę, że pamiętasz te czasy, bo ja pamiętam, kiedy sensacją było to, że komputer mówi. Dla nas już to nie jest sensacją, że komputer mówi. Nie jest to także sensacją dla osób widzących. One sobie zdają w większym lub mniejszym stopniu sprawę z tego, że ten komputer potrafi do nas się odezwać ludzkim głosem. Może niekoniecznie wiedzą, po co osoby niewidome korzystają z takiej mowy syntetycznej, ale wiedzą, że ten komputer potrafi mówić. I tak samo wydaje mi się, że na rynku Tyflo również zaczyna się okazywać, że po prostu ta technologia gdzieś tam sobie płynie w międzyczasie i że ona jest, zaczyna gdzieś tam przenikać do naszego codziennego życia.
1: Tak, właśnie a propos tego, że każdy znajdzie nie tylko taki bardzo, nie tylko osoby bardzo zainteresowane technologiami, tak dosłownie znajdą coś dla siebie, no to na przykład taka tyflografika, czy też zabawki, różnego rodzaju pomoce edukacyjne, które no głównie Altix ma w swojej ofercie, chociaż pewnie nie tylko, no to mogły na przykład zainteresować i rodziców, i nauczycieli ze szkół jakichś integracyjnych, czy jakiekolwiek inne osoby, na przykład pracujące z dziećmi niewidomymi albo słabowidzącymi. Także no, tyflografika i szkolenia, no to jest taka, to jest coś, co oczywiście kiedyś było, ale było nieco inaczej. I te zewnętrzne instytucje, z jednej strony firmy technologiczne, takie jak Olympus, które coraz bardziej się otwierają na osoby niewidome, jak również na przykład BZWBK, który bank, tak, BZWBK, coraz bardziej w swojej ekspansji gdzieś tam stawia na klientów z niepełnosprawnościami różnymi, w tym na właśnie osoby niewidome i słabowidzące. No oczywiście o Fine Readerze, który obecny jest od lat, nie wspomnę. Uprzedzę ewentualne pytania czy takie myśli, które osoby interesujące się tyflotechnologiami, a nie do końca lubiące te rozwiązania standardowo oferowane przez firmy w Polsce, no to nie było oczywiście Apple'a czy też iSource przedstawiciela dystrybutora produktów Apple w Polsce, ale to z tej przyczyny, że oni nigdzie się właściwie nie wystawiają. Apple ma taką politykę, także iPhone'ów, iPodów, MacBooków, raczej na tego typu konferencjach nie zobaczymy.
0: Google'a ani Microsoftu też nie było.
1: Oczywiście, że nie. To tylko, no, na jedynej na świecie, tylko chyba na tej dużej amerykańskiej konferencji.
0: Ludzie z Google'a byli.
1: Tak, to jest, był Google i to Google też chyba nie miał stoiska, tylko sobie tak chodzili i byli takimi
0: obserwatorami, podpatrywali, co by można było gdzieś tam zaimplementować do ich ekosystemu.
1: Tak, i przy okazji przekazywali informacje, oni gdzieś tam pewnie też byli, bo oni te Androidy, organizacje niewidomych prezentowały te Androidy gdzieś tam. Tak samo, na takich konferencjach, właśnie na CISANie zawsze jest Fundacja Mozilla. Nie wiem, czy Nokia chyba nie, bo Nokia w Ameryce nie jest taka bardzo popularna. Ale ktoś jeszcze był, nie pamiętam w tej chwili, czy IBM, Accessible, chociaż nie wiem, to jest bardziej też badawcze.
0: No dobrze, ale wróćmy ze Stanów Zjednoczonych do Polski, konkretnie do Warszawy. Polski. Kto w takim razie jeszcze pojawił się na tegorocznej konferencji Recha?
1: No tak, jeżeli chodzi o polskie firmy, no to te duże firmy, to tak, no wiadomo. Wiadomo mówię, no bo z Fundacją Szansa dla niewidomych związana jest, z Fundacją Szansa związana jest firma Altix, czyli Altix. Firma była firma ECE. Nie było jak zawsze, bo nigdy nie ma firmy Harpo. Harpo ma taką politykę, która trochę polega na tym, że znaczy oni mają swoje prezentacje, ale raczej tylko swoje. Czasem z innymi firmami występują, jakoś z Altixem chyba niekoniecznie.
0: Nie po drodze im po prostu.
1: Tak, nie po drodze. Firma, więc firmy Harpo nie było. Nie było firmy Madison, która od co kilka lat, od czasu do czasu się pojawia. Ostatnio Wojciech Maj w zeszłym roku był, ale jako RoboBraille, bo Madison też świadczy w Polsce wsparcie dla takiej usługi w chmurze konwersji, RoboBraille konwersji. Swoją drogą bardzo fajnej usługi, która chyba ze względu na niską jakość syntezy Loquendo tam używanej się nie spopularyzowała chyba za bardzo.
0: Czy ja wiem, czy ta synteza jest taka niska, czy ta synteza jest takiej niskiej jakości? Wiesz, no ja nie jestem tu obiektywny, bo używane przeze mnie syntezatory mowy przez praktycznie nikogo rzecz biorąc nie są traktowane jako syntezatory miłe dla ucha. No ale...
1: Ja SPika używam z NVDA i lubię, nie mam problemów, ale to jednak do słuchania książek na innych urządzeniach niż komputer, to Loquendo 16 kHz bodajże używane właśnie przez RoboBraille, no mnie jakoś nie zachwyciło i to już wolę inne, lepsze syntezy.
0: Akurat w każdym razie, jeżeli ktoś jest ciekaw zeszłorocznych materiałów z Recha for the Blind in Poland, oczywiście może sobie odsłuchać na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net. Trzeba się troszeczkę przegrzebać przez to archiwum, bo tam już prawie 300 odcinków nam się gromadzi powolutku, ale są materiały. Michał był w zeszłym roku również nagrywał, biegał z Zoomem i nagrywał materiały. Zresztą w tym roku także przyniosłeś, Michale, do studia trochę ciekawych materiałów, które zresztą w dzisiejszej audycji odtworzymy, ale jeszcze zanim podzielimy się z wami tymi materiałami, to może jeszcze wróćmy do wystawców.
1: Skończę właśnie mówić o wystawcach, czyli był Altix, był ECE, nie było, jak powiedziałem, Madisonu, z tych mniejszych firm nie było Impulsu z Lublina, ale był Czytak NPN. Nie wiem, nie byłem na ich stoisku, nie wiem co prezentowali, no pewnie nowego czytaka, tam Bluetootha i radio gdzieś dołożyli do czytaka, o czym jakoś tak się mało mówi, ale coś tam w tym czytaku się dzieje, ale tylko mogę się domyślać, że to prezentowano, a jakby nie było mi dane trafić na stoisko spółdzielni, także nic więcej nie wiem. Kto był jeszcze? Był Michał Kijewski ze swojej firmy Lumen z Warszawy. I z tych dużych firm, no to były te firmy największe. Mianowicie był Freedom Scientific, był Dolphin Computer Access, był... kto jeszcze? Nie było Code Factory, nie było Acapelli. Właśnie tych firm zagranicznych było trochę mniej. Nie było Handytecha, nie było GW Micro. Ale to też w jakiejś mierze zależy od pewnie, skoro nie było też Madisonu, Wojciecha Maja, to i nie było GW Micro. I to też te firmy gdzieś tam tak raz na kilka lat przyjeżdżają. Ta konferencja Recha, ona jest duża na pewno w skali Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie jest aż tak duża, żeby obowiązkowo na niej trzeba było być, więc ci niektórzy, Handytech w Polsce nie ma, bardzo ma małą sprzedaż tak naprawdę, więc trudno się dziwić, że jakoś co roku żeby co roku byli też tak naprawdę, podobnie jak Acapella. Czy jeszcze o czymś zapomniałem? Możesz...
0: No właśnie, zerkam. Jeszcze Optelek był na przykład.
1: A no tak, Optelek, bo to też jakby...
0: Index Braille.
1: No tak, drukujący potentaci, oni gdzieś tam, Index Braille i View Plus, oni rzeczywiście co roku gdzieś tam, tak, co roku są.
0: Zresztą także, ktoś odnośnie drukarek, teraz nie pamiętam właśnie, czy Index, czy ktoś inny wypowiadał się nawet, miał swoje 5 minut, jeżeli chodzi o wypowiedzi w pierwszym dniu konferencji.
1: I tak, Index Braille, nawiasem mówiąc, oni rok temu otrzymali Idola za takie rozwiązanie drukujące wysokiej klasy, Braille Box, taka zamknięta drukarka, czy drukarnia właściwie do druku wielonakładowego, szybko, dużo, drukują, mogąca szybko i dużo drukować.
0: Jeszcze dla tych, co nie wiedzą, to podam taką informację, że Recha już od kilku lat ma swoje transmisje internetowe. Kto ma cierpliwość, to słucha. Mówię, kto ma cierpliwość, bo niestety te transmisje pozostawiają jednak sporo do życzenia. Nie wnikając, jaka tam jest infrastruktura w miejscu realizacji konferencji, no to niestety, przynajmniej w pierwszym dniu, kiedy miałem możliwość słuchać transmisji, no momentalnie nie brzmiało to zbyt ciekawie, były zacięcia, często ten przekaz się gubił, także no niestety, no był to problem, także jeszcze takie moje, z moich uwag jako słuchacza transmisji internetowej, zabrakło tego polskiego tłumaczenia jednak wypowiedzi gości zagranicznych, przynajmniej na tym strumieniu, który ja sobie umieściłem w odtwarzaczu, nie było tłumaczenia, może gdzieś na jakimś innym był, bo z tego co wiem, były dla obcojęzycznych słuchaczy wersje językowe. Ty, Michale, pamiętasz, w jakich to było językach?
1: W angielskim i rosyjskim i rzeczywiście w tym polskim w środę na spotkaniu takim zamkniętym, niewidomi wschód-zachód, czy niewidomi między wschodem a zachodem, nazwa troszeczkę inna, ale chodziło o taką rezolucję organizacji i ludzi, którym na sercu leży dobro osób niewidomych. Tam też było dużo krajów takich mniej rozwiniętych, gdzieś tam z Afryki i to spotkanie było częściowo przynajmniej tłumaczone. W czwartek coś też było tłumaczone, ale właśnie rzeczywiście
0: nie wszystko.
1: Te tłumaczenia nie były, nie wszystko. Jeszcze, nie było tym razem firmy Ivona Software na konferencji, był Olympus, to chyba mówiliśmy, i był Plextalk, Shinano Kenshi ze swoim urządzeniem Plextalk, o czym też będziemy później mówić.
0: No właśnie, ale to już tak mówimy, o czym będziemy mówić, to może zacznijmy mówić, ale zanim, to jeszcze zapytam, bo ty byłeś, miałeś większą możliwość obejrzenia tego wszystkiego. Powiedz, czy na tegorocznej konferencji Recha for the Blind było coś, co by powaliło ciebie na kolana, co by naprawdę cię zaskoczyło jakoś tak bardzo pozytywnie, jakaś spektakularna nowość, coś interesującego tak bardzo było, że zobaczyłeś coś, czego nie widziałeś wcześniej, albo na przykład o czym nie słyszałeś wcześniej?
1: No nie będę do końca tutaj, zaraz na to pytanie odpowiem. Ja nie będę osobą obiektywną, znaczy w tym sensie, że z racji mojej pracy no na bieżąco czytam, śledzę te informacje i zwykle wcześniej o wszystkim wiem, więc no jakby jeżeli chodzi o wiedzę jakąś taką o jakimś nowym produkcie, no to oczywiście nic mnie nie zaskoczyło. Natomiast czy coś takiego obejrzałem, co... No ja w zeszłym roku nie miałem okazji przez bo to jest też taki minus, że jak się chodzi i nagrywa te wywiady, czy jak ja to nagrywam, no to nie bardzo mam potem możliwość, w zasadzie czas sobie pooglądać, cokolwiek potestować. Wiadomo, że też na tych konferencjach się za dużo nie potestuje, ale no nawet nie mam czasu się i możliwości zapoznać gdzieś tam z tymi różnymi urządzeniami, o których mówię. Nie jest to zbyt za bardzo możliwe. Ale no co, no widziałem po raz pierwszy to urządzenie firmy Optelec, czyli ClearReader. Ja w zeszłym roku nie miałem okazji...
0: Jak to w ogóle wygląda? Bo może spróbujesz opowiedzieć chociaż w kilku słowach.
1: Takie stojące... Palms Fine Readera określił to jako radio. No coś w tym jest, bo ma to takie głośniki, ma rączkę, u góry dosyć stabilne, w miarę chyba ładne, chociaż musiałbym się temu tak przyjrzeć i to jakoś mocniej też tak podotykać, trochę to postukać, z jakich materiałów jest wykonane. Na dole jakoś tam się taką rączkę coś tam spuszcza, kładzie się pod kamerę kartkę. U góry są jakieś takie, owszem, wyraźne przyciski, ale takie nie robiące zbyt dobrego wrażenia, przynajmniej na pierwszy ogląd. No i to urządzenie, tak jak wiadomo, robi zdjęcie i czyta, bo to takie urządzenie lektorskie, prawda? Ono czyta teksty.
0: No tak, także...
1: Zresztą w zeszłym roku nagrodę otrzymało.
0: No właśnie, to może przejdźmy do tych idoli, do statuetek, które były...
1: Ale perla, ciągle perla, nie zdążyłem, ciągle perla nie widziałem, no ale to trudno.
0: No cóż.
1: A jeżeli chodzi o idoli, no to ja też niestety nie mam wszystkich informacji, bo ani na liście dyskusyjnej, przynajmniej Altix, bo by się wydawałoby się, by ta lista taka najbardziej związana gdzieś tam z konferencją, ani tam, ani na stronie fundacji nie opublikowano informacji o idolach, a ja z racji wystawy nie mogłem być w sali na wręczeniu. Zresztą w ogóle bardzo na to kolega zwrócił mi uwagę, że w tym roku ta wystawa była później trochę jeszcze wpuszczana później na wystawę. Bardzo dbano, żeby jak najwięcej osób było na samej konferencji, co powodowało duży ścisk w sali Dębego. Natomiast jeżeli chodzi o idoli, no to jeżeli chodzi o postaci, o osoby istotne gdzieś tam dla takich, powiedzmy, takie wzory, czy osoby, z których mogłyby inne osoby niewidome brać przykład, no to idolem między innymi, o czym powiem, został Rafał Harwampowicz, nasz współpracownik redakcyjny, który od początków...
0: Zarówno Tyflo Podcastu, jak i Tyflo Świata. Tak.
1: Tak, Tyflo Podcastu troszkę mniej, ale oczywiście też. No a w portalu Tyflo Świat jest to osoba, która pisze dosyć głębokie i wyczerpujące artykuły na temat pomocy i urządzeń elektronicznych wspomagających orientację przestrzenną. Od nawigatora począwszy na jakichś laserowych laskach, detektorach przeszkód, skończywszy.
0: No to trzeba przyznać, Rafał po prostu bardzo, bardzo interesuje się tego typu urządzeniami, wnikliwie je testuje, jeżeli tylko ma taką możliwość. No i cóż, nie pozostaje nam chyba nic innego, jak po prostu pogratulować koledze statuetki.
1: Tak, no gratulujemy. A jeżeli chodzi o... Aha, i pozostałe statuetki otrzymała pani dyrektor ośrodka w Krakowie dla niewidomych Barbara Planta i z Polskiego Związku Niewidomych z Warszawy, czy tam jak to się teraz nazywa, Instytutu Technologicznego bodajże, Elżbieta Oleksiak, też jakoś tam osoba mi przynajmniej znana ze słyszenia, nie tylko, kiedyś się zresztą z tą panią zetknąłem, ale to były 83 rok, więc to ledwo pamiętam, więc to taka zupełnie początki. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, to Olympus DM5 i firma Olympus również otrzymała nagrodę, także tak w zeszłym roku to był taki triumf Ivona Software, wtedy jeszcze Ivo Software, tak w tym roku taki triumf Olympusa. Wydaje mi się zasłużony, bo te Olympusy od 2007 roku, czyli od blisko 5 lat, bo w styczniu 2012 będzie 5 lat, kiedy pierwsze Olympusy z udźwiękowieniem zostały w Wielkiej Brytanii, bo to stamtąd troszkę tak wyszło. No chociaż to wiadomo, że to globalnie gdzieś tam Olympus ma globalną strategię, zostały zaprezentowane i został doceniony model właśnie Olympus DM5, czyli dyktafon z syntezą TTS, z funkcjami dodatkowymi, specjalnymi właśnie dla osób, specjalnie przeznaczonymi dla osób niewidomych i słabowidzących, takimi jak duży wyświetlacz LCD, znacznie większy niż w tych innych Olympusach, jak synteza TTS i możliwość odtwarzania książek DAISY oraz plików tekstowych. Zresztą, jeżeli ktoś by chciał więcej na ten temat poczytać, w ostatnim, trzecim tegorocznym numerze kwartalnika Tyfloświat, Adam Ostrowski napisał bardzo wyczerpujący, długi artykuł, który każdemu, kto myśli, czy wystarczy mu taki Olympus, czy lepiej, żeby kupił sobie jakiś inny, bardziej specjalistyczny odtwarzacz typu, nie wiem, BookSense, Milestone, Bones jeszcze był na konferencji, kupił, no to taki artykuł...
0: Warto się z artykułem zapoznać będzie można sobie jakąś opinię wyrobić na ten temat. My zresztą dźwięk z Olympusa mamy i myślę, że teraz najwyższa pora, aby ten dźwięk zaprezentować. Co nieco
1: znaczy
0: będzie...
1: Dźwięk, wywiad z Olympusa.
0: Dokładnie.
1: Znaczy, dźwięk w sensie...
0: No tak trochę żargonowo to powiedziałem, ale rzeczywiście wywiad, który przeprowadziłeś z kim, Michale?
1: z Michałem Ciesielskim, który w Olympus Polska odpowiada za systemy audio, audio pro, rejestratory i dyktafony, te bardziej wyspecjalizowane dla osób niewidomych, znaczy głównie dla osób niewidomych, czyli właśnie DM.
0: A zatem teraz zapraszamy do wysłuchania pierwszego wywiadu.
2: Ciesielski, z tej strony, jestem przedstawicielem firmy Olympus. Zgłosiliśmy do kursu Vitol produkt DM5, wykorzystujący syntezę mowy, czytanie plików DAISY i odsłuch plików tekstowych. I w tej chwili już mogę się pochwalić pierwszego miejsca za ten produkt.
3: Bardzo się cieszę, gratuluję. Za DM5 właśnie.
2: Za DM5. Tutaj trzeba podkreślić, że to dzięki

0: o wypuszczeniu tego firmware'u, natomiast myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni. To, co jeszcze jest ciekawego, co dzisiaj prezentujemy, to pierwszy udźwiękowiony rejestrator dźwięku LS3, który wyszedł kilka miesięcy temu też, mocno promowany przez środowiska muzyczne, ale przede wszystkim charakteryzujący się niesamowitą jakością dźwięku i kompaktowymi rozmiarami. Także również jest to, można powiedzieć, ewenement, dlatego że żaden z rejestratorów dotychczas dźwięku konkurencyjnej firmy nie posiadał udźwiękowienia. Stąd jest to pierwszy krok do tego, żeby też te urządzenia dedykowane muzykom, ale także osobom niepełnosprawnym, korzystającym z funkcji muzycznej, były też dostępne.
1: Jak duże zainteresowanie Państwa produktami na konferencji Reha?
0: No, zainteresowanie było bardzo duże. My też przewidzieliśmy ciekawą promocję, w której można wygrać najnowsze nasze produkty. Także podczas prezentacji będzie konkurs z nagrodami. I nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością, czego też dowodem jest zajęcie drugiego miejsca w kategorii Idol Firmy.
1: Czym są głównie ludzie zainteresowani? Bardziej tymi dyktafonami DM czy LS?
0: Głównym czynnikiem decydującym o zainteresowaniu jest udźwiękowienie. Także każdy produkt, który posiada udźwiękowienie, jest w kręgu zainteresowania osób będących na tej konferencji. Trzeba też dodać, że nie wszystkie osoby, zwłaszcza osoby starsze, często mniej obeznane z dzisiejszą technologią, wybierają te urządzenia najprostsze. Także te, które posiadają podstawowe udźwiękowienie. I tutaj niestety DM5, DM3 budzą główne zainteresowanie wśród osób młodych i w średnim wieku. Model najnowszy DM670, który jest bezpośrednim następcą modelu DM550, budzi bardzo duże zainteresowanie ze względu na to, że istotne zmiany zaszły w tym modelu, zwłaszcza jeśli chodzi o system mikrofonowy, który został praktycznie zaczerpnięty w 100% z rejestratora LS3 oraz dzięki temu, że zwiększyła się pamięć wewnętrzna, doszły takie funkcje jak język polski i menu oraz udźwiękowienie, którego już nie trzeba wgrywać poprzez program Sonority, tylko jest wgrane w urządzenie już przy zakupie. Dodatkowo też atrakcyjniejsza cena w stosunku do poprzedniego modelu, także to prawda, ten model DM670 cieszył się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.
1: Nie wiem, czy można o to Państwa pytać, bo to raczej pewnie w Tokio, ale jakieś plany na przyszłość Olympusa odnośnie udźwiękowionych urządzeń i tych technologii asystujących, coś
0: myślę,
1: na ten temat?
0: Myślę, że w najbliższym czasie bardzo mocno zaskoczymy rynek jednym z produktów. Nie będę zbyt wiele zdradzał, natomiast powiem tylko tyle, że ci najbardziej zagorzali użytkownicy urządzeń muzycznych będą mieli nie lada gratkę. Już niedługo zobaczą jedno z naszych nowych urządzeń, które planujemy wprowadzić.
1: W tym roku jeszcze?
0: W tym roku pojawi się prawdopodobnie informacja, natomiast tutaj proszę oczekiwać informacji prasowej.
2: No myślę, że nasi słuchacze, którzy interesują się dźwiękiem, z niecierpliwością będą oczekiwać tych informacji prasowych, o których na końcu mówił Michał Ciesielski, przedstawiciel firmy Olympus Polska. Dziś przypominam, słuchacie w audycji Tyflo Podcast w Radiu N materiałów z konferencji Reha for the Blind in Poland, która odbyła się w zeszłym tygodniu. No cóż, ja mogę więcej powiedzieć. Wspólnie z Michałem Kasperczakiem rozmawiamy dziś o tym. Jeszcze nie powiedziałem, że można do nas dzwonić, a ktoś do nas dzwoni. Spróbujemy odebrać ten telefon. Halo, kogo witamy?
3: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie wszystkim radiosłuchaczom. Tobie, Michale, witaj. Andrzej, no się nazywam, dzwonię z Lublina.
2: Witamy cię, Andrzeju.
3: No, dzwonię, bo byłem na Reha tegorocznym. No i niestety doświadczenie mam nie za ciekawe.
2: Słuchamy.
3: Muszę przyznać. Nie wiem, może chyba jestem pierwszą, nie wiem, czy jestem pierwszą, czy którą osobą, która się wypowiada w tej kwestii, ale...
2: No na razie jesteś pierwszą, bo jeszcze nie zdążyliśmy uruchomić dróg kontaktu, miałem dopiero o nich wspominać, więc
3: rozumiem.
2: Jesteś pierwszy, słuchamy cię, Andrzeju.
3: Więc tak, byłem na Reha przez 2 dni, no i niestety doświadczyłem wielkiej dezorganizacji w tym wszystkim, co się tam działo. Owszem, była wystawa, można było zobaczyć sprzęt, można było obejrzeć film z audiodeskrypcją, można było pokazać.

0: grać w rewersji, tylko że tak, no była dezinformacja z tego wynikająca, że często na przykład było powiedziane w programie, że jakiś punkt ma się odbywać w tej i w tej sali. Tak na przykład było w piątek z gabinetem dotyku i dźwięku. My z grupą chodziliśmy znajomych po tych salach, gdzie miało się to, w tej sali byliśmy, gdzie miało się to odbywać. No i jak pytaliśmy się o to, czy w tym pomieszczeniu będzie odbywał się gabinet dotyku i dźwięku, to każdy mówił, że nic, nikomu o tym nie wiadomo.
1: No cóż, no zdarza się. Ja podejrzewam, wiesz co, że kwestia polega też na tym, że no niestety było dużo rzeczy do zrobienia, a ludzi odpowiedzialnych za konferencję było niestety za mało.
0: Wolontariusze niestety też nie byli orientowani. Powiem więcej, nawet często nie znali, nie wiedzieli, gdzie się jaka sala znajduje. No wydaje mi się, że to nie powinno mieć miejsca, jeżeli już ktoś jest wolontariuszem. To powinien być jakoś przeszkolony, nie wiem, mieć mapę danego budynku, albo nawet do... Uważam, że przy rejestracji na przykład powinny być rozdawane takie całe, no nie wiem, wyposażenie wiedzającego, to znaczy na przykład plan budynków, szczegółowy rozkład wszystkich... wszystkich programów.
1: No, Michał, jeszcze chciałbyś coś dodać. Słuchamy cię, Michale, bo widzę, że próbujesz się przebić.
2: Tak, jeżeli mówimy o planie, no to tylko znowu, no to jest to, że nie każdy, szczególnie jeżeli na przykład ktoś albo jest osobą słabowidzącą, albo sam był jako osoba niewidoma, mógł o tym nie wiedzieć, bo o tym nie poinformowano, ale bo był przy wejściu do budynku, o czym w transmisji internetowej przy prezentacji Altixu Krzysztof Kulik chyba wspominał, był duży taki wypukły plan dźwiękowo dotykowy konferencji, więc taki powiedzmy plan, no, abstrahuję, czy to na ile to mogło zobrazować cokolwiek, no ale był taki plan i materiały czarnodrukowe też były, no ale...
0: Trudno go było schować do plecaka i sobie z nim chodzić i szukać i sprawdzać, gdzie...
2: Nie no, plan był
1: bardzo stacjonarny, nie dało się go zabrać ze sobą.
0: On był bardzo stacjonarny, no a to niestety...
1: Nie każdy ma tak dobrą pamięć, żeby...
0: Na przykład... Nie każdy ma dobrą pamięć.
2: Ja myślę, że bez przesady, bo akurat pamięć. Tam były trzy sale, tak naprawdę trzy sale, no więc jedyną rzeczą, no to powiedzmy te trzy sale, więc już ja bym o tym... Znaczy, no fajnie by było, jakby był taki plan, ale...
1: Powiedz, Michale, ja zapytam, bo ty byłeś na Side City. Czy tam na przykład, no porównując Rehe do Side City, właśnie niemieckiego Side City, czy ty widziałeś tam na przykład właśnie jakąś taką organizację na zasadzie, nie wiem, były jakieś plany, można było sobie coś takiego gdzieś tam wziąć i oglądać, czy to też było w podobny
2: sposób? Powiem szczerze, nie pamiętam. Ja coś o tym czytałem, ale nie pamiętam, co czytałem i nie pamiętam, co... Nie przypominam sobie, że jakieś plany oglądałem, ale...
1: No okej.
2: Okay. Nie wiem.
1: Okay. Andrzeju, natomiast...
2: O wiele większym, trudniejszym też.
1: No oczywiście, bo tam było więcej... Bo było więcej wystawców. Andrzeju, a powiedz coś, bo skoro zapytałem Michała, to zapytam również i ciebie a propos tegorocznej Rehy. Czy coś ciekawego takiego widziałeś, chociażby właśnie na wystawie, co naprawdę by ciebie zachwyciło, czy także twoim zdaniem? No raczej było wszystko to, co już gdzieś tam, powiedzmy, wpadło ci w ręce, w oczy.
0: Powiem szczerze, że tak trudno mi się w tej kwestii wypowiedzieć, bo ponieważ jakoś tak było w naszej grupie ciężko z przewodnikami i widzącymi, więc trudno było tak indywidualnie z kimś pochodzić i pozwiedzać każde stoisko indywidualnie. Ale ogólnie no pewnie były jakieś rzeczy, ale chyba jakoś niczego takiego nie zauważyłem. To jakoś bym zapamiętał jak szczególnego z tego refa, z tegorocznego refa.
1: Dobrze.
0: Ale natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz, że też niestety nie wszyscy wystawcy byli odpowiednio przygotowani do tego, żeby na refa wystawiać swój sprzęt. Ponieważ spotkaliśmy się z jedną firmą, nie pamiętam którą, która pokazywała linijki brelowskie. na pytanie, czym się różni jedna linijka od drugiej pani, niestety, która prezentowała cały ten sprzęt, nie była w stanie wskazać różnic między nimi. Nie była zorientowana odnośnie cen, odnośnie funkcjonalności tych sprzętów, odnośnie różnic między możliwościami jednego a drugiego. Tylko mówiła, że proszę bardzo, tu są linijki takie.
1: Można sobie zobaczyć. No, wiesz, ja gdzieś tam będąc na różnych konferencjach, niestety, i to muszę powiedzieć z przykrością, że niestety nie jest to wyjątek. Dosyć często się zdarza tak, że na konferencję jakąś pojedzie po prostu osoba, która no albo jest nowa, albo po prostu dopiero gdzieś tam po raz pierwszy pokazuje temat. Smutne to, aczkolwiek jednak niestety prawdziwe.
0: Że powinno być coś takiego jak wademekum jakiegoś wystawcy, po prostu coś takiego sporządzone, co powinien wiedzieć, jak powinien być przygotowany, na jakie pytania mniej więcej powinien znać odpowiedzi. No wiadomo, że pytania mogą być nieprzewidziane, ale na pewne podstawowe rzeczy uważam, że można by było przygotować tych, którzy mają tam wystąpić. Nie wiem, jakiś biuletyn przed wystawą powinien być do nich rozsyłany z informacjami podstawowymi. No nie, cokolwiek.
1: Oczywiście, to się zgadza. To się zgadza i to się tyczy każdej tego typu wystawy, no bo w końcu skoro jedziemy tam, to chcemy coś zobaczyć, chcemy się z czymś zapoznać. Oczywiście. Dobrze, Andrzeju, dziękuję ci bardzo za telefon, dziękuję za głos w dyskusji. Oczywiście można dzwonić, Skype nasz to tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu. A teraz zaprezentujmy może kolejny materiał, bo tak od hardware'u przejdziemy sobie, Michale, do software'u, prawda?
2: No tak, był Olympus i teraz firma również taka na pograniczu, bo nie tylko, nie zajmująca się stricte jakoś tak technologiami dla osób słabowidzących i niewidomych, ale firma, z której również, której produktów również osoby niewidome chętnie korzystają. Tym razem będzie to Auto ID. Będzie mówić przedstawiciel Auto ID, polskiego dystrybutora programu Fine Reader, który z kolei w zeszłym roku dostał nagrodę, a w tym roku wyszła wersja 11 już tego oprogramowania, jakby Fine Reader pod Windows. I o tym, o Fine Readerze opowie Jacek Wójcik z Auto ID Polska.
1: Jeszcze może zanim zaprezentujemy ten materiał, powiedzmy, bo tam w pierwszym dniu konferencji pojawiła się informacja właśnie, którą pan Jacek powiedział, i to tak chyba omyłkowo w trakcie swojej prelekcji, że Fine Reader, jakby można było z tej informacji wywnioskować, że Fine Reader ma możliwość przekształcania tekstu na mowę syntetyczną. Jakoby zaimplementowany był tam jakiś TTS. No, okazało się jednak, że tego nie ma, więc jeżeli ktoś już gdzieś dysponuje Fine Readerem 11, no to proszę nie szukać, bo po prostu takiej opcji nie znajdziecie. No a teraz zapraszamy do wysłuchania kolejnego materiału.
3: Witam serdecznie, Wójcik Jacek, firma AutoID. Jestem reprezentantem, product managerem rozwiązań OCR. Jako firma reprezentujemy producenta firmy Abby. Jesteśmy generalnym przedstawicielem na rynku polskim programu Fine Reader. Dokładnie na wakacjach miała miejsce premiera na rynku polskim rozwiązania Fine Reader wersji 11 w dwóch odsłonach, wersja Professional i wersja Corporate. To są dwie wersje, które w zasadzie zostały zbudowane na silniku Abbiego, który został nazwany wersja 11. Natomiast wersja Home jest dostępna na silniku 10, czyli jest to Fine Reader wersja 10.
4: Ale będzie też, jest planowana wersja 11, czy Home też?
3: Będzie,
4: czy...
3: natomiast producent wypowiedział się na temat tego, kiedy premiera wersji Home będzie. Jest taka zasada, że ta wersja, z racji tego, że jest bardziej przystępna, chociażby ze względu na cenę, jest uposażana w silnik Abbiego najnowszy z pewnym opóźnieniem.
4: I co nowego przyniosła ta wersja Fine Readera?
3: Nowa wersja w porównaniu do wersji 10 na pewno przyniosła możliwości przetwarzania w odniesieniu do prędkości, jak i precyzji. Jest kilka elementów, które w zasadzie ogólnie, ale chciałbym podkreślić, możliwości procesowania, przetwarzania w odniesieniu do prędkości przetwarzania to jest 45%. Do 45% szybciej jesteśmy w stanie przetworzyć takie dokumenty. Również technologia ADRT to jest technologia, która została zbudowana przez producenta Abiego. Ona była już dostępna w wersji 10, natomiast na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z drugim wydaniem, ADRT2. ADRT2 to jest nic innego jak możliwość przetwarzania rodzimych elementów struktury dokumentu czy też książek, czyli przypisy, różnego rodzaju numeracje, stopki tudzież tytuły są odczytywane. My możemy mu pomóc za pierwszym razem odczytać, natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z książką kilkudziesięciostronicową, to jest to o tyle istotne, że potem rozpoznawanie tychże elementów odbywa się w sposób automatyczny, docelowo dając możliwość zapisania do formatu chociażby PDF przeszukiwalnego, który będzie miał możliwość pracy w odniesieniu do spisu treści, który to spis treści będzie w formie linków aktywnych, czyli po przeczytaniu przez edytor mowy danego podtytułu, który nas może interesować, klikamy myszką na tenże tytuł i zostajemy przeniesieni do konkretnej strony, której zaczyna się interesująca nas treść. Może jeszcze chciałbym powrócić do tych elementów, które można by uznać za innowacyjne, tudzież po prostu usprawniające pracę osobom niedowidzącym bądź też niewidomym. Jednym z takich elementów jest stworzenie, w zasadzie wydawałoby się banalnego, batonu, który pozwala na przetwarzanie do trybu czarno-białego, wszystko do cieni szarości sprowadza. Natomiast dla nas jest istotne to, że tekst będzie widoczny. Nawet jeżeli występuje tam grafika, to ta grafika nie będzie nam, potocznie rzecz ujmując, obciążała pliku. Te pliki są lżejsze dzięki temu o około 30%. Z takich istotnych rzeczy mógłbym jeszcze powiedzieć, to jest technologia MRC, Mixed Raster Compression, która pozwala na właśnie kompresowanie tychże plików PDF według własnego uznania. W związku z czym w momencie, kiedy mamy tych informacji, które nas interesują, jesteśmy chociażby studentem, mamy dużo materiałów, które chcielibyśmy przechować, te materiały niekoniecznie muszą zajmować dużo miejsca, a przynajmniej mniej niż miało to miejsce dotychczas, kiedy procesowaliśmy według standardowych procedur i wcześniejszych wersji.
4: Ale to się kompresuje na poziomie wiązki. Jakby, że otwieramy wiązkę i ją zapisujemy, czy chodzi o to, że tworzymy mniejszego PDF-a z tej wiązki? Czy...
3: Tak, z punktu widzenia użytkownika to jest odpoczynek.
4: Skanujemy najpierw?
3: Tak, najpierw skanujemy, następnie zadajemy pewne reguły, dzięki którym procesujemy obraz. Tutaj oczywiście w przypadku, kiedy to był na przykład obraz, może wspomnę, że możemy zrobić zdjęcie. W zasadzie nie musimy mieć skanera, możemy mieć dobry aparat i to zdjęcie, które niekoniecznie musi zostać wykonane pod kątem 90 stopni. Następuje tak zwane przycięcie trapezu, to co możemy zrobić, co pozwala nam na dokładniejsze wyekstraktowanie tego tekstu w poprawnej formie. Docelowo przed zapisem do zadanego formatu możemy zadać systemowi, zadać programowi pewne reguły, które możemy sobie raz zdefiniować i potem odtwarzać w sposób automatyczny, co na pewno jest istotne w przypadku powtarzalnych procedur, powtarzalnych wymogów w stosunku do programu. Cieszy mnie to, że na silnikach Abiego powstają coraz to nowe aplikacje, widziałem ich kilka, niektóre są naprawdę bardzo sprytne, gdzie w zasadzie wszystko, co, o czym ja mówię tutaj, łączenie z narzędziami uzupełniającymi, dzięki którym my możemy posłuchać dany tekst, może sprowadzić się do narzędzia, które jest wielkości radyjka, również na silniku Abiego, tam jest jakieś stoisko, nie
4: pamiętam. Optelek, tak,
3: gdzie też bardzo sprytne.
4: Clear Reader.
3: Tak, gdzie bardzo sprytne urządzenie zostało stworzone. No jedyny problem, jedyna bariera, jaką ja widzę, to jest cena. Natomiast no, docelowo mam nadzieję, jestem przekonany, że tego typu technologia będzie taniała. Mm-hmm.
4: No, z mojej, czy nie tylko z mojej perspektywy, byłoby ciekawe właśnie takie zastąpienie tego, właśnie no powiedzmy, ja tego Perla nie mam, ale żeby właśnie zamiast skanera wykorzystać jakąś kamerę czy aparat fotograficzny z FineReaderem. Tylko myślę, że dla osoby całkowicie niewidomej to jednak jest jeszcze problematyczne, bo się nigdy do końca nie będzie wiedziało tego doświetlenia.
3: Sam przyznam się szczerze, robię sobie zdjęcia broszur na konferencjach aparatem wbudowanym w telefon i następnie przetwarzam i wykorzystuję dla własnych potrzeb zawartość tychże broszur.
4: Oczywiście.
3: Ale jak gdyby tutaj FineReader, ja wiem, jakie powinien spełniać warunki obraz, który docelowo zostanie przeprocesowany, żeby został według najlepszych zasad przeprocesowany. Czyli właśnie w przypadku robienia zdjęcia najlepiej bez lampy błyskowej, najlepiej pod kątem 90 stopni i jest tych kilku najlepiej, żeby to była jakoś odpowiednia. Radio
5: Reklama.
1: Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia, możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator Utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl.
5: Po reklamie.
6: Tyflo Podcast.
1: Cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś audycja poświęcona tegorocznej konferencji Reha for the Blind in Poland 2011. Można do nas dzwonić, można oczywiście 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net. Natomiast mamy sporo materiałów jeszcze do zaprezentowania i część tych materiałów jest naprawdę dość objętościowa, więc nie obiecujemy, że wszystkie telefony uda nam się odebrać, niemniej jednak będziemy próbować. Michał Kasperczak jest razem ze mną w dzisiejszej audycji, bo Michał był i to właśnie dzięki niemu możecie słuchać materiałów, wywiadów, jakie zostały zarejestrowane na tegorocznym Reha for the Blind. No to Michale, co ciekawego dalej się działo? Gdzie byłeś, co jeszcze widziałeś?
2: Tak jak na początku wspominaliśmy...
1: Tylko trochę bliżej mikrofonu.
2: Dobrze, przepraszam, bo tu rozłożyłem taką mapę i to dlatego, tak jak wspominałem, pojawiła się, znaczy w zeszłym roku już trochę tej tyflografiki było, bo z jednej strony Altix co roku coś tam z tyflografiki stara się pokazywać nowego, co gdzieś tam zamawia i jest produkowane pod szyldem albo czy to Altixu, czy to Fundacji Szansa. W zeszłym roku był, niestety nie nagrałem wywiadu, ale był tyflograf i Marek Jakubowski z Owińsk. W tym roku pana Marka nie było, natomiast była po raz pierwszy, był Krzysztof Ciechanowski i jego pracownia poligraficzna Printex z Ostroga Wielkopolskiego. Od kilku lat działa na tym rynku, na rynku tyflograficznym. Głównie są drogie mapy, więc raczej dla podmiotów takich jak szkoły, no dla szkół głównie tak naprawdę, w jakichś przetargach ministerialnych mapy produkuje, też drukuje, o czym będziemy mogli zaraz posłuchać, też nakładki wyborcze, tak różne rzeczy. Fajne mapki, duże mapy, owszem, ale takie z ładnego materiału, dosyć takie giętkie, można je jakoś tam złożyć, nie tak może jak te mapy, właśnie, bo jedną taką mapę miałem też z tyflografu, one jeszcze są inne, ale no, nie znam się na tyflografice, więc nawet nie potrafię powiedzieć do końca, jaka to jest technologia, jak one są wyprodukowane, bo no, nie mam wiedzy na ten temat jakiejś pogłębionej, więc tutaj nie chciałbym Państwu jakiejś bzdur opowiadać.
1: Ale mapę w ręku masz w tym momencie, tak. Całkiem ciekawie się prezentuje, tak?
2: Tak, także całkiem ciekawie prezentowane były na konferencji mapy przykładowe, mapy aglomeracji górnośląskiej, mapy takie podstawowe, mapy jakieś takie konturowe, mapy, mapa Afryki, no także tych map, ileś tam rodzajów, jeżeli chodzi i o regiony, i o zawartość było.
1: A zatem teraz zapraszamy do wysłuchania materiału.
7: Krzysztof Ciechanowski, Printex, pracownia poligraficzna.
4: Czy Państwo są pierwszy raz na konferencji?
7: Na konferencji jestem pierwszy raz. Na rynku jestem kilka lat.
4: Skąd Państwo jesteście?
7: Z Ostrowa Wielkopolskiego. Mam firmę, która drukuje od kilkudziesięciu lat, a Braille'a drukuje od 6 lat.
4: Jak to się stało, że zainteresowaliście się Państwo drukowaniem wypukłych rysunków i drukowaniem w Braille'u?
7: Sprawa była naturalna. To znaczy, ta technologia już przeze mnie była na tyle opanowana, że postanowiłem zrobić krok dalej i znając problem, który jest i jest wszędzie występuje, czyli druk Braille'a, druk tyflografiki, bo to jest trudniejszy druk niż druk Braille'a. Druk Braille'a dla mnie jest stosunkowo łatwy, natomiast tyflografika, tyflokartografia to są tematy, które mnie mobilizują do działalności, działania. Technologia, którą tutaj przedstawiam, jest technologią moją, opracowaną przeze mnie, a materiały znajdowałem już w wyniku poszukiwań i potrzeb, które wynikały z tej technologii. Czyli jest to nadruk lakierami transparentnymi, bezbarwnymi, które nie przeszkadzają w odczycie kolorów, czy w ogóle grafiki osobom słabowidzącym. Słabowidzącym nie widzi w ogóle tego druku brajlowskiego. On może się wspomagać jedynie tym. No natomiast niewidomy z kolei odczytuje wyłącznie to, czyli Braille'a i grafikę.
4: Co Państwo właściwie drukujecie?
7: Generalnie specjalizuję się w mapach, atlasach, jakieś foldery dla niewidomych czy słabowidzących. Drukowałem ostatnio nakładki wyborcze dla niewidomych. No tak. Dla kilku komisji wyborczych, jakieś informatory dla centrów pomocy rodzinie przy urzędach powiatowych, tego typu usługi, od tego jestem.
4: Czy takie mapy, o których Pan mówi, może sobie każdy kupić, czy raczej one są drukowane na życzenie szkół, jakichś instytucji?
7: Właśnie.
4: Jak to wygląda?
7: Ta mapa jest jedną z kilkudziesięciu map, które wchodzą w skład Atlasu do Przyrody, które drukowałem na zamówienie ośrodka w Laskach. To było kilkadziesiąt map tego formatu, które stanowią zamkniętą całość, przedstawiającą zarówno mapy ze świata, jak i mapy krajowe. Zarówno gospodarcze, jak i statystyczne. Tutaj jest na przykład Afryka, krajobrazy.
4: Kotlina Czadu.
7: No właśnie, jesteśmy w Afryce. O ile się orientuję, w polityce ośrodka w Laskach, to te atlasy kompletne są rozdawane dla ośrodków specjalnych na jakichś zamówienia. Mhm.
4: Czyli generalnie oni... Państwo nie prowadzą jakby sklepu z takimi...
7: Nie,
4: państwo
7: nie,
4: produkujecie.
7: Nie, jesteście... nie, sklepu nie prowadzę. Natomiast reaguję na każde zamówienia, które pozwalają mi na wykonanie jakiegoś większego nakładu. Brałem udział również i to się zaczęło jakieś 4 lata temu. Jest opracowywany atlas świata dla niewidomych przez głównego geodetę kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. I najprawdopodobniej będziemy to drukować gdzieś na początku wiosny przyszłego roku. Atlas świata.
4: A jak duże nakłady są Państwo w stanie wyprodukować? Takich map albo właśnie ulotek, nakładek wyborczych?
7: To jest dosyć trudne pytanie, dlatego że ja jestem w stanie wydrukować jedną, ale koszt tej jednej mapy byłby kolosalny, dlatego że omatrycowanie jest drogie w tej technologii. Ale jeżeli jest zamówienie na powiedzmy 100-150 egzemplarzy, to już warto to robić.
4: Czy również drukujecie Państwo podręczniki tak w Braille, czy to jest tylko tyflografika tylko?
7: Tyflografika podręczników nie, dlatego że podręczniki generalnie są tłoczone, drukowane techniką tłoczenia papieru, a to jest nadruk. Nawet niedawno rozmawiałem, czy warto uruchomić produkcję podręczników w oparciu o technologię tłoczenia, ale fachowcy mi odradzali. Mówili, że nie ma aż tak dużego rynku na to.
4: No
7: mnie
4: tak,
7: to trochę
4: pewnie
7: dziwi, no ale... Fachowcy mają.
4: To jest drogie bardzo, pewnie o to chodzi.
7: Być może.
4: Że jednak...
7: Tak, podobno sponsorzy typu ministerstwa, oni się wycofują z tego, z finansowania tych przedsięwzięć. Nie rozumiem dlaczego. Potrzeby są, ale nie ma pieniędzy. Mm-hmm.
4: A jeszcze jakieś inne rzeczy poza tyflografiką, takie na inne rynki? Jeszcze coś robicie takiego innego?
7: To na przykład tabliczki samoprzylepne, drzwiowe, opisane również Braille'em, zaraz pokażę. Takie coś na przykład. Oj, tu jeszcze po ogróbce ślady. Proszę.
4: Aha, jest tabliczka rzeczywiście.
7: Jest tabliczka.
4: Sekretariat napisane.
7: Pan błyskawicznie czyta. Oczywiście opisane również w czarnodruku. Mm-hmm. i taka tabliczka, ona z tyłu ma taśmę samoprzylepką, trzeba tylko zerwać i przykleić na drzwi.
4: Rozumiem.
7: I sekretariat uruchomiony.
1: Oczywiście to nie ostatni materiał w dzisiejszym Tyflopodcaście w Radiu N. Jeszcze tych materiałów troszeczkę mamy, ale póki co mamy także telefon. Dodzwonił się do nas Robert. Witaj, Robercie.
5: Kłaniam się uprzejmie moim szanowaniem. Słuchajcie, ja tak usiłowałem z trudem słuchać Recha, ponieważ jak powiedzieliście, transmisja była zrealizowana, czy wyrealizowana. Było dostarczane to w sposób koszmarny. Buforowało, nie dało się tego słuchać czytelnie, ale no z racji tego próbowałem coś skolekcjonować. No i zapomniało się chyba wam powiedzieć o czymś dość ważnym, czyli o Migrafie i o firmie pana Kwaśniewskiego i kolejnej wersji nawigatora. On dostał też jakąś nagrodę, ale z racji tego, że były bufory, no to i gubienia się transmisji, więc nie wiem jaką nagrodę dostał, ale wiem, że jakąś wysoką, ponieważ podczas przemówienia mówi, że robi, kontynuuje to, co robi tata, jego tato, no i mówił właśnie, że obecna wersja nawigatora na przykład potrafi zapamiętywać dużo więcej punktów na karcie, bodajże chyba microSD, o ile się nie mylę, chociaż też to mogę przekłamać, bo jak mówię, jakość transmisji nie była najlepsza. Poza tym dostosowanie nawigatora do systemu Galileo, tego europejskiego, który jeszcze do końca nie działa, ale już jakieś przebłyski są, i do systemu GLONASS rosyjskiego. O tym też wspominał pan Michał, tak, pan Michał Kwaśniewski, czyli syn pana Stanisława, o ile się nie mylę, że mówił, że to też będzie jakaś przyszłość. No mówił o tych satelitach Navstar, mówił o tym chipsecie Ublox, który zasila nawigatora. No powiedział poza tym, że jest to urządzenie, które najdłużej trzyma baterię, bo to tam 16 godzin, jeśli chodzi o nawigację. Tutaj nie jestem w stanie się ani zgodzić, ani zaprzeczyć, bo nie wiem, ja mogę powiedzieć, ile tylko trzyma mój odbiornik GPS do telefonu i trzyma dużo dłużej niż 16 godzin na baterii, no ale to powiedzmy, że może jest takie...
1: No to są dane producenta, wiadomo, pewnie w jakichś idealnych warunkach wszystko wyliczone, a praktyka pokaże...
5: No to nie, ja mam dane odnośnie swojego odbiornika GPS-u, to ja mam dane ze swoich własnych obserwacji. Aha. Natomiast jeszcze a propos tyflo grafiki, to było pierwsze miejsce w kategorii Idol Produkt Firma. Za tą tyflografikę, tak to zwano, tyflografika. Drugie miejsce właśnie dostał Olympus, no a trzecie miejsce coś tam innego. Oczywiście też się to gdzieś pogubiło. Niestety transmisja... Ja chciałem wspomnieć po prostu o tym nawigatorze, ponieważ może to być naprawdę dosyć istotny produkt eksportowy polski, że tak powiem.
1: Dokładnie, no i ten produkt jest cały czas rozwijany, cały czas coś tam się dzieje. Dokładnie. Zresztą już niebawem na antenie Tyflopodcastu zaprezentujemy możliwości nowego nawigatora, więc prosimy cierpliwie czekać, bo pojawią się audycje Janusza Rutkiewicza poświęcone temu urządzeniu. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie.
5: To znaczy od chwili powstania audycji Janusza Rutkiewicza tam zaszły znowu kolejne zmiany. Które mają powstać. Tam zaszły kolejne zmiany z tego, co właśnie udało mi się wychwycić na transmisji, że teraz tych punktów jeszcze więcej można zapamiętać. Mało tego, nawigator potrafi według pana Michała prowadzić teraz osobę niewidomą na podstawie, nie wiem, czy jakichś map, czy czegoś. No niestety transmisja jest taka, była.
1: O, Michał chyba coś wie na ten temat. Michale, uściślisz?
2: Tak, ja to, tak. Więc tak, po pierwsze dziękuję za tę informację o nawigatorze, a przede wszystkim o nagrodzie i gratuluję panu Kwaśniewskiemu wyróżnienia. Niestety, tak jak mówiłem, nie wiedziałem o tym, nie mogłem o tym wcześniej dlatego wspomnieć. Poza tym ja w tym roku nie byłem na stoisku nawigatora, też na stoisku Migrafu, trochę szkoda, bo bym osobiście pogratulował, ale nie byłem dlatego, że skądinąd wiedziałem, że... Bo ja w zeszłym roku byłem na stoisku i nagrywałem pana Kwaśniewskiego i to wszystko, o czym przed chwilką mówiłeś, co ma mieć nowego właśnie nawigator. O tym to wszystko już było zapowiadane rok temu, w grudniu, kiedy właśnie nagrywałem. Także no widać, że po tym roku to zostało zrealizowane, te obietnice i plany właśnie zeszłoroczne i bardzo dobrze i słusznie, że gdzieś tam urządzenie zostało docenione, bo to, że no fajnie, że jest darmowy Lodestone, fajnie, że są takie też urządzenia wyspecjalizowane jak nawigator.
1: Dla każdego coś miłego.
2: Tak, dobrze, że ten nawigator ciągle się rozwija i to rozwija w jakimś tam sensie w mocno unikatowym, autorskim jakimś takim podejściu, które z jednej strony bazuje na dobrych rozwiązaniach urządzeń, innych urządzeń GPS, bo tam są z jednej strony i jakieś mapy, punkty, które można kupić sobie, ale też są punkty, możliwe jest definiowanie punktów własnych. Tak, no i ten inny Ublox, którego gdzie indziej nie ma, i te inne Galileo i otwartość, wsparcie dla innych systemów, dla innych rodzajów nawigacji satelitarnej. Także bardzo, bardzo dobrze, że tak właśnie z nawigatorem się stało.
5: No poza tym, co mnie jeszcze powaliło na rechach, znaczy mnie oczywiście powaliło w tej transmisji, to system Bones AG, system, który się nazywa Pavic do komunikacji publicznej, do transportu publicznego. Myślę, że to może, że tak powiem, nie wiem, Michał, może więcej o tym powiesz. To jest ten personal assistant.
2: Tak, no. Milestone to właśnie do końca urządzę. Dobrze, przepraszam.
5: Nie potrafię do końca tego skrótu. Personal assistant. Nie, bo rzeczywiście pan Stefan Gnieść, który był na z Bonsa, przedstawiał to jako podłączone do Milestone'a. Natomiast też mówił, że są to, że są ten system pracuje jako w ogóle osobne te radiokomunikacyjne urządzenia, że niekoniecznie trzeba mieć Milestone'a, żeby obsługiwać Pavipa. No i powiem szczerze, że to mnie troszkę zaciekawiło i to może być naprawdę całkiem niezłe rozwiązanie. Bo pierwsze nie angażuje ludzi z zewnątrz. Cały czas na przykład jeśli chodzi o te mówiące autobusy, tramwaje, spotykamy się z tym, że to jest wyciszane, przyciszane, robione z tym cokolwiek. Tutaj, że tak powiem, jesteśmy niezależni, mamy informację taką, jaką chcemy. Nie wiem, czy ty więcej możesz powiedzieć na ten temat, czy ja mam dalej o tym mówić, czy po prostu się zamknąć, to macie w końcu też materiału dużo. Natomiast Pavic mi się spodobał jako taki, przynajmniej sama idea tego. I to, jak to
1: minusem
5: działało,
1: jest
5: to,
1: chyba jego na razie to, że jakby nie jest zainteresowany chyba tym na razie nikt w Polsce. Ty, Michale, mówiłeś coś a propos tego systemu. On jest gdzieś w jakimś miejscu na świecie już zaimplementowany i działa, prawda?
2: Tak, to znaczy, ja nie wiem, czy teraz powiedzieć o samym systemie, czy ogólnie o samym, czy przy okazji też o samym jakby Milestone'ie, bo myślę, że o tym Milestone'ie i o tym, co się tam dzieje, też troszeczkę warto
1: to
2: powiedzieć.
1: Ja proponuję tak, z racji tego, że mamy czasu, ile mamy, to powiedz o systemie, a propos Milestone'a, to zaprosimy na strony Tyfloświata. Już się ukazał news, czy dopiero się
2: nie,
1: ukaże?
2: News się ukaże za kilka dni.
1: No to skoro nie, się to ukaże, to powiedzmy o systemie.
2: Nie, tylko o tyle chciałem powiedzieć o samym Milestone'ie, że ten Milestone, mimo mojej takiej i nie tylko mojej krytyki urządzenia, że gdzieś tam coś miało być, a czegoś tam nie ma, że mnóstwo rzeczy obiecano, a ich nie zrealizowano, no to wolno, bo wolno, ale urządzenie się rozwinęło i ostatnia aktualizacja dużo, dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o odtwarzanie, przynosi. Natomiast no też trzeba pamiętać, że Milestone to nie tylko ten Milestone taki prosty dyktafon, czy tam właściwie głównie odtwarzacz właśnie książek i tekstów w różnych formatach, ale również są takie właśnie podłączane do Milestone'a różnego rodzaju akcesoria, jak tester kolorów, jak no właśnie wspomniany, nie dystrybuowany, Altix tego nie sprzedaje póki co, system, chociaż też pewnie jestem zainteresowany, bo to by się w to Tiflo Area, o czym tam mówili, gdzieś tam wpisywało. System właśnie, o którym wspominałeś, oznakowań, z jednej strony może on być używany jako oznakowanie budynków, oznakowanie też jakieś audioguide, jakieś przewodniki w muzeach, albo albo używane w transporcie publicznym. I w jednym ze szwajcarskich miast coś takiego jest, coś takiego już podobno istnieje, jest wprowadzone.
1: Więc teraz tylko czekać, kiedy się pojawi jakaś pierwsza jaskółka u nas. Aczkolwiek moim skromnym zdaniem, żeby to spełniło swoje zadanie, to powinno być wprowadzone globalnie. I chyba w ogóle z tymi systemami jest taki problem, słuchajcie, z tymi systemami, że po prostu nikt się nie może tak naprawdę zdecydować na coś konkretnego. Jedni próbują takich technologii, inni próbują innych technologii. Nie ma czegoś uniwersalnego, nie ma żadnego uniwersalnego protokołu komunikacyjnego, o którym te systemy by ze sobą się porozumiewały, a tracą na tym tylko i wyłącznie ich użytkownicy.
2: No właśnie, bo nie ma protokołu, a też...
5: Chciałem powiedzieć, woli wyjaśnienia... Halo?
1: Jesteśmy.
5: Woli wyjaśnienia, system PARMIT nie jest systemem do oznakowywania. Tutaj Michał chyba pomyliłeś z TEP-HIL-em i z COL-HIL-em. To nie tak. System PAVIP to jest tak zwany system asystencji, znaczy system komunikacji asystenckiej. I to jest o tyle dobrze, że nie dość, że dowiadujesz się ty o numerze autobusu, o tym, gdzie on jedzie, o tym, jaki jest następny przystanek na przykład, o tym, w którym kierunku, to jeszcze możesz pewne informacje przekazać kierowcy bezpośrednio i on może przekazać tobie.
1: Czyli na przykład może kierowca w ogóle się dowiedzieć, że na przystanku jest osoba niewidoma i że na przykład trzeba chwileczkę dłużej odczekać.
5: Na przykład albo otworzyć drzwi, albo może się dowiedzieć to, że ty chcesz wysiąść na przystanku na żądanie, albo możesz zapytać się kierowcy normalnie o coś tam po prostu, jeżeli on, że tak powiem, zezwoli na to. Czyli on jakby jest interakcja radiowa. Oni powiedzieli, że to nie jest ani na Bluetooth, ani na Wi-Fi, tylko na jakiejś tam innej technologii radiowej, ale jest interakcja między tą osobą a kierowcą generalnie, że tak powiem, więc bardzo to ułatwia, dlatego mnie to powaliło, właśnie nie dlatego, że to jest jakieś tam oznakowanie i coś tam, tylko dlatego, że jest to interakcja i tak naprawdę nie angażujemy osób trzecich, my sami wiemy, gdzie jedziemy, sami możemy zrobić odpowiednią głośność, nikt nam nie przyciszy, nikt nam nie tego, możemy się dowiedzieć, który następny przystanek.
1: Jesteśmy po prostu niezależni.
5: Dokładnie, możemy się dowiedzieć o reklamach, które się wyświetlają na wyświetlaczu w autobusie, jeżeli mamy taką ochotę, dzięki temu systemowi tak samo. I dlatego mnie to, że tak powiem, wywaliło i myślę, że może to być naprawdę dość ciekawe.
1: No to rzeczywiście, to się zgadza. Dobrze, Robercie, bardzo serdecznie ci dziękujemy za telefon. Dziękujemy bardzo i oczywiście dziękujemy również za uściślenie kwestii związanej z idolami, bo tu, jak się okazuje, dowiedzieliśmy się także jeszcze o kilku rzeczach. Przejdźmy teraz, Michale, do kolejnego materiału. Teraz myślę, że zabierzemy się za szkolenia troszeczkę, bo mam tu takie dwa dźwięki od ciebie związane ze szkoleniami. Ja jeszcze tak a propos firm zajmujących się właśnie tym, firm zajmujących się szkoleniem, taka refleksja mi się nasunęła, kiedy usłyszałem po prostu te audycje, po prostu te rozmowy, to doszedłem do wniosku, że to naprawdę dobrze się dzieje, bo okazuje się, że tak, no losy programu Komputer dla Homera nie były tak bardzo pewne. Nie było wiadomo do końca, kiedy ten program będzie i czy będzie w ogóle. No okazało się, że jednak jest to dobrze, natomiast no nie było to na 100% pewne. A okazuje się, że są firmy, które ten czas posuchy przetrwały, próbują się jakoś odnaleźć w świecie, no i próbują coś robić.
2: No tak, zgadzam się.
1: No to co byś jeszcze chciał dodać, kogo za moment posłuchamy?
2: Wpierw będzie, bo troszeczkę straciłem rachubę, przepraszam.
1: Na dobry początek będzie Alfa Prim.
2: Dobra, czyli będzie Alfa Prim, firma Krzysztofa Wostawa ze Śląska, z Piekar Śląskich, i będzie pani Daria Bizoń opowiadać, a potem Kamil Kowalczyk, firma Tyflocom z Radomia, również firma szkoleniowa.
1: A zatem zapraszamy do wysłuchania kolejnych materiałów z tegorocznej konferencji Reha for the Blind in Poland 2011.
6: Daria Bizoń, dyrektor do spraw szkoleń w Instytucie Edukacji i Rozwoju Alfa Prim. Instytut Edukacji powstał w 2010 roku. Na Dzień Dziecka 1 czerwca założycielem jest Krzysztof Wostal, osoba głuchoniewidoma, która postanowiła swoje sprawy wziąć w swoje ręce. Ja pracuję w instytucie od samego początku. Z Krzysiem znamy się bardzo długo, bo już ponad 20 lat. W szkoleniach działamy od 2000 roku obydwoje i postanowiliśmy coś zrobić, co jest, jakoś to zalegalizować. Zawsze pracowaliśmy dla kogoś, czyli jakieś umowy zlecenia, umowy o dzieło. I teraz postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. I oprócz tradycyjnych szkoleń komputerowych, tych homerowskich, tych z Urzędu Pracy, mamy też również nasze własne pomysły. Są to szkolenia z kreowania własnego wizerunku, szkolenia na tyflo specjalistę, szkolenia na telemarketera. Mamy też porady administracyjno-prawne, czyli wypisywanie różnych wniosków, różnych pism urzędowych. Ludzie mają z tym bardzo duży problem. Mamy też tyflopogotowie. Jest to taka opcja, która umożliwia klientom za pomocą telefonicznej porady czy internetowej uzyskać taką poradę na temat konfiguracji sprzętu komputerowego, brajlowskiego, specjalistycznego, obsługi takiej, to co można przez internet czy przez telefon pomóc komuś, to jest właśnie taka opcja. Jest to tańsza opcja, aniżeli jak przyjeżdża do nas serwis, prawda, i trzeba zapłacić mu, bo trzeba. Jest to taniej, myślę, że szybciej, sprawniej, no i oczywiście kompetentnie, bo znamy się na tym sprzęcie i jako specjaliści, i jako użytkownicy. Planujemy też w przyszłym roku otworzyć taką sekcję językową, czyli naukę języków obcych dla osób z dysfunkcją wzroku. Zaczniemy od dzieci. Taki jest plan na przyszłość.
4: A czy zakres terytorialny Państwa działalności?
6: Cały kraj.
4: To jest cały kraj.
6: Cały
4: czyli
6: kraj.
4: Ta pomoc również to tyflo pogotowe, to też tak. Jakby jest takie ogólnopolskie.
6: Tak, to jest ogólnopolskie. Szkolenia tyflo pogotowe to jest ogólnopolskie. Jeśli chodzi o sprawę językową, to myślę, że to na razie będą okolice Katowic, dlatego że no, trzeba będzie dojechać do siedziby firmy, prawda? Więc jeśli ktoś będzie miał tylko ochotę dojechać do Katowic, to jak najbardziej. No chyba, że będzie chciał takiego specjalistę do domu, no to się trzeba nad tym zastanowić. Ja mówię, to jest na przyszłość. Szkolimy również urzędników. Mamy takie szkolenia dla urzędników różnych urzędów, czy robiliśmy takie szkolenia dla lotnisk, banków, jak obsłużyć osobę niepełnosprawną. Niejednokrotnie mamy z tym problem, więc też jest zainteresowanie takimi szkoleniami, co nas cieszy, bo to oznacza, że trafiliśmy.
8: Tyflo Podcast.
9: Dzień dobry, nazywam się Kamil Kowalczyk i jestem właścicielem firmy Tyflo.com z Radomia. Nasza firma powstała w 2008 roku na potrzeby rynku homerowskiego, na potrzeby szkoleń homerowskich. Wyszliśmy z założenia, że gro osób potrzebuje szkoleń indywidualnych, nie grupowych, natomiast rynek w owym okresie w większości był zdominowany przez monopolistów, którzy w dużej części oferowali szkolenia grupowe w swoich ośrodkach. Natomiast gro osób było pozostawianych samym sobie, gdzieś tam w domach, w małych miejscowościach i my wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych osób, wyszliśmy z ofertą szkoleń indywidualnych. I przez 2 lata w ramach programu Komputer dla Homera szkoliliśmy te osoby w domach. Robiliśmy pojedyncze też szkolenia grupowe, natomiast gro osób szkoliliśmy w domach. Ja tutaj nie nadmieniłem, że tak jak sama nazwa wskazuje, firma Tyflo.com zajmuje się szkoleniami komputerowymi, którą oto ofertę kierujemy do osób z dysfunkcją wzroku lub całkowicie niewidomych. Współpracujemy na wszystkich dostępnych programach i rozwiązaniach, które oferują firmy, dystrybutorzy na rynku polskim.
4: Czy w rynek Apple'owy w komputery Macintosh też weszliście, czy jeszcze voice-overem się nie interesowaliście, nie było tego zapotrzebowania?
9: Jest to rynek, który jest przez nas rozpoznawany w tym momencie, natomiast nie mamy przygotowanych jakichś projektów autorskich. Chętnie widzimy tutaj osoby, które będą słuchały nas, żeby się do nas zgłaszały. Istnieje możliwość podjęcia współpracy na tej platformie, dlatego że ideą naszej firmy jest absolutne otwarcie się na środowisko osób niewidomych. Czyli oznacza to tyle, że jeżeli rozmawiamy na temat jakichś rozwiązań, jesteśmy otwarci na współpracę z wieloma osobami w tym temacie, Zresztą ja współpracuję z wieloma instruktorami, którzy pracują dla innych korporacji w Polsce szkoleniowych i współpracuję z tymi osobami, którzy chcą robić ambitne rzeczy. Także jeżeli ktoś jest ambitny i chce pomóc nam we wdrażaniu ciekawych, fajnych pomysłów, my dajemy takie możliwości, możemy aplikować o różne środki unijne. Zapraszam do współpracy, do kontaktu z nami.
4: Można wymienić jakichś instruktorów, znane osoby niewidome, które u Państwa...
9: Muszę się pochwalić nieskromnie, że główną instytucją, z którą współpracujemy, jest Instytut Edukacji i Rozwoju pana Krzysztofa Wostala. Sama osobowość tego pana w środowisku osób niewidomych, głucho niewidomych, sprawiła, że mogliśmy się też rozwinąć. Znane nazwiska przyciągają ludzi. Pracowaliśmy merytorycznie przy tworzeniu programów szkoleń właśnie z panem Krzysztofem, z osobą, która tak naprawdę na co dzień ma sprzężoną niepełnosprawność, jest osobą znaną i cenioną w środowisku i na takich autorytetach chcemy się opierać. To nie chodzi tyle, że pracujemy z osobami znanymi, pracujemy z osobami ambitnymi. No w środowisku tyfloszkoleniowym głośnym nazwiskiem jest też pani Iwona Mojzych, która też zajmuje się szkoleniami w szerokim zakresie, pracowała dla dużych firm w Polsce. Pracujemy również z kadrą wykładowców, między innymi z Leszkiem Wójcikiem, który zajmuje się ECDL-em w Polsce z ramienia Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego. Jest to co prawda osoba widząca w pełni, natomiast to człowiek, który ma bardzo ugruntowaną pozycję w środowisku informatycznym i ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z osobami niepełnosprawnymi. Co ważne, jest programistą, także też jeżeli chodzi o programowanie jakichś rozwiązań, w wielu kwestiach po prostu z nim współpracujemy. Właśnie odnośnie dostosowania też stron internetowych, nie tylko w HTML-u, a też w innych językach, głównie na tym polu programistycznym jest to osoba, z którą współpracujemy, ale również jeżeli chodzi o to środowisko instruktorskie, liczymy na ludzi ambitnych, młodych, którzy po prostu chcą się rozwijać i nie zostali dotąd zauważeni, a posiadają duży potencjał, który rokuje tak naprawdę na ich karierę zawodową. Może to nie są dzisiaj nazwiska znane, ale te osoby pod kierownictwem takich osób właśnie jak Krzysztof Wostal, który nas wspiera merytorycznie, myślę, że naprawdę są w stanie dużo osiągnąć.
4: W jaki sposób można wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Państwa i czego te szkolenia dotyczą?
9: Tak jak nadmieniłem na początku, nasza firma stawia na klienta wymagającego. Wychodzimy z założenia, że rynek szkoleń tych podstawowych generalnie się stosunkowo kurczy. Jest to spowodowane, nie ukrywam, dużą konkurencją na tym rynku. My jako stosunkowo mała jednostka szkoleniowa wymagamy od siebie coś więcej, żeby opanować po prostu rynek dla naszego własnego osobistego rozwoju. Proszę zauważyć, że ja jestem właścicielem firmy, jestem osobą słabowidzącą i też wiem, jakie szkolenia tak naprawdę mi były potrzebne, których ja wcześniej nie mogłem nigdzie na rynku znaleźć. Stąd też w moim tyflozespole opracowaliśmy kilka takich modułów szkoleniowych, które są w stanie sprostać naprawdę dużym wymaganiom użytkowników. Wychodzimy oczywiście od szkoleń podstawowych. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to również jeżeli mamy solidne podstawy, podkreślam, to możemy przejść do etapu dalszego i nie uchylamy się od szkoleń podstawowych, natomiast żeby przejść do szkoleń zaawansowanych, musimy solidnie ludzi przygotować z podstaw. Jeżeli to zostanie zrobione lub też taka osoba te podstawy posiada, to przechodzimy do szkoleń zaawansowanych. Oczywiście w wielu instytucjach szkoleniowych kwestia pakietu Office jest wymieniana tak naprawdę na pierwszym miejscu w biuletynach informacyjnych, że to się wszystko robi. My wyszliśmy z założenia, że owszem, jeżeli zajmujemy się zaawansowanymi szkoleniami, to zaczynamy od jednego modułu. Czyli jeżeli jest to pakiet Office, to najpierw robimy Worda, powiedzmy, następnie potem Excela. I ten zakres szkoleń jest bardzo duży. My, żeby takich klientów pozyskać, takich klientów pozyskujemy najczęściej z urzędów pracy. Urzędy pracy stawiają nam dosyć duże wymagania, zwłaszcza jeżeli jest to jednostka nowa na rynku, tak jak nasza. Nasza jednostka jest jeszcze mało rozpoznawalną, lecz dobrą marką, ale jeszcze mało znaną w środowisku. Dlatego tutaj gro naszych starań stawiamy na solidność i jakość i na przede wszystkim zastosowanie tego materiału potem w praktyce. Czyli jeżeli robimy Excela dla przykładu, to nie ograniczamy się do formułek, tylko robimy go całościowo wraz z na przykład programowaniem niektórych funkcji. czyli na przykład takie zaawansowane rzeczy, jak mamy jakieś zestawienie, jeżeli coś z tego zestawienia znika, automatycznie Excel to sam przestawia. My stawiamy na wydajność, żeby pracownik, który od nas wychodzi, był w stanie pracować wydajnie. To jest nasza filozofia. To samo się tyczy Worda. Pełen zakres szkoleń, jeżeli to wymaga nawet cofnięcia się troszeczkę do starszych, często lepszych rozwiązań, które są dla nas bardziej dedykowane. Ja tu wspomnę na przykład o Office 2003. To my to użytkownikom mówimy. Często to nie chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia na przykład z nowszego modułu, tylko jeżeli ta osoba ma pracować efektywnie, szybko, sprawnie, ma być dobrym asystentem dla swojego pracodawcy, to nie możemy bazować na rozwiązaniach niesprawdzonych. Na przykład ja tu wspomnę o Office 2007, że na przykład JOS w Office nie czyta.
4: Nie mówiąc o 2010.
9: No, nie mówiąc już o 2010, który czyta tak naprawdę bzdury, a NVDA czyta częściowo. Jeżeli chcemy pracować
4: albo
9: solidnie...
4: JOS czyta, ale tylko w najnowszej wersji, albo tylko trzeba upgrade'ować.
9: Tak, ale trzeba upgrade'ować, to są koszty. I ewentualnie na takie szkolenia można sobie pozwolić, jeżeli klient dobrze skonfiguruje sobie sprzęt w ramach dofinansowania, co często jest niestety przez firmy, które konfigurują, jedną wielką pomyłką, bo od dobrze zgranej konfiguracji, czyli Windowsa w odpowiedniej wersji, JOSa w odpowiedniej wersji, zależy tak naprawdę możliwości jego wykorzystania. I my zawsze zaczynamy od konfiguracji sprzętowej, a potem bierzemy zakres odpowiedzialności na siebie, co możemy z tym zrobić, bo nie możemy ingerować w sprzęt. My możemy doradzić, bo się również zajmujemy doradztwem w zakresie konfiguracji tego sprzętu, ale przede wszystkim my mamy za zadanie przygotować kompetentną osobę i na to u nas w firmie stawiamy. Jednym z etapów naszego rozwoju były takie pierwsze kroki w zakresie ECDL-a dla niewidomych i w tym roku taki pierwszy krok zrobiliśmy, mianowicie dla Polskiego Związku Niewidomych przeprowadziliśmy dwa szkolenia, które zakończyły się wydaniem uczestnikom certyfikatów ECDL eCitizen. To jest takie prawo jazdy komputerowe, czyli tak naprawdę określa stopień zaawansowania użytkownika, jeżeli chodzi o obsługę komputera i my zrobiliśmy podstawy. Ale pierwszy krok został zrobiony we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym. Ten pierwszy krok polegał również na przystosowaniu egzaminu, bo tutaj jest dosyć istotna bariera dla osób niewidomych. To nam się udało jako firmie przejść tą procedurę eCitizena i takie egzaminy możemy też robić, jeżeli są organizacje, urzędy, które chciałyby takim osobom niewidomym taki certyfikat wydać na poziomie podstawowym, jak najbardziej zapraszamy. Teraz skupiamy się na pracy nad następnym modułem certyfikatu, to jest certyfikat Core.
4: Bo z tym komputerowym prawem jazdy, o ile pamiętam, kiedyś był jakiś problem, bo tam były wymagane jakieś umiejętności graficzne, których osoba niewidoma w żaden sposób nie mogła zrobić. Rzeczywiście był taki problem? Czy to jest
9: tak, problem, nie, problem jest związany z panelem egzaminacyjnym, który jest zrobiony w środowisku Adobe Air. I to środowisko
4: z niczym nie działa.
9: To środowisko jest środowiskiem, które zapewnia maksymalny sposób zabezpieczenia egzaminów. Bo przypomnę, że egzamin ECDL jest egzaminem zewnętrznym, czyli firma szkoleniowa przygotowuje ludzi do tego egzaminu, natomiast egzamin, cała procedura egzaminu odbywa się zewnętrznie. Jest zewnętrzny egzaminator wyznaczony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, to jest przedstawicielem Fundacji Dublińskiej, która zajmuje się ECDL-em. I tak naprawdę nie ma możliwości na egzaminie podpowiedzi. Dostaje się sylabus i się ten sylabus rozwiązuje. Żeby wejść na panel egzaminacyjny, trzeba po prostu zalogować się i cała kwestia się o to właśnie rozbija, że ten panel nie jest dostępny, a jest to związane z tym, że to środowisko Adobe Air zapewnia bardzo wysoki poziom zabezpieczeń tych testów i nasze działania są nakierunkowane na to, żeby stworzyć alternatywę równie solidnie zabezpieczoną i żeby ta alternatywa zyskała akceptację fundacji. Jeżeli chodzi o część eCitizena, po prostu są przygotowywane egzaminy pod osoby niewidome i są etykietowane po prostu kwestie graficzne. Na eCitizenie to się sprawdza, natomiast my przymierzamy się do zmiany koncepcji programowej, sylabusu programowego. Chcemy pracować nad tym, żeby te elementy graficzne zostały w jakiś sposób zmodyfikowane.
8: czy użytkownik końcowy, który chce wziąć udział w szkoleniu, ma taką możliwość sam z siebie, czy to tylko przez jakieś programy z urzędów pracy, z PFRON-u, czy też innych instytucji pośredniczących?
9: Sam siebie oczywiście. Jeżeli przychodzi do nas klient komercyjny, czy może przyjść instytucja typu na przykład Zakład Pracy Chronionej, których też zapraszamy, czy jakiś pracodawca zewnętrzny, który chce skierować osobę niewidomą na takie szkolenia, serdecznie zapraszamy. Natomiast z praktyki, z tego rynku wiem,

0: wydatkami budżetowymi, które zostały w danym roku, jest w stanie przyznać takie pieniądze, prawda? Ale gro osób o tym nie wie, więc my dlatego poprzez nawet wywiad tutaj z Państwem zachęcamy, żeby się takie osoby orientowały u siebie w urzędach, czy takie programy są i ile można dostać na to pieniędzy. Urzędy są instytucjami, które stawiają wymagania, więc też dają troszeczkę większe środki na te szkolenia. Oczywiście, jeżeli przyjdzie klient indywidualny, jak najbardziej jesteśmy w stanie za odpłatnością też takie szkolenia zrobić. I to jest kwestia, uprzedzę pytanie, dogadania. Zależy to od ilości godzin, które dana osoba chce sobie u nas wykupić, od sposobu prowadzenia tego szkolenia, bo są formy tańsze i formy droższe. Na przykład, czy my mamy dostarczyć swój własny sprzęt, bo indywidualnie też to możemy zrobić, czy my się szkolimy poprzez formę e-learningową, o której też wspomniałem, czy też robimy szkolenie w kilkuosobowej grupie, bo tutaj też pragnę zachęcić tych, którzy mnie będą słuchać. Jeżeli mamy 4-5 osób, które są w stanie do nas przyjść na szkolenie grupowe i to jest jeszcze taka grupa, za którą jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za jakość tego szkolenia, ja mówię o szkoleniach zaawansowanych w tej chwili, to te koszty się też troszeczkę inaczej rozkładają i można wtedy z nami negocjować.
1: A gdzie jest siedziba Państwa firmy? Właśnie w Radomiu, tak?
0: Znajdujemy się w Radomiu na ulicy Wiejskiej 62, lokal 21. Natomiast my zajmujemy się szkoleniami w całej Polsce. Jesteśmy w stanie to szkolenia przeprowadzić wszędzie. Tak jak powiedziałem, to było naszą ideą, żeby dotrzeć do ludzi, którzy z pewnych względów, z pewnych trudności nie są w stanie dotrzeć na szkolenie gdzieś do ośrodka, gdzieś daleko. Oczywiście z biegiem czasu i z założeniami, które przyniósł rynek, ta oferta troszeczkę została zmodyfikowana, ale nadal jesteśmy w stanie wszędzie dotrzeć. Zmienił się częściowo, podkreślam, klient docelowy, natomiast jeżeli ten klient jest klientem, który czegoś oczekuje i nie może nigdzie dojechać, a na przykład pragnie pracować przez internet. Ja tu wspominam na przykład o sprzężonych niepełnosprawnościach. Często naszymi klientami są osoby niewidome, na przykład z dysfunkcją narządu ruchu, ale chcą na przykład pracować na bazach danych w firmach mobilnie przez internet. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na taką współpracę i jesteśmy gotowi przyjechać do takiej osoby na szkolenie. Jesteśmy grupą ludzi, bo u nas nie ma struktury typu szef i pracownicy. My stanowimy jedną załogę, która pracuje na rzecz firmy. U nas filozofem jest współpraca na rzecz, każdy pracuje na rzecz samego siebie, na rzecz własnego osobistego rozwoju. I jeżeli przyjdą do mnie osoby, które będą chciały coś wartościowego wnieść do firmy, które będą chciały współpracować, na początku jesteśmy gotowi takie osoby zaprosić do współpracy nieodpłatnie, ale co nie oznacza, że one perspektywicznie nie rokują przyjęcia do pracy, a nawet dostawania od nas pojedynczych szkoleń. Dlatego, że jeżeli osoba, widzimy, że jest ambitna i dużo potrafi, to jest to dla nas z danego regionu kraju następny punkt zaczepienia i możliwość rozwoju naszych usług na danym terenie. I taka osoba może propagować siebie i naszą firmę gdzieś w terenie daleko. Jest to o tyle korzystne, że my dostajemy kogoś, kto wie, czego chce od siebie, jakie stawia wymagania swojej osobie i dostaje szansę rozwoju na początek prezentowania się na swoim własnym terenie pod naszym szyldem. Jeżeli wszyscy u nas pracujący osoby stawiają na rozwój, to cała firma na tym zyskuje. To są zdobywane nowe rynki zbytu i to jest naszą filozofią. I zapraszamy osoby ambitne do zgłaszania się do współpracy. Ja mogę podać namiar do siebie bezpośrednio 609 23 1304. To jest kontakt bezpośrednio do mnie. Lub proszę pisać maile na mój adres kamil@tyflocom.pl.
2: Wracamy do audycji, wracamy do Tyflo Podcastu w Radiu N, w którym dziś materiały z konferencji Reha for the Blind in Poland 2011 wspólnie z Michałem Kasperczakiem, który był na tejże konferencji, rozmawiamy na jej temat. Za nami firmy szkolące, no trochę te materiały nam czasu zajęły, no ale nic dziwnego, w końcu szkoleniowcy to potrafią się rozgadać, bo muszą potrafić dobrze i ładnie mówić. A teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu, czyli do bankowości. Mamy tu jednego

0: przedstawiciela, prawda?
1: Tak, w zeszłym roku już też był, a w tym roku miał nawet swoją prezentację publiczną, jak również stoisko. Miał BZWBK, bank, który jest uruchomił jakiś czas temu taką stronę internetową www.przyjaznybank.bzwbk.pl, na której są z jednej strony wszystkie takie ogólne informacje o idei przyjaznego banku, która po prostu polega na tym, że dąży się do jak najlepszego dostosowania z jednej strony infrastruktury bankowej, czyli bankomatów, przestrzeni w bankach, szczególnie w wybranych lokalach, które mają jakiś taki certyfikat przyjazności, ale nie i one są jakby lepiej wypasowane, jeżeli jakby w nich są szczególniej, może bardziej likwidowane bariery architektoniczne, natomiast ogólnie dąży się, żeby wszystkie lokale były jak najbardziej przyjazne, to też jest o przyjaznej dla osób niepełnosprawnych obsłudze, o dostępnej bankowości elektronicznej i są linki do już do konkretnych usług po prostu bankowych. No i co jeszcze można powiedzieć, że WBK nie był pierwszym bankiem, który tak jakby publicznie gdzieś tam informował i skupił się na potrzebach osób niepełnosprawnych, przy czym był pierwszym, jeżeli chodzi o udostępnienie na taką skalę i w ogóle o udostępnienie bankomatów w Polsce, w sensie ich udźwiękowienia. Natomiast wcześniej Bank Nordea, właśnie Nordea Bank, bo tak to on się chyba nazywa, w 2007 roku udostępnił jakoś tak swoje usługi bankowe osobom niewidomym, co polegało na tym, że można było zarówno kody SMS,
0: kartę kodów.
1: Mówię, już teraz są. Tak, kartę kodów jednorazowych można było otrzymać w Braille'u, jak również umowę o bankowości i również otrzymać w wersji brajlowskiej, jeżeli wcześniej się zażyczyło. Dłużej to trwało, ale było to możliwe. I też tam, to taki trochę gadżet, teraz już zupełnie bezużyteczny, ale wówczas jeszcze przeglądarka IWO.
0: Intelligent Web Reader, IWO, tak?
1: Intelligent Web Reader, tak. Tam była taka płyta z Intelligentem, który od razu się łączył jakby z bankiem Nordea i w ten sposób można było z tej płyty albo w ogóle w banku na stanowisku, chyba też to było na jakichś takich terminalach w bankach, że można było z tego Intelligenta skorzystać. Czyli była to jakaś tam opcja, ale wiemy, że Intelligent Web Reader, nawet sama firma IWO Software powróciła.
0: Już się wycofuje z tej aplikacji, jakoś powoli przestaje się chyba wrażenie przyznawać.
1: Bo oni teraz mają to rozwiązanie
0: Iwona Web Reader.
1: Nie? Czyli taki applet, taki przycisk czytający zawartość strony internetowej.
0: Coś przydatne osobom słabowidzącym, natomiast dla osób niewidomych zupełnie bezużyteczne. No dobrze, Michale, to przejdźmy może do prezentacji kolejnego materiału. Materiału dotyczącego banku BZWBK.
2: Nazywam się Mateusz Kupisz, jestem pracownikiem Banku Zachodniego WBK z regionu Warszawa. Uczestniczymy tutaj w tej konferencji, ponieważ w naszym banku istnieje taki program, który nazywa się Obsługa bez barier. Ten program polega na tym, że pracujemy nad rozwojem infrastruktury oddziału, żeby przystosować te nasze wszystkie oddziały do tego, aby nie miały barier architektonicznych, właśnie do obsługi osób z wszelkimi rodzajami dysfunkcji wzroku, dysfunkcji ruchu. Dlatego też jesteśmy tutaj na tej konferencji i chcemy to promować. Program Obsługa bez barier obejmuje szkolenia pracowników pod kątem obsługi osób niepełnosprawnych, obejmuje też usługi elektroniczne oraz właśnie sprawdzanie bankomatów, innowacje tych bankomatów oraz sprawdzanie infrastruktury oddziałów pod tym kątem, żeby były przystosowane do osób niepełnosprawnych. Na przykład nasze usługi elektroniczne są w 100% przystosowane do obsługi przez programy typu Screen Reader. Mhm. Jest to zatwierdzone przez Fundację Integracja oraz Polski Związek Niewidomych. Nasza strona internetowa była testowana przez osoby niepełnosprawne właśnie pod kątem dysfunkcji wzroku. i zostało to w 100% zatwierdzone. Także my jesteśmy dumni z tego, że nasz bank oferuje usługi właśnie, które mogą być odbierane przez wszystkie osoby, które do tej pory nie mogły korzystać z usług bankowych z tego względu, że były jakiekolwiek bariery, że nie można było tego obsługiwać.
3: Czasami niektóre osoby mają problem z czytelnym podpisem. Myślę, że tutaj to nie będzie problem, jeżeli ktoś jakoś podpisuje się w sposób trochę mniej czytelny albo tylko stawia parawkę.
2: Na naszych umowach nie musi pan się podpisywać pełnym imieniem i nazwiskiem. Pan składa wzór podpisu, którym pan się podpisuje w banku. Jeżeli dla pana wygody jest to wzór podpisu
3: MK, tak jak ja mam właśnie
2: skrócony
3: inny, tak.
2: I pan się będzie tak podpisywał u nas w banku, to jeżeli będzie to zgodne z wzorem podpisu, który pan złożył, to będzie to jak najbardziej akceptowane, czy do dalszej obsługi w oddziale, czy do zatwierdzenia umowy.
3: Kolejną rzeczą, która jest innowacyjna w skali kraju, są udźwiękowione bankomaty, które państwo wprowadziliście. Czy to już są wszystkie bankomaty, czy jak to w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o udźwiękowienie bankomatów?
2: To znaczy, my staramy się wprowadzać stopniowo bankomaty. Na dzień dzisiejszy mamy 100 takich bankomatów. Na przyszły rok mamy zaplanowane kolejne 100. Jest to uwarunkowane tym, że jest to dosyć kosztowny proces wymiany bankomatów. Nie możemy zrobić tak, żeby wszystkie bankomaty wymienić naraz. Z tego względu, że też staramy się prowadzić pracę nad zmianą infrastruktury oddziałów, czyli żeby zapewnić niskie stanowiska do obsługi wszystkich klientów, żeby pozbyć się wszystkich barier architektonicznych, żeby drzwi były odpowiednie, żeby były podjazdy. Dlatego to jest długofalowy proces.
3: Jakie plany na 2012 rok poza tym?
2: Tak jak powiedziałem, kolejna ilość bankomatów przypuszczanych jest 100 oraz jak najszersze rozpropagowanie właśnie naszego programu Obsługa bez bariery. Myślę, że to będzie wyzwanie na kolejny rok, żeby do jak największej rzeszy odbiorców dotrzeć.
0: To tak trochę w ramach kontrastu odnośnie tego, o czym mówiliśmy kilka tygodni w audycji z Magdą Szyszką. Sporo czasu w tej audycji poświęciliśmy właśnie temu, że jednak z bankami są pewne problemy. No okazuje się, że są także instytucje bankowe, które przynajmniej teoretycznie starają się osobom niewidomym życie ułatwiać. W praktyce, no myślę, że także jakoś to wychodzi. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Czas goni nas, a jeszcze dwa materiały mamy do zaprezentowania.
1: Myślę, więc nie jest źle z tym bankami.
0: No zgadza się, no wiesz, to tak naprawdę wszystko zależy na kogo trafisz, bo
1: oczywiście,
0: jeżeli trafisz na osobę, która będzie się bała nowości, no to będziesz miał problem, bo nie oszukujmy się, większość osób, które gdzieś tam w bankach pracują, jeszcze nie miały do czynienia z osobami niewidomymi i tu jest, myślę, istotna kwestia tych szkoleń, które gdzieś tam są przeprowadzane, żeby pracownicy tego typu instytucji, jak i innych urzędów, czy innych w ogóle firm, sklepów i podobnych miejsc,
1: no właśnie,
0: wiedziały w ogóle, jak do osoby niewidomej podejść, jak to wygląda.
1: O tym chyba nie było w materiale, ale właśnie Alfa Prim, jakieś takie szkolenia bodajże dla Alior, o tym kiedyś tam czytałem, dla Alior Banku przeprowadzali chyba właśnie. Bardziej chyba dotyczące osób głucho niewidomych, ale ogólnie jakiejś takiej komunikacji i osób niepełnosprawnych, jakieś takie podstawy. Także no
0: tego typu szkolenia są istotne. Tego typu szkolenia są istotne, to jest prawda. Dla nas, czy ja myślę dla większości słuchaczy Tyflo Podcastu, to są rzeczy oczywiste, bo my mamy z tym do czynienia na co dzień, bo sami nie widzimy albo mamy poważne problemy ze wzrokiem, ale dla osób w pełni sprawnych, które nie mają gdzieś w bliskim otoczeniu osoby niewidomej, no to niekiedy jest zagwozdka i to całkiem niezła. Jak się zachować, jak podejść, jakie są możliwości takiej osoby, a jakie są jej ograniczenia. No, nikt się nie rodzi alfą i omegą, a no, chodzi o to tak naprawdę, żeby po prostu informować i raz jeszcze informować. A my teraz poinformujemy o tym, co na stoisku firmy ECE i co w ogóle w firmie ECE się ostatnimi czasy działo, bo to kolejny gość Michała Kasperczaka, Dariusz Włoskowicz właśnie z firmy ECE już za moment na naszej antenie się pojawi. Ale co tam w ogóle, Michale, w ECE się dzieje?
1: No firma ECE podąża swoim takim szlakiem konsekwentnego, spokojnego adaptowania produktów po prostu, które dystrybuuje, czyli oni ciągle jako nowość traktują BrailleSense on Hand, który się rok temu pojawił, tylko że rok temu on troszeczkę na recha przyjechał, właściwie były dwa egzemplarze, bo jeden był BrailleSense, czy właściwie był tylko jeden chyba egzemplarz, który trochę miał Michał Rybak, trochę miał Konrad Łukaszewicz, a może się mylę, może to były dwa egzemplarze, ale wtedy to był egzemplarz angielski z R&IB, z Iwoną na pokładzie, jako z syntezą. W Polsce ten notatnik, tak samo jak większy BrailleSense, 32-znakowy i ten plus, i ten stary BrailleSense, i w ogóle wszystkie produkty firmy Hinz udźwiękowane są syntezą Nuance, syntezą Agata, ale właśnie Agata, nie ten vocalizer, tylko ta taka starsza, znaczy jakby powiedzmy, że starsza Agata. Ona ładnie bardzo brzmi w tych. Trzeba przyznać, że ona w tych produktach też chyba się zgodzi. Że
0: zresztą tym, kto ciekaw, jest... właśnie chcę powiedzieć, że kto ciekaw, niechaj posłucha audycji Tyflo Podcastu ze strony www.tyflopodcast.net, w której to ponad godzinę produkowałem się na temat notatnika BrailleSense on Hand i tam można...
1: Półtora godziny, mówię,
0: ponad godzinę, półtora właśnie, około półtorej godziny to było na temat tego urządzenia, więc tam można się w dużych ilościach zapoznać z możliwościami to raz, a z syntezą mowy tego urządzenia to dwa. No i kajetek także się pojawił i wygląda na to, że już ten kajetek oficjalnie jest w sprzedaży.
1: Tak, kajetek, znaczy on już prezentowany...
0: Kajetek w nowej wersji oczywiście.
1: Tak, kajetek SD, on tak się nazywa. Dwa lata temu był prezentowany po raz pierwszy. W zeszłym roku był prezentowany jako taki w 2/3 skończony. A teraz już można go kupować. Jest nim duże, jak mówił Konrad Łukaszewicz, zainteresowanie. No pewnie duże zainteresowanie osób, które gdzieś tam lubią to urządzenie. Ja, tak jak zresztą akurat tego chyba nie będzie w nagraniu, ale jak mówiłem, no ja nie mam zdania, nie używałem wcześniej kajetka i nie mam zdania z jednej strony o syntezie SMP, no bo tu trudno mieć zdanie. No coś albo ktoś lubi, albo nie lubi, to już jest wecz gustu, taka mowa syntetyczna. Natomiast samo urządzenie na pewno jest ciekawe jako tako, bo ono, no cena 3700 no jest ani wysoka, ani niska, znowu no to jest względne, no zależy jak na to spojrzymy, z której strony.
0: Jak na urządzenie specjalistyczne jest... nie takie drogie, ale w ogóle to cena wcale mała nie jest.
1: Tak, no można na to z drugiej strony tego bronić, że jest to kilka urządzeń w jednym, bo i notatnik z Windowsem CE, i edytor tekstowy, i odtwarzacz Daisy, i MP3, i kolor, tester kolorów, i pilot na podczerwień do multimediów, do obsługi urządzeń takich multimedialnych jak jakieś telewizory i coś tam tego typu. I coś tam, aha, no i ta synteza SMP, co prawda ciągle on nie działa jako zewnętrzny syntezator SMP, ma podobno działać, ale tak naprawdę...
0: Ale to już myślę, że może na ten temat powie więcej nasz gość, czyli Dariusz Włoskowicz z firmy ECE.
1: Reasumując, ja kajetka nie neguję, natomiast nie jestem przekonany, czy nie ma w tej chwili lepszych rozwiązań, jak choćby iPad czy iPhone z klawiaturą.
0: Szczególnie właśnie z klawiaturą bezprzewodową, przyłączaną za pomocą bezprzewodowej łączności Bluetooth. Zapraszamy.
1: Tak, ale jak mówił, jeszcze pozwolę sobie... zdanie. Jak mówił Konrad Łukaszewicz, no nie wszystkim pasuje iPhone i jedni wolą iPhone'a, czy tam urządzenie uniwersalne, a inne osoby wolą urządzenie specjalnie dedykowane osobom niewidomym z takimi funkcjami, których taki iPod, iPhone nigdy mieć nie będzie.
0: Oczywiście, że tak. A najważniejsze, że ci użytkownicy mają po prostu wybór, bo im więcej urządzeń do wyboru, tym lepiej, a wszystko, tak jak wspomniałeś, zweryfikuje rynek. Zatem zapraszamy do wysłuchania kolejnego materiału.
4: Witam, nazywam się Dariusz Włoskowicz, pracuję w firmie ECE. Moim głównym zajęciem w firmie jest program Windowize, jego obsługa i przygotowywania polskich wersji. I w tym roku mamy też nowość. Mamy Windowize 7.5.2, który wyszedł dosłownie w poniedziałek, późnym wieczorem, w wersji polskiej. W tym programie nowością jest zupełnie nowy interfejs użytkownika, który jest teraz prostszy w objęciu wszystkich ustawień Device i obsługa pomocy zdalnej Microsofta. Czyli teraz w sytuacji, kiedy ktoś do mnie dzwoni i ma jakiś problem na komputerze, ja mogę, i on ma połączenie z internetem, ja mogę go poprosić o udostępnienie mi jego komputera i mogę działać bezpośrednio na jego komputerze, rozwiązywać problem zdalnie. Poza tym, a może dla niektórych przede wszystkim, Windows w tej najnowszej wersji obsługuje najnowsze przeglądarki internetowe, czyli Internet Explorer 9, Firefox 8.
3: Czy już Windows w wersji demo polskiej jest też do pobrania z internetu, czy na razie...
4: Jeszcze nie, na razie do pobrania są upgrade'y.
3: Aha.
4: Jeszcze kończymy podręcznik, spolszczenie podręcznika i wtedy zaczniemy produkcję płyt i pokaże się też wersja demo, jak zwykle ostatnia. Dlaczego ostatnia? Dlatego, że demo nie ma żadnego wsparcia od nas, więc chcemy, żeby to demo było w takiej formie to samoobsługowe już przez użytkownika, żeby nie miało jakichś problemów, które by trzeba rozwiązywać z nami. Do tej listy najnowszych programów trzeba dopisać Thunderbirda 8, Windows Live Mail 2011, no i oczywiście poprawa też nastąpiła znaczna w Microsoft Outlooku 2010. Kolejną rzeczą, nad którą pracowano w GW Micro i zrobiono to w wersji 7.5.1, jest przyspieszenie pracy ze skomplikowanymi dokumentami Worda, co się ujawnia właśnie w Wordzie oraz w Outlooku, tam gdzie poczta jest czytana edytorem Worda. Kończą się bezpłatne upgrade'y liczone od wersji 7.0.2 i upgrade do wersji 7.5 jest płatny, kosztuje 650 zł. Natomiast wszyscy, którzy kupili Windows jako nową kopię w tym roku po 7 lutego, mają prawo do ściągnięcia sobie z internetu bezpłatnej aktualizacji do 7.5.2. Dosyć dużo czasu zajęło w ogóle wprowadzenie tej wersji 7.5 na polski rynek, ale jeśli spojrzymy na wersję 7.5.2, tę konkretnie ostatnią, to jesteśmy tydzień za Amerykanami. Nie mieliśmy wersji 6.0, nie mieliśmy wersji 7.0, nie mieliśmy wersji 7.0.1, ale to były wersje, które dosyć krótko żyły, bo zaraz się pojawiły wersje kolejne, które istotne pewne poprawki zawierały. Także to, że nie mamy tej pierwszej wersji, tylko tą drugą, wydaje mi się, że jest jednak właśnie w pewnym sensie też plusem, że to będzie wersja już stabilniejsza.
3: Co słychać w GW Micro, nad czym się pracuje?
4: Prace trwają nad wersją 8. Będą się skupiać na przebudowie trybu przeglądania. U konkurencji pojawiła się funkcja OCR. GW Micro szuka w tej chwili dróg właśnie zrobienia takiej wtyczki. Jeszcze jest jedna rzecz. Przy przejściu na Windows 7.5 GW Micro na rynku amerykańskim zrezygnowało w ogóle z pojęcia skrypt. Również idąc trochę tym duchem, żeby nie odstraszać skryptami, kojarzeniem z programowaniem i tak dalej, nazwaliśmy to po prostu dodatkiem. Także będziemy mieli teraz nie centralę skryptów, a centralę dodatków. Dodatki będzie łatwo ściągnąć, nie wchodząc nawet do internetu, ponieważ Windows będzie miał taką opcję w menu, gdzie będzie można z okienka dialogowego przejrzeć wszystkie dodatki dostępne w tej centrali i jednym przyciskiem instaluj, ściągnąć i zainstalować. Także będzie to bardzo prosta obsługa tych rozszerzeń Windowsa. No i należy mieć nadzieję, że jednym z takich rozszerzeń będzie w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości OCR.
3: A jak pan, jako osoba, od której właściwie zależy cały polski Windows, zapatruje się na dobry, co by nie mówić, rozwój LVDA i konkurencję ze strony Apple'a i VoiceOvera?
4: Stanowisko GW Micro jest takie, że LVDA jest dobry, owszem, jak najbardziej. należy go mieć, bo w sytuacjach awaryjnych się sprawdza. Generalnie jest tak, że NVDA zaczyna dobrze działać tam, skąd go dofinansują. Nie jest produktem non-profit. Fundacja, która jakby zarządza tym projektem, ma swoje dochody, czy może jest non-profit, ale NVDA jest finansowane, tylko że jest finansowane poprzez płatne wsparcie techniczne, które oni świadczą, i poprzez firmy, które płacą, na przykład, nie wiem, Google zapłaci, żeby NVDA lepiej chodziło z Google Chrome,
3: tak,
4: prawda?
3: Fundacja Mozilla
4: Microsoft,
3: też.
4: Fundacja Mozilla zapłaciła, żeby lepiej chodziło z Firefoxem, Microsoft zapłacił, żeby lepiej chodziło z Office'em.
3: I Wolna Software z kolei też coś tam partycypuje jakoś, zdaje się, że z tego, co mnie kiedyś Łukasz Osowski mówił, że miało tak być, że jakiś tam procent z każdej kopii Iwony jakoś tam wspiera NV Access.
4: No więc to są, oni po prostu mają inne metody finansowania niż firmy komercyjne takie jak GW Micro czy Freedom Scientific. Odwieczne ścieranie się idei open source i idei oprogramowania komercyjnego. Przyszłość pokaże, co się sprawdzi. Na pewno jest szereg zastosowań, w których NVDA już jest wystarczające i nie trzeba kupować dodatkowego screenreadera. Natomiast jest szereg zastosowań, w których NVDA jest słabszy.
3: Następną rzeczą, którą firma ECE prezentuje, jest...
4: Jest oczywiście nasz flagowy produkt, własny Kajetek SD.
3: Czy on jest w końcu ukończony? Bo trzeci rok z rzędu na konferencji jest prezentowany i nie wiem, czy to już można powiedzieć, że to jest produkt finalny, właściwie do kupienia.
4: Jest pełni... jak najbardziej do kupienia. Mogę nawet pudełko pokazać z kompletem wszystkim fakturą, bo akurat tam dla klienta wiozę. Produkt jest gotowy i produkt jest rozwijający się, dlatego że jakby sprawy hardware'owe są zamknięte. Kajetek ma na pokładzie to, co ma, czyli dwa złącza USB Master, jedno USB Slave, podczerwień do uniwersalnego pilota, ponieważ jedną z unikalnych funkcji tego kajetka jest uniwersalny programowalny pilot zdalnego sterowania przez podczerwień do sprzętu AGD na przykład. Czujnik kolorów i te rzeczy są oprogramowane i funkcjonują. W tej chwili mamy edytor tekstów, mamy odtwarzacz multimedialny, mamy odtwarzacz DAISY, właśnie w tych dniach zakończony. Przed odtwarzaczem DAISY zakończyliśmy pracę nad kalkulatorem, który jest, sądzę, ewenementem na rynku dla niewidomych, ponieważ jest to kalkulator ze wszystkimi funkcjami inżynierskimi, trygonometrycznymi, pokładniczymi i tak dalej. Natomiast działa on w ten sposób, że pisze się tekst z formułą do obliczenia. Po wciśnięciu równa się, formuła zostanie przeliczona. Możliwe jest podstawianie zmiennych tej formuły. Wtedy kajetek zapyta również o wartości tych zmiennych, żeby wyliczyć wynik. Co więcej, kalkulator jest zintegrowany z edytorem. Jeżeli w edytorze napiszemy sobie jakieś równanie, po prostu 2 plus 2 równa się, i wciśniemy kombinację klawiszy odpowiednią, kalkulator nam wyliczy i poda wynik. Również jak piszemy jakąś skomplikowaną formułę, można ją zapisać sobie w pliku tekstowym i odnieść się do niej w przyszłości. Także jest to bardzo wszechstronne rozwiązanie. To jest prawie, że kalkulator programowany.
3: A czy kajetek jest w dalszym ciągu zewnętrzną syntezą SMP, czy ta funkcja...
4: Na dzień dzisiejszy ta funkcja nie jest dostępna. Jest gdzieś tam w fazie pomysłów na liście, natomiast nie wiem, czy ten pomysł się doczeka finalizacji, czy nie. To zależy od tego, jakie będzie zapotrzebowanie na to. Dlatego, że my w tej chwili mamy SMP w formie SAPI, lekkiego syntezatora SAPI. On zajmuje bodajże 2 MB chyba, co przy tych innych syntezatorach jest bardzo niedużo.
3: ale z pewnego punktu widzenia no, ten nowy kajetek jest gorszy. To znaczy, no, bo ja nie używam jakby syntezy SMP, ale znam kilka osób niewidomych, zagorzałych właśnie zwolenników Windowsa i SMP, używających i bardzo przywiązanych właśnie do syntezy sprzętowej, jeżeli ktoś jest jakimś realizatorem. Głównie to są właśnie osoby związane z radiem internetowym, z czymś takim. No i dla nich niemożliwość bycia syntezą sprzętową ze strony nowego kajetka, no myślę, że może stanowić to problem, tak mi się wydaje.
4: Potencjalnie sprzęt na to pozwala. Natomiast jest kwestia tego, czy położymy nacisk na to, żeby umożliwić działanie jako syntezator zewnętrzny, no, czy dodamy inne funkcje, które również są potrzebne i oczekiwane. Bardzo by pewnie mógł się wypowiedzieć tutaj na temat kajetka Konrad Łukaszewicz. Natomiast wsłuchujemy się w głosy klientów i będziemy wyciągać z nich wnioski.
3: Dużo jest zainteresowanie nowym kajetkiem?
4: Podoba się.
0: No to jak się podoba, to tylko się cieszyć i pogratulować firmie CE. Zbliża się koniec naszej dzisiejszej audycji. Już jesteśmy tak naprawdę po czasie, no ale jeszcze jeden materiał do zaprezentowania nam został. Zatem go zaprezentujemy na koniec naszej dzisiejszej audycji. To będzie króciutki materiał ze stoiska firmy Altix. Michale, jeszcze tak a propos właśnie Altixu, co na ich stoisku, bo materiał dotyczyć będzie Plextoka, ale czy tylko Plextokiem się chwalili, czy jeszcze czymś?
1: To znaczy tak, stoisko firmy Altix duże i bardzo rozproszone. Być może ja tak trafiłem, bo nie udało mi się no niestety porozmawiać z nikim innym. To znaczy nie udało mi się spotkać pana Henryka Rzepki, który gdzieś tam nam mógł pewnie by opowiedzieć o nowym JOSie 13, a wyszedł taki nowy JOS. Freedom wypuścił JOSa 13. Pewnie spolszczenie w przyszłym roku. Ogólnie powiem, że JOS obsługuje 13 ma
0: moduł OCR
1: do obsługi OCR, to trochę właśnie o to też Dariusza Włoskowicza pytałem przy okazji Windowsa. Moduł OCR ma również poprawione i bardziej konfigurowalne wyszukiwanie ta funkcja wyszukiwania JOSa w zależności od aplikacji może być bardziej jakoś tam modyfikowana. No wiadomo, lepsze wsparcie dla coraz to nowych Office'ów i innych programów oraz standardów internetowych. To jakby jest kontynuacja tego, co tak naprawdę tak naprawdę zawsze. No i trochę lepsza tam insert V, czyli te ustawienia tymczasowe, można lepiej dostrajać i lepiej konfigurować. Tu się dużo zmieniło, ale to o tym kiedy indziej, myślę, mówię teraz tak naprawdę bardzo powierzchownie, skrótowo i ogólnie.
0: Zatem zapraszamy do prezentacji materiału Janusza Rutkiewicza. Michał właśnie rozmawiał z Januszem. Kwestia tej rozmowy dotyczyła Plextoka, no bo tu to jest interesująca rzecz, że Plextok ma się ukazać w języku polskim.
1: Tak, no rzecz jest bardzo interesująca, bo ja w ogóle nie spodziewałem się, że to się kiedykolwiek stanie. Zresztą mówiliśmy o tym w wiosennym podcaście, trochę takim dookoła właśnie amerykańskiego CSUNA. No bo zawsze się mówiło, że Japończycy, firma produkująca Plextoka, zawsze mówiła, że oni no, chętnie by spolszczyli. To nawet nie mówili tego tak w kuluarowo, to oficjalnie mi to mówili. Mówili to innym osobom, które na konferencje tego typu jeździły, że tak, oczywiście oni mogą spolszczyć, natomiast jest kwestia licencji, jest kwestia, oni są, muszą, ta licencja syntezy, niuansa i samego spolszczenia, to wszystko gdzieś tam kosztuje i musiałoby bardzo dużo. To ktoś tam nawet, tylko nie wiem czy to prawda, o 1000 sztuk mówił, że musiałoby 1000 Plextoków być sprzedanych, żeby to się w ogóle zwróciło i tak dalej. No i polski dystrybutor, firma Altix, też miała tak naprawdę problem, no bo z jednej strony, no co, zainwestują dużo pieniędzy w spolszczenie, a tak naprawdę Plextok się w ogóle nie sprzeda, a jeszcze w obliczu tego, że mocno zaangażowali się w wsparcie techniczne i merytoryczne gdzieś tam Milestone'a.
0: Dodajmy może, jeżeli ktoś by nie wiedział, czym jest w ogóle Plextalk, że Plextalk to jest odtwarzacz książek audio, chociażby w formacie Daisy.
1: Tak, to jest tak, coś takiego jak BookSense i Victor, bo to tak w Ameryce te urządzenia tak naprawdę, no, czy BookSense, Victor i, czy Victor, BookSense i Plextalk gdzieś tam konkurują ze sobą. I no, Plextalk wyróżnia się tym, że ma możliwość odsłuchiwania transmisji, odsłuchiwania, ściągania podcastów oraz odtwarzania radia internetowego przez sieć bezprzewodową. On ma w sobie kartę, bezprzewodową kartę sieciową, dzięki której wspomniane streamingi są po prostu możliwe. No i oczywiście ma syntezę TTS, nie najlepszą, chyba coś się zmieniło. Kiedyś to
0: zobaczymy, jak to będzie brzmiało jeszcze w polskiej wersji, no bo mieliśmy na razie okazję słuchać tego w wersji anglojęzycznej, a to wiadomo, że najlepiej będzie ocenić w naszym rodzimym języku. Zatem teraz zapraszamy do wysłuchania materiału Janusza Rutkiewicza, z którym rozmawiał Michał Kasperczak.
5: Janusz Rutkiewicz na imię i nazwisko, pracownik firmy Altix i powinienem się trochę opowiadać o Plextalku. Do tej pory było tak, że nie mogliśmy przeforsować tego działania, co by spolszczyć to. Jakoś udało się wreszcie przekonać ludzi, którzy decydują o tym, no, będzie to urządzenie spolszczone. W pierwszej kolejności mówiono o grudniu, jednak jak Japończyk coś tutaj wspominał, że na początku roku, czyli zakładam, że to może być styczeń, ale czy tak? Nie wiem. Do pobrania wersja oprogramowania będzie ze strony Plextalk, dokładnie www.plextalk.com i tam ta wersja, wtedy kiedy będzie już gotowa, będzie do pobrania. Każdy z użytkowników Plextalk Pocket będzie mógł sobie pobrać to i zainstalować w własnym urządzeniu. Nowe funkcje, cóż, do tej pory nie było tego widać, na przykład, że on jest wyposażony w kartę Wi-Fi. Teraz ma, okazało się przy aktualizacji systemu do wersji 5.3 angielskiej, ta karta się odsłoniła, czyli ona była już zamontowana wcześniej, ale nic o niej nie mówiono, nawet w instrukcji. Dopiero po aktualizacji softu ona się odsłoniła. Pozwala ona na komunikowanie się poprzez sieć bezprzewodową z własnymi komputerami, jeżeli mamy w domu. Można odtwarzać radia internetowe, czyli wszystkie streamingi, te, które są zapisane w PLS-ie lub M3U. Naciskamy to, mając połączenie z siecią i radio będzie grało. To jest istotna nowość właśnie, że ta karta Wi-Fi jest. Pozostałe rzeczy były.
3: No, pozostałe owszem były, ale nie było jednej bardzo istotnej dla Polaków rzeczy, nie było polskiej syntezy.
5: Teraz ma być, ale oczywiście tak jak mówię, była mowa o grudniu, być może, że to się trochę obsunie, ale warto nawet poczekać.
0: I to był ostatni materiał, jaki w dzisiejszej audycji się pojawił. Materiał dotyczący stoiska firmy Altix, konkretnie dotyczący nowego Plextalka. No cóż, i tak naprawdę miał być, ale jeszcze go nie ma. Miejmy nadzieję, że niedługo będzie. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście w tym styczniu do rąk polskich niewidomych trafi kolejne urządzenie, no które jest urządzeniem ciekawym. To trzeba przyznać, jeżeli ktoś miałby ochotę posłuchać prezentacji Plextalka, Toka, no jeszcze bez Wi-Fi, trochę w starszej wersji, to również ona jest na stronie w języku angielskim, oczywiście. To znaczy prezentacja będzie w języku polskim. W języku polskim, ale interfejs jest po angielsku.
1: Tak, interfejs w języku angielskim, to Janusz Rutkiewicz taki podcast kiedyś nagrał. No, mam nadzieję, że no bo Janusz jest posiadaczem, on tego Plextalka kiedyś sobie kupił, jak pisał, i no zobaczymy, jeżeli albo on dla nas nagra jakieś podcasty, no pewnie na tym się skończy, być może
0: albo po prostu w nasze ręce może jakoś trafi urządzenie, bo to jest urządzenie interesujące.
1: Dokładnie.
0: Michale, na koniec naszej dzisiejszej audycji kilka słów podsumowania tegorocznej Rechy. Jeszcze chciałbyś coś dodać, bo ty byłeś, ja mogę wnioskować tylko z tego, co słyszałem, w nie najlepszej jakości streamie internetowym.
1: Na pewno pomimo tego, to tak na koniec taka myślę gdzieś tam miła rzecz dla odnośnie organizatorów, to znaczy na pewno pomimo tych wszystkich niedociągnięć związanych z jednej strony z transmisją internetową, z drugiej strony z brakiem czy niedostatkiem wolontariuszy, informacji i takim chaosem organizacyjnym, który rzeczywiście też gdzieniegdzie dało się usłyszeć, no to ta konferencja z roku na rok jest coraz większa i myślę jednak coraz lepsza i coraz bardziej atrakcyjna, przy czym ten pierwszy dzień chyba jest atrakcyjny bardziej, może nie z uwagi na wystawę, bo wystawa wtedy przyciąga jeszcze więcej zwiedzających, ale w pierwszym dniu zawsze na samej konferencji jest więcej tych oficjeli, więcej delegacji z różnych ośrodków, różnych instytucji, więc ta sala pewnie jest gdzieś tam pełna, też właśnie te osoby, które mniej są zainteresowane technologiami, wówczas znajdują coś bardziej dla siebie, są te audiodeskrypcje. Wieczorem był koncert niewidomego pianisty, rok temu na przykład był koncert jazzowy Janusza Skowrona, także tam też są jakieś wydarzenia kulturalne zawsze. Aha, miał być ten bicie rekordu Guinnessa, mieli Hendrixa na gitarach grać. Co z tego wyszło, nie wiem, bo niestety informacji ze strony organizatora żadnych nie było jak do tej pory, więc przykro mi, ale tego nie wiem, ale też próbowałem wcześniej i się umówić i skontaktować z kimś, jakoś tak porozmawiać w czasie konferencji z kimś z szansy, z Altixu, no ale odpowiedzi niestety.
0: No niestety, to jest chyba to, co mówiłem przy okazji rozmowy z Andrzejem, że po prostu konferencja nie jest mała, tam naprawdę sporo osób się pojawia, zresztą no mogliście usłyszeć z materiałów, tam naprawdę jest dużo ludzi, tam jest dużo ludzi.
1: I rozwiejmy też... I tak jeszcze na koniec rozwiejmy też taki mit, bo niektórym się wydaje, że to jest tylko taka konferencja jakby promocji Altixu i przyjaciół Altixu. Tak trochę jest i trudno, żeby tak nie było, ale to nie jest tylko tak. To znaczy, to nie jest tak, że są tylko firmy, że są jakby tylko jest Altix i firmy, których produkty Altix sprzedaje. To tak nie jest.
0: No dokładnie,
1: to
0: więc...
1: Jest, to jakby, to jest na skalę tą Europy Środkowo-Wschodniej największa jednak konferencja i warto, jeżeli ktoś może, ma okazję, warto jednak, i ktoś trochę się interesuje, no to warto tam, bo można różne jechać, bo można różne rzeczy ciekawe zobaczyć. No jeżeli ktoś
0: no
1: się nie interesuje,
0: w ogóle w Europie, tak, bo w ogóle w Europie, to jaką mamy jeszcze alternatywę? Side City chyba tylko.
1: No tak, mamy Side City.
0: I jeszcze to, co organizuje RNIB.
1: To jest ten Techshare w Londynie?
0: Tak.
1: Jeszcze jakoś inaczej. Techshare.
0: Tak, tak, to jest Techshare.
1: Ale jeszcze jest jeszcze Techshare właściwie i coś jeszcze chyba też jest. Ale, bo to jest z jednej strony są te konferencje właśnie brytyjskie. W Hiszpanii też coś jest, ale to jest mocno takie, mi się zawsze kojarzy z Code Factory z Mobile Speakiem. I jest oczywiście to właśnie wyczone Side City we Frankfurcie, na którym są wszyscy. Przy czym no, ta konferencja jest tak duża, że no, ta przewaga gdzieś tam Niemiec, chociaż nie, no, jest widoczna. Tam tych Niemców i niemieckich firm jest bardzo dużo, wręcz
0: no bo trudno, żeby nie było.
1: Tak, tylko że tamte wszystkie, to też jest mankament, te wszystkie, przynajmniej wtedy jak ja tam byłem, urządzenia na przykład typu Victor, Olympus, coś tam, to wszystko po niemiecku jakby jest. I to gdzieś tam mi to osobiście przeszkadzało. Natomiast no tam jest dużo też, chociaż to teraz też na Reha jest to coraz bardziej widoczne, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, tam jest dużo, znaczy na Side City było dużo instytucji różnych, nie tylko właśnie firm, ile różnych usługodawców, świadczących bibliotek. Teraz też to trochę było, bo był, no NPN to nie jest akurat biblioteka, chociaż oni bibliotekę w sumie też prowadzą. Natomiast było stowarzyszenie opieki nad ociemniałymi w Laskach, był Uniwersytet w Białymstoku, była Fundacja Wismajor. Nie wiem, czy tam ktoś był, czy tylko ulotki były. Jak ja tam, jak chodziliśmy, jak chodziłem z koleżanką, to tylko leżały ulotki i nie wiem tak naprawdę, czy ktoś na tym stanowisku, na stoisku był.
0: No i była redakcja Tyflo Podcastu w osobie Michała Kasperczaka. To jest, tak. Też, to jest też istotne, proszę Państwa. Nie umniejszajmy.
1: No nie umniejszajmy.
0: No właśnie, no. Także, no, zgadza się, no, coraz więcej
1: znaczy,
0: różnych...
1: Redakcja, to teraz jak już tak, jak już jedno skrzydło, to musi być drugie skrzydło. Była redakcja Tyflo Podcastu oraz Tyflo Świata.
0: A w Tyflo Świecie, bo... w Tyflo Świecie, jak rozumiem, też będzie artykuł.
1: Oczywiście, że będzie artykuł, ale to dopiero w przyszłym roku, w pierwszym numerze Tyflo Świata, Tyflo Świata z roku 2012. A jak już mówimy o Tyflo Świecie i teraz już naprawdę myślę będziemy kończyć, powiem, że za jakiś tydzień, dwa tygodnie ukaże się Tyflo Świat, ostatni w tym roku. I z takich ciekawszych rzeczy, no to bym polecił artykuł o książkach elektronicznych, o e-bookach, e-bookach, artykuł Magdaleny Szyszki, bo tutaj wreszcie coś zaczyna się powoli dziać. Adobe Digital Edition staje się coraz bardziej dostępne dla screenreaderów i powoli książki zabezpieczone Adobe i e-book DRM można kupować i próbować już albo z komputera, albo z iOS-u czytać. Co jeszcze będzie? Będzie artykuł o Olympusie LS3, to taka kontynuacja naszego cyklu o rejestratorach dźwięku i będzie artykuł o audiodeskrypcji Barbary Szymańskiej i jeszcze kilka innych tekstów. Także zapraszam do śledzenia nowości na portalu www.tyfloświat.pl oraz do czytania kwartalnika najnowszego, ale to jeszcze za czas jakiś.
0: No właśnie, już mamy grudzień, to jest niby początek grudnia, ale tak naprawdę powoli wszystko zmierzać będzie do końca. Dokładnie, za tydzień, proszę Państwa, ostatnia audycja Tyflo Podcastu w Radiu N w tym roku. Zatem zapraszam bardzo serdecznie do słuchania. Po godzinie 19 się spotkamy. No i będzie jakiś kolejny ciekawy temat, może coś nieco bardziej rozrywkowego z racji tego, że to coraz bliżej te święta jednak. Ale o tym dowiecie się już za tydzień po godzinie 19 na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Dzisiejsza audycja Tyflo Podcastu w Radiu N dobiega już powoli do szczęśliwego końca. Moim gościem w studiu Radia N był Michał Kasperczak. Dziękuję Ci bardzo, Michale. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A ja również się żegnam. Spotykamy się za tydzień po godzinie 19. Michał Dziwisz, kłaniam się.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Dzisiaj będziemy opowiadać o laptopach, które możemy do danej kwoty spokojnie się z tym sumieniem polecić, kiedy na przykład ktoś szuka laptopa po prostu, żeby kupić lub na przykład...
9: No, na dofinansowanie.
8: Jest teraz dofinansowań, gdzie po prostu może ktoś akurat potrzebuje sobie laptopa kupić, nie wie co wybrać, no to chcemy takim osobom właśnie pomóc z wyborem odpowiedniego sprzętu do odpowiedniego pułapu cenowego
9: i
8: odpowiednich zastosowań, tak. Założenia są takie, że mamy konkretne progi cenowe oraz wszystko będzie brane ze sklepu X.com, ponieważ jest to, nie oszukujmy się, najbardziej przyjazny pod kątem dofinansowań sklep, który nie robi problemów, jest tak naprawdę przygotowany już bezpośrednio pod takie coś. Tak. Gdzie dosłownie w X-comie powiedzieli mi w tamtym roku, ja składałem papiery, a proszę pana, my takie rzeczy robimy co 3 dni średnio.
9: Też kwestia tego, że strona X-com jest bardzo dobrze dostępna i bardzo ładny i prosty, mają konfigurator sprzętowy w filtrach.
8: Zgadza się.
9: W swojej stronie.
8: Myślę, żeby nie przedłużać niepotrzebnie, mamy jakby dwie kategorie sprzętu. Czyli laptopy do zastosowań bardziej biznesowych lub takie do bardziej AI
9: gaming. Sztuczna inteligencja. Więc może zaczniemy sobie od najtańszego laptopa w naszym zestawieniu.
8: Czyli Lenovo ThinkBook S16G6. Chociaż nie jest to jakby powiedziane w tytule, nazwijmy to sprzętu, na stronie, natomiast w opisie jest napisane, że to gęsiej, ale jest to ważne, gdyż obecnie nie tylko Lenovo, ale na przykład też HP nazwa swoje sprzęty, powiedzmy HP LiteBook 850, 850, co roku 850, jedynie się zmienia to generacja.
9: Generacja w numerka z tyłu, G5, G6, G7, etc.
8: No, bo przynajmniej tak naprawdę sprzęt jest sprawdzony już, nie tak. W większości.
9: I możemy się też sugerować numeracją, a nie przecząsać setek modeli taki.
8: No jak na przykład byśmy, nie, 3250, 36, przepraszam, 34... 70, dobra, 73, 50, 73, 80, 73, 90 i tak dalej.
9: Tak, a tutaj mamy już generacyjnie Lenovo, HP, no Dell niestety jeszcze nie.
8: Dell dalej idzie w swoim wiecie.
9: Do głowy i mamy wszystko ładnie ponumerowane. Więc mamy tutaj ThinkBooka S16 generacji...
8: Szóstej, kosztujący dokładnie... Żeby nie skłamać. O, w tej konfiguracji oczywiście, której my chcemy go przedstawić.
9: Tak.
8: Kosztuje 3399 zł. I szczerze mówiąc, w tej cenie jest to komputer bardzo interesujący, ponieważ mamy i piątkę
9: 13 generacji.
8: 1335U, czyli 10 rdzeni, 12 wątków. Mamy rdzenie. Mamy 8 rdzeni tych E i 2 rdzenie P.
9: Z czego dwa rdzenie P mają hyperthreading, więc.
8: No, oczywiście, mamy tego, są hyperwątkowane.
9: 12 wątków. Mamy w tej cenie 32 GB RAM-u, najważniejsze do podkreślenia na slocie.
8: I co ciekawe, 5200 MHz.
9: 5200 MHz,
8: oczywiście, wiadomo.
9: Obydwie kości wymienialne, można rozbudować do 64 GB.
8: A to w tej klasie sprzętu nie jest takie oczywiste teraz. Mamy ogólnie jakby na tym to w zestawie dysk SSD 512 GB, natomiast bez problemu można dołożyć drugi dysk.
9: Lub wymienić ten systemowy i dołożyć kolejny.
8: Tak, to już jak tam kto chce. Ekran do przekątnej 16 cali, ale nie przerażajcie się, tak naprawdę jest to wielkość 15-calowego netbooka.
9: Nawet bym powiedział, że trochę mniejsza, teraz te laptopy się dużo...
8: Skurczą, bo ramki, tak.
9: Mam 16 i porównując ją do 4 czy 6-letniej 15 w ogóle nie ma różnicy, ta 16 nawet jest mniejsza, bo w wodzie.
8: Ja jeszcze mam swojego laptopa Masusa ROG G16, którego już to widziałeś, on też jest taki w 15-calowej wielkości.
9: Tak, tak.
8: Taki nawet będzie trochę mniejszy niż 15. Więc tak, to laptopy są już nieduże. Rozdzielczość ekranu 1920x1200, czyli to WXG, jak to się nazywa.
9: No powiedzmy, że po prostu ciut większe Full HD. Laptop w pełni metalowy i też co ważna rzecz, w zestawie otrzymujemy Windowsa 11 Pro. Też staraliśmy się w naszym zestawieniu, aby każdy laptop miał system,
8: żeby nie było po prostu potrzeby dokładania czegoś tak, bo jeden człowiek po prostu sobie system zainstaluje, drugi jednak no, tego nie zrobi, no bo po prostu...
9: Woli mieć gotowy sprzęt
8: nie chce
9: nawet,
8: tak.
9: Box, więc...
8: A co do rozdzielczości wolę to powiedzieć dlatego, że w przypadku gdyby na przykład nam, bo jako niewidomy na przykład sobie pokryć jakąś grę audio albo w grę wideo, która jest mniej wymagająca, używamy do tego Golden Cursora dodatku, który pozycjonuje ikonki w przestrzeni pikselków, rozdzielczość ma kluczowe znaczenie. Więc wolę to zaznaczyć.
9: Tak, no tutaj jak kwestia będzie pewnie też zmniejszenia na 1920-1080
8: mimo. Dokładnie. Natomiast były sytuacje, kiedy robiliśmy po prostu pliki pod HD osobno, pod Full HD, no bo trzeba było robić. Jasność matrycy 300 nitów. Karta graficzna jest to Intel Iris.
9: Ej, ważna rzecz. Chcę tutaj też zaznaczyć. Laptopa, z tego co widzę w specyfikacji XCOM-owej, dostajemy w wersji 32 GB 2x16 kość.
8: Tak.
9: W wersji 16-gigabajtowej, tam trochę kilkadziesiąt zł tańszej, dostajemy wersję z jedną kością i też warto tutaj zaznaczyć, dlatego mamy Intel UHD Graphics łamane na Iris, ponieważ gdy mamy jedną kość, pamięć działa w trybie jednokanałowym i jest dostępny Intel HD Graphics po dołożeniu drugiej kości, czyli jak mamy w naszym Irisa. Przypadku mamy Irisa. Jeżeli kupujemy tą z linku wersję z dwoma kościami 32 GB.
8: Dokładnie, no pamięć jest już współdzielona te grafiki, mamy dwa głośniki, mamy głośniki, mikrofony, dwa. To jest już powoli standardem w biznesowej klasie. Kamera na podczerwień Full HD, czyli możemy sobie odfokulować laptopa twarzą. I o ile też? W telefonu ma to sens średni, to moim zdaniem w przypadku laptopa ma to całkiem duży sens, bo on i tak jest często otwarty i stoi przed nami.
9: Mamy też kartę sieciową LAN gigabitową.
8: Tak, też ciekawe.
9: Rzadka sprawa w dzisiejszych czasach i bardzo fajnie, że jest tutaj to, że producent nie poskąpił, że umieścił kartę sieciową, kablową.
8: Tak, mamy Wi-Fi 6, mamy Bluetootha 5.1, czyli no obstawiam, będzie to karta AX201 Wi-Fi Intela. tak, jeżeli kogoś to interesuje, jest to też dość ważne w niektórych przypadkach, o których za chwilę, kiedy przejdziemy do przeciwnego obozu. Mamy, słuchajcie...
9: Zasilany przez port USB-C, więc to też jest bardzo łatwe, bardzo ładne udogodnienie. Nie musimy mieć żadnej autorskiej ładowarki, już mamy ujednolicone USB-C.
8: Mamy dwa złącza USB 2.3 generacji pierwszej. Czyli oraz
9: standardowe jedno... duże USB.
8: Tak, to są dwa, przepraszam bardzo, są dwa duże USB-ki. Mamy jedno USB typu C z Power Delivery oraz DisplayPortem. Jedno z Thunderboltem 4. HDMI 2.1 nawet. Czytnik kart pamięci SD RJ 245 składany, łamany Ethernet.
9: I tutaj też fajnie właśnie byłoby zaznaczyć, że mamy czytnik kart SD, gdzie w naszym świecie niewidomych właśnie czy jakaś obróbka audio, czy jakiś post-processing jakichś nagrań z Zooma, czy z jakichś innych impulsów, to bardzo się przydaje.
8: Tak, mamy też, tak jak powiedziałem, mamy wejście combo, wejście, wyjście audio. Kolor laptopa akurat jest szary, jeżeli ktoś tam czytnik linii papilarnych, oczywiście w przycisku zasilania. Powiem tak, osobiście używam ThinkBooka 13S generacji czwartej, czyli 13-calowego modelu i ten czytnik to jest świetna sprawa, mamy po prostu w powerze, w czytniku linii, w przycisku zasilania mamy czytnik linii papilarnych. Dotykamy go, wystarczy wcisnę przycisk, dotknę go od razu, przy włączeniu komputera system się loguje sam. Świetna sprawa. Klawiatura oczywiście podświetlana.
9: Podświetlenie w klawiaturze.
8: Na biało. Jest Kensington. Kensington Nano Saver.
9: Mamy TPM-a, Windowsa Hello. Technologię Hello, czyli będzie ten logowanie zarówno palcem, jak i...
8: Twarzą.
9: Rozpoznawanie.
8: Aluminiowa pokrywa matrycy. No obstawiam, że reszta też będzie aluminiowa.
9: Standardy mamy nawet MLST.
8: Tak, militarne, standard, zasilacz standardowy, tak naprawdę już 65W USB-C Lenovo. Klawiatura numeryczna osobno, wydzielona. Wysokość to 17,5 mm, szerokość 356, głębokość 254, waga 1,70 kg, co nie jest dużo jak na taką wielkość matrycy. Moim zdaniem. Co do warstwy oprogramowania, wszystkim zarządzamy z poziomu aplikacji Lenovo Vantage.
9: Gdzie w tej wersji, w tym przypadku, bo dla każdego jakby serii Lenovo mamy, te Lenovo Vantage nam się dla nas czymś różni, mamy Yoga, mamy IdeaPada, mamy właśnie ThinkBooki, ThinkPady, Legiony. No to w każdym tym Lenovo trochę ta powłoka graficzna i powłoka w ogóle w aplikacji Lenovo Vantage się różni. ThinkBooku jest ładnie dostępna, nie ma żadnego problemu z konfiguracją. Myślę, że taki laptop do korzystania na co dzień, do przeglądania internetu, obróbki audio, grania w gry audio.
8: Nawet ze mniej wymagające wideo w na niskich detalach, no wiadomo, że nie pogramy sobie w Wiedźmina, ale
9: też
8: jakieś...
9: fajnie zaznaczyć.
8: Jakiś Hearthstone czy coś, to pójdzie.
9: Tak, i warto też zaznaczyć, myślę, że właśnie mamy tam kamerkę, mamy klawiaturę podświetlaną. I też zaznaczyć to, że mamy ekran 16-calowy, że ktoś jest słabowidzący, zarzuca sobie jakiegoś zoom teksta, czy inne technologie.
8: Czy supernową, czy tam co będzie chciał.
9: Inne technologie powiększające.
8: Lunara jakiegoś tam.
9: No to też im większy ekran, tym tak naprawdę lepiej, bo wtedy korzysta się z tego powiększenia bardziej komfortowo.
8: I myślę, że co, tego laptopa bateria, która niestety nie ma tutaj podanej pojemności. Natomiast obstawiam, że będzie ona spokojnie działać sobie no dość długo. Myślę, że przy naszych zastosowaniach tak około 6-7 godzin powinniśmy wyciągnąć. Obstawiam, no jest to Intel, więc no, to jest troszeczkę gorzej energetycznie niż AMD, ale tragedii być nie powinno.
9: Tak, nie powinno być tragedii, też mamy procka niskonapięciowego i też jakby... Mamy 11, która mimo wszystko w 13 generacji Intela jeszcze lepiej zarządza tymi rdzeniami E-Core i P-Core, więc tutaj będzie się myślę, że przełączało zgodnie z zastosowaniami i ta bateria nie będzie leciała na łeb, na szyję, w dół.
8: Ja myślę, że przejść do drugiego, do drugiej propozycji laptopa. Tak. W tym samym przylecie nowym, czyli laptopy do 3,5 tysięcy złotych. Dalej jest to laptop biznesowy, no bo tutaj na razie gamingowych laptopów w sensie będą, ale jeszcze na razie mówię o biznesie.
9: Czyli w ogóle też powiedzmy właśnie, zaznaczmy, że w tym przedziale cenowym nie pakowałbym się w nic, powiedzmy to w nawiasie zaznaczmy gamingowego z jakąś słabą kartą graficzną pokroju 3050, 2050 co gorsza, czy 3050 Ti, ponieważ są te karty w tym najniższym budżecie, do 3500 są to z najniższym limitem mocy, te karty są okrojone. Najczęściej te laptopy nawet nie wyciągną pełnej mocy tej karty, nawet danej w specyfikacji, ponieważ chłodzenie na to nie pozwoli.
8: Inne sprawy, jak one są wykonane, często są po prostu badziewnie, mówiąc wprost, wykonane obudowy i no co ja mogę więcej powiedzieć, no. Po prostu laptopy z najniższej półki, które mają być...
9: No ma być tanio, no i niestety jest tylko i wyłącznie tanio. I też jakby na wszędzie, na każdym kroku jest zaoszczędzone, co z tego, że mamy, nie wiem, 6-rodzeniową i piątkę, czy nawet jakąś jeszcze mocniejszą, 12-13 generację. Jeżeli mamy najtańszą budowę, najtańszą klawiaturę, gdzie przy naszym użytkowaniu i zajeżdżaniu klawiatury w pracy codziennej, no to myślę, że te klawiatury w tych tanich gamingówkach to się sypią po 6 miesiącach lub roku, więc w ogóle bym sobie odpuścił kwestię gamingówek do 3500, nawet 4000,

0: typowej biznesowej da się. Jakiś internet, jakiś tam plik tekstowy,
1: To ja od
0: coś
1: razu
0: da się.
1: zapytam, bo kiedyś, dawno, dawno temu, myślę, że jeszcze co niektórzy żyją w takim przekonaniu, że na przykład procesory AMD w porównaniu do Inteli są mniej stabilne. Chciałem zapytać o wasze doświadczenia.
0: Powiem tak. Moim zdaniem, czy są mniej stabilne? Nie w takim stopniu jak kiedyś, bo dobrze wiemy, jak działały stare AMD-ki, FX-y, czy stare
1: Athlony, jakieś tam
0: Athlony,
1: Turony.
0: czy stare procesory serii A w laptopach, to już tym bardziej.
1: Oj.
0: Myślę, że Intel bardziej się przykłada do kwestii sterowników i w ogóle zarządzania całym sprzętem w firmware'ze. Ale stabilność jest o wiele większa i do takich prac, czy nawet do sztucznej inteligencji, do obciążeniowej nie ma problemu w tym momencie z AMD i ja mogę z czystym sumieniem polecić komputer z procesorem AMD, nie będzie żadnego problemu ze sterownikami. Na pewno są rzadziej wydawane i rzadziej łatane te problemy, jeżeli jakieś wynikną, niż w Intelu. No ale też kwestia, no, coś za coś, mamy inne jakby z tego tytułu
1: Benefity.
0: benefity, tak.
1: Przechodząc do laptopa, o którym mówię, jest to Asus VivoBook Flip 16, czyli też 16-calowy komputer, ale sama nazwa Flip już nam mówi jedną rzecz. Mówi nam to, że jest to laptop tak zwany konwertowalny, czyli możemy po pierwsze dotykowy ekran, po drugie obracany w pełnym zakresie, czyli możemy ten ekran położyć nawet na plecach laptopa i używać go jak tabletu. Co jest ciekawe, zwłaszcza że dotyk, słuchajcie, kiedyś myślę, że zrobimy audycję o ten temat. Dotyk dla niewidomego jest bardziej użyteczny niż mogłoby się wydawać. Naprawdę, laptop dotykowy jest fajną rzeczą. Dla nas się okazuje. Co my tu mamy, słuchajcie? Mamy procesor AMD Ryzen 5 7530U. 6 rdzeń, 12 wątków.
0: Czyli niskonapięciowy AMD, tak samo jak w poprzednim komputerku ThinkBooku.
1: Sama litera U oznacza procesor tak naprawdę mający pobierać jak najmniej energii obecnie.
0: Tutaj mamy jedną rzecz, którą teraz jakby już przygotowując się do tej audycji wiedziałem o tym, no ale myślę, że w takim, przy takim jakby kategorii cenowej nie będziesz w tym problemu. Mamy pamięć napółlutowaną. Mamy pamięć rozszerzalną 24 GB, jest to jeszcze pamięć DDR4. Mamy slot pamięci SODIMM na płycie głównej i 8 GB w standardzie wlutowane.
1: To bardzo lubiło robić Lenovo, ale Asus swego czasu też. Jest to rozwiązanie. No, powiem szczerze, dla mnie, moim zdaniem, jest to rozwiązanie bardzo słabe.
0: Znaczy, w tej
1: Ale
0: konfiguracji, którą tutaj prezentujemy, czyli
1: 16-gigowej to
0: 16 GB, to akurat nie będzie żadnym problemem, bo tam będziemy mieli,
1: Dual
0: tutaj
1: Channel
0: będziemy mieli
1: pełen.
0: pełen dual channel, choć też można zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz. Mamy 20, na przykład rozbudowujemy do 24 GB i możemy, mamy kartę zintegrowaną AMD, możemy jej przydzielić więcej pamięci.
1: No to też, tak. Oczywiście, że
0: Bo
1: tak.
0: tutaj też oczywiście musimy zaznaczyć, w Intelu to jest trochę inaczej zrobione. W Intelu to jest, ta pamięć jest współdzielona w locie, ona się
1: Rozrasta i zwęża w razie
0: i tak,
1: potrzeby.
0: a w AMD mamy już jakby ją zabraną, przypisaną.
1: Jak w Linuxie, mam na przykład partycja swap.
0: Mamy, nie wiem, 16 GB, to zależy jak producent w BIOSie ustawi. W niektórych modelach w ogóle producentów da się rozszerzać tę pamięć więcej, mniej,
1: Grafiki.
0: grafiki, w niektórych niestety nie. To się nazywa
1: Buffer size chyba.
0: buffer size i najczęściej jest to 2 GB. Więc
1: I
0: jak
1: na
0: ktoś.
1: przykład dzięki temu, słuchajcie, między innymi dlatego w większości te wszystkie konsolki typu ROG Ally, Legion Go są na AMD. To jest jeden z powodów. Po prostu możemy na przykład dać sobie 24 GB jak na nadchodzący ROG Ally X, czy spokojnie możemy rzucić 8 GB na pamięć na grafikę samą.
0: Tak, więc. Przejdźmy do laptopa, bo rozgadaliśmy się o rozbudowie pamięci RAM i też o ROG Ally'u. Nie chcemy
1: Tak
0: tutaj
1: jak myślałem, to
0: zabłądzić.
1: mamy tutaj 16 GB. Dysk natomiast terabajtowy. Nie mamy już miejsca na drugi dysk.
0: To jest
1: Ekran.
0: kwestia też tego, nie mamy drugiego miejsca na dysk, jest kwestia tego całego flipa i też jakby trzeba iść w konstrukcję.
1: No tak, ale też patrz, jakby cena tego laptopa, umówmy się, nie jest jakaś specjalnie wysoka, jak za to, co on oferuje, więc. Rozdzielczość dalej ta sama co wcześniej. Jasność dokładnie ta sama. Karta graficzna to AMD Radeon Vega 7. Mamy głośniki stereo, mamy

0: To mikrofony, kamera.
1: Też mamy właśnie tutaj w Lenovo, tego nie było wyróżnione. Tutaj mamy głośniki od Harmana z certyfikacją Dolby, więc może coś będą mogły nam zagrać.
0: Słuchajcie, mamy kamerkę Full HD, ale już bez tej podczerwieni. Wi-Fi 6E, moduł Bluetooth 5.3 i tutaj o co mi chodziło, słuchajcie, z tymi kartami. No tutaj niestety musimy przygotować się na to, że karta sieciowa pewnie będzie u firmy MediaTek.
1: A tutaj nie, jakby ja jakby nie mogę się do końca zgodzić, bo specyfikacja karty, że jest Bluetooth 5.3, choć tu też nie sugerowałbym się tym, bo przy zakupie mojego ostatniego laptopa to też były wszędzie specyfikacja Wi-Fi 6A i Bluetooth 5.1, a jest Wi-Fi 6A i Bluetooth 5.3 i mam Intela X211. Tutaj ta specyfikacja by wskazywała właśnie na Intela X210,
0: 210.
1: ale nie
0: Obawiam się, że
1: liczę,
0: zwłaszcza
1: będzie
0: zostanie.
1: MediaTek 7921 albo
0: Ten RZ chyba
1: 7922.
0: 1616 on się nazywa jakoś
1: Tak,
0: tak.
1: bo to wymiennie chodzi właśnie.
0: No słuchajcie, no nie będziemy teraz się zgadzać o kartach sieciowych, ale no lepiej, żeby to był
1: Można
0: Intel.
1: książkę napisać, możemy kiedyś zrobić o tym audycję.
0: Można, ale lepiej, żeby był Intel, tak w skrócie, no. Mamy, słuchajcie, jedno USB 2.0, to jest ciekawe akurat, no ale przyda się na
1: Tutaj
0: jakąś
1: można wykorzystać, nie wiem, jakieś
0: klawiaturę,
1: klawiatury,
0: mysz,
1: myszki,
0: słuchawki.
1: słuchawki właśnie.
0: Coś takiego, co nie wymaga po prostu za dużej prędkości. Mamy kolejne USB 3.2 generacji pierwszej już. USB typu C z DisplayPort Power Delivery, HDMI 2.1, wejściówkowe, mikrofonowe i tak dalej. I
1: Tutaj
0: też mamy
1: fajnie
0: to
1: byłoby
0: ciekawe.
1: zaznaczyć, że jakby dla nas to niewidomych to jest rybka, ale w tych obydwu sprzętach tanich, bo tanich musimy przyznać, mamy najnowszy standard HDMI.
0: Tak, i mamy też, co ciekawe, wejście DC-in i mimo wszystko wydaje mi się, że odwarka będzie na USB-C w zestawie. Chociaż jest to DC-in.
1: Zawsze też można jakby kwestia tylko wykupienia takiej ładowarki w dzisiejszych czasach, to jest kwestia 50-60 zł
0: To nie są
1: na
0: drogie
1: jakimś
0: sprawy, tak, to już
1: portalu
0: nie jest.
1: internetowym, więc.
0: A druga sprawa, te zasilacze DC-in akurat Asusa są małe, więc nie powinno być nawet problemu z taką ładowarką. Bo one są często zintegrowana kostka z przewodem.
1: Bateria jest dość mała, niestety, ale to też jest, mówię, kwestia pewnie rekompensuje nam tego, że mamy cienką obudowę i dotykowy ekran. Ale przy
0: Tak.
1: procesorze AMD to też bym się dopiero nie nastawiał na to, że ten.
0: Czarna obudowa trzecich klip papilarnych, podświetlona klawiatura na biało. Moduł TPM oczywiście jest. Jest aluminiowa pokrywa matrycy i pewnie reszta też, ale do tego nie wiemy. Windows 11 Home już tutaj jednakoż. Zasilacz
1: Też mamy
0: 19V,
1: standard militarny.
0: 2,37A, 45W, więc jeszcze słabszy niż tamten. Wysokość 19,7 mm, szerokość 356, głębokość 253, waga 1,90 kg, no jest to więcej, nie oszukujmy się.
1: Mamy dotykowy ekran, musi być szkło w teorii.
0: No, musi być, raczej musi być szkło. Co
1: Tutaj
0: do
1: tak
0: strony
1: naprawdę.
0: software'owej w tym momencie,
1: No tutaj
0: zarządzane będzie
1: niestety.
0: przez aplikację My Asus, jeżeli mówimy o software producenckim.
1: Tak.
0: My Asus, My Asus, My Asus, My Asus. Co ja mogę tobie powiedzieć? Jesteś dziwną aplikacją. Dostępną, ale dziwną.
1: Tak, bardzo dziwnie się po niej porusza i w ogóle obiektówka musi wejść niestety w ruch.
0: Asus jest w ogóle dziwny, słuchajcie. Oni mają Armory Create na laptopy i komputery względnie dostępnego. Mają zarąbiście dostępnego, że tak powiem kolokwialnie, Armory Create na Roga,
1: Rogalaya.
0: na Alaya. Mają dziwnego Majasusa.
1: Na
0: Jakby.
1: dziwny, tak to w cudzysłowie mówisz, dziwny My Asus jest na sprzęty biznesowo, biurowo, budżetowo, badziewne, czyli te najtańsze i lub najdroższe,
0: Tak.
1: gdzie w gamingówkach mamy Armory Create'a i wszystkich płytach głównych Asusa od 2019 roku mamy Armory Create też.
0: Nawet w Prime'ach?
1: Nawet w Prime'ach. Miałem Prime'a B460 Plus, też był Armory Create, gdzie pierwszy raz to była właśnie moja styczność, moje wow z Armory Create. Tak, nawet na najtańszych płytach Asus umieszcza Armory Create.
0: No to już jest dość interesujące. Tak więc, no co ja powiem, soft jest jaki jest. Najbardziej denerwująca moim zdaniem sprawa, że musimy do niego się zarejestrować, zalogować, co jest bez sensu,
1: Tak, to
0: bo
1: jest
0: jest to
1: jakby
0: bez sensu.
1: trochę, moim zdaniem, nie w porządku mimo wszystko.
0: To jest bez sensu po prostu. Słuchajcie, fajnie na przykład, powiedzmy, ja chcę włączyć tryb ochrony baterii, który jest fajną rzeczą, w sensie, no może nie w takim, ale ja ogólnie lubię tego używać, bo jednak bateria trochę dłużej wtedy będzie trzymać swoją pojemność, no bo nie jest do końca ładowana.
1: No w sensie nie będzie nam trzymała tyle, ile producent deklaruje, czy tyle, ile sklep deklaruje, ale będziemy mieli większą żywotność, dłużej nam
0: Na dłużej po prostu będzie starczać. Więc ja wolę jednak tak działać, gdzie fakt faktem najlepiej trzymać ogólnie sprzęty poniżej, to w granicach 20-80%.
1: Tak, nie rozładowywać poniżej, no 15. I tak do 90 ładować max. Też Lenovo kiedyś miał w ogóle, stare Lenovo miały coś takiego, że ładowały się, załóżmy, że miałeś laptopa i odpiąłeś go przy 100%. I jeżeli go nie rozładowałeś poniżej 92%, to on się sam nie ładował. I nie trzeba było nic ustawiać, to miało już samo w sobie zaszyte.
0: O!
1: Stare ThinkPady tak miały, stare Legiony, Boże, Legiony, no i jeszcze Lenovo Y.
0: No te Y-ki te wszystkie, tak?
1: Tak, tak, gamingowe. Tam naprawdę de facto wystarczał Lenovo Power Management Driver. I to się instalowało nawet z Windows Update, czyli instalowaliśmy system, więc z tym nie było problemu.
0: Więc nie, tutaj w ogóle totalnie bezobsługowo. Dobra.
1: No myślę, chyba taki ty... laptop jeszcze, no jakby poczekaj, bo jakby nie, w ogóle nie przyszliśmy do tego, do kogo taki laptop. Myślę, że trochę innych zastosowań może mieć niż taki ThinkBook. Ponieważ mamy ten dotykowy ekran, gdzie tutaj to jest właśnie kluczowe, wybraliśmy go do tego naszego rankingu, do zestawienia względu na dotykowy ekran, gdzie on ułatwia w wielu kwestiach
0: tak, ja powiem
1: korzystanie,
0: tak.
1: Nie możemy wejść z obiektówką, to możemy wejść z dotykowym ekranem.
0: Generalnie sprawa jest głównie tego typu, że dotyk nam robi za dwie rzeczy. Robi nam za eksplorator ekranu niejako i robi nam za obiektówkę. O co chodzi? A oto, jeżeli byśmy tutaj, pewnie tutaj jest, ale gdybyśmy mieli mniejszy laptop, na przykład 13 albo 14 i nie mieli klawiatury numerycznej, to nam ta klawiatura numeryczna w ogóle już nie jest potrzebna. No chyba, że używamy do cyferek. Ponieważ dotyk nam zrobi za obiektówkę. Mało tego, jakoś nie wiem czemu, ale dla mnie jest naturalnie miziać ekran. Jakby to jest takie trochę iPhone'owe, wiem, że takie Mac'owe, ale no jakoś to wygodne jest. Plus mamy jeszcze różne fajne rzeczy, na przykład możemy sobie na stronach chodzić po linkach, po nagłówkach, po czym sobie chcemy, możemy sobie
1: tekst edytować. Czy talkbacka na telefonie?
0: Mniej więcej tak. Częściowo pokazywałem to w przypadku przy okazji Legiona Go i Rogala, ale też nie do końca, dlatego myślę, że no mówię, kiedyś zrobić osobną właśnie audycję na temat dotyku.
1: Samego dotyku w komputerach osobistych, laptopach.
0: Jest to dość duży mit, że osoba niewidoma nie skorzysta. Otóż w ogóle tak nie jest. Osoba niewidoma skorzysta nawet czasami lepiej niż widząca z tego dotyku.
1: Tak, to prawda.
2: A tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali połączenie. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Dzień dobry, kłania się Paweł Podolski z tej strony. Ja się chciałem zapytać, no chyba, że macie w planach, to oczywiście później się możecie wypowiedzieć na temat Asus Zenbook, tych właśnie komputerów.
1: Słuchaj, mamy tu takiego w zestawieniu.
0: Mamy takiego laptopa, będzie o nim też trochę mówione. Tylko no, nie w tej cenie, bo to jest wyższa seria, nie oszukuj, to są większe pieniądze, to jest laptop dla biznesu, a nie dla człowieka entertainment.
3: Do bramki szumów w kartach dźwiękowych chciałem poruszyć, no i to zjadanie na przykład liter wyrazów przez syntezatory mowy. Chodzi o to oszczędzanie energii. Jak to jest teraz w laptopach, to się da jakoś ujarzmić?
0: Część rzeczy na pewno możesz spokojnie wyłączyć dzięki ulepszeniu, jeżeli wyłączysz ulepszenia po prostu sygnału, które masz w ustawieniach dźwięku na wejściu i na wyjściu, czyli w mikrofonie i w odtwarzaniu. A niestety też część rzeczy musisz zredukować na przykład dodatkiem DENFA do Bluetooth Audio albo programem w stylu Silenzio, który odtwarza sobie w tle dźwięk, którego nie usłyszysz, ale jest on dla karty słyszalny, więc karta się nie może wyłączyć.
1: Też kwestia ustawień samych zasilania w oprogramowaniu producenckim.
0: Tak.
3: Jeszcze chciałem poruszyć wątek no, oprogramowania śmieciowego w laptopach, którego było także mnóstwo tego było. Jak to jest teraz?
1: Teraz to jest tak, że jest tego softu mniej, zdecydowanie jest mniej. Najczęściej dostajemy jakiegoś antywira i Office'a, gdzie to jest odinstalowanie, to jest 2 minuty. Choć tak ja oczywiście... Mamy zestawienie laptopów z systemem. Kwestia systemem, ja biorę to jakby dwojako, że jest licencja, że jest system wgrany. Ale ja stosuję taką praktykę, każdemu to robię, jeżeli do mnie przyjdzie z komputerem, że ma ten system wywalony.
0: Na czysto wszystko instalować po prostu.
1: Czysty system z serwerów Microsoftu, a nie...
0: Jakieś tam producenckie coś.
1: Producencki system, ale jest to na pewno w lepszym, na ten moment lepiej to wygląda niż tak nawet z 5 lat do tyłu.
2: A czy spotkaliście się z jakimś innym przypadkiem, to od razu zapytam, bo pamiętam, kiedy w Tyflo-przeglądach Mikołaj Hołysz opowiadał o swojej historii z Delem i z tym, co mu się działo, jeżeli chodzi o postawienie właśnie takiego czystego systemu. Ja też właśnie z tego założenia zawsze wychodzę, że najlepiej to po prostu postawić system od zera, bo wtedy tego tak zwanego crapware'u no w ogóle nie mamy, tylko czasem zdarzy się niestety tak, że ten oryginalny system działa zdecydowanie mniej stabilnie niż to, co zaproponował producent. Ja tylko słyszałem właśnie od Mikołaja o jednej takiej historii. Nie wiem, na ile to jest częste w dzisiejszych
0: dziwna
2: czasach.
0: Dziwna sprawa. Ja szczerze mówiąc, myślę, że to mogła być jakaś optymalizacja, jak jakieś sterowniki, coś, bo no, to jest niemożliwe
1: nie
0: tak
1: być,
0: naprawdę.
1: Bo też tego kwestia, czy były...
0: Tak naprawdę, czym jest system producenta? Jest to po prostu system z nałożoną warstwą. To jest jakby system jest systemem dalej, tylko on ma swoją warstwę, jakiś soft, jakieś sterowniki, jakieś programy.
2: Tak, być może jakiś sterownik, którego na przykład nie było na stronie, aby tylko w obrazie systemu.
0: Nie, musi być na stronie.
1: Nie ma tak, że...
0: Muszą być sterowniki.
1: A jeżeli nie ma, no to zawsze programowanie producenckie typu jakiś Dell Update, czy nie wiem, jak teraz się nazywa, Support Assist, dociągnie ten system.
0: Słuchajcie, kiedyś były sterowniki na płytkach dodawane nawet. I na przykład jak często kupujemy, ja tak miałem w swoim jednym komputerze, kupowany komputer bez systemu, normalnie na dysku był folder ze sterownikami.
1: Do dziś tak robi Acer, że dodaje do większości swoich komputerów płytkę DVD, CD.
0: Nie, ja się z tym nie zgodzę, miałem dwa modele i nowe, znaczy 20 rok, 21 rok już tych płyt nie było.
1: To ja z 21 roku i było.
0: O, no to może też od serii zależy po prostu.
2: Pawle, czy jeszcze jakieś pytania?
3: Nie, to ja czekam w takim razie, jak będzie właśnie o Zenboku, to dziękuję uprzejmie.
2: Dzięki za telefon, no, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. Natomiast jeszcze tylko taka jedna rzecz z YouTube'a. Bartek pozdrawia was serdecznie.
0: No dziękujemy.
1: No to co, idziemy?
0: Tak jeszcze kończąc temat tych systemów. Ja, słuchajcie, pamiętam naprawdę niedawno, jak dwa lata temu, tak, zaraz, trzy lata, przepraszam, Jezu, jak ten czas leci, trzy lata temu kupowałem komputer, był to Lenovo IdeaPad Flex 5, 14-calowy, szczerze mówiąc, był zaśmiecony totalnie, a jeszcze ciekawsza sprawa, moja siostra kupowała w podobnym czasie Acera Swift 3, słuchajcie, z jakiegoś powodu dostała angielski system, komputer kupiony w X-comie.
1: No to uważaj, 2014 rok. Dofinansowanie w komputroniku, brany komputer, jakaś Toshiba Satellite, nie pomnę modelu, 17 ta ocalowa.
0: Wiem, o której mówisz, tak?
1: Przyszła
0: z AMD.
1: Tak, z AMD. To jest najmniejszy szczegół w tym wszystkim. Przyszła też z Windowsem 8 w wersji angielskojęzycznej.
0: Ciekawe to jest. Dobra, myślę, że możemy iść dalej.
1: Co jeszcze ja bym chciał dodać, bo ja jakby miałem też kwestię ostatnio, niedawno system od Lenovo, to właśnie był Office i był McAfee, gdzie no, choć tak czy siak ja zrobiłem reinstall, bo ten system nie działał tak, jak ja bym się tego spodziewał.
0: McAfee wszędzie się wpycha. Office to jest, Office nawet nie przeszkadza, bo toś nieraz tam jakieś darmowe, nie wiem, darmowe miesiąc, darmowe dwa miesiące, coś tam to fajnie, ale ten McAfee to jest już trochę większy problem. Dobra, myślę, że teraz możemy przejść spokojnie do budżetu 4000, gdzie jest laptop.
1: Mamy pierwszą, powiedzmy to, gamingówkę.
0: Jedyny problem jest taki, że obecnie jest czasowo niedostępny, ale niedawno jeszcze był, więc myślę, że wróci.
1: Ale to może jest kwestia godzin, bo on był wczoraj dostępny jeszcze, jak się przygotowywałem do audycji, więc myślę, że to jest kwestia rzutu, tak samo jak brałem ostatnio sprzęt na dofinansowanie. O godzinie 12, jak robiłem koszyk, żeby zamówić sprzęt, nie było. O godzinie 13 była jeden z podzespołów, więc to jest pewnie kwestia uzupełnienia
0: z magazynów
1: na stronie.
0: Dobra, mamy więc laptopa Asus TUF Gaming A15, gdzie A oznacza AMD tutaj.
1: A w przypadku Intela to jest litera F, co ciekawe.
0: Tak, i co my tu mamy? Słuchajcie, mamy Ryzena 5 7535HS. I teraz jeszcze wytłumaczę, o co chodzi z tą piątką na końcu. Otóż Ryzen 7000 wyszły w dwóch wersjach. Wyszły z zerem na końcu i z piątkami. Te z zerem były tak de facto odświeżeniem Ryzenów 5000.
1: I 6000.
0: No nie do końca, ponieważ 6000 obsługuje PCI Express 4.0 oraz pamięć RAM DDR5, czego nie obsługuje.
1: Nie do końca. Ale dobra, dalej, do brzegu.
0: W sumie natomiast te z piątką były już na WU i stare, a tam też były na starej architekturze Zen 3. A natomiast te z piątką na końcu są już na nowej architekturze Zen 4, są Zen 5, mają PCI Express 4.0 i tak dalej. Obecny IHS, to tak naprawdę obecnie wszystkie procesory laptopowe te wysoko napięciowe są HS. Kiedyś HS to był taki P, intelowskie P obecne.
1: Tak. A teraz HS to jest najwyższa seria, prawie najwyższa, jeszcze mamy HX, ale mniejsza. To jest HS, czyli procesor wysokonapięciowy, procesor wydajny, procesor do gier, procesor do montażu, procesor do prac ciężkich.
0: W tym momencie mamy 6 rdzeni, 12 wątków na tym konkretnym procesorze. 16 GB w standardzie DDR5, 4800 GHz taktowania. Spokojnie można rozbudować do 32.
1: Do 64 nawet podejrzewam pójdzie. Tutaj producent sobie daje zawsze ten margines.
0: Margines, tak. Ja po prostu podaję informacje ze producenta.
1: Tak jak było testowane po prostu producenta, nie? Mamy w zestawie...
0: Mamy dwie ósemki włożone z tego, co widzimy na stronie. Mamy dwa sloty RAM, dwa zajęte.
1: Pamiętaj, że to nie zawsze jest wyroczne, bo też może być sklep sobie uzupełnić specyfikację z XML-a, a no może tak być laptop z jedną kością, więc...
0: No to miałem przecież w moim roku. Mamy, słuchajcie, dysk 512 giga, możemy spokojnie dołożyć drugi. Co ciekawe, nie ma śrubki w zestawie, znaczy w teorii, myślę, że będzie ta śrubka, natomiast no, opis wskazuje na to, że jej nie ma.
1: Są o tym, jest śrubka normalnie pewnie w uchwycie na M2, więc jakby to w ogóle tym się nie sugerował.
0: Tak, tylko po prostu mówię tak dla informacji. Ekran oczywiście niedotykowy. 15,6 cali, rozdzielczość już typowa zwykłe Full HD, ale odświeżenie 144 Hz. Dla kogoś, kto widzi, to może by stanowić różnicę.
1: Nie wiem.
0: No i też stanowi różnicę dla baterii, która przy niższym odświeżeniu po prostu działa.
1: Ale dobrze. Też chciałbym zaznaczyć, że w Asusie jest to fajnie rozwiązane, w Lenovo niestety nie, że mamy kilka trybów. Jak mamy wgrane dobre sterowniki i dobre wszystkie patche do Armory Create'a, no a mamy system tu od producenta, więc na pewno to będzie. Mamy kilka trybów. Będziemy mieli tryb na podejrzewam 50-90 Hz, tryb 60 Hz i tryb 80-144. Jest kilka tych trybów do wyboru. Tak. Więc można sobie wszystko dla siebie dostosować, też ustawić, też w zależności czy jest na kabelku, czy na baterii.
0: Tak, to jasność matrycy niższa niż tam 250 nitów.
1: No standardowa jasność w tych tanich gamingówkach.
0: Tak, ale mamy, słuchajcie, kartę graficzną, pierwsza dedykowana i nie w tej cenie dobra, RTX 4050. Zresztą kartę, którą sam posiadam ja.
1: Nie najsłabszej, właśnie teraz musimy teraz jedną rzecz ważną zaznaczyć. Nowe karty graficzne od serii 30 w laptopach oznacza się też współczynnikiem mocy. Ile mogą w tym samym momencie pobrać razem z procesorem? Ile osobno i im większa
0: ta... Ile w szczycie też.
1: Ile w szczycie i im większa ta wartość jest podana, tym lepiej, bo karta 4050 nierówna. 4050 może być w skrajnych przypadkach szybsza od 4060.
0: Tak. Słuchajcie, mamy też oczywiście kartę zintegrowaną AMD Radeon 680M, która
1: karta
0: też...
1: sama w sobie jest dość mocna, bo ona jest ciut słabsza od GTX-a 1050 laptopowego, więc nie oszukujmy się, coś na niej da się odpalić. Też od biedy możemy wyłączyć NVIDIA w podróży i grać na Radeonie, czy coś tam robić i też nam będzie bateryjnie, zupełnie energetycznie inaczej to stało.
0: Dokładnie. Moc karty graficznej oczywiście RTX-a 115W, maksymalna 140, jest to max, która ta karta wyciąga.
1: Tak.
0: To jest bardzo fajne, w takiej dość niskiej kwocie mamy maksymalną już kartę graficzną z maksymalną mocą.
1: 4050 i też tutaj mamy Asusa, gdzie właśnie chwaliliśmy przed chwilą Xsoft, tutaj mamy już Armor Ocean Create.
0: Dokładnie.
1: Ten Xsoft jest naprawdę dobrze dopracowany, jest dostępny, bardzo marginalnie, bardzo mało jest miejsc, gdzie trzeba wszystko ustawiać obiektówką. Mamy tryby zasilania, tryby wydajności, gdzie chcemy co ustawić, kiedy ma być karta graficzna podłączona, kiedy wyłączona. Prędkość wentylatorów, dostosować oświetlenie, prędkość procesora.
0: No generalnie po prostu jest to wszystko do ustalenia.
1: No i... zauważ, że w tych laptopach gamingowych najczęściej mamy jakieś centrum zarządzania.
0: Tak. No bo jednak to są już laptopy bardziej dostosowywalne pod konkretne osoby. Pod konkretne wymagania względem możliwości oczywiście takiego laptopa. Okej, idąc dalej. W ogóle przepraszam za te dźwięki w tle, no kot postanowił, że jednak musi trochę się poodzywać.
1: No daj jej dojść do głosu. Też ma do powiedzenia, coś leży na laptopach, więc...
0: Nie, ona akurat nie. Dobra. Mamy 6 GB pamięci GDDR6 na karcie.
1: No, standardowa pojemność do 40-50 kg.
0: No tak, tak, ale to tak dla informacji. Dwa głośniki, oczywiście dwa mikrofony, kamera HD, ale jakby dla nas to raczej nie ma znaczenia. Mamy oczywiście gigabitowy Ethernet.
1: Tak.
0: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, więc to pewnie jakaś AX211 mimo wszystko, myślę. Przepraszam, Mediatek.
1: Mediatek, przepraszam, no nie mogę. No.
0: Taka cena. 3.2 Gen 1 USB.
1: Dwa duże USB-ki.
0: USB-C z display
1: portem.
0: USB
1: z display
0: portem. I power delivery też mamy. Mamy HDMI 2.1, RJ45.
1: Stop. Musimy jedną ważną rzecz zaznaczyć. Możemy power delivery, czyli możemy ładować komputer przez USB-C.
0: Ma to maksymalnie 100 watów.
1: Lub 140, zależy od jakiego sprzętu. I tutaj warto jedną rzecz zaznaczyć. Na tej ładowarce na USB-C nie będzie działała karta dedykowana. Będzie można tylko pracować na Integrze. To jest bardzo ważna rzecz do zaznaczenia. Mamy HDMI 2.1. Jak ktoś by sobie chciał szybki monitorek podpiąć jakieś 240 Hz po kablu HDMI, to bez problemu. Po USB-C z DisplayPortem oczywiście też.
0: Tak.
1: Combo jacka. Zasilanie, wiadomo, DCS autorskie, no bo przecież moc trzeba większą przesłać. Mamy tylko podane, że bateria jest litowo-jonowa, niestety nie mamy podanej pojemności.
0: Co jest dość dziwnym w sumie zabiegiem, ale...
1: Nie ma się czym chwalić.
0: No, zapewne tak. Słuchajcie, sekundkę, muszę kota zdjąć z... Chodź tu. Z półki. Dobra, już. No, chodź tu. Chodź, będziesz jedną audycję prowadzić. Chodź. Matryca z pokryciem barw 100% sRGB. Technologia DLSS 3 zapewniam przez grafikę. Wysokość 24,9 mm, no przepraszam bardzo, musi być grubszy, bo to gaming. Szerokość 354, głębokość 251, waga 2,20 kg. No, będzie ciężej, nie oszukujmy się.
1: Zasilacz 240 W.
0: Więc no, sam zasilacz też jest dość duży. Więc tak, laptop...
1: Ciekawostę, mamy G-Synca w matrycy.
0: Czyli?
1: Synchronizację pionową i poziomą, po prostu kwestia ustawień i opóźnień matrycy co do przekazywanego obrazu z grafiki.
0: Myślę, że będzie przełącznik MUX, czyli możliwość szybkiej zmiany grafiki.
1: Grafiki MUX, kwestia to jest coś takiego, że możemy wyłączyć zintegrowaną kartę graficzną, bo tak czy siak, jeżeli mamy laptopa z kartą dedykowaną, to karta dedykowana przetwarza, robi obliczenia, a wyświetla Integra. A może, jeżeli mamy przycisk MUX, możemy wyłączyć całkowicie, pominąć Integrę i dedyk nam przekazuje obraz.
0: To jest tylko idzie od razu z tego dedyka.
1: Tak, byśmy mieli w stacjonarce. Laptop do grania, tak naprawdę do wszystkiego w tym momencie już.
0: Do wszystkiego się nada. To tania seria Asusa gamingowa, ale nie jest jakaś tragiczna.
1: No ja bym ją polecił, no ze względu na soft.
0: Soft jest
1: ze względu
0: fajny.
1: Na Ryzena. Ze względu na to, że mamy mocną Nvidię watowo, 4050. No. Laptop do wszystkiego.
0: Dokładnie, myślę, zgadzam się. Metalowa pokrywa matrycy, co nie jest wspomniane, ale na pewno będzie, ponieważ tufy z tego słyną. Co ciekawe, taka drobnostka, ale ładniejsze logo niż ROG, który jest droższy. Wykonanie raczej, powiem tak, no wykonanie jest takie raczej poprawne, nie jest tragiczne, nie są to jakieś najtańsze plastiki.
1: Tak, i właśnie chciałem powiedzieć, że to jest dobry laptop do dofinansowania. Bierzemy laptopa, telefon, drukarkę.
0: Sam zegarek jakiś, jak się zmieścimy i mamy...
1: Mieścimy się w 10 tysiącach.
0: I jest wszystko najlepiej.
1: iPhone 15, 4 tysiące, gdzieś około taki laptop 4 tysiące, mamy 8, możemy wziąć zegarek, możemy wziąć drukarkę, czy coś tam innego, cokolwiek ktoś potrzebuje. No to jest idealny taki po prostu... kompromis, żeby się zmieścić w tym tak typowym dofinansowaniu laptop, telefon, akcesorium.
0: Dokładnie. Idziemy dalej, słuchajcie, laptopy do już 5000.
1: Tak, i tutaj mamy biznesówkę.
0: I właśnie. Mamy ZenBooka, o którym było pytanie niedawno.
1: Telefoniczne pytanie. I tutaj to jest taki trochę bardziej bym powiedział fanaberia niż laptop taki co stricte, bo jest do czegoś konkretny do zastosowań, bo to nadal nie oszukujmy się, jest bardziej biurówka niż...
0: Tylko taka mocniejsza biurówka.
1: Tak, gdzie myślę, że mamy iRisa, możemy coś nadal na tym odpalić.
0: Nie, to jest AMD, właśnie, procesor mamy jest... AMD Ryzen
1: wersja, 7. Przepraszam, na AMD-ku, bo jeszcze mieliśmy wersję na Intelu, dobra.
0: Słuchajcie, to jest bardzo ważne, no, słuchajcie, AMD Ryzen 7 8840HS. Jeden czyli jest to najnowsza, nowszy... obecnie
1: no nie najnowsza już. Jedna z najnowszych serii Ryzenów, wysokonapięciowych.
0: Tak, to jest ten taki dość mocny procesor. Już.
1: Laptop ma 14 cali, bo to jest Zenbook 14.
0: Tak, to jest
1: więc taka kwintesencja. Prawie kwintesencja mobilności.
0: 8 rdzeni, 16 wątków. Procesor.
1: I tutaj właśnie co warto zaznaczyć. Na tym więcej zrobimy, bo mamy grafikę AMD Radeon. 780M?
0: M to tak, która jest też dosyć.
1: No jest gdzieś na prędkości GTX 1050 laptopowego, więc tak. Gierki odpalimy. No z sztuczną inteligencją będzie gorzej, bo rdzeni CUDA nie mamy NVIDII, ale do odpalenia gierek...
0: Da radę, jakieś tam prostsze gierki. A nawet nie takie bardzo proste, bo myślę, że nawet może i GTA 5 na najniższych ustawieniach odpali.
1: Tak, ze spokojem Cyberpunk odpali na najniższych.
0: Wiedźmina pewnie też pogramy, więc spokojnie. RAM mamy 16 GB 600 lutowanego LPDDR5, ale za to 7467 detektowania.
1: No, a RAM bardzo szybki.
0: Więc RAM jest bardzo szybciutki. Dysk 1000 GB, terabajtówka, czyli mamy no jeden dysk niestety albo stety, no ale no, to jest biznes, on tak często ma, nie zawsze. Ekran jest OLEDowy, co jest ważne.
1: Tutaj dla osób słabowidzących, to jest naprawdę, ja mogę sam się wypowiedzieć co do OLEDu, bo miałem OLEDa. To jest piękna sprawa. Czerń to jest czerń. Kolor to jest kolor, więc do ktoś korzysta się z programów powiększających, no to naprawdę będzie się z tego korzystało. No to po prostu jak w Samsungu mamy OLEDa po prostu.
0: Ekran jest błyszczący i myślę, że mimo wszystko energetycznie też będzie troszkę lepiej. Jakbyśmy go wyłączyli albo coś, bo nawet jakbyśmy go używali, to pobór mocy będzie chyba niższy, mi się wydaje.
1: OLED wyjeżdża mniej prądu.
0: No więc właśnie. Ekran 14 cali, ale 14.0, rozdzielczość 2880x1800, czyli 2K.
1: 2,8K.
0: O,
1: co jest nietypowa rozdzielczość, gdzie ja bym taką sobie zostawił, ale jeżeli osoby właśnie...
0: gierki, gramy czy coś, no to trzeba
1: to
0: obniżyć.
1: Full HD.
0: Słuchajcie, 120 Hz odświeżania. Jasność matrycy 400 nitów.
1: To już jest ładnie. No może nie super, ale już jest lepiej. Te 400 nitów to już widać, jest różnica niż te typowe 250. Bo pójdziemy sobie na słońce, nie ma żadnego problemu.
0: Dokładnie, mamy tego Radeona, o której była mowa.
1: No i mamy też automatyczne dostosowanie odświeżania, że to tak działa jak w telefonach Adaptive to jest, że...
0: Tak, refresh rate.
1: Refresh rate będzie nam przerzucało, czy jak gramy, wrzuci nam więcej, oglądamy YouTube'a, też będziemy mieli więcej, robimy coś w Wordzie, no to on nam zrzuci.
0: Tak, a oczywiście możemy też ręcznie to zamienić, na przykład nie potrzebujemy w ogóle na to 60 Hz, ustawiamy na sztywność, to jest 120, to boda się i działamy. Mamy głośniki stereo, mamy mikrofon, obstawiam, że dwa, no ceny jest jeden, ale obstawiam dwa.
1: Na pewno są dwa, jak nie więcej.
0: Tak, kamerka na podczerwień Full HD oczywiście, mamy Wi-6e, Bluetooth 5.3, no pewnie ten Mediatek też ukochany co zawsze.
1: Tutaj może być Intel.
0: Nie nastawiałbym się, szczerze mówiąc. Ja wiem, że seria droższa, ale niestety komputer dalej się tnie, no wiecie jak to jest. Słuchajcie, mamy USB 3.2 Gen 1, jedno to duże, a USB 4.0 mamy jedno.
1: Czyli kompatybilne USB-C z Thunderboltem.
0: Warto USB znaczy. Typu C z Thunderbolt i DisplayPort i Power Delivery. HDMI 2.1, wyjście składowe, no wejście combo. Co jest też fajne, mamy baterię litowo-jonową o nieznanej pojemności, kolor czarny, czytniki papilarnych brak, ale to jest normalny, niestety Asus zaczął w Zenbookach bardzo iść w twarz tylko.
1: Tutaj czytnik papilarny, ja bym go mile tutaj widział, ja bym...
0: Tak, natomiast no to jest Asus. Powiem tak, jak przyszukałem w 21 roku laptopa, to już tych czytników w Asusie nie było niestety, w sensie w Zenbookach, bo brałem pod uwagę 13-letniego Zenbooka wtedy też.
1: No ja swego czasu brałem Zenbooka na Ryzenie 5600H i 16 RAM pod uwagę, ale tam wyszło co innego.
0: Klawiatura oczywiście podświetlona na biało, a zapomnieliśmy oczywiście, klawiatura w TAFie jest RGB, słuchajcie, no przecież to jest...
1: W poprzednim laptopie jest klawiatura podświetlana w kolorach tęczy.
0: Tak, mamy wszystkie kolorki. Szyfrowanie TPM, oczywiście Windows Hello, kamera z zaślepką wbudowaną, co jest fajne.
4: Tak, to jest bardzo fajna sprawa.
0: Obudowa, oczywiście wszystko metalowe.
1: No to jest w pełni biznesowa. Jakby ludzie kojarzący Della z serii XPS, no to jest taki XPS i Godasusa.
0: Windows 11 jest ciekawy home.
1: Zauważ, że tych wszystkich właśnie takich metalowych, to nie jest laptop do korpo, to jest laptop dla prezesa tak naprawdę.
0: Tak,
1: jakby to niekolwiek zabrzmiało i zawsze mają home. XPS-y też mają Windowsa home.
0: Słuchajcie, ładowarka jest 20V, 3,25A, 65W.
1: Tak,
0: no. I USB-C. Specie. Mamy number pada. I to jest... To, znaczy inaczej, to nie jest problem w tym momencie, ja wam powiem dlaczego to nie jest problem. Dlatego, że ekran i tak jest mały, to 14, więc klawiatura numeryczna byłaby dziwna do upchania tutaj. Tutaj by się przydał dotyk, ale o co chodzi? Touchpad można wyświetlić klawiaturę numeryczną.
1: Wirtualną.
0: To jest fajne. I szczerze mówiąc, słyszę się nad jedną rzeczą. Gdyby tak na tego touchpada nakleić jakąś taką taką ramkę z wycięciami?
1: Powiem tak, jak ten touchpad miał haptykę, bez problemu.
0: Raczej nie. Tarnięcia. Raczej nie.
1: Ale nie, no właśnie chcę zaznaczyć, jak miałby, producenci stosowaliby haptykę, no problem.
0: Tak. To byłoby do wyuczenia, tak jak nawet nie, przecież da się wyuczyć na przykład klawiatury QWERTY w telefonie, bo się da.
1: Tak, żadnego problemu.
0: To jest, coś jeszcze powiem, że się da, ale nie, da się, to nie jest wygodne, ale się da. Słuchajcie, matrycę dalej mamy ze pokryciem barw 100 DCI-P3 tym razem.
1: Tak, to jest jeszcze wyższy standard.
0: Mamy HDR, TrueBlack 600.
1: No laptop, no bajka z obrazem, bajka, no bo mamy OLED-a, mamy HDR, mamy wszystko, to po prostu typowy laptop pod multimedia, pod obróbkę.
0: Drobną obróbkę.
1: Tak naprawdę.
0: Audio, na audio to pójdzie.
1: No ale w sensie mi tutaj się skupiam na ekranie, więc...
0: No to tak, ale no wiesz...
1: Taki to laptop nie... stricte pod multimedia.
0: Multimedia i biznes ewentualnie.
1: Multimedia, biznes, internet, leki gaming.
0: Tak. I ładnie... Wysoko...
1: Chciałem też zaznaczyć, że właśnie ładnie wyglądający, mały, leciutki.
0: Tak.
1: I reprezentacyjny.
0: Wysokość 15 mm, to jest bardzo smukły. Szerokość 313, głębokość 227, waga 1,20 kg. To jest malutko. To jest bardzo mało. Zwłaszcza tą przekątną ekranu, słuchaj, to jest naprawdę leciutkie. I w zestawie, słuchajcie, to ciekawe, mamy etui oraz przejściówkę na RJ45 z USB-C. W Zenbookach etui już było swego czasu standardem, tak samo swego czasu były zmyszki dodawane do Zenbooków. Natomiast przejściówka na RJ, szczerze mówiąc, jestem zdziwiony. W sensie, jest to bardzo miłe, ale jestem zdziwiony. Nie wiem, co o tym sądzisz.
1: Miły akcent od Asusa. Mamy przejściówkę, możemy się wpiąć.
0: Jak
1: mamy...
0: w ThinkPadach z tego czasu niektórych.
1: Trochę inaczej. Ale tak, mamy na standardzie przejściówkę, sieciówkę, jak potrzebujemy, no to korzystamy. Miły akcent, mamy etui, mamy tak po prostu komplecik.
0: Tak. No więc...
1: W przeciwieństwie do firmy z Kalifornii.
0: Tak, co mogę powiedzieć? Soft dalej ma Asus, co jest problemem trochę? Ale dalej myślę, że będzie tylko lepiej. Słuchajcie, laptop zgrabny, cieniutki smukły. Trzymający na baterii raczej dłużej, ponieważ ten procesor raczej nie osiąga pełnej wydajności. On jest pewnie jakoś obcięty, żeby zastosować się do
1: sobie. Myślę, że ma jakieś limity mocy. Ten procesor może maksymalnie pracować, o ile dobrze pamiętam, z 54 watów. Tutaj
0: bodaj, no tak by było pewnie, 30, tak.
1: Tutaj jest około 35-44 ustawione.
0: Żeby to po prostu było mocniej od U, ale nadal nie było to jakieś... Żeby to był właśnie taki HS stary, można powiedzieć trochę. Że no, jest to lepiej niż U, ale to nie jest dalej poziom, no bo po prostu by się ten procesor usmażył. Komputery, tak jak mówiliśmy, Robert, głównie dużym, dobrym ekranem, znaczy no, dobrym ekranem, dużym w swojej przestrzeni, gdyż laptop jest wielkości 13-calowego laptopa tak naprawdę. No ma ekran większy, który jest świetny. Mamy dobre podzespoły. Mamy klasę wykonania najwyższą, która jest tak naprawdę możliwa. Mamy sporo portów, to brakuje tylko tego czytnika kart pamięci, ale tak to jest wszystko.
1: I są brakuje USB-C. Moim zdaniem tego do kompletu czytnika linii papilarnych.
0: Tak, tak, tu się zgadzam, ale tak to... Klawiatura, Zenbooki, słuchajcie, słyną z fajnych klawiatur. Nie jest to poziom na przykład HP albo LEDowo, ale są to fajne klawiatury. Ja głośniki raczej myślę, że potrafią zagrać. Asus potrafić w dźwięk.
1: Domyślam się, tutaj nie mamy żadnej informacji, że tutaj są dane głośniki Harmana.
0: Słuchajcie, mam w domu dwa laptopy Asusa, które grają naprawdę przyjemnie. Mówię o laptopach z wyższej półki oczywiście. Nawet ten mój ROG, słuchajcie, no gra to naprawdę całkiem przyjemnie jak na swoje.
1: Potrafi zagrać.
0: Tak. No wiadomo, nie jest to głośnik Bluetooth albo wieża, ale film da się obejrzeć.
1: Albo to Shiba Cosmio.
0: No, to już w ogóle jest. I myślę, że tutaj to więcej... dobra, jeszcze może wada, że ten ram jest lutowany, ale no to jest biznes i tutaj to będzie częsty widok. Nie zawsze, ale będzie to częsty widok.
1: Kwestia tego, że tutaj idą wchłodzenie wielkie, nie wiadomo, wielkaśne karty graficzne, więc nie mogą iść w miniaturyzacji, może być to wszystko małe, prawda?
0: Mhm. Dlatego steczki lutowane są maciupkie.
1: Maciutkie. Działem potwierdzam.
0: Tak naprawdę większość naszego na ramię miejsca zajmuje sama płytka drukowana, na której wszystko jest lutowane. W sensie mi chodzi o kość ramu w tym momencie.
1: Zdejmy.
0: Tak, no teraz słuchajcie, no wchodzi ten standard CAM, mam nadzieję, że to będzie standard faktycznie.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Bo to może być przyszłość nawet niektórych płyt głównych, słuchajcie, mini DX-ów na przykład stacjonarnych. Dobra, myślę, że możemy iść dalej.
1: Tego typu? Tak.
0: Laptopy do 5,5 tysiąca złotych, słuchajcie, kolejny ZenBook, tak się składa. Tym razem będzie to laptop dotykowy, słuchajcie. ZenBook dotykowy, posiadający procesor Intel Core i7 13700H. Mamy z powrotem komputer z Intelem.
1: Tak, mamy na...
0: Sprawy na wyższą Intel. Serią, czyli H, ponieważ na wyższą serię Intela to oczywiście HX. No ale H też nie są, to są procesory dalej wysokonapięciowe. RAM mamy lutowany 16 giga, niestety tylko 4800 MHz, więc wolniejszy. Dysk terabajtowy, ale mamy za to, słuchajcie, dotykowy ekran OLEDowy, 14-calowy, o takiej samej rozdzielczości jak tamten. Częstotliwość odświeżenia troszkę niższa, bo 90 Hz. Dalej 400 nitów, no Intel Iris tutaj już jest standardowy. Dalej głośniki stereo, mikrofony 2. Kamerka Full HD, ale nie wiadomo, czy z podczerwienią. Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, tutaj obstawiam AX211.
1: Tutaj to na... Tutaj to musowo, to już będzie, musi być, nawet to by wymagało.
0: Złącza, słuchajcie, USB 3.2 Gen 2, jedna sztuka, USB typu C z Thunderboltem 4, dwie sztuki, HDMI 2.1, czytnik kart pamięci microSD, co jest bardzo fajną wiadomością. Byli się schowo wejście mikrofonowe. Bateria o designie pojemności, czytnik papilarnych jest. Czyli klawiatura podświetlana też jest, kolor srebrny całego laptopa, klawiatura oczywiście podświetlana biało, szyfrowanie TPM. Cały metalowy, standard militarny, Windows 11 Home.
1: Czyli tak...
0: Zasilacz 20 W, 325A, 65W, USB-C, numerpad i tak dalej, bateria ta sama, HDR 500, troszkę gorzej.
1: Po prostu ciut gorszy ekran i laptop po prostu na Intelu.
0: Słuchajcie, wysokość 16 mm, szerokość 314, głębokość 221, waga 1,39, więc cięższy. Ale szczerze mówiąc, pod pewnymi kątami jest ta propozycja ciekawsza dla nas jako niewidomych. Bo mamy trochę gorszą matrycę, ale otrzymujemy zamian dotyk. Otrzymujemy też czytnik linii papilarnych. I otrzymujemy dwa Thunderbolty.
1: Tak.
0: I no to i czytnik jest... pamięci. Oczywiście. Więc szczerze, ja, nie wiem jak ty, Robert, ale ja wolałbym dopłacić te 500 zł i kupić taki laptop. W sensie, wiadomo, że energetycznie może być troszkę gorzej, ale oferują mimo wszystko więcej. Dopłacamy tylko 500 zł.
1: Zgadzam się z tobą. Kwestia tutaj jest też, myślę, no mówię, tak jak powiedziałem, że to jest laptop na test ZenBook, tylko że po prostu to samo, tylko że na Intelu ciut gorszy ekran, ale tutaj naprawdę mamy pełny, będziemy mieli pełen support Thunderbolta, pełen support tego przesyłu, będzie karta na, no, na 99%, bo 100% gwarancji nie mogę dać, będzie karta
0: AX211,
1: AX211 albo AX210 ewentualnie.
0: Może troszkę wolniejszy RAM, ale to już nie są aż takie różnice, żeby, wiecie, jakby to się da wyczuć, ale to już nie są aż takie różnice, żebyśmy szli, wiecie, w każdą cyferkę, w każdym drobną punkcik, no gdzie mówię, moim zdaniem ten komputer jest ciekawszy, bo nawet, no słuchajcie, ma ten czytnik kart pamięci, ma czytnik linii papilarnych, jest troszkę cięższy, no zgodzę się z tym, ale no dostajemy jednak więcej. Dostajemy też ten dotyk właśnie, gdzie przy tej wielkości ekranu, słuchajcie,
1: ten dotyk
0: to jest świetna sprawa, bo mamy właśnie obiektówkę. Nie musimy bawić się na numerpady, nic. Normalnie wszystko mamy w ekranie. Możemy sobie nawigować tym ekranem. Więc ja jestem jak najbardziej na tak. Dobra, idziemy dalej. To jest laptop już do 6000. I tu mamy MSI-a.
1: Tak, tutaj mamy laptopa, poszliśmy na kompromis. Tutaj chciałem wrzucić, to jest moja sugestia, wrzucenie laptopa 17-calowego dla osób nie słabowidzących, dla osób, które używają jeszcze powiększenia, chcą dużego ekranu.
0: Albo dla tych, którzy po prostu i tak mają go głównie w domu i dla nich to nie ma znaczenia, czy on ma 15, 16, 17.
1: I też warto zaznaczyć, że taki laptop z 17-calowym będzie miał lepsze chłodzenie.
0: No tak, no bo teraz jest po prostu większy. Słuchajcie, w tej cenie otrzymujemy laptopa posiadającego Ryzena AMD Ryzen 7, 7735HS, czyli już ten też Zen 4, 32 GB pamięci RAM DDR5, 5600 MHz, spokojnie rozbudowywalny do 64, dwa sloty.
1: Myślę, że tak. Tylko, że zauważyłbym, o, to jest dobry moment, że w 64 giga pewnie podejrzewam, że już trzeba włożyć pamięci 4800, bo to już trochę niestety
0: energetycznie
1: w platformach jest tak, że nie energetycznie, tylko kwestia jakby obsługa kontroler, żeby ogarnął.
0: No to też. Mamy terabajtowy dysk, ale możemy założyć też drugi dysk spokojnie M2. Ekran IPS o przekątie 17,3 cala. Full HD, 144 Hz. Ale otrzymujemy za to kartę graficzną RTX 4060 z maksymalną mocą, no niestety, tylko 105 W.
1: Ale myślę, że tutaj relatywnie może ta karta też się dobrze utrzymywać, ponieważ mamy 17 cali, mamy większe chłodzenie.
0: No tak, to naprawdę po prostu będzie łatwiej trzymała sobie te temperatury. Mamy 8 GB pamięci RAM, więc do AI spokojnie lepiej niż 400. Znaczy, 450 się nada, ale tu będzie jednak więcej po prostu pamięci.
1: Tak, zgadzam
0: więc,
1: się.
0: Więc no, szybciej będzie wszystko szło. Głośniki stereo, mamy mikrofony, dwa na pewno, mamy kamerkę HD, LAN gigabitowy, Wi-Fi 6E, bo do Bluetooth 5.3, więc to pewnie Mediatek. USB 2.0 mamy jedno, więc na klawiaturę czy myszkę idealnie, czy słuchawki. USB 3.1, czy 2 Gen 1, dwie sztuki. USB typu C, tytle portem, jedna sztuka, HDMI 2.1, RJ45. No i wyświetlówkowe, no i wiadomo, mamy DC-in, no bo musi być bateria litowo-polimerowa o pojemności 3-komorowa, 4562 mAh, jest taka nie za duża.
1: Ale też tutaj zauważ, że mamy Ryzena, więc to też się inaczej energetycznie rozkłada, więc...
0: Oczywiście, kolor czarny, obudowy, brak sieci kapilarnych, klawiatura podświetlana RGB i szyfrowanie TPM, i 11 Home, zasilacz 200 W.
1: Ja bym też chciał zauważyć tutaj.
0: Mhm.
1: Mamy Messiah. I też kwestia jest tego taka, że soft MSI Center jest dostępny.
0: No jest dostępny, kiedyś nie był, teraz jest.
1: Jest to już zwykła aplikacja UWP.
0: Tak, co jest plusem w tym momencie, ponieważ te aplikacje UWP są czasem dostępne. Więc to jest akurat dobre dla nas. No oczywiście DLSS. Słuchajcie, wysokość 25,2 mm, szerokość 398, głębokość 273, waga 2,70 kg. Laptop z pewnością interesujący. Troszeczkę inny niż te, co pokazywaliśmy. Wada jako wada, czy nie wada, no brak zasilania z USB-C.
1: No tak, chociaż tego Power Delivery, że chociaż jakby bez Integry, bez dedyka można pojechać na Integrze do internetu, na przykład na ładowarce USB-C nie mamy jakiegoś tam Xiaomi czy Realme, weźmiemy ładowarkę 65 W, no to zapomnimy, weźmiemy lapkę, nie zapomnimy ładowarki, to tam zawsze można sobie podładować, no ale nie.
0: Albo chociaż nie... podtrzymać bardziej energię nawet, chociażby tyle.
1: Tak, albo przez całą noc naładować.
0: Dokładnie, no niestety tutaj tego nie zrobimy, no tu musimy tego klocka ze sobą dźwigać 200-watowego. No ale no słuchajcie, no nie można mieć też wszystkiego naraz i...
1: No niestety w niektórych, jakby jeżeli mamy ograniczony budżet, konkretny budżet, to zawsze trzeba iść na jakiś kompromis w jakiejś kwestii.
0: No dokładnie, no. Otrzymujemy fajną kartę graficzną, fajny całkiem procesor, otrzymujemy dużo RAMu.
1: To jest dobre połączenie tak naprawdę, 32 giga na dzisiejsze czasy do AI idealnie. 4060, 8 rdzeni procesor.
0: Może nie wykręcimy maksymalnych osiągów, ale tak to nie wiadomo, bo jest większy komputer, więc może właśnie wykręcimy. Dwa dyski wsadzimy. Więc jest, USB-ków też trochę jest, więc ja uważam, że to jest komputer całkiem okej w swojej klasie.
1: Przyszłościowy też, jakby nie taki na dziś, tylko tam jeszcze trochę więcej czasu może nam
0: potrzebować. Troszkę pociągnie, tak.
1: I też z dobrego kombo jest telefon, laptop na dofinansowanie.
0: Tak, gdyby te 4000 na telefon przeznaczyć, tam nawet coś koło tego. Słuchajcie, laptopy 6,5 tysiąca mamy pierwszego gigabajta, Aorusa. Z gigabajtem jest pewna sprawa, która jest dość przykra, ale resztę rekompensuje w pełni.
1: Czyli tak naprawdę nie mamy tego wyjaśnionego, nie mamy tego w 100%, bo ten soft jest niedostępny na płytach głównych Gigabyte Control Center. Nie wiem, jak to jest w laptopach, ale podejrzewam, że to jest to samo API, ta sama aplikacja i będzie to niestety niedostępne. Jedynie coś obiektówką da się zrobić, uruchomić, skonfigurować, w sensie pobrać sterowniki, moduły, a dalej już jest problem, więc...
0: Niestety troszkę może oko się przyda, albo jakiś inny
1: tak
0: program.
1: Tak naprawdę, jakiś program, program stron trzecich, tak jak w przypadku Lenovo jest Lenovo Legion Toolkit, albo też po prostu ustawić z okiem na sztywno i tyle.
0: Słuchajcie, ale za to Gigabyte oferuje często wiele za mniej po prostu. Jest to taka marka rozpoznawalna, nie muszą się aż tak reklamować. Znaczy jest, ale nie w segmencie laptopów, tak? Nie mają takiego wsparcia wszystkiego, nie muszą tyle kasy ładować marketing i wszystko, więc mogą sobie pozwolić na niższe ceny troszeczkę.
1: Tak, tutaj mamy w tej cenie mamy i siódemkę.
0: Słuchajcie, dokładnie...
1: 13650HX.
0: Laptop, procesor, który jest fajny, ja mam go u siebie w laptopie, on jest wydajny. Mamy tutaj 6 rdzeni P, 8 rdzeni E, 6 rdzeni P oczywiście hyperthreadujących, czyli dwuwątkowych. Fajny procesor, nie jest to jakaś najwyższa klasa, ale jest to na pewno lepiej niż i piątki i generalnie...
1: My tu już wchodzimy w klasę po prostu wydajnościowo, mamy 4060 w najwyższej mocy.
0: Mamy 32 giga RAM-u,
1: DDR5, mamy dwa dyski
0: 4800 megaherców taktowania. Oczywiście możemy włożyć w teorii 32, pewnie 64 wejdzie.
1: Tak, bez żadnego problemu. Mamy dwa dyski w standardzie, tutaj akurat jest konfiguracja XCOM, mamy jedną terówkę i 960, dobrze mówię?
0: Nie, tu są normalnie dwa terabajtowe dyski. Obstawiam, nie jest to pewne, ale mogą być spięte w RAIDa.
1: Nie obstawiałbym tego w takim... Jeżeli to byłaby konfiguracja producenta, owszem, sklepu nie. Ale można się, kwestia tego, 50 na 50, będzie RAID, nie będzie RAID.
0: Tak, ekran 16-calowy, rozdzielczość 2K, nie, to jest, Jezus, to się jakoś nazywa WGZGA, no, to jest generalnie 2560x1600.
1: No to jest trochę wyższe 2K,
0: To tak jak dziwne są te nazwy, generalnie. 165 Hz odświeżenia, więc najwyższe do tej pory. Mamy tego RTX 4060, który ma 115 mocy, ale potrafi wycisnąć 140 pełne watów. Głośniki stereo, mikrofony 2, obstawiam, że są 2. Kamera na podczerwień, Full HD, LAN gigabitowy, Wi-Fi 7, słuchajcie.
1: Wi-Fi 7 i tak, jest tutaj Intel B200.
0: Tak, to będzie Intel B200 już.
1: Potwierdzone jest
0: Bluetooth
1: 5.4, Wi-Fi 7, karta jest Intela, więc no problemu.
0: Słuchajcie, mamy 2, 3, 2 Gen 1 USB A, duże. Jedno USB typu C DisplayPortem. Jedna Thunderboltem 4, HDMI 2.1,
1: czyli jeżeli jest Thunderbolt, to ten sprzęt będzie można ładować. Tak, 99%.
0: Czytnik kart pamięci microSD, LiO45 LAN, combo jack i DC-in. Bateria litowo-polimerowa, czterokomorowa, 6215 mikrogodzin, całkiem duża.
1: Tak.
0: Całkiem duża. Szary kolor.
1: Temperatura RGB oczywiście.
0: No, oczywiście, że tak. Czy TPM, Windows Hello, bo mamy
1: kamerkę IR. Czerwień.
0: Słuchajcie, podświetlane elementy obudowy, gaming. Windows 11 Home, zasilacz 240 W.
1: G-Synca mamy, DLSS.
0: 100 sRGB, podkrycie matrycy barw.
1: Więc bardzo ładna matryca.
0: To jest tegoroczny laptop.
1: To już laptop typowo pod AI, gaming i...
0: Tak, tylko kończąc...
1: Pod wszystko.
0: Wysokość 27 mm, więc dość mało. Szerokość 356, głębokość 254, waga 2,30 kg. I to jest leciutkie, jak na swoją... co oferuje. Laptop pod wszystko. AI, gry, biznes, internet. Nie wiem, audio, obróbka, wideo. Pójdzie bez problemu.
1: Tak. Reflary, gold wave, wszystko.
0: Tak, a często gry nawet na najwyższych detalach pewnie pójdą, więc...
1: Tak.
0: Więc
1: tutaj ten soft jest kwestia sporna.
0: Ale jest dużo zamienników często do różnych. Są programy do regulacji krzywej wentylatorów. Różnie działają, ale są. Są programy do RGB. Są programy do, nie wiem, zarządzania energią. A no mówię, to trzeba zrobić, zawsze możemy zrobić ewentualnie z okiem albo w BIOSie i mieć raz ustawione na sztywno i spokój.
1: Tak jak ja mam Lenovo Legion Toolkit ustawiony i tam nie zaglądam w ogóle.
0: Tak samo, słuchajcie, możemy na przykład sobie zrobić, nie wiem, jeden config, po prostu sobie zrobić potem kopię systemu i ewentualnie, gdy będziemy reinstalować system, właśnie z tej kopii zawsze przywracać. Czysty. Po prostu czysty system, tak, tylko tak. Zakonfigurowany i tyle. Jest to jakieś wyjście, prawda?
1: Tak.
0: Idąc dalej.
1: Mamy mojego rodzynka.
0: Mamy, słuchajcie, Lenovo Legion Slim i to jest bardzo ciekawy komputer. Jest to komputer 14-calowy. Ale nie taki zwykły 14-calowy laptop. Słuchajcie, jest to laptop, jak to nazwać, gaming business naraz.
1: Gaming business, bo i zarówno mamy OLED-a, mamy grafikę dedykowaną, mocny procesor.
0: Procesor, słuchajcie, jest to AMD Ryzen 7 7840HS.
1: Zen 4.
0: Tak, to jest
1: najnowsze. Pomimo tego, pomimo i topologii piątki na końcu, tak czy siak, to jest Zen 4.
0: Dlatego to jest 40 na końcu, słuchajcie, 40.
1: No, to jest, ale AMD sobie narobiło do kuwety, za przeproszeniem, z tymi cyferkami gorzej niż Intel, więc tutaj trzeba naprawdę pilnować.
0: Jeszcze tam w miarę to rozwiązywał, no tutaj to jest niestety. RAM mamy 32 giga, LPDDR5 lutowane, 6400, ale słuchajcie, ale 32 już jest.
1: Tak, więc przyszłościowo powiedzmy, że w tym momencie taki optimum na przyszłość.
0: Tak, powinno starczyć. 1000 terabajtowy dysk w zestawie i mamy też drugi, to możemy dołożyć bez problemu.
1: Tak, więc możemy mieć dwa dyski po 1 tera lub 1 tera na system, 2 tera na śmieci.
0: Ekran błyszczący OLED, 14,5-calowy.
1: No ale nie oszukuję się, to jest malutki laptop, to jest... To jest tak naprawdę laptop do wszystkich.
0: 14 taka. Słuchajcie, 2K matryca, 120 Hz, tak. 400 nitów, RTX 4060, 105 W, ale tutaj to można wybaczyć.
1: Tak, no weź pod uwagę to, że mamy 14-calową konstrukcję.
0: Musi chłodzić jakoś, tak? Sensownie też. Dwa głośniki stereo, mikrofony, kamerka Full HD, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, no pewnie Mediatek.
1: Realtek, Mediatek w postaci Realteka Lenovo.
0: RZ1316, jak tam się nazywają, czy te moduły. Słuchajcie, mamy 3.2 Gen 1 USB-ki duże A, mamy USB typu C DisplayPortem, mamy USB typu C z DisplayPortem i Power Delivery, więc ładowanie USB-C możliwe. HDMI 2.1, czytnik kart pamięci, SD, duże karty SD i combo jack, no i DC in.
1: No bo to był laptop stricte tworzony dla twórców.
0: I tak, i on się sprawdza, słuchajcie, ale to jest dobry laptop do gier dla nas, bo my nie potrzebujemy, słuchajcie, najwyższych detali i tak tego nie zobaczymy. Mówiąc brzydko, ale tak jest. AI może troszkę wolniej, ale zrobi, co ma zrobić.
1: A i przede wszystkim nie musimy, jak niektórzy rozdwajać się na dwa laptopy, że daily... Tak.
0: I mobile.
1: Mobile.
0: Tak jak na przykład ja mam, no bo ja mam laptopa, nie mam laptopa mobile, tak. Mm-hmm. Tutaj mamy jednego tak naprawdę do wszystkiego laptopa już. Który i w domu nam posłuży za dobry komputer. Nie oszukujmy się, to jest wydajna maszyna.
1: Tak, procesor jest wydajny, tylko trochę słabszy. On może od Intela 12700, 13700, ale też tutaj właśnie możemy wziąć dobry na mobilkę i wszystko, bo bateria, wydajność, AMD.
0: Mhm. Także jest to wydajne.
2: A czy do czynienia mamy tutaj w przypadku tej czternastki, jak rozumiem, nie ma klawiatury numerycznej, czy
0: no nie,
2: jest?
0: No za mało,
1: no niestety.
0: Tutaj by się dotyk przydał.
1: Tak, jak to był kompletny komputer. To byłby kompletny komputer i nie wiem, czy by nie leżał na moim biurku.
2: Bo jak rozumiem, jeżeli mówimy na przykład o komputerach 15-calowych, to tam zawsze się możemy bloku numerycznego spodziewać.
0: Nie. W większości przypadków.
2: A jak na jest w przypadku tych komputerów, o których mówiliście? Bo to tak wydaje mi się, że jest dość istotne.
0: Tam, gdzie mówiliśmy, to klawiatura była numeryczna. Generalnie zasada obecnie jest taka, że albo jest numberpad i klawiatury nie ma, albo nie ma numberpada, klawiatura jest.
2: Okej.
1: Tak, zgadza się. Chyba, że masz stricte biznesówkę, że masz klawiaturę 13, 14, taką slimówkę cieniutką, że nie ma numpada, nie?
0: Tak, no to jest zabawne na przykład, że słuchajcie, w Asusie na przykład takim Tafie mamy często numeryczną klawiaturę. W rogu jest no, droższy, więc jest numberpad, czyli dla nas trochę gorzej, ale nie do końca, bo dzięki temu też zyskujemy klawiatury z klawisza są większe i zyskujemy więcej miejsca na...
1: Jest więcej miejsca na pamreście.
0: Więc no to jest i dobrze i źle naraz. No, dla mnie dobrze, tak klawiatury laptopy używam rzadko, ale i tak dobrze, no bo mam zwiększa, jest wygodniejsza po prostu. Wracając do tego Legiona, no słuchajcie, Legion oczywiście Toolkit na przykład wejdzie, no Vantage można, ale nie trzeba.
1: Powiem w swoich obserwacji, My tutaj rozmawiamy, że o tym oprogramowaniu i dostępności, bo mówimy Lenovo Legion Toolkit, to jest program firm trzecich.
0: Polski, swoją drogą.
1: Polski, jego autora. Jest to program zastępujący Lenovo Vantage. Mamy wszystkie funkcje, bo tak naprawdę Lenovo Vantage korzysta z Lenovo tam system bridge, czyli łączy się z, tak naprawdę z BIOSem i ustawia wszystko przez BIOS.
0: Tak.
1: Lenovo Legion Toolkit robi to

0: 99% jest dostępny.
1: Tak.
0: I to taki dostępny, że nie trzeba w ogóle obiektówki użyć.
1: Słuchajcie, do tego wracając z laptopa, szary. Mamy 3 linii papilarnych, więc jest to laptop mobil, jak widać. Trochę jak mój Aspire, tylko mój Aspire był skierowany jednak jeszcze w ogóle w inną grupę odbiorczą. Klawiatura podświetlana na biało, co ciekawe, nie RGB. Znaczy dla nas to nie ma znaczenia, no może to ktoś się
0: no
1: to będzie...
0: No tutaj miało mieć znaczenie, dlatego że to jest biznesówka.
1: Miał... Nie, ja wiem, tylko mi
0: miał się w ogóle rzucać, ma się z tym laptopem nie rzucać, jak się
1: no,
0: nie udasz.
1: Laptop wszystkiego, który ma być ładny, ale nie ma być, jest tam gamingowy, halo, patrz tam jak świecę.
0: I też jeszcze kwestia jest tego taka, że on był bardzo dużo w wielu sklepach pchany jako laptop dla nauczyciela, był z bonem dla nauczycieli sprzedawany.
1: Tak.
0: W szczególności XCOM.
1: Tak, mamy TPM-a oczywiście, mamy wyłącznik kamery fizyczny, ale... Znaczy on nie jest chyba fizyczny. To się wypowiedz, bo ty wiesz jak to wygląda teraz w nowych Legionach.
0: No mam tutaj Legiona de facto 16 Pro, czyli no większego brata tutaj tego Legiona. I to jest wersja krowa, przepraszam, znaczy się duży, w sensie nie jest slim.
1: No po prostu laptop normalny.
0: No pełni size. No to... Powiem tak. To jest gdzieś realizowane na etapie firmware'u. Po prostu mamy przełącznik i on gdzieś daje sygnał, wyłącz kamerkę, odetnij ją.
1: Ale nie jest to fizyczna zasłonka.
0: I ja nie wiem, jak to jest rozwiązane. Na pewno nie jest to fizycznie zrobione, ale kamerka wyświetla się nadal w menadżerze urządzeń.
1: No tak, no bo wiesz, ona jest po prostu pewnie jakoś tam, nie wiem, jak to jest zrobione. No, znaczy inaczej, ja na przykład, nie to, że tobie nie ufam, tak, ale jakby ja jestem zwolennikiem rozwiązania po prostu przesuwanej fizycznej faktycznej osłony na kamerze, nie?
0: Miałem Legiona 5 2020 rok z i7-10, no na 10 generacji Intela, to tam była fizyczna przysłonka.
1: Ciekawe, dlaczego to się zmieniło, no nie wiem. Na przykład dla mnie osobiście, do użytkownika, który kamer nie używa w ogóle, najlepszy robił Huawei, ukrywając ją w klawiaturze. To nie było fajne dla osoby, która używała kamery, ale dla takiej osoby jak ja to spoko. Gdzie po prostu mogę mieć ją zawsze schowaną i ona sobie jest i tyle. No i przy okazji zaoszczędzamy miejsce na ramce matrycy, nie? Słuchajcie, jest to laptop aluminiowy cały. Wracając do tego naszego Legiona. System Windows 11 Home, zasilacz 170W. No ale może być duży, bo Lenovo lubi robić duże zasilacze do Legionów.
0: A czy trzeba by Lenovo przyznać tutaj, chapeau, że oni nie oszczędzają na zasilaczu?
1: Nie, to prawda, ale Asus też nie. Asus też nie. To sobie mówić im, ale nie, to nie mogą. No, tego nie mogę powiedzieć. Matryca 100% TCP3, HDR, trubrak 500, wysokość 2,73 mm, szerokość 328, głębokość 251, waga 1,75 kg. To nie jest dużo jak na te bebechy.
0: To jest laptop, który swego czasu był u mnie jakby...
1: Na celowniku.
0: Na celowniku, że będzie mój, ale... Nie jest mój, bo jednak nie spełnia moich wszystkich kryteriów, więc...
1: Więc nie.
0: Ale jest jednym z... Moim zdaniem, właśnie ja mówię, to jest mój rodzynek, bo... Jeżeli nie musiałbym iść na kompromisy, to byłby u mnie i to jest naprawdę laptop do wszystkiego i nie trzeba w ogóle wtedy mieć, no mówię, dwóch laptopów się rozjeżdżać. Mobilka, wersja...
1: I stacjonarny taki.
0: Stacjonarny, no czy w moim przypadku to jest jeszcze trochę inaczej, no ale...
1: No ale wiem, o co chodzi, no.
0: Mniejsza, nie zagłębiajmy się w jakby prywatne...
1: Preferencje.
0: Tego, preferencje, kto co lubi, nie? Każdy ma swój świat.
1: Tak. No tutaj naprawdę otrzymujemy bardzo fajną maszynę do wszystkiego. Kompletnie. Nie jest to może ideał, ale jest to bardzo dobry sprzęt już. Co ja bym zmienił? No dotykowy ekran, no oczywiście musi być, no bo to jest coś, co w tym konkretnym przedziale byłoby idealne.
0: Ja myślę, że w kolejnym etapie będą dwie wersje. Jeszcze Lenovo zrobi wersję na Intelu. I dla niektórych tutaj będzie właśnie też Intel dobrym wyborem, bo mimo wszystko w niektórych kwestiach to zależy. AMD jest dobre w tych obliczeniach, Intel jest dobre w tych obliczeniach.
1: Tamtym, tak. Co mnie jeszcze tutaj boli, osobista moja sprawa, tak? Jest wersja, znaczy po prostu cena, tak? Jest wersja z LCD ekranem, ale ma 16 GB, więc...
0: Nie ma wersji z LCD ekranem.
1: O, a to widzisz, mi się dobrze była.
0: Pokręciłeś, po prostu masz wersję... Nie ma nawet wersji 16 GB. Masz dwie wersje. Wersję... 32.1 tera i wersję 32.512. I to naprawdę się już nie opłaca oszczędzać w sposób
1: różnicy. Nie, tutaj to już...
0: Dla mnie mogłaby być wersja bez systemu. Tylko to właśnie chodziło o to, że to miał być laptop komplet.
1: Tylko to jest komplecik, on musi być wszyściutko już, nie?
0: Tak, taki Mac trochę.
1: Coś tego typu, no powiedzmy. Dobrze, idziemy dalej.
0: Znaczy to jest porównanie trochę z czapy, ale jakby wiadomo, wszyscy wiemy, o co chodzi.
1: Tak, słuchajcie, i tutaj już idziemy na grubo. Laptop za 11 tysięcy, tak, wiem, że dużo. Dalej Gigabyte, ponieważ jest to najciekawszy wybór w swojej cenie.